0: i kupą będą na poziomie takim. No bo jak człowiekowi się tak łatwo żyje, wszystko dostaje, to on się nie rozwija za bardzo. A człowiek, który musi się starać, pracować, wysilać, rozwijać swoje kompetencje, no to dorośleje. I często różne traumy życiowe, problemy finansowe nas bardzo rozwijają też i coś nam zabierają, a coś nam też dają, a taki człowiek, który ma wszystko, przychodzi sobie na gotowe, robi się tylko coraz bardziej roszczeniowy, człowiek nasiąka tym i no a poza tym takie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, no to co,
1: nieprawda. Dokładnie, ale tutaj bardzo fajnie napisał Potrzeba na czacie Nocnego Radia, profesor Leniuch, bo to należy do mnie, bo ulgi podatkowej się nie czuje tak bardzo jak przelewu na konto, no i ciężko się z tym nie zgodzić, no to jest czysta korupcja przedwyborcza, no i tyle, prawda. Ludzie sobie dostaną przelew na konto, no to pójdą, zagłosują. Zresztą ja widzę takie zmiany w stosunku do tego PiS-u wśród ludzi nawet mi bliskich tam żyjących w Polsce, że wiesz, nagle jak tam za czasów tego poprzedniego PO czy czegoś tam, no było ciężej o jakieś świadczenia, a teraz wiesz, od co nie pójdą, to dostają, no to nawet ci, co wiesz, jeszcze te 10 lat temu, to by tego Kaczyńskiego za przeproszeniem na stosie tam kurde piekli. Dzisiaj to kurwa fanatycy, przepraszam, że przeklinam. Najlepszy Jareczek, nie? I ty jesteś antypisiorem i w ogóle, to wiesz, no. Nie, ja to widzę, że tym ludziom się już odchyliło zupełnie, ale to jest tylko ze względu na hajsy. No, jeszcze przyjdzie
0: tamci wasi to dobrze by byli, tylko ośmiorniczki i zagdakać się. Jak powiesz jakieś tam, wiesz, jakieś matce, jakieś tam argumenty, że zwolnienie od podatku, ona cię zagdaka zaraz, zagdacze cię. Ty lepiej tam do swoich, ty, o, to się znalazł, mądra, a ty, pilnuj swojego tam, no i tyle będziesz miał z dyskusji.
1: Odniosę się do tego, co Asprol napisał, że dzieci nie przybywa. Asprolu, ty mnie po prostu nie zrozumiałeś. Chodzi mi o to, że te dzieci się będą z roku na rok rodzić, mimo że będzie ich coraz mniej się rodzić, ale one się kumulując będzie ich przybywało. To była moja myśl, bo może się niejasno wyraziłem, przez co nie zostałem zrozumiany. Nie chodzi, bo faktycznie dzieci się rodzi coraz mniej, tyle tylko, że przez z roku na rok one się będą dodawały, te dzieciaki, i o to mi chodziło. Ale czekaj, Krawcze, bo się rozkojarzyłem troszkę.
0: To ja może szybko
1: mówisz o tych. No dobra. No dawaj.
0: Przytoczę tutaj, bo mi zniknie zaraz. Pisze Alfred, a czy w XXI wieku ludzie mają zapierdalać, czy to maszyny na nas robić, a my tylko zyski z tego czerpać? Proszę, nie rozumiem do końca. No nie wiem, nie, chyba nie rozumiem do końca. Bo nie wiem w końcu, czy słuchacz krytykuje sytuację, że maszyny mają na nas zapierdalać, czy że my mamy tylko zapierdalać i nic z tego nie mieć. No ja też jestem za taką rzeczywistością, w której państwo się od nas po prostu odpierdoli, tak? I da nam zarabiać, pracować i nie będzie nam zabierało do 80% tego, co wypracowujemy, tak? Bo do tego się to sprowadza. Jak ktoś płaci ZUSy, SRUSy, akcyzy, podatki, wszystko to zbierzesz do kupy, to państwo ci zabiera lwią część tego, co normalnie byś miał w normalnym kraju, gdzie jest wolność gospodarcza, gdzie państwo się nic nie reguluje, nie miesza się, nie pobiera haraczy tyle, no to ja bym chciał żyć w takim świecie, gdzie bym sobie spokojnie po prostu mógł wyjść na ulicy i lemoniadę sprzedawać, albo żeby mi nie zabierali po prostu tyle pieniędzy.
1: Masz rację, tylko wiesz, jak powiedziałeś o tym, chcę, żeby się państwo od ludzi odpierdzieliło, to się miałem zapytać, czy jeszcze masz głowę na karku, bo to się nie stanie, człowieku, to oni tam, zauważ, ludzi w urzędach przybywa. Ja swego czasu zabrałem się za przygotowanie naprawdę takiej obszernej audycji o wszystkich tych, takie rozliczenie trochę PiS-u i zrobiłem, wiesz, przeniechanie się po tych ich wszystkich aferach i obietnicach i całej reszcie. Odpuściłem to na razie, bo podobnie jak tam Potrzeba mówił w kwestii audycji odnośnie tam atomistyki czy czegoś, nie mam, po prostu klękłem. Ja tam miałem chyba 117 afer już wypisanych mam w OneNote na to, co oni zrobili, gdzie się coś nie pokryło i w ogóle. No to jest dramat jakiś. No, i cały czas ich przybywa, miało ich być mniej, właśnie do tego dążyłem, że miało ich być mniej, a cały czas urzędasów przybywa.
0: Tak, cały czas. Jakiś bystry wolnorynkowiec jakoś obliczył, że koszt działania państwa to jest jakieś 600 miliardów rocznie, a spokojnie można by to zoptymalizować do 400, gdyby się pozbyć właśnie tej biurokracji. Nawet niekoniecznie z socjalu, zostałoby spokojnie na pomoc dla ludzi, na wszystko, na zapomogi, tylko po prostu nam bardzo dużo zabiera faktycznie ta biurokracja, obsługa przekładania z kubki na kubkę. Można by zrobić tak, że mielibyśmy zero ZUS-u, spokojnie by to wszystko grało. Ktoś robił wyliczenia, całkiem mądrze to brzmiało. Ja się nie znam za bardzo na ekonomii, na gospodarce, ale przekonał mnie ten człowiek, no bo podawał konkretne dane, wyliczenia. My tu mamy po prostu, nasz kraj przypomina dziurawy worek, z którego się wysypują pieniądze, trzeba płacić za niesienie tego worka 10 tragarzom, a jeszcze ktoś podpierdala z tego worka w międzyczasie, to są właśnie nasze finanse.
1: Tak, no co mam więcej dodać? No, tyle tylko, że no też nie zgodzę się z tym, że ten ZUS mógłby być zupełnie zerowy, bo jakkolwiek jestem wolnorynkowcem, jestem bardziej za tym, żeby państwo też przepraszam, o nas odpieprzyło i zostawiło nas samych sobie, ale jednak zawsze powtarzam jedną rzecz, której mi tam niektórzy nie mogą wybaczyć, co są bardziej wolnościowi niż ja. Jednak pamiętajmy, że powinniśmy się opiekować tymi, którzy po prostu sobie w życiu nie poradzą, chociażby przez to, że są w jakiś sposób chorzy, upośledzeni czy coś na ten sens. Nie możemy ich zostawić. I ja wiem, że tutaj się też odezwą zaraz głosy, że dobra, ale mogą to robić jakieś instytucje tam charytatywne. Owszem, mogą, ale nie zawsze to da radę. Niech to państwo pomaga, ale tylko tym najbardziej potrzebującym. I faktycznie może wtedy ZUS mógłby wynosić, nie wiem, 2%, a nie wiem, tam 30 czy 40 na tych najbardziej potrzebujących i na obcięcie tej całej biurokracji. Pamiętasz, Krawcze, przecież ty tu byłeś, jak tutaj wyglądają urzędy. No nie ma marmurów, no.
0: Tak, normalnie, skromnie. U nas są marnotrawione środki, to raz. Dwa, że jest to wszystko strasznie zniechęca do przedsiębiorczości, ponieważ nawet ja się nie chcę za to brać, ja się boję po prostu. Miałem działalność i wiem, czym to pachnie i naprawdę współczuję wszystkim, którzy chcą otwierać firmy tu w Polsce, bo to jest horror. Tysiące segregatorów, kontrole, ciągły strach, że cię na czymś przyłapią. Ty starasz się przestrzegać prawa, ale coś znajdą, zawsze coś znajdą. Jak u Stalina, hak się znajdzie na każdego. Dajcie mi człowieka, a znajdę na niego haka. I to jest takie państwo opresyjne, antyludzkie, które władzy zależy na tym, abyśmy byli właśnie niezaradni, nie chcieli się garnąć do biznesu, żeby taki był prosty babina w chuście, która, o, Jarosław to jedyny, co da. Oni chcą, żebyśmy tacy byli właśnie, bo takim ludem się najłatwiej rządzi, takim ludem się najłatwiej steruje i populizm łyka każdy taki głupi człowiek, co za nic się w życiu nie wziął, bo się boi. Wystraszeni, biedni, obdarci, a wtedy polityk na białym koniu przyjedzie i da. To jest po prostu obrzydliwość. Uważam, że to jest wręcz gorsze. To jest przestępstwo na równi ze zdradą państwa. Po prostu powinno się takich ludzi, nie powiem co, bo zaraz tu ktoś zaskarży, poczuje się urażony w pupę, ale możecie się domyśleć, co bym zrobił tutaj. Stonogę sobie oglądnijcie, to on wam podpowie.
1: No, radio wyciągnięte spod prawa, jak to było, to zawsze mieli taką fajną
0: Radio wyjęte regułkę. Spod prawa, do niczego nie namawia, a wszystko, co mówimy, jest odwrotne do stanu faktycznego i wszystko, co tu mówimy, jest jedynie fikcją i inscenizacją mającą na celu rozbawienie słuchacza. A audycje są przechowywane na serwerach w celach kolekcjonerskich.
1: Dokładnie, bo bardzo strasznie uwielbiam tą twoją regułkę. No jest genialna. Ja ją kiedyś skopiuję chyba u siebie, jak będę coś i coś ważnego tam publikował, to dodam z przodu taki napis. Będę wyczyszczony. Nie, prawda jest taka, że no, ci urzędnicy, wiesz, jeszcze bym zrozumiał, gdyby oni coś od siebie dawali, bo nie wiem, widzę różnicę w klasie politycznej na przykład na Wyspach, chodzi tu o Irlandię, bo na Anglię to nawet nie patrzę, bo tam się dzieje jakiś dziwny żart, ale widzę na przykład tu w Irlandii kiedyś jakaś tam, nie wiem, posłanka czy ktoś tam, jakaś osoba z rządu, nie wiem, kupiła sobie coś kartą tą taką rządową, czy co, jak oni tam mają taką, wiesz, te pieniądze jakieś budżetowe, nie wiem, bo wydała 100 euro czy coś, to człowieku przez miesiąc to tu był taki rajwach, ona musiała nie dość, że oddać, to w ogóle straciła stanowisko i w ogóle, a u nas tam sobie gość tam wylatał sobie tam 4 miliony, a jeszcze nikt nie mówi o tym, że skoro nie wydał 4 milionów, no to jeszcze podatek dochodowy, a to chyba z 900 tysięcy powinien jeszcze zapłacić. Nie, tam to takie sobie, to tam zaraz zamiecione pod dywan. I takich afer jest, oni, żeby chociaż dla tych ludzi coś robili oprócz zadłużania ich. Bo te dzieciaki, które teraz się rodzą, one będą zajebiście zadłużone. No i tu jest lekka lipa.
0: No i czym się różni ten nasz kraj od tego, co było za Robin Hooda czy Janosika, gdzie albo szeryf ci wszystko i jego ludzie ci zabierali no prawie wszystko, co miałeś, albo mur grabia ci przyjeżdżał i ci dawał pałą w łeb i ci zabierał większość twojego dobytku, no to czym to się różni? No tylko tym, że wszystko jest trochę bardziej kolorowe, że możemy sobie telewizję pooglądać przy okazji, gdzie nas tam nakłamią znowu i powiedzą na TVP, kolejny sukces rządu, prezes Kaczyński odwiedził z gospodarską wizytą państwową spółkę i stwierdził, że wszystko jest w najlepszym porządku, a kraj rośnie w siłę. Dziękujemy ci, Jarosławie. I dziewczynki z kwiatami. Usia, siusia. No
1: czekaj,
0: to...
1: czekaj. Czekaj. Jeszcze takie brawa powinny być.
0: A to ten u Kazika coś się pojawił, pojawił się jakiś nowy utwór Kazika, gdzie w teledysku są prezenterzy TVP ubrani w mundury.
1: A no i w sumie ciężko się dziwić. Ale ty krawiec, wiesz co ci powiem? Słyszysz to? Bo ja coś nie słyszę brzdęku donate'ów. A to tak gadamy i to tak będziemy na sucho gadać. Nie, tak trochę żartuję, chciałem.
0: Nie, no państwo wszystko zabrało i nie ma na donate.
1: Ludzie już nie mają, no. Nie mają ludzie na donate, bo im państwo zabrało w podatkach. To jest smutne. A pomyśl, jakbyś tak prowadził w takim kraju, gdzie by nie było tak opresyjnie i ludzie by tak zarabiali, żeby ich było stać. Jakbyś miał takie radio w Irlandii, gdzie każdy by mógł ci z wypłaty wysłać tam jakąś większą kwotę, albo w Ameryce, czy gdzieś. A tak to, żeś otworzył w niewłaściwym kraju radio po prostu, chłopaku.
0: Trzeba do Polonii się uśmiechnąć. No pieniądze, pieniądze nie są najważniejsze, moi kochani.
1: No wiadomo.
0: Ważni jesteście wy. Wy.
1: Strasznie dobre jest hobby i pasja jest na śniadanie. Dobra. Chleb posmarowany pasją i w ogóle tym podobne, nie?
0: No w twoim przypadku jest... twoje śniadanie jest twoją pasją, faktycznie.
1: No, to w zasadzie troszkę się zgadza, ale to akurat tylko dzięki temu, że lubię żarłokować, że tak nawiążę do tematu, który się nie odbył. Słuchaj, krawiec, to ja będę zawijał, bo może jeszcze ktoś zadzwoni. Ja bym się chciał, szkoda, że się nie dodzwoniłem, jak potrzeba był na antenie, bo z kilkoma rzeczami tu chciałem z nim posprzeczać, ale za szybko uciekał, mi się telefon ładował, także może następnym razem przy kolejnej okazji się posprzeczamy trochę, a co?
0: Dobra, no to tymczasem.
1: No hej.
0: O, tu za szybko na przycisk, czerwony przycisk za szybko poleciał. Nasłuchałem innej konkurencyjnej audycji i tak mi paluszek chodzi na czerwonym przycisku. No, a wysłuchacie luźnych gatek. Przypominam, że audycja z Żarłokiem jednak za tydzień o 22. Czasy ostateczne będą przesunięte na jakiś inny dzień, na przykład na sobotę, jeszcze zobaczę, jak to tam wyjdzie, albo na czwartek na przykład. A wy możecie dzwonić. A ja niestety zniknę na 2 minuty, bo słyszałem, że to jest bardzo niezdrowo trzymać mocz, że to się mogą jakieś kamienie w nerkach zrobić, coś, a z drugiej strony słyszałem, że to jest bardzo niehigienicznie robić pod siebie, więc udam się teraz tam, gdzie król chodzi piechotą i za moment do was wracam. Piechotą i bez obstawy.

0: No, już jestem. A wiecie, że w dawniejszych czasach to ludzie się przechadzali po różnych zamkach, pałacach i jak im się tak nagle zachciało, to robili gdzie popadnie w sumie. Tak sobie szedł tam gdzieś za firankę, gdzieś tam w kącie, no, a potem służba chodziła i sprzątała, no i było to normalne względnie. Albo się wylewało za okno różne nieczystości i sobie właśnie słuchaczu, słuchaczko, ładnie się ubraliście na randkę, jakiś tam tutaj szlafmyca, nie, szlafmyca to do spania, jakieś pumpy eleganckie, trzewiki, płaszcz, tu spinka, tu wszystko dopasowane, idziecie sobie, a tu nagle i cali jesteście umoczeni, bo jakaś grażyna wylała to, co tam w wiadrze się nazbierało na was. To trzeba było uważać bardzo. No jakie to, stąd się epidemie, myślę, brały też, no jak tak się wszystko wszędzie wylewa, różne nieczystości, albo gdzieś do rzeki i tak dalej, no to brud, smród i ubóstwo. Ale niektórzy by bardzo chcieli, żeby powróciło średniowiecze i tutaj tak, mówię o partii rządzącej, a dodzwonił się Grzesiek. Witam cię, Grześku, na antenie.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć. Co powiesz?
1: Taki ten luźny odcinek multitelefoniczny, to swoje 5 groszy też dorzucę. To, tak pomyślałem.
0: Akurat poruszyłem temat nieczystości, załatwiania się gdzie popadnie i zadzwonił Grzesiek. Coś chcę wnieść do tematu.
1: Tak, a propos nieczystości. Też poniekąd można to podpiąć. Hashtag nieczystości. Trafiłem na podcast na Spotify'u. Nie słuchałem przez Spotify'a podcastów, jakoś tak tylko muzykę. I trafiłem na podcast Kryminatorium. Tak, Kryminatorium. Gdzie koleś opisuje różne sprawy właśnie seryjnych morderców. Nigdy mnie takie coś nie interesowało. Nie chciałem się wgłębiać, bo na YouTubie są kilka dokumentów jest fajnych, ale dużo jest takich przesadzonych, że podpinają tam zabójstwa, które na terenie całej Polski, które tam ze sobą nie mają nic wspólnego, łatwo popłynąć jest. A facet w tych podcastach bardzo skrupulatnie się przygotowywuje. I to jest fajne. Ale nawet nie o tym, tylko sporo było przypadków. W ogóle cały dzień słuchałem, wczoraj usnąłem słuchawkami i tak słuchałem za 3-4 godziny, nie mogłem usnąć. I w pracy jeździłem samochodem i na słuchawce Bluetooth słuchałem. W ogóle jestem po 10 godzinach kryminalnych opowieści, taki trochę w innych czasach. A czemu o tym mówię? Bo co mnie zaskoczyło, to jest przedwojennych sporo opowieści, wycinków z gazet i tak dalej, wyroków sądów i scenogramów, świadków. Jest tego dosyć sporo i nie wiedziałem, że nawet podczas wojny, podczas okupacji sądy działały i sprawiedliwość była i nie skazywali nikogo tak na pieńku. To mnie zdziwiło bardzo. A co mnie jeszcze bardziej pozytywnie zdziwiło, to, że ludzi skazywali w 24 godziny od wyroku na szubienicę. Było takie prawo, że ktoś jak był skazany na sześciokrotne na śmierć, tak, sześciokrotne powieszenie. Bo na przykład tam zabił z premedytacją 5 osób, się przyznał, są dowody i tak dalej. No to wykonywali to. I jakie to jest spoko. Pomyślałem.
0: No, też tak sobie czasem myślę, że byłoby spoko, gdyby jakiś złodziei, gwałcicieli tak na szafocik od razu. To by było godne i sprawiedliwe i mniej by było tych chwastów.
1: Tak, po prostu z braku, oni nie mogli się pieprzyć z z nimi, no bo ludzie umierali z głodu często, tak? A co oni jeszcze by utrzymywali takich popaprańców? No nie. Jaka to byłaby kara zresztą dla innych? Tak, o, to ktoś o tej osoby pozabijam i będę miał zapewnione jedzenie i wszystko, zajebiście, tak? No, a może mnie nie złapił, to jeszcze sobie poużywam po gwałce. No, a my teraz to nasze prawo stoi na głowie, tak patrząc na to, co się odpieprza.
0: W serialu Wikingowie jest fajna scena, kiedy w osadzie Wikingów łapią jakiegoś złodziejaszka, który coś podkradał, i jego spotyka taka kara, że musi przejść przez taki tunel zrobiony z ludzi jakby. No, ci ludzie się ustawiają tak, że tworzą taki jakby tunel i on musi przejść z jednego końca na drugi, a wszyscy w niego rzucają kamolami po prostu. I on taki na koniec poobijany, taki krwawiący na czworakach dochodzi do końca i to jest jego kara. Ja myślę, że to jest uczciwa kara za złodziejstwo.
1: To wiesz, że myślałem, że Zamo to wymyśliła, to jednak z Wikingów podjebali. Tylko Zamo nazywało to korytarzem życia.
0: Korytarz życia, jaka piękna nazwa.
1: I tak pałowali, zrobili z jednej strony, z drugiej strony się ustawiali i tak pałami napierdalali, kopali. No.
0: W ogóle fajne tam były różne scenki. Albo przyszedł do wioski jakiś kaznodzieja chrześcijański, który tam chciał krzewić wiarę w Jezu Chrysta. No i tam namawia, no ale wiesz, no poganom trochę to nie w smak, że im ktoś tam wciska jakąś inną religię. No to poddali go próbie, żeby zobaczyć, jak silny jest ten jego Bóg. No i miał rozżarzoną sztabę metalu wziąć do łap i ją przenieść kawałeczek. No i na początku jest taka scena, że on idzie tak dumnie z tą rozżarzoną sztabą, ogień się go nie ima, kładzie ją pod nogi Jarlanki. I tak dumny się prostuje, a potem się okazało, że to mu się śni i że wstaje i musi faktycznie tą próbę przejść. No i poparzyło mu łapki trochę, niestety. O dziwo, niestety wiara, nawet silna wiara, nie za bardzo działa w takich przypadkach, gdzie nie można już mówić o tym, że wpłynęło na psychikę, że placebo czy nie placebo, że się lepiej poczuł, przestało łupać w krzyżu. No, kiedyś namówiłem, przypominam, bywalców jednej takiej imprezy chrześcijańskiej o nazwie Odwyk, żeby zażyli truciznę, no bo jest w Biblii napisane, że jeśli wiara twoja będzie silna, to Pan Bóg cię uchroni przed truciznami. Znaczy, pierw ich namówiłem na rozżarzoną sztabę, ale nie chcieli. No to mówię, no to truciznę chociaż, kreta sobie trochę zjedzcie, no to może Bóg ochroni, pomoże, skoro jest gwarancja w Biblii, no ale też nie chcieli.
1: No, wyznania w ogóle, ja bym katolicyzmu bronił, a może nie chcę na to wchodzić, jako filozofii i właśnie przyniosła nam katolicyzm naprawdę, bo to nie było tak, że ludzie byli neutralni, przyszedł katolicyzm i dał trochę dobrego, trochę złego, tylko ludzie byli barbarzyńcami. Przyszedł katolicyzm i ich uczłowieczył ludzi w Europie.
0: Ale poganie często byli bardzo rozwinięci, mieli wspaniałą kulturę, świetne zwyczaje. Była bardzo ceniona nauka i tak dalej.
1: Ja wiem, czy tak było. No.
0: No zależy, kogo nazywasz barbarzyńcami, nie? Czy jakiś Mongołów, czy
1: nie było czegoś takiego.
0: Wiesz, Greków, nie?
1: Instytucji człowieka nie było, nawet w starożytnej Grecji i dopiero to się w Rzymie wykształciło. To dopiero chrześcijaństwo jakby nadało równość wobec Boga i wszystkich ludzi. I no, to zostało w cywilizacji łacińskiej. I właśnie nawet za tej wojny to został, że ten sprawiedliwy wyrok musi być, to się każdemu należy, bo każdy jest człowiekiem i kara nie może... Do dzisiaj tak jest, że kara nie może, jak oni to mówią, być... ma być sprawiedliwa, a nie ma... Lewacy często to podnoszą, że kara nie ma ośmieszać jakby... Kurde, zapomniałem. Nieważne. Nieważne, ale to może kiedyś bardziej właśnie się przygotuję, to może o tym. A tak nawiązując właśnie, co koleżanka dzwoniła, no to ja bym, moim zdaniem, przeżycia religijne, takie swoje prywatne i chwalenie się tym, to jest jak rozmowa o seksie. Nie każdy chce o tym, o swoich podbojach, jak słuchać, tak? Kogoś innego. To jest prywatna sprawa. I mnie to bardzo denerwuje, jeśli słyszę właśnie takich odwykowców, nieodwykowców, co mówią, co, ja się pomodliłem, wyszłam tutaj, tak, go 10 zł mi się przelepiło, to tamto, autobus się nie spóźnił, kurde, nie chcę słuchać czegoś takiego. No ale jako chrześcijaństwo, jako cywilizacja, jako filozofii, owszem, to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe jest.
0: No można różnie na to patrzeć, to fakt. Inna sprawa, że też, że jak już mówimy o barbarzyńcach, że my tak naprawdę nie wiemy, co tam się działo u Słowian. Szkoda, że oni nie mieli za bardzo praktyki archiwizowania swoich dziejów, to znaczy, wiesz, pisania kronik i tak dalej, trochę zlewali to i stąd też mamy mało danych, a druga sprawa, że Kościół zawsze chętnie niszczył dziedzictwo kulturowe tych narodów, które przejmował, więc to też wpływa. No ale tak naprawdę zabrano nam dużo rzeczy, które mogłyby być naprawdę fajne. Runy, myślę to jedno, i podejście do seksualności też na pewno też jest ważne, bo u pogan zawsze ta seksualność była bardzo wolna, nie? I to nie chodzi o to, że tam się dupczenie po krzakach czy coś, ale taka, wiesz, oni to jakoś kojarzyli zawsze z jakąś energią witalną, z czymś dobrym, pozytywnym, no a Kościół, wiadomo, wręcz przeciwnie, nie? Zawsze to jest samo zło w ogóle. Tylko seks, tylko dla prokreacji i najlepiej, żebyś w ogóle przyjemności nie odczuwał. Ale zostawmy, te tematy były wielokrotnie poruszane i też nie wszyscy lubią, zaraz się tu zdenerwują ludzie, że o takich rzeczach tutaj gadamy, tym bardziej, że luźny wieczór, a religia niestety mocno dzieli ludzi, ktoś się poczuje urażony, komuś się zrobi przykro, ktoś zaatakuje drugiego, tamten mu się odwdzięczy pięknym za nadobne i wiesz, i nagle się wszystko psuje, nie? Więc faktycznie, no ty uważasz, że religia powinna być czymś prywatnym bardziej, nie? Czymś osobistym. No i coś w tym jest może.
1: Chodzi mi o takie mistyczne tak doznania, że tak powiem, metafizyczne, indywidualne. To jakoś nie lubię, jak ktoś egzaltuje tym po prostu. Ale tak jak mówisz, to nie na dzisiaj. Może też po pracy jestem ciężkie 10-godzinnej. Mogę coś polecić na koniec? Bo chciałem, bo nie lubię polecać, tak rzucać kanałami YouTube'owymi, a chciałbym coś fajnego polecić. No myślę, pewnie, że wielu osobom i tobie też polecam serdecznie. Pomoże, może nie, że pomoże, ale zaciekawi na pewno któryś tam odcinek, chociaż jeden. Zbigniew Dylewski. I to jest o ekonomii. O ekonomii kanał i pod pretekstem mówi na przykład o Irlandii, o Szwajcarii, o Niemczech, ale to jest nie tylko jakimś kraju, tylko przez to pokazuje, jakie różnice są w Polsce, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej i fajne to jest, bo to jest oddzielone od ideologii właśnie i od polityki. Bardzo trudno zrobić wbrew pozorom kanał o ekonomii, gdzie się oddziela, właśnie na kontestacji mi to nie pasuje, bo tam jest Mises z Bogiem i Mises powiedział tak, to już tak robimy i resztę lewactwo głupie i nie ma dyskusji, tak? A koleś cały czas statystyki, tabele i ciekawe bardzo powieści, bo z historii też jest dobry i całkiem inaczej się to słucha, bez polityki i ideologii wolnorynkowych takich na siłę. Także polecam i może nawet tam coś cię zainspiruje, żeby odcinek zrobić, bo właśnie dużo jest danych w jego odcinkach, dużo używa badań, danych i także można ciekawego coś zrobić z tego.
0: Możesz przypomnieć, o kogo chodzi?
1: Zbigniew Dylewski.
2: Zbigniew Dylewski. No to dobra, to polecamy, też się zapoznam.
1: No, to ten... To ja się przełączam na odsłuch i ktoś może zadzwoni mniej zmęczony i coś pozytywniejszego tutaj powie nam.
2: Hej. Dobra. No to hejka. No, cześć. To był Grzesiek, ten od pizzy, jak go niektórzy nazywają. Ten od pizzy. Mamy różnych Grześków. Grześka przedsiębiorcę, z którym był wywiad. Też ciekawy, o przedsiębiorczości sobie rozmawialiśmy, o prowadzeniu interesów w Polsce. To był jeden z odcinków z Speluny. Niektórym się nie podoba ta nazwa Speluna, że taka wulgarna i że taka odpychająca. Ale to coś mówi też, myślę, bo w tej audycji chodzi o to, żeby się za bardzo też nie spinać, nie ubierać za bardzo w białą koszulę i spodnie z kantem i muszkę, tylko przechodzimy do takiej speluny trochę, gdzie sobie żartujemy, gdzie mogą paść ostre słowa na K, na H na przykład, też mogą, czemu nie. Bo my się tu tak ogólnie za bardzo nie przejmujemy i nie spinamy łydy.

0: Rekord. Już co czwarty mieszkaniec Niemiec ma obce pochodzenie. Ciekawe, nie? No, Polsce to nie grozi. My jesteśmy zawsze nieco bardziej ksenofobiczni i zamknięci może na multikulturowość, co może się wydawać, że to takie wsteczniactwo i tak dalej, ale może nas to też przed czymś ochronić z drugiej strony. No, a Niemcy mają problem. Francuzi mają podobno problem. No, Amerykanie jakoś nigdy nie mieli problemu z multikulturowością. 10% chyba, pisze Enter. O. Patrzę, co tu piszecie. Może ktoś jeszcze zechce zadzwonić. Tematyka dowolna, luźne gadki dzisiaj, więc gadamy sobie o wszystkim. O wszystkim i o niczym. Patrzę, co tu jeszcze za tematy mógłbym poruszyć. Trochę zmęczony jestem, bo to już w pół do drugiej, ale jeszcze posiedzę z wami. Może jakiś donajcik wpadnie, to się ożywię na przykład. CD Projekt wart już 22 miliardy złotych. Nawet z hakiem. I wyprzedził KGHM. W KGHM-ie teraz może debatują. A może my by też jakiego tam Wiedźmaka zrobili, hopy czy coś. I może teraz pracują, też zrobią grę komputerową na wzór Minecrafta, gdzie wydobywasz miedź na przykład, nie wiem, wejdą w branżę komputerową, grową. No, a o cyberpunku mówiłem, że to tak mam mieszane trochę uczucia, bo to znowu seks, dziwki, dragi, przemoc, strzelanina, a gdzie... No i co? I to będzie znowu najpopularniejsza gra na świecie, cyberpunk. Świat upadku, świat, mroczny świat dyktatu korporacji, cyberwszczepów. No trzeba przyzwyczajać też ludzi do cyberwszczepów, żebyśmy sobie wszyscy w końcu powszczepiali chipy. Z drugiej strony, w którymś odcinku Black Mirror, no świetny serial, bardzo lubię, serial, który pokazuje, serial science fiction, pokazujący różne zagrożenia, które stawia przed nami technologia. Głównie tam biorą na warsztat takie rzeczy jak wirtualna rzeczywistość właśnie, różne wszczepy, media społecznościowe, hacking. No bardzo fajnie jest to pokazane i jak ktoś nie widział, to zdecydowanie warto sobie sięgnąć. No i tam się pokazuje na przykład czasami też i dobrodziejstwa. To znaczy, serial jest dobry, ponieważ pokazuje z różnych stron, nie, dane zagadnienie, że są i plusy, i są i minusy. Czyli zwykle się zaczyna tak, jak no, to zwykle bywa, że na początku pięknie, ładnie, fajnie, super, fajna technologia, a potem coś nagle zaczyna się psuć. I... wirtualna rzeczywistość może na przykład pomóc ludziom niepełnosprawnym, ludziom, którzy nie mogą normalnie funkcjonować, żyć, poruszać się, no to oni będą mieli szansę zaznać trochę przyjemności, mieć wrażenie, że żyją w prawdziwym świecie, przeżywać jakieś przygody, nie? Ja się na pewno boję alienacji. Ludzie, którzy dostaną szansę być jakimś innym, uczestniczenia w jakichś epickich bitwach, przeżywania przygód, no to kto będzie chciał wrócić do tej szarej rzeczywistości, do tej nudnej, smutnej, jak nie powiem co, mam tu organ żeński, wulgarne określenie na organ żeński, świata, gdzie trzeba zapłacić czynsz, No właśnie, ale pojawi się problem, że trzeba jednak zapłacić ten czynsz. Więc na pewno pole do popisu będą mieli ci wszyscy populiści, którzy chcą stworzyć takiego homo socialusa, który dostaje pieniądze za to, że żyje i że sobie biega po lesie jako elf. A pozostali ci, którzy mają na tyle jeszcze siły, żeby zmagać się z tą prawdziwą rzeczywistością, pracować, coś robić, no to oni będą utrzymywali takiego gościa, który sobie hasa jako ork gdzieś tam i łapie tam elfki i je wykorzystuje w krzaczorach. To będzie bardzo, bardzo ważne, odpowiedzialne zadanie. Czym się pan zajmuje? Jestem zawodowym graczem, wcielam się w krasnoluda. Aha, to dziękujemy już panu, to my zadzwonimy do pana. Jakie ma pan doświadczenia zawodowe? Zabiłem maga Ksaksaksaraksa w świecie siedmiu kryształów i też obaliłem króla Srula w świecie fantazji. O, takie mam doświadczenie. A może też skazańcy będą odbywali karę w wirtualnym więzieniu. Uśpi się ich, przymocuje się im jakieś elektrody, czy też tajemniczy okrągły guzik, który się pojawia często w serialu Black Mirror, jako taki element właśnie łączący z jakąś wirtualną rzeczywistością, pozwalający grać w jakieś gry w swojej świadomości już tylko, połączonej z komputerem i tak dalej. No, taki po prostu przycisk. Jakby guzik, przycisk. To jakoś się wiąże ze sobą, nie? Guzik, przycisk. Taką miałem kiedyś wizję, że świat się zakończy przez wciśnięcie guzika. Taki pomysł miałem na grę, w której biegniemy cały czas z lewej strony na prawo, jak to w grach. Gościem, który cały czas walczy i pokonuje kolejnych przeciwników, biegnie i się napierdziela i stopniowo on ewoluuje, ma na początku włócznie, potem zaczyna tam odkrywać łuk, z ziemi podnosi, ale to wszystko jest płynnie pokazane, potem karabin jakiś, a na końcu dobiega do celu, to jest ostatni level, dobiega do celu, wciska czerwony przycisk i cała planeta wybucha i to jest koniec, game over, koniec gry. Zadzwonił Etam, słuchajcie, o którym już dzisiaj wspominałem. Etam, jeden tutaj z członków naszej ekipy nocno-radiowej, witam cię, Etamie.
1: No hej, hej. Ach, ja też film polecę dla tych, którzy lubią właśnie Black Mirror. Czyli oglądałem tylko pierwszy sezon, od razu powiem, Black Mirrora, natomiast trafiłem teraz na taki tytuł, który się nazywa Years and Years, który pokazuje kolejne dziesięciolecie z odcinka na odcinek, po prostu taki bardziej, bym powiedział, realistyczny sposób niż to miało miejsce w Black Mirrorze, coś co mogłoby się rzeczywiście wydarzyć przeciętnej takiej brytyjskiej rodzinie, bo to jest z punktu widzenia Wielkiej Brytanii pokazane. Czyli to, jak nie następuje Brexit. No nie będę więcej mówił, bo wam za dużo zaspoileruję po prostu. Polecam ten film. On wyszedł dosłownie miesiąc temu, chyba na Netflixie. Można wszystkie odcinki obejrzeć albo po prostu ściągnąć po polsku z chomika. Natomiast to, o czym mówiłeś odnośnie tego takiego człowieka siedzącego za jakąś niewielką opłatą i kontemplującego życie, bo tak bym to nazwał, to jest całkiem możliwe, no właśnie. Jakby ci płacili, to byś mógł kontemplować sobie życie swoje na przykład, nie? I do tego się, że tak powiem, ograniczyć. Mi by na przykład z wiekiem coraz bardziej to pasowało. I tak nawet sobie myślałem, co by się stało, gdyby postulat 45+ został spełniony przez PiS, bo coś takiego miało być wprowadzone. No nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale powiem ci też, że bo wspominałeś o tym ZUS-ie takim, który już za wszystko tam ściąga. Powiem ci, że jest projekt, to jest podobno tajny projekt, ale był już w tym temacie całkiem poważny program w telewizji, w którym jakiś minister czy wiceminister finansów tam się troszeczkę zaplątał i się wydało, że od nowego roku ZUS będzie na wszystko. Być może nawet na donate, także zanosi się bardzo ciekawie.
0: Nie kracz, nie kracz.
1: No tak by wynikało z tej wypowiedzi, bo gościu po prostu unikał wzrokiem jak tylko mógł kamery i prowadzącego, a po prostu sypnął niechcący, to wiceminister, bo jak już minister finansów to by tak nie powiedział, ale był wiceminister, więc mniej doświadczony i zdaje się, że to było w wideoblogu Atora, tak mi się wydaje w tej chwili, ale nie jestem pewien na 100%. I ten materiał był puszczany i rzeczywiście wychodzi na to, że w zasadzie jedyną rzeczą nieozusowaną od nowego roku, od 1 stycznia, będzie szara strefa. Na razie jeszcze sposobu na to nie znaleźli. To znaczy, ja znam sposób, żeby to zrobić. I ty też pewnie znasz i wszyscy tutaj w radiu znają ten sposób. To jest po prostu waluta jedynie elektroniczna i wtedy już sprawa będzie pozamiatana do końca. Dlatego projekt Polska bezgotówkowa jest tak mocno promowany na każdym kroku. Nawet możemy poczytać takie artykuły ostatnio na głównych portalach, że pieniądze są niebezpieczne, bo są na nich bakterie, na przykład salmonelli, nie? Tak to już argumentowano i to poważni naukowcy się tam wypowiadali. Znaczy oni to nazywają eksperci, tak. Także jest to do sprawdzenia. Jak sobie wpiszecie pieniądze, gotówka niebezpieczna z uwagi na zarazki, to zapewne znajdziecie artykuły i one są równo napisane na wszystkich 3 czy 4 głównych portalach.
0: No niby coś w tym jest, bo faktycznie te pieniądze są z ręki do ręki, brudnymi łapami, wiesz. No coś w tym jest, trzeba troszkę uważać, ale to taki pretekst trochę, nie? Żeby znowu wprowadzić kolejny element rodem z rządu światowego i mieliśmy ostatnio przypadki, że bank nagle zamyka konto, bo nie podaliśmy jakichś danych, coś, cuda, nie wiemy.
1: Tak.
0: I nie mamy dostępu do pieniędzy. Dla kogoś, kto prowadzi działalność, to może być po prostu śmierć, nie?
1: Wyobraźcie sobie, że ja bardzo dokładnie obserwowałem tą sytuację z mBankiem dokładnie, bo o niego chodziło. Zgrało to się z po prostu nieprawdopodobną kampanią reklamową, po prostu gdzie bym nie wszedł, na jakąkolwiek prasówkę jakąś internetową, czy na YouTube'a, w kółko, w tych dniach, kiedy właśnie wystąpił ten problem, w kółko leciał mBank, jaki to jest wspaniały, jak należy do niego wpłacać, oszczędzać, otwierać nowe konta, w kółko Macieju po prostu leciało. Ale trzeba pamiętać, że problem dotyczył, przynajmniej tak oficjalnie powiedziano, bo ja z mBankiem nie mam nic wspólnego, poza kolegą, który kiedyś tam przez 10 lat pracował, to po prostu dotyczyło to kont tych firmowych, czyli tych zakładanych niby obowiązkowo. Bo podobno jest taki przepis, że mając działalność gospodarczą w Polsce trzeba mieć konto firmowe, co jest nieprawdą, ale podobno taki przepis jest.
0: Na czacie temat złota, srebra i miedzi, które zabijają rzekomo bakterie. No coś o tym, coś słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda. Mi się wydaje, że to może polegać na tym, że te bakterie nie mają się na czym tam czym żywić może, nie? Na tych metalach po prostu i siłą rzeczy giną, czy coś takiego, no nie wiem. Na rzeczach organicznych to zawsze bakteria czymś się tam wyżywi, nie? No ale ktoś mówił też o cechach dezynfekujących miedzi, że kiedyś były w szpitalach miedziane klamki, właśnie z tego powodu też było to praktyczne. Ty coś się orientujesz może?
1: Znaczy ja coś kiedyś czytałem na temat złota i srebra koloidalnego, które było w kosmetykach, jak również woda była sprzedawana zdrowotna, czy jakaś taka do wypicia, oczywiście to nie na litry, tylko na jakieś tam menzurki niewielkie, które właśnie powodowało to, że zabijało to mikroustroje. To znaczy podejrzewam, że działanie było podobne do antybiotyków, tak? Tylko tyle, że nie były, że było to obojętne dla organizmu. Nie było to tak szkodliwe, tak? Bo antybiotykiem sobie odpowiednio obciążamy jelita, żołądek i ten cały nasz układ trawienny, nie? Także bardzo możliwe. Zresztą znany jest stary jak świat metoda zabijania bakterii na oku, które powodują jęczmień. To jest pocieranie złotą 24-karatową obrączką.
0: No, faktycznie,
1: nie?
0: Tak.
1: No, także podejrzewam, że to jest prawda, bo sam taką obrączką miałem jeszcze taką solidną, bo te obrączki moich rodziców to były obrączki ze złota przywiezionego przez pradziadka z Rosji, bo wtedy się do Rosji jeździło po złoto właśnie. I to były takie obrączki fest, naprawdę, ważące. Teraz już się takich nie robi, teraz to wszystko takie subtelne, drobne, żeby za dużo nie kosztowało. Nie? A kiedyś te obrączki były takie szerokie na centymetr prawie. I rzeczywiście jak dzieciakowi, znaczy mi w tym przypadku, tam coś się zaczęło na oko robić, to potarli mi i na drugi dzień był spokój.
0: No, było tak, że czeki wynaleźli templariusze chyba. Oni mieli sieć swoich siedzib w różnych miejscach i podróżnicy mogli w jednym punkcie zdeponować pieniądze i dostać pokwitowanie, bank note, czyli notę bankową i sobie to odebrać w innym punkcie, gdzie byli ci templariusze. Jakoś tak to było, nie? A takie złoto, w ogóle no, wszystko, co ma jakieś pokrycie, to się kojarzy dobrze, a pieniądz fiducjarny, tak, to jest ten bez pokrycia, no to na logikę, nawet jak ktoś się nie zna na ekonomii, na finansach jak ja, no to coś tu nie gra, kurde.
1: No z tym fiducjarnym pieniądzem to jest ten problem, jak z nazewnictwem komputerowym w latach 80., czyli na przykład w Międzymordzie to był interfejs, nie? Powinno się prawidłowo mówić pieniądz zaufany, bo on polega na zaufaniu, bo fides to jest zaufanie z greki, nie? Natomiast łatwiej byłoby po prostu ludziom zwyczajnie zrozumieć, o co chodzi, że my ufamy, że ten pieniądz jest wart tyle, ile tam jest napisane. Kiedyś na banknotach pod zaborem rosyjskim jeszcze, to był no, jeszcze przed I wojną światową, jest to w lalce, gdzie Wokulski dostaje takie banknoty na kredyt, bo ma tam otwarty kredyt w Rosji i tam jest napisane właśnie, że wartość tego rubla, wtedy jeszcze, bo były ruble, potem były czerwieńce w Rosji po rewolucji, jest tyle, a tyle złota, tak? Czy tam uncji złota, czy jakoś to było zapisane. Podobno na dolarach sprzed 70 roku też można coś takiego gdzieś tam wyczytać. Drobnym druczkiem oczywiście.
0: Nocny cieć pisze: arystokracja, która jadła srebrnymi sztućcami, przeżywała zarazy w średniowieczu. Do dziś srebrne sztućce kosztują dużo. No, to tak się wydaje, że to tylko luksus, a to może być naprawdę dobra rzecz, mieć takie srebrne sztućce. Chyba sobie kupię. Będę zbierał przez rok na srebrną łyżkę i będę tą łyżką wszystko...
1: No nie, no nie przesadzajmy, aż tak drogie to nie jest. Taki komplet sztućców do ciastek witelczyków to jest gdzieś 1600 zł, także to jest tam chyba 6 czy 8 sztuk, nie pamiętam dokładnie. Oczywiście ładnie opakowanych.
0: No ale przypomnijmy sobie też czasy, jak ludzie jedli z jednej michy, to chyba też nie było zbyt higieniczne i prozdrowotne, nie? Takie jedzenie z jednej michy. I ten jeszcze tam, ten ci tam nakasła, ten się wycharcha, no to tak nie za bardzo.
1: Jeszcze takie jedzenie z jednej michy to jest pół biedy, ale gorzej to są takie maczańce, gdzie na przykład jest coś rozpuszczonego, na przykład jest takie szwajcarskie danie, gdzie się rozpuszcza sery i się gryzie chleb. I macza, nie? No to jak gryziesz chleb, no to tam najwięcej zostawiasz, bo to jest coś takiego jak gąbka, nie?
0: No tak.
1: I maczasz ten chleb razem w jednym kociołku, ale plus jest taki, że ser się topi w bardzo wysokiej temperaturze. Chyba to jest wyższa temperatura niż parowanie wody, więc jest duża szansa, że większość tych zarazków... Tak, ser się...
0: Przecież ser się bardzo łatwo topi.
1: Nie, mi się wydaje, że temperatura sera takiego, żeby w kociołku rozpuścić, tak żeby to była taka zupa, jest potrzebne więcej niż 100 stopni, ale to trzeba...
0: No ale to jak wrzucasz takie, wiesz, duże kawały, to się nazywa fondue, tak? I potem sobie maczasz w takiej właśnie mazi serowej. Tam dodajesz też wino, różne rzeczy, ale jak sobie weźmiesz, zetrzesz serek i posypiesz nawet na rozgrzany makaron z sosiwem, no to on się szybko topi, nie?
1: Tak, tak, no na spaghetti, tak, się taka drobne serki rzeczywiście się szybko topią. Musiałbym kiedyś sprawdzić takim termometrem do potraw, ile to stopni rzeczywiście ma taki rozpuszczony ser, bo ostatnio kupiłem taki specjalny ser, szybko rozpuszczający się, on w temperaturze pokojowej już się robi taki miękki, to jest taki typowy ser tostowy, ale taki naprawdę tostowy, nie? To on rzeczywiście, ledwo co zamkłem tą tostownicę, to się już taka klucha z tego zrobiła, nie? Także bardzo możliwe, że różne sery mają po prostu różne temperatury topnienia i tak zapewne jest.
0: No, a wracając jeszcze do pieniędzy na chwilę, kurczę, ile to tragedii przysporzyło właśnie spekulowanie kasą albo tworzenie jakichś dziwnych układów, że państwo takie jak USA właściwie jest mocno zależne od prowadzenia wojen, nie? I kurs dolara się nagle wzmacnia, jak USA rusza na wojnę. I oni to doskonale wiedzą, wszyscy o tym wiedzą, ale to jest cały czas praktykowane. Więc już chyba zdrowszą sytuacją o wiele jest faktycznie wybijanie jakichś monet, kruszce, kosztowności. No to nie stwarza okazji do tworzenia jakichś chorych sytuacji.
1: Znaczy, wiesz co stwarza, bo nie wiem, czy pamiętasz, w westernach było taka moda była w pewnym momencie, że jak dostawał jakiś cowboy, dostawał monetę złotą, to on gryzł ją zębami i sprawdzał, czy to jest prawdziwe złoto, bo złoto jest miękkie, tak? A i właśnie moneta kruszcowa ma to do siebie, że on

0: którzy mają jakieś oszczędności, ale nie są to duże oszczędności. Ja, jak mówiłem kiedyś, przetestowałem to na koncie, powiedzmy, z kwotą 10 tysięcy złotych, że obecnie dopisują procenty rzędu 3 zł 90 groszy za miesiąc trzymania takiej kwoty. A pod to 10 tysięcy bank może pożyczyć 120 tysięcy złotych gotówki komuś w formie elektronicznej, bo to, ta rezerwa jest 3,5% w Polsce. Więc ja bym miał taką propozycję. I to jest najlepszy bat na dzisiejsze banki. Wyjąć pieniądze i nie trzymać ich w ogóle w banku. Po prostu. A jeszcze tym bardziej, jeżeli to trafia do ludzi, którzy na bieżąco pieniądze zużywają. Większość Polaków, trzeba pamiętać, dostaje pieniądze na konto i je wszystkie zużywa do końca miesiąca i nie ma żadnych oszczędności. Zresztą pan Belka mówił to z trybuny sejmowej, kiedy wprowadzał podatek Belki, że 70% Polaków według badań nie ma żadnych oszczędności. Także jeżeli to jest prawda, a chyba to jest prawda, chociaż no nie do końca, bo w pieniądzu, tak, bo oszczędnością jest wszystko, co my mamy, tak, każde dobro materialne, bo pieniądz sam w sobie nie jest nic warty, jest tylko wymiana. Natomiast no, w dobrym może być, nie wiem, samochód, może być jakiś tam domek, jakieś mieszkanie i tak dalej, nie? Także jakieś tam fundusze, jakieś ruchomości i nieruchomości. Natomiast mówię o czystym pieniądzu, tak? Jeżeli wypłaca się na bieżąco, to naprawdę warto się zastanowić nad tym, czy by nie wyjść z banków, nie dać im kopa w tyłek po prostu zwyczajnie i się nie martwić, bo w roku 2020 zobaczycie, przekonacie się, że zostanie przećwiczony tutaj wariant cypryjski w Polsce. Ja jestem więcej niż pewien, że tak będzie.
1: No, a policzcie też sobie, ile kosztuje utrzymanie konta, ile biorą od was za posiadanie karty, opłata za to, za tamto, za prowadzenie rachunku i tak w skali roku to może się okazać, że to całkiem sporo wychodzi, tylko nie zwracamy na to uwagi, bo to jest tak kropla po kropelce, ale się zbiera. A też tutaj opinia, że pierdolimy jak potłuczeni. Jakbyśmy pierdolili, to byśmy ruszali dupą. Chciałbym tutaj odpowiedzieć potrzebie. A złote zęby, to ja proponuję, ja polecam złote zęby sobie zrobić. Będziecie ładnie wyglądali.
0: Tak, naprzedzie.
1: Wzbudzali respekt.
0: Kozacko to wygląda i zawsze przy sobie, i zawsze można wymienić. Jak ktoś nie wierzy, niech obejrzy takiego reżysera żydowskiego Spielberga, Listę Schindlera, gdzie właśnie złote zęby na koniec temu Oskarowi Schindlerowi tam robią taki pierścień ze złotych zębów, nie? Które mieli przy sobie i gdzieś tam głębiej, bo naprzecie to wiadomo, to Murzynowo te sprawy, nie? I tam jest ta moda taka, żeby się uśmiechnąć i żeby... Chociaż ja pamiętam, powiem szczerze, ja pamiętam jeszcze to powojenne pokolenie, gdzie marzeniem każdego starszego człowieka było mieć wstawione złote zęby z przodu.
1: Tak, kiedyś to było modne. Ja pamiętam, że mój wujas kiedyś miał kilka złotych zębów, no ale potem zmieniła się moda i sobie zmienił na takie normalne. No,
0: porcelan.
1: Na porcelanowe jakieś, czy tam coś. No ale to możecie być takimi hipsterami jakimiś, czy jak to tam się mówi na tych, którzy wychodzą z jakimś niestandardowym wyglądem, niestandardową modą, no to i będą o was mówili złotousty na przykład. Jak.
0: Natomiast sprawdziłem, o właśnie, bo tak ostatnio mówiłem bez pokrycia, sprawdziłem to, co ostatnio rozmawialiśmy chyba na antenie na temat przelewów wewnętrznych w banku. No i otóż okazuje się, że miałem rację. W moim banku mogę raz na miesiąc między swoim własnym kontem oszczędnościowym a tym bieżącym zrobić jeden przelew za darmo. Każdy następny kosztuje mi 8 zeta, także jest to fakt.
1: Ludzki pan.
0: A wpłata lub wypłata w okienku kosztuje 9 zł. Za kartę też się płaci. I tutaj trzeba przeczytać regulamin, ile się płaci, bo to nie są wcale małe kwoty. Wam się może na przykład wydawać, że nie płacicie, ale trzeba dokładnie regulamin czytać, bo on się jeszcze zmienia w czasie i czasami nawet nie wiecie o tym, że się zmieni regulamin. Na przykład w moim przypadku, jeżeli ja nie wykonam więcej operacji kartą, czyli to takie zmuszanie do płacenia kartą, jak 200 zł, czego obecnie raczej nie robię, bo raczej staram się posługiwać gotówką,

0: to nalicza się tam jakieś 10 zł za miesięcznie za posiadanie tej karty. Także trzeba jej używać. Oni w ten sposób jak gdyby motywują. Zresztą nasz mądry rząd w którymś z sezonów rządzenia, nie pamiętam, który to był rok, ale ostatnie 5 lat, w którymś z sezonów chciał wprowadzić od 1 stycznia taką operację. Znaczy oni z tego zrezygnowali po cichu, bo pewnie sobie policzyli, że ludzie by zaczęli to robić, ale chcieli zachęcić właśnie do płatności elektronicznych. Odzwyczaja się od gotówki i miał być VAT na rzeczy, które były 23%, który zresztą miał zniknąć, jak wiadomo, automatycznie ani zniknął. Po 2 latach funkcjonowania miało być te 22%, ale pod warunkiem, że płaci się kartą za towary, które mają 23%. Także to miała być taka zachęta, nie? Sprytne, prawda?
1: Tak. Ja ostatnio niestety byłem zmuszony się troszkę zapożyczyć w banku, bo mi nie stykło i parę groszy sobie tam musiałem wziąć. Najmniejszy tam kredycik, jaki możliwy jest. I okazało się, że zbójeckie jakieś prowizje, opłaty, które się pojawiają już po tym, jak dostanę kredyt, o czym mnie nie informowano. Nagle mi z konta znika 60 zł za wznowienie linii kredytowej. A zaraz będzie jeszcze pewnie opłata, zniknie mi drugie 50 czy 60 zł za zaaprobowanie przyznania koncesji finansowo-opłatowej i za sfinansowanie przelewu potwierdzającego przyznanie zdolności linii kredytowej i za koncesję i tak bla, bla, bla. I nagle się okaże, że wszystko mi zabrali, to co mi dali i jeszcze muszę im dopłacić. To właśnie tak się wychodzi z bankiem.
0: Zapomniałeś o kwocie, którą zostaniesz obciążony za brak wkładu własnego w linię kredytową. To jest śmieszne, ale powiem ci, że to jest logiczne, bo banki mogą, normalne banki w normalnych czasach szanujące brak lichwy, powinny zarabiać na dwa sposoby. Ci, którzy składają tam pieniądze po to, żeby one były chronione, mają zbytki, tak, to składają tam pieniądze w magazynie, jakim jest bank, i płacą za to przechowanie, za to, że mają pewność, że dostaną je z powrotem. Natomiast drugi rodzaj zarabiania banku to jest pożyczka. Ty, jeżeli się zgadzasz na to, żeby twoje pieniądze tam przechowywane były pożyczone, oczywiście bank nadal za nie odpowiada w 100%, to może bank wziąć nie procent, czyli lichwę, ale może wziąć wkład własny, czyli takie jakby zapłatę za to, że pożyczasz pieniądze. Czyli ty na przykład płacisz 1000 zł, za to, że bank ci pożycza 15 tysięcy. I to jest jednorazowa opłata na początku wzięcia tego kredytu. Jakby, nie? Ale nie jest ono oprocentowane. To jest bardzo ważne. Nie? I to jest logiczny tryb zarabiania banków. Tak to wyglądało w XIX wieku. A tak to do dziś wygląda w krajach islamskich. Także nie jest to żaden science fiction. Rzeczywiście tak to wygląda. I banki funkcjonują sobie w ten sposób. Jest jeszcze jeden rodzaj pożyczki, gdzie chodzi o przedsiębiorców, tak, gdzie te kwoty są troszeczkę większe, bo no wiadomo, udział jakiś tam jest potrzebny większy, gotówkowy, i wtedy bank zarabia, owszem, procentowo, ale wchodzi wtedy w spółkę z osobą, która przedstawia biznesplan temu bankowi. I wtedy on jak gdyby uczestniczy w zysku, który ta osoba wyrobi. Nie? No jeżeli będzie zysk, to oczywiście bank zyska, dlatego ostrożnie daje te kredyty, natomiast no jak straci, to straci, tak. Trudno.
1: Banksterzy, po prostu banksterzy. Ja czasami trochę żałuję, że taki, wiesz, za uczciwy jestem. Mogłem sobie, jak miałem dużą zdolność kredytową, nabrać tych pieniędzy, zwiać gdzieś do jakichś ciepłych
0: do
1: krajów.
0: Do Indii. Tak.
1: No, gdzieś tam poza obszar Unii Europejskiej i byłby święty spokój i nie miałbym dziś chyba takiego dużego moralniaka, bo jeśli ktoś ci pluje w twarz, robi cię w konia cały czas, wyzyskuje, no to czy warto mieć jakiegoś moralniaka takiego i że ja mam się przejmować, że Rothschild albo Rockefeller zbiednieje o parę groszy, nie? Dajcie spokój.
0: No tak.
1: Też, kurczę, śmierć frajerom, też takie jest przysłowie, nie? Śmierć frajerom.
0: To nie będzie tak, że oni zbiednieją, bo tych osób odpowiedzialnych po drodze za to, że udzielili kredytu, że wykonali plan, bo oni mają swoje plany. Ja rozmawiałem z kilkoma z kilkoma bankówkami, no tak powiedzmy, to one mówią, że one mają swoje plany i muszą je wykonać, a te plany polegają na tym, że dzwonią w wolnych chwilach do kogo się tylko da i próbują wcisnąć, co się tylko da. No przecież ja ile razy miałem telefony, zresztą nawet nie muszę mieć telefonu, wystarczy, że włączę online'ową stronę banku i pierwsze, co mi wyskakuje, to tego, bo oni widzą, że mam mało, no to od razu mi piszą, możesz dostać 30 parę tysięcy, jesteś z nami już tyle lat, historię masz, okej, tam nie było żadnych zadłużeń czy coś i bierz 35, przyjdź tylko z dowodem, tutaj my ci zeskanujemy.
1: Przyjdź z dowodem i taczką ci damy, ile chcesz. Ale tu pytanie jest, jak byś przewoził kasę? No co, tak ciężko? No to bym sobie po dostaniu tego kredytu, po wpłynięciu gotówki na konto, tu w Polsce, bym sobie założył zdalnie konto w jakimś zagranicznym banku. Jestem pewien, że gdzie indziej można to zrobić zdalnie, szybko, łatwo i w 5 sekund. I bym sobie tam przelał i bym sobie odebrał już na miejscu, a część może bym zamienił na złoto, sobie pokupował jakieś, obwiesiłbym się jak jakiś Alfons złotymi...
0: Normalnie w puchową...
1: Złote zęby.
0: W puchową kurtkę robisz po prostu, wkładasz paczuszki sobie tego ciepło i jedziesz koleją transsyberyjską drugą klasą, tam jest zimno. Zimno, wszyscy są opatuleni i normalnie przejeżdżasz tam. Zresztą to są mity, że nie można przekroczyć granicy bez paszportów i tak dalej. Kupujesz sobie jacht za 15 tysięcy i wzdłuż linii granicznej przepłyniesz nocą bez większego problemu. To są jakieś tam bzdury takie. Gdzieś, gdzie są zasieki, gdzie są jakieś wrogie państwa, to owszem, jest problem, ale tak, tutaj gdzieś tutaj w pobliżu bez problemu, czy w stronę Rosji, czy tego, to przejdziesz, nie ma problemu.
1: No ale tu pisze divide et imperia, że 40 tysięcy i skarbówka, policja skarbowa przy wypłacie takiej kwoty, no to...
0: Jest gorzej wam powiem, aktualnie, bo może nie wiecie o tym, aktualnie obowiązuje taki paragraf, rozporządzenie, to jest chyba rozporządzenie tylko i wyłącznie dla banków, że jeżeli na waszym koncie w formie wpłat lub wypłat kwota miesięczna, suma operacji przekroczy 9 tysięcy lub 8, nie jestem teraz tego pewien, tysięcy złotych i to mi wypaplały bankierki same w okienku, to natychmiast muszą zgłosić to do Urzędu Skarbowego.
1: No właśnie, a ciekawe jak to kiedyś było, jakbyś kiedyś chciał wwieźć do jakiegoś grodu czy do jakiegoś miasta wóz, gdzie masz skrzynię złota, to czy też takie problemy były, czy to wynalazek współczesności, że masz takie problemy, że chcesz jakieś pieniądze wywieźć, przewieźć, to cię zaraz haltują, sprawdzają, nasyłają skarbówę i tak dalej?
0: Trudno powiedzieć. No na pewno dzisiaj jest strasznie, jeśli chodzi o Polskę, bo nawet słyszałem, to znaczy czytałem artykuł, który raczej nie kłamał, bo to były te główne media, i to kilka dni temu, że jeżeli wesele kosztuje więcej niż 10 tysięcy, to skarbówka zgłasza się, musi organizator imprezy, czyli jakiś lokal, czy tam hotel, zgłosić to do skarbówki pod rygorem jakichś tam gigantycznych kar, także słuchają się, donoszą uprzejmie. Krótko mówiąc, pracownik, który nie ma płacy żadnej, może być ukarany, to jest, krótko mówiąc, przedsiębiorca. Musisz zapłacić w zębach VAT, zapłacić w zębach ZUS, zdać deklarację co miesiąc, za darmo to wszystko robisz, a możesz być ukarany. Nie? Czyli, krótko mówiąc, niewolnik, no bo tak niewolnik miał, nie?
1: No, a w średniowieczu to bym sobie zrobił zbroję ze złota i bym w tej zbroi po prostu wjechał.
0: A nie musiałbyś mieć ze złota, taka zwykła, dobrze wyklepana zbroja na prawdziwego rycerza takiego, za którego jasyr brali, bo nie opłacało się zabijać, podobno była 4 wsie warta.
1: No także, tak, a jeszcze tak, koń oporządzony tam z siodłem,
0: Koń też był uzbrojony, on był też w zbroi odpowiedniej, tak, dla zwierzaka często.
1: Miecz, ile wart, dobry miecz, nie? Taki lichy miecz, no to tam niedużo, ale dobry miecz, no to też fortunę. No to taki rycerz, to był strasznie cenny.
0: No właśnie, no zgadza się, dlatego bitwy podobno wyglądały, znaczy też znam tylko relacje ludzi, którzy tym się interesują. Są takie kanały na YouTubie, gdzie można sobie posłuchać na ten temat. No ale podobno po prostu się to zupełnie inaczej odbywało niż w filmach nam to pokazują. To nie była taka dzicz waląca się jeden na drugiego, tak? Tylko po prostu to były pojedynki, rzeczywiście pojedynki, tak? To bardziej przypominało współczesne filmy karate, takie jak na przykład Ip Man, gdzie jak on się bije z 10, to jeden go tłucze, a dziewięciu czeka, aż tam tego pobije, nie? Bo wiadomo, żeby się 10 na niego rzuciło, to po prostu nie miałby szans, nie? Także jest jakaś taka kultura tej walki.
1: No powiedzmy, no tak trochę to jest chyba obrosło w mit, bo rycerze tam się, wiesz, tłukli, kopali się, było to normalne, że kopałeś na przykład swojego przeciwnika, że misericordię wbijałeś w oko takiemu, wiesz, no to nie była jakaś taka walka bardzo honorowa, czy coś. Tu chodziło o życie, a wiadomo, że jak chodzi o życie, to ideały często idą w odstawkę, nie? A duma i honor często się chowa do kieszeni, jak wrogów kupa i tak dalej. No jest trochę takich mitów, na przykład to, że nie można było wstać w zbroi, jak już się przewróciłeś. Różne takie, nie? Albo, że im większy miecz, tym w ogóle jesteś większym zabójcą, mordercą. Wcale nie, bo jak masz po prostu za duży miecz, to wcale tak ci siła tego ciosu nie wzrasta strasznie, a ciężko ci się w ogóle nim macha, nie? I tamten twój przeciwnik, który ma normalny miecz, cię 10 razy zdzieli, gdzie trzeba, tam włączenia zbroi ci wbije i po tobie, a ty będziesz się gramolił.
0: Dlatego właśnie Musashi Miyamoto, czyli taki najbardziej znany filmowy samuraj, miał dwa miecze, krótki i długi, nie?
1: Tutaj pisze Divide, że jak rycerz w zbroi spadł z konia, to już się nie podnosił z ziemi. No właśnie nie, właśnie się podnosił. Ja znałem trochę ludzi z bractw rycerskich, bo należałem sam i trochę wiem, jak to jest, nie?
0: No ale jak to mówił kiedyś Korwin, gdyby były przepisy dzisiejsze, jakie są w autach, to rycerze byliby pasami do konia przypięci, żeby byli bezpieczni. A mi się podobało właśnie.
1: Znaczy, no wiecie, inna sprawa, że ogólnie jak się spadnie z konia, to jest bardzo niebezpieczne. Nieważne, czy w zbroi, czy bez zbroi, ale to zależy, jak upadniesz. No, można spaść i sobie tylko mieć siniaka na tyłku, a można spaść i zostać inwalidą do końca życia, nie? Bo sobie skręcić coś.
0: No ja miałem doświadczenie pewne, bo 6 lat córa jeździła konno przez 6 lat i miałem doświadczenie tylko troszeczkę odwrotne. Znaczy, koń się na mnie przewrócił. Dosłownie. Czyściłem.
1: Został kaleką, bo się przewrócił na etama i potem taki był pokiereszowany.
0: To był taki około 200-kilowy kucyk, któremu czyściłem kopyta i po prostu za wysoką mu nogę podniosłem, stracił równowagę i runął na mnie. No ale się jakoś zaparłem i go postawiłem do pionu. Także zdarzyło się takie coś dziwnego.
1: No, ale pewnie koło konia nawet nie stałeś. Jeździłem konno, umiem jeździć na koniu, jakby co, słuchaczu. No, a propos Ip Mana, niedługo czwarta część, gdzie pojawi się Scott Adkins, niezły zabijaka, tym razem będzie wątek amerykański, ale to mówiłem już. Ale jak ktoś nie widział tej wspaniałej sagi, to polecam jeden z fajniejszych filmów Kung Fu.
0: Na YouTubie jest w całości. Można sobie obejrzeć.
1: Szczególnie pierwsza część fajna, nie? A ty widziałeś pierwszą, drugą?
0: Trzecią? Znaczy, mówiąc szczerze, to ja te filmy oglądałem, poprzewijałem sobie je trochę. Ja to tak
1: profanie, nie mów mi nawet takiego czegoś. No nie wolno przewijać Ip Mana. To jest piękna, epicka opowieść o rodzinie, o przyjaźni, o honorze, o sztukach walki, a ten se przewijał tylko, jak mówię,
0: ja
1: w ryja.
0: Ja no. jako człowiek, który pracował w Lightwave, sobie przewijam na klatki kluczowe i interpoluję to, co się działo w poprzednich tych. Także zrozumiałem cały sens tego. Pierwsza część, czyli pokazane miasto sztuk walki, tak, i tam później wojna japońska, okrucieństwa wojny japońskiej, jak tam Chińczycy byli traktowani, zresztą do dziś mają uraz. Japończycy, notabene, to tacy Niemcy, tylko skośne oczy, tam było Azja dla Azjatów, takie hasło. Ostatnio właśnie czytałem, pod wpływem Ip Mana zacząłem czytać historię II wojny światowej, tą prawdziwą historię, czyli ten 37 rok atak na Chiny i zresztą i wojnę jeszcze japońsko-rosyjską, to też była taka potyczka. Także się tym zainteresowałem. To trwało aż do roku 1953. Wyobraźcie sobie, od roku 1937 do 1953 trwała tam non-stop wojna. Oczywiście ona nie była w całym kraju, bo Chiny są bardzo duże, tak? Ona była w regionach różnych. Także to troszeczkę inaczej wyglądało niż w Europie. Natomiast rzeczywiście to tak długo aż trwało, nie? Aż w końcu przejął władzę Wielki Wódz, czyli kto to, jak ten długi marsz, to no, zawsze zapominam jego nazwisko. Nie Cze, bo to było na Kubie, tylko, no, uratuj mnie, nie zapomniałem.
1: Ja się tu na czata zapatrzyłem, sorry.
0: No, wiecie, o kogo mi chodzi, chińskiego tego komunistę u władzy. Za czasów...
1: Mao, no, tu podpowiada Grzesiek.
0: O, tak, właśnie, Mao. Mało, także to, no ale Chiny wyszły na prosto. No Chiny są teraz taką od 15 lat taką Japonią powojenną, no, czyli właśnie ten taki pęd ku technologii, ku właśnie takiej nowoczesności. No zobaczymy, jak to się skończy, bo tam też zaczynają się pojawiać już postulaty socjalne, bo państwo się zrobiło na tyle bogate, że kto wie, czy na przykład jakaś Mongolia albo, nie wiem, Tajlandia, co tam może być jeszcze, Filipiny, Wietnam się nie staną taką konkurencją dla nich. Nie?
1: No piękna kultura, piękna historia, a Japończycy faktycznie byli bardzo okrutni w stosunku do Chińczyków. Mordowali całe miasta, wsie, bagnetami dzieci wyciągali z brzucha matek, robili potworne eksperymenty na jeńcach i to takie, że nawet jak film sobie o tym obejrzycie, to się zżygacie, po prostu straszne i potworne to było, co robili. A popatrz, a nagle dostali atomem i jacy grzeczni. To może trzeba tak każdemu przypierdolić atomem, to nastąpi pokój na świecie.
0: No lepiej nie, bo jak będą każdemu chcieli popróbować, to wypróbują na Warszawie pewnie najpierw. Także wiesz, jak to jest, nie?
1: Dobra, Etamie, tutaj kolejni chętni do przyłączenia się, tak więc ja ci już dziękuję za ciekawy, fajny telefon, miło się gadało, jak zwykle, no i do usłyszenia.
0: Okej, to na razie.
1: Trzymaj się. Spróbuję tutaj odebrać. Dobra, jeszcze się leniuch załapał. Jacku, widziałem, że dzwoniłeś, musisz niestety w kolejce tutaj poczekać. Pierwszy był leniuch, witam cię leniuchu.
2: Cześć, ja już po raz trzeci i ostatni dzisiaj. Słuchajcie, ja tylko z małym sprostowaniem dzwonię, ponieważ prześledziliśmy to z Aspreolem na trzecie nocnego radia. No i przy całej swojej niechęci do 500+, którą nadal podtrzymuję, ale walnąłem małego, można by powiedzieć, bobola. Ponieważ jak popatrzyliśmy troszkę w statystyki ludności Polski, jeśli chodzi o żywe urodzenia, tak od roku 2000 i no, nawet do teraz, no to wychodzi na to, że w miarę się te dzieci nie będą tak bardzo kumulowały, jest jakaś zastępowalność, ale jedne przychodzą, drugie odchodzą, tutaj są raczej procentowe wahania, więc nie jest tak bardzo źle, jak mi się mogło wydawać na początku. A nie chciałem was wprowadzić w błąd, więc zadzwoniłem tylko sprostować. Po prostu dzieciaki się rodzą, ale kolejne odchodzą od tego świadczenia, więc następne, co przychodzą, to są takie wahania, że w zasadzie nie ma takiego dramatu, jaki mógłby być, gdyby to się rodziło ich coraz więcej i więcej. Aż jest mniej więcej stała liczba albo i malejąca, to nie ma takiego dramatu. Tylko tyle chciałem sprostować, żeby nie zostawić takiego babola. No, dobra. Ja już się żegnam.
1: No to no, dzięki.
2: To na razie, hej.
1: Hej. A ja spróbuję tutaj się połączyć z Jackiem. Gdzież on tu się schował? A to spryciarz. Gdzieś mi się tu ukrył. Dajcie mi sekundkę.

0: I jest i on. Witamy na antenie Jacka.
1: Cześć, Maciek, kłaniam się, Jacek z Australii, z tej strony.
0: Cześć, witam cię. Chyba po raz pierwszy dzwonisz do radyjka?
1: Po raz pierwszy od 7 miesięcy. Ostatnio rozmawialiśmy chyba jakoś w lutym, jak jeszcze na czacie był wtedy, pamiętam, znaczy na antenie był Etam, Potrzeba i Kuba ze Stanów.
0: O, proszę.
1: Dzwonię, bo u mnie już rano, a u was jeszcze wieczór, a dzwonię z tym, co Etam opowiadał o tym przełożeniu kasy, bo ja uważam się za weterana przerzucania pieniędzy przez granicę i to przez wiele różnych.
0: Czekaj, sekundka, bo
2: jest
0: ktoś właśnie...
2: pierwsza rata na anielskie skrzydła dla krawca 5 zł.
0: I właśnie sam Jezus przerzucił 5 zł tutaj, donata, przez granicę eteru radiowego. Dziękuję bardzo. I na anielskie skrzydła dla krawca, cokolwiek by to miało znaczyć. I znowu 5 zł od Jezusa. Przepraszam cię, Jacku.
2: Jezus na anielskie skrzydła dla krawca 5 zł.
0: Na drugie, to chyba, żebym miał drugie, bo z jednym to nie polecę. To mam już dwa, dziękuję bardzo. Dziękuję, o Jezu. No, kontynuuj, Jacku. No,
1: to śpiewały chyba strachy na lachy, że dobry Jezu pokazuje mi drogę, a czasem nawet przesłał mi pocztą kasę, widzisz, jak się udało.
0: To nie znam, ale bardzo lubię strachy na lachy.
1: No, ja sprawie tego przerzucania kasy przez granicę. Można legalnie przewieźć z Polski do Polski 10 tysięcy euro albo równowartość, a do Australii na przykład 10 tysięcy dolarów. I kiedyś przewoziłem z Polski do Danii wiele, wiele lat temu trochę więcej gotówki i miałem trochę stracha, bo jechałem samochodem i nagle za mną pojawiły się niemieccy celnicy. Ale okazało się, że ścigają jakiegoś polskiego busa, który im uciekał na polskich blachach i to nie o mnie chodziło. A jak przewoziłem kasę do Australii, to trzeba było to zgłosić i w Europie, i w Australii. Ale już dowiedziałem się, że ja leciałem wtedy z Niemiec, dowiedziałem się, że niemiaszki bardzo im się to nie podoba, jak Polak przewozi dużo pieniędzy i bardzo to dokładnie kontrolują tak dokładnie, że można się spóźnić na samolot. Więc tak jak Etam radzi, ukryłem dużo kasy w puchowej kurtce, a w Australii się grzecznie zgłosiłem z nią do celników. Ale to jest mit, że nie wolno przewozić. Wolno, tylko trzeba to wszystko zgłosić. A oni już decydują o tym, czy cię puszczą, sprawdzą i tak dalej.
0: No to ciekawe, tu rzeczy się dowiadujemy o tobie. To takie życie, jak gościa z filmu sensacyjnego prowadzisz chyba trochę. Tu jakieś kasę przewozisz, tutaj...
1: No, prowadziłem,
0: się bijesz
1: się? Już nie prowadzę. Nie, no bicie nie biłem, ale jakiś czas temu Etam opowiadał takie hece, że dobrze jest dziecka nie zarejestrować i w tym momencie nikt się do tego nie przyczepi i tak dalej. Ale to jest nieprawda, uważam, że Etam się głęboko myli. Moim zdaniem najlepiej jest dziecko zarejestrować i wyjechać z nim za granicę na pół roku albo rok, a potem wrócić i nikomu o tym nie powiedzieć. To jest moim zdaniem. Moim zdaniem tak w Polsce działa to najlepiej, bo my wyjechaliśmy za granicę do Danii w 2009 roku i potem byłem w Polsce najdłużej, chyba 3 miesiące pod rząd i co prawda powinienem się zarejestrować oficjalnie po 4 dniach, nigdy się nie rejestrowałem i to jest moim zdaniem najlepszy sposób. A jeżeli się nigdy nie zarejestrujemy, jeżeli to w tym momencie nie jesteśmy w systemie i nawet paszportu dziecko nie dostanie, więc to nie jest dobry pomysł. I znowu myślę, że tam się myli, że tak łatwo jest bez paszportu po Europie się przemieszczać. Można, ale do czasu. Bo no, na przykład tak. Znowu niemiaszki mają duży problem z Polakami przekraczającymi granicę pod Szczecinem i szczerze mówiąc, ja chyba więcej razy byłem kontrolowany niż nie na granicy zaraz pod Szczecinem.
0: Tak sobie myślę teraz, jak to jest żyć, będąc takim człowiekiem widmo, bo rodzice cię w ogóle nie zarejestrowali po urodzeniu i właściwie nie masz żadnych dokumentów, ciężko ci cokolwiek załatwić, a jak cię przyłapią, bo przecież często są jakieś kontrole, zatrzymają cię psy, jak jedziesz samochodem na kontrolę rutynową, starszy posterunkowy krawczyk, dzień dobry, no to wiesz, no to masz przechlapane, no bo to zaczyna się kryminał ostry wtedy, nie? Pewnie.
1: Tak, to prawda. Zgadza się. Jeżeli nie masz prawa jazdy przy sobie, a przecież nie możesz mieć prawa jazdy bez takiego czegoś, no to nie pozwolą ci jechać dalej, bez dwóch zdań. Tylko zatrzymają cię do wyjaśnienia sprawy.
0: To znaczy, pierw w ogóle zauważą, że nie masz prawka, powęszą głębiej, zobaczą, że nie masz nawet dowodu, a potem zobaczą, że w ogóle nic nie masz, no i wtedy to już jest grubo.
1: Ale wtedy możemy zagrać taką wiesz, kartę. Proszę się skontaktować z Urzędem Ochrony Państwa natychmiast i powiedzieć, że agent S24 jest tutaj. Tak, ja muszę jechać dalej. Proszę natychmiast kontaktować się z Ministerstwem Obrony.
0: No, to by mogło się udać, nawet ci powiem.
1: To mogło się udać, tak.
0: Mogliby być pod wrażeniem. Tylko trzeba być cwanym, być dobrze ubranym w jakiegoś tam garniaka, dobra fura i do gliniarza. Chyba się nie rozumiemy, chyba nie wiecie, kim jestem, tak? No, lepiej by było, gdybyście mnie puścili. Wierzcie mi, mam naprawdę ważniejsze sprawy niż jakieś wasze tutaj papierki, panie posterunkowy, a zaraz możemy wykonać telefon i rozwiążemy sprawę inaczej, tylko że wtedy będą problemy, bo jak się spóźnię na spotkanie z ministrem, no to tam bla, bla, bla, no i może by się dali zrobić. I by tylko zasalutował... Jedźcie dalej.
1: Do widzenia. Przepraszam, proszę jechać. No właśnie, ale trzeba by dobrze rozpoznać na przykład, jak się mieszka, załóżmy, w Warszawie, kto jest szefem policji w tej dzielnicy, od razu, wiesz, i mieć telefony wpisanymi tych ludzi. I od razu przy tym policjancie, także wybierasz numer do niego, nie? Na pewno większość z nich by się po prostu tu, jak jest wasz, aha, jesteśmy na Mokotowie, dobrze, tutaj inspektor Mrugała, tak dzwonię. Zapewne postarałaby się połowa policjantów z tego powodu. Tylko trzeba by to dobrze zagrać, trzeba być świetnym aktorem.
0: Ja sobie chyba wpiszę do kontaktów na komórkę Morawiecki, Duda, Kaczyński i tak ktoś będzie mi przeglądał telefon na komisariacie, to może się zdziwi.
1: Może się zdziwić, dokładnie. Dokładnie. Ale to trzeba by takim być właśnie pewnym siebie i jeszcze na przykład mieć broń, na przykład sobie powiedzieć, tak, tutaj panowie, przepraszam, sprawa jest z ministerstwa. To jest do zrobienia. Ale
0: mówiąc, i kolegę jeszcze mieć gdzieś tam z boku w samochodzie, który będzie też podpuszczał i stary, no dzwoń do Adriana, dzwoń, kurde, nie, no wiesz, słuchaj, a komisarz jest teraz? Nie, no teraz go nie będzie, no i tak, taka gadka, nie? Tylko to, tak, kurczę,
1: słuchawką w uchu. I tak od razu, słuchajcie, przepraszam was, zatrzymały mnie jakieś mali tam policjanci, także otwórzcie granicę na 30 sekund, potem możecie strzelać, na razie. No i to...
0: Nie wiem, jakieś miśki, dokumenty chcą. Dzwoń tam do tego, do premiera, może chyba będzie. No ale to, żeby nie przesadzić też, nie? Żeby tak nie przedobrzyć.
1: No dokładnie.
0: Ale ciekawe, ale w życiu się okazuje, że takich różnych cwaniaków, różnych dyzmów... To historia zna. Byli tacy. Był taki pułkownik Kwiatkowski się chyba nazywał, który...
1: Tak, teraz po wojnie.
0: Tak, on jakoś tam ruskich właśnie w ten sposób robił, że wy mnie tutaj zatrzymujecie, towarzyszu, a mnie sam towarzysz Stalin tutaj kazał przypilnować i wszyscy tam miękli od razu.
1: No, ja się wcale nie dziwię, że miękki są. I był taki był film Konsul, w którym grał chyba Franceschi, który był na Faktach. Gościu, który oszukał wszystkich, że jest jakimś konsulem, to w latach 80. I udało się, dopóki go nie złapali. A chciałem powiedzieć coś jeszcze o tej jednostce 731, bo tutaj widzę, że na czacie idzie. Wiecie, że wiesz, jakieś pracowałem 2 miesiące w Chinach i to w tym mieście, w którym ta jednostka była, w Harbinie.
0: No co ty?
1: Tak, i znaczy ta jednostka była na. To było 3 lata temu, 4 lata temu, w 2015 roku. Harbin jest w Mandżurii, na północnym wschodzie, już niedaleko Japonii. I na obrzeżach tego miasta była jednostka 731. I miałem takich bardzo miłych Chińczyków, aż w pewnym momencie powiedziałem, słuchajcie, że co, ja bym chciał zwiedzić tą 731, a pojechać, bo tam jest muzeum zrobione. I nagle po prostu połowa Chińczyków zbladła i powiedziała, że nie możesz tam pojechać. A to jest oficjalnie muzeum. Dlaczego? Bo oni nie chcą na to patrzeć i nie zabiorą mnie tam. To jest tak okropne miejsce. I ostatecznie powiedzieli, że odradzają mi tam jechać i żebym tam nie pojechał. A ponieważ ja niestety w Chinach byłem dosyć zależny od nich, bo nie znam chińskiego, a angielski się do niczego nie przydaje, więc nie zabrali mnie tam. Ale po prostu powiedzieli, że nie chcą, żebym ja na to patrzył.
0: Tak, i tak jak pisze Enter, Shiro Ishii, był tam chyba głównym dowodzącym. Straszne miejsce.
1: Tak,
0: tam,
1: z Włosikiem.
0: Tak, i najgorsze, że te wszystkie kanalie potem się uratowały, bo tak jak było z Paperclip, że po prostu wzięto ich gdzieś tam pod skrzydła ich wzięli też chyba Amerykanie. Wiesz, no bo to taka cenna wiedza, co się stanie z człowiekiem, jak zamrozisz mu najpierw rękę, jak go wystawisz na mróz i on zamarznie, a potem mu tą rękę wsadzisz do wrzątku i będziesz obdzierał z mięsa potem tą rękę, tak? To co się stanie? Albo jakieś, co się stanie, jak człowieka wsadzisz do komory ciśnieniowej i mu gały wyjdą na zewnątrz? Albo operacje na żywo, albo co się stanie, jak komuś wytniemy żołądek i przełyk od razu do jelita. Podłączymy straszne...
1: Operacje na żywo, czyli wiwisekcje były nawet na dzieciach robione, wyobraźcie sobie.
0: Tak, bez środków znieczulających, bo obsługa se wolała je wypić, bo tam jest alkohol, nie, czy coś.
1: Ale to jest straszne, że to jest taki koszmar, że nawet żadnego... jakby nikt normalny nie zrobiłby filmu tak strasznego, jak że dzieją się tam się rzeczy. Ja wiem, że powstały tam te filmy takie, które w sumie były typu exploitation na temat 731. Nie polecam ich oglądać.
0: Ja też nie.
1: Naprawdę nie polecam. Ale to jest, bo tak naprawdę jak właśnie, no takie jak to kiedyś dawno temu nagrałeś taką audycję chyba, Laboratorium Diabła, nie? Nie wiem, że nawet nie z Klodem, szczerze mówiąc.
0: Z Klodem, tak, wiele. Jeszcze z Klodem nagrywaliśmy. Klod mnie przedstawił, mamy dzisiaj w studio eksperta. Jaki ekspert, no trochę tam się przygotowałem wtedy z tematu, a... no ale prowadziliśmy, tak, można sobie jeszcze gdzieś tam
1: zobaczyć. No ale Krawiec, ja szczerze mówiąc całkiem niedawno dowiedziałem się o tym, trochę ciężko mi o tym mówić, o tym Australijczyku Scalim, który był tym pedofilem na Filipinach, no to rzeczy, jakie on robił, to były podobne w tej, co się działo w tej 731, to przecież to była makabra. Skurwysyna za przeproszeniem zamknęli, co prawda, bardzo dobrze, ale ja się boję, że takie rzeczy po prostu się dzieją na świecie. No ale to wracamy do tematu, który poruszałeś niedawno.
0: Ale słuchaj, mnie niepokoi w związku z tymi sprawami właśnie jedno, że jakby chodzi mi o wzrastające zainteresowanie tymi rzeczami, to, że każdy sobie teraz może posłuchać. Ja specjalnie nie podaję tytułów na przykład tych filmów, ale ja ktoś wiesz. Sobie, wiesz, ktoś sobie tak słucha i sobie z ciekawości, no bo to korci, nie? Sobie znajdzie i zryje mu beret i straci, tak jak ja kiedyś na przykład wiarę w ludzkość, w człowieka, to jest gruby temat, bo obcowanie z takimi rzeczami, nieważne jaki macie do tego stosunek, samo obcowanie, no mózg nasiąka tym, zmienia się psychika. I ja kiedyś obcując z takim no złem w czystej postaci, bo się tym interesowałem i tym, i tamtym, i tu szperałem, i tam... I uważam, że sobie zryłem beret tym ostro i to grozi wielu ludziom. To nie jest coś, co zostaje bez... co nie wywiera na nas żadnego bardzo konkretnego wpływu, tylko właśnie wręcz przeciwnie, to nas bardzo zmienia, bo gdyby nie miało na nas żadnego wpływu i byście sobie tak, o, sobie oglądnąłem, no i co to takiego, to by znaczyło, że jesteście psychopatami jakimiś, nie? No i teraz w internecie właśnie ja o Scalim to wiedziałem już dawno temu, tak? Ale powiem wam, że celowo nie poruszałem tego tematu, bo sprawa jest zbyt obrzydliwa, zbyt straszna. Dotyczy to dzieci i specjalnie o tym nie mówiłem na przykład, nie? U Kloda się to pojawiło, ale więc no ja to się, też
1: ja się
0: temat
1: na tym
0: podjąłem.
1: Zastanawiałem dokładnie na tym samym tematem i szczerze mówiąc moje zdanie na temat jest takie, że na ten temat to, co można zrobić chyba, to trzeba stworzyć po prostu takich, tak jak stworzone są jednostki w policjach, które mają zadanie wyszukiwać takie rzeczy w internecie i ci ludzie mają po prostu to dorwać tych gości i wsadzić do pierdla, a najlepiej w ogóle odstrzelić, to ci ludzie tak naprawdę muszą być bardzo twardzi. Oni z jednej strony muszą być bardzo twardzi, żeby ich to wszystko właśnie nie obrzydziło, żeby od tego nie uciekali, bo człowiek, tak jak kiedyś mówiłeś, człowiek naturalnie odwraca głowę od takich rzeczy. I trzeba a ci ludzie muszą być na tyle twardzi, żeby nie odwracali głowę, tylko taplali się w tym po prostu bagnie i wyciągali źródła tych rzeczy. I to trzeba mieć specyficzną psychikę do tego, wydaje mi się, ale tacy ludzie są bardzo potrzebni i to są tacy, można powiedzieć, no rycerze, którzy się nie bali kiedyś, tak jak rycerz się nie powinien bać spojrzeć w oczy smokowi i tylko walczyć z nim na miecz. Tak samo ci potrzebujemy takich teraz rycerzy, którzy po prostu w internecie wyszukują takie rzeczy, ale nie odwracają głowy, tylko szukają i czyszczą ten internet od tego, nie? I jak takich ludzi znaleźć, jak ich wytrenować, jak jednocześnie zapowiadać, żeby oni byli normalni, a żeby, bo muszą mieć dużą empatię, żeby oczywiście, żeby no,
3: jakoś angażować się w tą pracę, a jednocześnie tego się nie bać. Nie mam pojęcia, jak takich ludzi stworzyć, ale bałem się, że tacy ludzie są potrzebni. I wiem, że tacy ludzie istnieją w różnych jednostkach policji na świecie.
0: No są. Moim zdaniem to przytępia empatię i to jest tak, że człowiek do pewnego momentu odwraca głowę od rzeczy drastycznych, strasznych, a potem przestaje nagle odwracać. I albo go to zupełnie przestaje w ogóle wzruszać, no świat taki jest, straszne rzeczy, albo wręcz odczuwa jakąś chorą fascynację, nie? W pewnym momencie i dorabia sobie ideologię, no ja tu śledzę, ja tu oglądam, a ogląda trochę, wiesz, żeby zaspokoić swoją ciekawość, albo żeby dostać silniejsze bodźce po raz kolejny, bo już się naoglądał. Powiem ci, że ja mam zryty beret tak, że mnie za bardzo nie rusza nic, nie?
3: No, ja nie mogę na szczęście sobie tak powiedzieć chyba, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś wchodzi do pokoju i widzi przywiązanego człowieka do krzesła, to ważne, żeby go uratował i go rozwiązał. A jakie on ma uczucia wobec niego, czy go to rusza, czy nie, to ma mniejsze znaczenie moim zdaniem. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest dobre myślenie. Że ostatecznie liczy się efekt, prawda? Więc...
0: Znaczy, na przykład u siebie zauważam coś innego, że mnie strasznie zasmuca i faktycznie się przejmuje obrazem całej cywilizacji, kondycją moralną człowieka. Tak mi się jakoś to przeniosło, wiesz, na ogół, nie? I to mnie strasznie
3: uwiera,
0: a jakieś takie drastyczne sceny, czy jakieś straszne historie, rzeczy, to tak już mniej jakby.
3: Ale często o tym mówisz, że na przykład wracając do tematu tego cyberpunka. Cyberpunk pokazuje, że w gruncie rzeczy przyszły świat to będzie bagno. Dziwki, koks, lasery i zero jakichś moralnych wskazówek, zero jakichś autorytetów, wszystko tylko korporacje i tak dalej. A w gruncie rzeczy, jak ja patrzę na historię XX wieku na przykład, od czasu wojny, to kolejne pokolenia żyją coraz lepiej, a nie coraz gorzej. I dzisiejsze, nawet przecież dzisiejsza polityczna poprawność w pewnym sensie jest jakąś tam oceną, może nawet przesadnej, ale jednak jakiejś moralności, przynajmniej taka powiedzmy normalna, a nie jakaś przesadna ta polityczna poprawność. To, że kiedyś w latach 50. było, na przykład można zobaczyć na Wikipedii, że w sklepie jest wejście dla kolorowych i dla białych, dzisiaj nam się to w głowie nie mieści, prawda?
0: Więc
3: w pewnym, ja śmiem twierdzić, na przykład moja mama, która ma 60 lat, żyła o wiele gorzej niż ja, a moja córka, no podejrzewam, że będzie żyła o wiele lepiej niż ja żyłem. Więc na razie mamy fajny wzrost. I ja, moim zdaniem to filmy tak próbują nam pokazać, przecież Robocop, czy tam gry Cyberpunk, czy praktycznie wszystkie filmy o przyszłości, nawet takie filmy jakieś ambitne, nawet Interstellar pokazywał, że w przyszłości zabraknie jedzenia i tak dalej, że będzie źle. A mało jest filmów, które mówią, że będzie dobrze. No może poza tym Demolką, prawda? Który pokazał taki, że w pewnym momencie powstał taki ugrzeczniony świat aż za bardzo. Więc ja jestem raczej optymistą niż pesymistą. No, przecież mojej mamie się to absolutnie, jak ona była nawet w liceum, powiedzmy, w latach 70. jej się to nie mieściło w głowie, że ktoś może podróżować po Europie od tak sobie na dowodzie osobistym. I jeszcze, że go na to stać, żeby pojechać i zatankować paliwo, nie wiem, w zachodnich Niemczech, bo wtedy cała jej pensja to było, powiedzmy, czy pensja rodziców była równowartość paliwa w zachodnich Niemczech, $10. A teraz to jest dla nas coś, co my bierzemy, że no tak po prostu jest. I lecimy sobie do Anglii, wracamy wieczorem i tyle, prawda? Więc no wolność, wydaje mi się, jest większa, a nie mniejsza. Więc ja nie jestem takim pesymistą.
0: No można sobie zrobić taki eksperyment i sobie wyobrazić, że się urodziliśmy w różnych czasach jako kolejne wcielenia. Najpierw raz jako na przykład jakiś kowboj, którego złapali Indianie i skalpują was właśnie na żywca. Albo idziecie sobie przez średniowieczne miasto, gdzie jacyś zaropiali, krwawiący ludzie leżą na ulicy, trupy, muchy, smród i czarna dżuma akurat sobie panuje, albo na przykład spada na was bombka sobie, bo jesteście Japończykiem i właśnie Amerykanie. To jest ciekawe, że Amerykanie to jedyny naród, który zrzucił na kogoś innego bombę atomową, nie?
3: No to prawda, chociaż ja akurat, o ile nie jestem może wielkim fanem Ameryki ostatnich 20 lat, o tyle w sprawie bomby atomowej, to ja jednak uważam, że Amerykanie, nie wiem, czy można powiedzieć, że zrobili słusznie, ale rozumiem ich, rozumiem Amerykanów intencje przy zrzucaniu bomby atomowej i śmiem twierdzić, że to jednak Japończyków, japoński rząd należy o to winić, a nie Amerykanów. Amerykanie wysłali Japończykom przecież kilka razy notę o poddaniu się. Japończycy doskonale wiedzieli, że nie mają tej szansy tej wojny wygrać i gdyby Japończycy poddali się tak, jak się poddali przed Hiroshimą, to nie byłoby zrzucenia bomby jądrowej. A szczerze mówiąc, mało chyba kto o tym wie, że trzecia bomba jądrowa miała iść na Tokio, bo po Nagasaki, które było celem zastępczym, była 9 sierpnia było Nagasaki, wciąż w japońskim rządzie byli ludzie, którzy nie chcieli się poddać, którzy chcieli walczyć dalej, bo honor każe im jeszcze spalić kilkaset tysięcy Japończyków. I dopiero cesarz postawił się, powiedział, że czas się poddać. Więc, a gdyby Amerykanie klasycznymi siłami zaatakowali Japonię, to znaczy dokonali inwazji na Wyspy Japońskie, no to w tym momencie zginęłoby jeszcze więcej ludzi niż od bomby atomowej.
0: No właśnie. Czasem można dać klapa niesfornemu Bachorowi i się uspokaja. już nie psoci potem i nie powybija szyb, ani sobie głupiego ryja nie rozwali, ani nic. Raz a dobrze. Może takie raz a dobrze to nawet czasami lepsze niż prowadzenie wojny przez następne dziesięciolecia na przykład, nie? I mordowanie się, więcej ofiar, więcej cierpień. I to w ogóle było niesamowite wydarzenie też pod tym kątem, że świat nagle zobaczył, jak destrukcyjna potrafi być współczesna broń, nie? I że może to dało takie całemu światu takie zastanowienie nad sensem w ogóle wojowania dalej, nie? I do dzisiaj się mocarstwa straszą troszeczkę, nie? Tu każdy ma tą bombkę i być może zapobiega to wielu różnym konfliktom, chociaż no świat jest cały czas skonfliktowany. Ponoć mieliśmy jeden dzień bez wojny do tej pory w historii ludzkości. No w każdym razie od momentu, kiedy się możemy uważać za cywilizowanych ludzi, budujących jakieś osady i do czasu, kiedy sięgamy pamięcią. Ale w sumie no to jeszcze Małpolud się lał cały czas. No to...
3: Ale gdyby przeliczyć ilość dni bez wojny, nie tyle, że ile dni bez wojny, ale jaka ilość ludzkości jest bez wojny od II wojny światowej, to jest, uważam, kolosalny sukces, między innymi broni jądrowej. Bo przecież jak policzysz, to się dobrze, że jest... No, Stany Zjednoczone co prawda toczą wojnę, ale gdzieś na swoich obrzeżach, czy daleko, ale jeżeli liczysz, może powiedzieć, cywilów, którzy są objęci wojną, o w ten sposób to dobrze byłoby powiedzieć, których wojna dotyka, to jednak Stany Zjednoczone, Kanada, cała zachodnia Europa, Rosja czy Chiny, no w Rosji co prawda była wojna w Czeczenii, w Europie była wojna, znaczy tam w północnej Irlandii, ale większość tych terenów jest nieobjęte wojną. I również nawet Chińczycy od lat 50., więc to są miliardy ludzi, miliardy cywilów, którzy nie zaznali wojny od czasu II wojny światowej. To jest wielki sukces, uważam.
0: No zmienia się to wszystko, nie? Ale ktoś mądry, nie pamiętam kto, powiedział, że kolejne wojny to będą wojny niewidzialne, że jakieś państwo się zorientuje, że była przeciwko niemu prowadzona wojna, dopiero kiedy ta wojna się zakończy i nie będzie już szans na wygraną. I trochę wydaje mi się, że Polska się tu może kwalifikować do tego, no bo w zasadzie mamy te obce służby, mamy ten drenaż wszystkiego praktycznie, mamy jakieś wręcz marionetkowe rządy, no bo te sytuacje co jakiś czas, które się zdarzają, gdzie widzimy, jak bardzo służalcza, serwilistyczna jest ta nasza władza w stosunku do innych krajów, no to wiesz, no to trochę daje do myślenia gospodarkę i to jest znacznie skuteczniejsza wojna i taka sprytniejsza, taka troszkę bardziej nowoczesna, można powiedzieć, współczesna. Właśnie nie, że biegniesz z jakąś super bronią, rozwalasz wszystko i niszczysz przy okazji to, co chciałeś zdobyć jeszcze, tylko po prostu o wiele więcej zyskujesz, atakując chytrze gospodarkę, przejmując ją, niszcząc jakąś konkurencję, wiesz, przejmując zasoby naturalne i tak dalej. dalej i podmieniając rząd na swój, to jest dużo lepsza wojna i nikt się nawet może faktycznie nie zorientować, że ta wojna w ogóle istnieje. A jak się ktoś zorientuje, to będą trwały spory. A ty spiskowcu, ty to co ty tu pieprzysz, a przecież, a wcale, że nie i wiesz, i w nieskończoność dyskusje. I zanim w ogóle jakikolwiek konsensus nastąpi, to już będzie po ptokach.
3: Myślę, że masz bardzo, bardzo dużo racji teraz, Krawiec, bo zobacz, jak wiele ludzi w Polsce na przykład wciąż nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie nieruchomość, prawda, żeby mieć swój dom. A co ta różnica, czy najpierw sobie wybudujesz dom, a potem przyjdzie jakiś Ruski czy Niemiec i ten dom zniszczy, czy też po prostu ktoś cię całe życie tak eksploatuje, że tego domu nigdy nie będziesz miał. To dla ciebie jest dokładnie taki sam efekt, tak czy tak nie masz domu, tylko że no tutaj najpierw go miałeś, potem ci ktoś wysadził, a w drugim przypadku po prostu na niego cię nie stać, a ten, kto cię eksploatuje, to nawet dla niego lepiej, bo co mu po domie, który on komuś wysadził, to nikomu ten dom się już niczego nie przyda. Jak ktoś eksploatuje inny naród ekonomicznie, no to ma z tego jakieś zyski, więc myślę, że masz dużo racji w tym sensie.
0: A liczy się efekt, nie? Jak to się mówi. A zawsze chodzi o ten sam efekt, o przejęcie zasobów, o zrobienie z wroga niewolnika. No i to właściwie się udaje tutaj, jeśli popatrzeć. No faktycznie mało kogo stać na cokolwiek. Wielu ludzi, tak jak ja, żyją z dnia na dzień. Czują się, ja się czuję zniewolony, ja nic nie mogę, ja się cały czas muszę bać, ja muszę, wiesz, być uzależniony od banków, od władzy i słuchać strasznych rzeczy w telesrace cały czas i się bać. I jeszcze Kościół przyjdzie i będzie mnie dalej jeszcze straszył. No to też jakby nie było obce mocarstwo, Watykan tutaj sobie też zdobył tyle ziemi, że wyżebrał, wyprosił, dostał, że już... Watykan w sumie to mógłby przestać już dawno żebrać i by sobie żył z nieruchomości. Ja nie wiem, czemu oni... No, od przybytku głowa nie boli. No wiadomo, co ja się głupio tu...
3: Ci powiedzieć, że ciekawa sprawa jest z tym kościołem, bo nasz polski kościół katolicki, którego ja też jestem członkiem, on w Polsce jest taki bardzo, powiedziałbym, paździerzowy. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, a nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Oni są tacy... No, ale na przykład tutaj kościół katolicki w Australii, który jest mniejszością, to... przepraszam, to jest... Uwierz mi, zupełnie, zupełnie inna instytucja. Ja kiedyś byłem tatą chrzestnym jednej dziewczynki, która się urodziła w Australii, no i przyszedłem do kościoła, do księdza, tu Australijczyka, i mówię, że jakie dokumenty muszę przygotować. On tak na mnie spojrzał na idiotę, ale jakie dokumenty? No ja mówię, no zaświadczenie, że byłem chrzczony, że zaświadczenie, że byłem jakiegoś bierzmowania, zaświadczenie o jakimś spowiedzi i tak dalej, zaczął mówić. On tak na mnie spojrzał, mówi, słuchaj, czy ty kiedyś byłeś chrzczony? Ja mówię, tak. A byłeś bierzmowany? Mówię, tak. A byłeś kiedyś jakoś karany, albo ktoś ci udowodnił, że kłamiesz? Ja mówię, no nie. No to skoro ty tak mówisz, to dlaczego ja ci mam nie wierzyć? Ten ksiądz powiedział. Ty mówisz, że tak jesteś, ja nie potrzebuję żadnych dokumentów. A to jest ten sam kościół rzymskokatolicki, nie?
0: No, ale jak się naprzywraca to... kapłan tych kartek, jak cię wyśle w kilka różnych miejsc, no to na końcu ma podkładkę pod to, żeby od ciebie wziąć kasę.
3: No zgadza się, ale właśnie tutaj nikt ode mnie nie chciał czegoś takiego. A to jest, wiesz, to jest ten sam kościół, nie? Rzymskokatolicki. I klimat jakby tego jest zupełnie inny, muszę przyznać, tutaj w Australii. A ten polski kościół właśnie często jest taki... On mi się kojarzy właśnie taki jest paździerzowy. Ale to trochę dlatego, że to powiedział chyba... Nie pamiętam, któryś z biskupów, nie wiem, czy nie Pieronek, że kościołowi dobrze robi, jak jest trochę poprześladowany. To przywraca to trochę porządku.
0: Chyba każda struktura, jak za bardzo rośnie w siłę, to patologizuje się.
3: No tak, myślę, że tak. I tak samo jak nie ma żadnych problemów przez długi okres czasu. Tak mi się wydaje. Więc
0: to są fajne uniwersalne zjawiska, nie? Które dotyczą właściwie wszystkich dziedzin życia, wszelkich instytucji i warto sobie z tego zdawać sprawę, bo można lepiej zrozumieć rzeczywistość.
3: No, zgadza się. Ja nawet, ja mówię jako katolik i to nawet przepowiadam na następne 50 lat. Polski kościół przejdzie to samo, co kościół w Irlandii przechodzi teraz. Że będzie mało wiernych, będą zamykane kościoły i wróci kościół do takiej wspólnoty chrześcijańskiej, jaka była na IV wieku na przykład, czy w III wieku, czy w V wieku i trzeba będzie budować wszystko od początku. I to będzie moment, kiedy to się znacznie oczyści.
0: Tak, trzeba się będzie starać, a nie tak jak teraz, że sobie ksiądz jak księżniczka z bajki przyjeżdża drogim samochodem, jak w karocy, ubrany w falbanki, po łapach go całują, on wdechę ważny. Nie, w ogóle ten bezkrytycyzm w stosunku do kleru najgorszą robotę zrobił.
3: Ja mogę nawet powiedzieć, że ja osobiście, chociaż jestem chrześcijaninem katolikiem, to jestem antyklerykałem. To mogę sobie powiedzieć śmiało.
0: No to tak, bardzo, bardzo rzadko się takich ludzi spotyka, niestety.
3: Dla mnie najważniejszy jest Jezus. I Jezus jest dla mnie drogą, prawdą i życiem, a jakiekolwiek przywileje dla kleru powodują tylko, że ksiądz, który ma być dla mnie jakimś przewodnikiem i jakimś wsparciem duchowym, po prostu robi się z takiego księdza tłusty, obleśny pajac, który w żaden sposób mnie do Jezusa nie zbliża. Niestety nie ma wielu księży, do których chciałbym porozmawiać, chociaż na szczęście są tacy wciąż w Polsce, ale niestety nie ma ich wielu.
0: Kościół, znaczy Jezus nienawidził takich ludzi, jakimi są dzisiaj księża. Oni się nie różnią od faryzeuszy za bardzo chyba, nie?
3: Ja myślę, że nie powiedziałbym, że on ich nienawidził, bo nie wydaje mi się, że Kościół Jezus jakiegokolwiek człowieka nienawidził. To ja nie użyłem takich słów, ale myślę, że potępiał takie postawy, tak bym to powiedział.
0: No byli postawy to jego główni jacyś przeciwnicy jego ideologii, tego, co sam sobą reprezentował. To było tak jak dobro i zło, jak czarne i białe, jak zimne i ciepłe. No to właśnie tacy ludzie. No to ciężko tu faktycznie mówić w przypadku Jezusa, że on kogoś nienawidził, ale myślę, że po prostu czuł obrzydzenie, powiem tak, obrzydzenie.
3: Ciekawe jest to, że praktycznie jedyne takie udokumentowane w Biblii sytuacja, kiedy Jezus się zdenerwował naprawdę na kogoś, to było w momencie, gdy widział ludzi sprzedających coś w świątyni, prawda? Kiedy wziął kij i zaczął po prostu uderzać. No, to jest praktycznie jedyny taki moment z Biblii, prawda?
0: No tak. To powinno dawać do myślenia, myślę, katolikom, wszystkim.
3: Słuchaj, zmywam się, bo już pół godziny siedzę, także zostawiam cię dalej i pozdrawiam cię serdecznie.
0: No ja ciebie również. Dzięki wielkie za telefon. Trzymaj się, do usłyszenia.
3: Na razie. Cześć.
0: A ja też już się będę powoli żegnał. Już też nie późno, zaraz trzecia godzina. Już 5 godzin prawie siedzę.

A ponoć tak dużo nie zarobiło wcale. Chociaż ta spółka, która wyprodukowała, tam były jakieś 3 miliony przychodu, ale z tego tylko część to jest dochód. Ja tam się nie znam, dobra, jakbym się znał na pieniądzach, to bym był bogaty. Gdybym był bogaty, tutaj kładę akcent na daj. Anodaj, Adonaj, a Anodaj, tak się kiedyś Bóg nazywał. A potem zamienili na Jehowaj te pieniążki, czy jakoś tak. W każdym razie zawsze chodzi o to samo, od czasów kapłanów egipskich, tak, to takie moje zdanie, nie? No bo tutaj dzwonią dzisiaj osoby wierzące, to szacunek, że się w ogóle odważyliście, znając moje nastawienie do wiary, do kościoła, widzicie, to są jaja, nie? To dzwoniła Edyta, która ma jaja. No. Teraz się okazało, że Jacek też katolik i ci ludzie do mnie dzwonią, gadają ze mną, to bardzo miłe, a mogliby się obrazić. A to trzeba pokonać jeszcze tremę, żeby zadzwonić i jeszcze do takiego antychrysta. No, szacun. A już w następnych czasach ostatecznych korporacja Disneya. Niewinni producenci kreskówek czy narzędzie iluminatów? Opowiadałem wam, jak bohatersko uratowałem dziecko przed pędzącym samochodem? Aha, opowiadałem, dobra. Musisz uruchomić slogan Bóg zapłać. Będzie kasa płynęła rzeką. Tak, no właśnie, tak, oczywiście. Wielkie Bóg zapłać dla tych wszystkich, którzy dzisiaj darem serca wspomogli nasze małe, niestety skromne, bardzo biedne, ubogie, jak Pan Jezus na osiołku medium. No, ale takie czasy. I oczywiście liczymy jeszcze na kolejne dary serca. No tak, mądrej głowie dość dwa słowie. Kupujcie cegiełki nocnego radia.

Danusia pisze, że nie opowiadałem o dziewczynce uratowanej. No być może mi się pomyliło i nie mówiłem o tym jeszcze na antenie. Ale to jak w Konanie tutaj zakończę. Ale to już zupełnie inna historia. No był tak zwyrodnialec, szaleniec samochodowy, psychopata jechał, niewinne dziecko, ufnie przebiegające przez ulicę i niepozorny, tajemniczy jegomość, wracający ze sklepu, tajemniczy szary bohater, tak o nim mówili później, ale to zostawmy. Ludzie potem mawiali, że rzucił się jak tygrys. Nie byłem pod wpływem. Dopiero miałem być pod wpływem. Miałem to w planach. Ale tutaj niektórzy poeci, bardowie, którzy śpiewali o tym piosenki, na przykład Kuba z USA, trochę tam koloryzują, no ubarwiają, ale to taka licencja poetyka, więc wcale mi nie pękła reklamówka wtedy i nie zbiłem wina. To była kadarka, pamiętam to jak dziś. Nie zbiłem, zachowało się, ale to mniej epicko trochę, jak tak biegnę z tą reklamówką, nie? Po prostu tak wieśniacko trochę. Lepiej jak rzucam gdzieś na bok, rzucam się, salta robię, to tak lepiej wygląda trochę.

A gdzieś tam na YouTubie się sobie przeglądając bezmyślnie YouTuba, współczesna wersja zappingu. Kiedyś było takie zjawisko zapping, nie wiem czy nadal jest, że ktoś siedzi przed telewizorem i przerzuca te kanały. Pach, pach, pach, jeden, kawał trochę tu, popatrzy dwie sekundy, trochę tam. No to dzisiaj może to samo mamy na YouTubie, nie? Ciągle się przełącza na coś innego. No to gdzieś tam się natknąłem na taki kanał, gdzie dzieciaki nagrywają filmiki na skateparku. Jeżdżą sobie na deskach, na rowerach, na BMX-ach, na hulajnogach takich specjalnych. No to wszystko to nie jest taki zwykły, wiecie, rowerek, ani nie jest to też taki BMX, jak za komuny były u nas BMX-y tak zwane, a to gówno nie BMX. BMX to jest taki wyczynowy rower do robienia trików, któremu się kierownica obraca o 360 stopni, nie ma hamulców, to też ma taki dzyndzel wystający tam, gdzie pedały są dodatkowe, że można na tym się tak ślizgać, wskakujesz na poręcz jakoś i się na tym tak ślizgasz. No różne ma cechy taki właśnie rower, jest bardzo mocny, no to też robią na takich trikach, na takim triki. No i fajni są młodzi ludzie dzisiaj nawet, mają te hobby, sobie sport uprawiają, jakie niesamowite rzeczy robią, jakieś tam salta, szusy, wygibasy na tych. No, a pamiętacie za PRL-u, jakie mieliśmy wspaniałe deskorolki PRL-owskie, plastikowe takie, cienkie? Mieliśmy te BMX-y jakieś sprowadzane z NRD, czy z cholera wie skąd to było. Wszystko to takie właśnie wieśniackie, psujące się i udające coś, czym nie jest. Tak jak ten system cały. Chciał bardzo udawać, no, szczególnie na przykład Zagierka, nie? Chciał bardzo udawać coś, czym nie jest. A ile masz lat, jeśli można spytać? No, kobiety się nie pyta o wiek, ale jako, że nie jestem kobietą, to odpowiem. Ale odpowiem piosenką może. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. A świat ciągle ci płata kawały swe. I właśnie Kundrat

0: Chyba połączy się.
1: Spróbuję odebrać. Słuchajcie, sam Konrad, o którym wspominałem. No to jeszcze posiedzę. Ja już ledwo co widzę na oczy, ale taka persona, to nie mogę zignorować. Cześć Konradzie, no właśnie miałem znikać, ale no taka osobistość, jak się pojawia na antenie, to trzeba jeszcze zostać, trwać i odebrać mać. Witam cię Konradzie serdecznie.
2: Aloha, witaj drogi Krawcze i stali słuchacze nocni. Ja chciałem dopowiedzieć do kilku wątków, które tutaj się pojawiły szokujących, kontrowersyjnych wypowiedzi przedmówców, szczególnie gościa z Australii. Właśnie mógłbym, jak to ja, komentować bardzo wiele, ale ponieważ audycja trwała bardzo długo, więc nie będę komentował Etama i wszystkich innych przedmówców i Edytki i tak dalej. W każdym razie chciałem się wypowiedzieć na temat tych ataków na Japonię w trakcie II wojny światowej przez Stany Zjednoczone Ameryki, ataki nuklearne. Więc po pierwsze, nie było to jedyny kraj, który zaatakował bombą inny kraj, czy ludność cywilną, tylko tych bomb były dwie aż, a ktoś nawet powiedział, że miała być trzecia. Czyli po prostu to było zmasowane ludobójstwo planowe do skutku, jak to się mówi. Jakby, gdyby Japonia nie poddała się, to nie wiem, Stany Zjednoczone by z bronią atomową dokonały anihilacji całego narodu, rozumiem. No bo i by to tłumaczyli, no bo przecież się nie chcieli poddać. To bardzo ciekawe to jest tłumaczenie w polskich ustach, bo przecież AK też się nie chciało poddać, tak? No to aż się dziwię, że dopiero do ludobójstwa doszło w 1944 roku przez wojska okupacyjne tutaj generalnej guberni SS i policji i gestapo i wszystkie. Przecież Polacy się nie chcieli poddać, no to wymordować wszystkich. No bo się nie, to dodaje nam prawo, no jak się wróg nie chce poddać, ludność cywilna się nie chce poddać, to mamy prawo, tak jak Stany Zjednoczone, do ludobójstwa po prostu. Tak? To nam daje. Tak samo można powiedzieć, że było powstanie chyba 1831 roku przeciwko carskiej władzy, bo car był wtedy królem Polski. No i armia carska szła na Warszawę i tam była bitwa pod Olszynką Grochowską i tak dalej. I tak zwana była rzeź Pragi. Tak? Armia rosyjska weszła na Pragę i o ile nie mylę tego, ale w każdym razie sprawdźcie sobie rzeź Pragi. No to Polacy są oburzeni. No jak to oburzeni? No Rosjanie mieli uzasadnienie. Polacy się nie chcieli poddać. Więc dokonaliśmy rzezi. No to jest takie tłumaczenie. Ja chcę powiedzieć, no bo by się Japończycy nie poddali i tak dalej. A gdzie jest obowiązek poddania się? No to by musiało zginąć mnóstwo żołnierzy amerykańskich czy cywil, żeby Amerykanie wygrali. A gdzie jest napisane, że jest obowiązek zwyciężania wojny?
1: No ale to japoński faszysta.
2: Tak samo jak Hitler nie dostał się do Anglii, po prostu próbował, była bitwa Anglii na lądzie, brakowało im łódek do zrobienia desantu, no i powiedzieli, no to możemy, nie będziemy anihilować Anglii, nie będziemy bombardować Londynu, żeby wybić cały Londyn z ludności cywilnej i zniszczyć do gołej ziemi, tylko po prostu powiedzieli, poddajemy się, zaprzestajemy, no nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu, wycofujemy się, nie atakujemy Anglii. A Stany Zjednoczone, ktoś im powiedział, że Stany Zjednoczone muszą wygrać wszystkie wojny. Tak? W związku z tym, jak ktoś się nie mogą zdobyć, bo naród japoński jest ulokowany, Japonia na wyspach, w związku z tym zdobycie wysp byłoby bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, no to nam daje to prawo do dokonywania ludobójstwa na cywilnej ludności. Tak? Nikt tego nie, po, nie, nie jakoś Amerykanie mają siłę tak, taką perswazji, że jak oni powiedzą, że no nam wolno mordować, bo oni się nie chcą poddać i zdobywanie ich ojczyzny, tak, ich jak to się mówi, ziemi, terenu, byłoby dla nas, zdobywców, kosztowne. Zwróć uwagę, to nie było tak, że Japończycy wylądowali w Kalifornii, już zajęli Kalifornię, zajęli Teksas, już zajęli środkowe Stany, Colorado, już idą na wschodnie wybrzeże, już zajmują ostatnie bastiony, już japońskie oddziały, czołgi już stoją u bram Nowego Jorku i Waszyngtonu i statki japońskie bombardują z morza Nowy Jork. No to USA mówi tak, no to nie mamy już wyjścia, musimy zbombardować bronią atomową, żeby ratować Stany Zjednoczone. Nie, to zupełnie nie tak. Ani jeden oddział czołg japoński nie wylądował na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie było żadnych okupacyjnych wojsk, nie było żadnej inwazji, tylko po prostu jeżeli była inwazja, to USA na Japonię. Prawda? Na Iwo Jimie i tak dalej szli po wyspach japońskich i powiedzieli, słuchajcie, Japończycy się dość ostro bronią, co będziemy tracić naszych żołnierzy? Dokonajmy ludobójstwa. Jedna bombka, pyk. Poddali się? Nie. No to druga bombka, pyk. I do skutku. I nikt tego jakoś nie poddaje pod wątpliwość, co Stany Zjednoczone powiedziały. Jeżeli tak, no to daje to prawo na przykład Rosji, Putinowi do ataku na przykład na Ukrainę, na Polskę. Warszawa, pyk, bombka atomowa. Poddali się? Nie. No to mamy prawo na Poznań.
1: Ale Konradzie, ty w ogóle jakby nie bierzesz pod uwagę tutaj jakiegoś moralnego aspektu, który prezentuje dany kraj. No, mimo wszystko, tutaj, szczególnie w tamtych czasach, USA można było uznać za tego good guy'a, no przynajmniej za szeryfa, który zastrzeli jakiegoś bandytę, no a Japończycy, no to był ten bandyta, jakby nie patrzeć, kraj, który się dopuszcza ludobójstwa, przynajmniej no w czasach współczesnych, no bo o Amerykanach można w sumie też to samo powiedzieć, mordy na Indianach, czy mordowanie, wiesz, niewolnictwo i tak dalej, no to, ale mówimy o czasach współczesnych, no to było straszne, co Japończycy wyrabiali, no to ktoś tutaj jest moralnie, wiesz, bardziej uprawniony, żeby go uważać za bohatera, a ktoś, no, ale... a kogoś prędzej uważamy za villain, tak? To się mówi ten, złoczyńca. No to,
2: ale wiesz, to na podobnych zasadach jakiegoś moralnego wyższego rozwoju, przewagi moralnej, katolicy napadli na Amerykę i powiedzieli, no tak, tutaj składają ofiary na piramidach składają ofiary Bogu Słońca, wyrywają serca, no to musimy zniszczyć tą cywilizację Azteków, czy tam Majów, czy coś, no bo to są, co to są, barbarzyńcy, tak? To samo Anglicy podbili ten indyjski ten subkontynent, Indie podbili i powiedzieli, no to tutaj Hindusi, oni tu mają, jak umrze mąż, to żona się rzuca na stos, też się pali, to jest barbarzyństwo, musimy to im zabronić i tak dalej. No, a tak jak ty mówisz, do tej pory w Stanach Zjednoczonych są rezerwaty dla podbitej ludności rdzennej amerykańskiej. Tak, kupowali po parę centów za skalp. Tam się nikt nie patrzył, czy skalpy zostały zerwane z indiańskiej czy amerykańskiej głowy dorosłego, dziecka, kobiety, mężczyzny, wojownika. Po prostu było skupowanie, żeby... To samo na przykład dokonano masakry, nie chcę powiedzieć ludobójstwa, bo to była masakra na przemysłową skalę milionów tych bizonów, żeby zagłodzić kilka narodów prerii, żeby po prostu wziąć głodem, czyli tak, żeby no zdychali z głodu.
1: I czym to się różniło od tego, co zrobił Stalin z Ukraińcami, nie?
2: z Ukraińcami, głód był na Ukrainie, z Tatarami wysiedlili cały naród, z Czeczeńcami wysiedlili naród, z Polakami przecież też była akcja polska jeszcze w 1937 roku i później. Więc o to mi chodzi, że ja mam pewne... jeszcze tak powiem. No, takie jakby niepewność, to z moich teorii wynika tam, z filozoficznych, niepewność skutków tego, co ty zrobisz. Ty powiedziałeś, no tak, ale popatrz, Amerykanie przepędzili Japończyków, uratowali Chiny, bo Japończycy byli tacy brutalni. No dobrze, no byli brutalni, dźgali bagnetami cywilną ludność, ale, że się matematycznie wyrażę, robili to na dziesiątkach tysięcy ludzi. Zaśgali, taki wojownik japoński po prostu no, mógł zaćgać bagnetem tych chińskich cywilów ileś dziennie, tak? I się zmęczył i poszedł na obiad do kantyny. I Amerykanie bombami atomowymi przepędzili Japończyków, co też jest nieprawda, ale mniejsza o to. I co? I zwyciężyli w Chinach komuniści Mao Zedonga, po czym dokonali rewolucji kulturowej i mordowali własnych ludzi, Chińczyków, milionami. Zginęło podczas komunistycznej władzy w Chinach ileś 10 milionów ludzi, tak? Żadna armia japońska nie zdążyłaby zadźgać tylu Chińczyków tymi bagnetami, co sami komuniści chińscy dokonali. I teraz do tej pory mamy już XXI wiek i Chiny komunistyczne dalej sobie roszczą pretensje do Tajwanu, Hongkongu. Teraz będzie kolejna rzeź, krew się poleje prawdopodobnie w Hongkongu i tak dalej. No i rozumiesz, czyli takie pewne, no dobra, wydaje mi się, że coś robię dobrze, a skutki tego są jeszcze gorsze, niż bym nic nie robił, niż bym tym Japończykom nie przerywał, tak? W związku z tym to jest, odkryłem takie prawo, że nigdy nie wiadomo, albo inaczej, po angielsku się mówi be careful what you wish for, czy coś takiego. Bądź ostrożny, czego sobie życzysz, nie? Bo czasem spełnienie się tych życzeń, czy wypełnienie tych planów może się... na przykład, powiem 500+. Też taki przykład odbiega, ale żeby zilustrować to, że te tak zwane działania Amerykanów, tu wyzwolenia, to wcale nie są aż takie jednoznacznie korzystne. 500+ miało, no zadłużmy się, ale kosztem zadłużenia państwa polskiego, budżetu, uzyskamy zwiększenie dzietności polskich rodzin i będzie Polaków więcej, nie będzie naród wymierał. Co się okazało? Dzietność jak spadała, tak spada, a tylko wzrosło zadłużenie państwa i będą teraz prawdopodobnie wam podatki zwiększać, obostrzenia dla biznesu i tak dalej, żeby zatkać te dziury na 500+ w budżecie. Także wszystko, nie wszystko złoto, co się świeci, że tak powiem, inne przysłowie. To, co komuś się wydaje, że ktoś coś dobrze robi, bo tutaj morduje ludzi, bo to są źli ludzie, a się okaże, że skutki tego mogą być o wiele gorsze, odległe i no bardzo trzeba się liczyć z tymi dobrymi intencjami. O inne jeszcze jest takie przysłowie, że dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło. Także mówi to o tym, że znaczy nie wiem, no to nie znaczy, że chcę powiedzieć, że lepiej nic nie robić, tak? Ale lepiej by było na przykład pomóc Chińczykom się wyzwolić, tylko że wtedy tam rzecz w tym, że te tak zwane mocarstwa zachodnie i tak dalej, brytyjskie czy jakieś inne, same trzymały rękę na Chinach, tak? Całkiem niedawno wcześniej sami byli okupantami i Japończycy jak gdyby byli nowymi okupantami, a w XIX wieku były powstania chińskie nie przeciwko Japończykom, tylko przeciwko właśnie tym rzekomym wyzwolicielom już z II wojny światowej. Także ta narracja, mówi się, że historię piszą zwycięzcy. No to zwycięzcy właśnie tak napisali historię, że wszystko, co robili ci, którzy myśmy pokonali, to było złe, a te zbrodnie, ludobójstwa i bombardowania, które myśmy dokonali, no to były dobre, słusznej sprawie i to się uzasadnia i tak dalej. Także byłbym ostrożny tutaj i jestem takim rewizjonistą w tym względzie.
1: To jest w ogóle... Spoko. To jest w ogóle niesamowite, jak kraj, który ma tyle na sumieniu, który nadal można pod wieloma względami uznać za potwora, jak taki kraj może mieć tak świetny marketing? Myślę, że inwestycja w Hollywood to naprawdę była świetna inwestycja, no bo wszyscy kochają Amerykę, bo się naoglądali pewnie za dużo amerykańskich filmów, a tak naprawdę jest to kraj, który wyrósł na krwi. Nawet dzisiaj jest krainą więzień, gdzie więziennictwo jest sprywatyzowane i stało się biznesem świetnym, więc trzeba ludzi na potęgę wsadzać do więzień. Tych więzień jest tam masa. Kraj, który zrzucił bomby atomowe na drugi kraj, sam Fed, ta rezerwa federalna to jest rzecz tak kontrowersyjna, być może to ma straszny wpływ na gospodarkę świata. Jest to instytucja, która być może jest silniejsza niż ci mityczni iluminaci i bardziej złowroga, jak się człowiek zagłębi w szczegóły, jak się trochę na tych finansowych sprawach zna. I można by tak wymieniać bez końca, a wszyscy kochają Amerykę, nie? No, szkoda, że my sobie nie zainwestowaliśmy w takie Hollywood, to może by nie mówili teraz, że Polacy to naziści, którzy mordowali Żydów w obozach w czasie II wojny światowej.
2: No właśnie ja czekam, kiedy Polakom spadną klapki z oczu, różowe okulary i zrozumieją, że ta jakby jednostronna miłość do Ameryki. Nie wiem, czy ty wiesz, ale Amerykanie po prostu Polakami od dawna gardzą. Po prostu Polacy najczęściej zmieniają nazwiska, jeżeli chcą tam coś osiągnąć w Ameryce, to zmieniają nazwiska, żeby nie wyszło na to, że mają jakieś polskie pochodzenie. Żarty, Polish jokes i tak dalej. Polak jest po prostu jakby synonimem idioty po prostu i Amerykanie mają Polaków w pogardzie. I prawdopodobnie te wszystkie takie, to co tam opowiada, zresztą niestety są potwierdzenia tego, że to się sprawdza, że przyjeżdża jakiś tam Obama do Warszawy, przyjeżdża jakiś tam Donald Trump i mówią, wy tu Polacy jesteście najwspanialsi, my was tutaj będziemy bronić, my was tu będziemy wspierać, wy demokracja, Walensa i tak dalej. A Polacy, oni nas pochwalili, to my jesteśmy tacy wspaniali, to my musimy się im podporządkować i ustać u ich boku i tak dalej. A po prostu oni wiedzą, że to jest takie, po prostu, no coś trzeba Polakom powiedzieć, to będą nas kochać za to i stać za nami, za naszymi interesami. Oni wiedzą, że tutaj nie będzie takie, jak niektórzy się powołują tam na Turcję, że Turcja, no dobra, chcecie coś od nas, no tam z góry nam proszę zapłacić, to my was będziemy wspierać, amerykańskie tam plany tu czy tam, ale najpierw proszę zabezpieczyć nasze tureckie interesy. Turcy na przykład nie są, bo też są sojusznikami Stanów Zjednoczonych w NATO, ale zupełnie inaczej podchodzą do tego sojuszu. Jak coś Amerykanie im tam się nie spodobają, to natychmiast turecki premier jedzie do Rosji i spotyka się z Putinem i coś tam podpisują, kupują w Rosji i tak dalej. Nikt nie robi jakiejś takiej histerycznej propagandy, że jeju, tu Rosja nam zagraża, my Turcy jesteśmy tak od wieków przez Rosjan prześladowani, tu Rosja, Putin na nas napadnie, zbombarduje Ankarę, już musimy do Amerykanów, tutaj amerykańskie wojska stacjonować nad Bosforem, bo kto nas obroni, biednych Turków? No nie ma nic takiego w polityce tureckiej, jest po prostu państwo osiowe, które wie, że jest dobrze położone strategicznie i wykorzystuje różne swoje zalety i niestety Amerykanie się muszą w tych względach podporządkować, jak nie mają innego wyjścia. Chciałem
1: a ja tylko szybko wtrącę, że tymczasem na czacie pojawił się Kuba z USA, który może później przyłączy się i powie coś w obronie
2: USA. No właśnie zauważyłem
1: i
2: nie chcę się tu już narażać. chciałem powiedzieć jeszcze o takim załganiu i kompletnym zaślepieniu Polaków, bo Polacy mówili tak, tutaj się narażę nie tylko Kubie, ale i mam nadzieję, że poszedł spać Etam, bo go doprowadzę do szału, jak będę tutaj okupacyjnych niemieckich wojsk w Warszawie bronił. Otóż Polacy się oburzają, jacy wredni ci Niemcy, bo napisali na tramwajach Nur für Deutsche, by segregowali Polaków od w tramwajach i gdziekolwiek tam. A jacy to byli rasiści, jacy nienawidzili, ale tak dalej. To uosobienie zła Niemcy, bo segregowali Polaków od Deutscherów, od Nur für Deutsche, tak? Ale ci Amerykanie, o, to bardzo dobrze, bo bombardowali ten Berlin, tych Niemców tam zabijali i tak dalej. Tylko rzecz w tym, że ja tu w Wielkiej Brytanii oglądałem dokumentalne filmy o stacjonujących tu amerykańskich wojskach w trakcie II wojny światowej, więc tam była segregacja rasowa w samej armii amerykańskiej. I na przykład jak tutaj sprowadzeni do Anglii Murzyni zaczęli się zadawać z jakimiś Angielkami, to tu paru Murzynów rozstrzelano. Były jakieś bójki, jakieś konflikty, sądy i paru Murzynów w armii amerykańskiej tu straciło życie. Oni byli segregowani, nie wolno im się było zadawać z Europejkami i tak dalej, byli segregowani, więc tak jak hitlerowska armia nazistowska, prawda, nacjonalistyczno-socjalistyczna segregowała ludzi na Deutsche, Nur für Deutsche i reszta tam okupowany naród, to samo było w Stanach Zjednoczonych. To samo były loty nad Warszawę, latali piloci z Afryki Południowej, South Africans, żeby ratować Podlaków od złych okupantów niemieckich. Przy czym segregacja rasowa w USA została z trudem zniesiona dopiero gdzieś pod koniec lat 60., może 70., a w południowej Afryce apartheid, segregacja rasowa była do lat 90. Kilkadziesiąt lat po Powstaniu Warszawskim, tak? Więc to wcale nie jest tak, że o, tu dobrzy ludzie zabijali złe oddziały, złych armii, złych krajów. Nie, rasiści bombardowali rasistów. Apartheidowcy z południowej Afryki bombardowali hitlerowców, apartheidowców z Europy i tyle. To kompletnie nie ma nic z jakimś tam rasizmem wspólnego. To były po prostu geopolityczne interesy wielkich, no nie wiem czego, kapitału, teorie spiskowe różne można tutaj wysnuwać, jak to było. A wracając do, jakoś to się wiąże z tym, co teraz mówię, z tym, co powiedział Etam. Chciałem bardzo Etama pochwalić, nie wiem, czy się z nim często zgadzam, ale dokonał wspaniałego wykładu o lichwie i jak powinny kredyty być udzielane, że ja na to samo wpadłem, że kredyt może być udzielany, powinien, no być może to pomaga gospodarce, ale po prostu jako opłacany, jako usługa, tak? Że biorę ileś pieniędzy, biorąc kredyt i opłacam bankowi prowizję, tak? Bank dostaje swoją prowizję za kredyt i tyle, ja dokonuję obrotu, albo to, co mówił Etam, bardzo ciekawy przykład, że jeżeli jest to jakieś przedsiębiorstwo, które chce się zadłużyć na inwestycje, no to bank się staje udziałowcem tego przedsiębiorstwa i w związku z tym, jak będą zyski z tej inwestycji, to bank dostanie swój procent, powiedzmy, ale nie od kredytu, tylko od tej inwestycji jako udziałowiec. I ja odkryłem po prostu jedną taką rzecz, że skoro każdy musi każdemu, kto pożycza bankowi jakiejś instytucji, odprowadzać procent, to ja się pytam, to skąd te pieniądze? się biorą, mają brać, tak? No bo jest skończona ilość pieniędzy w obiegu w danym kraju. W związku z tym, jak wszyscy biorą procent, rozumiesz, w czasie w czasie godziny już jest taki zresztą w Warszawie licznik długu, prawda? Czas płynie i wszyscy, którzy są zadłużeni, prywatne gospodarstwa, gminy, władze lokalne, władze ogólnopolskie, rząd i tak dalej, wszystkim bije licznik procentu, który rośnie.
1: Ja przyjdzie wojna, to się wyzeruje.
2: No właśnie, ale skąd te pieniądze mają iść na te procenty, które rosną? Ten licznik się kręci w nieskończoność.
1: To jest nie do spłacenia.
2: Dlatego zmierzam, że to nie wiem, czy ekonomiści, ci mainstreamowi, czy oni nie wiedzą tego, że to jest niemożliwe do spłacenia, udają. No więc cały ten system jest oparty na kompletnej fikcji, oszustwie. To samo zresztą ten skandal z kredytami udzielanymi, nominowanymi we frankach. Co to znaczy nominowanymi? Czyli że banki pożyczały franki, nie mając franków. To słuchaj, ja proponuję tobie, jeżeli potrzebujesz donate'ów na rozkręcenie działalności Nocne Radio, że udziel pożyczki.
1: O.
2: Zacznij udzielać pożyczek w pieniądzu, których nie masz, prawda? A potem żądaj od słuchaczy, żeby ci zwracali już pieniądze, które mają. No tak na tym polegały kredyty frankowe, tak? Że banki nie miały franków, udzielały kredytów, których nie miały, ale ludzie już muszą do kantorku biegać i wymieniać i do banku przynosić już twardą gotówkę. Tak?
1: Ja stworzę swoją własną walutę, kraftcoiny. Słuchajcie, jest świetny przelicznik. Myślę, że warto, żebyście zainwestowali w kraftcoiny. Za jedną złotówkę macie 1 000 000 kraftcoinów na swój własny użytek i no, gdyby ktoś był zainteresowany. Czyli albo słuchajcie, to potwornie można się wzbogacić. Czekajcie, ja tu kalkulator. Jak ktoś wpłaci na przykład 100 zł razy 1 000 000, to jest 100 biliardów tam, nieważne ile, to jest bardzo dużo pieniędzy, to jesteście krezusami wtedy, polecam. A tak mówiąc serio, no cóż, no tak jak ktoś tu napisał wcześniej, no to porzekadło, że historię piszą zwycięzcy, jest wiecznie aktualne. Myślę, że świetny marketing Stanów Zjednoczonych tutaj też działa i silniejszy tak zwykle ma rację, nie? Jak spotkasz na klatce wielkiego dresiarza dwumetrowego napakowanego, to też mu grzecznie powiesz dzień dobry, panie Sebastianie. No i tak to działa niestety, a reszta to jest jakaś gra pozorów. Powiedziałeś, że to jest jakaś iluzja tutaj, a co dzisiaj nie jest iluzją? Cały świat jest jedną wielką iluzją, jak się zastanowić. Iluzję mamy w mediach, w polityce, religia, nasze stosunki międzyludzkie opierają się na iluzji. Nie masz ochoty z kimś gadać, ale jesteś uprzejmy dla niego i tak można by właściwie wszystko określić jako jedną wielką grę, iluzję, a z tymi wojnami to myślę, że i w ogóle z grubsza chodzi o surowce, nie? Po prostu o surowce, a dorabia się do tego różne bajeczki, ideologie, opowiastki.
2: Ja w czasie, kiedy działałem poprzednio i przestałem, zrobiłem sobie przerwę od nadawania, zacząłem się interesować tutaj wydarzeniami, sprawy gospodarki, sprawy ekologii, różnych tam ociepleń klimatu, katastrof ekologicznych. I z tych moich rozważań wyniknęło, że zbliża się nieuchronnie zawalenie się i zakończenie cywilizacji. W związku z tym, no na przykład ostatnio Donald Trump chciał kupić Grenlandię od Danii. I po co? A bo tam jakieś surowce. A ja się pytam, a z czym te surowce będzie tam eksploatował? Po prostu kończą się, już teraz są niedobory na przykład piasku. W związku z tym trzeba będzie przebudować całą cywilizację, drogi przebudować, mosty się zawalają. Witali się rok temu zawalił most, bo był już przestarzały. W Stanach Zjednoczonych zawalają się mosty, są do wymiany. Tylko, czyli będzie trzeba to przebudować niemal całą cywilizację. Tutaj u nas w Wielkiej Brytanii były deszcze, zaczęła się rozpadać tama na jakimś zaporze na jeziorze. Znowu trzeba przebudować. Z czego to przebudować, skoro piasku brakuje do betonu i do murowania różnych ścian, dróg, budynków, grobli i tak dalej. Dwa, kończy się węgiel. Kończy się ropa. No, niektórzy mówią, no to za ile? No ile? 50 lat, 100 i koniec. Za 100 lat nie będzie cywilizacji, bo nie będzie czym po prostu przetapiać metali, nie będzie czym napędzać transportu. Być może wróci się do koni, transport konny, ale no nie wiem z czym, na pewno rozpadnie się internet, cała komunikacja ta internetowa, no bo wszędzie te komputery będą musiały, czy prąd elektryczny, dostarczanie energii elektrycznej będzie musiał być izolowane czymś. No a większość izolatorów na kablach jest właśnie z tych tworzyw sztucznych pochodnych ropy naftowej, której zabraknie, tak? Więc chyba naukowcy będą musieli wymyślić, nie wiem, metody generowania plastików do izolowania elektrycznych urządzeń, nie wiem, z oleju roślinnego, nie wiem, jak będzie się ta cywilizacja rozwijać. W każdym razie ja podejrzewam, że po prostu skończą się surowce, tak zwane najsłabsze ogniwa. Co z tego, że ostatnio słyszałem, że brakuje jakichś pierwiastków ziem rzadkich do budowy tych paneli słonecznych. O, pod tam mówią, a to tam sobie ograniczymy spalanie węgla. A już wiem, kolejny temat. Jak oni będą chcieli bez węgla wytapiać stal na budowę mostów, wieżowców? Więc po prostu nie wiem, ile potrwa ta cywilizacja, po co będą chcieli oni konkurować ze sobą, skoro moje przewidywania i niektórych tutaj futurologów mówią, że to się wszystko skończy, że żyjemy w ostatnim stuleciu ludzkości.
1: Czasy ostateczne, tak? Więc... A tutaj były pytania, co można kupić za te craftcoiny, na przykład za milion craftcoinów.
2: Przepraszam cię. A może by nie craftcoiny, bo to trudno wymówić, tylko craft. Craftcoiny, czyli mocne coiny. Craft, czyli taka siła. Siła, moc. Kraftwerk.
1: No, też może być. W każdym razie jest to cenna waluta. Mogę wam za nią, za milion craftcoinów lub craftcoinów, jak proponuje Kunrad, mogę wam udostępnić swoją działkę na Księżycu. Mogę też wam sprzedać w sumie niewidzialną rękę rynku, którą od leniucha mam. Mogę też wam odblokować czakrę odbytu, jak chcecie. Dużo różnych usług proponuję za craftcoiny, gdyby ktoś był zainteresowany. Okej, Kunradzie, bo się tak rozgadaliśmy na tematy tutaj finansowe, a jeszcze tak wracając na moment do bomby, to w sumie o mało co brakowało, a Polska mogłaby oberwać taką bombką sporą, bo gdyby nie Ryszard Kukliński przecież, nie? Ruscy nam chcieli przypierdolić, brali to pod uwagę i mogła się rozpętać w ogóle wielka, wojna światowa.
2: Nie, to nie rozumiesz. Nie Ruscy. A dlaczego Ruscy mieli swojego sojusznika? To Amerykanie mieli walić w Polskę.
1: Aha.
2: To nie Ruscy. To Amerykanie.
1: To mi się pokręciło mi się. Tak.
2: Ruscy mieli przez Polskę przejeżdżać ku Europie Zachodniej, a żeby ich zatrzymać, to nasi teraźniejsi sojusznicy, czyli Amerykanie, mieli dokonać anihilacji Polski, no bo się blok wschodni warszawski nie chciał poddać. Tak? W związku z tym właśnie ta filozofia, gdyby nie Kukliński, to by doprowadziła do zagłady Polski. Dzisiaj byśmy już nie rozmawiali, bo ta doktryna właśnie, że jak się wróg nie chce poddać, to można go anihilować bronią atomową, by była zastosowana na dorzeczu Wisły. I Odry właściwie, bo właśnie na zachodniej ścianie Polski stacjonowały jednostki pancerne i tak dalej. No, Wrocławia by nie było. Jedna z amerykańskich Pershingów by na plac Solny była wysłana.
1: No to co, Kunradzie?
2: Dziękuję bardzo, bardzo miło was spotkać. Trzymajcie się, pozdrawiam was i do usłyszenia.
1: No dzięki, że zadzwoniłeś. Dobrej dawno nocy. Się nie słyszeliśmy w sumie. Miły telefon. Mam nadzieję, że
2: zastanawiałem się, co tam u was, także może albo zacznę działać na nowo swoją tutaj działalnością, albo się jeszcze odezwę, jak będą ciekawe tematy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie, Krawiec, i potrzebę, mam taką potrzebę właśnie, żeby was odwiedzić czasem.
1: No to obyśmy się jeszcze nieraz usłyszeli na antenie, to wtedy może się już na spokojnie wypytam trochę też, co u ciebie, słuchacze, no przynajmniej część z nich na pewno jest bardzo ciekawych, jak tam ci się wiedzie, no bo jak wiesz, masz swoich wyznawców i masz też antykunradystów,
2: piszą na privy, żebym wracał i bardzo wiele się dzieje w Polsce. Wybory się kolejne zbliżają, więc na pewno będzie co komentować. Kolejne skandale w Polsce, za granicą, kryzysy, więc na pewno będzie okazja, żeby jakiś temat znaleźć. A co do jakiejś debaty z katolickim kapłanem, no to bardzo chętnie, tym bardziej, że ja ostatnio dokonałem kolejnego odkrycia biblijnego, które po prostu kompletnie podważa istnienie Jezu Chrysta, Zbawiciela katolickiego. To jest po prostu bajeczka dla grzecznych wyznawców, kompletnie sfabrykowana przez katolicki Kościół. I mam to na piśmie, po prostu w Biblii namierzone, odkryłem coś, co Kościół się już nie wyprze. Po prostu jest to w samej Biblii to zawarte i ja to odkryłem. Niesamowita rzecz. No, także będzie o czym mówić.
1: Brzmi interesująco.
2: Tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo i pozdrawiam dobrego wilka.
1: Trzymaj się, Kudradzie. Cześć.
2: Dobranoc.
1: Aloha. Oj, tu niechcący mi się paluszek omsknął. To był Kunrad. Kunrad, który uważa, że jest Zbawicielem i nazywa siebie antychristosem, no bo antychrist można też rozumieć jako zamiast, nie jako anty, tylko zamiast. I on przybywa tutaj zamiast Jezusa, który się nie zjawił. Miał się zjawić. No, tak niby mówił, nie, że się zjawi jeszcze za życia tych, którzy z nim byli. No i nie ma. No to się zjawia Kunrad. Tak to się toczą. Tak to się toczy historia.

O, no, także niektórzy już tutaj się zmywają, już późna pora. Smrotuch TV pisze, że ja też jestem Jezusem. A ja to nie? Ja i moja żona. Nie, no żartuję. W każdym razie Kunrada możecie też posłuchać, możecie sobie wyszukać na YouTubie, ma trochę różnych nagrań. W archiwum Nocnego Radia też w sumie znajdziecie starą audycję Kunrada, też można sobie posłuchać. No, jest to jegomość mocno kontrowersyjny, ale no, takich lubimy. Z wyjątkiem tych, którzy nie lubią. Powoli, powoli kończymy audycję. Liczę po cichu, że może jeszcze Kuba się odezwie, który pisze tutaj tyle lat, a my nadal tutaj. No, taka jest prawda. Kuba z kolei mieszka w USA właśnie już od dawna. Tam sobie przebywa, z tym krajem się utożsamia. Ale też znacie go z anteny. Nagrywał różne audycje. Rozmowy w nocy. W szczególności tutaj są warte wymienienia. Możecie sobie też znaleźć na YouTubie Rozmowy w nocy. To jest cała masa audycji. Ciekawi goście, rozmowy o polityce, o społeczeństwie, o religii. Ja też tam się gościnnie pojawiam, więc jak ktoś lubi Krawca, to pewnie mu się będzie też przyjemnie słuchało jego rozmów z Kubą, który jest wesołym człowiekiem. O poglądach ponoć rzekomo trochę lewicowych, ale to wiecie, u niego to się sprowadza po prostu do tego, że jest multikulturowy bardziej trochę niż to zwykle bywa u przeciętnego Polaka być może i trochę bardziej wspiera różne mniejszości niż to też w tym i seksualne. W każdym razie nie pała rządzom mordu. A Kunrad tutaj pisze, Krawiec, ma być ponoć Matrix 4, będzie znowu co omawiać w spoilerze. No właśnie, jest też audycja Lucifer Causa, gdzie rozmawiamy z Kunradem o Matrixie. No zresztą o Matrixie rozmawialiśmy nie raz. Kurde, ja to taka prostytutka radiowa jestem, z każdym po prostu byłem już w łóżku, z każdym. Kto się tu nie zjawi, to wam będę opowiadał, o, to znam, to z nim się tutaj, a z tym to nawet dwa razy. Krawiec, grasz w WoWa, ale co, World of Warcraft? Nie. Ostatni RPG, w jaki grałem, tu was zaskoczę, ostatnio sobie włączyłem tak wspominkowo mocno, to był Eye of the Beholder 2. I stwierdzam, że jednak Amiga niekoniecznie rules w dzisiejszych czasach. No bo jak tu grać w RPGa, gdzie się obracasz o 90 stopni? Łazisz po tych lochach, klaustrofobii można dostać. Dwa, nie ma automapy. No to były czasy, kiedy się samemu w takich grach rysowało mapę. Ale Etam by się ze mną na pewno nie zgodził i powiedział, o, rysowanie mapy, pamiętam, co zarysowałem 5 bloków rysunkowych. No, kiedyś to było fajne, no, jak nie było lepszych wynalazków. Ale nawet jakąś tam przyjemność z grania w tego Beholdera stareńkiego tam znalazłem. Ale nie wiem, czy nie spróbuję jeszcze Ishara na przykład, też klasyczny, bardzo amigowy RPG. No nie tylko amigowy, ale to tamte czasy. Ishar był ciekawszy, ponieważ tam się łaziło po lasach też, po polach, a nie tylko w lochach. Lochy i labirynty. Dziękuję bardzo.

A może wrócimy do jakichś gierek. Była próba zrobienia takiej serii Nocne Igraszki, gdzie tam na emulatorach sobie rżnęliśmy nawet w multi. Grałem z Zenonem, na przykład graliśmy w Mortala sobie starego. No nawet fajnie było. Tylko strasznie tam ciężko się połączyć, trzeba się tam na serwer zalogować. To takie trochę nieporęczne. Ja czekam na pewno na Spelanki dwójeczkę. Bardzo lubię tą platformówkę Spelanki. Bardzo grywalna. Ostatnio zahaczyłem też o Heroesów. Heroes of Might and Magic trójka. Zdaniem wielu najlepsza odsłona tej serii. Tej fajnej, kolorowej, prostej strategii, gdzie w sumie też się wszystko sprowadza do walki o zasoby. A na naszym wewnętrznym czacie nocno-radiowym, na stronie nocno-radio.pl, Kunrad tutaj wkleił linka do audycji naszej o Matrixie. Braci, sióstr, niepotrzebne skreślić, Wachowskich. Okej. A ja już się z wami żegnam. Żegnam się lewą nogą. No fajnie, że tutaj jeszcze wytrzymaliście, jeszcze całkiem w sumie sporo słuchaczy, ale ja już nie daję rady. Już trochę mi się chce spać. Przypominam, że w poniedziałek Nocny Marek, Krawiec i Potrzeba znów was zbawią albo zabawią. Zbawią. Zabawią was. A w następny piątek już na pewno będzie audycja z Żarłokiem. No chyba, że go dopadnie jakiś mściwy właściciel pizzerii, na przykład trzynastki, którą ocenił 3 na 10. Odpukać tutaj, ale może taki psychokucharz jakiś dopadnie Żarłoka. Muszę się zapytać właśnie Żarłoka, czy ma jakichś wrogów. A Danusia tutaj pisze, że fajna audycja Kuby właśnie, Rozmowy w nocy. Tak, była audycja z zakonnicą. Zakonnice dochodzą po cichu, tak? To jakoś się nazywało.

Kurczę, o tym rozmawianiu o żarłoku to się głodny zrobiłem, no. A tu pusty talerz na screenie, tylko logo się na nim znajduje. A sobie zaraz chyba zrobię jakąś kanapkę z pasztetem i ogórkiem na przykład. Bardzo dobra rzecz. Divide et Imperia pyta, czy bana budałem? Nie, nikt nie ma bana. Na YouTube'owym czacie nikt nie ma bana. Jak ktoś ma bana na naszym radiowym czacie, to z kolei też chyba nie ja dałem, bo ja nawet jak zbanuję, to potem odbanowuję, no chyba, że już ktoś mnie naprawdę zniechęci, bo na przykład wiecznie tylko krytykuje, marudzi, ma obiekcje, pisze, że ale żenująca dzisiaj audycja, wyjątkowo słaba, a Krawiec to mógłby co innego robić, bo w sumie ten nieudacznik, ten parch, to tylko siarę tu robi i humor mi psuje. Jak ja nienawidzę tego nocnego radia, to jest najgorsze, co może być. Słuchać się nie da. Pierdoły takie opowiadają, że normalnie w dupie szczypie. Nienawidzę tego radia, tego nadającego. Po prostu masakra. No to są tacy, którzy lubią tak pisać cały czas i to po pewnym czasie męczy. No to tam się czasem wkurzę i zbanuję. Ale potem nawet jak odbanuję, to oni już czasem nie chcą przychodzić z powrotem, bo się obrazili. Tak więc to działa w jedną stronę. Ja się nie mogę obrażać. Tylko mogę być obrażany ich zdaniem. No ale cóż, różne są charaktery, a tutaj ludzie charakterni zdecydowanie w nocnym radio. No ale taki apel, zluzujcie trochę łydę, bo nie warto może tak serio podchodzić. To tylko radio, nawet takie nocne radio, to tylko radio. A ja też mam prawo się czasem wkurwić. Ktoś mi tylko kopie mnie po kostkach, gryzie i szczeka. No, chyba tyle. To do usłyszenia. Do następnego. Cześć.

0: powiedziałem, że znam Krawca tak chwilę. Dostałem w lampę, że aż krew się polała. Przyjechała policja, policja wezwała karetkę. Dyrektorka wyskakuje do domu pomocy społecznej przy Nowogródzkiej 5, łamane przez 1, jak z procy.
1: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.

Umiłowani, mówi papież Krzysztof I. Chciałem się odnieść do przykrego incydentu, który miał miejsce w sobotę 28 października bieżącego roku w Brukseli, w katedrze rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych Michała i Guduli. Sprawowane tam było nabożeństwo ekumeniczne z udziałem katolików i protestantów różnych wyznań. Podczas tej ceremonii grupa młodych mężczyzn, katolików, jak mniemam, przyszła w celu zakłócenia obchodów i zaczęła głośno odmawiać różaniec. Nie mam oczywiście nic przeciwko odmawianiu różańca, natomiast wykorzystywanie modlitwy w celu demonstracji oczywiście można, ale kiedy sama demonstracja jest w porządku, jest godziwa. Kiedy inna forma niż modlitwa też byłaby dobrą demonstracją, to modlitwa dodatkowo wzmacnia wymowę protestu czy też świadectwa pokazania katolickości, wierności Bogu. W tym jednak przypadku celem było zakłócenie czegoś, co prawowite władze duchowna, biskup miejsca, zatwierdził, że może się odbyć w tej katedrze, mianowicie wspomniane nabożeństwo. Dlatego słuszne było to, co się stało niestety, czyli wyprowadzenie zakłócających przez policję. Umiłowani, z wielką przykrością komentuję te wydarzenia i reakcję niektórych katolików na nie, entuzjastyczną reakcję na czyn, którego się dopuścili ci młodzieńcy. Ci młodzieńcy nie zrobili niczego bardzo strasznego, no ale jednak powinni byli ponieść swoje konsekwencje i nie wiem, czy sprawie zostanie nadany dalszy bieg. Oby nie, oby władza świecka się tym nie zajęła jakoś gruntowniej. Niech po prostu sam fakt, że zostali wyprowadzeni, będzie dla nich wystarczającym upomnieniem, a także mój głos napomnienia braterskiego, który kieruje tutaj z Watykanu. W dniu 31 października. I reakcje były takie. Na przykład portal Polonia Christiana opublikował artykuł pełen oburzenia, jak można zostać wyprowadzonym z katolickiej katedry za odmawianie różańca. No nie za odmawianie różańca, droga redakcjo, tylko za zakłócanie porządku. Ja wiem, że to było zamierzone jako protest przeciwko temu, żeby protestanci panoszyli się w katolickiej świątyni. Ale to było przewidziane w mądry sposób, ażeby z tymi protestantami zbliżyć się we wspólnym wyznawaniu Boga, aby pokazać im też, że potrafimy razem z nimi wyznawać równie wiele.

Takie kontakty, że będą coraz ściślejsze związki, coraz więcej współpracy na różnych płaszczyznach. I niektórzy przeciwko temu protestują. I to jest opinia teologiczna, którą można wyrażać, no ale nie w taki karczemny sposób, nie w taki, nie robiąc takie burdy i wykorzystując modlitwę pod płaszczykiem modlitwy, czyniąc niecne zamysły, spełniając zamysły swojego serca, które nie są Boże i nie są zgodne z wolą Kościoła. I ten artykuł został na Facebooku udostępniony przez księdza znanego z sympatyzowania z narodowymi środowiskami, Romana Kneblewskiego, i polubiony przez drogiego naszemu sercu kardynała Daniela Piesto. Kardynale Danielu i wszyscy inni umiłowani w Chrystusie bracia duchowni i siostry zakonne i osoby świeckie, chciałem powiedzieć to jasno i wyraźnie i uroczyście, że można urządzać, jeżeli to zostanie uznane za wskazane, taką gościnność, żeby protestanci ze szczególnych okazji, zwłaszcza razem z katolikami, czy to w świątyniach protestanckich, czy katolickich, sprawowali różne obrzędy z zachowaniem odpowiednich oczywiście norm, czyli na przykład, że do Komunii Świętej mogą przystąpić katolicy, prawosławni, ci, którzy wierzą w rzeczywistą obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, a ci, którzy nie wierzą, no to istota tego sakramentu jedności jest taka, że wymaga tej jedności wiary w tą obecność, inaczej nie może być wspólnej wieczerzy na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, a i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było nabożeństwo takie bez komunii po prostu. I to można robić. I w wielu miejscach korzysta się też z gościnności. Wyobraźcie sobie odwrotną sytuację, że na przykład, i na całe szczęście tak się dzieje w wielu miejscach na świecie, że na przykład świątynia katolicka jest w remoncie, na przykład był pożar, albo z innego powodu, albo została zburzona przez działania wojenne, czy z jakichś innych powodów, trzęsienie ziemi. I dopóki katolicy nie będą mieli swojego właściwego miejsca kultu z powrotem dostępnego, no to korzystają z gościnności na przykład protestantów. I to się bardzo chwali, i to można robić. I wyobraźcie sobie teraz, że grupa protestantów przyszłaby i powiedziała: ej, katolicka herezja, wielka nierządnica, Kościół katolicki nam tutaj się panoszy w naszej świętej, jedynie prawdziwej protestanckiej świątyni, i weszłaby i zaczęła odmawiać, no, dowolną modlitwę podczas mszy, dajmy na to, katolickiej. Czy nie popieralibyśmy tego, żeby władze Kościoła czy wspólnoty protestanckiej, która ugościła katolików w tej formie, żeby wezwała władze świeckie, policję, czy też sama zareagowała, żeby ukrócić takie działania? Wiem, co niektórzy z Was mi odpowiedzą, że błąd nie ma żadnych praw, że można ramię świeckie, tak zwane, wykorzystywać do dyskryminacji na rzecz prawdy, a dyskryminacji fałszu, kłamstwa i herezji. No i to nie jest prawda. Prawdą jest, że herezja herezją, ale prawdą jest też, że człowiek człowiekiem. Komentatorzy na Polonia Christiana oraz na Facebooku chyba nie czytali na przykład deklaracji o wolności religijnej, Dignitatis Humanae, z Soboru Watykańskiego II. I tam stwierdza się mianowicie: mają obowiązek prawdy i trwania przy niej. Korzystanie zaś z tego prawa nie może napotykać przeszkód, jeśli tylko zachowywany jest sprawiedliwy ład publiczny.

Tak więc, zgodnie z duszpasterską roztropnością, według zaleceń tegoż samego soboru, deklaracji, dekretu o ekumenizmie Unitatis Redintegratio, został jako sprawiedliwy ład, i to zarówno publiczny, jak też kościelny, jako norma kościelna, taka gościnność ekumeniczna i takie wspólne obchody zostały zatwierdzone w tymże duchu i w celu odbudowywania jedności chrześcijan. I wiem, że wy byście chcieli, niektórzy z was, robić to inaczej. Chcielibyście mówić: taka jest prawda i tylko prawda katolicka, i albo się do niej przekonacie, albo precz, będziecie nam jak poganie i celnicy. Nie taki jest zamysł miłosierdzia Bożego i nie to Duch Święty Kościołowi poprzez Sobór Watykański II i nie tylko kieruje myśl i działalność Kościoła w innym kierunku. Również nauczanie w dokumentach soborowych i gdzie indziej Kościoła mówi o słusznej autonomii porządku doczesnego. Tak więc nie jest właściwe dążenie do dyskryminacji, posługiwanie się narzędziami takimi, jak nawet gdyby była uległa katolickiej władzy duchownej władza świecka, nie należy z tego korzystać, obróci się to przeciwko nam i nie jest to zgodne z zamysłem Bożym. Powinna mieć ta sfera pewną słuszną autonomię. To, co się dzieje w świecie fizycznym, istnieją świątynie, takie i takie, katolickie, niekatolickie. No i dobrze jest na zasadach pewnych ogólnoludzkich współegzystować, a nawet współpracować tak długo, jak długo dzieje się to na chwałę Bożą. Tak więc jeżeli protestanci świątyni katolickiej oddają chwałę Bogu, a nie robią niczego, co by się sprzeciwiało czci Boga, mogą to robić i są mile widziani. Amen. Tak, oczywiście ja się tutaj zgrywałem. Krzysiek Maczyński, Welbaititer, do was mówi. I jest rzeczywiście 31 października 2017 roku. A to jest odcinek audycji Proste Zwierciadło, który nie jest na żywo, ale który dzisiaj o 21, czyli w stałej porze, będzie wyemitowany. Mnie nie będzie. Potem się może gdzieś tak około 23 pojawię, możemy sobie jakieś być może afterparty zrobić, a tymczasem dyskutujcie o czym chcecie na czatach. I dobrej nocy tym, którzy idą spać. A, ogłoszenie małe jeszcze. Otóż do 17 listopada można się zapisywać na obecną edycję Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, czyli flagowego projektu Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, i na akademialiderow.edu.pl to można obczaić. W tym roku jest nowość, jest pewien nowy składnik, nowy kurs, który można brać razem z innymi, bądź niezależnie od nich. Mianowicie Grassroots Leadership Academy, po raz pierwszy poza Stanami Zjednoczonymi się to odbywa, więc bardzo, myślę, ciekawa rzecz grassroots, czyli taki oddolny aktywizm, jak budować grupy, jak zawiązywać pewne relacje, jak wzmacniać oddolnie te takie niezależne od władzy środowiska, te najzdrowsze rezerwuary aktywizmu obywatelskiego i takiego, który buduje pewną alternatywę do tego świata rządzonego przez urzędników, gdzie wszystko jest nakazowo, rozdzielczo, odgórnie ustalane, a niekoniecznie tak, jak się podoba ludziom, tylko tak, jak politykom. No więc nie, można się nauczyć, jak skutecznie sprawiać, żeby ta piramida się odwracała na naszą korzyść.

0: liczę na dużą słuchalność, bo tytuł taki mało nośny chyba, mało clickbaitowy. 100 lat temu w pewnej wsi. No, w jakiejkolwiek, w dowolnej wsi. Wyobraźmy sobie wieś. Wsi spokojna, wsi wesoła. Wieś jak malowanie. No, tutaj akurat może trochę bardziej współczesne domki niż te, które mam na myśli. Ale za to ładne zdjęcie. Bardzo takie malownicze. Malowniczy krajobraz, to chciałem powiedzieć. Dobry wieczór, dobry wieczór. Are Lamson się zjawił. Witam serdecznie. I Kodmin. Pozdróweczka. Are Lamson chciałby mieszkać i pracować wokoło domu. No właśnie tak żyli sobie ludzie w pewnych rejonach Polski także 100 lat temu. Opowiem wam o takiej typowej chacie, w której sobie mieszkała typowa rodzina. Ona zajmowała się domem, jak przystało na gospodynię wiejską. On wychodził z rana pracować, na przykład w polu albo u kogoś tam, u jakiegoś innego gospodarza, różnie to mogło być. Ale nie to jest najważniejsze. Chciałem się skupić bardziej może na tym, jak wyglądał taki przeciętny dzień. Także na tym, jak bawiły się, powiedzmy, dzieciaki w tamtych czasach. Czym zajmowała się taka gospodyni. No, jak się zapoznałem trochę z różnymi materiałami, to wyszło mi, że no, przynajmniej tutaj w Polsce bardzo dużo kręciło się wokół mleka na przykład. No, mleko było takim produktem, z którego można było wytwarzać mleko i mąka. Można było z tego wytwarzać dużo różnych rzeczy. No, masło, wiadomo, masło, chleb, śmietana, twarożek. To były bardzo popularne rzeczy w diecie przeciętnego takiego mieszkańca wsi. No i trzeba było sobie samemu robić przede wszystkim różne rzeczy, także już widzimy, że może trochę zdrowiej żyli, bo wiadomo, że jak sobie samemu coś zrobimy, to jest to trochę zdrowsze, nie? Mimo, że sanepid nie wpadał, mimo, że nikt nie kontrolował, to było chyba zdrowiej. No, śmietanę trzeba było sobie samemu ubić. Już nie pamiętam dokładnie procesu, ale to jest jakoś tak, że zostawia się na trochę mleko, potem gdzieś tam na górze zbiera się ta śmietana, zbiera się ją i potem na przykład tą śmietanę się ubija w maselnicy. Jest to dosyć długi proces, albo można trząchać na przykład słojem i w końcu się zrobi masełko, które potem trzeba odcedzić. Zmierzam do tego, że były różne takie czynności, które trzeba było wykonywać dosyć mozolnie. No i zadałem sobie dzisiaj takie pytanie, czy taka kobieta, taka kobiecina, to czy ona miała, powiedzmy, więcej czasu na myślenie niż taka pani, która dzisiaj idzie do pracy, powiedzmy, pracuje, nie wiem, w biurze, odbiera telefony, pracuje za kasą. No, czymkolwiek by się tam nie zajmowała, to właściwie ona nie ma czasu, żeby sobie podumać, zastanowić się nad czymś albo sobie na przykład pośpiewać, prawda? A taka pani, gospodyni, 100 lat temu miała tego czasu aż nadto. No bo, jak wiemy, takie czynności mechaniczne, jak właśnie to ubijanie masła, czy przesiewanie tam czegoś, nie wiem, mąki, robienie jakichś przetworów, to jest taka czynność, że możemy sobie podumać po prostu, nie? Nad światem, rozmawiać przede wszystkim z kimś. Może taki kompan do rozmowy to było coś niesamowicie pożądanego, bo można było sobie z kimś pogadać po prostu, nie? No a dzisiaj nie każdy może sobie na pewno pozwolić też na taki komfort, żeby sobie gadać z kimś. Jak za dużo będzie gadał, to przyjdzie szef i powie, co gadasz? Co to za gadanie? Do roboty. No i też niby jakaś mechaniczna praca, ale powiedzmy, że pani, która pracuje w banku i musi tam różne rzeczy wypełniać, wpisywać login, sprawdzać, drukować, ona nie może jednocześnie sobie nad czymś dumać. Ona musi być skoncentrowana na tej konkretnej pracy. Pani, która sobie 100 lat temu zawijała akurat mężowi w kawałek płótna chlebek, żeby miał do roboty, albo robiła zalewajkę, zupę z mleka, do tego trochę mąki i tam maczany chleb, dzieci sobie jadły, no to ona mogła sobie jednocześnie rozmawiać, śpiewać, dumać. To fajne nawet. I przede wszystkim nie stresowała się na przykład tą robotą. No, tak jak właśnie pisze tutaj Are Lamson, który chciałby pracować wokoło takiego domku swojego, coś tam sobie, nie wiem, wyrywać chwaściki, coś zajmować się ogródkiem. Dziś to takie czynności, taki styl życia przedstawiany jest właściwie jako taki raj, taka szczęśliwa emerytura, nie? Masz swój własny ogródek i sobie tam go doglądasz, masz jakieś tam zwierzaczki. No, fajny jest klimat, bo oglądając różne tam na przykład reportaże sponsorowane z regionalnych funduszy, bla, bla, bla. I pewna pani taka właśnie gospodyni opowiadała, jak to było dawniej, jak się dawniej żyło. No to trochę tak poczułem w pewnym momencie, wiadomo, dźwięk, obraz to pobudza wyobraźnię, poczułem ten klimat. Znaczy, gdzieś tam ten klimat pamiętam, jako dzieciak jeździłem, powiedzmy, do pewnej miejscowości sobie na wakacje z rodzicami. No i pamiętam jeszcze taki styl życia, kiedy słychać było właśnie wszędzie te kurki, ptaki, charakterystyczne zapachy, nie? Jakiś tam trochę obornik, trochę jezioro, trochę jakieś jedzenie gotujące się, zapach mleka gotowanego. No wiecie, to wszystko zmieszane, zapach lasu. Więc i te dźwięki, i te zapachy jakoś tam pamiętam piąte przez dziesiąte, co nie? No i to takie relaksujące wydaje mi się byłoby dzisiaj dla człowieka. No ale przede wszystkim zmierzam do tego, że jest w tym coś niesamowitego, niesamowicie fajnego, że można było sobie wykonywać wiele różnych czynności i jednocześnie sobie rozmawiać z kimś, dumać, czyli tak jakby w połowie się relaksować. Powiedzmy, no nie jest to lekka praca. Powiedzmy, że w takiej chałupie, w której się mieszkało, nie było prądu, nie było bieżącej wody, trzeba sobie było przynieść wodę ze studni. No do tego służyło takie narzędzie, którego nazwy nie pamiętam. W każdym razie no, kawał drewna, który zakładamy sobie na ramiona i możemy nieść dwa wiadra, żeby gospodyni mogła w miarę komfortowo przynieść ze studni od razu te dwa wiadra, ponieważ tej wody trzeba było dużo nosić w sumie, ponieważ trzeba było sobie tą wodę zagotować, na przykład w piecu, na palenisku. No, piece były właściwie dwa, bo piec chlebowy i piec taki do gotowania, grzania. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia jest to straszne życie, ponieważ w takiej dawnej chałupie budziliście się z rana i woda w wiadrze była zamarznięta na lód, powiedzmy. To nie jest tak, że tam całą noc się grzało, nie? Nie tak się żyło. Raczej, żeby było nam ciepło, to trzeba było się opatulić w jakąś grubą koszulę nocną, no i przede wszystkim puchowe kołdry, nie? Te takie słynne, dawne puchowe kołdry. No, żeby sobie zrobić z kolei taką puchową kołdrę, to trzeba było drzeć pierze, czyli oddzielać od tej... No mamy takie pióro i musimy ten puch powydzierać i zostawić ten pałączek, nie? Wyrzucić go, oddzielić jedno od drugiego, więc tym się też zajmowała taka gospodyni w wolnych chwilach i w tym czasie sobie też rozmawiała, śpiewała, czasem też tkała różne rzeczy, kobiety trochę tak dla relaksu, trochę dla zajęcia robiły różne ozdoby. Jak już miały tą nić z owczej wełny zrobioną, do tego też było jakieś tam urządzonko, no to... No to właśnie sobie kobiety się zajmowały takimi różnymi rzeczami, na przykład tkały sobie jakieś tam czepki, no tkanie i szycie to było, to myślę, to była taka półrozrywka, półpraktyczna, półpraktyczne zajęcie, no bo z tego była jakaś korzyść, prawda? Też jakieś serwetki, robienie serwetek, takich rzeczy. Właściwie to wszystko się robiło samemu, znaczy bardzo wiele rzeczy robiło się samemu. I teraz, w czasie, kiedy grozi nam blackout, czyli odcięcie prądu, mamy kryzys energetyczny spowodowany różnymi ekofanaberiami i ambicjami ekologicznymi unijnymi, tak nam to wszystko poukładali, że możemy nie mieć prądu. I to może być wbrew temu, co być może sobie myślicie, naprawdę wielki kataklizm. Kiedyś w Szczecinie na kilka godzin wyłączono całkiem prąd. Nie było w Szczecinie prądu po prostu. I zapanował chaos. Zapanował strach. W ludziach powstała jakaś, obudziła się jakaś taka bezsilność. No, straszny czas i duże straty były w ogóle finansowe. Jeśli by miało być tak, że nam zabraknie na dłużej niż na kilka godzin prądu, a już są takie sytuacje, już są takie miejsca w Polsce, gdzie trzeba prąd sprowadzać skądś. Przepraszam, że znowu sobie tu nie zapisałem, nie chcę mi się już nawet do notatek sięgać, bo to nie jest aż takie ważne, czy to było, kurczę, w Pasi Kurowicach Dolnych, czy w górnych, ale w każdym razie już zaczynają się pojawiać takie sytuacje, że musimy brać prąd od sąsiadów. On idzie sobie przez jakieś tam kable. Na dnie morza położone. A kiedyś to my ratowaliśmy innych, kiedy mieli takie kryzysy, a dzisiaj sami korzystamy. No i co chciałem powiedzieć, że taki człowiek żyjący 100 lat temu, który nie miał elektryczności, więc oświecał sobie swoją chatę lampą oliwną, naftową, wodę brał ze studni, nie martwił się o to, czy zabraknie mu jedzenia, jeśli miał jakiś inwentarz. Częścią takiego domu była zresztą spiżarnia, w której były przechowywane różne przetwory w słojach, w beczkach, różne rzeczy, jakieś kiszonki, jakieś zapasy po prostu. Ale też zaprawy, nie wiem co zaprawa, czym to ktoś, kto się na kuchni zna, może by coś tu podpowiedział, czym jest taka zaprawa, ale zapamiętałem to słowo. Nie wiem, to rozumiem, że, no nie wiem, coś tam do robienia sosów, tak? Coś takiego tam, żeby sobie, nie wiem, jakieś wywary, tak? Coś takiego. Zapomniałem się zalogować. Tak więc są bardzo duże plusy. Przede wszystkim niesamowita samowystarczalność. Nie grozi ci, że twój świat się zawali, bo wyłączyli ci prąd i nie możesz się grzać. No tak jak mi grozi na przykład, bo mimo, że mam ogrzewanie gazowe, to ono jest na prąd. Boiler jest na prąd, ale mogę sobie ewentualnie kuchenkę gazową włączyć, tylko że jak będę się grzał kuchenką gazową przez pół dnia, to potem przyjdzie mi rachunek na przykład 600 zł, nie? Za gaz. No, w ogóle od nowego roku przygotujcie się na masakrę, na Armagedon dosłowny, ponieważ skumulują się różne drożyzny. Tak naprawdę kredyty
1: przepraszam. Okej,
0: dołączamy nową koleżankę radiową tutaj do naszego grona na Skype'ie. Okej, sorry, musiałem tutaj poodpowiadać. No, więc niesamowita samowystarczalność i niezależność. Mówi się, że dawniej ludzie to byli tacy jacyś zniewoleni, umęczeni, bici pod batem. Może no, w wielu przypadkach mogła to być prawda. No, pańszczyzna to nie jest bajka, pewnie nie. No, ale czy tam praca dla jakiegoś szlachcica na dworku, gdzie może z tobą wszystko zrobić ten szlachcic. Jak się wkurwi pijany przyjdzie, możecie wybatorzyć tylko dlatego, że jest powiedzmy wściekły z jakiegoś powodu, bo przegrał gdzieś tam w karczmie, w kości fortunę, może się wyżyć na tobie. No wiadomo, różnie to mogło być, ale tak no w sumie ma to też i swoje plusy, takie życie. Właśnie ta niezależność i ten czas, że można sobie po prostu porozmawiać, podumać nad światem. Dzieci, no gdybyście się cofnęli w czasie o te 100 lat, zobaczylibyście dzieci, które idą do szkoły na bosaka. Buty to był trochę taki luksus, to znaczy buty były na specjalną okazję. Buty, przypuszczam, że no, wynikało to po prostu z tego, że była to rzecz dosyć cenna. To nie były tak, żeby sobie dzieciak założył i gdzieś te buty tam zniszczył, biegając po gównie, nie? Kurzym, po górzym gównie. Gdzieś tam dziurawiąc te buty, no więc takie buty to mógł sobie założyć do kościoła na przykład, nie? Albo na jakieś święto, specjalną okazję. Tak to dzieciaki biegały na bosaka, sobie szły do szkoły. Młodsi mieli tabliczki, takie małe tabliczki. Nie zeszyty, tylko tabliczki. Jedną książkę, powiedzmy, nie 10, tak że się kręgosłup psuje i potem dzieciak chodzi na rehabilitację. Tylko miał jedną książeczkę, powiedzmy, elementarz jakiś tam. No i uczył się czytania, pisania, powiedzmy. No, ciekawe jak z tym analfabetyzmem, skoro no, słuchałem tej starszej pani, która fenomenalnie opowiadała z takim zacięciem no, i tak fajnie. No, o tym jak się żyło dawniej, no to skoro te dzieciaki chodziły sobie do szkoły w jakichś tam rejonach Polski i się uczyły, no to chyba nie aż taki analfabetyzm, nie? Że nikt nie potrafił czytać i pisać. No w każdym razie starsze dzieci dopiero miały jakieś tam zeszyty, w których coś pisały sobie, no wiadomo, trzeba więcej notować, ale te młodsze miały tabliczkę do zapisywania sobie, do pisania różnych rzeczy, do ćwiczenia literek. No i mama zawinęła w jakieś płótno właśnie kanapuchę, odkroiła kawał chleba, podciągnęła sobie fartuch, żeby nie ubrudzić sobie sukienki, przyłożyła chleb do piersi, ukroiła pajtkę, no z takiego wielkiego bochna, bo kiedyś duże te chleby pieczono, nie takie jakieś małe jak dzisiaj, tylko to był duży chleb. Stopy procentowe już podniesione, a na pewno będą następne. Tak, specjaliści od finansów mówią, że na 100% będą następne podwyżki stóp procentowych, ale co chciałem powiedzieć, że odczujecie, no ci, którzy mają kredyty hipoteczne duże, to odczujecie ten wzrost powiedzmy o 200, o 400, o 600 zł, wzrost raty kredytu. No bagatela, nie? Co to tam 600 zł na miesiąc więcej płacić? Dopiero w pierwszym kwartale nowego roku to jeszcze nie zostało, jakby nie wpłynęło, dopiero wpłynie, za niedługo, za całkiem niedługo. No i powiedzmy, że skumulują się różne dodatkowe wydatki. Gaz, powiedzmy u niektórych te rachunki, nie rozumiem tego, dlaczego u niektórych wzrasta o 100% cena gazu, a u niektórych o 300%. Czym to jest spowodowane? Jacyś niektórzy są lepsi i gorsi, czy dostawcy sobie wymyślają tak, że a my damy o 300, nie tak jak tamci o 100, a co? Czy o co chodzi tutaj? No, gaz, prąd, woda, wszystko w górę, paliwo, właściwie wszystko w górę i plus jeszcze te raty kredytów. No i nagle ktoś musi o 1000 zł więcej wydawać. No inflacja oczywiście, nie zapominajmy o inflacji. Mają oczywiście to podnoszenie stóp procentowych ma niby wyhamować inflację. Ale ciekawe, czy słyszałem, że dzięki jakimś tarczom, kolejnym tarczom rządowym spadła cena paliwa, tylko nie na stacjach benzynowych. To też ciekawe zjawisko, prawda? To bardzo się cieszymy, że spadła cena paliwa tylko nie na stacjach benzynowych. I wcale nie jest powiedziane, że jak uda się, a kiedy się uda wyhamować tą inflację? Też specjaliści od finansów, którzy bardzo się solidaryzują z nami maluczkimi, tylko mi jakoś ciężko się solidaryzować z kimś, kto zarabia powiedzmy 20 tysięcy na miesiąc. Jakoś tak ciężko mi się z nim solidaryzować. Tak nie wiem czemu. Jakoś tak po prostu. Widzę, że jakieś inne światy trochę są i że to nie jest tak, że my. To ty jakoś masz inaczej chyba trochę. Bo chociażby z tego powodu, że nie, jak, nawet jak masz ogrzewanie tam na gaz czy coś, to nie będziesz się przejmował, jak ci wzrośnie. O 100, 200, 300 zł rachunek. A ja tak. Ja się będę przejmował i to bardzo. I ty sobie będziesz nadal chodził, szanowny panie, w drogim garniturze, którego ja sobie nigdy nie kupię, bo mnie nie będzie nigdy stać. A ja będę chodził w swetrze jakimś, bo żeby nie było mi zimno, bo oszczędzam na gazie, więc tak ciężko mówić tu my Polacy. No więc słabo widzę naszą przyszłość. No a kiedyś sobie drewienkiem grzali w takim piecu, żeby zagotować wodę na kawę. I myślę, że nafta do lampy to też nie był jakiś wielce drogocenny luksus dla takiego chłopa. Także nadchodzi taki dziwny czas. Kiedyś był czas na to, żeby sobie podumać, pomyśleć, a dzisiaj nie ma czasu na myślenie. Nie ma czasu na myślenie. Może ktoś się ucieszy z tego, że my, szaraczki, my, plebs, nie mamy już czasu na myślenie, tylko musimy zapierdalać. Bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. Człowieku, czy ty to rozumiesz? Czy ty to rozumiesz? Ile ja muszę zapierdalać? Ja nie mam czasu na myślenie. Gdzieś słyszałem, tak ktoś tak kiedyś powiedział, ja nie mam czasu myśleć. Ja muszę zapierdalać. No a jak nie ma czasu na myślenie, to ci też żadne głupoty nie przyjdą do głowy. Ty, jeszcze ci coś głupiego do głowy przyszło, nie? To jakieś protestować, sprzeciwiać się wadzy. A ty, a tak to musisz zapierdalać. I teraz będziesz musiał jeszcze więcej zapierdalać, dwa razy więcej zapierdalać, trzy razy więcej zapierdalać, a to i tak mało. Przepraszam, aż mi nozdrza falują ze zdenerwowania. No, także kiedyś może bardziej człowiek do człowieka był, nie wiem, kiedyś też tak wszyscy byli ze wszystkimi pokłóceni, bo teraz widzę, że wszyscy ze wszystkimi się żrą. Nawet w ogóle tak Polacy lubią o Żydach mówić, że Żyd to taki za pieniędzmi jest, takie wyznanie pieniężne i te pieniądze, a co ja będę z tego miał? No, a okazuje się, że przeciwieństwo tego Żyda, jakby ktoś po drugiej stronie mocy będący, czyli kamrat, narodowiec, antysemita, jak zrobi zbiórkę pieniędzy, to zaraz się pożre jeden z drugim i to na noże, bo no właśnie, radio kamrackie kontra kamraci, już nie macie prawa w ogóle, nie macie prawa do nazwy kamraci, jesteście złodziejami, lewackie radio, okradliście nas, a wszystko dlatego, że za późno dowód wpłaty przysłali, ale już dupa zapiekła, gdzie moje pieniążki, i się Polaczki żrą o pieniążki, od razu. Znaczy nie wszystkie Polaczki, bo ja sobie nie przypominam, żebym się żarł o pieniążki, nawet z takim Klodem, z którym tam nam się współpraca skończyła. Z Potrzebą to w ogóle nie mieliśmy chyba ani razu żadnych nawet takich rozmów, że a gdzie są tam pieniążki, a ty wziąłeś, czy ja nie wziąłem. W ogóle nie mieliśmy takich tematów, żeby się żreć o pieniążki. No ale widać, że narodowcy to bardziej krewcy i jak te dolarki się tam zapaliły i no przy okazji to tak sobie mogę tu wspomnieć, że chyba całkiem nieźle żyją sobie ci rodacy kamraci, skoro tak na pstryknięcie mają po te 20 koła i jeden i drugi, no rybak chyba tam najbiedniejszy jest, bo mu państwo zniszczyło firmę i w ogóle, no ale Olszański i Osadowski jakoś tak, no sami się przyznali, że pieniądze na kaucję wyłożyli ze swoich, ale dziękują, że im się zrekompensuje z tej zbiórki. Kłamiesz, krawiec, a dlaczego zielony ludziku, tak, to wiesz, to takie bardzo mocne oskarżenie, to napisz od razu dlaczego, to się może wytłumaczę, że jednak nie kłamie. Mówię tylko to, co się dowiedziałem. Chyba pisiory ci płacą. Jak to? Rozwiń myśl, zielony ludziku, bo aż mi łydki drżą z podniecenia, z ciekawości po prostu, dlaczego kłamie. Zawsze możesz też zadzwonić tutaj, mnie zbeształć. Czytam też tu komentarze, napriwam. No, także wszyscy ze wszystkimi pokłóceni. Bardzo podzieleni Polacy i to też może komuś jest na rękę, bo się nigdy... Jak tu myśleć o jakiejkolwiek rewolucji, czy jakichś zmianach, skoro każdy z każdym się napierdala i goni za drugim cegłą po głowie, napierdalając tegoż. No więc słabo to wygląda. No, jak mówiłem, jak szczury się gryzą między sobą, to nie gryzą tego Żyda, który niesie je w worku. No. Także...
1: Kasia, 25 zł. Hello, hello, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki Kasia. Bardzo dziękuję. Tobie też miłego wieczorka. Czy to jest ta Kasia, która chętnie by posłuchała, ale teraz nie ma za bardzo jak? Czy to jest ta Kasia? A bo, może to jest inna Kasia, bo przybywa nam Kaś. Nie no, chyba dwie Kasie są. Ponownie. Jakieś tutaj małe problemy techniczne, ale powinno być chyba okej. Chyba nie rozłączy. Radio podało, że wpłacili 1000 funciaków i że kasę ukradł. I okazało się, że wpłacili 600 funciaków. Zielony ludziku, może nie jesteś na bieżąco, bo akurat śledzę dosyć dobrze tą sprawę. Jak różnym mediom, różnym streamom, różnym kanałom się przyglądam, tu akurat wiem, że Radio Kamrackie przedstawiło kwity na wszystko. Jest cały odcinek, gdzie są wszelkie kwity za wszelkie przelewy. Nieporozumienie miało wynikać z tego, że kwota ta została podzielona, była zbierana na trzy osoby, na Olszańskiego, Osadowskiego i Rybaka i stąd jakieś strzelmistrz, dobra. Nikt nie ukradł, myślę, że dosyć dobrze się z tego wytłumaczyli, poświęcili kilka odcinków, żeby rozmyć wszelkie wątpliwości, że nie okradli. I że wszystko jest okej. Nawet dzwonił do nich ten rybak też, który z nimi normalnie gada i podziękował i tak dalej. Ten rybak to w ogóle taki płaczek, nie? On cały czas jak gada takim płaczliwym tonem, głos mu się łamie. Dziękuję, kochani. Jest jak jest, ale jakoś jest. Dziękuję, jesteście. Wdzięki wam, gdyby nie wy. I tak przez dwie godziny potrafi, to kiepsko się słucha trochę. No. Także myślę, że dosyć dobrze się wytłumaczyli zielony ludziku, tak na zasadzie, wiesz, od A do Z i czarno na białym i wszystkie tam dokumenty, kwity, dowody przelewów, więc najbardziej żałosne jest, że ludzie się potrafią o takie kwoty pokłócić i walczyć ze sobą na noże, nie? I nie starcza im nawet cierpliwości, żeby sobie na spokojnie wytłumaczyć, żeby jakoś tam się dogadać, tylko od razu padają oskarżenia, że lewactwo i pedalstwo i się odżegnujemy, jak spotkam, to zabiję. No, fajnie ze sobą gadamy, super, to pogratulować. No. Ja też, jak tylko mi przyjdzie do głowy, że, słuchajcie, kiedyś mi przyszło do głowy, że potrzeba mi wisi 10 złotych i od razu do niego zadzwoniłem, mówię, ja cię zniszczę. Ty skurwysynu, ty tiktoki, jadę do ciebie, No, ale potem się okazało, że to ja mu wiszę 10 złotych i go przeprosiłem, no. No, tak było, naprawdę, nie kłamie. No. No, straszni są ludzie dzisiaj. No, a kiedyś może spokojniej trochę żyli, może nie byli tacy nerwowi i... No, za kasą to pewnie zawsze byli. Jak świat stary, to zawsze, jak przychodzi... Można o pięknych rzeczach mówić, można symbole pokazywać, flagi, grać na trąbce, wzruszać się i tak dalej... i sobie przekazywać znak pokoju, ale jak przychodzi co do kasy, to nie ma przebacz.
2: A ty kurwa, już do prokuratury pisemko idzie.
0: No i tak to jest właśnie. Kasa. Kochajmy się jak Polacy i liczmy się jak Żydzi. No, a może właśnie ci Żydzi, może więcej mają w sobie jednak jakieś takiego, więcej mają zdrowego podejścia, tak człowiek do człowieka. Bo ja widzę, że szczególnie ci ortodoksi, nie? Różni hasydzi, to oni tak za ręce się chwytają, tańczą, jakieś tam dobrze sobie życzą i w ogóle są tacy rozpromienieni zawsze, nie? Nawet jak słuchałem sobie tego Eliahu Kugelkopfa, taki był fajny hasyd, który miał kanał na YouTube, skasował wszystkie filmy, nie wiem czemu, może dostawał 100 maili dziennie od Polaków życzliwych, którzy pisali, co mu zrobią, jak go gdzieś zobaczą na mieście, nie? No i skasował w końcu wszystko. A szkoda, bo tam było dużo fajnych materiałów o życiu hasydów właśnie. Co tak bronisz tych Żydów?
1: A co,
0: ktoś mi zabroni?
1: 10 złotych. Byłem dziś w McDonald's, jedząc Big Maca, wspominałem słowa krawca, gdy nauczał o czystości i szlachetności wołowiny w tychże burgerach. Oto słowo krawcze, błogosławieni ci, którzy McBurgera zjedli, albowiem oni będą nasyceni.
0: No proszę. Michael, stały tutaj dobrodziej, w Max Raczu był i wspominał, to co ja jestem, jakiś święty od burgerów? Czy...
1: Katut, 20 złotych, na cokolwiek.
0: To chyba Jola jest z kolei. Co mnie tak dofinansowujecie? Czym ja żem zasłużył na to? Ja mnie godny. Ja tu już odsyłam te wszystkie pieniądze, bo ja nie uważam, żebym ja zasłużył na te pieniądze. Nie no, tak naprawdę to żartowałem, to oczywiście żart. Nie znam takiego słowa jak zwrot, oddać, zwrócić, to nie. To jest taka czarna dziura, jak już wpadło, to już nic z tego nie wyjdzie, nawet światło. Nic. No, dziękuję wam bardzo. Bóg zapłać wam, kochani. Się rozpłaczę zaraz, jak rybak dzwoniący do kamrackiego radia. W ogóle to kamrackie radio to tam słuchało tego mniej niż nocnego radia. Tam 20 osób na krzyż, a to i tak jak przyszła ciocia, babcia tam prowadzącego. No a teraz tam po 5000 w ogóle. Nie no, przesadzam, ale tak tysiak to bywa online, no to Daniel Magical już by zzieleniał z zazdrości nawet. No może nie, przesadzam, ale są to naprawdę niezłe już wyniki, 1000 online, no i wszystko dzięki temu, że się skamracili, nie? Że nagle się zrobiło o nich głośno, że zamknęli Wojtka, zamknęli Marcinka i nie było czego słuchać. I ludzie wpisywali tam kamraci, cokolwiek, Wojtek, Marcin, Osa, Jaszczur i w końcu im wyskoczyło to radio kamrackie. No i zaczęli słuchać i spodobało się Polonii, a Polonia bardzo lubi takie kanały, gdzie jest Bóg, honor, ojczyzna, bo oni wtedy czują, że mimo że wyjechali, to jednak sercem zostali i są i pomagają, a walka się toczy o wielkie rzeczy. Trzeba pomóc. No a A wiadomo, na obczyźnie się często trochę lepiej zarabia też, to można wspomóc. I Polonia hojnie obdarza takich różnych Wojtków i Marcinów, także zawsze mają na dobry sprzęt. No tak brzmi trochę, jakbym tu zazdrościł, nie? Ale może trochę zazdroszczę, odrobinkę, tak odrobinkę. Też bym chciał mieć studio jakieś, mieszkać sobie w fajnej kamienicy, mieć sprzęt zajebisty, nie? I tam mieć 20 tysięcy odłożone w razie czego, żeby sobie na kaucję zapłacić. Przeca Eliahu nadaje cały czas kanał Tajemniczy Świat Żydów. Tak, o tym kanale mówię. I jak tam wejdziecie, to tam jest jeden film, widziałem, chyba że jakiś nowy kanał założył, jest bardziej aktualny, ja patrzę na stary, ale wpiszę Tajemniczy Świat Żydów. Posłuchajcie sobie, to jest ciekawe, warto coś wiedzieć o innych kulturach. Faktycznie. A, czyli to jest nowszy kanał, czyli ja patrzyłem na stary kanał. Jest i to bardzo dużo filmów. A proszę. A to chyba poprzenosił te różne filmy, bo przysiągłbym, że to był... No miałem zasubskrybowany, nie? No to wiem, że nie pomyliłem kanału. No to widać, może mu zlikwidowali kanał, ktoś doniósł uprzejmie, coś tam się znalazło, założył nowy. No jak ktoś jest znanym youtuberem, to często tak bywa. Zresztą przygotujcie się na to. Jeśli będziecie znani i popularni, to... Będą wam przysyłali takie maile codziennie, że was zajebią, że jesteście zdrajcami, agentami wynajętymi. Każdy, z kim się zetknąłem, kto jest znany, no może z wyjątkiem takich youtuberów jak Żarłok, który nadaje o jedzeniu, pozdrawiam serdecznie, a w ogóle o Żarłoku ostatnio na gazeta.pl pisali. Oczywiście temat taki, że musiał być popularny temat, nie jakiś tam słaby, tylko taki mega temat. No i temat był taki, że odwiedził restauracje, które uczestniczyły w tych programach Magdy Gessler, gdzie ona tam przychodzi i krytykuje i talerzami rzuca i krzyczy na wszystkich, że źle robią. No i on odwiedził takich ludzi i się wypytywał, jak to było. No to o tym napisali. Ale Żarłokowi chyba nie przybyło jakoś szczególnie. Nadal jest mniej więcej w tej samej kategorii, co my. A i tu macie odpowiedź na pytanie, czy pokazywanie się przed kamerką to jest... recepta na sukces gotowa. No raczej chyba nie, bo Żarłok się ciągle pokazuje, nagrywa, jeździ i co? I się jakoś nie rozwija. Żydofil krawiec. Raczej prędzej judeosceptyk właśnie częściej, ale tych hasydów to nawet lubię. Oni są bezkonfliktowi, bezinwazyjni i nie sądzę, żeby to oni robili, wykupywali na przykład polskie wodociągi sobie, czy tam w rządzie byli, nie? Polskim. Czy byli premierami, czy prezydentami Polski, tacy Żydzi, nie? Albo żeby byli pierwszymi damami, na przykład tutaj, nie? To nie sądzę, że to ty. Eliahu Kugelkopf. No tak się nazywał ten pan. Nazywa. No, ale kanał to sobie zobaczcie, Tajemniczy Świat Żydów. Wpisałem, mam 32 tysiące subskrybentów, niezły wynik. No, i bardzo taki w ogóle sympatyczny człowiek. On mówi o tradycjach żydowskich różnych, o świętach, o tym, jak wygląda życie ortodoksyjnego Żyda, przestrzeganie pewnych praw. Oni dużą wagę do tego przywiązują, do tego, co jedzą, jak żyją, jak się myją, jak śpią, w co się ubierają i tak dalej, to wszystko jest dla nich ważne. No, ostatnio myślałem sobie, że to takie uporządkowanie wśród Żydów, to może to jest, to nie, to jest fajne, bo to jest walka z entropią, która jest dążeniem do nieuporządkowanego stanu, dążeniem do rozproszenia, dążeniem do, chyba do chaosu. A my wkładamy cały czas jakąś pracę, żeby uporządkować świat. Całe nasze życie to może jest walka z entropią, z czasem. I jak są bezkonfliktowi, to w porządku, ale zawsze się cebulką. Ale zawsze się cebulka. Nie rozumiem, co miał Maczesz na myśli. Że zawsze się cebulką odbije, może, nie wiem, albo czosneczkiem, no nie wiem, o co chodzi. Znajdzie jak w Polsce... Coś, maczel się tu chyba zakałapućkał. Eli na pewno dużą wagę do jedzonka przywiązuje, pisze Zielony Ludzik. No tak, no wygląda na takiego faktycznie, który dużą wagę do jedzonka przywiązuje. Tak, on się tak rozpływa, jak mówi o jedzonku, to się tak rozpromienia i mówi, no my, hasydzi, zawsze takim spokojnym głosem mówi, my, właśnie życie hasyda jest słodkie. My lubimy na słodko, bo właśnie chcemy, żeby nasze życie było słodkie. No i tutaj przepis na jakiś tam kugel, szmugel. No, także miło się słucha. Lubię czasem posłuchać ludzi, którzy są tacy spokojni, którzy o czymś opowiadają i ten temat to niekoniecznie dotyczy, a on mnie ukradł, a ja go zajebię, a tego to się kierą, tego to się powinno, a przejdzie czas, że tacy jak on będą. No i tam akurat to dotyczy kolejnej dramy, że ten z tamtym, to już trochę mam przesyt i mi się odbija już od tych dram, konfliktów, tak więc lubię sobie posłuchać czegoś spokojnego. Spójrz na świat natury, kryształowe struktury, pisze Szuruburu. Zarymował. Świat natury, kryształowe struktury, nie zrozumią tego knury, nie zrozumią. To tak staram się mówić, jak typowy youtuber, właśnie nie zrozumią, bo tu piszę, właśnie tu piszę, a ja weszłem i wziąłem, no i teraz właśnie włączam. No, tak mówi przeciętny youtuber dzisiaj. Zwykle jest to ktoś, kto bardzo się uważa za prawdziwego Polaka polskiego, z polskiej ziemi i takiego polskiego Polaka. No a to się naucz mówić po polsku, taka rada może.

co tam jeszcze w takiej chacie było. Dzisiaj tak sobie właśnie myślę o tym życiu 100 lat temu. No właśnie, dzieci, jak dzieci się bawiły? No nie miały klocków Lego, ani cyborga, robota, ani najnowszej konsoli. Tylko miały na przykład szczudła, jakiś patyk, piłkę i tą piłką można było się bawić na 100 różnych sposobów. Wiem, że zaraz tu będą śmiechy, że krawiec tu jakiś taki wieśniak będzie się patykiem bawił i że tak boomer, że tu wspomina, jak to kiedyś było, się patykiem bawiło. Ale to dobre, fajne, takie sympatyczne, wchowanego gdzieś tam, różne były takie gierki typu, że tam dziewczynki się ustawiają po jednej stronie, chłopcy po drugiej i któraś tam krzyczy, gęsi, gęsi, coś tam. No i potem muszą przebiec te dziewczynki, chłopcy je łapią. I pierwsza lekcja wychowania seksualnego w praktyce gdzieś tam się odbywa może. No, żartuję, to takie mniejsze dzieci trochę. No, ale takie, wiecie, tam ganiatyka, chowanie się, kopanie piłki jakiś tam patykiem. No, fajne, trzeba było kombinować, nie? Myślę też, że wszyscy się znali na pewno. Nie było takiej anonimowości jak dzisiaj. Czyli samowystarczalność, brak anonimowości, a taki brak anonimowości oczywiście ma swoje wady. Każdy się wie o każdym wszystko, więc... No ale plusy takie, że jest jakaś społeczność. Społeczność się zawiązuje i jak ktoś wali w ciula, już nie powiem brzydziej, no to jest osądzany szybko przez społeczność. Każdy tu wie już, kto tam co zrobił, więc też może jakiś plus. No, trochę jestem, mam wątpliwości co do tej diety takiej mlecznej, że ciągle to mleko, nie? To a jak ktoś ma nietolerancję mleka, to mu ciężko może się żyło. Ale pewnie też jakieś kasze, różne tam kasze, no, chlebek, to różne rzeczy. A ser, czyli takie przetworzone mleko, to już chyba lepsze trochę, nie? Kefir, no, bardzo zdrowa rzecz, różne kefiry, tam maślanki, to nawet zdrowe, nie? Takie różne kultury bakterii. No więc co do odżywiania, to można by tutaj się zastanowić, czy nie brakowało przypadkiem witamin. Nie no, witamin chyba nie właśnie. No. Więcej witamin jest w warzywach, nie? Niż w owocach. Więcej różnych takich korzystnych dla nas rzeczy. No więc to raczej dużo warzyw jedli. No na pewno mniej mięsa, niż to się czasami pokazuje na filmach, że dawniej to w ogóle mięsiwem zastawione wszystko. No raczej nie. Mięso to tak, jak się okazja natrafiła. No to różne mięso, bo można skwarki sobie, coś tam ze skwarkami zjeść. Adolf Kudliński pokazywał różne fajne przepisy, jakieś tam kwaśne mleko, skwarki, wszystko. No, swoją drogą, jak on tak jadł, tu jakiś smalec, tu skwarki czy coś, to tak trochę nie dziwota, że świętej pamięci, no z całym szacunkiem. Jadłeś wtedy mleko albo umierałeś z głodu, pisze Gumball. Co ty, Gumball, wiesz o dawnej wsi 100 lat temu? Co ty wiesz? Przecież ty się zupełnie takimi rzeczami nie interesujesz. Nie jesteś mleczny człowiek. Najwięcej witamin jest w mięsie, twierdzi zielony ludzik. Babka ziemniaczana na skwarkach. To chyba maczer tutaj ze szkolnej bierze wiedzę. Ze szkolnej, bo to jest kultowe danie na szkolnej. Babka ziemniaczana. No, myślę, że dużo się też kręciło wokół targowiska, wokół kościoła. No, to takie centra spotkań, nie? Gdzie można było w końcu sobie z kimś tam pogadać. No, też w dawnej Polsce wiem, że były kary, na przykład cielesne za niechodzenie do kościoła. Nie poszliście do kościoła, to wam wlepili grzywnę. A jak nie miałeś grzywnę, to mogli cię do pierdelka wsadzić za niechodzenie do kościoła. Ja wiem, że niektórym się marzy taki świat, żeby wtrącali do pierdelka za niechodzenie do kościoła. Tutaj Ordo Iuris na pewno już ma takie projekty
ustaw, tak nieśmiało je wprowadza, bo wiedzą, że społeczeństwo nie jest gotowe jeszcze na taki skok cywilizacyjny, żeby się szło do pierdelka za niechodzenie do kościoła, no ale marzy im się taki mokry sen, oni się budzą z takim błogim uśmiechem w nocy, i o, to tylko sen był, a tam im się śniło właśnie, że tego, co nie chodzi do kościółka, to gdzieś go tam zaryj do loszku i no to marzy im się i tak budzą się tacy uśmiechnięci. O, ale to piękny świat. Piękny świat. Muszę się podzielić tym snem z księdzem, proboszczem. Jak mu opowiem, to mu laczki spadną. I idzie tam gdzieś, opowiada i... myślę, że furiatowi może tak po cichu się marzy taki świat, że... Bo tak... właśnie może to troszkę takie niecywilizowane, może troszkę tak głupio kogoś przymuszać, ale ostatecznie walka się toczy o ludzką duszę. To nie ma to tamto. To jest walka o ludzką duszę. Tu można sobie pozwolić na odrobinę perswazji. A to Misiu jeszcze pamięta, jak go rodzice zmuszali do picia tranu. No proszę. A kiedy to niby za niechodzenie do kościółka do pierdla wsadzano w Polsce, nie kojarzę. No, to jest już mój domysł. Wiem na pewno, że były grzywny i za jakieś tam notoryczne miganie się mogliście wybatorzyć. No to domyślam się, że w końcu mogło się skończyć i pierdelkiem. No bo co, jeśli ktoś nie ma na grzywnę, na przykład, nie stać go, no to ktoś powie, to pewnie chodził wtedy do kościółka, jak go nie było stać. A może jednak nie, może się zbuntował, ham zbuntowany, nie chodził i w końcu pierdelek. No tak wiesz, ja nie mówię, że tam pierdelek na rok czy coś, tam na parę dni na przykład, żeby nabrał rozumu czy coś. Muszę sprawdzić jeszcze raz sobie, gdzieś tam czytałem o tym, jakie to były kary. No w każdym razie kary były, no i to takie, no konkretne. Kara musi mieć, prawda, kara musi wychowywać, no. No ale dzisiaj mamy inne wariactwa. Dzisiaj może się skończyć pierdelkiem, na przykład jak się nie chcesz zaszczepić, czy coś, nie? Otwierasz lokal sobie, na przykład swój gastronomiczny, przyjdzie sanepid, nałoży ci jakieś tam kary, akurat ci się trafi tak, że sąd tych kar, no akurat nie... nie skasuje, no i musisz zapłacić, a nie masz, żeby zapłacić, no to wiesz, można pójść za długi do pierdla, chociaż w Polsce to w sumie jest rzadkość, że za długi się idzie do pierdla.

0: w dawnych czasach. Ciekawe, czy człowiek, który by się przeniósł w czasie, ktoś, kto żył dawniej, przeniósłby się do współczesności dzisiejszej, no i czy odpowiadałoby mu takie życie w bloku na przykład? Jak on by się czuł? Jak myślicie? Może ktoś zadzwoni i się podzieli swoimi odczuciami w tym temacie. Jak by się czuła taka gospodyni, powiedzmy, wiejska, czy chłop, czy takie dzieci, no dzieci by się pewnie no, cieszyły, bo by wszystko nowe, wszystko takie inne, nie? Czułyby się pewnie onieśmielone. No, czasami tak jest, że jakieś dziecko z biednego kraju przyjedzie, zostaje tak na jakiś czas adoptowane chwilowo, powiedzmy, przez ludzi z bogatszego kraju. Są organizowane takie akcje, nie? Że jakiś tam dzieciak przyjeżdża do trochę bogatszego kraju, chodzi z dziećmi do szkoły. Ja na przykład pamiętam takie czasy. Jeszcze kiedy byłem dzieciakiem, to w naszej szkole, w naszej klasie nagle się pojawił chłopak taki, który był, nie wiem, gdzieś tam ze wschodu chyba, już nie pamiętam dokładnie. No i słuchajcie, taki chłopak, jak zobaczył czekoladę na stole, to w ogóle był onieśmielony, gapił się w tą czekoladę. Tylko wszyscy wyszli, za chwilę przyszli, już nie było czekolady, nie? Po prostu dla niego to było coś no, niesamowitego, luksus niesamowity, nie? Taką czekoladę sobie zjeść. No, ale jakby taki... Ja myślę, że gdyby ktoś się przeniósł z dawnych czasów, tak ze 100 lat temu właśnie, w przód, do dzisiaj, to by się czuł dziwnie i cierpiałby też. Z jednej strony byłby zafascynowany, czułby się jak w krainie czarów. Dziwowałby się, że my gadamy tu ze sobą, ktoś z jednego końca świata, z kimś z drugiego końca świata, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale niektóre rzeczy mogłyby go przerazić, nie? To czułby, że czułby o wiele może lepiej niż my czujemy pewne to, że świat poszedł także w złym kierunku. To znaczy bardziej by odczuwał pewne wady tego świata. A my gorzej odczuwamy, ponieważ jesteśmy już do wielu rzeczy po prostu przyzwyczajeni. No do trucizny też się można stopniowo przyzwyczaić i na nią uodpornić. Cześć Etamie, witam cię.
1: No, cześć. Jakbyś się czuł w bloku, mówisz, no pewnie by miałby straszny dyskomfort, bo jednak w dawnych czasach nawet tacy ludzie pierwotni mieli jednak dużo więcej swobody, ale na pewno nabawiłby się klaustrofobii i być może coś by mu szybko zaszkodziło, na przykład woda chlorowana by się zatruł po prostu, bo oni byli jednak przywykli do wody takiej, no jak to w krynicy zdrowotnej ze źródełka, nie? Myślę też, że po żywności ze sklepów naszych polskich już na nie, znaczy nieważne czy polskich czy zagranicznych, ale generalnie sklepów po prostu dostałby rozstroju żołądka, o ile w ogóle nie trafiłby na ojom, gdzie pewnie by go zatruli substancjami, które miałyby go leczyć, nie?
0: No. Może by też czuł, że powietrze jest trochę nie teges, nie? Bo przyzwyczajony byłby do życia w zasadzie na łonie przyrody, dookoła las, rośliny, świeże powietrze. A tu też byłby bardziej pewnie odporny na takie rzeczy jak zimno, byłby po prostu przyzwyczajony. Znam ludzi, którzy się przyzwyczaili do zimna i zimno im zupełnie nie straszne. Po prostu ich organizm, ich ciała, ich receptory różne się przyzwyczaiły do tego, że są w zimnie i zupełnie im to nie przeszkadza, więc może by im było w naszym mieszkaniu tak za gorąco i duszno, nie?
1: Bo ja wiem, znaczy u mnie akurat jest 16 stopni w pokoju, więc nie jest tak źle, nie? Dla takich ludzi, którzy lubią chłód, ale ja przyzwyczajam swój organizm. Ciekawy jestem, jak zareaguje cała reszta, której załóżmy, że moje koncepcje się sprawdzą i tamci, którzy regulują tym wszystkim, myślą podobnie jak ja i odłączą im prąd na święta i ogrzewanie, i gaz. Co jeszcze mogą odłączyć? Wodę i zamknąć sklepy na przykład, że nie będzie można... No dzisiaj widziałem człowieka z choinką na przykład, nie? To jest takie dziwne, bo w sumie... A nie, no już w sumie jest... Który dzisiaj jest? 10, nie? Czy 9? 9. No to już mógł mieć choinkę, ale żywą teraz kupować choinkę tak trochę głupio, bo te igły to opadną zaraz, 2-3 w domu, no chyba, że ma tak chłodno jak ja, nie?
0: to jakby reagowali ludzie żyjący dawniej na

0: na czasy dzisiejsze, współczesne, to dużo, dużo nam tu może dać do myślenia obserwacja na przykład Eskimosów, którzy się przenoszą gdzieś do miast. Ci ludzie popełniają samobójstwa. Ruch samochodowy, rejwach, tłok jest dla nich czymś strasznym często. Nie mogą sobie dać rady z tym. Czują się trochę jak w piekle. No chyba tak, skoro popełniają samobójstwa, nie?
1: Aż. Jeszcze jest pytanie, czy wytrzymaliby to promieniowanie elektromagnetyczne, które jest wokół nas, bo my jesteśmy od maleńkiego, od płodu przyzwyczajeni do ciągłego, znaczy powolnego, ale zwiększania tych dawek promieniowania, no ale tak u mnie w bloku, jak sobie zsumujesz te 200 sieci, powiedzmy, które widać w telefonie, czy tam w tablecie, czy w komputerze, no to jest jednak bardzo duża ilość tego promieniowania, od gniazdek, od radia dookoła telewizji, tak? No nie wiadomo, czy taki przypadkowo wrzucony pierwotniak rasy człowiek, czy on by po prostu nie był anteną, nie?
0: No tak, smog elektromagnetyczny mógłby dać do wiwatu ludziom. Na pewno by, słuchajcie, bo Grzesiek tutaj pisze, że takie same mamy żołądki dziś i 40 tysięcy lat temu. To zupełnie się tu z Grześkiem nie zgodzę. Zauważcie, że nawet jak Polak wyjedzie gdzieś za granicę i spróbuje ichniejszej kuchni gdzieś tam na obczyźnie, to często dostaje sraczki. W ogóle ktoś, kto zmienia szerokość geograficzną i kuchnię, dostaje sraczki. Dlatego bardzo bezpieczne jest pójście do takiego McDonalda, gdzie masz zawsze to samo, nie?
1: No ja wczoraj oglądałem podróżniczego vloga, właściwie kilka z takiej playlisty, i tam dwóch takich znanych vlogerów, którzy połączyli siły i pojechali gdzieś do takiego w miarę cywilizowanego kraju, ale w Ameryce Południowej w ogóle wody z kranu nie używali, bo po prostu stwierdzili, że nie chcą trafić do szpitala. Nawet nie chodzi o sraczkę, tylko po prostu zupełnie inny rodzaj, jakby to nazwać, tych wszystkich rzeczy, które używa się do uzdatniania wody, nie? Może spowodować to, że wylądujemy w szpitalu. Ja na przykład sam na sobie miałem takie, wprawdzie daleko nie jeżdżę, ale jak jeździłem na wczasy i zmieniałem miasto tylko w Polsce, to ja na przykład regularnie miałem z kolei zaparcia od picia wody. Doszliśmy do tego z rodzicami po prostu, że to jest od picia wody na wyjeździe, nie?
0: Zauważmy też, że my się po prostu przyzwyczajamy do wielu rzeczy. Ktoś, kto nie pali papierosów, przyjeżdża, powiedzmy, do kogoś, do mieszkania i nocuje u kogoś, kto pali w mieszkaniu, i taka osoba nie może zasnąć. Ktoś, kto nie pali i zjara sobie dwie fajki naraz, to się zżyga. A dla palacza nie jest to nic niezwykłego. Czyli my się po prostu do niedobrego jedzenia, do kiepskiej jakości jedzenia po prostu stopniowo przyzwyczajamy. Tylko teraz pytanie, czy to, że my się do tego przyzwyczajamy i nie chce nam się żygać, to, że kupujemy sobie napój typu Coca-Cola, gdzie są dodawane różne substancje chemiczne, które powodują, że się nie zżygamy od tej ilości cukru. Pytanie, czy to, że nie ma objawów zatrucia, to czy nie ma zatrucia? Wiesz, o co mi chodzi. Czy to nie jest tylko takie powierzchowne likwidowanie oznak tego, że coś nam się złego dzieje, nie? A tak naprawdę się dzieje.
1: No możliwe, że jesteśmy cały czas odurzeni jakąś formą trucizny. I ja na przykład zrobiłem niedawno taki eksperyment. Nie jem słodyczy. No tam czasami sobie na czekoladę pozwalam. Kolę też już odstawiłem, ale kupiłem sobie takie tanie ciastka. Nazwijmy to biszkopty. Znaczy to właśnie nie były biszkopty, tylko takie ciastka, wiesz, chrupkie, takie, taka kruszonka. Nie?
0: No i co z tymi
1: ciastkami?
0: Kupiłem
1: sobie tanie takie ciastka. No jak ja zjadłem, to właśnie
0: to były bardzo smaczne. Były bardzo smaczne. Aha,
1: nie, no, były smaczne, ale wylądowałem w toalecie.
0: Taka ciekawa opowieść Etama, słuchajcie. Kupił sobie ciastka, zjadł i były bardzo smaczne te ciastka, ale dostał też sraczki. Koniec.
1: No ale nie, potem zrobiłem przerwę dwutygodniową i nie dalej jak wczoraj ponownie zjadłem te ciastka i efekt był dokładnie taki sam. Czyli ja po prostu nie mogę jeść jakichś ciastek, jakichś byle jakich za 3,20, nie? Bo tyle to chyba kosztowało, 3,20, 3,50, coś takiego, nie? Chciałem sobie zrobić eksperyment i zrobiłem, no i działa, no działa. Także no. Niestety, no tam jest w tych ciastkach tak, olej palmowy, tak, jakiś tam słód, mleko w proszku, czy tam coś, czy jajka w proszku, bo to wszystko w proszku tam jest, nie?
0: Jeszcze, włosy,
1: no, czy nie, no, włosy sądzę, Chińczyka. Że na tej etykiecie nie kłamali.
0: Paznokcie, włosy Chińczyka. No, no właśnie, ale myślę, że powinniśmy być czujni, bo to, że powiedzmy, to, że ktoś, kto się przyzwyczaił do jarania fajek, to go nie mdli, tak jak tego, kto dopiero zaczyna, to nie znaczy, że te papierosy przestały nam szkodzić. Prawda?
1: No ja mam akurat w domu taką palaczkę, która pali okazjonalnie, to znaczy tak dla towarzystwa sobie przypala. Ja od razu wiem, jak przychodzi, nawet jeżeli sama mówi, twierdzi, że nie paliła, to ja po prostu to czuję przez kilka godzin, a czasami jeszcze na drugi dzień. Kurtkę, ubranie, jeżeli gdzieś jest powieszone niedaleko, ja po prostu czuję to, ten zapach. No należy do tych ludzi, którzy jak trafią do pomieszczenia po palaczu, który na przykład majster, który się kiedyś kręcił, a był palaczem i nawet nie palił tutaj, ale po prostu łaził, to ja od razu mam zacisk śluzówek, ja to tak nazywam. Po prostu nos mi się zatyka totalnie i koniec. Nie? Mam na to alergię. Aha.
0: Bardzo polecam taki stary już program, już parę lat temu był nadawany, ładnych parę lat temu, na TVN Style można dzisiaj go znaleźć. No nie brzmi zachęcająco, ale program jest świetny. Tam pani Katarzyna Bosacka opowiada właśnie, program się nazywa Czy wiesz, co jesz? I tam ona mówi, z czego są robione słodkie napoje, z czego są robione bułki dzisiaj. Dzisiaj to by już nie przeszło, tak? Ktoś by tam zaprotestował, że stracimy reklamodawców i tak dalej, ale to jeszcze widać był taki czas, kiedy była szansa na to, żeby coś dla ludzi zrobić, że nie tylko kasa się liczyła i też można było coś dla ludzi zrobić, informować ich rzetelnie o tym, czym się trują, idąc i kupując rzeczy w hipermarkecie. Polecam bardzo gorąco. Czy wiesz, co jesz, Katarzyna Bosacka? No, obejrzyjcie sobie parę odcinków. To wam włosy,
1: ja
0: to
1: pamiętam.
0: Wam... Oczy dęba staną, jak to mówi Kononowicz.
1: Ja pamiętam takie posiedzenie, że to nie było chyba w Sejmie, ale takie posiedzenie rządu, jakoś tak jak PiS władzę przejmował i tam był i był ten mały nasz, no jak on się nazywa, Kaczyński, tam jakaś ta premierówna jeszcze była, zapominam ich nazwisk, bo się szybko zmieniają. I tam jeszcze parę innych osób z tego i powiedzieli, koniec tego, za naszych rządów nie będzie już, żywność ma być tej samej jakości, bo to była jakaś komisja do spraw żywności czy coś takiego i ma być tej samej jakości, co na Zachodzie. Koniec wykorzystywania, koniec złego traktowania żołądków Polaków. Ja się wtedy taką refleksję miałem, takie olśnienie, mówię, ciekawe, po co oni to zrobili. Czy rzeczywiście ta żywność się zmieni? Czy zrobili to po to, żeby firmy, które je produkują, zapłacili im za to, żeby się nic nie zmieniło? No i chyba ta druga opcja, patrząc, co jest dalej w sklepach, ma miejsce.
0: No, im bardziej idziemy w czasie w przód, tym więcej pieniądz dyktuje zdecydowanie. Wszystko się komercjalizuje, cały świat się komercjalizuje, więc... coraz więcej będziemy okłamywani. No, można pewien trend wyznaczyć, pewną drogę, którą idzie świat, prawda? Jak patrzymy sobie, jak się ten świat zmienia. Nigdy nie ma tak, że są jakieś zmiany, wszystko idzie w górę, a nagle pstryk i wszystko się odmienia, nie? Można wytyczyć pewną drogę. Myślę, że z takiej wiedzy korzystają, po prostu z takiej prostej wiedzy korzystają różni jasnowidze, którzy są dobrymi po prostu obserwatorami i wiedzą, że jeśli jakieś zjawisko typu, że żywność jest coraz bardziej niezdrowa, no to przewidują po prostu, że za 10 lat już będzie tak niezdrowa, że pieniądz wygra, bo wiedzą, że zawsze było tak na świecie, że pieniądz wygrywał i to się jeszcze potęguje i sobie dodają 2 plus 2 i wychodzi im 4, no... Prosta rzecz, więc my też korzystajmy z tej wiedzy. Dobra, Etamie, bo tu mam kolejnych chętnych, to będę już tutaj kończył, chyba że jeszcze masz jakiś temacik na szybko.
1: No coś chciałem powiedzieć, ale odstawiłem czajnik z gazu, bo się przypalał i zapomniałem. Dobra, to niech będą inni. Hej,
0: dobra, trzymaj. No trzymaj się, cześć, dzięki za telefon, hej. No tak to jest z tymi czajnikami. No, z tego co widzę, to ona dalej, to ona ma konto na Facebooku i dalej bada jakieś tam produkty. Katarzyna Bosacka, Wiem co jem. Tak, tak. No, to warto się zainteresować. Myślę, że ma niezłą wiedzę, bo od lat się zajmuje takimi tematami. A mądrego to i warto posłuchać. Dzisiaj, słuchajcie, trafiłem na jakiegoś, w ogóle internet się zaroił od różnych czubów. I to już jest taki, wiecie, mega czub, nie? Który tak bełkocze, mówi tak, coś w stylu cewka antygrawitacyjna bystrości, bo on tak ciągle dodaje to słówko bystrości, tak nie wiedzieć czemu, co dwa słowa. Bystrości i to właśnie UFO i dlatego Bóg właśnie oraz szatan bystrości tłumaczy nam, że grawitacja plus pole antygrawitacyjne to tak właśnie bystrości, lata UFO, bystrości. I tak pierdoli przez 2 godziny. Już taki kompletnie odłączony, kompletnie przebudzony, można powiedzieć. Tak już przebudzony, że my już go nie rozumiemy po prostu, nie? Gada szyfrem człowiek. Taki jakiś gruby, łysy pan zawsze bez koszuli gada. Nie wiem, czy on z psychiatryka nadaje, czy co. I coraz więcej takich osób jest i to ludzie chętnie oglądają. Chętnie, bo nie wiem czemu. Bo śmieszne. No, Ewa Lipka gadała z Rademenesem, słyszałem na kanale o tym, właśnie o tym trendzie, że ludzie wybierają teraz to, co jest śmieszne, jest dużo bluzgów. I tu się akurat zgodzę z Ewą, też mnie jakoś to tak oburzyło, zniesmaczyło, jak ludzie zaczęli wysyłać do tego Wojtka i Marcina nagrania, jak ich takie malutkie dziecko, co ledwo co gada jeszcze, tak bluzga, nie? Tam, co on pierdoli? Chuj jebany. I jak tylko pomyślałem, Jezus Maria, co to jest w ogóle, nie? Takie małe dziecko. I oni są tak dumni z tego, że ten dzieciak bluzga. I zarazili się tym bluzganiem i takim to imponuje, że te kamraty tak ich kaj, haj, pis, kurwa, tyć, kurwa. I takim to się podoba i nawet zauważyłem, że naśladują ich. Też dzwoni ktoś i takim i podobnym głosem, też tak teatralnie trochę tam, kurwa! I oni, strasznie im się to spodobało, nie? Tym różnym chamom i tak się cieszą, że oni tak bluzgają, jak fajnie. I swoje dzieci uczą tego. No dla mnie to jest coś takiego jak taki podpity wujek, chujek, który przyjechał tam skądś i daje dziecku alkohol, nie? Jakiś tam przemyca po cichutku, a napij się. I daje jakieś tam wino dzieciakowi. No, może potem wyrośnie alkoholik, się przyzwyczai za dzieciaczka. Będzie mu się potem dobrze kojarzyło, nie? Kiedyś jednego człowieka ostrzegałem, że jak tak chodzi ciągle narąbany spać i gdzieś tam jego córeczka mała śpi obok i wdycha te opary alkoholu, to może będzie alkoholiczką też, tak jak on, bo kiedyś będzie jej się ten zapach alkoholu kojarzył z czymś miłym, z dzieciństwem, nie? Jakieś wspomnienia. No to widziałem, że pierwszy raz go wzięło na jakieś takie w ogóle rozważania i zaczął się zastanawiać nad sobą. Jakoś go poruszyło to na całe 5 dni, nie? Chciał tam w ogóle skończyć pić, ale szybko mu się odechciało oczywiście. No, tak więc... Jarek Lichwała jest zajebisty. A to jest ten, tak? Jarek Lichwała. No dobra, no. Jak mówisz, że zajebisty, to zajebisty, no. No, furiat miał dzwonić i odechciało mu się. Może poszedł spać już. No, trudno się mówi. To ktoś inny, jak ma ochotę, to proszę bardzo. No, jak tak patrzę na ten dawny świat 100 lat temu, nie tak dawno, nie? W ogóle. Samochód to jest stosunkowo młody wynalazek. Patrzcie, jak ten świat się zmienia, nie? Samochód to ile ma? Właśnie coś koło 100 lat, nie? Jakoś. Ten wynalazek. No, ale jak tak patrzę, to coś za coś. Tymi regułami się rządzi świat, że coś za coś po prostu. I można by wymienić dużo plusów dawnego życia, ale co z chorobami, na które nie było lekarstwa? Co z brakiem opieki jakiejś? Rodziło, ile przecież rodzą się chore dzieci? Chociaż tutaj mam poglądy takie no bardzo może niepopularne trochę i się wielu osobom nie spodobają. Takie trochę może, jakby to powiedzieć, brutalne. Że może lepiej dla takiego dziecka, które ma całe życie być nieszczęśliwe bo i cierpieć ból, to może lepiej byłoby umrzeć, się nie urodzić. No ale różni obrońcy życia na pewno będą mieli inne zdanie. Szczególnie, że chodzi o obronę czyjegoś życia i wtrynianie się w cudze życie i decydowanie za kogoś, a nie podejmowanie decyzji na własne konto i... I płacenie samemu ceny za pewne wybory, nie? Łatwo się decyduje za kogoś i łatwo być zasranym dobrodziejem, jak się decyduje o kimś. Żyj, żyj i cierp, żyj i cierp, bo ja tak mówię, albowiem jestem obrońcą życia napoczętego. I tak to jest właśnie. No, ale mamy dużo plusów właśnie. W sumie żyjemy sobie tak komfortowo. Nie musimy o 5 rano wstawać i doić krowy na przykład. To ciężka praca trochę, nie? Nie można sobie już pospać. Nie ma, że sobie pośpisz albo coś. Tylko idź i pracuj. Ale pracujesz... Ale to poczucie takiej wolności, niezależności, samowystarczalności... No... Można mówić o też o niezależności i samowystarczalności w skali jednostki i w skali kraju. No, w tym drugim przypadku to jesteśmy też w ciemnej dupie u Murzyna, że tak powiem, trochę rasistowsko. Mam nadzieję, że kanału nie zlikwidują. Ale to tak... Wolno chyba tak mówić. No, gdzie jest ciemniej niż w dupie u Murzyna? To już jest taka totalna ciemność i w takiej ciemności totalnej jesteśmy już. Nawet wodociągi nie są nasze. Elektrownie to nam każą teraz zamknąć w ogóle w ramach Zielonego Ładu. I nie będziemy mieli prądu. Węgla, słuchajcie, jak tak słuchałem sobie, na ile nam wystarczy ropy, węgla, różnych takich surowców ważnych, to zwykle są podawane dane 100 lat, 200 lat, 50 lat. To chyba nie jest tak dużo. To jest jedno pokolenie. A co potem? Ciekawe, jak jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o różne nowe technologie pozyskiwania energii. Jak już co, zaczniemy o tym myśleć, jak będziemy już... całkowicie bezsilni, jak się zrobi jakiś kryzys totalny. No teraz już doświadczamy różnych kryzysów właśnie energetycznych. No w ogóle wykończą nas ekonomicznie, bo nagle ktoś, kto spina sobie tak w życiu wszystko, z miesiąca na miesiąc żyje. A są nadal w Polsce są takie osoby, zwłaszcza osoby starsze, które powiedzmy tu sobie kupią tańszy serek, tu sobie kupią nie jedną, tylko pół bułeczki i tak dalej. Poproszę dwa plasterki tego, albo nie, jeden plasterek, jeden, no. I taka osoba nagle się dowiaduje, że ma płacić 200 zł więcej za gaz, na przykład, nie? I jeszcze za prąd więcej, i za wodę więcej, i za wszystko więcej, i jeszcze inflacja, a nie dostaje niestety 500 plusa, bo 500 plusa dostał jakiś Seba i kupił za to kozaczki białe dla Jessiki, bo Jessica go tam męczyła. Misiu, fajne, takie, kup mi to, kurde, no. No w końcu kupił te kozaczki, no poszły 500 plusy na kozaczki. No sprawiedliwość musi być, nie? To, a ktoś, kto tam odbudowywał Polskę, walczył, to do śmietnika sobie zagląda, ale już właśnie nie może zaglądać, bo na kluczyk jest, niestety. Na kluczyk, żeby ci biedni, starzy ludzie nie prowadzili zbyt hulaszczego trybu życia, bo jak sobie tak ze śmietnika powybierają te frykasy, to co to ma być? Nie ma! Drogocenny śmietnik. Na kluczyk zamknięty. No więc od odpada możliwość grzebania w śmietniku dla wielu też już. Na przykład u mnie śmietniki są od pewnego czasu zamknięte. No i trudno, no. Ale no, emeryci z drugiej strony dostali tam trzynastki, czternastki od PiSu, też coś tam im skapło. Najgorzej to ma kaleka społeczny, właśnie taki ktoś, kto nie jest ani gejem, ani nie jest stary, ani nie ma dzieci, ani nic. Taki zwykły człowiek, taki, no, to nie ma nic, nie ma nic. To potwierdza teorię Luszu Krawiec, pisze Szuruburu. Szuruburu. Czy Szurubur, to rozumiem, trochę lubi poszurać sobie, tak? Jak sam Nick wskazuje. No, teoria Luszu. Kurczę, a moglibyśmy się zdziwić jeszcze, nie? Czy to tak jest, czy to jest takie nieprawdopodobne znowu? Przypomnę tutaj tym, którzy nie wiedzą, czym jest teoria Luszu. To jest tak w bardzo dużym skrócie. Chodzi o to, że pewne istoty wyższe traktują nas jako taką fermę, a surowcem nie jest wełna, nie jest mleko, tylko nasze emocje, uczucia, te najsilniejsze, typu miłość, ale też nienawiść, chęć zemsty, strach, błogość. No, i że od początku ludzkości właściwie o to chodziło i były różne eksperymenty prowadzone, czy rośliny będą, czy jakieś proste formy życia będą mogły to zagwarantować, dostarczanie tego właśnie luszu, tego dobrego i złego luszu. Różne istoty typu anioły i demony miałyby być takimi nadzorcami, które stymulują nas do tego, żebyśmy raz się prali, raz się kochali. I że ten lusz, który ostatecznie jest zbierany z nas, te nasze uczucia różne, no to to może być albo jakaś waluta, ale częściej się to przedstawia, że to jest być może pewien narkotyk. No tak jak my mamy tutaj jakieś takie szurskie czasami teorie o tym, że elity piją adrenalizowaną krew dzieci, a adrenochrom, nie? No, Grzesiek jest na antenie, witam.
2: Siema, cześć.
0: Siema, siema, co tam?
2: Tak się przysłuchuję tobie, Etemowi wcześniej. I to jest tak troszkę idealizujecie. Kiedyś to było jedzonko było zdrowe, było fajnie, nie było zanieczyszczeń tego smogu magnetycznego, tak? Elektromagnetycznego.
0: Tak,
2: no,
0: tak,
2: nie było
0: ale wiesz co, Grzechu wcześniej mówiłem o
2: tutaj
0: tym.
2: Muszę się oburzyć lekko.
0: Dobra, to już ci oddaję głos, tylko tak sprostuję, że może bardziej mi chodziło o to, że na przykład wykonując kiedyś takie proste prace, typu tam ubijanie masła, czy nawet praca w polu, miałeś cały czas, żeby sobie myśleć o tym świecie, a dzisiaj nie masz, bo no ty akurat masz, bo ty sobie jedziesz gdzieś tam z pizzą i sobie możesz myśleć, albo nawet słuchać nocnego radyjka, jesteś szczęściarzem. Ale ktoś, kto pracuje gdzieś w banku, za kasą i tak dalej, no to już nie ma czasu na myślenie, bo nie jest to taka mechaniczna praca, która mu to umożliwia, nie? O to mi chodziło bardziej może.
2: Wiesz co, to myślenie też jest takie przereklamowane, bo to, co nam nazywamy myśleniem potocznie, no to sprowadza się do tego, że mamy zapętlonych kilka myśli i to jest w sumie... To jest bardziej bałagan niż myślenie, bo nie na darmo tak trudno się nauczyć medytacji, która przynosiłaby jakieś efekty, no bo trudno ten bałagan w mózgu zgasić, ten dialog wewnętrzny. Więc to ja bym tego nie nazywał myśleniem. Znaczy potocznie się mówi oczywiście myślenie, ale tak naprawdę jeśli mamy... zauważ jakiś naprawdę problem, coś do zrobienia, no to jednak wyłączamy wszystko, jak jest coś naprawdę ważnego, to się skupiamy, tak? To jest myślenie. O, takie, że już naprawdę jedna rzecz za drugą rozwiązujesz jakiś problem, tak? Krok za krokiem. No, ale to nie można tak cały czas być skupionym na problemie, bo byśmy zwariowali, trzeba też tą mieć burzę trochę w głowie i się nie przejmować tym, żeby ten dzień jako tak szybciej zleciał. Ale nie o tym, bo tak samo z myśleniem, o taką analogię mam do myślenia. Tak samo jak ci, co oglądają w telewizji informacje, wydarzenia, wiadomości TVN24 i TVP Info, powinni być najbardziej poinformowani. A okazuje się, że ci ludzie, którzy kompulsywnie oglądają te wiadomości, to oni jednak to jakoś doinformowani mocno nie są, wręcz przeciwnie. Więc to tak z myśleniem jest podobnie.
0: Ale stawiałbym na to, że kiedyś człowiek był w innym w ogóle stanie psychicznym. To znaczy, chodzi mi o to, jak my się czujemy, kiedy powiedzmy wyłączą nam prąd i przez chwilę, przez tą jedyną chwilę nagle zostajemy sami ze sobą. Nic nie zagłusza. Dzisiaj właściwie wszyscy ludzie dookoła nas, łącznie ze mną pewnie i większość tutaj słuchaczy, słuchaczek, jesteśmy ćpunami. Cały czas musi nam coś grać. Ty też na pewno masz tak, że ciągle czegoś słuchasz.
2: Tak, niestety tak. Mam słuchawkę w uchu i słucham godzinami dziennie i idę spać z jakimś słuchowiskiem i budzę się i coś słucham. No to jest straszne. Też się przyłapuję na tym, że trochę za dużo nawet. To prawda, tu się zgodzę.
0: No, za dużo jak za dużo, cały czas. To wiesz, to powiedzieć, że za dużo, to jak nic nie powiedzieć, nie? To tak delikutaśnie mówiąc, że za dużo. Cały czas, nawet niektórzy już nie potrafią spać bez tego, jakim coś napierdala w tle, coś gra. Bo wiesz dlaczego? Bo ludzie nie chcą zostać sami ze swoimi myślami, problemami, które trzeba rozwiązać, strachami i to jest wszystko zagłuszane. Pytanie, czy to jest zdrowe? Moim zdaniem to się zemści zawsze na człowieku w końcu.
2: No tak, trzeba tą pauzę sobie zrobić. Kiedyś robiłem coś takiego, że 15 minut dziennie, no nie powiem, że jakoś długo, no ale przez tam kilka tygodni, że wyłączałem wszystko, żeby nic nie robić 15 minut dziennie i też nie odpływać myślami jakoś tak o nie zawiesić się po prostu, tak? I myśląc o niebieskich migdałach, tylko próbować być ze sobą tak po prostu. I no, to jest trudne. To jest długie 15 minut. I to polecam tak przez kilka dni pod rząd sobie zrobić. Może sam zacznę znowu. To pamiętam, że to dawało siłę, że człowiek sobie już po tym, jak zaczynałem, nie wiem, coś robić, gotować, to już czy cokolwiek, no to tak z głową bardziej, a nie tak mechanicznie, nie? Że coś mi tam pierdoli w uchu, w słuchawce, tak rzeczy robię mechanicznie, nie wiem, gdzie kawę zostawiłem, czy nastawiłem wodę, czy razy włączam wodę na herbatę, patrzę, dalej nie włączyłem, potem włączyłem, ale zapomniałem, to znowu ostygła i tak właśnie taki ten, te życie popieprzone jest, co nie? Jak jesteśmy rozproszeni, straszne.
0: Spotyka się człowiek, który żyje tak, są jeszcze tacy ludzie, którzy żyją bardziej po Bożemu, chociaż powiedzmy takie starsze osoby, które żyją w jakichś małych miejscowościach, na wsi, to też już mają problem, żeby być w ciszy i na przykład słuchają tego Radia Maryja sobie cały czas. I też się od niego uzależniają. Ale jeszcze mają w sobie trochę tej umiejętności, żeby na przykład spotykając drugiego człowieka, nie napierdalać, nie gadać cały czas, a my spotkamy się z kimś i na pewno wielu z was ma także chwila ciszy i to jest już tak, jak się to mówi, że radio nie lubi ciszy, tak? Bo było 5 sekund, nikt nic nie mówił i podczas kontaktu z drugim człowiekiem robi się coś takiego i myślę, że tacy ludzie, którzy żyli sobie 100 lat temu, oni potrafili się patrzeć na siebie, nic nie mówić. Dla nas by to dzisiaj tak groteskowo wyglądało i kojarzyłoby nam się z jakimś smętnym filmem Smarzowskiego, że siedzi taki smętny chłop, nie? I patrzy się na babę i słychać bzyczenie muchy. I byśmy to odbierali, że to takie śmieszne jest trochę, nie? Że tak się nic nie mówią.
2: Tak. No faktycznie tak. 100 lat temu jedyny jakiś dźwięk był, jeszcze może troszkę więcej niż 100 lat, no to kościelny dzwon. To był jedyny mechaniczny dźwięk, który się niósł przez kilometry od najbliższego kościoła. Tak. No teraz mam trochę więcej tych mechanicznych zagłuszaczy. Ale jeszcze chciałem powiedzieć do tego, co na początku mówiliście, chciałem się odnieść do, no bo nie było tak kolorowo. Jedzenie było często zatrute, znaczy łatwo można było zatruć jedzenie, bo wilgoć się dostała do mąki czy coś. No ludzie cierpieli na rozstroje żołądkowe, umierali na wyrostek robaczkowy, po prostu połowa dzieci umierała w wieku niemowlęcym. przez brak szczepionek, uwaga, tak, bez tych śmiercionośnych szczepionek, że gdzie tam chipy wsadzają, no to, to ludzie umierali na głupie choroby, co teraz od ręki leczymy, tak? To dopiero to szczepionki to zastopowały, no taka jest prawda niestety. Tak to działa, na polio, na jakieś różne pierdoły, 100 chorób, innych ludzie, na gruźlicę, sam popin ma. Ludzie po prostu umierali, no i były szczury, wszy, brud, smród, jak było minus 30 parę, to zwierzęta się brało do chaty, no to nie można sobie wyobrazić.
0: No, tak. ile tam pasożytów musiało być, jak tak z tymi zwierzętami się ciągle obcowało, nie?
2: Nie wiem, czy byliście kiedyś blisko kóz, jak ktoś ma tam 10-20 kóz, tak nieraz są w zakrocie, no to jak od nich wali, one są na świeżym powietrzu, właściwie zamknijcie no całą zimę w chacie, ja pierdolę. Straszne.
0: No to o czym mówisz, to pewnie świadczy o tym tylko, że dla dawnego człowieka bylibyśmy strasznie delikutaśni, że nam zapaszek przeszkadza, a oni tam, wiesz, byli przyzwyczajeni do tego, że się śmierdziało, że też człowiek śmierdział, bo takie mycie się to było tak co tydzień. Znaczy, wiesz, z rana taka, jak ktoś był czyścioszkiem, to była taka izdebka, znaczy nie wiem jak to nazwać, takie malutkie pomieszczenie, gdzie był tam ręczniczek, małe jakieś wiaderko z wodą, ale to było na zasadzie, że obmywałeś sobie twarz i tam i ręce, nie? No ale takie mycie wielkiej bali, gdzie się grzało wodę, no to tak co tydzień. No to też człowiek raczej śmierdział, tym bardziej jak pracował ciężko cały dzień, się napocił.
2: Tak, samo to powiedzenie od pierwszego do pierwszego skąd się wzięło, kiedyś usłyszałem, że żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, bo to chodziło o to, że watahy wilków, jak się przemieszczały, to nawet jak były bardzo głodne, to mogły łapami, no bo przecież taki wilk trochę waży, tam otworzyć drzwi od chaty i coś tam pogryźć, tam jakieś kury połapać, czy na człowieka zagryźć. I że ktoś przeżył od pierwszego do pierwszego, to znaczy się, że mu wilki nie wpadły do chaty. Tak słyszałem, nie? Muszę to sprawdzić, ale...
0: W ten sposób.
2: Więc mieliśmy jako ludzkość no, trochę przerąbane. Zresztą w wieku 25 lat to chyba już każdy bezzębny był. No to gratulacje, super było. Taka właśnie dentysta to jest... Dentysta to jest ten transhumanizm w ogóle. Co to jest nienormalne mieć zęby w wieku w tym, co mamy jeszcze zęby.
0: No.
2: Ja bym tak nie idealizował tych starych czasów. No ale nie było masztów 5G, no to niech będzie. To tyle mieli dobrze, że ich nie truli.
0: Ale zawsze te dwie strony medalu, nie? No bo mówisz o tym, że tak od pierwszego do pierwszego i życie w takim ciągłym jakby, no z duszą na ramieniu, jak to się mówi, ale z drugiej strony to hartowało człowieka i może człowiek był taki bojowy bardziej chłop, jak się już wkurwił, jak go tak, wiesz, dręczył pan, to potrafił chwycić za widły, za siekierę, bo żył w takim środowisku, gdzie musiał tą siekierą na przykład zarąbać tego wilka i był jakby, wiesz, do czego zmierzam, że obcował z agresją, z przemocą, a dzisiaj jesteśmy uśpieni, zrezygnowani, nie rwiemy się do protestowania, nawet jak jesteśmy już jak drożyzna, jak nam dopierdalają nowe haracze, zakazują nam wszystkiego, a my tak, wiesz, i to wcale nie żaden fluor, kurczę, w wodzie czy coś. Zresztą kiedyś dzwoniłem, się okazało, że jednak nie dają fluoru żadnego do wody.
2: Wtedy fluor do każdej studni musieli sypać oddzielnie, wiesz, jak przejebany mieli? Czyli z zamku jechał z fluorem na koniu, sypywał każdemu do studni. Przejebane w czasy. A teraz pyk do wodociągu jest wszędzie, nie?
0: Kto tam wie, co nam jeszcze do wodociągów dadzą, jak to izraelskie wodociągi są w Polsce.
2: Tak, pejsy nam rosną za nie.
0: Krew dzieci chrześcijańskich nam dadzą do wodociągów, bo jak to Żydzi, nie wiadomo.
2: Tak, a wiesz co, ludzie na pewno byli, może nie zaprzyjaźnieni, ale obcowali ze śmiercią. Bo jak ktoś umierał, to umierał w domu, nie w szpitalu, za zasłonką, pyk, i za 10 minut już we woreczku, pyk, cyk, i już nowy pacjent leży, nie było tematu, tylko to ciało było w domu, sąsiedzi się zbierali, płaczki przychodziły, a że umierali ludzie stosunkowo często w młodym wieku, młodszym niż teraz, więc to nie by, ludzie byli bardziej przyzwyczajeni do śmierci, teraz wypieramy tą śmierć, tak? Chodzimy na fitness, no, odmładzamy się cały czas, tak? Trzeba biegać, trzeba być fit, tak oddalamy tą perspektywę śmierci jak najdalej. Nawet jak jest wypadek drogowy i ktoś zginął, no to wszystko jest zasłonione, przyjeżdża straż pożarna, policja, jakieś tam baldachimy, tego bandy zasłaniają ten widok, a po godzinie, po półtorej już nie ma nawet kropli krwi, nie? Na asfalcie czy na drzewie. Wszystko jest wymyte pianką elegancko. No.
0: Alicja pisze, szczepionki na dziecięce choroby są normalne, a te teraz są nienormalne. Nie macie pojęcia o tamtym życiu, czytać. No to Alicja, ubogać nas wiedzą, zawsze możesz tutaj zadzwonić, coś opowiedzieć ciekawego. Radyjko współtworzą ludzie, to nie jest tak, że jest jak u kamratów, że jest jeden guru i trzeba go słuchać i ty tylko dzwonisz i ewentualnie, ja chciałem bardzo podziękować, że jesteście, dziękuję i do widzenia. Tylko można zadzwonić, coś opowiedzieć na przykład i współtworzymy wszyscy tutaj, się dzielimy wiedzą, nie? I nie musisz nawet żadnych okrzyków tu wydawać, ani się przywitać w sposób przepisowy, nikt się tu nie wywali z anteny, wiesz, trochę inne medium. No, ale to nie wiem, ja mam złe doświadczenia właśnie z dawnymi szczepionkami za PRL-u, a te dzisiejsze, jak mają być jeszcze gorsze, no to tym bardziej się nie chce szczepić raczej.
2: No, no to tam już nie chcę w szczepionki wchodzić. A wiesz co o tych szczurach? To jest ciekawe, bo czytałem o statku, kiedy kto to chciał? Ze Stanów czy z Kanady statek? Chyba ze Stanów chcieli pod koniec XVIII wieku. Kurwa, tak czytałem, że nie pamiętam. XVII, w każdym razie chcieli zobaczyć, czy da się północnym szlakiem tam do Europy dotrzeć właśnie, żeby ten statek nie zamarł. Tam szlaków szukali różnych ze Stanów Zjednoczonych. No i kilka takich eskapad zamarzło. No i ci ludzie byli zostawieni na zimę, chociaż mieli zapasy, ale jednak nie przetrwali. Chociaż żyli ileś tam miesięcy w tej zimie, już wiosna się robiła, ale do samej wiosny nie dotrzymali, kilkudziesięciu chłopa padło. Ale zostały ich zapiski, jak w jednym pomieszczeniu siedzieli we futrach ileś tam miesięcy i szczury po nich łaziły i wszyscy narzekali najbardziej nie na brak jedzenia zimno, tylko na te szczury. Tak samo podczas I wojny światowej, wszędzie były w okopach szczury, tak samo w miastach były szczury i w ogóle to jest ciekawy temat. Ja bym o szczurach zrobił, znaczy nie, że ja, tylko to bym polecił osobną audycję, bo stosunkowo niedawno pozbyliśmy się szczurów, a to są paskudne bestie. Strasznie. I będąc w czystości sobie żyjąc, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak kiedyś było. No wyobraź sobie, że idziesz spać i codziennie szczury po tobie chodzą.
0: No i wyobraź sobie, że przygnieciesz takiego szczura i on cię chapnie i choroba już jakaś, nie?
2: Tak,
0: no, przecież no, taki szczur to roznosi różne choroby. No faktycznie, szczur przez małą dziurkę ci wejdzie, przecież to jest taki malutki, znaczy może nie strasznie malutki, ale gdzieś tam się wciśnie zawsze, nie?
2: Tak, na statku szczelinę. W takim zimnie nie potrafi sobie poradzić z nimi, na statku, który jest no, na wodzie, jakoś jest obiektem zamkniętym, przecież szczur nie przypłynie do statku, tak? Po wodzie, tylko nawet nie dali sobie rady. No to co dopiero w takich miastach, gdzie większość zabudowy była drewniana, to one sobie robiły co chciały, tak? Po prostu.
0: A potrzeba się tu pyta, a kiedy kolejne ławeczki? To mnie pytanie mnie zaskoczyło trochę, bo myślałem, że raczej te ławeczki potrzeba postrzega jako tą. Ten taki upadek radia, a on tu się pyta, kiedy kolejne ławeczki? To może tak. Sarkastycznie to trochę może o coś tu chodziło. Nie wiem. No, kiedy kolejne ławeczki? No nie wiem, szukam jakiegoś tematu, bo już nie chcę tak tu tylko ze Sroką się spotkać i znowu tak pierdu, tylko żeby coś ciekawszego trochę było, żeby coś się to rozwijało. Więc jutro się będę widział ze Sroką, to pogadamy. Ewentualnie mogę wam tak czy owak nagrać, jak się zobowiążecie, że nie będziecie marudzić, że ale znowu to samo, ale gówno, ale nic się nie dzieje, ale upadek radia, to mogę wam nagrać, no ale jak ma tak być, to się nie palę, to będę szykował coś może ciekawszego od razu. No.
2: Tak, na koniec jeszcze taką myśl zapodam, bo znaczy fakt w sumie, bo dawniej chłop był chłopem, on był do obrabiania ziemi. I jego raz na jakiś czas tam jakiś orszak królewski czy inni podatkobiorcy przyjeżdżali, brali tam dwa barany, trzy koguty, 100 jajek i coś tam jeszcze. Jakoś to sobie tam wyliczali. Ale chłopa to absolutnie nie obchodziło, z jakiego królestwa on pochodzi, czy ma orzełka w czapce, czy nietoperza, czy innego tam ptaka, czy jaki kolor ma tego herbu i w jakim slangu mówi, tylko po prostu brali od niego jego dobra i tyle. Nie brali chłopów dawniej, dopiero pierwsza wojna światowa zmieniła to, a może jeszcze napoleońskie tam wojny, ale to też nieśmiało zaczęli brać cywilów zwykłych na wojny. Przez lata, stulecia historii to nie było tak, że brali chłopów na wojnę. To było, żołnierką się zajmowali bogaci ludzie, tak? Wyższa warstwa. Więc co za tym idzie, polityka chłopa też nie obchodziła, bo nic mu to nie dawało. Tak?
0: No ktoś też musiał żywić żołnierzy na przykład, nie? No, chłopa to się brało pewnie w ostateczności, jakieś bataliony chłopskie się tworzyło, jak już było naprawdę źle, nie? No, bo też po pierwsze chłop raczej niewprawny w sztuce wojennej, po drugie ktoś musi żołnierza żywić, a jak się wyzabija chłopów, no to potem co? Kto będzie ziemię uprawiał i tak dalej? No,
2: dokładnie, a ziemia była bardzo ciężka do uprawy, bo właśnie, czemu mogliśmy sobie pozwolić na taki skok liczby ludności? Przecież 100 lat temu to było nas diametralnie mniej ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo mało, 3-4 razy mniej niż teraz. Rewolucje zrobiły rozpowszechnienie nawozów azotowych. Dawniej ziemia była jałowa, tak? Te zboże miało tam 10 czy więcej razy mniej tych ziarenek niż teraz. Marchewki były malutkie, jak były, i wszystko było malutkie, pyciutkie i trudne w obsłudze, i z hektara się miało dużo, dużo mniej tych plonów. Dopiero właśnie nawozy azotowe, które to lata? 50., 60., tak? Po wojnie drugiej. Tak się rozpowszechniły, dopiero wtedy te pola zaczęły dawać jako taki zdroworozsądkowy plon, tak, że można było siebie wyżywić, jeszcze sprzedać. No.
0: No, dużo się zmieniło. Nawozy faktycznie dużo zmieniły. Tak często oglądamy na różnych filmach, gdzie jest pokazane życie w dawnych czasach, że tak strasznie się przejmują ludzie ziemią i szukają tej dobrej ziemi, na której coś wyrośnie, nie? Albo trafiają w jakieś miejsce, gdzie nic nie wyhodujesz, bo jest słaba ziemia. No.
2: Tak, co za tym idzie, opryski też. Ja wiem, że ludzie narzekają na opryski, ale no spróbujcie sobie 2 ary, czy 20 metrów na 10, no może więcej, tak z 5 arów coś zrobić bez oprysku, tak dla eksperymentu. Ile to jest roboty, jak się nie opryska, ile trzeba codziennie za tym, może nie codziennie, ale co kilka dni za tym chwastem grzebać, czyli to nie jest możliwe. Produkcja bez oprysków nie jest możliwa. Więc to też tak, nie ma co narzekać.
0: Albo ci w końcu coś wyrośnie, ale takie mizerne, malutkie.
2: Tak, zginie w tych chwastach. Ale będzie ekologiczne, tak? I 10 razy droższe.
0: A za to sobie teraz żremy na potęgę pestycydy w jedzeniu i się cieszymy.
2: Oj tam.
0: Oj tam, oj tam. Ale to dobra, są dopuszczalne dawki, tak podtruwamy się stopniowo, nic nam nie będzie.
2: No. Coś za coś, nie?
0: No jak ze wszystkim.
2: Za to szczury nas po kostkach nie gryzą. I nie musimy plewić chwastów codziennie rano. Niestety.
0: No, ale koty mogą być niezadowolone na przykład z tego faktu, że już nie ma tak dużo szczurów, nie ma roboty i kot już nie jest tak szanowany jak kiedyś. Znaczy, kiedyś koty były na przykład bardzo szanowane, dopóki Kościół nie przedsięwziął takiej akcji przeciwko kotom, że to są sługi szatana i ludzie zaczęli, i głupi chłop, wiesz, słuchał się tego klechy i zaczął mordować te koty. Była taka akcja, co z kolei spowodowało plagę szczurów i epidemię, chociaż uważa się dzisiaj, że epidemia dżumy to niekoniecznie te szczury tak bardzo były winne, tylko pchły i wszy, jak czytałem, ale ja słyszałem właśnie, że pchły i wszy się na szczurach przenosiły po prostu i więc no, szczury tak miały było w tym swój duży wkład i plaga szczurów. No, kościółek zawsze dobre rady daje, słuchajcie, kościoła to są zawsze, kościół to jest największym szurem, ale takim szurem, wiecie, bo są różne szury, czasami się trafi na mądrego szura, który sprawdza różne rzeczy, który porusza tylko te ciekawsze i ważniejsze różne teorie spiskowe, nie? A czasami się trafi na szura, który bełkocze coś trzy po trzy i wydaje się, że trochę zaburzony jest. No i pierdoli.
2: No tak. Chociaż jak już rozmawiamy o tych czasach 100 lat temu więcej, no to wtedy to parafie były miejscami pożytecznymi, były miejscem spotkań. Przecież bardzo często proboszczowie też prowadzili gospodarstwa, no bo z czegoś musieli żyć, nie zawsze ludzie dawali, a więc to byli normalnie uczestnicy życia codziennego, oni z tym ludem żyli, więc czasami nawet ktoś był bardziej lotny we wsi, no to ksiądz się wysyłał na naukę gdzieś tam, tak, mógł się ktoś wykształcić, no tak często, gęsto było. A w Watykanie to mieli odpał tak od dawna, tam wieluset lat. To z Watykanu wyszło o tych kotach, tak, że któryś to papież sobie wymyślił, że to szatana jest zwierzę i kazał wybijać.
0: Tak, i ludzie te koty zaczęli w taki bestialski sposób zabijać, w jakichś koszach wiklinowych palili je, wiesz, no tak. No, bo to tak, taki prosty lud, to wystarczy mu coś tam podpowiedzieć, a on i podjudzić go. To wtedy się budzą prawdziwe demony. Prawdziwe bestie się budzą wtedy, a nie wymyślone.
2: Tak jest. Okej, no to ja się przyłączam na odsłuch i słucham dalej.
0: Dziękuję bardzo za telefonik. Trzymaj się. Hej.
2: Na razie, hej.

Tak, z tym się akurat zgodzę, że Kościół zawsze chce naszego dobra, tak, to się zgodzę w 100%. Naszych dóbr generalnie chce. Nie tyle dobra, co naszych dóbr chce.

jak kościółek się teraz tak panoszy i taki wdechy jest i tak się bezkarny czuje, to pomyślcie, co to było, kiedy ksiądz to w ogóle był Bóg na ziemi i świętość i krynica wiedzy wszelakiej i w ogóle i poza wszelkim prawem i najważniejszy i nikt nie śmiał pisnąć to, co jak wtedy wykorzystywali swoją pozycję. To się musiało dziać. Dziś się o tym za bardzo nie mówi, ale pomyślcie, jak wtedy musieli jakieś tam dzieci tych chłopów wykorzystywać, gdzieś tam jakieś wały robić, nie? To wtedy to mieli raj. I to taki raj, że tariraraj w ogóle. To musiało być coś strasznego.

W sumie mało kto zauważa chyba, że z ust klechów to w ogóle taka wypływa szuria, ale taka niebezpieczna szuria, bo jest fajna szuria czasami, nie? Taka szuria, która albo nam zapewnia jakąś rozrywkę przyjemną, albo jakieś niesamowite opowieści, albo nawet dotyka się różnych tematów, które być może faktycznie są zamiatane pod dywan, które mówią o rzeczach, które są ukrywane, a Kościół zwykle to jest takim szurem, takim toksycznym szurem, takim niebezpiecznym szurem, takim głupim szurem, takim szurem, no, którego ja na przykład nie chcę słuchać, nie? Po raz tam enty jakiejś teorii, że, nie wiem, że homoseksualiści to się nie rodzą, tylko to wychowanie, albo że chcą nas zaczipować, albo że gry komputerowe Diabolo to szatan. Jest taka szuria, nie? To taka głupia szuria, która nic nie wnosi za bardzo, tylko ludzi dzieli. No to chyba takie jest zadanie. Dzielenie ludzi, nie? W sumie. I walka ze wszystkim, co nie kościółkowe. No, czyli dyskryminowanie wszystkiego, co nie kościółkowe, krytykowanie w czambu wszystkiego, co nie kościółkowe. No i to jest taka szuria. Czyli szuria szurii nierówna, śmiem twierdzić, nie? No. Sam jestem trochę szurem i staram się mówić o rzeczach takich akurat, które są bardziej strawne, bardziej może ważne, albo prawdziwe po prostu. Kiedyś mówili, że internet to diabeł. No, nie wiem akurat, czy Kościół tak... No, dziś to internet jest oczywiście dziełem Matki Boskiej, nie? No, ale co się dziwić, słuchajcie, w Biblii nie ma praktycznie ani trochę pochwały mądrości. Kiedyś się z Martinem o to spierałem, no to on tam się gimnastykował, próbował trochę tak jakby, przepraszam, na siłę coś tam znaleźć, no i ten Salomon nieszczęsny, nie? Jak to nie ma, jak Salomon jest? Albo te panny roztropne, co wzięły oliwę i im nie zabrakło. To wielka mądrość, nie? Ale zauważcie, Salomon, to on tą wiedzę dostał od Boga. Czyli wniosek, jak jesteś głupi, to się módl i ci przyjdzie ci rozumku, bo ci Pan Bóg da. Będziesz się modlił się, to się mądrze się zrobisz się. Od modlenia się. No, to super, nie? Salomon, to on nie zyskał swojej wiedzy, bo studiował, bo się uczył, bo obserwował świat, tylko on dostał w prezencie tą wiedzę. Czyli cud, czyli jedyny sposób, żeby być mądrym w Biblii, to dostać to w prezencie od Pana Boga. Taki dar pod choinkę. Super, nie? A tak poza tym, to nie ma raczej jakiejś pochwały uczenia się, zdobywania wiedzy. Nie ma takiego przesłania ogólnie, że bądź mądry, bądź roztropny. No, różnie można też mądrość rozumieć. Ta dawna mądrość to była rozumiana bardziej tak, że taki cwaniucha był, nie? Wpadł na pomysła jakiegoś, albo coś tam jakieś mądrości ludowe znał. Taka mądrość, nie? Albo taki był zapobiegliwy, praktyczny, gdzieś tam coś ze sobą wziął, patyki i mu nie zabrakło, to taka mądrość, nie? Nie było takiej mądrości promowanej, że powiedzmy rozwój jakiś, że coś skonstruujesz, jakieś urządzenie, które będzie ludziom ratowało życie albo sprawi, że nie będą głodni chodzili, nie. Nie było, żeby się uczyć czytać, pisać, nie. To była taka mądrość, że i przyszli do niego, przyszły dwie kobiety i kłóciły się, czyje jest dziecko. A on się zadumał, brodę se pociągnął tam, pejsy poszarpał i kazał przeciąć dziecko na pół. I wtedy ta prawdziwa matka powiedziała, nie, to niech se już weźmie, nie przecinaj. A tamta fałszywa matka, co nie było jej dziecko, to mówiła, hehe, tak, przetnij, no. I to taka mądrość, no to wiecie co, to według tej mądrości, według tych standardów mądrości, no to Kononowicz jest w ogóle mega mędrcem, bo on jest taki cwany trochę, nie? On tak zawsze, a jak to tak, jak ja widział, a jak ja, a że ludzie mnie napisali, to co? No to jest właśnie taka mądrość, nie? No to dziękuję bardzo.

0: Im więcej słowa szur, tym bardziej mamy wrażenie, że nie musimy polemizować. Starczy się obrazić i pierdolnąć drzwiami. No ja myślę, że u szurów to jest nagminne takie zachowanie, bo... O, chyba mi się dostanie, bo dawno nie słyszany na antenie Adam Protestant zadzwonił i domyślam się, o czym będzie. Jakieś sprostowanie, moje złe rozumienie tutaj Biblii. Witam serdecznie.
1: No cześć, dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: No dobra, no to skoro nalegasz.
0: Sam się prosiłem.
1: Ze współcześnionej Biblii Gdańskiej albo z Biblii Warszawskiej ci przeczytam. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Ta bojaźń

0: Chińska. Właśnie one były oparte na tym. I teraz, jeśli człowiek wykombinuje coś na swoją rękę, że jakieś tam CO2 albo coś takiego, no to to już jest fatalne prawo i to się nie zgadza. Ale każdy człowiek ma jakąś wiedzę, jakiś dar, jakiś talent. I jeśli ten swój talent wykorzystuje zgodnie z prawem Boga, to to jest mądrość. Czyli jak budujesz czołg, to jesteś głupi, ale jak budujesz rower, to jesteś mądry.
1: Tak słabo to jakoś przyswajam. To znaczy, staram się jakoś tam dojść, o co ci chodzi, ale no to znowu mamy jakoś taką mądrość dziwnie rozumianą, bardziej jako, nie wiem, zdrowy rozsądek, jakaś taka cwaność, wiesz, zabezpieczenie się na wypadek czegoś, no to taka, tak rozumiana mądrość, no to tak ją przedstawiałem, że w Biblii jest tak przedstawiana. Nie ma mądrości, tak jak dzisiaj jest mądry naukowiec, który pół życia przeznaczył na kształcenie się, robi jakieś wynalazki fajne, które ulepszają nasz świat. Nie ma to nic wspólnego na pewno z wykształceniem, bardziej z pewną taką życiową mądrością, nie? Że przychodzisz do dziadka, a dziadek ci mówi, no przekroj jabłuszko na pół, a wiesz, no taka mądrość. No, albo pokora przed Bogiem, to o czym na początku mówiłeś, i czy znajomość tego, co w życiu ważne, to wiesz, to też jest mądrość, tak, ja się zgodzę jak najbardziej, tylko że samą taką mądrością to chyba świata nie uczynimy dużo lepszym. Wiesz, nie wynajdziemy oczyszczalni ścieków, nie nauczymy się przemieszczać szybko, nie ułatwimy sobie życia, nie wynajdziemy lekarstwa na żadną chorobę.
0: Zacznij rozróżniać mądrość, wiedza i inteligencja. To są trzy różne rzeczy.
1: Rozróżniam, jak najbardziej.
0: I załóżmy, jeśli ktoś ma talent do rzeczy mechanicznych i buduje oczyszczalnię ścieków, to ma wiedzę i wykorzystał ją mądrze. To jest ta jego mądrość. A jeśli tą wiedzę mechaniczną wykorzysta na budowę czołgu, to już nie jest mądry. Bo prędzej czy później to ten czołg i tak mu tam strzeli w tyłek.
1: No spoko, czyli inteligencja, czyli umiejętność wykorzystywania swojej wiedzy i jakby sama operatywność, w cudzysłowie, mózgu, nie? Zdolność do, no, jak nasz mózg pracuje, czy szybko, czy wolno, jak kojarzymy fakty. No, wiedza, wiadomo, no, w tym przypadku to będą zdobyte informacje, zmagazynowane różne, no, taka wiedza, konkretna wiedza na różne tematy, znajomość różnych zagadnień, wiedza o naszej historii, wiedza o jak co działa, umiejętność tam pisania różnych wzorów matematycznych, chemicznych, wiedza techniczna, no a inteligencja to jak tego używamy, nie? I co jeszcze mamy? Mamy tą wiedzę, mamy inteligencję, to nawet w grach RPG czasami jest takie rozgraniczenie, bardzo słuszne zresztą, a nie, że to jest jedno, jakaś taka, wiesz, ogólna mądrość. Ja bym powiedział, że, bo niektórzy się nie zgadzają, że są różne rodzaje inteligencji i się śmieją. O, inteligencja emocjonalna, tam inteligencja manualna, hehehe, to co jeszcze, może inteligencja, kurwa, rowerowa i plastelinowa i tak dalej. No, ale ja uważam, że to tak jest, że można być na bardzo różne sposoby inteligentnym.
0: No, inteligencja to jest mniej więcej to, że jesteś błyskotliwy, nie? Ale to i tak nie jesteś błyskotliwy we wszystkich kierunkach. Jak trafisz do jakiegoś towarzystwa, które powiedzmy zajmuje się, nie wiem czym tam, konstruowaniem bomb atomowych, to już przestajesz być błyskotliwy, bo po prostu nie wiesz nic na ten temat, nie? No, ale w jakimś tam środowisku, w którym się obracasz, poruszasz te swoje tematy, możesz być błyskotliwy i wtedy jesteś uważany za inteligentnego, ale jeśli by ciebie przeniósł gdzieś tam do uprawy jakichś tam ziemniaków, to już nie byłbyś błyskotliwy.

0: jest taki, wiesz, względny trochę.
1: No. No ale czyli co? Czyli no jakby nie obaliłeś mojej takiej tezy, że Biblia nie promuje tej mądrości w takiej, wiesz, współcześnie rozumianej, która opiera się na tym, że jesteś, powiedzmy, wykształcony, nie? Czyli masz wiedzę. Nie promuje, to może inaczej, no może promuje jakiś rodzaj inteligencji polegający na takiej, na zaradności, na radzeniu sobie w życiu, na tym, że wiesz, co jest ważne, ale nie promuje wiedzy, może tak, nie promuje kształcenia się, uczenia się czytania i pisania i tak dalej, i tak dalej.
0: No, jak najbardziej promuje. No,
1: gdzie?
0: Przecież ci zacytowałem. Tych cytatów no, nie mam teraz więcej. Nie będę szukał. Nie?
1: A tam nie było właśnie nic, wiesz, o wykształceniu, o wiedzy, o wynalazkach, o wynalazczości. Raczej Biblia to potępia, bo wieża Babel była takim trochę osiągnięciem cywilizacyjnym, nie? I Bogu się nie spodobało. No chociaż tu jest bardzo dużo interpretacji, że Bogu się nie podobało to, że ludzie zbyt mocno się jednoczą w taką, wiesz, Unię jednolitą, nie? I to jest niebezpieczne. Albo to, że się czemuś złemu poświęcają, nie temu, co trzeba, hierarchia wartości zaburzona, albo że są zbyt pyszni i budują tą olbrzymią wieżę. No ale to ta wieża Babel chyba trochę symbolizuje taki postęp, nie? I ten postęp się nie spodobał jakoś tam. Nigdzie nie jest postęp na przykład chwalony w Biblii, nie? Nigdzie.
0: Wieża Babel to była budowa państwa totalitarnego. To było właśnie wykorzystywanie wiedzy w sposób głupi. Dlatego Bóg to zniszczył. No nie chcesz żyć w państwie totalitarnym, prawda? Chcesz być wolny.
1: A jak się przejawiał ten totalitaryzm w tej wieży Babel?
0: No to był sprzeciw przeciwko Bogu. Bóg powiedział, wieża Babel, Bóg zawarł przymierze z Noe, powiedział, nie będzie więcej potopu. A Nimrod skrzyknął tam swoich ludzi i powiedział, że będziemy budować wieżę Babel aż do nieba. Wbił się w pychę i to było sprzeciw przeciwko Bogu. Bóg mówił, idźcie i zasiedlajcie ziemię. A Nimrod odwrotnie. Sprzeciwił się woli Boga. Po co ta wieża Babel była? Ziemia była... I po co budować wieżowiec? Na pustej ziemi, gdzie są tysiące hektarów, gdzie można iść i się osiedlić. Wtedy nie było dużo ludzi.
1: Dołączyłem Ewę, która chciała się coś ciebie zapytać. Witam na antenie.
2: Witam. To znaczy, bo ja tak się przesłuchuję i no tam Adam powiedział o tym, o czołgu, że to głupota. Ja unikam takich słów jak głupota czy głupi. Czy mógłbyś, bo ja dobrze tego nie pamiętam, czy mógłbyś, Adam, poruszyć kwestię, jak przyszedł żołnierz, tam chora jakaś była osoba i żołnierz prosił o uzdrowienie, poślij, no, żeby uzdrowić, nie musisz sam iść, i Jezus pochwalił wiarę tego żołnierza. Czy mógłbyś to bardziej sprecyzować, bo ja to źle powiem. Nie tak powiedziałam. Pamiętasz to, Adam?
0: Tak, to chodzi o setnika.
2: Czyli jeżeli ja mam pod sobą żołnierzy, to no, to powiem im i oni to wykonują. I co Jezus podkreślił? Bo tutaj podkreślanie mądrości, czegoś tam, a Jezus co podkreślił? Wiarę podkreślił.
0: No tak, ale temat był mądrość. No ale wiara to jest co innego, nie?
2: No ale tutaj żołnierz, a ty mówisz, że czołgi to głupota, więc no jakoś mi to trochę koliduje.
1: Ewa, ty jak zwykle tak odpływasz trochę i masz swoje jakieś tam takie dziwnostki.
0: Ale Rydwan, no to był odpowiednikiem czołgu, prawda? Rydwan z koniem. No ale no, to ja już na to nic nie poradzę, no ani... Jezus też nic nie mógł na to poradzić, po prostu się znalazł w takiej sytuacji.
2: No ale wiara raczej, Adam. Teraz zostaje nam wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. No a tu wiarę żołnierza podkreślił. Jezus.
0: Tak, zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Najpierw trzeba uwierzyć, ale to jest inny temat niż mądrość.
2: Dobrze, to ja spadam, skoro inny.
0: Możemy rozmawiać, dla mnie nie ma problemu.
1: Nie, ja raczej bym nie chciał, żeby zeszło na jakieś religijne, inne tematy, bo akurat uczepiliśmy się tej mądrości, więc to jeszcze jest spoko, ale jak zaczniemy zaraz inne jakieś biblijne sprawy tutaj omawiać, to się całkowicie rozmyje audycja, więc raczej też bym był przeciwko.
2: A ja nie chcę dymu robić, bo za dużo dymu, chyba że z papieroska. Mogę podpalić jeszcze na koniec ogień zrobić?
1: Spoko.
2: No to ogień. Dobranoc.
1: Dobranoc, pa. Na razie.
0: No, cześć.
1: No, tak to jest. No, a z tym żołnierzem, to ja nie wiem, czy to w ogóle jakieś znaczenie miało, że to żołnierz, bo tam chodziło, jeśli dobrze pamiętam, o to, że Jezus chciał, aby... Jezus... ten setnik zaufał, że przyjdzie do domu i jego tam dziecko będzie wyleczone i nie wymagał, żeby Jezus to zrobił tam na miejscu czy coś, tak? Tylko po prostu tak totalnie zaufał. Była w nim wielka wiara, tak? Coś takiego to było. Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
0: Tak, chodziło o wiarę, ale też był tam właśnie ten kontekst taki, tylko że już nie pamiętam. Słuchałem nawet kiedyś kazania na ten temat. Właśnie, że on był... Właśnie, że tym żołnierzem, że był przełożony innych żołnierzy, ale nie umiem tego w tej chwili wytłumaczyć po prostu, nie? To był całe biblijne, całe kazanie było na ten temat. Także tam jeszcze coś tam głębiej było, ale już, tak jak mówię, no nie pamiętam w tej chwili.
1: No to dobra, Adamie, to co? Chciałbyś jeszcze jakiś coś skomentować, czy jakoś tutaj do audycji się odnieść, czy kończymy?
0: Nie, kończymy, wystarczy.
1: Dobra, to dziękuję ci w takim razie za twój komentarz. No i trzymaj się.
0: No, cześć.
1: A ja powoli będę kończył. Jeśli ktoś, komuś się spodobała audycja, to może mi jeszcze na koniec na przykład rzucić 21 zł donata. To będę miał okrągłą stówkę wtedy na bilansie tutaj na Tipli i sobie wypłacę od razu na bieżące potrzeby. A jak nie, to nie. Jak uważacie, że już mi wystarczy, bo mi jeszcze od tego dobrobytu się w głowie poprzewraca, to wtedy nie. A, sługa, a nie dziecko, poprawia tutaj Jamci to i słusznie, bo faktycznie chyba chodziło o sługę, tak, tak. No, no w każdym razie po raz kolejny jest stawiana na piedestale i gloryfikowana i ceniona i wychwalana i promowana wiara, zaufanie w Bożą opatrzność, w Jezusa i tak dalej, a... Już nie wymyślaj, Krawcuniu, tutaj Gosia pisze. No tak, no to faktycznie za bardzo bezczelny jestem, tak domagając się tutaj jeszcze 20 zł. To przegiąłem trochę, przepraszam, to głupie było, teraz mi łyso, że tak się domagałem. Może ja nie będę prosił o 20 zł, tylko gdzieś tam zrobię, żeby mnie zamkli i trzeba będzie na kaucję. Znaczy tak zmyślę, że mnie gdzieś tam zamknęli, z kimś się tu dogadam, żeby tam rozpowszechniał fałszywe informacje, że siedzę w pierdelku i że trzeba na kaucję tam 20 tysięcy. No i zaraz tu ludzie powiedzą, o, zamknęli naszego radiowca. Zrzuta, a ja potem będę udawał, że wyszedłem z pierdelka, wyjdę taki sponiewierany niby, no, ale ciężko było. Będę tam śpiewał, czarny chleb i czarna kawa. No, nie, no, nie zrobię tak, głupio bym się czuł. Kurła K. krawiec, to idź się przygotuj na czasy ostateczne. No, już są czasy ostateczne, nie ma co się przygotowywać, ale zamierzam trochę nabyć drogą kupna jakieś konserwy, trochę wody, no bo jak będzie blackout, no to może być naprawdę ciężko tym, którzy nie mają kocy, apteczki, wody, puszek. No, bo z tym makaronem to może być trochę kiepsko, wiecie, na czymś trzeba podgrzać, na przykład, nie? A puchy to się otwiera i można żreć.

0: Wiara jest matką leni, pisze Izabela. Może jest coś takiego jak lenistwo umysłowe, nie? Dzisiaj ludzie właśnie chcą się bawić. To właśnie była ciekawa rozmowa, myślę, Ewy z Rademenesem Polańskim, że dzisiaj się ludzie... Znaczy, ciekawe wnioski, tak? Że ludzie dzisiaj są takimi leniami trochę i się chcą bawić bardziej i no, przychodzą sobie, powiedzmy, z pracy i już im się nie chce. Kolejna taka pułapka, w którą wpadliśmy, znaczy my, mówię tak, wy bardziej, nam zapierdalacie i już wam się potem nie chce tam żyłować, myśleć, bo myślenie to trochę jak siłownia, nie? Trzeba włączając sobie jakiś mądry wykład uniwersytecki, słuchając jakiegoś profesora, fizyka, no musimy się trochę pogimnastykować, a jak coś nam tam plumka, jakiś krawiec coś pierdoli, dzisiaj se poszłem do biedry tam, no to wiecie, to można się tak trochę zrelaksować, pośmiać się, czasem coś głupiego powie, nie? No to można się tak trochę odstresować, wyluzować, no a uczenie się czegoś, analizowanie informacji, przyswajanie, no to tak jak na siłce trzeba się trochę wysilić. No jeden trenuje mięśnie, to bardziej popularne dzisiaj, trenuje mięśnie, wszyscy napakowani. No a ta siłownia dla mózgu, no to już taka niepopularna trochę, to pedał jesteś, jak takie coś lubisz. Pedał jesteś. Chodziło mi o audycję Czasy Ostateczne. No dzisiaj masz Czasy Ostateczne. Trochę takie mało czasoostatecznowe może, ale postanowiłem nie nazywać tego luźne gadki, ponieważ no, było taki, no, był konkretny temat dotyczący naszego życia, naszej cywilizacji, a na tym się skupia ta audycja, ta seria, więc uznałem, że bardziej to jednak pasuje, mimo że trochę luźniejsza dzisiaj forma. To jednak bardziej to pasuje do czasów ostatecznych niż do luźnych gatek i tyle. Zresztą to są tylko nazwy, to są tylko etykietki. Czasami luźne gatki może są bardziej w klimacie czasów ostatecznych, a czasy ostateczne wychodzą bardziej luźnogatkowe. A ja tu nadal nie widzę tych 20 zł. A wypindy, to ja się obrażam w takim razie. Jutro mnie nie ma, bo mnie się nie chce. W takim razie sami se poprowadź ta coś. Sami se zrób ta radio. Sami se kupcie mikser. Możecie mój wziąć. Już chciałem powiedzieć wziąć, jak typowy nadający na jakimś tam szabel czy coś.
1: Niemra. 10 zł.
0: No!
1: Proszę naszego dobrodzieja i orędownika krawca o modlitwę w intencji wpadnięcia na dobrego księcia. Tipla i zapłać.
0: A to ciekawe. To ciekawy donate dopiero. I to jeszcze SMS plus. No, to straszne zdzierstwo. To do mnie połowa dojdzie z tego pewnie. Chociaż nie, no widzę, że chyba całość prawie wpadła, to jakieś zaskoczenie, ale Niemra, dzięki wielkie Niemra, modlitwę w intencji wpadnięcia na dobrego księcia. Panie Boż, spraw, by ta niewiasta, która tylko piecze ciasta, spotkała księcia z miasta, który ją nieźle wychlasta. No, to tak brzydko zabrzmiało trochę, kiepska ta moja modlitwa. Wychlasta. Tak. Może jeszcze raz. Panie Boże, jeśli... Dobry Boże nie pomoże, to Niemra znaleźć księcia nie może. O mój Boże. Nie, to znowu jakaś kiepska ta modlitwa. Ale ty uważaj, Niemra, bo jak wystarczy, że jak wpadniesz na takiego księcia, to ja słyszałem, że można w ciążę zajść, jak tak wpadniesz na niego.
1: John Locke, 15 zł. Klasycznie poproszę słowiańskie zaśpiewy. Pozdrowionka.
0: Takie zaśpiewy słowiańskie? Hej, hej, głupce klej. Hen, hen, daleko stąd. I potem dudum, dudum. Dudum, dudum.
2: Dawno temu.
0: Hej, hej.
2: Tak dawno, że nawet najstarszy dziad nie pamięta.
0: No właśnie, jakieś dziady, lafiryndy z wiankami, takie klimaty ci chodzi? To nie wiem, to do Parsiwala się proszę zgłosić po słowiańskie zaśpiewy lafirynd słowiańskich w białych koszulach tańczących nad jeziorem. Jakbym voice performera włączył, to może by bardziej doniośle.
1: Laura, 20 zł. Na dobry koniec wszystkiego.
0: No, i zaczynamy się rozumieć powoli. Co prawda mi jeszcze 7 zł brakuje, bo na PayPola poszło, ale to dobra, to już jakoś przeboleję. Wypłacę 93 zł i 86 groszy. No dobrze, no dobrze. Co prawda byłbym bardziej już całkiem szczęśliwy, gdyby była równa stówka, ale cóż, cóż, no trudno się mówi. Trudno. Myślałem, że można na was liczyć, ale widać się przeliczyłem. Nie no, żartuję, dobra, już nie mogę być taki pazerny. Pazerność gubi człowieka. Ciesz się z tego, co masz, doceń, podziękuj tym ludziom. Właśnie mi teraz taki tutaj niebieski krawculek w szlafmycy ze skrzydełkami mi na ramieniu wylądował i mówi: Krawcze, jestem zawiedziony twoją postawą. Podziękuj tym hojnym ludziom. Ostatni wdowi grosz ci dali. Ale z drugiej strony taki ten czerwony z różkami krawculek na drugim ramieniu jest i mówi:
3: Nie bądź frajer, nie słuchaj tego cwela. Kasiora się liczy. Bieda to grzech pierworodny. Nie bądź frajer, weź jeszcze ich podkręć trochę, to ci sypną kasiorę. Polonusy to słuchają cię, Polonia słucha, mają kasę. Frajerze, ty nie umiesz radia prowadzić.
0: Ale ja go tak staram się ptyczka w nos. Pójdziesz, ty pójdziesz. I ten drugi, ten niebieski mówi mi: Dobrze czynisz, przegoń tego huncwota. Nie pieniądz najważniejszy w życiu jest, pamiętaj.
3: A tam nie pieniądz. Nie masz pieniędzy, to nic nie masz. Gołodupiec, frajer.
0: No i tak się kłócą ze sobą. Ja nie wiem, którego tu. To każdy ma trochę racji z nich w sumie.

Może byś coś tak ponagrywał, jak grasz w gry. No dobra, to będę grał w grę. Tomb Raider. Może. To z Gumballem planujemy. Molestujcie Gumballa, bo z Gumballem już się tak zgadujemy i chcemy coś pograć właśnie. Fajne gry. Ale w takie fajne, wiecie, takie, które coś wnoszą, a nie, że tam będziemy tylko strzelać, biegać, skakać, podskakiwać, tylko no takie gry... Metrodivanie, survivalówki różne, takie, gdzie będziemy musieli współpracować i wyhodować coś z niczego, zbudować coś razem. No, to takie gry, to są dobre gry. Ja polecam niezmiennie Don't Starve, to jest fajna giera, bardzo lubię i często do niej wracam. To jest gra, która się nie nudzi. Tam musicie właśnie sobie, zaczynacie nie mając nic. Tylko jakiś, musicie sobie zbudować w ogóle kilofek, siekierkę, zrąbać drewno, z tego drewna różne rzeczy można zrobić, potem coraz więcej możecie zbudować, budujecie sobie jakiś tam warsztacik prosty, ten warsztacik w końcu doprowadza do tego, że możecie się zająć jakąś hodowlą, budować sobie grządki, no i tak stopniowo budujecie sobie całą taką bazę swoją, nie? A na końcu przychodzi taki wielki stwór i wam to wszystko rozpierdala, zjada wam zapasy. No i tak to wygląda, taka to sprawiedliwość na tym świecie.

0: W cuniu nie bądź pazerny. Dobrze, dobrze, przepraszam. Przepraszam. No, John Locke chyba o takie właśnie zaśpiewy mu chodziło. To może jeszcze jakieś. Siołapabamak. Dudum, dudum. Dum, dudum, dum, dum, dudum, dum, dudum, dum. Nie, dobra, już nie będę śpiewał, bo już mi się nie chce. Odechciało mi się śpiewać. Kiedy ławeczka numer 3? Bo nie mogę się doczekać. Skąd nagle to tak ławeczkę chcecie? O. Nagle im się zebrało na ławeczkę. Co, tęsknicie za Sroką? A Sroka ostatnio pojechał do Wrocławia. On tam, jak wiecie, jeździ. No i zaczepił go... Nie wiem, czy on mnie tutaj nie buja, czy nie chce mnie tutaj coś ocyganić, ale twierdzi, że spotkał go jakiś ktoś. On tam się nie zna, mówi, tamten, co nagrywa, jak ty, w te internety całe te, nie? No i nakręcił go i dał mu stówę za to nakręcanie. To, tak coś mi chodzi po głowie, że może Sroka chce tutaj podbić stawkę i zrobić z siebie gwiazdę wielką, ale może to i prawda. Ale taki zbieg okoliczności, że ja go tu nagrywam i ktoś go tam zaczepił, nie? I go nagrał i dał mu stówę. Co, muszę tu Srokę przepytać. On jest taki cwany, on może coś tutaj kombinować. Zobaczymy, co tam Sroka wymyśli. Może chce po prostu takie wrażenie stworzyć, że jest taką gwiazdą, że jest takim Michałem Wiśniewskim i że stówka to tak, że to tak co najmniej. Tak to wygląda. Proszę ja was. No i Laura jeszcze wspaniała. Chyba nie podziękowałem Laurze. Laura. Laura. Thank you. Thank you very much, Laura. Laura. I love you, Laura. No, dwie dyszki. Na dobry koniec wszystkiego. Ale koniec wszystkiego, czyli co, nie będzie niczego? Koniec wszystkiego, nie będzie niczego. No tak to się skończy, słuchajcie. No. Kończy się cykl pewien i jak się kończy cykl, to możemy... No to cykl. Kupię jutro wódkę i będzie no to cykl. I już, no. Se cykniemy. Niby świat się zmienia, a znów zima zaskoczyła drogowców, napisał rezolutnie Jamci to. No. Tak, w Polsce jesteśmy nieustannie, wszelkie służby, wszelkie instytucje są nieustannie zaskoczone. Ja myślę, że nawet jak ten Instytut Planowania Rodziny imienia Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II, jak teraz zrobią za 30 milionów, to też wszyscy będą bardzo zaskoczeni wnioskami po 10 latach badań, że Polacy chętniej się mnożą, jak czują się bezpieczni, stać ich na dzieci, na opłaty i tak dalej, nie? To jak jest dobrobyt generalnie, że to taka dziwna korelacja, taka tajemnicza, dziwna korelacja między statusem materialnym a rozrodczością. I to dojdą do tego po 10 latach. Będą oczywiście w tym gronie wybitnych specjalistów znajdą się takie osoby jak ksiądz profesor Szurski, ksiądz biskup, kardynał jakiś tam Szurewicz oraz arcyksiądz wikary, jakieś tam jeszcze, no i będą debatować właśnie. O, to proszę ojca, wnioski nasuwają się same, aczkolwiek powinniśmy jeszcze dostać 10 milionów, być może, bo to są, tu trzeba szeroko zakrojone badania przeprowadzić. To nie są tanie rzeczy, no oczywiście to nie dla nas, ale no na chwałę Bożą. Tak, proszę ojca, ja myślę, że 10 milionów to mało.
1: właśnie, no, trzeba też coś jeść. No, no co, co to już człowiek zgłodnieć nie może od czasu do czasu? Proszę ojca, no, lewactwo by chciało, żebyśmy z głodu umarli, prawda? Proszę ojca.
0: No i takie spaślaki będą siedziały. Jeszcze tu jest propozycja, żeby powołać arcybiskup Foliarski. Foliarski, to nie znam. Szurski, Foliarski. No. Także, no i będą debatować przy takim suto zastawionym stole, gdzie będzie prosiaczek taki z jabłkiem w gębie. Różne pyszności, delikatesy, delikutasy. No i oczywiście te dania dobrze, żeby mali chłopcy przynosili tam. Na kolanko siądą przy okazji i będą debatować ci eksperci od wszystkiego nasi nad tym, jak zwiększyć dzietność.

0: I tak to się toczy. I tak to właśnie jest na tym świecie. Jeśli jeszcze nie wiecie, drogie dziecię. No. Strasznie bym chciał, żeby były te święta bez prądu. To by było... Byłoby o czym potem rozmawiać, nie? My mielibyśmy temat na wiele audycji, bo niektórzy dostaliby pierdolca. Jakby tak im zgasło światło, to nie mogliby odebrać maila, nie mogliby posłuchać sobie pieprzaka. Pieprzaka nie mogliby sobie posłuchać w telewizorni, ani Marylki. No więc dostaliby pierdolca, tak siedzieliby jak kołki. Mózg by się zawiesił, ale potem by się tak, jak się elektrownie włącza, nie? Z powrotem po jakimś tam właśnie blackoucie, to wszystko tam się zaczyna działać, powoli, rozruch. I włączyłby się z powrotem mózg po pewnym czasie, tak po 15 minutach, i zaczęliby myśleć ludzie, co to się stało się i co, no i co my teraz, Halina, ciemno wszędzie i co teraz? No nie wiem, Janusz, no może byśmy porozmawiali.
1: No ale o czym?
0: No nie wiem, tak. Nie wiem, tak o życiu może jakoś.
2: No i zaczęłyby się rozmowy, nocne rozmowy Polaków podczas blackoutu. No dobra, miałem kończyć, ale jeszcze Jamci to dawno niesłyszany w sumie na antenie, więc trzeba odebrać i posłuchać. Witam.
3: No cześć, cześć. No ja tak rezolutnie, bo dzisiaj właśnie przyjechałem się i naprawdę było ślisko. Nie?
2: Rezolutnie? Ty powiedziałeś rezolutnie?
3: Ty powiedziałeś, że ja rezolutnie, to nie moja ocena. Aha, aha. Skromny.
2: Skromny, dobrze.
3: No, tak właśnie to tak mnie dzisiaj natknęło na to, żeby tak właśnie pomyśleć. Zatem słuchaj, wszyscy tutaj mówią o jakichś wiarach, nie? Ale nie ma czegoś takiego jak wiara bezpodstawna. Tak mi się wydaje, nie? Zobacz, ilu ludzi wierzy w telewizornię? Ilu ludzi wierzy w Kaczyńskiego, czy kurde, w Millera? Ilu ludzi wierzy bezpodstawnie, pomimo że widzieli efekty ich działania w historii? I ta historia tak się właśnie toczy. Czyli nic się nie zmienia. Powiedziałeś cykl, bardzo fajne słowo, ale jak wiadomo, cykle się powtarzają, dlatego że są cyklami. I teraz tak, mamy sytuację mniej więcej taką, że teraz spadł śnieg, jutro go nie będzie. Tak jak powiedziałem, nie? Nic się nie zmieniło, znowu po prostu to samo. Znaczy oni nie wiedzą, że jest zima, nie? A co do tego, co mówisz, nie? Dlaczego tworzy się tak zwane instytuty? Te instytuty tworzy się, żeby zarabiać pieniądze. No. Zwyczajnie w świecie. Tak jak jest, słyszeliście tam jakiś instytut od pasty, która wybiela, może tak samo jak inne, ale ma zajebistą szatę graficzną i kurde, i reklamę, która bije po gałach, nie? Jak ktoś tam kiedyś śmieszkował w pewnych kabaretach. Nieważne, że nawet zapach czosnku jest sztuczny, nie? Bo chcemy się nachapać, dajcie nam. Po to się tworzy coś takiego. Jak ludzie nie wiedzą, do czego to się tworzy, to właśnie po to, żeby obsadzić swoich ludzi z partii w takim instytucie, ich matki, ciotki, babki,
2: prababki dzieci. Jeszcze wykopać najlepiej z ziemi. Tak, ty, najlepiej. Ale wiesz co, gdyby to faktycznie było tak dla ludzi robione w jakimś konkretnym celu, to by sobie nie przyznawali takich kosmicznych zawsze wynagrodzeń. Tam po 10 tysięcy to jako taki ekspert to minimum zawsze musisz dostać, tam 10 koła, nie? I często nic nie robisz nawet, bo potem ci ludzie nie przychodzą. Sobie po prostu mają to w dupie, ale gdzieś tam pensyjka spływa. No wiesz, to by jakieś tam pro publico bono bardziej nawet robili. Ludzie by przychodziliby jacyś zapaleńcy, jacyś wiesz, marzyciele, którzy chcą zmieniać świat, kurczę, by coś tam robili, a nie, że 20 tysięcy temu w ogóle milion, tutaj dofinansować jeszcze tutaj coś i tak, no tak to działa faktycznie, no dla kasiory.
3: No to zobacz, patrz przykład tego. 500 plus jest porażką, jeśli chodzi o demografię. Już to wiemy, nie? Ludzie za 500 złotych, nie, przepraszam bardzo, za 500 złotych miesięcznie kobieta nie będzie sobie nadwyrażała pewnej części ciała tylko dlatego, żeby wydać kolejne dziecko, które będzie utrzymywane z tego, co zabrali wcześniej w podatkach. Jeśli jest mądra, nie? Oczywiście, nie? Nie będzie tego robić. Zobacz, ile milionów wydali na to. Ile 500 plusów się zmarnowało na takie kurwa głupie i bezsensowne, znaczy bezsensowne z naszego punktu widzenia działania. Te działania są tylko po to, żeby oczywiście nie są bezsensowne, a z ich punktu widzenia są sensowne, ponieważ będą na tym utrzymywać kolejnego pasożyta w formie takich innych po prostu urzędasów. Nie? No, to wszystko. Nie dajmy się zwariować, nie? O tej wierze, nie? Niektórzy wierzą po prostu w świętego COVID-a, niektórzy wierzą w święte foliarstwo, nie wiem. Ja jestem bardzo daleki od oceniania ludzi, na przykład dlaczego się szczepią, albo dlaczego boją się, no bo ludzie się boją, nie? Wiadomo.
2: No i też to ci przerwę, bo też niektórzy się oburzają, jak mówimy o wierze w naukę. Że nauki to zupełnie nie dotyczy, ale w pewnym sensie trochę też, bo wielu z nas wierzy w to, co nam mówią mądrzy naukowcy, a nie mamy jak zupełnie tego zweryfikować. No ja nie mam mikroskopu elektronowego, a nawet jakbym miał, to nie potrafiłbym go używać.
3: Dokładnie.
2: Ani też nie polecę na orbitę, żeby się przekonać o kulistości Ziemi i tak dalej, i tak dalej. No,
3: no dokładnie. I słuchaj, i ja, sytuacja podobna, rozmawiamy na temat tam, wiesz, leku, amanta, dyna i tak dalej, czy to, wiesz, to działa, czy to nie działa, nie wnikam. Są ludzie z autorytetami lekarskimi, którzy twierdzą, że to na przykład działa, nie? Ja nie wiem, ja nie mogę tego zweryfikować. No i tam mówię, że no, był taki tego gość, no i jego zaczynają tam gnębić po prostu, wiesz, wciągać go po jakichś komisjach, wiesz, i tak dalej, nie jakiś lekarz, nie? Bo ma inne zdanie niż telewizornia i rząd. O kurwa, ha, no to trzeba gościa dojechać. No i tutaj się znajdzie wielu takich, którzy mówią, no tak, dobrze tego, nie? No i słuchaj, ja rozmawiam tak sobie z siostrą, szwagrem, oni akurat w farmaceutykach robią, bo nie w Big Pharma, bo to nie jest Big Pharma, bo to suplementy diety, nie? I faktycznie niektóre rzeczy działają, no. I sprawdziłem to na własnej skórze. Na przykład 1000 plus witaminka. Taka, żebyś się nie... To bierzesz po prostu w kapsułce, żebyś się nie... Bo gdybyś taką dawkę łyknął bezpośrednio takich tabletek w tej ilości, to byś po prostu się zwyczajnie posrał, nie? I to jest fajna sprawa i naprawdę człowiek się czuje w tym fakt, że szykasz na żółto, naprawdę ostro, ale czujesz się o wiele lepiej, bo witamina C robi takie rzeczy, jak na przykład w czasie infekcji... zacieśniać po prostu te naczynia żylne. Jest to, no tam, nie wiem, spokój jest tego. To naprawdę, to trzeba się znać na tym. Ja nie wiedziałem na przykład do niedawna, że witamina, którą łykamy w tabletkach, to jest taka nie do końca witamina, nie, że jednak organizm musi jeszcze coś do tego dobrać, żeby to działało. A jeśli tych nie mamy składników, to nie będzie działać. Nie?
2: Tak, że wtedy jest słabo przyswajalna, tak?
3: Dokładnie. Po prostu zwyczajnie w świecie po prostu mamy co najwyżej sraczkę. I, no i tak rozmawiamy i a propos wiary i weryfikacji, nie? I ktoś mówi, że no, doktor jest okej. Okay. No ja mówię, no jest okej, okay, skoro ma inne zdanie i umie to uzasadnić jakoś, nie? To jest okej. Okay. Jeśli prowadzi badania, jeśli ktoś się tym leczył, wyleczył się, a to nagle moja siostra wyskakuje z takim argumentem. No spokojnie oczywiście, nie? Mój szwagier się wkurwił i powiedział, kurwa, to jest nikt, to jest zero, to jest tego. A ja mówię, no a ty jesteś wirusologiem i wiesz wszystko, więc spoko. olałem to i tak mówię, no i co? A ona mówi, wiesz, ale mój jeden znajomy to się leczył amantytą i zmarł na COVID. A ja kurwa tak. No jak to zweryfikować? Jak odpowiedzieć na taki argument? No tutaj takie trzeba po prostu, wiesz, takiej mądrości, żeby nie obrazić człowieka. No i w końcu to moja siostra, nie chcę mieć, kurde, drugiego wroga w rodzinie na przykład, nie? I mówię sobie tak, bo mam dwie siostry, tak, de facto. I mówię tak, no dobra, ale czy ty jesteś patologiem i możesz stwierdzić, że on na pewno z powodu tego umarł na COVID? Tylko czy ta amantady, czy ludzie, którzy używają jakichkolwiek leków, czasem nie umierają? No chuj, no, jest masę ludzi, którzy umierają na wiele innych rzeczy niż COVID, nie? A leczyli się jakimś specyfikiem, nie? Jest wielu ludzi, którzy twierdzi, że coś pomaga, bo to przetestowanie, ok, wszystko w porządku. I ja nie mogę uwierzyć, że ludzie posługują się argumentem totalnym, czyli jedną znam osobę, która coś tam, więc i tego. A ja dzisiaj użyłem takiego argumentu z jednym z naszych znajomych z Rodnego Radia, przez grzeczność i sympatię tej osoby, ponieważ chyba jest zarobiona naprawdę i ma problemy typu pierwsze dziecko, tatuś wariogenia, córeczka. No i powiedział, że no w sumie nie ma czasu rozmawiać, wiesz, bo okazuje się, że wysłałem mu śmieszny taki, wydawało mi się, że śmieszny żart. Większość ludzi, nawet która była zaszczepiona, uznało to, że to jest dobry żart. No, chodziło o taką scenę z Gwiezdnych Wojen. Siedzą klonerzy i mówią Obi-Wanowi Kenobiemu taki tekst, że 10 tysięcy wariantów koronawirusa jest już gotowych, natomiast kolejny milion jest w drodze. No i oczywiście ta osoba zareagowała dość nerwowo. Ja myślę, o co chodzi. Więc myślę, wytłumaczę się z tego, że nie biorę tego tak na zasadzie takiego momentu mori, nie? Kiedyś każdy z nas umrze. Przygotowujmy się czasem. Może ja w moim wieku już zaczynam tak jak ty myśleć o tym, kiedy to nastąpi. Wiem, że młodość ma troszeczkę inne priorytety, albo po prostu odsuwa tą myśl, ale tak zacząłem mu opisywać to, jak jest w Polsce. Zacząłem opisywać mu, słuchaj, no po prostu stary jaja, mówię, wchodzisz, zdejmujesz maskę, dmuchasz do alkomatu, nie? No wirus wtedy nie działa. Pan Duda zdejmuje maseczkę, no wirus wtedy nie działa. Wprowadzamy obostrzenia, nie od razu, nie? No bo tylko od za tydzień, ale uwaga, uwaga, ale Sylwestra, macie kurwa wolne od obostrzeń, bo wtedy wirus nie działa. Opisałem mu to, opisałem też działania ludzi, którzy poszli na szpitale, którzy przeszli dramat. Chłop mi opowiada, po prostu żołnierz płacze, bo mówi, bo facet mu zgonuje, nie? Nie na COVID, po prostu stary, nie? Przy okazji miał COVID, ale był stary, nie umarł mu na rękach, nie? Wiadomo, nie jest to twoja rodzina i tak dalej. I on to tak opisuje i mówi, stary, no, on jest medykiem w OT, nie? Obronie terytorialnej. No i powiedział mi, stary, kurde, wojna już trwa, tylko jeszcze o tym nie wiemy. I mówi tak, wiesz co, to są wszystko... On był taki, on nie jest człowiekiem, który gdzieś badał. Nie interesowały go teorie spiskowe. I on tak kiedyś do mnie przychodzi i mówi, wiesz co, coraz bardziej wierzę w teorie spiskowe, bo to są jaja, to czasami, co się tam dzieje, nie? On mi opowiadał to, co się działo tam po prostu na tych oddziałach, nie? I, no, opisałem facetowi to, wiesz co? Facet mnie zablokował po prostu.
0: No dużo emocji jest rozbudzanych ludzi.
3: Stwierdził, że wszyscy w jego rodzinie obecnie, czyli prawdopodobnie przypuszczam, żona, dziecko, wszyscy są pozytywnie pokazani na PCR, nie? A ja mówię, kurwa, przecież te PCR-y pokazują, co chcą. Kumplowi pokazywali, jak to działa, nie? Facet wziął, kurde, test, mówi, przy nim. On miał COVID, autentyczny COVID, nie? On tam stracił tręch. Ci sobie robią jaja. Wyszli po prostu do karetki, mówi, proszę pana, otworzyli test. Nie wiem, ile ten test wtedy kosztował, nie? Przypuszczam, że słono, bo to z naszych podatków. Wyciągnęli kolę, Pepsi, wlali i mówi, proszę bardzo, ma pan COVID.
0: A to jest szuria już trochę, co teraz tu rozpowiadasz, wydaje mi się.
3: Nie,
0: znaczy, moje zdanie jest takie, ale daj mi odpowiedzieć. No. Chodzi o to, że testów trzeba używać zgodnie z ich przeznaczeniem i faktycznie są sytuacje, gdzie
3: oczywiście.
0: Kurwa, mogę dokończyć jedno zdanie?
3: No.
0: I jest tak, że jak faktycznie używasz go bez sensu i włożysz tam w jakieś mango sobie test czy coś, to wykaże ci faktycznie różne dziwne rzeczy, bo tak to jest, jak używasz rzeczy bez sensu i niezgodnie z ich przeznaczeniem, to pomiary są niemiarodajne, proste.
3: Tak, oczywiście. Zgadzamy się z tym i tutaj nie trzeba kurwować. Ja zmierzam do tego, że na tym po prostu zwyczajnie robiło się biznes świetny. Pamiętasz, ile płacili za jednego pacjenta covidowego? Masę kasy, skoczyły strasznie mocno wynagrodzenia zarówno dla lekarzy, jak i tych, którzy się zajmują bezpośrednio przyjmowaniem, nie, karetki, pielęgniarzy i tak dalej. Strasznie im się opłacało mieć pacjenta, który chorował na COVID. I to jest to samo, co opisuję w tej kwestii tych właśnie instytutów, że ktoś cię po prostu zwyczajnie w świecie przekupił pieniądzem i się skurwiłeś. I dałeś posłów wiarę w to, że wszyscy uczni lekarze kurwa są altruistami, są moralni, im nie chodzi o pieniądze. Rozumiesz? To mnie po prostu rozwala, że ludzie biorą po prostu tak na taki na chłopski rozum, że wiara w autorytet staje się prawdą.
2: To mnie rozwala. W Polsce absolutnie nie mamy problemu z jakimś zbyt dużym zaufaniem w stosunku do lekarzy, wręcz przeciwnie. Lekarze są dzisiaj odżegnywani od czci i wiary cały czas i wyzywani, osądzani masowo o to, że współpracują z zaborcą, z niszczycielami, chcą nas zniszczyć, zdepopulować. To raczej w drugą stronę. Lekarze nie mają dzisiaj w Polsce poważania.
3: Zwróciłeś uwagę, nie, że ja
4: będę żegnać się z wami.
3: Nie powiedziałem, tak, że to ja się
4: czas,
3: obrażyłem
4: nie
3: na
4: się. Nie życzę
3: kogoś,
4: wam, żeby tak prędko
3: propagandę.
4: Leciał ten
3: ja
4: czas,
3: mówię,
4: a żeby
3: że
4: czas
3: ma
4: ten
3: inny
4: dla
3: obraz
4: was się
3: sytuacji.
4: Zmniejszył.
3: Ja mówię,
4: żeby nie do
3: telewizję.
4: Przodu, tylko troszeczkę stanął w miejscu.
3: Obraz to ja mógłbym sobie namalować, ciebie powiesić. Ty masz telewizję i tyle. Jeśli nie wierzyłeś w to, co ci powiedziałem, no w tej chwili, nie? To nie były jakieś rzeczy po prostu, wiesz, wymyślone, wyssane z palca. I facet się na mnie obraża tylko dlatego, że powiedziałem mu prawdę. Ja mówię, kurde, jeśli prawda jest tak znienawidzona, który to z filozofów powiedział, że jeśli chcesz być znienawidzony, mów prawdę. Ja uważam, że gospodarować należy prawdą, jednak oszczędnie dla niektórych, dlatego że ludzie nie mogą pewnych rzeczy znieść, ponieważ ich idee, czyli ich sposób myślenia jest taki, jak dziecka, nie? Nie możesz powiedzieć dziecko, słuchaj, weź to tam, zrób tego i to wyjdzie to i to, a dziecko wiesz, no wiesz, tak raz, że tego nie zrozumie, a jeszcze sobie zrobi krzywdę, nie? Więc nie możesz do końca powiedzieć, i to jest mądre, na przykład tutaj jechaliście po Jezusie, to stwierdzenie, co, że i mam wam wiele do powiedzenia, tak, powiedział Jezus, ale wy teraz znieść tego nie możecie. I to jest, kurde, efekt właśnie psychologiczny, że ludzie, którzy nie są gotowi na to, żeby usłyszeć całą prawdę, umrzeć po prostu, czasem po prostu umrzeć, zwyczajnie w świecie, tak nie fizycznie, tylko tak stwierdzenie, okej, okay, jesteś, jak to się mówi, i tak umrzesz, tak? Czym ryzykujesz? No najwyżej się pomylisz, ale i tak umrzesz, nie? A jeśli się nie pomylisz, to coś zyskasz w tym życiu? I tak umrzesz, nie? Prędzej czy później, więc nie obrażajmy się na to, że ktoś ci mówi nie do końca prawdę, albo zawualowane jakieś tam, wiesz, on tam rozmawialiśmy tutaj całej wieży Babel. Ja mówię, kurczę, no państwa totalitarne, wiara w państwa totalitarne. Zobaczcie, co zdała wiara w państwa totalitarne. Takie, nie jest typu Rzym, tylko te obecne. Faszyzm, tak? I doszedłem, masz komunizm, faszyzm, nie? Teraz tak, doszedłem takich głupich wniosków, może to zabrzmi bardzo niefajnie, ale mi się wydaje, że ten Bóg jednak daje władzę tym faszystom czy tym komunistom, żeby ludzie zaczęli kurwa się zastanawiać, co jest nie tak z nimi. Bo jeśli ty mówisz, no z takim na przykład Bosakiem czy Korwin-Mikke, nie będę rozmawiał, bo to jest, uwaga, faszysta, szur faszysta, nie wiem, dajmy sobie jakim tam. Czyli ja nie muszę z gościem już polemizować, ale doszedłem do takiego wniosku, że jeśli faszyzm i narodowy socjalizm doszedł do władzy, no i był zły, z gruntu zły, nie? Nikt po prostu, wiesz, tam z prawicy nie powie, że kocha po prostu faszystów, Hitlera czy Mussoliniego. Nikt nie powie tego, nie? Nie wiem, ale mówią dobrze o Franco, z kolei to był faszysta, ale ten taki bardziej kościółkowy, nie? Bardziej współpracujący z kościołem, nie? I teraz tak, gdybym ja miał porównać ilość i jakość rządów, tak? I spytał się starszych ludzi, jak to było za Hitlera, jak to było, kiedy Niemcy byli i kiedy byli Rosjanie, nie? Czyli no, komuniści, tak? No i ktoś mówił, no tak, jak Niemcy byli, to było przejebane. Ale było w miarę kulturalnie, pomimo wszystkich tych rzeczy, które były tragiczne i zbrodnicze. Natomiast jak zbrodniczy i jak zły musiał być komunizm, żeby pokonać faszyzm i narodowy socjalizm? Musiałeś być wyjątkowym skurwysynem, bo ja nie słyszałem, żeby po prostu niemieckie NKWD stało z karabinami z tyłu i strzelało w plecy swoim własnym ludziom. Nie, tam się oficera, jak coś przeginał, się strzelało, tak żeby nikt nie widział. I nie było tutaj czegoś takiego. A w komunizmie takie rzeczy były. Więc co jest gorsze? I teraz wymieniamy sobie tak, wiesz, można wierzyć w jedną stronę, albo można wierzyć w drugą stronę. Tutaj w tym wypadku ja nie widzę żadnej prawicy, lewicy. Ja tu widzę imperium jedno i jedno państwo, które chce się wybić na imperium, tak? I jest masakra. I teraz my sobie tutaj mówimy, że ktoś jest lewak, szur, nie? A ja mówię, kurde, to tak sami sobie czynimy takie, kurde, podziały w głowach, a potem się dziwimy, że ktoś się obraża nie dlatego, że trzyma jakąś stronę, tylko dlatego, że dostał za dużo prawdy i ta prawda go zadławiła, zamiast poprowadzić jakąś tam stronę. Ja sobie zdaję sprawę, że może ludzie nie do końca zauważają taką rzecz, że jeśli jesteś oszukany, wierzysz w jakąś ideę, a potem z tej idei musisz wyjść, to musisz zrobić to sam sobie w głowie to poukładać, inaczej sobie z tym nie poradzisz. I nie jest tak, że człowiek stanie się, o, tam znalazłem po prostu jakieś, wiesz, problemy w Biblii, to stałem się przez to nieszczęśliwy. W jakimś stopniu tak, ale dało mi to na tyle więcej, kurde, podejścia elastycznego, żeby rozmawiać z ludźmi na różne tematy, nawet takie, wiesz, szulskie, czy tam, ja wiem, no, fantastyczne, nie? Ja też lubię sobie pogadać o plejadiankach, co myślisz, że ja nie lubię tutaj posłuchać o tych wspaniałych przygodach.
2: Tak, dopóki dobra. Sobie... No, dobra, to... No, spoko. Tyle wątków różnych poruszyłeś, że nawet nie, wie, nie wiedziałbym...
3: I masz teraz możliwość donatowania i, kurde, i to o to chodzi. My zrobimy swój własny instytut kraftowy i tutaj będziemy, wiesz, mówić pozdrawiamy wszystkich kraftystów. I oprócz tego chuja, który tam jest, kurde, szurem, albo lewakiem. No wiesz, możemy w ten sposób rozmawiać. Dobra, trzymajcie się wszyscy. Takie luźne gadki. Tak? No to no właśnie, tak. Tego się trzymajmy. No hej, nie dajcie się zwariować, nie? Myślcie sami i to, co wymyślicie, to wasz zysk, a to, co ludzie po prostu was myślą, jest mało istotne. Tylu mamy wrogów dookoła, że naprawdę więcej nam nie trzeba. Trzymajcie się.
2: No, na razie, trzymaj się. Moje zdanie jest takie, że właśnie wiele problemów tego świata bierze się z tego, że ludzie w coś wierzą. Jedni wierzą w to, drudzy wierzą w tamto, a lekarstwem może być właśnie wiedza. Lepiej jest po prostu czasami wiedzieć, a nie wierzyć. Bo z tego, że jedni wierzą właśnie w to, popatrzcie, jakie spustoszenie w sumie robi... Tak uważam, że jednak więcej złego robią te wszystkie ruchy alternatywne, teorie spiskowe. To znaczy, można tu wyłuskać naprawdę wartościowe rzeczy i potrzebne, ale właściwie zrobił się z tego totalny śmietnik. I ludzie się kłócą o wszystko teraz. Jakieś resety, chemtrailsy, rządy światowe. I każdy sobie coś baja. Baja sobie. I jeden wierzy w to, drugi wierzy w tamto. A ten, który nie wierzy w to, to trzeba go rozjebać, bo to jest agent wynajęty. I też nieważne, czy wiemy, czy on jest agentem, czy nie wiemy, tylko zawsze wierzymy w to, że ten, co przyszedł i nam popsuł streama i gada jakieś bzdury, jak mało który, to wierzymy, że on jest agentem, bo nikt nigdy nie podaje żadnych kwitów, papierów, ani żadnej wiedzy nie ma w tym temacie, tylko
0: On to jest podejrzany. On coś złe książki czyta. On co, a czemu on jest za Żydami? I nagle... I nagle grupka ludzi sobie wierzy znowu, że on jest tym agentem i go wyzywają. A jest... Powiedziałem, że w naukę też czasami można wierzyć, ale wiecie, kto wierzy w naukowe różne rzeczy? Ktoś taki jak ja na przykład, kto się za bardzo nie uczył w życiu, marnował czas na chlanie, na granie i jest słabo wykształcony. Jest tu przynajmniej kilka osób u nas w Nocnym Radio, które znacie z anteny, które jak zadzwonią, to one nie muszą tak bardzo wierzyć w różne rzeczy, czy coś działa, czy coś jest prawdą, czy jakiś lek działa, bo nawet jeśli nauka ma to do siebie, że można sobie do różnych rzeczy dojść, analizując inne odkrycia, posługując się jeszcze inną wiedzą. I nagle wszystko się zaczyna układać. I ja sobie siedzę tu z puzzlem jednym i nad nim dumam. No, słaby jestem z chemii, z fizyki, tak sobie myślę, coś tam wiem. Ja właśnie wierzę w jakiś autorytet, nie? Posłucham sobie jakiegoś tam Meissnera, zrozumiem piąte przez dziesiąte i mi pozostaje wierzyć mu w to, co on mówi. Ale ktoś, kto się fizyką bardziej interesuje i się bardziej na niej zna, to on nie musi już wierzyć. On po prostu potrafi swoją wiedzę poukładać w jakąś spójną całość i nie musi już tak wierzyć. Więc wiara w naukę jest też dla ludzi niewykształconych, po prostu no głupich, powiedzmy sobie to wprost, nie za mądrych w każdym razie, nie? I oni sobie mogą wierzyć. Więc cóż, pozostaje tylko zachęcać do tego, żeby rozwijać swoją wiedzę. Przestaniemy wtedy wierzyć temu albo i tamtemu, staniemy się mniej podatni na populizm, staniemy się mniej podatni na to, że musimy po prostu wziąć za dobrą monetę to, co ktoś nam tam gada, jakiś mądry człowiek, nie? I albo powiedzieć, coś pierdoli chyba. I tu jakieś fake newsy, zasypiemy go fake newsami, coś, co wyczytaliśmy. I też to bierzemy na wiarę, bo wiedzę alternatywną to już często zupełnie trzeba brać na wiarę, bo jak zweryfikujemy, że czy są inne gęstości, albo no chemtrailsy, do dzisiaj się ludzie o to spierają i nijak nie idzie tego za bardzo udowodnić. Ktoś tam jakieś zdjęcie pokaże samolotu, gdzie są zainstalowane urządzenia do rozprysków, ale jak ja mam to sprawdzić, czy to nie jest jakiś inny samolot do czego innego? Ludzie łatwo się rzucają na jakieś informacje, bo tutaj faktycznie

duży szacunek dla tych, którzy się uczą. Im ktoś więcej wie, tym bardziej będę go cenił, chyba. Co nie znaczy, że mam machnąć ręką i negować i szydzić sobie z różnych informacji. Ale też gadam dzisiaj z kolegą i on mówi, że dotarł do informacji, według których w wojsku masowo leczą tych żołnierzy amantadyną. No, ale ja też od razu mówię, no to bym chciał tu jakieś dowody, bo samo to, że znajomy tak powiedział. A co? A często się ludzie powołują na, że mają na swoich znajomych w wojsku, w policji i przekazują jakieś niesamowite informacje, nie? Ja mam znajomego polityka i on mi powiedział, że jest rząd światowy i nas chcą zdepopulować. No to jak ja, co to ja mam zakładać, że tam na górze, gdzieś tam, czy w różnych instytucjach, w służbach, to nie ma różnych ludzi, którzy rozpowiadają głupotki, którzy fantazjują, albo którzy po prostu też coś od kogoś usłyszeli i poszła plotka. No, bo to, wiecie, ten człowiek też mógł od kogoś to usłyszeć, nie? Ale to się zawsze skraca. Jak się taką informację przekazuje, to już cały ten łańcuszek, cała ta zabawa w głuchy telefon zostaje tak skompresowana, zminimalizowana, że to bezpośrednio ktoś jest tam, nie? Powiedział, on wie. No, zawsze to lepiej brzmi. Więc, no nie wiem. A sceptycyzm zawsze, myślę, powinien być na propsie. Ale nie też jakiś taki sceptycyzm może do przesady, nie? Posunięty. Zależy, czy podstawy tego wykształcenia są oparte na prawdziwych badaniach. No też masz rację, Jola, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ale nadal będę się upierał, że nauka ma to do siebie, że układa się w jakąś spójną całość i że to są właśnie takie puzzle, że jeden musi pasować do drugiego. Tam właśnie za to jest krytykowana przez niektórych nauka, że zbyt skostniała, że nie może przyjść sobie doktor Edward Szurski i nagle naopowiadać jakichś dziwnych rzeczy, a wszyscy będą cmokać i zaczną o tym pisać w podręcznikach. To jest właśnie super w nauce, że nauka się broni przed takimi rzeczami. Nauka ma swoją dyscyplinę naukową, swoje metody naukowe, swoje zasady i nauka, co by o niej nie mówić, pewnie czasami jest zafałszowana, czasami pieniądz sprawił, że mamy błędne informacje przekazywane, ale co by nie mówić, i tak jest naprawdę nieźle, jeśli chodzi o wiarygodność, o weryfikowanie różnych rzeczy, falsyfikowanie. To jest super, trzeba za to szanować naukę, a nie wyjdzie jakiś debil umysłowo chory i zaczyna coś pierdolić 3x3, a ludzie nagle rzucają się na tę informację, co on przekazuje. Czemu nagle ktoś uważa, że ten debil ma jakąś prawdę objawioną ma? No tak, czasami można tu znaleźć taki wytrych i tłumaczy się to, bo on dostał od Plejadian, od kosmitów przekaz, nie? No to dziękuję za takie rzeczy, to sam mogę dla jajec posłuchać, no. Debila, który ma przekaz z siódmej gęstości od kosmitów, no to albo że zna kogoś, kto mu powiedział, że jest taki człowiek gdzieś tam i on ma brata i ten brat to jest znajomy jego kuzyna i on mówi, że chcą nas zdepopulować. Bardzo fajna informacja. Nie no, jakie badania? Wszystko, wszystkich można kupić. Nie wszystkich. Jest na tym świecie jeszcze, myślę, bardzo wielu ludzi, którzy czują odpowiedzialność, mają pewną misję i są dobrymi ludźmi. I są po stronie nauki jednocześnie. Znaczy, po stronie nauki. Nie wiem, są naukowcami, lekarzami, nauczycielami i traktują to bardzo serio. I nikt ich nie kupi. A to, że tu kogoś kupią, tam kogoś kupią, tu sobie jakiś koncern farmaceutyczny będzie lobbował, tutaj sobie jakąś ustawę załatwi,
że historia jest w dużej mierze zakłócona.

0: łamana i że historię piszą zwycięzcy, to też wiemy. To, że nauka czasami staje się, jest czasami na usługach reżimu, systemu, no wiemy, jak to było w Związku Radzieckim. Pewnie, że tak, nic nie jest doskonałe, ale nie można zaraz się posuwać do takiego stwierdzenia, że cała nauka jest kupiona, sprzedana, że to wszystko jedno wielkie kłamstwo, bo dzięki tej nauce i mądrym ludziom, nie dzięki szurom, mamy dużo fajnych wynalazków, mamy leki na różne choroby, mamy urządzenia, dzięki którym sobie żyjemy wygodnie, gadamy tutaj w radio, bawimy się, oglądamy sobie filmy, to dzięki tym ludziom, a dzięki szurom, czy szury tak dużo zrobiły? W sumie chciałbym zobaczyć wyniki tutaj tego szurania, oprócz tego, że dobra zabawa i fajne historie, bo część teorii spiskowych, no wiadomo, się tam sprawdza jakoś tam, bardziej lub mniej. Można się spierać o skuteczność medycyny naturalnej i tak dalej, ale no tak weźmy sobie takie szuranie, takie gabrysiowe szuranie, nie? Reset, zakłamana historia, teoria czasu widmowego, jam ci to znowu na antenie. No dobra, no cześć.
1: Dzięki tym ludziom, a dzięki szurom?
0: Proszę wyłączyć radyjko.
2: Tak jest, już lecę. Niestety muszę zadzwonić, nie napisał, napisałbym, ale niestety zalałem klawiaturę winą i na Backscape'ie mam, kurde, jakąś formę, nie wiem. Wyskoczyły mi jakieś koordynaty po prostu z GPS-u, no. Więc nie mogę pisać. Ale powiedz, Krawcze, bo tak mówisz, używasz tego słowa nauka jakby w odniesieniu do ogólnej takiej teorii, że jeśli coś jest naukowe, to musi być dobre i super, dlatego że to jest naukowe. To tak jak kiedyś na przykład podczas rewolucji francuskiej, pamiętasz może, obnosili taką zwaną boginię, to była taka świecka bogini stworzona przez tych wszystkich frików tam, wiesz, z Francji, masonerii i tak dalej, bogini mądrość i no, to była taka kurewka, nie, nam wystawiali, nie, i wszyscy tam mieli się podniecać nią. No i to miała być tak zwana taka nowa religia, którą oni stworzyli, tak? No to, że tam tworzyli na przykład 10-dniowy tydzień pracy i tak dalej. To takie próba po prostu olania tego, co jest kosztem innych. No i wiesz, zapieprzałeś wtedy 9 dni, a 10 odpoczywałeś. No i to były takie ich idee, ale... Powiedz coś na temat tak zwanych zbrodni naukowych, nie? No bo do tego musimy zawsze dołączyć kontekst, czyli jakiegoś kontekst, jak mówi Korwin-Mikke, tak? Więc masz sytuację po prostu tych Mengele i tak dalej, czy tych ludzi, którzy na przykład w III Rzeszy nie byli wypuszczani po prostu rakietami, sprawdzimy, co się dzieje z człowiekiem, kiedy skóra mu zaczyna pękać i krew się gotuje, nie, bo niskie ciśnienie sprawia to, że krew zaczyna wrzeć. I potem się bierze taki eksperyment. Amerykanie, nie, przejęli to przez ten cały podczas wojny, po wojnie, nie, przejęli ten cały tą naukę, tak, od Nazioli. No jeden z nich był przecież ojcem kosmicznego, wiemy, programu USA. No i teraz tak, z tych rzeczy, które były złe, na pewno złe, były zbrodnicze, nie? Stworzono naukę, jak się ratuje na przykład człowieka po hipotermii, czy tam podczas tego, że właśnie miał problemy z rozszczelnieniem się kadłuba i tak dalej, nie? No z takich gównianych rzeczy można wywnioskować pewne sprawy, które mogą być pomocne, nie? Czyli eksperyment. Eksperyment, jak wiemy, czasem, jak z królikami, czy ze świnkami morskimi, sprawia, że no, leje się krew. I co byś powiedział o tym? Bo na przykład mówisz, narzekasz, tak tutaj na średniowiecze. Ja wiem, że ty nie lubisz tematu, może się nie do końca orientujesz, że średniowiecze pod wieloma względami było...
0: No dobra, ale to wiesz, o coś się pytasz mnie i zaczynasz inny tak. temat, to ja bym chętnie odpowiedział.
2: No, bo właśnie odnieś się do tych kwestii, że nauka to nie jest po prostu, wiesz, zjawisko typu bokini, po prostu nieomylna i tak dalej, bo do tego
0: ale to już mi zaczynasz coś wkładać teraz w buzię, że mam coś.
2: Nie.
0: Coś
2: po prostu mówię,
0: mam powiedzieć.
2: Słowa,
0: ja bym się chętnie sam wypowiedział.
2: Do takiego zaufania. Tylko dlatego, że naukowcy z Massachusetts wykryli na przykład kolejną odmianę królika, który jest odporny na działanie bakterii rozkładających azot. No i wiesz, no, można w to wierzyć, ale teraz pytanie. Czy nie widzisz, że pewne rzeczy w naukowym świecie są usprawiedliwiane właśnie takimi... No, usprawiedliwia się świństwa i generalnie... No, słuchaj, ja wchodzę ostatnio do takiej po prostu zwykłej, wiesz, takiego sklepu, nie, po prostu jakieś kosmetyki, gadam, a baba mi mówi, słuchaj, ludzi jest za dużo. Ja mówię, wow, no po prostu to proszę się zaszczepić. Albo pierwsza razem z tymi, którzy twierdzą, że ludzi jest za dużo, się zdepopulować, nie? Ale nie o to chodzi. Przed chwilą pani powiedziała, że ludzi jest za dużo, więc co? Trują nas powoli, nie? Pestycydy, jakieś tam inne dodatki do coli czy innych rzeczy. Ona naprawdę nie rozumiała, o czym ja mówię. Ona mówiła po prostu, że ludzi jest za dużo, a ja mówię, a skąd pani to wie? Ona, bo wiem. A ja mówię, no dobra, no ale ziemia jest spora. Ona, no ale byśmy mieszkali na Syberii. I tak dalej, nie? No po prostu to są takie mniej więcej... czyli tak. Ja wiem lepiej, dlatego że myślę, że inni mi zagrażają. A więc należy rozwiązać to kwestię, tak jak się wiele razy rozwiązywało naukowo, oczywiście, nie? Najlepiej po cichu i żeby nikt o tym nie wiedział. Czy spisków nie ma, nie? Oczywiście, nie? Spisków nie ma. No, odnieś się tylko do tych kwestii, nie? Bo na pewno znasz tyle tych kwestii. Bomba atomowa, tak? No wielkie, można powiedzieć wielkie draństwo, wielkie zabójstwo, bo była wojna, nie? Ile bomba atomowa uratowała de facto ludzi, którzy mogli zdobywać metr po metrze z karabinem w ręku ziemię japońską. I to jest takie, nie można tego jakby stwierdzić, że coś samo, co jest złem, jest złe. Tak samo coś, co wydaje się dobre, okazuje się potem złe w jakiejś innej po prostu perspektywie czasu. Jak sądzisz? No, masz już temat i myślę, wydaje, że to chyba wszystko, co miałem powiedzieć dzisiaj, było chyba
0: dobra.
2: Nie do końca się jakby wygadaliśmy, nie? Okej, dobra. No to ja cię słucham. Mam nadzieję, że kolejny donate padnie i czekam na twoje zdanie. Nie? Nasz krawka. Trzymajcie się.
0: Hej. No na razie. Mówiąc nauka, to tak upraszczam trochę. Chodzi mi może bardziej o racjonalizm, o logikę, a może jeszcze bardziej o takie rzeczy jak matematyka, prawa fizyki, które są niepodważalne. Logika, ciężko się spierać z logiką. Ciężko się spierać z matematyką. Więc owszem, mam duże zaufanie, większe niż do jakiegoś chorego pana, który nadaje z zakładu psychiatrycznego. Albo większe niż do ludzi, którzy rzucają się na każdą jakąś śmiesznostkę, ciekawostkę, rewelację, którą gdzieś tam wyczytali, nic nie sprawdzili, nic nie weryfikowali i bazują bardziej na swoich uczuciach. Na swoich emocjach. Emocje każdy ma różne. I jak dochodzimy do poziomu takiego, że jednemu się podoba bardziej taka prawda, a drugiemu się podoba bardziej taka prawda, to nie ma żadnej... Nie ma sensu taka rozmowa, chyba że chcemy sobie, żeby coś nam grało w tle i buczało, i żeby było śmiesznie, i żeby były dymy na przykład. Bo często są przez to dymy też, bo jednemu się podoba taka prawda, bo jest fajna i on uważa, że powinniśmy zajebać tych żydo-reptiliano-globalisto-sadomason-murzydów jakiś tam, a drugi w ogóle gada o czym innym. Dzwoni narąbany i gada o tym, że powinniśmy się bardzo kochać, po czym obraża wszystkich swoich rozmówców. No to w kategorii żartu, nie? No, patrzę na to tak samo, jak patrzę na śmiesznego pana, który założył buty o trzy numery za duże i śmiesznie chodzi. Wygląda jak klaun. No jest to śmieszne, fajne. No, ja bardziej... Może będę tutaj ekscentrykiem, dziwakiem, ale bardziej wierzę w logikę, matematykę, prawa fizyki, których nikt nie kupi. Nie kupi, nikt nie kupi logiki. Potrzeba też tutaj słusznie, tak chyba o to mu chodziło, że czy nie zastanawiacie się przypadkiem, czy tych różnych panów, jego mościów, którzy te niesamowite historie wszystkie wam opowiadają, to czy ktoś ich nie kupił? Bo widzę, że na przykład tacy ostro szurający bracia kamraci, to oni się pokłócili o te 1000 funtów już na noże i zaczynają się wyzywać od lewaków i pedałów i Żydów, co w tych kręgach jest najgorszym wyzwiskiem, jak cię ktoś nazwie Żydem. No to widzę, że oni są raczej tacy łatwi do kupienia chyba, skoro się tak żrą zajadle o te parę funtów, które tam wpadły podczas pierwszej jakiejś akcji większej zbierania tam na kaucję i się już się pożarli, już się za łby biorą, no to może oni, to ich może łatwo kupić. Zresztą wiele osób uważa, że są kupieni przez kogoś i działają na rzecz Putina na przykład, jakichś tam służb, no to a ciągle mówimy o tych sprzedajnych naukowcach, nie? Że oni to tacy są sprzedajni, więc sorry. Co to moje zdanie co do takich operacji jak paperclip, no Amerykanie nie tylko nazistowskich różnych naukowców tam brali pod swoje skrzydła, ale też i japońskich różnych zwyroli, którzy na przykład przeprowadzali straszliwe eksperymenty nad bronią biologiczną, no to tam było jeszcze gorzej chyba niż u Niemców i też ich wzięli. Jak się zastanowić, no jest to obrzydliwe moralnie, tak? I budzi w nas olbrzymi niesmak i niszczy w nas jakieś takie poczucie sprawiedliwości, że no świat jest po prostu nikczemny, okropny, sprawiedliwi giną bezsensowną śmiercią jeszcze czasami, a różne bestie, różni sadyści, którzy się ubierają w biały kitel, no to dożywają sobie spokojnej starości, ktoś się nimi jeszcze opiekuje, podkupuje ich, ale wiecie co? Ale jak się nad tym zastanowić, nad korzyścią jakąś, nad tak bardziej globalnie, znaczy bardziej tak, wiecie, z perspektywy szerszej na to, jak się spojrzy, no to fajnie, że ktoś nie musi powtarzać tych eksperymentów, tak? Amerykanie trochę z takim założeniem brali te różne bestie, że już nie będzie trzeba, już nikt nie będzie musiał drugi raz robić tych strasznych rzeczy. Jest to w jakiś sposób zrozumiałe, to znaczy jest to okropne, ale przynosi korzyści. No zresztą też Jamci to chyba też tak trochę na to patrzy, że to przynosi korzyści ostatecznie. Nawet taka bomba atomowa, no też mówił o tym, że wojna została tak nagle brutalnie przystopowana, tak? To tak jakby się naparzali w nieskończoność na podwórku dzieciaki, kamieniami się rzucały, tę nogę złamaną, ten coś, i się tak biją się latami, a w końcu przyszedł jeden i jednemu wybił zęby, drugiego zabił nawet dzieciaka i wszyscy się rozpierzchli i jest spokój, tak? No taka sytuacja trochę, więc... Nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć, a ja też nie jestem jakimś tutaj jakiś bezkrytyczny w stosunku do nauki przecież, nie? Ani nie chcę się też opowiadać tu po jakiejś stronie konfliktu w ogóle, ale myślę, że receptą na fajny świat jest widzenie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. To właśnie to, że mamy tak często różne zdanie, że Polacy tak się żrą sami ze sobą, że podzieleni są, że ciągłe konflikty. Bardzo dużo tych konfliktów wynika z tego, że każdy te rzeczy widzi inaczej, a gdybyśmy podeszli na chłodno, bardziej naukowo, racjonalnie, to byśmy doszli do prawdy w końcu. I sam Pan Jezus mówił, że prawda nas wyzwoli, nie? No a czym jest prawda? Prawda jest wiedzą, prawda jest rzetelną nauką, jest racjonalizmem. Jeśli coś jest nieracjonalne, jeśli coś jest nienaukowe, to zazwyczaj jest wymyślone, albo jest jakimś widzimisię czyimś, albo emocje biorą górę i ktoś nagina prawdę, żeby sobie stworzyć jakąś swoją własną wizję, która mu odpowiada z jakiegoś powodu. Właśnie może dlatego, że mu się opłaca. Kto prędzej da się kupić? Ktoś, kto sobie układa prawdę według swojego widzimisię, jak mu jest wygodniej, jak mu pasuje, jak mu jest przyjemniej i jak tak układa tą prawdę, żeby być w gronie innych, z którymi fajnie się czuje i fajnie się z nimi gada o różnych rzeczach, no to chyba prędzej ktoś taki weźmie walizkę pieniędzy i zacznie bzdury opowiadać, niż ktoś, komu zależy na prawdzie, faktycznie. Kto dokonuje jakichś odkryć, kto całe lata poświęca na to, żeby do czegoś dojść i żeby to było uczciwe, żeby poznać prawdę, żeby coś odkryć, nie? To są ludzie często z misją, wspaniali ludzie, więc sorry, ale konflikty to wynik inteligencji oraz mega ego. Pisze Jan ci to. No nie wiem, czy inteligencji. Nie wiem też, czy ma sens takie myślenie, że w tym przypadku prawda leży gdzieś po środku. Jak wiecie, o wiele częściej się skłaniam ku takiemu zdaniu, że prawda leży po środku, bo tak rozumiem to bardzo ogólnie i różne są sytuacje i różnie można to rozumieć, nie? Ale w tym przypadku myślę, że rozwiązaniem nie jest na przykład szukanie złotego środka gdzieś i jakiegoś kompromisu między podejściem nienaukowym zupełnie, jakimś takim kosmicznym, intuicyjnym, tak, że ja mam jakieś przekazy, coś mi się układa tam w głowie, bo na przykład się zjarałem, a nauką, że nie ma tu za bardzo kompromisu, chyba trochę. Może ewentualnie ludzie nauki mogliby czasami trochę mieć bardziej otwartą głowę na przykład, no nie? Ale jak mówię, no to jest, może to jest zguba też dla podejścia naukowego, otwieranie się zbytnio na różne dziwne rzeczy, nie? No bo nie na tym to polega w ogóle. To jest jakieś mieszanie, kurczę, śledzi z czekoladą, nie? I co z tego wyjdzie? No nic nie wyjdzie, zżygasz się. Albo jedno, albo drugie, no. Ale mogę się oczywiście mylić. To też jest taka cecha ludzi, którzy szukają prawdy i którym zależy na zdobywaniu nowej wiedzy, że potrafią się przyznać, że czasami się mylą. W środowisku alternatywnym, spiskowym, szurskim, ezoterycznym raczej nikt się nie myli. Ja tam nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś powiedział, że się mylił. To, nie wiem, wy znacie taki przypadek? To wskażcie mi, który to. Który to znany jakiś nadający przyznał kiedykolwiek z tych kręgów oczywiście. Kto? Klot? Gabryś? Radamenes? Kto tam? Nie wiem, z tych środowisk różnych, przyznał chociaż raz, że się mylił, że wydawało mu się coś, że zastanowił się, coś przeanalizował, poczytał i że wyszło, że się myli. Ja nie znam takiego przypadku. To są ludzie sami nieomylni, krynice wiedzy i ludzie totalnie przebudzeni. A ja już będę kończył, bo jeszcze mam ważne rzeczy do zrobienia i chciałbym się przebudzić jeszcze w miarę wcześniej, jak to skończę, żeby być przebudzony. Ok. krawiec, ale ty właśnie tworzysz sobie taką pasującą do rzeczywistości koncepcję. Mam wrażenie, to już wiecie, że adwokat napisał. Mam wrażenie, że zarzucasz innym to, co sam robisz. Tyle, że jesteś w innym obozie. No to musiałbyś podać jakiś taki konkretny przykład, kiedy jakąś na przykład zacytować fragment mojej wypowiedzi albo sytuację jakąś przytoczyć, kiedy tworzę sobie taką pasującą rzeczywistość, kiedy naginam do swoich tutaj, do swojego widzimisię. To może bym się odniósł wtedy, a tak to nie wiem. Ale właśnie takiego człowieka P19 uznał za szura jak doktor Judy, czy tam Judy Mykowicz. No nie znam człowieka, nie wiem o co chodzi, więc się też nie odniosę. A to jest zabronione, rozumiem, uznawanie za szura doktora Judy, tak? To jest niedopuszczalne zupełnie. No, jak znam potrzebę, to miał swoje powody i potrafiłby to uargumentować jakoś, a raczej się nie spodziewam po nim, że powiedziałby, że na przykład uznaje go za szura, bo ma głupi ryj i na pewno ma w szafie foliową czapeczkę schowaną i dlatego, bo, i on tak przypuszcza, że ma tą czapeczkę tam schowaną i raczej jak go znam, to by jeszcze coś konkretnego tutaj powiedział, jakoś by uargumentował i można by się zawsze z tym nie zgodzić, na przykład podważając to, co potrzeba mówi na temat doktora Judy, na przykład przekonując potrzebę. I mało tego, z tego, co znam jeszcze potrzebę, to dałby się być może przekonać, jeśli te argumenty byłyby solidne na przykład, nie? To tak myślę, że by się to mogło skończyć.

No, a takie zarzuty, że ktoś nagle nie chce w ogóle rozmawiać, że wychodzi obrażony, bo usłyszał coś, co mu się nie podoba, to myślę po obu stronach tej barykady, jeśli można tak powiedzieć, po obu stronach mocy w różnych środowiskach, w tych różnych środowiskach bardziej racjonalnych, bardziej sceptycznych, no i bardziej tych właśnie przebudzonych, alternatywnych, to myślę, że po obu stronach jest bardzo często widoczne takie zachowanie, chociaż częściej, o wiele częściej widzę taką postawę właśnie takiej, taką niedojrzałość, takie dziecinne w sumie zachowanie, no bo jak to inaczej nazwać, takie, że o, ty głupi jesteś, weź idź stąd, to twoje radio, nie chcemy cię tutaj. No to jest tak, dzieci się zachowują, nie? No to muszę stwierdzić uczciwie, że widzę to cały czas praktycznie w tych środowiskach właśnie przebudzonych. To cały czas to tam widzę. Więc tam można mówić tylko te rzeczy, które są miłe dla ucha prowadzącego, dla ucha gości, którzy są na antenie. Powiedzmy, jest 10 gości naraz, bo tak to często bywa. I powiesz tylko coś, co się nie spodoba, to jesteś wyganiany i wyzywany od agentów. No to dziękuję za taką rozmowę. Dlatego też staram się ostrożnie podchodzę do takich treści i raczej nie bywam w takich miejscach zbyt często. Czasem bywam, bo zdarzają się ludzie, z którymi się świetnie rozmawia. Na przykład z Przemkiem z kanału Drugie Dno mi się bardzo fajnie, przyjemnie rozmawia, a często zupełnie mamy inne widzenie, tak? I on mówi swoje, ja mówię swoje i zupełnie nie widać żadnej tam agresji albo tam, albo nie posądza mnie zaraz o to, że ktoś mi zapłacił, nie? Żebym tak mówił. A to jest bardzo takie oskarżenie, takie bardzo mocne oskarżenie, nie? Jeśli kogoś oskarżamy o to, że jest sprzedajną świnią, która dla pieniędzy okłamuje ludzi, wynajętym szkodnikiem, który robi bardzo złą robotę i wielkie zło, no to takie dosyć, no nie powinno się chyba takich oskarżeń wysuwać tak lekką rączką, nie? No ale może niektórzy nie czują odpowiedzialności za swoje słowa. No i jak mówię, racjonalizm, logika, wiedza to mają to do siebie, że tutaj mało zależy od czyjegoś widzimisię i od tego, co, ile kto więcej książek science fiction przeczytał, to też niekoniecznie. Jest to bardzo weryfikowalne i bardzo mało arbitralne, mało uznaniowe, że tak powiem. O. Dzięki Kasia. Mam tu komentarzyk od Kasi, bardzo miły. Zrecenzowała jedną audycję. No, niektórzy twierdzili, że audycja o ajałasce słaba, a tutaj się spodobała akurat. No. Dzięki za dobre słowo i za donejciki. Bardzo, bardzo miło. No i musisz zadzwonić koniecznie. To sobie pogawędzimy może. Obie strony okopały się, pisze Jola. No, tylko widzisz, w przypadku świata nauki, świata racjonalistów, sceptyków, jest to naturalne zjawisko, że się okopują przed, no można powiedzieć, przed barbarzyńcami, którzy z jednej strony w ogóle nie chcą się za bardzo dogadywać, tylko chcą atakować. Są ciężko z takimi ludźmi czasami dyskutować, ponieważ i tak ich nie przekonasz, co byś nie powiedziała.
Więc jest to takie naturalne okopywanie się w sumie, nie? Bardziej. A już taka właściwie często nieuzasadniona niechęć ludzi, którzy no, chłoną wiedzę alternatywną, są przekonani o spiskowej teorii dziejów, a jeszcze mają doznania różne ezoteryczne i kontakty z kosmitami, no to ich niechęć do nauki jest mniej jakby upoważniona, troszkę mniej uzasadniona i bardziej... bardziej... zabrakło mi słowa, jestem za głupi. Czego racjonalista nie chce się spotkać z Krzysztofem Jackowskim? Zapytuje Jamci to. Krzysztof Jackowski był zaproszony do jakiegoś, na jakiś eksperyment, który zorganizował Onet, czy jakaś tam inna, TVN, nie pamiętam już dokładnie. I zrobili różne testy, Jackowski się zgodził, badano jego zdolności parapsychologiczne na takich bardziej konkretnych testach, że miał odgadywać różne tam karteczki, kolory, tak jak się na filmach czasami pokazuje, że bada się tych różnych ludzi o niesamowitych zdolnościach i bardzo, bardzo kiepsko wypadł, nic tam prawie, że nie zgadł, no kiepsko to strasznie wyszło, można powiedzieć, że mierny z plusem, tak? I ten plus to, nie wiem, za odwagę i za dobre chęci, że poszedł tam. Więc jak widzisz, jednak chcą się kontaktować, spotykać. Może, wiesz, może to jest takie spotkanie się, nie wiem, geeka, kujona z Sebiksem z siłowni. No, mogą się spotkać, ale o czym będą rozmawiać? Na jakie tematy? I co ich tam połączy? Czy jest sens, żeby się spotykali jakiś większy? No bo co, spotka się ktoś, będzie o czym rozmawiał z Jackowskim. A czy pan naprawdę ma te zdolności? A może pan udowodni? A Jackowski powie, to jest ciężko udowodnić. Ja to mam, zamykam oczy i widzę. I to ja wiem, że pan będzie się śmiał i że mi nie uwierzy, ale to jest coś takiego, że spływa na mnie. Ja, przepraszam, w tej chwili czuję, że... Tak, tak, no widzę, o, czuję, że pan, tak, faktycznie czuję od pana ten sceptycyzm, to wyraźnie teraz poczułem. Pan jeszcze mi da powąchać swoją skarpetkę. O, teraz jeszcze bardziej czuję. No, tak, to bez sensu trochę, nie? No,

0: nie rób z nas idiotów, Krawcze. No, jeśli tak się poczułeś, to przykro mi, ale nie to było moim zamiarem. Ja po prostu przedstawiam swoje zdanie jakieś, które się czasami zmienia. Myślę, że prędzej znajdziemy człowieka inteligentnego, który zmienia zdanie właśnie, a częściej głupek będzie miał przez lata takie samo zdanie i ani na jotę nic się nie zmieni u niego. Czemu miałbym robić idiotów? To, że coś widzę inaczej trochę i w co innego wierzę i co innego i inaczej sobie tutaj inne rzeczy uważam za ważne, inne rzeczy może trochę uważam za sensowne niż ktoś inny, ale zauważ, że zawsze staram się szanować rozmówców. Przeróżni ludzie dzwonią do nocnego radia. Może zadzwonić osoba bardzo wierząca i religijna, tak jak dzisiaj. Może zadzwonić człowiek z kosmosu. Może zadzwonić ktoś, kto jest bardzo mocno w teoriach spiskowych i możemy sobie spokojnie rozmawiać. I może też zadzwonić Jola, też witam.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Więc tak. Masz bardzo dużo racji, z tym tylko, że wydaje mi się, że trochę inaczej patrzysz w tej chwili na naukę niż ja, dlatego że jakby mnie trochę zasłona spadła z oczu. Polecam wszystkim z Nocnego Radia wywiad profesora Łukasza Turskiego na Uniwersytecie Warszawskim, ja już o nim mówiłam, w oparach oszustwa, nauka w oparach oszustwa. On tam między innymi mówi o ogromnej ilości, 200-300 prac rocznie wycofywanych, prac naukowych, w którym udowodniono fałszerstwo. Ale to nie na zasadzie takiej, że oni się mylili w swoich dociekaniach i gdzieś zrobili błąd, tylko ewidentne fałszerstwo. I on to podkreśla na tym wykładzie. I to jest wykład właśnie skierowany do wszystkich wykładowców na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie on trochę z przerażeniem mówi o tym, że właśnie ta forma też grantowania nauki spowodowała, że dochodzi do takiej sytuacji, że my dzisiaj stajemy w trudnej sytuacji, kiedy zaczynamy mieć problem, które badanie jest prawdziwe, a które nie. Zobacz, co się działo przez lata. Przecież od lat 80., właściwie 70., każdy mówił na temat tego, że no dobrze jest jeść tą margarynę, że tłuszcze powodują zapchanie żył. No przecież każdy lekarz dałby się pokroić za te badania naukowe, które były i że te wszystkie choroby układu krwionośnego są tym spowodowane. Przypuszczam, że jest jeszcze bardzo dużo lekarzy, którzy wykształciło się na tamtym etapie i dalej jakby podtrzymuje te badania, podczas gdy najnowsze badania mówią, że to nie do końca jest tak. A badanie, na podstawie którego część medycyny poszła w tym kierunku, było ewidentnie sfałszowane. No i zaczynamy w takiej sytuacji mieć problem, bo zaczynamy wątpić w całą masę badań, które są prawdziwe, a które nie, prawda?
0: No ale popatrz, sama w tym momencie przyznajesz, że nauka ma pewien system obronny, tak mówiąc w przenośni, że sama mam pewne mechanizmy, które ostatecznie sprawiają, że pewne badania są wycofywane, że zawsze się znajdzie inny naukowiec, który rzetelnie i fachowo przekona innych, że tamten kłamał i widzisz, i to wszystko się broni
1: no
0: samo.
1: No nie do końca, Krawcze, nie do końca. Ja tutaj podałam na przykład tą Judy Majkowicz, doktor Judy Majkowicz, która robiła właśnie między innymi badania nad szczepionkami i gdyby podpisała, gdyby nic nie mówiła, gdyby nie chciała ludziom przekazać, że szczepionki są zanieczyszczone, że mogą powodować epidemię nowotworów, to dzisiaj byłaby, dalej jeździła swoim, nie wiem, Cadillaciem czy jakimś innym samochodem miałaby dom, ona została zniszczona, zlicytowana, musi się ukrywać. Wiesz, to naprawdę trzeba mieć bardzo jakiś taki prawidłowy kręgosłup, żeby mimo wszystko nie dać się.
0: Wiesz, a myślisz, może... a myślisz, Jolu, że więcej jest takich osób, które są sprzedajne, które będą nas okłamywać w środowisku alternatywnym czy naukowym?
1: Wiesz co, ja myślę, że my mówimy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ środowisko alternatywne nie robi badań naukowych. To znaczy jest tylko jeden ze znanych mi, może ktoś inny podrzuci, instytutów uznanych za szurski, o którym się napisałam, doktora Rata. Jest to lekarz, chyba biochemik, no w każdym razie wyrzucony z Niemiec za nieprawidłowe postrzeganie świata. I on w Kalifornii otworzył właśnie swój instytut. Tam między innymi głównym dyrektorem jest Polka, doktor Niedźwiecki. I oni robili bardzo dużą ilość badań nad tak zwaną medycyną komórkową. Polecam wszystkim, na YouTubie jest bardzo dużo wykładów dr Niedźwiecki, ona mówi bardzo ładnie jeszcze po polsku, pomimo że tyle lat nie mieszka w Polsce. I na przykład doszli do bardzo ciekawych wyników badań, a mianowicie, że te choroby układu krwionośnego w dużej mierze są spowodowane brakiem witaminy C w organizmie i że jest to takie bardzo wczesne stadium szkorbutu. To znaczy oni to tak porównują, że w żyłach robią się nadżerki, które właśnie są cholesterolem klejone, organizm sam próbuje naprawić i stąd właśnie powstają tego typu zatory, które były wzięte jakby za to, że to jest cholesterol winien, tak? Więc warto posłuchać jest na ten temat ich wykładów. Ja sama stosowałam ich preparat Vitacor Plus i powiem wam, że jest niesamowity, jest skuteczny. Oni prowadzili na przykład cały szereg badań na temat tego, że poszczególne witaminy bądź poszczególne substancje podane do organizmu pojedynczo są nieskuteczne, a wręcz mogą być szkodliwe. Że dlatego tak natura to zrobiła, a nasze organizmy potrafią jakby w ten sposób odczytywać i absorbować te substancje właśnie, gdy są w określonym otoczeniu innych związków. I ten Vitacor Plus to są witaminy. Tak działają, że działają synergicznie, że nie muszą być duże dawki nawet. Natomiast są te substancje, które dodatkowo pomagają jakby organizmowi przyswoić. I faktycznie po dwóch tygodniach poczułam się zdecydowanie lepiej. Więc jakby wypróbowałam to na własnej skórze.
0: Tak, często ta medycyna alternatywna, czy jakieś takie osoby typu Zięba, wydaje mi się, że podpowiadają słuszne rzeczy. Przecież też przytaczałem przykład mojej mamy, która za radą Zięby odstawiła pewne leki, którymi się leczyła przez wiele, wiele lat i cały czas miała jakieś ataki gorąca, źle się czuła. Odstawiła i dobrze się czuje już od długiego czasu, wszystko jest ok i już nie ma tych przypadłości, więc na pewno się nie mamy co tu spierać o to, że w świecie nauki jest wielu szarlatanów. No, ale może właśnie ta szarlataneria się rozwija w świecie nauki zainspirowana szurią w pewnym sensie. Wiesz, do czego zmierzam? Że szuria i ludzie niewykształceni o złych intencjach, źli ludzie zarażają trochę świat nauki i to oni do niego wkraczają i stają się szarlatanami w tym świecie.
1: Wiesz co, ja myślę, że raczej to jest na tej zasadzie, tak jak obserwuję tą alternatywną jakby scenę, którą nazywamy szurią, to wydaje mi się, że oni podchwytują pewne rzeczy na swój sposób interpretując, próbują zarobić pieniądze. I tak jest bardzo dużo osób. Ale są osoby, które jakby pokazują nam inne rzeczy, które wyłuskują z tej całej masy tego hałasu, który nas otacza. Ja na przykład mam taki duży szacunek do Zięby, bo wiesz, on, trudno jest powiedzieć, bo on sam powtarza to, wielokrotnie powtarzał, że on nie opiera się na tym, co on sam wymyślił czy zbadał. On tylko tłumaczy prace naukowe z języka angielskiego ludzi, którzy wydrukowali je w najbardziej prestiżowych czasopismach, ale które na przykład nie są nagłaśniane. I on nagłaśnia, że są pewne rzeczy, na przykład, tak jak bardzo słusznie mówi, że nie mówi się nic na temat na przykład zgagi, leczenia zgagi, tylko od razu lekarz przepisuje leki zobojętniające kwas w żołądku. Tymczasem zgaga bardzo często powstaje dlatego, że właśnie ten kwas w żołądku jest za mało kwaśny i powoduje ten brak tej kwaśności, tego pH, powoduje, że zastawka się nie zamyka i wtedy on się właśnie do przełyku wydostaje i że czasem warto jest, zanim się te leki zobojętniające, to przede wszystkim sprawdzić, ale przede wszystkim zakwasić ten żołądek. I wtedy ta zastawka się zacznie zamykać, bo być może na przykład za mało soli mamy w diecie naszej. Coś w naszej diecie jest nie tak i powinniśmy to zmienić, żeby ta zastawka jednak żołądkowa się zamykała. Więc to są takie, wiesz, myki proste, o których dla niektórych koncernów jest niewygodne, żeby mówić.
0: Czyli moglibyśmy po prostu zamiast mówić tam szur czy jakiś alternatywny, bo to jest strasznie takie nieprecyzyjne. Ja też wolałbym unikać takiego etykietowania, ale tak z braku laku trochę, nie? Po prostu nasz język może jest zbyt ubogi troszkę, żeby to wszystko tak jak... Ale można by na przykład powiedzieć o medykach, o naukowcach albo po prostu o pasjonatach, renegatach, którzy wyciągają pewne rzeczy, które są nieopłacalne dla koncernów farmaceutycznych i przez to zostały gdzieś tam zepchnięte na margines, albo wręcz były pewne starania o to, żeby jakaś wiedza została uznana za niepoważną. No i tu no, nie mówimy szur, czy tam jakiś kosmita alternatywny, tylko po prostu renegat. Ktoś, kto idzie pod prąd, kto został trochę jakby przez środowisko wyklęty, wyszydzony, ale robi dobrą robotę, bo coś tam wyciąga, co zaginęło z pewnych powodów, nie?
1: Wiesz, problem jest taki, że w tym wszystkim, o czym jest mowa na internecie, no też trzeba zachować jakby zdrowy rozsądek i wyławiać ludzi, którzy podpierają się czymś i mają jakieś dowody, bądź też na przykład oddzielić od ludzi, którzy fantazjują albo są chorzy psychicznie i mają jakieś problemy ze sobą i opowiadają różne dziwne rzeczy, bo albo po prostu chcą zarobić pieniądze na jakichś, nie wiem, 2 punktach, 5 punktach czy jakichś innych rzeczach i kończą jakieś najróżniejsze kursy, jeden drugiego szkoli, wydaje certyfikaty, że teraz ty będziesz leczył rękoma i tak dalej. I teraz znowuż nie możemy wszystkiego wyrzucać tak do śmieci, bo gdzieś jakieś bioprądy i inne rzeczy, znów ktoś inny może mieć całkiem rozsądne działania albo takie, których nauka nie jest w stanie zbadać, podważyć, nie chce. Wiesz, ja mówię tak, życie jest cudem i tak naprawdę jeszcze wszystkiego nie zbadaliśmy i nie wiemy. Być może gdzieś jest jakaś prawda, której dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie naukowo opowiedzieć.
0: Zawsze tak było, że I zawsze tak będzie, że nasza wiedza będzie niepełna i że czasami się nawet wycofamy z czegoś albo stwierdzimy, że to było głupie, błąd. No, a zbyt często po prostu też patrzymy, kto mówi, a nie co mówi, nie? I zaraz się zaczyna jakieś tam...
1: Ale wiesz, co jest dla mnie jest niedobre? Bo to, że w tej chwili to mamy, to jakby jesteśmy w stanie jakoś to zdefiniować i powiedzieć, że tak jest. Natomiast dla mnie największą porażką jest to, że instytuty, które żeśmy powołali i na które płacimy podatki, zamiast w odpowiednim kierunku to korygować, sprawdzać, robić badania, to właśnie działając na podstawie grantów, same zaczynają fałszować naukę. I dla mnie to jest porażka naszego wieku, bo to się zaczyna dziać nagminnie. A ja bym chciała, żeby pewne rzeczy były dookreślone i dla ludzi dopowiedziane, bo tak jak ja widziałam i widzę oszustwo, jakie zrobili bankowcy na kredytach frankowych i gdzie definicje, aksjomaty matematyczne są łamane i jest wszystko w porządku i wychodzą profesorowie ekonomii i łamią podstawowe jakby działania matematyczne, no to zaczyna być problem dla mnie, jak ja to słyszę, prawda? No bo czegoś innego jednak się uczyłam, nic nie zmieniło się w nauce, a widzę po prostu oszustwo. I teraz jeżeli ja sobie to przyłożę, że takie samo oszustwo może być w medycynie, a wiemy, że bywają i w innych naukach, to zaczyna mnie to przerażać, bo ja bym chciała móc wierzyć, tak jak dzisiaj chciałabym móc wierzyć, że szczepionka, która jest podawana na COVID, jest bezpieczna. A jak ja mogę w to uwierzyć, skoro producent nie bierze odpowiedzialności, państwo nie bierze odpowiedzialności, lekarz, który ci dostrzykuje, nie bierze odpowiedzialności. A ty jesteś nieodpowiedzialny, jak nie chcesz sobie dać tego wstrzyknąć.
0: No to jest głębszy temat. W sumie już było o tym sporo w Nocnym Radio. Okej, Jolu, wiesz co, ja będę się streszczał, bo już w sumie miałem kończyć audycję.
1: Wiem,
0: strasznie do tyłu z czasem jestem, więc chętnie bym pogadał. A jeszcze chciałem jeden telefon odebrać. W
1: ja jeszcze sumie... tylko, jeżeli mogę coś powiedzieć. Jeszcze,
0: szybciutko, dobrze?
1: Że jeszcze słowo tylko, bo Grzegorz tam w pierwszym telefonie właśnie mówił, że antyszczepionkowcy. To nie jest tak, bo ja nie jestem na przykład antyszczepionkowcem, ale ja chcę, żeby te szczepionki były poprawnie wyprodukowane i niezanieczyszczone i żebym ja miała pełną informację na ich temat, a producent, żeby brał odpowiedzialność za wszelkie powikłania. I tylko tyle. I ja wtedy przestaję być antyszczepionkowcem. I okay. To wszystko.
0: Dobrze. To dziękuję bardzo za twój głos.
1: No.
0: Trzymaj się.
1: To
0: hej,
1: cześć.
0: Hej.
1: Do widzenia wszystkim. Dobra. Hej.
0: Hej, hej, hej. Okej. Wiecie co? Ja już tutaj nawet Dariusza nie odbierałem, ponieważ miałem kończyć audycję. Ale jeszcze jeden telefon odbiorę. Odbiorę tak trochę z szacunku może dla dzwoniącego i myślę, że to będzie wartościowy telefon. Dobra, coś mi się tu nie łączy. Okej. Okej, dobra, udało się połączyć. Na antenie jest potrzeba. No, bardzo się cieszę z tego telefonu, bo myślę, że będzie coś ciekawego powie w temacie. Witam cię, potrzeba.
2: No tak, tutaj parę rzeczy na pewno należy sprostować. Tutaj jakieś hipotezy, jakieś dziwne teorie, ale może na sam początek, kim jest Szur? Szur to nie jest osoba, która, nie wiem, nie zgadza się z nauką, która kontestuje tę naukę. Szur przede wszystkim jest osobą, która... pozwolą na gigantyczne zbyt, je po prostu odrzucać. Szur jest osobą po prostu upartą, której nie jesteś w stanie nic przetłumaczyć, tylko gdzieś tam coś zasłyszała i będzie się bronić ze wszystkich stron, tylko żeby, broń Boże, nie zmienić jego światopoglądu. Szur to jest upór i tylko i wyłącznie tutaj, i tutaj warto podkreślić, że tutaj zaznaczyłeś, że to jest nieostre. Szur to jest taka osoba, której wiesz, której, która ci powie, że nie wiem, no, że no, to dajmy na to, no nie wiem, no pokażesz jej, tak, że coś niezgodnego z jej światopoglądem, a nie, bo ja zobaczyłem taki film na YouTube, który twierdzi zupełnie inaczej, i to jest Szur, i to definiuje Szura. Upór. Jeżeli masz przytłaczającą ilość informacji, danych i się z tym po prostu nie zgadzasz, bo tak, po prostu odrzucasz to, to wtedy mówimy o Szuri. Więc tutaj nie każdy altmedowiec jest Szurem, ale każdy Szur jest altmedowcem, można tak powiedzieć, tam płaskoziemcą, gdzieś tam będzie się w tych kręgach kręcił. Co do kwestii grantów, tutaj też warto sprostować, że to też nie jest tak, że my, że państwo, czy nie wiem, czy rządy, czy firmy farmaceutyczne nie finansują takich rzeczy. Bardzo prosty przykład i bardzo dobry przykład, bo z naszego poletka i z takiego bieżąco szurowego podejścia. Mianowicie w styczniu tego roku państwo wydało 15 milionów na dwa badania nad amantadyną, nad którą tam zbrodniarz Bodnar i zbrodniarz jakiś jeszcze inny tak tłumaczyli i mówili, że to jest zajebiste super lekarstwo na COVID. I gdzie są efekty tych badań? Nie ma. A 15 milionów złotych? No się rozeszło, nie? Więc wiesz, więc to jest też osobna kwestia. Takie badania są jak najbardziej finansowane, takie badania mają miejsce, tylko wiesz, minął już prawie rok. Ja pytam, gdzie efekty? Nie ma efektów, a pan zbrodniarz Bodnar cały czas bryluje w mediach i mówi, jak to uleczył iluś tam set pacjentów. Co mnie obchodzi, że ty powiesz, że uleczyłeś paruset pacjentów? Daj jakiś papier, pokaż wyniki swoich badań. Dostałeś na to pieniądze. Sam Bodnar dostał 6,5 miliona złotych z naszych podatków, żeby zrobił to wszystko, żeby zrobił te badania. Rok minął i co? I gówno.
0: No badania właśnie, nad zgadą. Tak. My jakoś tak dziwnym trafem rzadko kiedy dostajemy jakieś konkrety, jakieś wyniki z tego środowiska, prawda? I no właśnie, czyli Szur nie jest w kontrze do nauki, on jest anty bardziej naukowy. On po prostu zwalcza częściej naukę, niż z nią rywalizuje, niż z nią wdaje się w polemikę, niż jakieś, wiesz, kontrargumenty. To jest po prostu anty bardziej, a nie jakaś rywalizacja, nie? Czy coś takiego. To faktycznie, no.
2: No tak, tutaj widzę, że Jan ci to pisze, wiesz, ilu ludzi jest samoukami bez tak zwanych papierów, ale tutaj nawet nie mówię o tym. Tutaj mówimy o kolesiu, który skończył uczelnię medyczną, który ma prawo wykonywania zawodu jeszcze, bo to jest naprawdę kwestia czasu w tym momencie, po tym, co zrobił, po tej całej jego dezinformacji. No i niestety wśród lekarzy również szczury się zdarzają. Tylko że tutaj też się pojawia takie pewne wylewanie dziecka z kąpielą, które wcześniej się też na tej audycji pojawiło. Mianowicie, oczywiście, nauka ma swoje błędy, nauka ma swoje czarne historie. Mieliśmy talidomid, mieliśmy jakieś badania na bezdomnych przeprowadzone wbrew jakiejkolwiek etyce i wbrew jakiejkolwiek przyzwoitości, ale to jeszcze nie znaczy, że na tej podstawie możemy stwierdzić, no to cała nauka jest zła i w ogóle całej nauki to w ogóle spuścić to w kiblu, bo jest jeden jakiś taki frajer, nie, który wiesz, który się przylepił do tego okrętu, nie, gówno się przylepiło do okrętu i mówi, płyniemy. I oczywiście, takie rzeczy będą, były i są. To jest oczywista oczywistość, ale jeżeli na tej podstawie stwierdzimy, że nie, nauka się opiera o wierze, nie, nauka jako jedyny mechanizm, który mamy w ogóle na świecie, ma coś takiego jak samo regulowanie się. Jeżeli kiedykolwiek byście zajrzeli na jakąkolwiek konferencję naukową, to byście zauważyli, że tam nie ma zgodności, że tam się ludzie, gdyby tylko mogli, to by się prali po mordach i gdyby trochę więcej pili, to podejrzewam, że można by było zrobić z tego jakieś science MMA, no ale nauka tak nie działa, tak? No i tutaj to jest coś, co powiedziałem już miliony razy, więc nie będę się aż tutaj powtarzał, no natomiast też naukowca poznasz po tym, że jeżeli udowodnisz mu błąd, to on ci uściśnie rękę i powie,

0: która wydaje nam się taką, wiesz, taką jedną wielką czarną magią, nagle się okazuje, że pod słowem kardiologia kryją się tysiące małych dziedzin, w których setki tysięcy ludzi są maleńkimi ekspertami w bardzo małym, nie wiem, się specjalizują w takiej maleńkiej zastawce twojego serca. I to, że o tym się nie mówi głośno, no to jest kwestia szumu informacyjnego. To, że ty o tym nie usłyszałeś, to, że ty, Jolu, nie usłyszałaś o tych badaniach nad zgagą, to znaczy tylko i wyłącznie to, że tego nie usłyszałaś, bo gdyby cię teraz zarzucić wszystkimi odkryciami naukowymi, które powstały w ciągu ostatniego miesiąca, to byś to czytała przez najbliższe 20 tysięcy lat i nic z tego byś nie zrozumiała. I tak to niestety wygląda. Żyjemy w czasach potężnej wymiany informacji, gdzie zostawiamy ekspertom pewne ekspertyzy. I tutaj taki mały przykład, który sobie zostawiłem na koniec mojego telefonu, to jest coś, co ostatnio miałem, kiedy odstawiłem samochód do mechanika z bardzo prostą rzeczą, wymiana oleju, i tam jakiś taki mały przegląd i mechanik mi powiedział, że no panie, potrzeba, pan ma zagotowany płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy pracuje w dość wysokich temperaturach i się zużywa przez to, że cały czas się grzeje, chłodzi, przez co w pewnym momencie jego temperatura wrzenia trochę spada, wobec czego skuteczność tego płynu hamulcowego również spada. Więc skoro zajrzał mi do tego płynu hamulcowego i powiedział, no proszę pana, no jeszcze pan tego nie odczuwa w swoich hamulcach, ale już go trzeba wymienić. No to ja nie biorę tego samochodu do proboszcza, żeby mi poświęcił mój układ hamulcowy, czy do jakiegoś, nie wiem, Jerzego Zięby motoryzacji, tylko mówię, dobra stary, zauważyłeś to, no to naprawmy to, zanim się po prostu spieprzy, bo ty tu jesteś ekspertem, płacę ci za to, żebyś nie tyle podzielił się ze mną swoją wiedzą, bo pewnie by to zabrało mnóstwo czasu i zamiast 200 zł bym musiał ci zapłacić 20 tysięcy za wykład o układzie hamulcowym i zwyczajnie mu w tym momencie ufam. Oczywiście. Mogę czasem trafić na złego mechanika i wtedy pójdę sobie po prostu do innego. Tak samo jak jeżeli lekarz ci nie odpowiedział na twoje pytanie, to idziesz do innego lekarza. No ale kim ja jestem, żeby tutaj kwestionować mojego mechanika, który całe życie poświęcił na to, żeby się nauczyć, jak działa ten układ hamulcowy.
1: Czyli też wierzysz, ale w zupełnie inny sposób. Nie idziesz do cudotwórcy, nie czarujesz tego samochodu, nie wierzysz w jakiegoś alternatywnego specjalisty, który ci pudełko na takie magiczne technologia jakaś tam, że ci samochód dwa razy szybciej będzie jechał, ale wierzysz na swój sposób temu mechanikowi. Nie znasz się na mechanice, ale wierzysz w wiedzę ekspercką, tak to w życiu jest, trzeba często komuś zaufać, czy to lekarzowi, czy mechanikowi. No i pytanie, czy powinniśmy zawsze tu mówić, że to jest jakaś wiara, taka sensu stricte, nie? No nie, to raczej bardziej właśnie zaufanie w doświadczenie, nie?
0: No chyba tak, tutaj dobrze to nawet ująłeś, że jedną rzeczą jest wiara, a co innego jest zaufanie. I ten Zięba, który tam niby tłumaczy jakieś rzeczy, które sobie bardzo dobrze, wiesz, wyłuskał spośród setek tysięcy badań, akurat znalazł takie, które mu pasuje i daje ci proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania. I tak samo podejrzewam ja, mógłbym spokojnie gdzieś ci powiedzieć, że słuchaj stary, tym bardziej jeżeli masz problem ze swoim komputerem, bo to wiesz, jest taka sytuacja zagrożenia, ty wiesz co, zainstaluj tego egzeka, który ja ci tutaj podeślę, bo on jest naprawdę super fantastycznym antywirusem i ty byś to łyknął po prostu jak ostatni jełow. No tak by to wyglądało. Ja bym to nawet sprzedał pewnie szerzej, bo się po prostu na tym znam, tak? Tak samo ty pewnie tam gdzieś w kwestiach, powiedzmy, graficznych, no nie wiem, jakiemuś tam mało rozgarniętemu klientowi powiesz, oj, ale panie, to się sprzeda po prostu jak świeże bułeczki, zostanie pan drugim Applem i cyk, 10 tysięcy do kieszeni, a tam klient to, wiesz, dobramy i się nie znam.
1: Ten kolor potrzeba, słuchaj, on działa lepiej na podświadomość, wiesz, i właśnie jak masz więcej czerwieni, to uaktywniasz w mózgu się takie partie mózgu tam.
0: No dokładnie tak. Jesteśmy pewnymi ekspertami. Wiemy rzeczy, o których tak naprawdę mało kto nawet w Polsce, czy nawet czasami w skali świata wie. Okej, fajnie, tylko pytanie, jak to wykorzystujemy? Czy robimy to dla dobra ogółu, robiąc swoją codzienną robotę i pchając tę kulkę do przodu? Pozdrawiam wszystkich płaskoziemców, pchając ten dysk do przodu. Czy sobie nagle tutaj trochę skręcimy? No i są też szury lekarze, są szury fizycy, są szury matematycy nawet. To tak po prostu jest. To jeszcze nie znaczy, że całą fizykę, matematykę należy nagle wyrzucić do kosza. Więc zanim ktokolwiek powie, że tutaj nagle... Ty...

0: nagle granty są złe. Ja poproszę o wyniki tych badań nad amantadyną. Gdzie jest 15 milionów z moich podatków?
1: No ja się dzisiaj dowiedziałem, że ponoć leczą żołnierzy na potęgę amantadyną. Znaczy wiesz, to na przykład to, że teraz wycofują, znaczy, że amantadyna będzie w myśl nowej jakiejś tam ustawy tego Niedzielskiego, tak? Czy jak się nazywa ten minister zdrowia, że będzie tam reglamentowana, no to też można to wytłumaczyć racjonalnie. No powiedzmy, ludzie się strasznie rzucili na tą amantadynę i zabraknie dla osób z Parkinsonem. No to jest to jakiś tam racjonalny też ruch. Słuchaj, czy mam dołączyć Etama, bo on jest jakiś wściekły na ciebie, że obraziłeś lekarza z Przemyśla?
0: Nie mam absolutnie ochoty rozmawiać z Etamem. To jest... Etam, mam nadzieję, że ma dużo roślinek, bo to żeby przynajmniej zrównoważyć tlen, który zużywa na naszej planecie.
1: No jak nie masz, to nie będę cię za ucho ciągnął, tym bardziej, że też już chcę kończyć audycję i Dariusza Jasne. Nawet już nie odbierałem. Sorry, Dariusz, ale chciałem z potrzebą pogadać, bo w sumie dawno na antenie też nie gadaliśmy, więc była okazja. No dobra, to dzięki za komentarz.
0: Jasne, spoko. Ale tutaj jeszcze z tą ławeczką tylko powiem, że po tym, co tam się ostatnio dzieje w nocnym radiu, jak się FK kłóci z Przemkiem, jak tutaj, wiesz, naćpany Dariusz z foliozofem Tomaszem rozmawia, wiesz co, ja naprawdę wolę ławeczkę.
1: A, w tym sensie. Czyli rozumiem, że mówiąc o tym, że cieszysz się, że cię tu nie ma, to masz na myśli to, że to się szuria zalęgła, że się szury zalęgły, tak, w radio?
0: Znaczy się, to jest trochę akurat szersze, to też jest jeden z pewnych argumentów. Też rzadko sobie odsłuchuję na bieżąco, też staram się trochę rzadko odsłuchiwać na bieżąco. I tak trochę losowo wyszło to, że akurat coś tam sobie pracowałem i potrzebowałem sobie jakiegoś takiego, jak to dzisiaj wspomniałeś, nie, takiego klasa, co będzie tam sobie pierdolił od rzeczy i nie będzie za bardzo zobowiązujące, ale to wiesz, nie, mam jakoś, wiesz, bez dramatu, bez żadnych jakichś tam pretensji, no... Ale jedno, co muszę powiedzieć, Sroka jest memiczny. Czekaj, kurde, aż może mi się uda tutaj ci wysłać, tylko nie wiem, czy to, kurde, będę miał, bo zrobiłem pewną piękną, pewną grafikę związaną ze Sroką.
1: O, czyli powstają pierwsze memy ze Sroką jakieś, to ja bardzo poproszę, jestem ciekaw.
0: Mhm. Tylko już sobie zobaczę, czy ja to mam. Dobra, to ja się rozłączę, bo tutaj mam na uchu na telefonie, a ci tutaj zaraz na Skype'u podeślę.
1: A możesz mi podesłać na prywatnego, bo będę się już tu pewnie...
0: Znaczy
1: już...
0: Jaha, nie ma sprawy.
1: Dobra.
0: No, trzymaj się, elo.
1: No, elo. No dobra, i to by było na tyle. Naprawdę muszę już kończyć z różnych powodów. No, sorry, Etam, no wiesz, to może następnym razem. Następnym razem spokojnie tu zadzwonisz, może trochę ochłoniesz, bo widzę, że cię zbulwersował potrzeba i powiesz w następnej audycji. Już jutro pewnie się spotkamy, będzie okazja. No i to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo tutaj za uczestnictwo. Myślę, że spoko audycja. Bo i jakiś temacik na początku, potem dyskusja na trochę inne tematy. Na tematy ważne, bo właściwie to są ważne tematy. Może się komuś wydawać, że nie, ale czy to, czy odpowiedź na pytanie, czy nas oszukują, znaczy wiadomo, że nas oszukują, tylko pytanie na ile? Żadna cenzura, po prostu i tak już jestem, przedłużyłem, nie wiem, o 2 godziny. Ja w ogóle miałem na godzinę dzisiaj wejść. Mam jeszcze ważną robotę do zrobienia. Mam dużo pracy. Jestem zmęczony. Donejcików już od dłuższego czasu nie ma, więc nie czuję się jakoś wielce tu zobowiązany też, żeby jeszcze zarywać nockę. I tak dalej. Przede wszystkim mi się siku chce. Tak więc czuję się tutaj usprawiedliwiony, że już kończymy. A poza tym lepiej zostawić niedosyt. Tak, no. To trzymajcie się, do usłyszenia. Niedosyt, tak. Siedzi 4 godziny na audycji i niedosyt.

0: A mi Wigilia, podcast o Andze, prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam wszystkich w 27. odcinku A mi Wigilii. Gościem jest Grzesiek, portal ppa.pl. Myślę, że odcinek długo wyczekiwany, bo z PPA jeszcze nikogo nie było. Cześć!
1: Cześć, Grzesiek z tej strony. No, nie do końca prawda, bo Alt był już, tylko no tak. Że pamiętam po angielsku gadaliście, to było bardziej w tej angielskiej wersji podcastu.
0: Amigas, tak.
1: Tak.
0: No, ale po polsku w sumie nie było. Mhm. No, dobra. No to standardowe pytanie, takie na luzie. Jak zacząłeś z Amigą? I w sumie jakich Amig teraz używasz?
1: Wiesz co, to zaczęło się dosyć szablonowo, bo ja w ogóle kiedyś chciałem mieć Commodore 64, ale gdzieś tam kolegi zobaczyłem, fajnie się wiem, grało, fajnie się tam używało, ale poszliśmy z mamą do sklepu i sprzedawca nam powiedział, że to Amiga to jest jednak coś lepszego i to teraz na to będzie więcej tam jakichś tytułów, gier i tak dalej, no i to kupiliśmy, no i tak już zostało. Spodobał mi się ten sprzęt i po prostu nie miałem wcześniej żadnego komputera, więc tylko gdzieś miałem styczność z Atari ST, czy z małym Atari, to dla mnie nie było jakiegoś takiego wielkiego przeskoku i to na początku to była 600. Mogłem kupić na początku 1200, no ale tam sprzedawca sugerował, że 1200, tam jeszcze jest mało gier, mało wszystkiego i kupiliśmy tą 600 i to był dla mnie niesamowity sprzęt. Później nabyłem już, później sprzedałem 600, nabyłem 1200 i przez długie lata miałem właśnie 1200 rozbudowywaną, wszelkie możliwe rozszerzenia, jakieś mediatory, fastaty, towerki i tą 1200 i później to i tą 1200 właściwie miałem długo, ale jeszcze teraz koniec końców mam inną 1200 i 600, które sprzęty kupiłem po latach jakby już bardziej z sentymentu. Bardziej to tak, żeby mieć taki, nie wiem, włączyć jakieś stare gry, czy organizować się konkursy na TheCrunchu, czy gdzieś na jakąś imprezę zawieść i ludziom pokazać. To jest taki sprzęt bardziej taki sentymentalny. A poza 1200 i 600 mam jeszcze Pegasusa 2, na którym mam MorphOS-a i Amiga OS4. No i jeszcze z sprzętu, gdzie mam MorphOS-a, to jest Mac Mini z PowerPC. No, to jest mniej używany sprzęt. Kiedyś ten sprzęt krążył po Polsce na zasadzie tego miniaka pożyczaka, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Tak, pamiętam.
1: Tam z forum taka akcja była. No i ten sprzęt w końcu do mnie wrócił i jest taki backupowy w razie czego. Czy taki bardziej mobilny, można powiedzieć, że gdzieś mogę go zawieźć do monitora, podłączyć klawiaturę. No i to są sprzęty, które posiadam i na razie nie planuję jakichś większych zakupów, może membrany do Amigi 600, bo się coś tam klawiatura psuje. I to mi się wydaje, że ten sprzęt jest już, to jest to, co bym chciał mieć. Nie planuję jakichś dokupywać jakiś Amig NG kolejnych. Nie potrzebuję tej prędkości. W takim zakresie, w jakim używam, to jest ten sprzęt, który na tą chwilę chciałbym mieć. Nie wiem, może się coś zmieni, ale na razie to jest to, co chcę mieć.

0: To w jakim zakresie używasz?
1: W jakim zakresie używam? Dla mnie to jest zakres teraz stricte hobbystyczny. Jeszcze tak 3 lata temu i wcześniej, przez szereg lat, to był mój jedyny komputer. W sensie najpierw Amiga zbudowana, później Pegasus 2. Na tym robiłem wszystko. I wszystko mam na myśli przeglądanie internetu, odbieranie poczty, takie codzienne, nie wiem, grafika komputerowa, wszystko to, co, czy słuchanie jakichś MP3, wszystko to, co na komputerze można było robić, to co Amiga pozwalała, czy też MorphOS, no to to wszystko robiłem. A teraz jest tak, że używam głównie Maca, bo głównie zajmuję się teraz biznesem, pracuję i bardziej tak patrzę na sprzęt w kontekście użytkowym, a te sprzęty hobbystyczne odpalam może nie od święta, no ale raz na jakiś czas sprawdzam, jak jakieś programy nowe, na przykład wyjdą nowe wersje. To sprawdza, no coś, ktoś mnie poprosi, że przetestować, no to wtedy włączam, sprawdzam i bawię się, głównie dla zabawy, można powiedzieć. Nie traktuję tego sprzętu już tak jak kiedyś, że to był mój krytyczny sprzęt do pracy, że tam robiłem i strony i coś programowałem. Teraz tego już nie robię na Amidze, ale też nie wiem, czy mógłbym, już jestem jakby może nie przekonwertowany na jakieś inne platformy, ale odczuwam pewną niestabilność na tych sprzętach, czy to już nieważne, że tam jest, nie, oprogramowanie przestarzałe i tak dalej, po prostu może temat jest na inne pytanie, ale kwestia systemu i stabilności działania, obojętnie jak czy Amiga 4, czy MorphOS-a, moim zdaniem pozostawia sobie wiele do życzenia. Jak mógłbym tam coś robić, to dla mnie, żeby zarabiać pieniądze, to muszę jednak korzystać z czegoś stabilniejszego, to co jest aktualnie na rynku, co gdzie są aktualne technologie. Więc tamte sprzęty, tak reasumując, te amigowe są tylko i wyłącznie dla zabawy, dla hobby, dla tego, żeby zaspokajać swoją ciekawość, jak to się rozwija, bo dla mnie jednak liczy się to, że powstają nowe wersje oprogramowania, że te systemy są nowe. Nawet powiedzmy taka głupia aktualizacja systemu, powiedzmy, nie wiem, jak wychodzi, rzadko, ostatnio było na przykład długo aktualizacji MorphOS-a. Na przykład jak wyjdzie aktualizacja MorphOS-a, no to wtedy będę mieć dłuższe sesje z używaniem MorphOS-a na 100%. Bo mnie to po prostu jara, bardzo mnie ciekawi to, że co tam nowego zmienili. To jest coś, co no, rozwija nowe wersje systemu, czy nowe oprogramowanie na nowe systemy, ten engine, rozwija, czy zaspokaja moją ciekawość tej drogi rozwoju. Przez kolejne systemy, bo ja przebyłem faktycznie całą drogę rozwoju, miałem te wszystkie kanapkowe Amigi i widziałem, jak to wszystko wygląda i teraz to jest to, co bym chciał właściwie mieć, wszystko to, co jest na tych NG. I tutaj jakieś rolne, to jest dodatkowe cegiełki, to jest faktycznie najciekawsza rzecz dla mnie. Oczywiście samo odpalanie systemu dla odpalania systemu przy jakieś przestawienie ikonek to by nie miało sensu, więc tylko nowa wersja systemu z jakimkolwiek nowym oprogramowaniem. To jest samo to już jest dla mnie taką wartością hobbystyczną.
0: Okej, okay, jasne. Znaczy, rozumiem, że kolokwialnie rzecz ujmując, nie odpalasz Superfroga po raz setny.
1: Nie, ja Superfroga lubię, to jest fajna gra, chociaż są i lepsze, ale mam sprzęty i do Superfroga, gdzie te Amigi właśnie te 1200 i 600 są do tego przystosowane. nie ukrywam, że mam głównie pod WHD-Loada skonfigurowane. I jak nie wiem, zechce mi się odpalić tego Superfroga, to odpalam tamte Amigi, a nie męczę się z jakimiś emulatorami. W sensie to nawet nie jest męczarnia, bo teraz są łatwe do wyklikania te emulatory na Amiga S4 czy na MorphOSie, ale dla mnie jednak lepsze ten wrażenie użytkownika, gracza jest na Amigach na 1200 czy 600. 500 nie mam, ale nie planuję mieć, ale na tych moich ulubionych Amigach 600 i 1200 to jest najlepsza gra. Na emulatorach próbowałem, ale to nawet jak podłączę, mam taki interfejs USB na migowy joystick. To nie jest to samo, już pomijając tam, nie widzę jakiegoś laga, input laga czy coś w tym stylu. To jednak nie jest to samo. Dla mnie właśnie, ja uwielbiam i tego Superfroga czasami odpalić, chociaż mniej tego robię, ale bardziej mnie ciekawi rozwój właśnie tego MG.
0: No jasne. Powiedz mi, bo jeśli mówimy o rozwoju, czy planujesz, albo co sądzisz o Vampirze, no bo ja go osobiście posiadam w swojej 600, to rok temu kupiłem i...
1: No ja tak samo, ja również, też kupiłem jeszcze jak był tani.
0: No 150 euro i byłem zafascynowany i ogólnie cały czas jestem zafascynowany poza tym ciągłym brakiem FPU i tak dalej, ale ogólnie...
1: No nie ma co się czepiać, ale jest rozwój tam też.
0: No wydaje mi się, że to jest właśnie taki trochę... namiastka NG, albo przynajmniej widzę to, że ta ekipa z Apollo Team, która coś robi, no idzie w jakimś kierunku i ten Vampir naprawdę przebija moją ulubioną Amigę 2000, bo wbrew pozorom, że jestem, można powiedzieć, prorokiem NG, uważam 2000 za najfajniejszą Amigę. To też w sumie zupełnie inaczej niż wszyscy. Wszyscy chyba raczej 4000 hołbią. Ale ta 600 z Vampirem naprawdę mnie, powiedzmy w pozytywnym słowa znaczeniu, powaliła. Nie powala mnie, może powiedzmy, polityka Apollo Team, który no, wszystkie testy ogólnie mam wrażenie, że ściemnia, ale aczkolwiek jednak za te pieniądze i za to, co to oferuje, no to jest nawet za 300 euro, to jest fajny sprzęt.
1: No, w pełni się zgadzam, to jest super projekt i oby takich więcej. Ja jestem za tym, żeby faktycznie, żeby to się rozwijało. Sam mam właśnie tego Vampira do 600, ale muszę przyznać, że o ile sprzęt jest fajny, daje tą prędkość, tak jak włączyłem tą 600 z Vampirem, to tak za bardzo poza benchmarkami i nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Znaczy, może nie na takiej zasadzie, że kupiłem i nie wiedziałem, po co to kupiłem, bo kupiłem, przyznaję się, z ciekawości i celach hobbystycznych, a za tym nie idą nigdy jakieś racjonalne myśli, ale też nie wiedziałem bardzo, co z tym zrobić i oczywiście są, nie wiem, na przykład symulatory lotu, gdzie normalnie bez tej dopałki, nie wiem, jakiegoś powiedzmy Gunship 2000, to tam będzie płynniej czy jakieś inne, ale tak siłą rzeczy, no też tam, nie wiem, ikonki się szybciej pojawiają, ale to dla mnie to jest dalej jakby ta sama wersja systemu. Oczywiście są gdzieś tam na Aminecie jakieś optymalizacje, nie wiem, 0.00
0: i tak dalej,
1: tam jakieś biblioteki, no to można w nieskończoność tam poprawiać te ułamki procentów. Ale dalej to są te same łatki, dalej to jest ten sam system i tutaj mamy cały czas do czynienia z Amiga z wersji trzeciej i ja co prawda zainstalowałem się na 600, tak przyznaję, już z wygody jakiejś takiej, kiedyś dużo eksperymentowałem, jakieś łatki, po prostu classic WB, takiego gotowca, no i tam już są poukładane te łaty, wszystkie jak trzeba i tak dalej. Jakbym miał to robić tak, jak kiedyś robiłem, żeby sobie to wszystko zoptymalizować i tak dalej, no to dla mnie dla mnie to jest, kiedyś to dla mnie było hobby i tak jarałem się tym, a teraz wolałbym mieć właśnie coś takiego, żeby to nie były łaty, żeby się nie gryzły ze sobą, żeby była pewna stabilność i...
0: Gotowca.
1: Proszę?
0: Gotowca.
1: No właśnie gotowca, ale nie na takiej zasadzie, bo tutaj nawet jak mamy tego gotowca, to on i tak jest zbiorem łat, jakichś nieoficjalnych rzeczy, które metodą prób i błędów ktoś sprawdził, że to się nie będzie gryzło ze sobą, bo jest jakiś tam patch control i tak dalej. Ale to nie jest, są wszystko jakieś nieoficjalne, jakaś zbieranina różnych rzeczy, które dobrze, że są, fajnie, że takie rzeczy powstawały i mnóstwo niesamowitych instalowałem przez lata. Jednakże to nie jest pełny produkt, bo pełnym produktem jest sprzęt i system. A tutaj mamy do czynienia z tym, że wydaje się fajny sprzęt, super karta, ale to nie ma pokrycia pełnego w systemie, ponieważ nawet mamy tą gałąź Amiga S3 i ona się kompletnie nie rozwija, tylko wszystko jest nieoficjalne. Gdzieś tam wyciekły jakieś źródła i tak dalej, wiadomo, że nie powstanie z tego żadna dystrybucja. Może być tak, że jedyne co to AROS będzie, tutaj można, jedyne możliwością rozwoju może być AROS.
0: No i to nie jest Amiga OS, nie? Tak de facto.
1: No ale tak, ale jednak mi się wydaje, że bardzo było też wskazane, żeby równolegle Amiga OS, no niechby nawet Amiga OS 3 się rozwijał, nie wiem, jakby były backportowane z czwórki, powiedzmy, jakieś biblioteki, programy, no nie wiem, na przykład Roadshow powstał na Amiga OS 4, ale jednocześnie ma wersję na Amiga OS 3 i dlatego mam użytkownicy jednej wersji, drugiej mają ten program, ale dalej nie ma rozwoju tej trójki, tej gałęzi trójki. Jakby dla mnie trójka była spoko i to było wszystko spoko, gdyby te rzeczy, które na przykład w czwórce, czy też powiedzmy w MorphOSie, bo to też jakby wyszło z tego samego założenia, że pozbywamy się łat, robimy wszystko porządnie w systemie i to już nie łatamy niczego, tylko już mamy w standardzie.
0: No to w sumie było takie poniekąd 3.9, tylko że no można powiedzieć, że teraz ciężko wymagać, żeby twórcy MorphOS-a czy OS 4.1, czy nawet AROS-a, no AROS-a akurat próbują, backportowali to wszystko na procesor, który jest nawet w Ampirze no kupę razy wolniejszy, ale mam takie wrażenie, bo obserwując hype na Vampira, wydaje mi się, że większość ludzi się podnieca tym Vampirem, którzy nigdy nie mieli porządnej Amigi, a z tego co ty mówisz, z tego co ja ze swojego doświadczenia wiem, ja w latach 90. już miałem Amigę z kartą graficzną 040 i tak dalej, więc ja wszystkie te etapy, które Vampir teraz oferuje, właściwie przeszedłem już no, 20 lat temu, tak?
1: No dokładnie, ja miałem podobnie może trochę w dalszym okresie czasu, jak ja miałem Mediatora i Voodoo 3, no to powiedzmy to już Vampir to jest takiej kompaktowej wersji, że tutaj nie muszę towerki jakiejś ogromnej robić i wkładać jakieś tam PCI i tak dalej, czy nawet, nie wiem, Zorro, czy co, jakiej konfiguracji to by nie miał. Tylko jest jedna płytka, która już sobie ma zawarte te układy w zasadzie miniaturyzacji, bo już teraz, nie, teraz to jest w mniejszych układach wszystko zawarte. No mi się wydaje, ja się z tym zgadzam, że może tak być, aczkolwiek ja bym tutaj nie wrzucał takiego kamyka, bo to zawsze rodzi jakieś niepotrzebne dyskusje. Moim zdaniem, jeżeli są użytkownicy, którzy jarają się tym, mówiąc kolokwialnie, taką konfiguracją i tym, co Amiga 600 z Vampirem oferuje, to bardzo dobrze, no to fajnie, że się tym cieszą. Może wtedy nie mieli, nie wiem, pieniędzy, czasu na to, żeby się zainteresować, albo ich nie było wtedy w temacie. A jeżeli teraz są, no to moim zdaniem bardzo dobrze, że są i się tym interesują. Bo,
0: no raczej. Bo nie, no to
1: jest to... jednak zainteresowanie, to jest jednak hobby, którym mamy tak jak na przykład w polskim portalu amigowym, mamy takie założenie, że to jest jednak pewien wspólny mianownik i tutaj jeżeli ktoś przyszedł i dawno go nie było albo nigdy go nie było i nagle interesuje go bardzo ta 600 z wampirem i uważa, że to jest najlepsza amiga, jaka kiedykolwiek w takiej konfiguracji mogła istnieć, no to jeżeli taka osoba jest, to kurczę, powiem tak, no stary, fajnie, że ciebie to bawi. Ja bym chciał, żebyś jeszcze powiedzmy coś pokazał, nie wiem, jakiś artykuł napisał o tym, żebyś dzielił się tą euforią i żeby więcej było dla innych użytkowników z tego, że ty się cieszysz tym, nie? Powiedzmy, to jest na takiej zasadzie, że mnożymy to euforię, szczęście, ten hobbystyczny jakiś zapał, żeby też samemu i wszyscy wokół mieli z tego jakąś radość, nie?
0: To w tym momencie od razu wtrącę pytanie Witka, czy według ciebie jest dział lub seria artykułów, których brakuje na PPA?
1: Moim zdaniem ogólnie bardzo mało jest artykułów na PPA. Mało artykułów napływa. Kiedyś było tego więcej i przyznam, że albo temat się wyczerpał, albo po prostu słabiej działamy jako redakcja, żeby pozyskać artykuły. To może wynikać wielu jakichś tam kwestii, ale tak wracając do pytania, to mi się wydaje, że brakuje, tak jak mi kiedyś ktoś zasugerował chyba Marks mi zasugerował na AmiParty, że brakuje takiej publicystyki, znaczy jest dział publicystyka, ale brakuje jakby artykułów takich opisujących, na przykład tak jak powiedzmy, ty prowadzisz tam Wigilia wydania specjalne, nie? W zasadzie takiej formuły, no to spotkałem się właśnie z takim głosem, że brakuje takich felietonów jakichś, czy powiedzmy publicystyki na temat tego, co się w amigowym środowisku dzieje. I to już było jakoś rok temu. No i tak w sumie ja bym się zgodził z tym, że to są w takiej formie artykułów, w takiej formule brakuje takich treści. One są w ogóle na portalu, tylko że się pojawiają z częstotliwością jeden na rok, tak można powiedzieć. I to niekoniecznie od kogoś powiedzmy z zespołu redakcyjnego, tylko powiedzmy tak ogólnie. Brakuje tego typu artykułów. Okay. Też bardzo fajne są moim zdaniem szkółki różnego typu, tego akurat jest nie mało, ale brakuje szkółek, niektóre się zaczęły takie dosyć ciekawe, no i moim zdaniem właśnie takich szkółek bardziej dotyczących assemblera, bo wydaje mi się, że to jest taki temat taki dosyć jeszcze niewyczerpany. To już się pojawia gdzieś w Amigazynie i tutaj właśnie na PPL też się pojawił, już się pojawiły takie początki, ale jednak tego jest jeszcze mało.
0: Znaczy, to chyba też wynika, że większość naszego środowiska raczej nie chce nic robić, ja mam takie wrażenie.
1: Może tak nie jest. Czy, może nie tyle, że nie chce nic robić, co...
0: Nie ma czasu.
1: Może nie ma czasu. Znaczy, na takiej zasadzie powiem tak, no hobby się trochę zmieniło. Zmieniło się dlatego, że my zainteresowani tutaj tematem kiedyś bardziej, nie wiem, mi się wydaje tak, że bardziej ludzie używali Amigi tak do wszystkiego i przez to powstawało jakieś konkretne oprogramowanie, na przykład napiszę coś na Amigę i bo to mi jest potrzebne do pracy na przykład. Ja tak robiłem. Pisałem coś dla siebie, bo mi to było potrzebne do pracy. Miałem Amigę, nie chciałem kupować jakiegoś kolejnego sprzętu, bo to na Amidze zresztą nadal, to nie jest tak, że się coś zmieniło, nadal wydaje mi się najbardziej intuicyjne, najbardziej nawet odrzucając przyzwyczajenia takie, nie wiem, z której strony zamknąć okno, czy gdzie nacisnąć jaką ikonę. najbardziej intuicyjne rozwiązania są w tych amigowych systemach. Więc tak wracając, to powiem tak, no nie jest to tak jeszcze tak do końca określone, ale ludzie, czy mniej się ludziom chce coś robić. Teraz już nie jesteśmy studentami, nie jesteśmy już na takim etapie, że jeszcze nie wiem, Amiga jeszcze tam jakikolwiek sposób mogła robić te same zadania, co gdzieś tam PC czy Mac, nie? Teraz jednak jest tego sprzętu trochę więcej. Możliwe, że część osób więcej sprzętu ma w domu, różnego typu, i takie tablety, i telefony. Dużo rzeczy teraz, no teraz bardzo dużo rzeczy można telefonem zrobić, takim smartfonem, więc nawet ja czasami tak mam, że dużo rzeczy załatwię smartfonem nawet w drodze, czy tam w drodze do pracy, czy w drodze z pracy raczej, no i później już na komputerze już nie sprawdzam nawet tych aktualności, czy nie wykonuję jakiejś operacji typu, nie wiem, zakup czegoś i tak dalej, bo to wszystko wykonałem na telefonie i jakby trochę świat się zmienił. Potrzeby są trochę inne i to komputery takie typu desktop jednak no, muszą być trochę na nowo zdefiniowane, tak mi się wydaje. I to jest tak samo dotyczy naszego hobby. Czy ludzie mają mniejszą motywację, żeby coś robić, nawet pisać artykuły, no bo żeby pisać artykuły, trzeba mieć o czym, jeżeli no nie ma takiego materiału. No nie wiem, na przykład może być, nie wiem, wychodzi ten genialne oprogramowanie, powiedzmy, do prezentacji ten Hollywood, to można napisać artykuł o tym, serię artykułów i jakiś kurs i super sprawa, tylko że to jest jeden program. I później trzeba patrzeć, ile jeszcze jest takich programów, ile można tego opisać. Można oczywiście sięgnąć jakieś starsze oprogramowanie i to opisywać. Możliwe jest tak, dążę do tego, że w dużej mierze zbiór jest już wyczerpany. Jakby, no, nie napiszemy ileś tam razy, jak podłączyć CF-kę do Amigi, tylko no, musi się coś nowego pojawić, żeby to opisać. I ktoś musi być zafascynowany tym, żeby to opisać. Nie tyle musi umieć pisać, bo naprawdę jeżeli ktoś się waha teraz, słuchając tej audycji, czy napisać jakiś artykuł, czy nie, czy oni to przyjmą, bo takie też się pojawiają głosy. Czy jesteście zainteresowani jakimś artykułem, czy to warto było napisać. No, PPA jest, Polski Program Amigowy, jest taką platformą dla wszystkich, którzy chcą umieścić swój artykuł i my w sensie, no nie wiem, ja na przykład zrobię, może nie wszystko, ale zrobię wiele, żeby od takiej osoby, która nawet nie wie, jak napisać, nie potrafi, nie wiem, bawię się, że jakieś błędy popełni, no to nie ma problemu, to mamy innych użytkowników, współpracowników, którzy ludzi, którzy robią korektę, którzy z którymi można się dogadać i tą treść jednak napisać.
0: No tak, to jest w sumie jakaś zachęta. Fakt jest taki, że w sumie trzeba mieć o czym pisać, tak jak mówiłeś, więc aby o czymś napisać, no, trzeba to, powiedzmy, w miarę jakoś na co dzień używać, chociaż trochę. A co ostatnio zauważyłem, nawet jak Kiero ten wątek był, że no dema na 060 nie powstają na Amidze i to też wielki szok się właśnie zrobił, nie?
1: Tak, ja właśnie chciałem się trochę tutaj zatrzymać przy tym, bo ostatnio promyślałem na ten temat i też w kontekście Decruncha, o którym pewnie jeszcze coś wspomnimy.
0: Oczywiście.
1: To jest tak, że jest też taki pogląd, że jak się tworzy na Amigę, nie wiem, nazwijmy klasyczną, po prostu na Amigę taką jak powiedzmy 600, 500 i tak dalej, to jak się tworzy na Amigę, no to powinno się wykorzystywać jej takie specyficzne właściwości, te chipset i tak dalej. Nie? I to jest wtedy piękne, nie? Ale pytanie jest, kto definiuje to piękno? Kto jest odbiorcą i to więc on odbiorca definiuje, powiedzmy, czy dla niego mają to jakąś wartość i jaką ma to wartość. Odbiorca wartościuje. Jeżeli powiedzmy kierownik tam pisał, że tam faktycznie tego się nie tworzy, to jest już druga kwestia, że nie tworzy się już nawet na Amidze tego, to jest tak, że mi się to nie do końca podoba, ale nie na takiej zasadzie. Ja to szanuję i wiem, że nawet w czasach Amigi to nie była jedyna platforma Amiga, że wszystko się na Amidze tworzyło, co było na Amidze, bo to tak nie było i oczywiście były, nie wiem, Analog czy jakieś tam inne tytuły, które były w całości tworzone na Amidze, powiedzmy, ale liczy się jednak ten efekt końcowy. Jak używasz tam narzędzi obok, to jest już mniejsza sprawa, to jest warsztat tej osoby i ta osoba czy zespół robią wszystko, żeby zrobić produkcję na produkcję, w sensie nie produkcję tam, nie wiem, demoscenową czy jakąkolwiek, jakiekolwiek oprogramowanie na tą konkretną platformę. Mają tam jakieś swoje ograniczenia, jakieś swoje cele, że to ma ruszyć na takiej platformie i tworzą to i nie wiem, mnie jako użytkownika czy jako odbiorcę z jednej strony nie interesuje tak za bardzo, na czym oni to tworzą. Ważne, że coś fajnego stworzyli, co mi się podoba, ale z drugiej strony to jest taki efekt moich przemyśleń, że jednak bardzo dużą wartość dla mnie jest to, znaczy wielki szacun i tak dalej, jak to mówią, że jeżeli ktoś w całości coś stworzy na Amidze, to jest w ogóle dla mnie, jeżeli ktoś tak faktycznie robi, no to jest dla mnie super sprawa. Chociaż gdzieś tam jeszcze mi się zapala takie światełko, że jeżeli robi coś bardzo skomplikowanego i takiego procesorowego i tak dalej, kompiluje gdzieś tam wszystko na Amidze, no to wszystko trwa długo i przez tam brak ochrony pamięci i tak dalej, pewnie mu się wielokrotnie wywala system i to jest jakaś droga przez mękę, więc no można być takim, można zrobić coś, nie wiem, przez jakieś cross-kompilatory i mieć efekt szybciej i zaoszczędzić na czasie, który jest, jakby nie patrzeć, walutą naszego życia. No ale można też cały czas dłubać na Amidze wszystko od początku do końca, no i jeżeli ktoś tak chce i czuje w tym radość, no to jest super, ja to docenię później, a jeżeli, powiedzmy, ktoś tak robi, bo nie wie, że się da inaczej, no to smutne, że stracił tyle czasu, nie? Że się męczy. Najważniejsze moim zdaniem, żeby czerpać radość, a czy to ktoś pójdzie tą drogą, czy inną, czy stworzy na nie wiem, na demo jakieś tam na 0.60, będzie cały czas rozkompilował z jakichś swoich narzędzi na PC-cie, to już jest jego droga. I tutaj ocenianie, czy to jest jakieś tam fajne, czy to jest niefajne, to już zależy od konkretnej osoby. Dla mnie, no, jak ja miałem coś tworzyć, jak mnie na przykład zachęcali, żeby stworzyć jakieś, zacząć pisać na przykład dema, czy udzielać się na demoscenie, bo bym coś napisał, dalej, coś wystawił, to ja bym pisał w całości na Amidze wszystko. I dla mnie nie miałbym radochy z tego, ale to ja, niekoniecznie, że rzucam komuś jakieś, że teraz inni powinni tak samo. Ja nie miałbym radochy z tego, że miałbym kompilować coś na Amidze i sprawdzać wszystko na Amidze i tam, nie wiem, całe demo robić wszystko na, w sensie inaczej, teraz się mówię. Ja nie miałbym radochy z tego, że miałbym... Znaczy źle powiedziałem. Ja miałbym radochę z tego, jakbym na Amidze stworzył. Nie wiem, włączyłem jakiegoś, nie wiem, jakiś kompilator, miałbym, nie wiem, czy tworzyłbym jakąś, powiedzmy, grafikę czy muzykę na Amidze tylko, to miałbym radochę. Jeżeli miałbym tworzyć na PC-cie coś, co później jest na na Amidze uruchamiane jako taki odtwarzacz była Amiga, no to ja w tym bym nie znajdowałbym w tym jakiejś radości. I to radość z używania jednak tego sprzętu, niech będzie, że to jest hobbystyczne, niech będzie, że to jest takie jakaś fanaberia, to samo radość używania, tworzenia, to jest dla mnie super sprawa.
0: Dlatego ja właśnie ciągle przeżywam tą przeglądarkę, że jakby była ta przeglądarka na NG regularnie aktualizowana, no to ja miałbym większą radość po prostu z używania szybszego internetu albo niektórych stron, które nie chodzą na Odyssey, niż odpalania tego na Macu, no proste.
1: No tak, no znaczy z tego co wiem, to temat przeglądarki nieraz poruszała się, już tam tak, jedna osoba już zwróciła uwagę, że to jest tak już trochę zdarta płyta. Ale zgadzam się z tym, że przeglądarka to jest no, taka trochę pięta achillesowa. Żeby ten sprzęt faktycznie no, miał jakąś trochę większą wartość, to ta przeglądarka musiała być taka w miarę aktualna. Ale moim zdaniem ten wyścig trochę jest przegrany. Ale nie na takiej zasadzie przegrany, że już poddajemy się i niech strzelają. Tylko na takiej zasadzie, że zobaczmy, na jakiej zasadzie działa ten Odyssey, nie? Jak powstawał i kto to zrobił. Mhm. Ten Odyssey właśnie zrobił programista, który miał pewien czas wolny, którym był jak najbardziej, tak mi się wydaje, zainteresowany, miał wtedy, nie wiem jak to nazwać, wolne przebiegi i był...
0: Potrzeba.
1: Mógł wtedy, była taka zgodność, że jego chęci z wolnym czasem. I to jest jedna osoba. No i nie możemy liczyć jako użytkownicy, nie wiem, niech tak będzie tam powiedzmy jakieś, nie wiem, kilkaset, czy tam powiedzmy nawet 1000, czy nie wiem, ile jest użytkowników tych Amigi NG na świecie. Nie możemy liczyć na to, że jakiś jeden gościu, czy jakiś jeden nie wiadomo kto, czy jakiś ktoś konkretny, jakiś super programista, czy ktoś, kto się wyłoni skądś, nie wiadomo. Ja będę szanować każdą z tych osób, ale nie możemy liczyć na to, że ktoś się pojawi i nagle, i to będzie jedna osoba i zrobi to i będzie super. Przeglądarki na takie, które są aktualizowane, a tam jest przeglądarki, przeglądarka teraz nie jest tylko wyświetlanie dokumentów, tam jest mnóstwo innych technologii, które są używane przez wiele stron i tego nie chciałem. Przeglądarki zawierają mnóstwo technologii i tego nie ogarnie jedna osoba. To jest potrzeba zespołu ludzi, którzy będą na bieżąco te technologie aktualizować. I to jest taki wyścig trochę żółwia z zająca, mi się wydaje.
0: No
1: to jest takie coś, że co chwilę wchodzą jakieś nowe standardy, które są wyznaczone przez Google i tam we współpracy z tymi największymi firmami, z Microsoftami i innymi, które to wchodzą do ich tych topowych przeglądarek, które mają tam kilkadziesiąt procent rynku. I teraz, co byśmy my te rozwiązania wdrażali w tą przeglądarkę, żeby była na Amidze, powiedzmy ten NG, żeby być trochę na czasie, no to i to jeszcze biorąc pod uwagę ograniczenia raz pamięci, nie wiem, MorphOSie jest tam 1,5 giga, no to powiedzmy też tam robi swoje, bo nie wiem, przeglądarka potrafi trochę zjeść, ale jeszcze tam inne oprogramowanie potrzeba. Raz, że pamięci, dwa, że powiedzmy ułomności systemu jednego czy drugiego, bo jednak tam brak ochrony pamięci, to jakby tam nie dookoła z tym nie działali, no to jednak to będzie. To na tych warunkach, przy tym liczyć, że jedna osoba to robiła, no faktycznie jeden programista większość rzeczy zrobił przy tym Odyssey. I to kiedy to było?
0: Więc no, teraz, 4 lata teraz, temu.
1: No właśnie. I teraz i od tamtego czasu nie, załóżmy, że nie ma czasu, bo inne rzeczy go interesują, bo nie może się zainteresować tym tematem. Jednak to nie może być tak, że ktoś przyjdzie i on będzie, nawet jeżeli zrobimy jakąś zbiórkę, nie wiem, na jakimś obojętnie gdzie, nie wiem, na konto kogoś, czy na jakimś serwisie do zrzutek, to wtedy i tak będziemy mieć oprogramowanie i załóżmy, że nawet dostaniemy to, co chcemy. Dostaniemy zaktualizowaną do jakiegoś tam, nie wiem, WebKita najnowszej wersji, czy jakiegoś tam Blinka, czy jakiegoś tam najnowszej wersji silnika. Załóżmy, że ktoś to przyszedł i zrobił. I na dzisiaj, na dzień dzisiejszy i mamy połowę 2017, mamy większość standardów zaimplementowanych. No i znowu jesteśmy, dogoniliśmy, nie? Ale, ale dalej to jedna osoba przyszła i też w zasadzie taki, że to jest
0: taki zryw taki.
1: Trochę taki zryw i trochę na zasadzie właśnie akcji, bo ludzie też działają na takiej zasadzie, że coś zbiórka, jakaś akcja i później i to później może zadziała, może nie. Ale ta osoba musiałaby, żeby to wszystko działało, to musiałaby ta osoba być zainteresowana hobbystycznie tym tematem. To jest grzebanie w cudzym kodzie, bo nie ukrywajmy, że to jest dostosowywanie silnika jakiegoś obcego kodu do tego, żeby działał na naszych systemach, naszych ulubionych systemach. Nie? Mhm. No i tam jest sporo takich naleciałości, no takich, że jest jakiś inny procesor, a tam nikt nie dbał, to jest na innym niż intelowski, więc trzeba jeszcze dodatkowo to brać pod uwagę. Trzeba grzebać w czyimś kodzie, a to nie jest dla programisty coś, i to mówię jako programista, to nie jest, zwykle to nie jest dla programisty coś przyjemnego. Zwłaszcza jeśli ten kod nie jest za bardzo czytelny, jest jakiś tam zawiły. To są takie rzeczy, które nie motywują. No, siada się kolejny dzień do kodu, wraca się gdzieś tam pewnie z jakiejś swojej pracy pierwszej i wraca się do jakiegoś cudzego kodu i się męczy praktycznie. Ja tak miałem, że patrzyłem się, portowałem jakieś programy dla siebie, open source'owe nawet, czy jakieś tam głównie open source'owe, jakie znajdowałem i patrzyłem w ten kod, po prostu no, nie wiem, czasami się niedobrze robiło. Jak to, któryś tam razem miałem podejście, żeby coś zlepić z jakiejś biblioteki, które nie były moim zdaniem bardzo dobrze napisane.
0: Okej. Okay. No dobra, to ja konsam to absolutnie, tylko wobec tego twoim zdaniem, z punktu widzenia programisty, temat już jest przegrany i należy go poddać, czy jednak może, szczególnie moim zdaniem w przypadku wersji Amiga OS 4, gdzie stoją za tym firmy, które no, nazywają się firmami komercyjnymi. Wiesz, ja to widzę tak, że każdy obecnie rozwijany system operacyjny ma tą przeglądarkę, no bo to jest integralna ich część. Czy oni nie powinni jednak mimo wszystko, no nie wiem jak to zrobić, no, wyobrażam się, że to jest holendarnie ciężkie, ale jednak jakoś to aktualizować, czy jakoś to robić, no bo dla mnie to bez sensu, nie? W ogóle powiedzieć nie da się, nie?
1: Znaczy, kwestia tylko znalezienia tej osoby, której będzie sprawiało to jakąkolwiek radochę, bo mi się wydaje, że zatrudnienie programisty, który będzie długo przy tym grzebał, no nie wiem, jeżeli mają kasę, no to pewnie by się znalazł jakiś programista, który, tylko że trzeba mieć taką osobę, która będzie stale aktualizować ten kod, powiedzmy tego silnika, powiedzmy nawet nie rozwijać jakichś to bardzo feature'ów przeglądarki, tylko dostosowywać silnik, nowe standardy do tej wersji przeglądarki, znaczy do tej naszej, naszej gałęzi przeglądarki. Jeżeli taką osobę by znaleźli, no to tak, ale to musiała być osoba, która by weszła w to z pasją i wtedy to było dobre. Jeżeli to niewolnik taki na zasadzie, że płacimy mu kasę, a on się męczy codziennie z tym kodem i mu się właściwie nie chce, tylko ma jakiś tam na zasadzie kontraktu, no to by nic z tego dobrego nie było, bo i kontakt z użytkownikami by był słabszy. Nie, dla mnie fajne na przykład było, tutaj trochę może zboczę z tematu, ale fajne było to przez jakiś czas, jak byłem bardziej, więcej używałem OrfOS-a swego czasu, że miałem taki bezpośredni kontakt z programistami, którzy pisali oprogramowanie ten system lub nawet sam system. I to dla nich sprawiało radość pisanie i kontakt właśnie z użytkownikami, można było coś zasugerować, coś nie wiem, przetestować jakąś wersję beta i tak dalej. Na zasadzie takiej otwartości. Mimo, że zamknięty kod i tak dalej, ale jako użytkownik jesteś blisko tych ludzi. Jeżeli znalazłby się taki programista, który by tą przeglądarkę pisał z pasji, nie brzydziłby się tego kodu, dla niego by to było wyzwanie. Nie? Przyjąłby takie wyzwanie i on by nie robił tego przede wszystkim dla kasy, tylko dlatego, że on to chce. To musiałaby być motywacja wewnętrzna, nie zewnętrzna. Czy taka osoba się znajdzie, czy taka osoba jest, to ja nie mam pojęcia, ale musiała być taka osoba.
0: No tak. Temat jest ogólnie niełatwy. Generalnie. Aczkolwiek myślę, że jeszcze kontynuując temat przeglądarki, należy pochwalić Artura, który dzielnie tam działa z Netsurfem na...
1: Tak. No i właśnie to mi się podoba i to widać po jego aktualizacjach, że jego to interesuje i ma motywację wewnętrzną. Tak ja to widzę, tak to odbieram.
0: No tak, to fakt, że Kościół ma jakiś powód, że to robi.
1: No są na przykład jakieś mniejsze programiki, powiedzmy, ja zawsze się zastanawiałem nad tym programem Even More. Tak, nie wiem, czy kojarzysz.
0: No ja kojarzę, nie bardzo wiem, po co on jest.
1: No więc właśnie, Even More, czy tam jakieś kilka innych takich programików jest, gdzie przez 20 lat co miesiąc wychodzą tam jakieś nowsze wersje, coś tam poprawiają autorzy w tych programikach. No i to jest właśnie coś takiego, że ktoś lubi w tym dłubać. To powiedzmy, nie wiem, czy ucieka od szarej rzeczywistości, czy po prostu, no jakoś to jest jakieś hobby, nie? I to, jak widzę coś takiego, że wychodzi tam nowa wersja programu takiego, no kurczę, no gość ma jakiś tam zapał, albo po prostu, no nie wiem, czy on się nudzi, czy co, ale wychodzi i widać, że to jakoś go interesuje to, żeby to powstawało. Nie interesuje go nie przeskoczy z tego, że robię teraz taki programik do, nie wiem, generowania jakiegoś tam tekstu, przeglądarki tekstowej i kurczę, no to może teraz zrobię przeglądarkę jakąś nowszą. To nie jest tak. On interesuje się tylko tą gałęzią, tym swoim programem, swoim kodem. Nie czyimś, nie cudzym kodem, tylko swoim kodem, swój rozwija. To jest fajne.
0: Ale czy to też nie wynika z tego wszystkiego, że no mamy ten podział na MorphOS, AmigaOS, AROS, no i teraz klasyka, który generalnie po paru latach nieobecności można powiedzieć, że zaczął gwałtownie przejmować rynek. Mhm. No gdybyśmy mieli jeden system, ten NG, no to pewnie byłoby łatwiej, nie?
1: Pewnie byłoby łatwiej, ale rzeczywistość jest inna. I no nie tak. Zmienimy tego, co jest. I jakby moim zdaniem to jakby nie ma już nawet co jakby tego tematu rozdrabniać, no bo systemy są jakie są i nawet dobrze, że takie są, bo jest wybór i to jest, kurczę, dla mnie to, że jest jakiś tam, nie wiem, podział czy coś w tym stylu, to jest hobby. No i jakby na to nie spojrzeć, no to hobby, w którym jeszcze jest możliwość wyboru i różnych takich w ramach, nie wiem, jest jedna platforma i coś, i są jakieś pochodne tej platformy, to jest taki uniwersum, jakby to nazwać, nie wiem, że tutaj no nie ma, za szybko się nie znudzę. Są różne rzeczy, że na przykład jak chcę, nie wiem, AmigaOS 4 czy MorphOS i tak dalej, no i zajęcie się nie gryzie no, w żaden sposób. Znaczy na zasadzie hobbystycznej. No jeżeli to by było na zasadzie takiej, ja wiem, że tam firmy jakieś są i tak dalej, tam zarabiają pieniądze, jakieś inwestują i tak dalej, ale użytkownicy głównie to są użytkownicy hobbystyczni. A jak jest hobby, no to tutaj nie walczymy o jakiś rynek i tak dalej. Jeżeli ktoś ma kasę, to kupi sobie jeden, drugi, trzeci sprzęt, bo to na tym, w tym hobby to tak można zrobić. I to, że są, nie wiem, dwa, trzy systemy, to i tak one będą. Mi się wydaje, że programista z jednego teamu nie przejdzie do drugiego, no bo się dobrze jest w tym teamie i to są fajni koledzy. którzy są dobrze zgrani, mają jakąś tam wspólną historię. Robią to przede wszystkim dla siebie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że twórcy jednego, czy drugiego, czy trzeciego systemu robią przede wszystkim dla siebie i od siebie.

0: być pod jednym tym i tak dalej. To moim zdaniem to już takiego znaczenia nie ma, bo to jest populistyczne. Osobie, która to pisała, sprawiało to radość. Jakąś miała motywację wewnętrzną. I użytkownicy mają możliwość wyboru i tutaj mamy takie coś, że nie wiem, na przykład w jednym systemie mamy zintegrowany ten Magic User Interface, nie? A w drugim mamy tam inne rozwiązania. To są inne ścieżki trochę. I kiedyś na przykład sobie wyobrażałem, kurczę, oglądałem takie, były takie futurystyczne dawno temu, więc 20, jakoś tam ile, czy 15 lat temu, takie futurystyczne wizje, jak powinien przyszły Amiga OS.
1: POS i tak dalej.
0: Tak, no ale trochę jeszcze inne były. No i gdzieś tam na jakichś płytkach z Aminet czy kupowałem i tam zobaczyłem takie wizje artystyczne. No i właśnie w jednym było, że tam jakieś w menu coś będzie, takie jakieś ikonki, jakieś animacje i tak w ogóle ładnie, 20 paleta taka duża i wszystko super. No i teraz patrzę się na te obrazki. Ja widzę, że one wyglądają jakby tamte funkcjonalności i wygląd. To już w większości to już mamy. I po części w jednym systemie, po części w drugim. To już od dawna jest. Nie? I to urzeczywistniło się przez rozwój systemów. Przez rozwój systemu iOS 4 czy MorphOS. W iOS-ie jestem tak za bardzo w temacie, ale tam jednak też jest postęp tego, co obserwowałem na przykład na YouTubie.
1: Znaczy, no wiesz, musi być postęp, bo jeśli sam wcześniej już mówiłeś, jeśli dany system rozwijasz powiedzmy 20 lat, a Amiga OS 3 ostatnio się rozwijał w 90 chyba tam 3, 4 roku, nie licząc 3.9, no to chciałbyś, nie chciał, postęp musi być, no bo coś zawsze zrobisz, nie, przez ten czas.
0: No właśnie pytanie co, ale to właśnie, bo są różne wersje systemów, są różne takie wersje rozwojowe systemów, pochodne systemów, czy jakby to kto chciał nazwać, żeby nikogo tutaj nie obrazić. I każdy znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem najważniejsze jest tutaj to jest moja taka, nie wiem, takie przesłanie może, żeby znajdywać bardziej w tym, co mamy, wspólny mianownik, bo popatrzmy na to na przykład w taki sposób, że jak programista stworzy jakiś program na jedną wersję systemu, to jakoś bardzo łatwo najczęściej jest przenieść ten na samego OS4, na MorphOS czy na iOS 3. Jeżeli tam jakichś specyficznych nie ma, a najczęściej nie ma takich specyficznych cech, które są tylko na jednym systemie. Tutaj jakby to daleko od siebie nie uciekło, nie? Tylko są pewne drobne różnice, które są piękne. To jest super. No, nie zmieniajmy tego. Niech będą. Ja bym nawet się cieszył, jakby jeszcze jedna jakaś była wersja systemu. Nawet, nie wiem, dla mnie by było super, jakby, nie wiem, jak wyciekł na przykład ten Amiga OS 3, ten kod, najlepiej by było to, żeby to nie wyciekło, tylko żeby, nie wiem, znaczy to jest takie pobożne życzenie, bo to na pewno się nie ziści, żeby ten Amiga OS 3, jeżeli są osoby, które by chciały trójkę rozwijać, to niechby rozwijali, no, jakby było super rozwiązanie.
1: Fork.
0: Tak, gdyby jeszcze ta trójka miała swój rozwój, no i byśmy zobaczyli na przykład, nie wiem, na 600, co można, Amiga C600 miał Vampira i bym sobie tam odpalał, nie wiem, albo Arosa, albo ten Amiga OS 3, już taki nie z łatami, tylko już faktycznie rozwijany system.
1: 3.11.
0: No 3.11, jak zwał, tak zwał, nie? Ale już bez tego, że tam jakiś set, patch, jakieś moduły i tak dalej, tylko powiedzmy, że byłyby już konkretnie nowsze wersje bez potrzeby jakiejś tam kombinacji dookoła. To by było dla mnie super. Nie zmieniajmy, tak w skrócie, bo nie chcę jakby gadać w kółko, nie zmieniajmy tego, to jest dobre. Moim zdaniem to jest dobre, że tak jest, jak jest. Kiedyś może jeszcze była jakaś może komercyjna potrzeba, żeby się wykosili, tak powiem, albo został jeden system, albo drugi, albo coś w tym stylu. Na tym etapie teraz ja nie widzę za bardzo, żeby gdzieś Amiga miała, czy ten Engine, czy ta Amiga Engine miała jakieś takie wielkie wzięcie komercyjne i żeby jeden system drugiemu w czymś przeszkadzał.

0: niczym nie przeszkadza, można używać. Ja mam, nie wiem, ja mam i klasyka, i NG, na który mam MorphOS-a i Amiga S4. Moje podejście jest może inne niż innych osób, ale to się nie gryzie. To wszystko jest fajne. Wszystko można się interesować i to jest... I odnajdować w tym radość i się, nie wiem, z innymi użytkownikami gadać. Byle tylko... Moje przesłanie jest takie, byle tylko nie wrzucać jakichś tam kamyków, co mi się też kiedyś zdarzało. No to już jakby wydorosiałem z tego. Byle nie wrzucać kamyków, że moje rozwiązanie jest lepsze, bo jest bardziej, nie wiem, bardziej amigowe, nie? No i teraz pytanie, kto definiuje tą amigowość? Jakiś instytut amigowości? No, to nie ma nic takiego. To są wszystko wewnętrzne odczucia, nie? I tyle ile systemów, to nie jest złe. Tak to reasumuję. Mm.
1: Okej. Okay. Słuchaj, to teraz pytanie, bo widzę, że patrzysz na to okiem programisty i fajnie, ale powiedz mi, bo mi się też trochę wydaje, ja to rozumiem, że programiści dla migowych systemów rozwijają to, co im się podoba i co chcą, ale czy ci programiści jednak też nie powinni trochę patrzeć na użytkowników, bo wiesz, no rozwijanie, tak jak mówiliśmy, tego Evernote, nie Evernote, tylko Ever, a może i tak, Evermore. Od 20 lat tej, w sumie tej samej przeglądarki plików tekstowych, no wiesz, gościu mógłby zużyć swoją wiedzę na coś bardziej, powiedzmy, ambitniejszego, nie umując mu. Mhm. I drugie pytanie z tym związane, czy myślisz nawet, że w środowisku w sumie Amigi klasycznej, no bo to by się musiało tak odnosić, jest na tyle pary, żeby rozwijać na przykład Workbencha 3.11 na przykład, czy są, bo jest, są ludzie w stylu Kosmos czy Kosmo i tak dalej, który tam patchuje, ale czy jest taka grupa osób, która faktycznie by coś była w stanie zrobić?
0: Wiesz co, nie wiem tego, czyli jest taka duża grupa osób, ale z drugiej strony patrząc, jeżeli znalazły się osoby, które rozwijają chociażby ten Apollo Core, to całkiem możliwe, że znalazłyby się takie osoby. No jest też ten, no, ciężko powiedzieć, czy to byłaby taka prężnie działająca grupa, no bo już tak obserwując na przestrzeni lat, ja tak jestem na bieżąco przez 15 lat, jeżeli chodzi o Amigę, więc obserwując to, już różne były zrywy, słomiane zapały do robienia różnych rzeczy. I czasami nawet było tak, że jak się jakaś grupa zebrała, no to później, czy zebrało się kasę, to później nic z tego nie wychodziło, a to jakoś różne były historie. Ja pamiętam na przykład coś takiego, że przeglądarka Aweb wypuszczono źródła i zebrała się grupa ludzi, którzy mieli to rozwijać w wersji open source. Mm. Nie wiem, czy pamiętasz taką akcję.
1: Tak, tak, tak. To jest ten ostatni chyba, nie wiem, jaka to wersja, 3 coś tam, nie? Chyba.
0: No właśnie. I
1: 3.09 czy coś?
0: No i właśnie, ja się zastanawiałem, obserwowałem ten projekt, obserwowałem repozytorium i myślałem, że kurczę, no wyszła przeglądarka, jedna z tych takich amigowych, tych topowych przeglądarek, jeżeli można tak powiedzieć, i są źródła dostępne, to teraz to rozwój już pójdzie szybko, że tam dołączą tego webkita wówczas, nie? Wtedy jeszcze nie było tych Odyssey, nie ma odpowiednika i tak dalej, że zrobią, że nawet mieli tam w planach, podzielili sobie zespół, różne osoby miały tam coś robić, no ale później zobaczyłem, że główną że do repo mało komitują i główną działalnością osób stało się, to obserwowałem to na deweloperzy na portalach bardziej gdzieś tam komentowali. Więcej treści dodawali na portalach niż powiedzmy kodu pisali w tym. No więc wszystko zależy. No, może trzeba mieć faktycznie tą wewnętrzną motywację, o której wspomniałem. Jeżeli ktoś, nie wiem, komuś to jest niepotrzebne, to nie wiem, ty używasz na przykład ten Amigi, ten X5000, tak? No i używasz tego cały czas. Więc ty masz motywację, ty zadajesz właśnie pytania odnośnie tego przeglądarki i tak dalej. Ale programista Jeżeli byś był programistą, to pewnie byś coś zrobił w temacie, nie?
1: No to na pewno, pewnie.
0: No więc właśnie, a jeżeli, to wyobraź sobie teraz, że znajduje się użytkownik inny podobnej konfiguracji, który też chce używać jak najwięcej tej akurat konfiguracji. No i on będzie mieć wtedy motywację do tego, żeby to zrobić. Nie ma innej opcji.
1: Czyli generalnie to można powiedzieć, że też od nas, amigowców, należy pewne zdefiniowane potrzeb, czyli zmotywowanie deweloperów do robienia czegoś tam. Tu już nie chodzi o przeglądarkę, tylko ogólnie, nie?
0: Znaczy, no ten programista, on musiałby sam być trochę użytkownikiem i widział, i musiałby widzieć w tym korzyść dla siebie przede wszystkim, nie?
1: No tak, się... sławę i klepanie po ramieniu na parę.
0: Mi się wydaje, że nie. Znaczy to w tym środowisku łatwo być sławnym, mi się wydaje, bo jest dosyć małe, ale bardziej na zasadzie takiej, że wyzwania. Nie? Jeżeli to by było wyzwanie, to czemu nie? No ale to już wspominałem o tym, to jakby nie wiadomo.
1: Jasne. Słuchaj, to może tak, żeby teraz... kontynuować czymś na luzie. Jest pewnie dużo nowych użytkowników PPA i nie wiedzą, jakie były początki. Czy możesz nakreślić, jak ten... Ja to pamiętam, jak przez mgłę, jak to się zaczynało, końcówka lat 90. Jak to PPA wystartowało i jak to się stało, że staliście się najważniejszym i najbardziej poczytnym i w sumie poniekąd opiniotwórczym portalem amigowym w Polsce. A nie tylko w Polsce w sumie.
0: No wiesz co, jak to się stało? No, to wszystko jest praca na co dzień. Bezpośredni kontakt z użytkownikami. Tak można powiedzieć, że my nie oddalamy się od użytkowników, że jest jakaś sobie redakcja, która raz na jakiś czas coś wypuści, jakiś artykuł, czy coś zaktualizuje. Bardziej jest na zasadzie takim, że nie wiem, ja na przykład przez wiele lat przebywałem na IRC-u i tam normalnie gadaliśmy z częścią użytkowników portalu. Jakieś były jakieś sugestie, to ja gadałem o tym, część wdrażałem rzeczy, część robiłem. Na zasadzie takiej, że widać było, że jest zainteresowanie osób, które tworzą portal. I też użytkownicy zobaczyli, aha, no jeżeli jest z kim pogadać, to jest konkretna osoba i coś robi w temacie, no to ja się tam będę udzielać, nie? Na tym będę coś tworzyć. Bardzo, bardzo dużo osób przez to, że przez internet z wieloma osobami rozmawiałem, to się udało tak właśnie nakręcić, znaczy udało się, no to przede wszystkim praca. Przede wszystkim praca nie tylko moja, ale też pozostałej części osób z redakcji nie zaniedbaliśmy w aktualizacji, a to jest najważniejsze właśnie. Nawet jeżeli tam nie wiem, niewiele co się dzieje w jakimś tam tygodniu, to widać, że na stronie się pojawiają jakieś aktualności, jakieś, że forum żyje, to się samo nakręca. I jeżeli wchodzisz na stronę, widzisz, że coś się zmienia na tej stronie, no to znaczy żyje. To tak przez szereg lat właśnie następowało, że są zmiany. Widać, że są nowe treści i żyje. Ostatnio trochę zwolniło, to przyznaję się, że ostatnie parę lat trochę zwolniło, no ale to jest też trochę pochodna tego, że już nie jesteśmy tymi, nie wiem, studentami, jak ja miałem czas, jak byłem na studiach, no to wtedy było 10 razy więcej różnych feature'ów, aktualizacji. Ale tak wracając do twojego pytania, bo ja tak trochę czasami odbiegam,
1: to
0: jak to się zaczęło? No ja już 15 lat jestem zajmuję się portalem amigowym PPA.pl, no i na początku to w ogóle był ja nie byłem w ogóle w składzie twórcą portalu pomysłodawcą Krzysiek Szczegle i on właśnie wymyślił takie
1: Cyrileo, nie?
0: Tak. I on właśnie wymyślił takie coś, żeby na grupie dyskusyjnej Amiga była część ludzi, jeżeli dobrze pamiętam, która pisała jakieś, umieszczała na swoich prywatnych stronach artykuły, tak żeby się podzielić z kimś jakąś wiedzą. No i tak się zawiązała tam właśnie grupa ludzi, która właśnie miała za zadanie, myśleli, że fajnie by było zrobić coś nie na rozrzuconych wielu stronach, tylko na jednej stronie, żeby tak to zgrupować, żeby nie trzeba było szukać, aha, to jest artykuł był na tamtej stronie, to jest na tamtej i tak dalej. To też jest logistycznie, że ten musi to wrzucić, to dbać o tą domenę, czy tam FTP-a tego i takiego. Jest jeden serwer, łatwiej współpracować na zasadzie korekty i na zasadzie jakiegoś tam pomagania sobie. Właśnie w takiej formule takiego portalu. Wtedy był to, na początku się nazywał prywatny portal amigowy, pod adresem chyba Amiga PRV, takim aliasem amiga.prv.pl. I to była taka wersja statyczna, że tam nie było forum, nie było aktualności takich z komentarzami, tylko na początku taka wersja, taki zbiór artykułów i linków i jakichś plików do pobrania. I to taka prosta strona, bardziej informacyjna była. No i później właśnie jak ja dołączyłem do redakcji za namową właśnie Krzyśka, to ja próbowałem właśnie coś tam zmieniać na stronie, aktualizować i wdrażać jakieś nowe rzeczy. Z metodą prób i błędów ja w ogóle jeszcze nie wiedziałem tam za bardzo. Poznawałem dopiero HTML, jeszcze nie byłem jakimś programistą, tylko dopiero uczyłem się, co tam można zrobić. Bardzo miałem dużo zapału i dużo czasu. Wówczas, no jeszcze to była w zasadzie szkoły i studiów. Wówczas na pogranicze. No i miałem motywację, miałem wewnętrzną motywację, kurczę, co tu zrobić, żeby strona lepiej działała. No i bardzo fajne dla mnie na przykład było to, że wprowadziłem coś takiego, że już nie musiałem edytować HTML-a gdzieś tam statycznie, wklejać tych aktualności, bo tak to robiłem, że wrzucałem na FTP-a po prostu HTML-a aktualizowanego i gdzieś tam do archiwum później przeklejałem tekst, żeby to było w archiwum. Wszystko się kleiło na zasadzie ręcznie tych pliki HTML. No ale to trochę było głupie, mi się wydawało. No i zobaczyłem, że to się inaczej. Zobaczyłem, że na przykład w PHP da się napisać skrypty do tego. Wówczas nie było za dużo takich dobrych, darmowych skryptów. To, co widziałem, to było takie trochę słabe. Jeszcze wówczas nawet wtedy sam tą wiedzą już wydawało mi się, że słabe. No i wykorzystałem taki trochę półśrodek, takie kilka różnych rozwiązań, które dodały komentarze na stronie i od tego się trochę zaczęło nakręcać wszystko. Nie? Komentarze, aktualności już były na zasadzie, na PHP już miałem panel do tego i z komentarzami. To było jakoś chyba właśnie faktycznie 15 lat temu. Czas leci, po prostu to jest coś niesamowitego. No i jakoś miałem to dynamicznie generowaną treść i użytkownicy, powiedzmy moi znajomi już mogli tam, z którymi na gadu-gadu czy tam na ichcu rozmawiałem, już tam komentowali. Już właśnie też pojawiały się takie sugestie, że fajnie było komentować. Ja wtedy tam na amiga.com.pl czy na amiga.pl można było komentować. Nie? A na PPA do czego nie można komentować? To ja to zrobiłem, można. No ale później jeszcze pojawiały się głosy, no ale fajnie było, jakby było forum, nie? A wówczas wszyscy siedzieli głównie na listach dyskusyjnych czy na grupach dyskusyjnych, nie?
1: Tak.
0: I to było na takiej zasadzie, że fora dopiero zaczęły wchodzić tak powoli, na zasadzie takiej, że ludzie już trochę inaczej korzystali, trochę więcej było z ludzi ze stałym łączem w Polsce i łatwiej było skorzystać z przeglądarki, wejść na forum, niż instalować jakiś osobny program, czy tam wchodzić przez jakieś...
1: Przez Yama i tak dalej, no pamiętam.
0: No i tam to już było takie mniej wygodne, tutaj miałeś wszystko na stronie jest trochę więcej feature'ów, jest to bardziej jakaś inna formuła. Był taki moment przejściowy, że tam niektórzy, a forum to jest, forum, ci co byli na grupach dyskusyjnych, to forum to jest takie B, nie? Że to jest jakieś dla jakieś dzieci na ostradę i coś w tym stylu. Nie,
1: gimbazy co? Teraz się mówi.
0: Proszę?
1: Gimbazy teraz się mówi.
0: Tak, no teraz się tak mówi, ale wtedy jeszcze tego nie było, tak się nie mówiło. Jeszcze wtedy gimnazjów nie było. No. Więc, teraz znowu ma nie być, ale w każdym razie, no jakby historia to też około. W każdym razie wtedy forum, jak po komentarzach wdrożyłem forum i to było na gotowym silniku, z którego wówczas też korzystał Allegro. Tylko trochę oni zrobili modyfikację po swojemu, a ja zrobiłem po swojemu. Allegro miało na kafe Allegro bodajże. Nie wiem, czy nadal nie używają tego. Musiałem sprawdzić. W każdym razie tak jest poklejone trochę z różnych rozwiązań, rozwiązanie dynamiczne zrobiłem. Potem jeszcze dodałem panel do edycji artykułów i publikacji artykułów. Ale to też było na zasadzie, że to jest taki osobny byt od tego forum i od tych komentarzy i newsów. Ja miałem coś takiego, że przez to, że się uczyłem programując to, sklejając, myślałem, że to skleję i to będzie wszystko dobre. Nie? Ale okazało się, że jak to pokleiłem i później robiłem się takiego długu technologicznego, że przez tam użytkowników było coraz więcej i pojawiały się takie problemy, że nie wiem, trzeba było na przykład wymyślić, jak to użytkowników zablokować, bo na przykład coś tam spamują, trollują i tak dalej. No nie było jakiegoś, nie wiem, banowania i tak dalej. No to musiałem to dopisać. I dopisywanie kolejnych rzeczy do takiej struktury to było coraz gorsze wszystko. To coraz wolniej się to robiło. I coraz mniej stabilne. Dodawałem jedno i psuło drugie. I to była nauka. Że nauka tego, jak nie robić długu technologicznego. I po jakimś tam czasie, po paru latach, przez pół roku siedziałem każdy weekend, nawet jak była pogoda, było ładnie, trzeba było wtedy jeździć na rowerze, nie wiem, coś robić, jakieś integrować się gdzieś tam i tak dalej, no to wtedy w tych, miałem tam 20, nie wiem, kilka lat i siedziałem i robiłem ten kod, wpisałem ten kod, żeby polski portal amigowy był porządnie napisany. No bo z mojego punktu widzenia takiego inżyniera, czy wówczas jeszcze nie inżyniera, tylko takiego, który miał być inżynierem, to czułem, że coś jest tu nie tak i po prostu nie mogę mieć takiego czegoś, takiego bałaganu, w czymś, na czym mi najbardziej zależy, czyli na polskim portalu amigowym.
1: Jasne. A powiedz mi, czy opieka i kodowanie tego polskiego portalu amigowego przełożyło się na twoje życie zawodowe, że łatwiej ci było pracę znaleźć czy coś? Bo no jest to kawał roboty jednak, nie?
0: No wiesz co, to nie jest jakieś... To się zgadza, że to przełożyło się na moje życie zawodowe i to tak w stosunku takim jeden do jednego, że czyli jedno, może nie do jednego, że jedno wynika z drugiego. Że moje zainteresowanie programowaniem jako takim wyniknęło z tego, że zacząłem, że potrzebowałem tych komentarzy i newsów na PPM. A tak bym nie wiem, czy ja bym był dzisiaj programistą. Po prostu miałem motywację, żeby to napisać. I to było napis. Ja potrzebowałem to dla siebie, ale też po części użytkowników. Traktowałem to jako wyzwanie. To jest po części to, co mówiłem wcześniej trochę. Potraktowałem jako wyzwanie i coś, co muszę mieć, żeby sobie ułatwić pracę i żeby mieć z tego większą radochę. Nawet nie chciałem, nie wiem, żeby to był portal jakiś największy gdzieś tam w Polsce, czy gdzieś tam na świecie, czy coś w tym stylu. No to nawet teraz mi tak za bardzo nie zależy na tym, na jakiejś mani wielkości, pojętnie jakiejś skali. To bardziej miałem właśnie tą motywację, żeby to zrobić. To się przełożyło. To się przełożyło tak na to, że teraz jestem programistą i też trochę w takim sysadminem, można powiedzieć, bo w tą stronę teraz jakby trochę skręcam na takiej zasadzie. Bardziej takie dewopsowanie w tym kontekście. Ale bardzo dużo robiłem w webdevie tak zwanym, czyli tworzenie stron internetowych, takich mniej lub bardziej zaawansowanych. I to, że wszystko wyniknęło właśnie z tego, że zacząłem właśnie od PPA.
1: No w sumie dobrze się przełożyło. Takie jeszcze jedno pytanie. Utrzymanie kompatybilności z iBrowsem to jest duże wyzwanie, nie?
0: No tak, no mamy taką wersję na portalu amigowego, głównej strony i tam widoku forum, że jak ktoś wejdzie z iBrowsa, to wtedy z Amigi, to wtedy mu się wyświetli strona, ta wersja taka tabelkowa, HTML3.2, która jest taka w miarę czytelna, fajna i czy utrzymanie tego jest dosyć takie trudne, no i tak i nie, powiem tak, bo powiem szczerze, że mi się nie chce tej wersji utrzymywać. To są tylko osobne szablony. Ja już jak piszę, to już wolę, żeby to korzystało z aktualnie dostępnej technologii, sprawdzam tylko, czy na Odyssey nie przesadziłem i czy tam nie działa. Moim zdaniem to taką ustawiłem sobie granicę, że na Odyssey powinno działać. Na wersji na MorphOS-a i na Amiga 4, na wersji najnowszej opcji. Jeżeli działa, no to jest spoko. A na iBrowsa, pamiętam, że jak wdrażałem wersję, jakąś tam wersję nowszą wersję kodu, to poprosiłem kogoś na forum, żeby, jeżeli ktoś ma czas, żeby zrobił te szablony do iBrowsa, przynajmniej tam paru widoków, no i zgłosiła się osoba i podesłał mi człowiek te szablony. Znaczy ja mu podesłałem szablony, on mi podesłał zrobione. Przetestowałem, działało i na takiej zasadzie. Mi się nie chciało tego robić. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, chce otrzymać dostęp do repozytorium, bo to jest kod PPA, jest zamknięty, ale otwarty jest na dla osób chętnych, które chcą coś przy nim robić. Jeżeli ktoś na przykład chce w wersji iBrowsa, nie wiem, poprawić, dorobić jakiś nowy widok czy coś i chce dorzucić jakąś swoją cegiełkę, no to jak najbardziej. Ale dla mnie to jest męczarnia, tak w HTML 3.2 coś robić, nie widzę tam żadnej motywacji.
1: Okej. Nie no, to jest trochę dinozaur. Słuchaj, to teraz było pochwały, to teraz troszeczkę mniej pochwał. Powiedz mi, jak to jest, albo było na PPA z blokowaniem i z niewygodnymi, powiedzmy, komentarzami, albo z komentarzami, które wylewały wiadra krwi, bo 10 jeszcze lat temu była ogólnie wojna między MorphOS a AmigaOS ogromna. Generalnie PPA było postrzegane jako portal niebieski, albo suportowało niebieską stronę. Tak to wyglądało. Nie wiem, czy tak było. Teraz w sumie jest dużo łagodniej, ale jest ogólnie taka tendencja, no ale to nie od was wynika, że klasyk leje NG ile się da. Ja przynajmniej tak mam wrażenie. I na PPA jest taki libertarianizm, ale jest dużo takich wypowiedzi, które ewidentnie zaczynają flame war, a nie są blokowane na przykład, albo nie są banowani ludzie. Dlaczego tak jest? Albo jaki to jest cel tego?
0: To już tłumaczę. Znaczy, to zagadnień jest, znaczy, ścieżek do tego jest kilka. Jedna jest taka, że to nie jest taki moderacja 24 godziny na dobę. Nie? Bo jeżeli już się coś zacznie, jak na przykład ktoś o 14 coś napisze, a moderator powiedzmy może o 16 dopiero coś sprawdzić, albo o 17, albo przeczytał i z jego z kontekstu, jaki on zrozumiał, to nie był framework, to wtedy to zostanie i będzie się rozwijać. Kwestia tego właśnie wyczucia, bo to nie zawsze odczucie jednej osoby, wiadomo, że inna zaraz odpowie i będzie coś tam się działo. Są różne podejścia do moderowania ogólnie w internecie. My mamy taki dosyć łagodny, niestety, znaczy niestety, bo moim zdaniem powinno być jednak bardziej restrykcyjne to podejście czasami i No ale moim zdaniem tak jest nieźle. Po prostu to, tak wracając, to z czego to wynika, no, no musiało być tak, że ten moderator by musiał cały czas siedzieć, albo przynajmniej trzech moderatorów musiałby bez przerwy siedzieć nad stroną i jakoś to szybciej ciąć, żeby takiego czegoś nie było, jak się pojawiały jakieś dyskusje. Druga sprawa, że były takie akcje, że kiedyś, że próbowaliśmy ostrzej trochę moderować, to też nie kończyło się zbyt dobrze, bo od razu inne osoby, które nie znały całego kontekstu, bo jacyś koledzy tamtych, co zostali gdzieś odbanowani, to od razu znajdowali się obrońcy. Nie? No i się strata czasu. Nie? Na przykład, powiedzmy, załóżmy, że jestem moderatorem. Kiedyś byłem, teraz już nie. Tak, jakby ktoś nie wiedział, to już od 5 lat nie moderuję. To załóżmy, że jestem moderatorem. Wracam z pracy, nie wiem, o godzinie tam 17. No i nie wiem, siadam na portal, no i co, jakie jest moje zadanie? No i teraz zamiast odpocząć i tak dalej, to wiadomo, mam taką rolę, czytam teraz i żeby coś tam odsiać te wypowiedzi. No i teraz no, może być tak, że jestem, nie wiem, zmęczony, może być tak, że jestem, że nie zauważę jakiegoś kontekstu dyskusji. Może być tak, że ktoś, jacyś koledzy ze sobą na forum na przykład lubią tak ze sobą gadać, a nie inaczej. Odbiór może być różny i teraz to jest tak, że albo zostawić to, albo wycinać. Nie, są dwie drogi. Jeżeli wyciąć, no to pojawi się tyle samo głosów, że dlaczego to zostało wycięte, skoro tak fajnie szło. A z kolei osoby wrażliwe w drugą stronę, że nie chcą czytać za bardzo, bo to już spam i tak dalej, no to powiedzą, dlaczego to nie zostało wycięte, powinna być od razu ta osoba zbanowana i byłby spokój. Nie? I nie ma tak, że każdemu się dogodzi i się wszystkie sytuacje zawsze szybko zareaguje. Mi się wydaje, okay, że to jest bardzo trudne zagadnienie i tutaj zawsze na moderatora będą leciały gromy. I nie zazdroszczę jakimkolwiek moderatorom gdziekolwiek. A co gorsza, my jako, może nie wszyscy o tym wiedzą w ogóle, nie zdają sobie sprawy, jak działa polski internet, to oczywiście gdzieś tam zapraszam w komentarzach, można to oczywiście rozwinąć, jeżeli ja nie mam racji, może to jest że w błędzie, ale jest tak, że my moderujemy jawnie. Mamy moderatora, nie, czy to jest pod użytkownikiem moderator, czy moderator podpisany z ksywą, imieniem i nazwiskiem, to przez to, że moderujemy jawnie, to na nas ciąży odpowiedzialność za stronę i za to, co użytkownicy wypisali. Mhm. Powiedzmy, jeżeli pojawiały się takie wątki, były takie wątki w historii PPA, i to całkiem niedawno, no może nie tak bardzo niedawno, ale były, gdzie na przykład pojawiały się jakieś bluzgi pod adresem kogoś, a może nie tyle bluzgi, ale jakieś insynuacje pod adresem kogoś, jakiejś osoby, są gdzieś tam za granicą, czy gdzieś wewnątrz. I to nie do tych użytkowników przyjdzie jakiś prawnik, nie wiem, prokurator, czy ktokolwiek, tylko przyjdzie do tych, co się opiekują tym portalem. Bo przez to, że moderujemy jawnie. Jeżeli byśmy moderowali niejawnie, nie ujawniając się nigdzie, że moderujemy, wówczas to nie mogliby się do nas przyczepić, więc musimy moderować oczywiście tak, żeby użytkownicy w miarę czuli się swobodnie, nie w zasadzie, że teraz mnie ktoś rozstrzela, nie? Ale trzeba mieć, każdy z użytkowników musi mieć świadomość tego, że pisząc na portalu jawnie moderowanym i pisząc coś takiego niestosownego, to może zaszkodzić, może dostarczyć wielu niepotrzebnej straty czasu, bo to trzeba jednak wyjaśniać, gdzieś dzwonić i tak dalej, tym, którzy tym portalem opiekują. Tak to, tak to wygląda. To jest wielka odpowiedzialność. Nie jest tak, że my sobie mamy portal, moderujemy i w zasadzie fanaberry nie lubię jakiegoś tam jednego użytkownika, to ja go zbanuję, bo on za dużo pisze i w ogóle jest jakiś tam przeciwny jakimś tam moim poglądom, to ja go zbanuję i tak dalej. To nie o to chodzi. To jest bardziej trzeba na to patrzeć, że jeżeli portal ma przetrwać, ma w ogóle funkcjonować, czyli nam żeby tym, co się obiegło, żeby się chciało, no to musi być tak, że jest odpowiedzialność z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda.
1: Okej. Okay. Czyli ja tu widzę jedno rozwiązanie, które może niedługo będzie szansą dla wszystkich, deep learning, i wtedy będziecie mieli sztuczną inteligencję, która będzie wszystko ogarniać.
0: Wiesz co, bardzo ciekawy temat poruszyłeś, bo ja skądinąd wiem, że na przykład OLX w Polsce ma machine learning na przykład, uczenie, uczenie maszynowe, wykorzystywane przez moderatorów, a czyli na takiej zasadzie, że oni mają jakoś swoich moderatorów tych ogłoszeń, ale to, co im odsiewa ewidentny spam, no to już przechodzi przez filtr uczenia maszynowego. No bo nauczyli po prostu przez próbkowanie, które są spamem, a które nie. Ja zresztą kiedyś byłem w startupie, który robił podobne rzeczy. Trochę na ten temat się znam. Wiem, że jeżeli ja bym takie podobne rozwiązanie zastosował, no to pewnie też by coś tam odsiewało. Zawsze jest jakiś margines błędu, ale nie. To jest tylko tak, podaję jako ciekawostkę, że dałoby się coś takiego zrobić, nie? Ale ja raczej znaczy takiego w ogóle myślę, tak, jeżeli mogę coś dodać teraz, że za dużo przez małą liczbę użytkowników sprawiającą problemy, bardzo mało, to kilka osób, zrobiłem niepotrzebnie, znaczy niepotrzebnie, no, na zasadzie dyskusji, że to musimy zrobić. Kilka takich progów, na przykład przy rejestracji. Na przykład teraz jest tak, żeby nowa osoba się zarejestrowała, no to nie tylko musi kliknąć w link aktywacyjny, ale jeszcze moderator musi zatwierdzić to konto. Na zasadzie, że ludzie rejestrowali gdzieś tam, było dosłownie kilka osób, że rejestrowały, nie wiem, dostał ktoś bana, a rejestrował nowe konto i pisał z nowego konta. No, no i to trzeba było jakoś to ukrócić, takie zachowanie. No i teraz jest to trudniej właśnie takie multikonta robić. No i za dużo jest tych blokad, no ale to zablokowało takich spamerów, ale utrudniło bardzo rejestrację wszystkim pozostałym. I najczęściej są zadawane pytania, na przykład dlaczego nie mogę się zalogować, zarejestrowałem się, i takich pytań jest w tygodniu jest chyba z 5 przynajmniej dostałem. Nie wiem, może przesadzam, nie liczyłem, ale w każdym razie coraz na jakiś czas się pojawiają takie pytania użytkowników, że ktoś się zarejestrował i czy kiedy będzie jego konto aktywowane, albo nie wie, czy już jest aktywowane, czy nie, bo nie wie, jak się ten portal obsługuje. Nie? Tworzyłem takie blokady, żeby zablokować spam i utrudniłem większości na przykład nowych. To jest moim zdaniem szybka rejestracja, albo to, czego na przykład nie ma w portalu, czyli zablokowanie przez Google'a, Facebooka, czy tam zewnętrzne usługi przez Allouta. To by było
1: fajne. No.
0: To by było fajne i to bym chciał właśnie pierwsze, co mam w planie zrobić, by to było. Zresztą w nowej wersji ten kod już to mam. No to takie szybkie logowanie, szybka rejestracja, to jest moim zdaniem w ogóle najważniejsze w internecie. Nawet nie w kontekście, nie wiem, czy to community jakiegoś, jakiego mamy, czy w kontekście jakichkolwiek produktów, czy usług w internecie, tam gdzie nawet się nie rejestrujesz, to i masz już dostęp do usługi, albo rejestrujesz się łatwo, to wiesz, to już twój, właśnie masz zapał jako, nie wiem, odgrzebałeś gdzieś Amigę, nie? Jakąś swoją, powiedzmy, 1200, jest użytkownik, co odgrzebał jakąś swoją Amigę i jest taki bardzo, no, entuzjazm, wielki, mega entuzjazm, kurczę, wygrzebałem, nie wiem, jak to uruchomić, nie? I znajduję portal amigowy, się rejestruje. No i on chce zarejestrować i zaraz coś napisać, nie? To jest na przykład piątek i ci i te osoby, które akceptują tego użytkownika, wyjeżdżają na weekend, nie?
1: Albo są na imprezie.
0: Albo są gdzieś na imprezie i potem regenerują się po imprezie. No i ten użytkownik czeka do poniedziałku i wtedy już jego entuzjazm spada i on gdzieś tam to, otrzyma tego maila, że jego konto zostało aktywowane. No ale ja nie wiem, tak mi się wydaje. No nie wiem, czy tak naprawdę jest. Tak sobie wymyśliłem teraz taką historię. No,
1: to myślę, że masz dużo racji. Ja bym tu pociągnął od razu, czy planujesz powiedzmy integrację z Twitterem, Facebookiem, na przykład przy newsach, że można polubić, że to od razu idzie na twojego Twittera, albo w ogóle aktywność PPA na społecznościówce, bo no niby PPA jest obecny na tych mediach społecznościowych, ale jakby go nie było.
0: No ja wiem, bo ja przyznam się, że ja te konta wszędzie pozakładałem i na Twitterze, i na Facebooku i tak dalej, ale to wynika z tego, że my w redakcji nie mamy osób, które są aktywne w tego typu mediach. W ogóle nie tyle w redakcji, zauważam, że w ogóle mało jest amigowców aktywnych. Można policzyć na palcach jednej ręki. Amigowców z Polski, tak, którzy są na Twitterze.
1: W ogóle amigowców bardzo mało jest. Ja mam wrażenie, że amigowcy nie interesują się nowymi technologiami.
0: O. Też mi się tak wydaje. To, czy nie chce mi się wierzyć, ale też mi się tak wydaje, że niekoniecznie może technologiami tak, ale...
1: No, przeglądarką się interesują, żeby sobie zapłacić coś, ale Facebookiem, Snapchatem, no to ja się sam nawet nie interesuję, bo mnie przerasta. Ale... No, ale... za stary jest, ale nie ma takiego parcia, żeby jednak, wiesz, no ta społecznościówka jest dyskusyjna, to kwestia prywatności, ale jednak no, ciężko bez tego się rozwijać, nie?
0: Wiem, no bardzo łatwo się udostępnia treści i zwłaszcza te na mikroblogowe treści, tego na przykład Twittera wymieniłeś, to są bardzo jednak szybkie wymiany informacji. Ja właśnie się zastanawiam, czy taki powiedzmy Twitter, to czy w takiej formie jakiegoś mikrobloga Twittera, to nie powinny być na przykład newsy w takiej krótkiej formie na początku wrzucane, nie? Bo to, nie wiem, opisać coś, na przykład wychodzi nowa wersja systemu, nie? Załóżmy, albo jakiś tam program wychodzi na nie wiem, Amiga OS4, czy tam OS, czy na klasyka, nie? No i jak patrzę się, że to wychodzi i ma tam jakąś listę feature'ów, ja bym chciał to wszystko od razu napisać, nie? Że kurczę, to wychodzi, ale patrzę się, jakie mam przedziały czasowe, żeby to napisać. No to nie wiem, no to poczekam, aż Sebastian może to wrzuci, on lepiej pisze, a ja to zwykle jak kilka błędów na przykład drogę, nie? No i szybciej mi by było wrzucić taką zajawkę, właśnie a newsy czy aktualności to niekoniecznie jakby pasują w formule do tego, więc trzeba go zdefiniować trochę na nowo i zrobić coś takiego, że jest jednak wykorzystywany ten powiedzmy Twitter czy jakieś inne, ale z drugiej strony ilu użytkowników tam jest z tych amigowców? Czy oni by wtedy tam byli? Nie wiem.
1: No, ale z drugiej znowu strony to buduje zasięgi. No straszne. Oczywiście podejrzewam, że PPA nie interesuje do końca wyjście poza światek amigowy, ale jednak zaistnienie w szerszym światku niż tym obecnie zawsze jest jakimś plusem, nie?
0: No to jest racja. Ja powiem tak, Twitter, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć tych jakby z innych, zwiększając trochę zasięg i jakby formułę, trochę rozwijając, to mi zawsze brakowało odkąd się rozwija na przykład YouTube i widzę, że jest sporo na przykład YouTuberów, jakieś tam retro i tak dalej, to też jeżeli chodzi o PPA, nikt jakby pod
1: no nie ma oficjalnego kanału PPA po prostu.
0: Znaczy jest oficjalny kanał, bo stworzyłem.
1: A jest, to pasa, ty widziałem.
0: Więc na takiej zasadzie, że nikt z nas nie tworzy tego typu treści. No to jest... W sensie redakcja, a też nie widzę, żeby użytkownicy tak chcieli umieszczać na przykład na playliście, bo to nie chodzi o to, żeby pod szyldem PPA coś umieszczać, tylko na przykład mam to konto PPA i mógłbym na przykład stworzyć tam playlistę, na przykład tak zrobiłem ostatnio z The Crunchem, nie? Stworzyłem konto The Crunch i zrobiłem playlistę i okazało się, że ludzie, co jakieś filmiki z The Cruncha ponagrywali, to się do mnie zaczęli zgłaszać, i żeby tam na tej playliście The Cruncha to poumieszczać. A to się zresztą banalnie prosto robi, starczy tam jakiegoś checkboxa zaznaczyć, nie? To jest myśl, bo to niekoniecznie, żeby od razu swoje treści produkować, nie?
1: Taki agregator. Wiesz, na pewno pominięcie YouTube'a, czy nie tworzenie swoich filmików, czy nie robienie takich playlist, no jest, mogę powiedzieć, w sumie jakimś błędem, bo YouTube jest ogromnym medium. Przykład kanału, z którego większość się śmieje, chociaż nie rozumiem dlaczego, MGR, pewnie kojarzysz, ten najbardziej znany amigowy YouTuber, który nie ma pojęcia o Amidze za bardzo, gra raczej tylko w gry, ale jednak gościu ponad 4000 osób, wiesz, w takim mikrośrodowisku w Polsce nie ma nikt praktycznie.
0: No właśnie, ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół, który no już wcześniej też wspominałem, więc będzie, że mówię w kółko to samo, że właśnie tego typu osoby, tacy fajni ludzie, to są osoby osoba z entuzjazmem, osoba, która jest szczera w swojej pasji, i tutaj chodzi tylko właśnie o to dzielenie się tym zainteresowaniem. No nic innego nie chodzi, to jest piękne. To jest po prostu coś, czym właśnie warto się dzielić, nie? Zainteresowaniem, pasją z innymi użytkownikami. Inni to od razu to się czuje. To jak przychodzisz, właśnie oglądasz taki kanał, to możesz mieć różne. Ja na przykład nie jestem jakoś za bardzo, nie siedzę najczęściej na YouTubie i też ten kanał, który wspomniałeś, to nie jest jakiś mój ulubiony, ale bardzo szanuję i czuję właśnie to, że jest zainteresowany, że jest w sensie z tematem i jest czuć właśnie pasję człowieka, i to takie coś, im więcej, tym lepiej, mi się wydaje.
1: No tak, tak. Tylko że to jest w sumie ciekawe, bo gościu w ogóle nie jest obecny na PPA, nie? On żyje swoim życiem.
0: To jest inne zagadnienie zupełnie, bo niedawno rozmawiałem na przykład z Kokosem, który właśnie podobnie właśnie stwierdził, że zaczynał odkrywać właśnie ten, że na YouTubie są osoby, które interesują się Amigą, a akurat nie widzi ich na przykład na PPA, chociaż to jest dziwne, bo wystarczy w Google wpisać, nie wiem, Amiga i to jest jedno z tam z pierwszych wyników, nie?
1: No tak.
0: Ale mi się wydaje, że to niekoniecznie, jak ktoś się interesuje, nie wiem, Amigą, to musi wejść, nie wiem, na jakiś serwis amigowy, forum, jakie tam mamy w Polsce. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce dzielić się treścią, no to po prostu odpala YouTube'a i tam publikuje to, co potrzebuje, a niekoniecznie musi brać udział w dyskusjach, on wybiera inną formułę.
1: Coś tworzy, a nie komentuje. O.
0: Tak, tak.
1: Słuchaj, ale ja mam też takie wrażenie, że generalnie to jest druga strona medalu, że jeśli coś tworzysz lub wydajesz grę, czy na przykład magazyn, to zaraz też możemy do tego wrócić, to jeśli nie puścisz tu sama PPA, to nie istniejesz. Twoje zasięgi w amigowym polskim świecie są, powiedzmy, jak 1/10. Albo jesteś na PPA, albo nie masz w ogóle zasięgów. I do tego można porównać, nie wiem, portal Exec czy Amiga1.pl, Mufy, które w porównaniu do PPA to są karzełki.
0: Nie wiem, czemu tak użytkownicy się tak tego PPA przyczepili. Tak żartuję oczywiście. Nie, no chodzi to, że tak. Może jest coś takiego faktycznie, że jest sporo osób, które są aktywne na portalu i ma to jakąś faktycznie wartość. Jest spora część ludzi zainteresowanych Amigą na tym portalu, czy odwiedza portal, bo niekoniecznie ci, co odwiedzają, to mają konto na przykład i się jakoś wypowiadają. Ale mi się wydaje, że to nie jest wcale jakieś nie wiem, 90% wszystkich amigowców w Polsce. To trzeba mieć świadomość tego, że właśnie przez, czy na YouTubie, czy w ogóle poza aktywnością taką internetową aktywną, jest jeszcze grupa ludzi, którzy też interesują się Amigą. I jak w kontekście takiego zasięgu, nie? Bo to już mówię w kontekście jakimś marketingowo-sprzedażowym trochę, jak to wygląda, no to no ciężko było dotrzeć do wszystkich, nie? Znaczy do części na przykład można dotrzeć na takiej zasadzie, że nie wiem, pojawi się jakiś artykuł na jakimś portalu, nie wiem, dobreprogramy.pl i tam na przykład czy z jakiegoś bloga od nich zostanie zajawiony temat Amigy. I tam na przykład znajdzie się jakaś grupa ludzi zainteresowanych Amigą, których na przykład nie ma i na YouTubie, czy na PPA. Nie? Może kiedyś wersji, ale głównie tam siedzą, bo ich interesują bardziej tamte tematy na co dzień, ale przy okazji się gdzieś tam mają Amigę i coś robią. Więc to jest taka fragmentacja, nie? To jest takie, to jest coś takiego, że może jest dużo na użytkowników, amigowców na PPA, ale nie traktowałbym tego jako takie, że tutaj jest najwięcej ludzi, że to są wszyscy, czy coś w tym stylu. To po prostu jest duża grupa, do której łatwo trafić przez publikację newsa, nie? Ale do pozostałych to jest trochę trudne.
1: Może ale tak, powiedzmy większa połowa, jak to się ładnie mówi.
0: Może być i większa połowa, no powiem tak, ja na przykład byłem na kilku imprezach.
2: Za oknem coraz chłodniej. Wielkimi krokami nieuchronnie zbliża się sezon grypowy. Mamy możliwość zaszczepienia się przeciw grypie i właśnie teraz jest to zalecane, jednak nie brakuje głosów, że szczepionka ta jest nieskuteczna, że nie może być dostatecznie przebadana w tak krótkim czasie oraz że tak naprawdę nie musimy się szczepić, bo grypa to powszechna i niezbyt straszna choroba. Tyle kontrowersji w jednym miejscu, czas je przebadać. Sprawdzam. Grypa w świadomości ludzkiej często wydaje się być takim troszkę cięższym przeziębieniem. I faktycznie, pod pojęciem przeziębienia kryją się problemy z górnymi drogami oddechowymi, które mogą być spowodowane przez ponad 200 różnych wirusów. Wirusy grypy na tle swoich towarzyszy z branży chorobotwórczej wyróżniają się jednak większym obciążeniem dla organizmu, co sprzyja powstawaniu groźnych powikłań. Między innymi wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc, które jest odpowiedzialne za 1/4 zgonów przez grypę. Tak, śmierć. Ostateczna granica. Każdego roku wskutek tej pozornie niegroźnej choroby umiera na świecie od 250 do 500 tysięcy ludzi. I nie dotyczy to jedynie krajów trzeciego świata. Przypadki śmiertelne towarzyszą nam również w Polsce. Statystycznie każdego roku na grypę choruje około 10% dorosłych i 20% seniorów i dzieci. O tych liczbach należy pamiętać, gdy mówimy o skuteczności szczepionki przeciw grypie. Skuteczność ta jest istotnie niższa niż w większości szczepionek, jakie znamy, ale w dalszym ciągu dwukrotnie zwiększa nasze szanse na to, by nie zachorować. Zaś w przypadku zachorowania zwiększa nasze szanse na łagodniejszy przebieg choroby. W konsekwencji zaś zmniejsza ryzyko konieczności hospitalizacji oraz groźnych powikłań. Dlaczego zeszłoroczna szczepionka w tym sezonie będzie nieskuteczna? Krótka odpowiedź: wirusy ewoluują. Warto jednak poświęcić minutę na dłuższe wyjaśnienie. Materiałem genetycznym wirusa jest RNA, a polimeraza RNA wirusa, czyli enzym odpowiedzialny za wytwarzanie nici RNA, nie wykazuje aktywności korekcyjnej. W uproszczeniu oznacza to, że wszelkie czynniki zewnętrzne mieszające w kodzie genetycznym wirusa wpływają na niego trwale, a źródeł uszkodzeń może być całe mnóstwo. Od promieniowania ultrafioletowego, choćby z naszego słońca, przez wysoką temperaturę, na działaniu układu odpornościowego organizmu, w którym zagościł wirus kończąc. Proces powstawania takich mutacji nazywany jest przesunięciem genetycznym. Drugą przyczyną, która czyni wirusy grypy jeszcze bardziej nieprzewidywalnymi, jest skok antygenowy. Zjawisko to polega na wymieszaniu RNA dwóch różnych szczepów grypy. Możliwych rezultatów takiego procesu jest sporo, jednak zanim taka nowa odmiana rozprzestrzeni się po świecie, zazwyczaj mamy trochę czasu, by ją znaleźć, przeanalizować i przygotować szczepionkę, która przygotuje nas na nieproszonego gościa. Pod koniec lutego 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia wskazała odmianę wirusa grypy, których występowanie będzie najbardziej prawdopodobne w wariantach dla szczepionek trój- i czteroskładnikowych. Ciężko nie spotkać się z głosami, że kilka miesięcy od wystosowania zalecenia przez WHO do trafienia produktu do sprzedaży to za krótko, by przeprowadzić jakiekolwiek badania. Pamiętać jednak należy, że gruntowne badania zostały już wykonane.

zanim dany produkt po raz pierwszy trafił na rynek. Linia technologiczna jest cały czas ta sama. Podmieniane są jedynie antygeny w przypadku szczepionek rekombinowanych lub zabite wirusy w szczepionkach inaktywowanych. Co więcej, europejskie standardy są dużo bardziej rygorystyczne niż na przykład amerykańskie i wymagane jest przebadanie nowej serii pod kątem zarówno jakości, jak i skuteczności, nim trafi do ludzi. Warto też zaznaczyć, że strategia regularnych sugestii WHO działa od 1968 roku i nie pojawiły się sytuacje, w których szczepionki wyprodukowane na podstawie dokładnie przebadanej bazy oraz corocznych zaleceń zadziałały w sposób nieprzewidziany. Współczesne szczepionki przeciw grypie nie zawierają aktywnych wirusów. Dopóki zatem nie nauczymy się wskrzeszać tych niezbyt miłych stworzonek, nie jest możliwe, by zaszczepiona osoba mogła zarażać tym, co było w ampułce, jak również nie może sama wskutek podanej substancji na grypę zachorować. Zdarzyć się mogą czasem łagodne objawy zbliżone do przeziębienia, ale oznaczają one jedynie, że nasz układ odpornościowy dobrze chwycił przynętę i aktywował protokoły obronne. Może troszkę nadgorliwie, ale tak działa nasz organizm. Nieswoista odpowiedź odpornościowa pojawia się natychmiast, gdy patogen trafi do naszego organizmu, zanim uruchomione zostaną bardziej precyzyjne mechanizmy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o działaniu ludzkiego układu odpornościowego, polecam odcinek podcastu Nerdy Nocą, w całości poświęcony temu tematowi, do którego link znajdziesz w opisie. No dobrze, ale nie jesteś pewnie noworodkiem, nie cierpisz na deficyt odporności, ogólnie okaz zdrowia. Kiedy ostatnio grypa próbowała cię zaatakować, to po 2 dniach walki uciekła z płaczem. Po co ci szczepionka? Twoja odporność nie służy jedynie tobie. Mając przeciwciała i radząc sobie z infekcją, zapewniasz sobie spokój ducha, że wirusy, które normalnie namnożyłyby się w twoim ciele, nie zarażą tej miłej staruszki z pierwszego piętra, której czasem pomagasz wnosić zakupy, albo niemowlęcia młodego małżeństwa z mieszkania obok. Nawet jeśli nigdy nie zdarzyło ci się zachorować na grypę lub przechodzisz ją bardzo łagodnie, to mam dla ciebie złe wieści. Twój organizm jest świetnym miejscem, w którym wirusy mogłyby sobie zrobić imprezę przez jakiś czas oraz rozprzestrzeniać się w każdym miejscu, które odwiedzasz, by w końcu trafić na słabszego żywiciela. I w końcu wpływ ekonomiczny. Nawet jeśli nie pójdziesz na zwolnienie lekarskie podczas choroby, co jest wybitnie nierozsądne, bo to jedynie pomaga rozsiewać wirusy, wydajność twojej pracy spadnie. Rocznie ekonomia samych Stanów Zjednoczonych wskutek zachorowań na grypę traci średnio 10 milionów dolarów, ale wartość ta potrafiła dobić nawet 1 miliarda zielonych. A kto za to będzie musiał zapłacić? Podatnicy. Tacy jak ty. Tacy jak ja. W 2018 roku mija 100 lat od pandemii wrednej odmiany wirusa grypy, który znamy pod nazwą Hiszpanka, na którą zachorowało 1/3 populacji całego świata, a dziesiątki milionów chorych zmarło. To właśnie to wydarzenie skupiło uwagę ówczesnej medycyny na znalezienie sposobu, by zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Mimo tego problem zostaje aktualny. W latach 50. Dalekim Wschodem zatrzęsła grypa azjatycka, która pochłonęła od 1 do 4 milionów istnień. W 2009 roku przez świat przetoczył się wirus H1N1, który bezpośrednio pozbawił życia według różnych źródeł od 100 do 400 tysięcy osób. 400 tysięcy, tyle ilu mieszkańców ma Szczecin. Oczywiście są to ekstrema, które nie zdarzają się codziennie, lecz powinny nam przypominać, że nierozważnym jest lekceważenie tego przeciwnika. Każdego roku jednak życie tracą setki tysięcy osób z powodu zwykłej, pospolitej grypy. Od 2001 roku wyszczepialność w Polsce regularnie spada z ponad 10% wówczas do niecałych 4% w 2017 roku. Może podchodzimy do tego od złej strony, może zadajemy złe pytania? Może zamiast zastanawiać się, czy warto się przeciw grypie zaszczepić, odwróćmy to na chwilę. Jaki masz powód, by tego nie zrobić? Jeśli w dalszym ciągu masz jakieś obawy, to istnieje miejsce, w którym możesz nawet anonimowo dowiedzieć się więcej. Grupa Szczepienia Rozwiewamy Wątpliwości na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie odcinka, gdzie ludzie zawodowo związani z medycyną każdego dnia są gotowi odpowiedzieć na twoje pytania, bez oceniania, z pozytywnym, pomocnym podejściem. Chciałbym również z tego miejsca podziękować specjalistom stamtąd, którzy pomogli mi w przygotowaniu tego podcastu. W opisie znajdziesz również artykuły i badania, na których oparłem się przygotowując odcinek. W dbaniu o nasze zdrowie, naszych najbliższych i całej ludzkiej populacji wszystko sprowadza się do szans, do prawdopodobieństwa, do redukcji ryzyka, z którego możemy sobie sprawy nie zdawać. Warto pytać i szukać odpowiedzi, bo to może nie tylko uratować kogoś przed paroma problemami, ale również dlatego, że dowiadywanie się nowych rzeczy jest po prostu fajne.
To był kolejny odcinek podcastu Sprawdzam, podcastu dla ludzi głodnych wiedzy i ciekawych świata, a podcast sam dorobił się wreszcie własnej strony internetowej. Pod adresem Sprawdzam Studio znajdziesz wszystkie odcinki, linki do miejsc, gdzie możecie mnie słuchać, formularz kontaktowy, oraz materiały uzupełniające do...

0: Witaj, nocna wiaro, nocnikowa wiaro. Tu krawiec się kłania. Nie ma ze mną dzisiaj potrzeby, nie wiem co się stało. No ale jak wiemy, on ma w sobie bardzo dużo ze złego wilka. I się zastanawiam, czy go nie odstrzelił jakiś myśliweczek, kochaneczek, bo jak wiemy, no jak się dowiecie z dzisiejszego odcinka, też myśliwi mają nowe uprawnienia teraz, więc może go odstrzelili za to, że jak wiecie, lubi też młode dziewczyny, może jakiegoś czerwonego kapturka zaczepił, prawda? Oczywiście wszystko na legalu tam, no ale taki kapturek, no powiedzmy tam 17 lat, coś takiego, no i potrzeba tam, w krzaczkach się zaczaił, prawda? No i tam, dokąd idziesz, czerwony kapturku?
1: Niosę tutaj łzy zięby i gansy dla babci i health station i health penny niosę.
0: No, no i tam mógł go odstrzelić jakiś myśliweczek, kochaneczek, no i nie ma. Ale jak wiemy, potrzeba ma też w sobie coś, oprócz tego, że ma coś ze złego wilka, to może to też ma w sobie coś też w sumie z dobrego zająca, więc może czmychnął i pojawi się. Jeszcze może go nie odstrzelili. Także zapraszam na dzisiejszą audycję. Nocny Marek, oczywiście, w której będzie dużo różnych ciekawych newsików. I zaczynamy. Ci, którzy już sobie zaktualizowali Skype'a, na pewno zauważyli, że to jest niebo a ziemia. No, albo ziemia, a niebo, to nie wiadomo właśnie tak do końca. Zmieniło się wszystko praktycznie, to jest inna aplikacja teraz. Gdzie indziej są opcje, inaczej są te opcje zrobione. Możecie sobie wybrać tym razem nocny tryb, ciemny taki, wszystko jest ciemne. Co pewnie ucieszy słuchaczy nocnego radia. Bo już nie tylko właśnie te rażące, jasne kolory, wszystko bardziej wygląda jak nasz czat, na którym oczywiście pozdrawiam wszystkich czatowników. Przypominam, że można dzwonić do dzisiejszej audycji, jak zawsze, na profil Nocne Radio, tylko może zróbcie to przed aktualizacją Skype'a, bo przeżyjecie taki szok, że już możecie nie być w stanie potem zadzwonić. No i polecam jednak aktualizować, bo jak się nie aktualizuje, to się Skype nie spisuje. No. I potem coś tam nie łączy, nie słychać, nie można dodać i tak dalej, i tak dalej. No cóż, zmieniają tam coś w mechanice, w kodzie tego Skype'a i może niekompatybilne to ze sobą jest. No także mamy za sobą teraz szczodre gody. Jaregody chyba też się mówi. Jaregody. Jagody w skrócie. Czas, w którym światłość pokonuje mrok, dając ludziom nadzieję i optymizm. Czas zwany też przesileniem zimowym. Moment, w którym zaczyna przybywać dnia, a ubywać nocy, jak wiemy. Szczodry wieczór jest też, prawda, wtedy. Zwany przez niektórych Wigilią. A tu Papa Franciszek znowu wyskakuje jak pajac z pudełka i oświadcza, cytuję... Gdzie ja tu mam? Cytuję... Wynaturzenia Bożego Narodzenia w imię fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są chrześcijanami. O co mu chodzi? Fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są... Aha, rozumiem. Że, no wiecie, to takie zrobienie bardziej świeckich świąt, tak? Że niekoniecznie tam Szopka, Jezus, Matka Boska, Trzej Srulowie, tylko tak bardziej uniwersalnie dla każdego. Co on tu dalej gada? Często kryje się za tym wola zepchnięcia wiary na margines... Eliminuje się też ze świąt każde odniesienie do narodzin Jezusa.
2: lecz to wydarzenie jest przecież jedyne.

0: moim prawdziwym Bożym Narodzeniem. Tu pewnie oklaski 10 minut. Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia. I tu pewnie oklaski 20 minut. No, nie wiem, z tym zepchnięciem wiary to chodziło mu może o narzucenie ogniem i mieczem swego czasu rodzimowiercom wiary w Jezu Chrysta, może? Czy o co chodzi? No bo chyba już każdy dzisiaj sobie zdaje z tego sprawę, że to przesilenie zimowe to jest obchodzone we wszystkich religiach, we wszystkich kulturach, jako takie właśnie symboliczne święto walki światła z ciemnością, przełom i tak dalej. Etam się tutaj dziwuje, jakim ogniem i mieczem, przecież ci Słowianie to oni wszyscy chętnie się godzili na chrystianizację, przychodzili sami i mówili, ja chcę różaniec dostać, i ja, taki wielki Konan Barbarzyńca słowiański, jakiś tam Leszko czy Mieszko, przychodził z takim dwuręcznym toporem i mówił, czy mogę dostać różaniec i święty obrazek? No i tak. No, także jak wiemy, jest to lewacka propaganda. Lewacka propaganda gejowsko-masońska, która ma nas przekonać, że Słowianie nie chcieli przechodzić na chrześcijaństwo z własnej woli. Tak pewnie by powiedział Franciszek, znany też jako Franca, jak to go nazywa pastor Chujecki. Przepraszam, Chojecki, przejęzyczyłem się. Ostatnio bardzo popularny i promowany przez co niektórych. No bo on tak, ta charyzma, te jego zaśpiewy, to wspaniałe, ja też kocham. Mój ulubiony kabareciarz, bardzo też się czasami śmieje. No dobra, może nie tak często, ale fajnie popatrzeć na takiego błazna w sumie. No, także mamy wynaturzenie. No, podsumowując, no taka bezczelność trochę. Pierw chrześcijaństwo sobie zawłaszcza pewne święto, że to tylko ich i tylko oni to reprezentują ten czas i to ma być pod nich wszystko, a potem jak następuje jakiś taki powrót, żeby zrobić to święto bardziej uniwersalnym, to nagle jest to wściekły atak pewnych sił. Ale to oczywiście bardzo popularna ostatnio strategia już u wszystkich. Do tej pory Kościół przodował w tym. Robić z siebie ofiarę i twierdzić, że jest się atakowanym, nawet jak samemu się atakuje i jak nic się nie dzieje, bo to jest bardzo dobre. Ostatnio też bardzo popularne jest to u tych, co się interesują teoriami spiskowymi i zjawiskami niewyjaśnionymi, siódmymi gęstościami, NWO i rządem światowym i chipowaniem. Też właśnie ciągły taki pisk, że o, tu nas atakują nas, ale my się nie damy i my wiemy, jak jest, a to głupki same dookoła takie nic nie wiedzą, nic, co oni wiedzą, ale my wiemy wszystko, kto jest kto, wiemy i nie zapomnimy. No, zaczynam się bać powoli trochę, bo i przypomina mi się taka myśl kolegi Skały, który kiedyś właśnie powiedział, krawiec, ty, lepiej by było, żeby ci ludzie nie doszli do władzy, bo wiesz, co by wtedy było? No i tak sobie właśnie wyobrażam, co by to było. To naprawdę płonęłyby stosy, na których byś wesoło sobie skwierczeli lekarze, naukowcy, politycy, czerwoni, komuchy, żydki, prawda? Wszyscy by tam powrzucaliby, a dookoła byśmy też obserwowali złote pomniki, na przykład Jerzy Zięba z podniesioną ręką, w której trzyma zaper nunchako, na przykład do tego pana Patatajcio i coś takiego. No. I restrukturyzator wody ma pod pachą i tak ze złota cały. I wszyscy by tam przychodzili pod ten pomnik i Ziębo, nasz Ziębo. No, super by było. Szczerze mówiąc, bym się bał, bo też to są ludzie bardzo podejrzliwi, którzy wszędzie wietrzą zdradę, złe intencje, wyczuwają podskórnie. No i to by był taki czas, w którym nikt by się chyba nie mógł czuć bezpiecznie. Jednego dnia byłbyś po ich stronie, myślałbyś, że wszystko jest okej, a drugiego by do ciebie przyszła policja i stwierdziłaby, że jesteś zamieszany w spisek żydowsko-masoński i że promieniujesz swoich sąsiadów falami radiofalowymi. Jingle z odgłosem urządzenia Taratajcio? Ale to co, w tych tam 450 już tam ilu hercach mam zrobić jingle, czy co? Bo tam jest jakaś zdrowotna częstotliwość, która dobrze wpływa na nas. Ciekawy felieton sobie przeczytałem też w sieci. Na, uwaga, tfu, na najgorszym medium, jakie jest, żydowsko-propagandowe, wstrętne, na którym nic ciekawego nie ma, same kłamstwa, gazeta.pl. Ale jeden im się mądry trafił, to ktoś przemycił, jakiś dobry człowiek chyba. Elity kontra Janusze. To jest właśnie taki tekst, który analizuje tą sytuację, dlaczego wygrał PiS. On stara się prześwietlić całą tą grupę właśnie tych tak zwanych Januszy, tych, o których właśnie tych, którymi przez wiele lat faktycznie gardzono, którzy czuli się trochę odstawieni na margines, no różni tacy wykluczeni, troszkę mniej zaradni, ludzie bardziej tacy właśnie prości, fani ojca Rydzyka, różni katolicy. Oni faktycznie, jak się zastanowić, przez wiele lat byli traktowani jako taki gorszy sort, nie? No i faktycznie jest tak, że zawsze to wahadło musi się w drugą stronę potem wychylić i doświadczyliśmy troszkę jakby czegoś takiego, jak taka mikrorewolucja, że teraz tamci chcą się czuć ważni, chcą, żeby... To okazuje się, że nie tylko względy ekonomiczne zadecydowały o tym, że PiS wygrał. Nie chodzi tylko o pieniądze, o 500+, ale też właśnie o takie... o to, żeby wyjść z tego cienia. To są ludzie, którzy bardzo nie lubią, jak się ich poucza, jak się ich traktuje właśnie jako takiego głupka trochę. No i mają teraz swój czas, swoją kulturę, swoje zwyczaje. Ich zwyczaje, no, czyli różne obrządki katolickie są teraz ważne. Ksiądz jest na każdej uroczystości. Mają też, oczywiście, jest też renesans medycyny ludowej. Wszystko to się jakoś składa na ten stan rzeczy. Ale w sumie wcześniej na takiego Sylwestra to też byli zapraszani Maryla Rodowicz i Krzysztof Krawczyk zawsze. I teraz znowu też patrzyłem sobie na zdjęcia z Sylwka. Słuchajcie, Thomas Anders i Limal byli. No to widać gust muzyczny wspaniały tutaj. Thomas Anders, przypominam, wokalista Modern Talking. Sherry, Sherry Lady, da, da, da, da, da, da. Coś wspaniałego. I podostawali tam po pół bańki za odśpiewanie jednej piosenki. A Marylę to chyba na wózku inwalidzkim przywiozą nawet i za rok, i za 10 lat. Już taka zeschnięta, już taka na wózku, po raku krtani z tym, z aparacikiem takim będzie śpiewała. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. I chórki tam, o, głupia, i nóżkami wywijają. Zobaczycie, że tak będzie. Ciekawe, Krzysztof Krawczyk też chyba był. No musiał być, ale nawet nie muszę patrzeć, wiem, że był. Paru statkiem w piękny rejs. Także mamy koronę królów, oczywiście, zwany też przez niektórych świat według piastów. Świat według piastów, to dobre. W ogóle zapraszam na spoilera. Będzie spoiler w tą sobotę, na pewno. Zobaczymy, czy uda mi się utrzymać tą serię. Czy tę serię. Właśnie nie ma potrzeby, nie ma mnie kto poprawić. I pewnie znowu powiedziałem w roku 2000 którymś tam, a powinno się mówić w roku 2018. Witam was serdecznie. Gdzie on w ogóle jest? Jak to tak bez niego? Dlaczego? Kto za to odpowiada? Ja uważam, że ktoś powinien coś z tym zrobić, że jego nie ma. Nie zapomnimy. wie ktoś, gdzie on mieszka? Ja nie wiem. Także ja jeszcze, ja mu tego nie zapomnę. No, także o czym ja mówiłem, bo się rozkojarzyłem? No, można by się w ogóle zastanowić, ciekawi mnie, co wy myślicie o tych właśnie Januszach. Czy w ogóle jest sens w tej chwili znowu antagonizować? O, nowy dżingiel. Skype ma nowego dżingla. Jak mówiłem wam, już Skype się zmienił zupełnie. Teraz jakieś różowe tło. Max, dlaczego masz różowe tło za sobą w tym nowym Skype'ie? Czy to Skype rozpoznał, że jesteś gejem ukrytym, czy o co chodzi? Halo?
1: Naprawdę? Słychać mnie?
0: Słychać. Słychać.
1: Cześć.
0: Pięknie.
1: Ja mam różowe tło?
0: No nie dość, że niebieskie włosy to różowe tło, no to po prostu jeszcze mrugasz, wydaje... mrugasz oczkiem tak gejowsko. To gej!
1: Proszę pana, tutaj... Mi się wydaje, że masz ekran zepsuty, bo właśnie sobie zobaczyłem na profil i jest normalnie biały, więc nie wiem, co ci dzieje z twoim ekranem.
0: Ja mam taki różyk, proszę ja ciebie.
1: No... Właśnie zadzwoniłem, żeby spytać się, Kai jest potrzebson.
0: No ten, właśnie, tutaj. Właśnie nikt nie wie, gdzieś się zaszył w ciemności, no nie wiem.
1: A potrzeba mówi, zrobię, zatęsknię za mną.
0: Może on jest mściwy i powiedział, ostatnio sam nadawałem bez Krawca, to niech on teraz wie, jak to jest być samemu.
1: Ja mu pokażę, panie. Tak to będzie.
0: Wie. Nie wiem, no. Może coś tam, może, no, a deklarował się, że będzie, widzisz. Skłamał, nie dotrzymał słowa.
1: Wiesz co, Krawiec, po tobie to ja bym się tego spodziewał, ale po potrzebie...
0: Po mnie byś się spodziewał, że nie dotrzymam słowa i dam dupy, tak? Ale po potrzebie nie. Dziękuję.
1: Nie, przepraszam bardzo.
0: Bardzo to miłe było, dziękuję.
1: Na opinię, nie no, na opinię się pracuje długo, ale oczywiście i tak czy siak jest poniedziałek i właśnie... Siedziałem sobie na kompie i mówię, a nie jest audycja teraz o 22 u mnie, bo to 21 w Polsce, tak? Ja mówię, a włączę sobie, a nie pójdę spać.
0: Taki będę. No słuchaj, no to cię podpytam coś, co ty myślisz na przykład o tych, o lemingach z Dobrego Domu na przykład kontra Januszach z Polski B na przykład?
1: Jest to troszkę ogólne pytanie, ale jak chcą się nawalać, no to bierzemy popcorn i oglądamy, tak? Nie ma co się w to, że tak powiem, w dyskusję z nimi zadawać, ale z przyjemnością pooglądałbym sobie taką bitwę.
0: A ty raczej taki z Dobrego Domu, nie? Co wszystko dostał po rodzicach, chodzi na kolorowo ubrany w rurkach i słucha jakiejś hipsterskiej muzyki, gej taki, a mniej taki Janusz w kołnierzu z dzika, z wącholem takim i wędką, nie? Na plecach.
1: Wiesz co, no dziękuję za... Nie wiem, czy to był komplement, czy nie, ale...
0: Ja też właśnie nie wiem.
1: No właśnie, to tak niby, taki niby komplement, ale taka dogryzka, tak? Dobry ty w tym jesteś, panie, dobry. Tak, no, Krawiec, ty też taki dobry radrowiec, tylko szkoda, że śmierdzisz i masz długie włosy i się nie wyjesz i nie umiesz ubierać. Także, ale dziękuję ci za audycje wszystkie.
0: Co prawda, on mnie nie spotkał na żywo, więc nie wie, czy śmierdzę, ale akurat trafił, bo śmierdzę.
1: Ale wiesz, to są te godziny przesłuchanych audycji, w których sam to po prostu, ja to wszystko notowałem. To nie idzie w eter, to nie idzie na nic. To ja potem notuję i ja potem wiem, co mówię, panie.
0: Śmierdzę, więc jestem.
1: Śmierdzę, więc jestem. No nie wiem, czy jest, myślę nawet... Z szacunku dla moich rodziców powiem, że jestem.
0: Tam chyba mama cię woła w tle.
1: Nie, to skrzypiące krzesło, czyli nie jestem jednak z Dobrego Domu, bo skrzypiące krzesło to nie ma na oliwę.
0: Nie ma na olej. Przyznaj się, tam mama w tle cię woła coś tam. Z ogóreczkiem czy z pomidorkiem chcesz te kanapeczki, Maksiu? No, cicho, mama, do radia dzwoni.
1: Przestań. Na pewno tak jest. Zabrałem ją do Finlandii i powiedziałem, tutaj będzie ci lepiej, matka. Tak, no ale...
0: Ty coś teraz mów, bo ja se skręcam.
1: spoko. No właśnie jest tak czasami też, że jak wracamy do naszych rodziców, czy chcemy, czy nie, to po prostu oni chcą być dla nas dobrzy, bo nie jesteśmy tam na co dzień, więc przechodzimy i nagle tutaj proszę bardzo, tutaj szklanka wody, tutaj herbatka, co byś tylko chciał i tak dalej, bo chcą nam pokazać właśnie jak im na nas zależy. Oczywiście to też prowadzi do takich niezręcznych sytuacji, w których to jest tak jak... No, czujesz się trochę jak gość bardziej niż jak w domu, no bo w domu jak jesteś, no to wszyscy są tacy rozluźnieni i jest taka luźna atmosfera, tak? Nikomu specjalnie jakoś tam nie zależy, żeby ci jakoś ugadać. Cześć, Skala Paweł. No i... Ale akurat jak się tak raz na jakiś czas, na ruski rok tak zwany, przyjedzie, to rzeczywiście tak lubią nam dogadać. To jest bardzo miłe, dlatego warto właśnie wyjeżdżać i wracać, bo wtedy po prostu jesteśmy traktowani jako królowie.
0: O, Paweł Skała się pojawił. Jeśli Skała Paweł, to samo, co Paweł Skała. To fajnie by było, jak to on by był. On to już w ogóle teraz wygląda jak gej, słuchajcie. I to taki gej, jak z takiego z filmu, jak taki Francuzik jakiś, taki jakiś wąsik, teloczki w ogóle i tak. Jeszcze z jakimiś tam gejami działa, jakichś z feministkami słyszałem coś w ogóle.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że moje niebieskie włosy to przy tym po prostu narodowiec i kurwa. Tak, rzecz, panie.
0: Tak, twoje niebieskie włosy. Tak, twój wygląd to przy skale, to jesteś z ONR-u.
1: No ale chciałem ogólnie tu też newsa dać, że nie mam niebieskich włosów tak już w realu. Grzesiek może przyznać. Przepraszam, adwokat. Ale to nie łączcie techników, to nie to samo.
0: Lemingi miały niebieskie włosy chyba, ty jesteś lemming.
1: Widzisz? Ja mogę na przykład być lemmingiem, narodowym lemmingiem.
0: Bo każdy lemming swe miejsce we wszechświecie zna i każdy lemming do przodu przeodważnie.
1: Dlaczego ten pan grafiki robi, a nie śpiewa w chórze?
0: A to jest piosenka mojego najgorszego wroga, Martina Lechowicza.
1: Czekaj, adwokat, Smurfy nie miały niebieskich włosów. One miały chyba... Czapki miały przecież białe i nie wiedziałeś, jakie mają tam włosy, chyba że po prostu jakieś robaki to stamtąd wychodziły, bo cały czas były czapki, ale one miały niebieską skórę, tak? No ja akurat nie mam włosów w kolorze skóry ekry czy jakieś tam, one są troszkę ciemniejsze, ale już naturliś są, bo stwierdziłem, wszyscy zaczęli kopiować po prostu tę fryzurę, ten kolor, a to jest najgorsze, jak wiesz, że masz fajną fryzurę i wiesz, że tylko na tobie dobrze wygląda, ale akurat każdy musi to kopiować i chce spróbować. No dobrze, spróbujcie sobie, ale zgódźcie sobie potem te włosy i pozwólcie królowi być królem. Tak nieskromnie oczywiście. Na sienie też miały niebieskie?
0: I tu cię zaskoczę, bo właśnie Smurfy w ogóle nie miały włosów. Było to pokazane w jednym, jedynym odcinku, gdzie Smurfowi czapka podskoczyła do góry i widać było czarno na białym, że Smurfy są łyse. Zresztą no, wystawałyby im. Tylko Smurfetka ma włosy oczywiście, no bo łysa Smurfetka, no to by tak było, wiesz, trochę takie...
1: Taka dziwne. Trochę z obozu jakiegoś dziwnego. Albo na przykład w wojsku. Przecież dziewczyny, nie wiem, golą teraz jeszcze te dziewczynki? Jak facetów golą, to kobiety też powinni. Równouprawnienie, panie.
0: No te narodówki to nie mają może... dziwne mają te włosy. Mają takie jakieś grzyweczki same, tam gdzieś wygolone, tu grzyweczka, coś takiego, no nie?
1: No ale, panie, nie może być tak, że facetom golą włosy, a kobietom nie. Tutaj.
0: Właśnie. Co ja tu jeszcze mam za newsy, które mógłbym szybko z tobą przelecieć, jak już jesteś. Na przykład ukazał się spis komedii wszechczasów. Znalazłem taki ranking. Polskie komedie wszechczasów. No i to jest, mamy tutaj Misia.
1: No nadaje się, nadaje
0: Dzień,
1: się.
0: Dzień Świra. Znasz?
1: No tak. Wiesz. Bardzo dużo rzeczy weszło po prostu do naszego poprzedniego języka z tego filmu, z tych filmów. Więc może tak naprawdę to tworzy ich nie tylko kultowość, ale też ponadczasowość, tak?
0: To prawda, na przykład jak teraz ukazało się już pierwsze kilka odcinków Korony Królów, o którym najprawdopodobniej będzie w sobotnim spoilerze, zapraszam, no to... No,
1: bardzo by było dobrze, bo akurat tak. Nie mam w Finlandii polskiej, no dostępu do polskiej telewizji, także tutaj chętnie sobie posłucham.
0: Nie masz, ale można na VOD obejrzeć pierwsze trzy odcinki, żeby obejrzeć czwarty już trzeba się zarejestrować, to już mi się nie chciało nawet swojego maila wpisywać, to chyba
1: trzeba mieć polskie IP, no to musiałbym się z VPN-em pobawić trochę.
0: Pobaw się. No i też są takie komentarze, że ta Korona Królów to jest miś na miarę naszych możliwości, czy coś takiego, taki właśnie miś. Czyli coś, co jest wielkie, takie obleśne trochę w sumie, nie brzydkie, ale wielkie i nasze i najlepsze, na jakie możemy sobie pozwolić, nikomu niepotrzebne, ale bardzo się cieszymy, że mamy takiego misia. I w sumie no, o to tu chodzi trochę. I taka trochę jest ta Korona Królów.
1: No to zobaczymy. Ale to tak sądzisz, czy już oglądałeś i chciałeś o tym powiedzieć, czy to jeszcze jest po prostu czytasz opinię?
0: Oglądałem.
1: Z trudem
0: wytrzymałem, tak się zanudziłem, słuchaj, że po prostu strasznie się wymęczyłem, ale no i... To jest taka gra o... To nie tyle gra o tron, co gra o srom, ja bym powiedział. Gra o srom, ponieważ tam chodzi właśnie o wdzięki królewny w sumie i wiesz, i małżeństwo takie z rozsądku i...
1: Ale jak to? Jak to w takim katolickim, królewskim, idealnym państwie jest miejsce na srom? I na sromotna klęska jest wtedy.
0: No, sromotne... Sromotną klęskę to ja wieszczę temu filmowi, mimo że otwarcie całkiem niezłe, bo miliony Polaków, Kurski jak zwykle z tym swoim uśmieszkiem, który mu z gęby nie schodzi, oświadczył, że wielki sukces, miliony Polaków, 4 miliony chyba oglądały, no ale to nie jest dziwne, bo Polacy bardzo tęsknią za polskimi opowieściami o Polsce, no, właśnie takimi, które by miały tego polskiego ducha. Ja też bardzo się nastawiałem na to. No i oprócz... No w ogóle klimatu tam żadnego nie ma, wiesz? Klimat to czułem tylko na czołówce z tym charakterystycznym zaśpiewem, takie a la słowiańska Lafirynda, wiesz, ten taki... No to miało jak Wiedźmin trochę brzmieć, tak właśnie. Jak z Parsivala, jak się nazywa ta wokalistka? Kurde, zapomniałem. Majka chyba. No, to ona też tak właśnie śpiewa. Takim głosem. No, to też miało tak brzmieć. No, i udało się. No, czołówka nawet fajna. Ta korona taka wyrenderowana. Na Amidze trochę. Etam by na pewno pochwalił. No, ale ogólnie to taka nuda. Żadnych walk, żadnych pościgów, żadnej akcji, żadnych zwrotów akcji. Nawet ci aktorzy tak cały czas gadają tak samo. Ten król Srul takim głosem gada tym samym cały czas, w taki sam sposób, jakby był chory, właśnie sraczki dostał i spędził 10 godzin na kibelku. I nieważne, nie wiem, czy wydaje
1: jak
0: rozkazy,
1: ja dostaję sraczki, to ja akurat inaczej się zachowuję. Ja nie mówię tak, no proszę państwa, dzisiaj miałem sraczkę. Tylko myślę, że człowiek odwodniony w ogóle nic nie mówi albo po prostu jest bardzo nerwowy w tym momencie i nawet nie wie, które słowo powinien najpierw wypowiedzieć. Korzystając z tego, że mam głos, chciałem odpowiedzieć Vro1 albo Vro1 tutaj użytkownikowi, jak w Finlandii z ciapatymi. Nie jest najgorzej. W większych miastach jest troszkę więcej. No ale najważniejsze, że tutaj przejeżdżają też osoby się uczyć i studiować bardziej, tak? A nie jakoś tam cisnąć socjal, bo jest ciężko dostać ogólnie, tak? To trzeba mieć przepracowane albo być mega sprytnym. No. Także wracamy do Korony Królów.
0: No, może dalej do komedii, bo w sumie miałem wymienić te komedie. Seksmisja. No, to klasyka, nie? I wszyscy chyba lubią Seksmisję. Tak. Mało kto krytykuje Seksmisję, a tam jednym z bohaterów był Max.
1: No, wtedy jeszcze byłem w poprzednim wcieleniu, także...
0: Max. No, ale Max to był ten mniej ciekawy bohater, ten taki bardziej grzeczny.
1: Ja ci dam! Jaki? Ja? Co?
0: A nie, aha, którego grał Sztur? Sztur to był Max czy Albercik?
1: No było przecież Bercik, coś tam. No przecież Max właśnie był taki... On był taki...
0: Na Maxa.
1: No, on był na maksa, a ten Bercik to był Bercik, kobieta mi mije, czy coś w tym stylu, także to było to.
0: Aha.
1: No, panie, no, to niby taka komedia stulecia, a tu umykają takie rzeczy.
0: Proszę dzwonić po kolei. Tutaj już czekają w kolejce słuchacze, ale ja jak zwykle nie odbieram, nie robimy afterów. Wesele. No, przyznam, że bardzo, bardzo lubię Wojtka Smarzowskiego ogółem i całe te. I no, Wesele, najbardziej wódczany chyba z filmów Smarzowskiego, bo tam się woda leje strumieniami. I jest w sumie, jak w wielu filmach Smarzowskiego, przyczyną wielu problemów, więc...
1: No akurat nie widziałem tego Wesela, 2004 rok widzę, ale no tam, jeżeli jest... Proszę Państwa, filmy, jeżeli chodzi o polskie filmy, moim zdaniem Filmweb bardzo nie docenia i cokolwiek jest... Większość filmów na Filmwebie jest poniżej szóstki, a Wesele ma na Filmwebie 7,5, także jeżeli jeszcze nie widzieliście i razem ze mną, no to powinniśmy w końcu zobaczyć. Bo rzeczywiście jest świetna obsada z tego, co widzę tutaj. A, to były czasy jeszcze, kiedy komedie były śmieszne w Polsce, wiecie, to ta era.
0: Tak, tak. I oczywiście świetna muzyka Tymona Tymańskiego, który, co ciekawe, dostał ostatnio propozycję, aby walczyć w klatce, w MMA, z jakimś komentatorem sportowym czy coś. No przypuszczam, że Tymon by rozpykał, bo on od lat trenuje judo, karate trenuje, jiu-jitsu trenował i tai chi, co ciekawe, czyli tak ze skrajności w skrajność, bo karate to takie siłowe, nie? A tai chi to wiesz, takie kocie ruchy bardziej, zręczność i finezja i tak bardziej właśnie w tym kierunku, czyli no szkoda, że się nie zgodził niestety. Oferowano mu, jeśli dobrze pamiętam, 150 tysięcy, co nie jest małą kwotą, no ale on no to nie zdecydował się, bo powiedział, że już trochę jest za stary, że musiałby dużo trenować i poświęcić się. No bo Tymon, przypuszczam, że jest takim człowiekiem, że jak już coś robi, no to stara się to robić dobrze, tak? Więc wiesz, więc by chciał się dobrze przygotować. No, także tak to wygląda. Killer. No, o, killer. Tak.
1: No to jest klasyka już właśnie lat 90. i no killerów dwóch już było po latach 90., ale tak czy siak to po prostu... No przez to Cezary Pazura stał się troszkę nieśmiertelny w polskiej kinematografii. To trzeba mu to przyznać.
0: Można powiedzieć, że to była jedna z pierwszych współczesnych komedii, które wytyczyły troszkę nowy, taki bardziej współczesny kierunek, nie? Więcej nawiązań do współczesnych różnych innych filmów, no bo to taki pastisz, troszeczkę tam pojawiają się różne takie nawiązania i taka inna filozofia trochę kręcenia komedii, nie? Jakby.
1: Coś w tym jest. Takie polactwa tam specjalnie nie widać, na szczęście właśnie jest dobry humor i nawet jeżeli widzieliście to pewnie 15 razy już w telewizji, to jeżeli zobaczycie przez przypadek jak leci, to na pewno co najmniej 5 minut sobie jeszcze zobaczycie i przypomnicie.
0: Mamy też oczywiście improwizowany, kultowy rejs, który dla mnie, jako że to jest eksperyment, to bym go postawił obok na przykład Hydrozagadki, której mi tutaj zabrakło zdecydowanie w rankingu, która też, z tego co mówili autorzy, była trochę taką zabawą, eksperymentem. Sami nie wiedzieli, co do końca z tego wyjdzie. Chcieli po prostu zrobić parodię kina superbohaterskiego. W ogóle u nas nieruszony temat. No i dlatego się mówi, że to jeden z niewielu polskich superbohaterów, właśnie As. Znasz Hydrozagadkę?
1: Nie, właśnie nic mi to nie mówi, może jestem za młody.
0: O, kultowy film, polecam. Wszyscy, którzy nie widzieli, zobaczcie, to jest taki bardzo inny polski film. Kogel Mogel jest też tutaj, którego nie znam, szczerze mówiąc. A ty znasz może?
1: Tak, pomimo tego właśnie czasami leciał Kogel Mogel w telewizji TVP1 albo TVP2. No to jest taki film z lat 80. Nie do końca przemówił mi do mojego poczucia humoru, natomiast z tego co pamiętam, tam były jakieś karły czy coś w tym stylu i no, dziwne, no ale moi rodzice się śmiali, także najwidoczniej to był film dla innej grupy wiekowej.
0: No niektórzy, jak tutaj słuchacz radził, będą być może znudzeni trochę tym filmem, bo on faktycznie jest taki, ma trochę i dłużyzny różne, i takie dziwne sceny, które tam właśnie mało dynamiki mają. Tak, tak, no jak to eksperyment czasami właśnie jest taki trochę dziwny. No ale też wiele, wiele kultowych jakichś tekstów, zachowań, sam bohater. No oczywiście jeśli chodzi o superbohaterów, mamy też pana Kleksa. Sami swoi, no ja myślę, że sami swoi powinni się doczekać nowej wersji. I Kargul i Pawlak, to jeden powinien być na przykład za PiS-em, a drugi za PO i powinni mieć ten płot nie? Między sobą i sobie tam dogryzać cały czas.
1: O, to by było świetne, to by było świetne. No jakieś zobrazowanie takiej polskiej reali przydałoby się. No to też zostanie potem na lata, tak? I osoby, które by to oglądały powiedzmy 50 lat czy 30 po dzisiejszym na przykład dniu, no to mieliby też jakiś obraz Polski, tak?
0: Właśnie. No Iwa Bank jeszcze jest, nie wiem, to taka komedia, to bardziej taki kryminalny film z jakimś takim komediowym sznytem troszeczkę, jak dla mnie, no ale niech im będzie. No i to koniec tego rankingu. No... Na pewno. Zabrakło tutaj, jak rozpętałem drugą wojnę światową.
1: O tak, no dokładnie, właśnie to jest moim zdaniem pierwsze miejsce zawsze, pomimo tego, że film jest stary, to może dlatego, że ja po prostu pasjonuję się historią i ta druga wojna światowa, pomimo tego, że niezbyt wesoła w reality, to została po prostu świetnie przekazana właśnie dla Polaków, tak? Czyli po prostu to był też taki efekt rozluźnienia po tych 20 latach po prostu takiego milczenia w artyzmie o tym horrorze II wojny światowej. Potem zaczęli artyści o tym mówić, tak? Zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje, jakieś tam książeczki o tej II wojnie światowej. No i przy okazji, jak rozpętałem drugą wojnę światową, czyli taki też pastisz trochę tego, tak? Prześmiewczo opisana historia. Moim zdaniem piękna historia.
0: No i też zabawne, że film, że jeden z najbardziej takich ciepłych i radosnych filmów i takich, co nieczęsto się u nas pojawia z wątkami slapstickowymi, że właśnie ten Franek Dolas, to on tam się i potyka, i jakąś rurę ze ściany wyciąga, którą tam Niemiec trzyma z drugiej strony, gdzieś tam się wspina, spada. Mało takich wątków mamy w polskich filmach. No i to jest taki film po prostu bardzo odprężający, ciepły, radosny, a o wojnie, nie?
1: No właśnie, właśnie, to jest po prostu złączyć dwie kompletnie różne rzeczy, tak? Czyli horror wojny i po prostu wrzucić tam człowieka, który jest takim ślamazarą, takim troszkę przegrywem i zrobić z niego bohatera, tak? Czyli tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to śmierdzi to trochę amerykańskim kinem. Właśnie takim komediowym.
0: Czy ja wiem, czy Franek był przegrywem? On bardziej był pechowcem, wydaje mi się.
1: No, może tak, może tak. Może nie był przegrywem, rzeczywiście, to ci przyznam.
0: On mało, że ciągle wpadał w kłopoty, to powodował je też, czyli był takim i pechowcem, i takim taką iskrą zapalną trochę, nie? Która właśnie...
1: O Jezus, właśnie z czata zobaczyłem piękny obrazek, który w życiu pytaj, wiesz. Jest porównanie Aliena i... Czyli oczywiście ta taka morda, która z której wychodzi jakiś jeszcze taki mały stworek, czy język z zębami. I obok jest Italian, czyli ta sama morda, tylko jeszcze z tymi palcami, z tym gestem ręki, którzy Włosi pokazują zawsze, jeżeli chcą coś zaakcentować. Po prostu pięknie, pięknie.
0: No fajny, fajny obrazeczek. No dobra, dziękuję ci bardzo za telefonik, fajnie się gadało. Jako, że nie odbieram raczej wielu osób naraz, to podziękuję ci i tutaj następnych wpuszczę.
1: Dziękuję, do usłyszenia, hej.
0: Trzymaj się, cześć, cześć. I próbuję tutaj... O, i co ciekawe... Skała, który się właśnie dodzwonił, nie ma różowego gejowskiego tła, tylko niebieskie przechodzące w różyk taki. Co to może oznaczać?
2: A gdzie mam takie tło?
0: Tutaj u mnie na ekranie.
2: Aha, nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, skąd ci się wzięło z tym, w cudzysłowie, pedalstwem czy coś takiego. Znaczy, nie, no wiesz, wprawdzie ustawiłem sobie serduszko na awatarze, jak szedłem na czat, więc to akurat zabawne, bo ustawiłem zanim zacząłeś to mówić. Ale ja sobie ustawiłem dlatego, że po prostu akurat nie miałem żadnego innego obrazka w pobranych. Tam to serduszko było w jakimś innym celu, ale nie, nieważne, tłumaczę się. Wiesz co, chciałbym ci pochwalić za twoją politykę co do nieodbierania większej ilości osób niż jedna naraz, bo wtedy faktycznie robi się straszny chaos i nie da się niczego posłuchać. Powiem więcej, bardzo mi brakuje jakichś twoich audycji, w których w ogóle nie odbierasz słuchaczy, tylko cały czas sobie tam gadasz, bo no brakuje tego tak. Jako słuchacz, który regularnie, bardzo regularnie słucha właściwie wszystkich audycji, które ty tam prowadzisz w nocnym radiu, pomimo że nie jestem jakoś to aktywny specjalnie, to pamiętam jak kiedyś, no to było fajne. No jeżeli można oczywiście gdzieś tam ci zgłosić jakąś uwagę drobną, bo drobną oczywiście. No, jest dzisiaj jakiś taki ogólny temat, czy po prostu rozmawiamy o pierdołach różnych?
0: I o pierdołach, i też nawijam różne tematy, które możesz skomentować tutaj ze mną. Na przykład taki też jest temat, że zmienia się czytelnictwo trochę jakby w Polsce, ponieważ jest teraz kolejny ranking, przeglądam sobie, 10 najlepszych książek roku 2017, poprawnie powiedziałem, i okazuje się, że są to głównie książki tworzone przez ludzi, dla których pisarstwo jest dodatkowym zajęciem, już nie pisarze tacy zawodowi, tylko bardziej ludzie, którzy piszą przy okazji, więc możliwe, że to taka kolejna cicha rewolucja, która, jakieś takie przeobrażenie zawodu pisarza troszkę. No, jak wiadomo, z pisarstwa ciężko w Polsce wyżyć zawsze było i nawet sobie pisarze żartują, że jedynym, który żyje z pisarstwa w Polsce jest Andrzej Sapkowski. No właśnie, i jak ty się ogólnie zapatrujesz? Może też się szykujesz do napisania jakiejś książki?
2: To zabawne, wiesz, bo akurat po pierwsze, no w dużej mierze utrzymuję się z pisania.
0: No właśnie.
2: Ale jako copywriter, bo komercyjnie już stricte takie komercyjne pisanie. Napisałem też e-booka, de facto no jest to jakaś książka, wprawdzie e-book też stricte pod kątem komercyjnym, ale bądź co bądź jest to e-book, który się sprzedaje i słuchaj, w pierwszym miesiącu sprzedaży ten e-book zarobił na siebie no, prawie 20 tysięcy złotych. Więc spisanie się da utrzymać.
0: Ty napisałeś takiego?
2: Tak, ja napisałem takiego e-booka. Przy czym ja mam oczywiście prowizję od sprzedaży, bo to pewna duża marka, która się zajmuje czymś tam sobie to wydaje i ona po tym idzie i to idzie. Ja jako ghostwriter, w sensie ja mam prawa autorskie są moje. Ja jakby pobieram prowizję z każdej sprzedanej książki, nie? No, za pierwszy miesiąc już się sprzedała 20 tysięcy złotych.
0: No congratulations, man! No to wielki sukces! No to w końcu, jak to miło posłuchać w końcu kogoś, kto nie narzeka, nie mówi, że gówno, dupa, siki, wszystko, chuj, dupa, kamieni, kupa, bida, po staremu, stara bida, tylko dzwoni i mówi, napisałem, sukces, yeah!
2: No, już myślę, że w lutym będę kolejną książkę wydawał i wyrzucał kolejną do sprzedaży, w sensie internetowo oczywiście, nie? Ale fajnie, nie, jak najbardziej da się utrzymać z pisania i zależy oczywiście pod jakim kątem, tak? Bo chciałbym też kiedyś zacząć pisać coś fajnego. No, to jest jednak bądź jakaś haltura robiona pod kasę. Chciałbym kiedyś napisać coś, co byłoby po prostu fajną książką. Moja dziewczyna też ma takie marzenie i też jakoś zajmuje się pisaniem. De facto ona się dużo więcej zajmuje takim pisaniem, wiesz, dla siebie i tworzy fajne historie swoją drogą. Na razie do szuflady, ale naprawdę są fajne, bo je czytam i ja jestem dosyć krytyczny również wobec bliskich osób, więc to
0: a o
2: też
0: czym to w ogóle? Niezwykle. A o czym? Jakiś tytuł podaj i o czym i w ogóle?
2: A o czym ja napisałem coś?
0: No, o czym ten e-book, który się ładnie sprzedał i tytuł, to sobie może ten poszukamy.
2: Wiesz co, nie chcę do końca powiedzieć jaki tytuł, bo to jest po prostu dla kogoś, kto jest podany pod czyimś innym imieniem i nazwiskiem. Wiesz, nie chciałbym komuś zepsuć gdzieś tam, wiesz, tego, że ktoś się ujawni, że jego książka jest napisana przez kogoś innego, nie? No to jeszcze nie podpisaliśmy formalnie umowy, która ustala już takie rzeczy, takie tylko taką wstępną, ale no myślę, że w tej umowie na pewno będzie zawarte to, że nie mogę takich informacji podawać, więc to niestety nie mogę podać. Mogę tylko powiedzieć, że ona jest a propos zdrowego żywienia, bo idąc na kanwie na kanwie tego, że to jest zwyczajnie modne teraz, to się bardzo dobrze sprzedaje, a ja kiedyś pracowałem dla konkurencyjnej firmy, która jest też dużą marką jakąś tam dietetyczno-żywieniową, która po prostu sprzedawała, to miałem dostęp do statystyk sprzedaży, zobaczyłem, że to się sprzeda jak cholera i pomyślałem, że może coś z tym zrobić, żeby sam też zacząć na tym zarabiać. A że mnie wyrzucili z pracy bez żadnego powodu i po chamsku i w ogóle tak, że się wkurzyłem, to stwierdziłem, że nie mam żadnych wyrzutów sumienia i się za to zabieram.
0: No, czyli możemy się domyślić, słuchajcie, że Skała wziął książkę Jerzego Zięby i tam trochę innymi słowami napisał to wszystko, co tam jest. O zdrowym
2: żywieniu. Nie. Ja wiesz, ja raczej mam pod kątem żywienia takie rzeczy bliższe poglądy na przykład takiej potrzebie, więc ja tą książkę bądź opierałem o badania naukowe, pomimo że sam nie jestem dietetykiem, to zrobiłem dosyć dobry research, uważam, i dosyć dużo pracy poświęciłem na tym, żeby to była rzetelna z naukowego punktu widzenia książka. Oczywiście jest to taka pop dietetyka, tak? Nie jest to jakaś taka bardzo poważna dietetyka, ale też nie jest sprzedawana jako bardzo poważna dietetyka, więc uważam, że w swojej kategorii jest to jak najbardziej z etycznego punktu widzenia okej, a uważam, że ten aspekt też jest bardzo ważny, nawet gdzieś tam w sprzedaży czy w marketingu nastawionym stricte na zarabianie pieniędzy, czy w copywritingu.
0: Kurde, no ja też się biorę za pisanie o dietetyce, to podłapię pomysł. Nazwę swoją książkę Jedz co chcesz i tam będzie, przekonam wszystkich, że cola i chipsy wcale nie są takie złe. Obiegowa opinia, jakoby jedzenie chipsów i coli było niezdrowe. No cóż, okazuje się, że to nieprawda, kochani, nieprawda.
2: I tam... Słuchaj, wiesz co, są tacy, nie? Są tacy, którzy, bo ja robiłem bardzo dużo research na ten temat, są tacy ludzie, którzy tworząc jakiś nowy nurt w zakresie tego, co się będzie sprzedawało za jakiś czas, mówią, wszyscy dietetycy dotąd was okłamywali, od teraz ja wam mówię prawdę, wymyślają po prostu sobie cokolwiek, dobierają do tego badania na zasadzie, wiesz, w Google Scholar, czyli takie narzędzie googlowskie do szukania różnych wyników badań, szukają jakieś bardzo selektywnie wybrane badania, jakieś, nie wiem, jedno z lat 70., drugie z 80., a drugie jakieś z 2000 roku, zbiorą to do siebie, na podstawie tych losowo dobranych badań, które nie ma tam żadnej metodologii, wiesz, określonej i nie często te badania już są nieaktualne, zaczynają tworzyć jakąś swoją własną teorię na temat żywienia i właśnie na przykład powiedzą, że słuchajcie, jedzenie pizzy 7 razy w tygodniu wcale nie szkodzi, a jak popijecie kolą, to w ogóle będzie zdrowe, nie dajcie się okłamać lobby antypizzowo-kolowemu, bo oni chcą was zniszczyć i zapaskudzić i tak dalej. Nie, to jest, zwykle wydaje mi się, że większość tych takich znachorów różnych działa właśnie tutaj, też na tej zasadzie, że podchwycą gdzieś jakieś tam badania, gdzieś skądś bardzo mało rzetelne i na tym później budują swoją markę, a jednocześnie w jakiś sposób są uwiarygodnieni, no bo jakieś badania jednak były, często nie wiem, jakieś tam hasło, jak wiesz, jakiś uniwersytet za tym stoi i tak dalej. Wiem, jak ja samemu szukałem i wiem, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby to wszystko było rzetelne i żeby dobrać te badania rzetelnie, a nie żeby sobie tylko tak wrzucić, bo się chce, bo się ma i tak dalej, bo współpracowałem też z ludźmi, którzy dokładnie na tej zasadzie współpracowali, to znaczy, żeby po prostu sobie coś tam wrzucić i jest. No. Ale tak,
0: można by się z Coca-Colą też dogadać na przykład i tam gdzieś wtrącić, że na początku się rozpisać, że cukier jest bardzo zdrowy dla człowieka, a tam potem dodać, że no, a co ma najwięcej cukru w sobie? No, znany napój, nie powiemy jaki, czerwony.
2: Wiesz co, myślę, że to nie jest tak, że po prostu jak nie masz marki, to ci się to uda, ale jak masz na przykład markę, że no nie wiem, 200-300 tysięcy fanów na Facebooku, czy nawet 100 tysięcy fanów na Facebooku, to wydaje mi się, że gdybyś w odpowiedni sposób się dogadał z Coca-Colą, to jest bardzo możliwe, że wiesz, że rzuciliby ci jakąś kasę, żeby coś podziałać.
0: Coca-Cola to jest to! A tak jeszcze się podpytam, to nieprawdziwe są te plotki, które słyszałem, że się kręcisz tam gdzieś przy feministkach, coś?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie i środowisko feministyczne, to ostatnio nawet popełniłem na takim portalu jak Iggy Mag artykuł pod tytułem Dlaczego nie jestem feministą? A. Podrzucę na czacie w międzyczasie. No nawet 7,5 tysiąca wyświetleń, 40 komentarzy, więc nawet nieźle.
0: Czyli bardziej macho jesteś.
2: Tytuł jest Feministki jak nacjonaliści, czyli dlaczego nie jestem feministą. Ja uznaję wiele racji środowisk feministycznych i one często mądrze mówią. Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby mężczyźni i kobiety w równym stopniu partycypowali w życiu publicznym, żeby mieli równe prawa. Oczywiście no, ciężko, żeby nie wiem, mąż miał, czy żeby mąż, ojciec miał urlop macierzyński, taki sam jak kobieta, tak? No bo to wyniki są różnice biologiczne. Ale na pewno nie jestem zwolennikiem feminizmu w takim ujęciu stricte lewicowym, bo się z tym zwyczajnie nie zgadzam. Pod wieloma względami jestem, jak na standardy europejskie, konserwatywny. Nie jak na standardy polskie. Jak na standardy polskie jestem bardzo liberalny. A jak na standardy europejskie jestem umiarkowanym konserwatystą, więc oczywiście, nie wiem. Nie wiem, no, społecznie patrząc na takie środowiska, takie elementy jak, nie wiem, małżeństwa osób homoseksualnych, że powinny być legalne, to jest sprawa oczywista, to nie trzeba dyskutować, to każdy wie, że tak powinno być, ale tylko, że to jest również postulat umiarkowanie konserwatywne, załóżmy, gdzieś na zachodzie. David Cameron to bardzo fajnie argumentował, że jest zwolennikiem tego typu małżeństw, nie pomimo bycia konserwatyzmu, ale właśnie dlatego, że jest konserwatystą i uważa, że takie osoby poprzez instytucję małżeństwa można wciągać w społeczeństwo, sprawiać, że one na przykład będą mniej rozwiązłe, bo są badania dotyczące tego, że środowiska homoseksualne faktycznie są bardziej rozwiązłe, ale instytucja małżeństwa może to zmienić. Jest jakiś tam pomysł, więc będąc zwolennikiem większej wstrzemięźliwości i tego, żeby ludzie mniej byli tam tacy, taka degrengolada moralna, jak to lubią, nie wiem, różne konserwatywne środowiska używać takich sformułowań, no to właśnie sposobem na to są małżeństwa homoseksualistów, czy one pomagają budować te wspólnoty, czy lokalne wspólnoty i tak dalej. I podobnie jest ze środowiskami feministycznymi, w tym sensie, że gdzieś tam zgadzam się z pewnymi postulatami, ale uważam, że te środowiska też mają dużo rzeczy niefajnych. Ja się nie udzielam w żadnych środowiskach, czy feministycznych, czy LGBT, czy nie wiadomo w czym takim. Nigdy jakby ani nie jestem kobietą, ani nie jestem homoseksualistą, więc mnie to jakoś specjalnie nie pociąga, czy nie rajcuje. Moim konikiem i czym się zajmuję faktycznie jest walka na rzecz Federacji Europejskiej, czyli jednego państwa europejskiego, które by się liczyło na arenie międzynarodowej, i to jest moje wielkie życiowe marzenie i to jest taki mój cel numer jeden w życiu, taka big idea, która gdzieś tam w moim życiu mną kieruje. Szczególnie jak widzę, jakim no niefajnym państwem są na przykład Stany Zjednoczone, które bardzo dużo interesów w Europie sobie robią i propaganda amerykańska, jaka jest mocna w Europie. A moim zdaniem ten kraj jest strasznie do dupy. Kultura amerykańska mi się bardzo nie podoba. Podejście do człowieka w Stanach mi się strasznie nie podoba. Jestem dumny z bycia Europejczykiem i chciałbym, żeby ten europejski model był jednak bardziej popularny na świecie i to on jak najbardziej dominował, nie ten amerykański, który no bardzo mi się nie podoba, również na podstawie tego, że pracuję dla amerykańskiej firmy i to widzę na co dzień. Chodzi mi nie o podejście do pracy, bo ono jest bardzo fajne, ale takie różne aspekty, które widzę gdzieś tam.
0: Jakie właśnie?
2: Z tego, co sobie zasłyszę.
0: Jakie to są na przykład?
2: Wiesz co, no,
0: jak stoją w kontrze do tych europejskich wartości? Panie profesorze, rozwinąć tę myśl?
2: Wiesz co, pamiętam jak, jeszcze odniosę się do czata, bo ktoś napisał, związki gejowskie budują społeczeństwo. Związki homoseksualne, nie jest tak, że one są potrzebne, żeby zbudować społeczeństwo, tylko możliwość uczestniczenia w społeczeństwie poprzez instytucję małżeństwa jest większa dla osób homoseksualnych, kiedy mają po prostu możliwość wejścia do tego społeczeństwa i stać się normalną częścią społeczeństwa. Kiedy wskazujemy na jakieś niepożądane społecznie zachowania osób homoseksualnych, czyli nadmierna rozwiązłość, problemy z narkotykami, różne takie rzeczy, to są aspekty, które występują u osób homoseksualnych, to są badania i tak jest, to wszystko jest gdzieś tam bardzo mocno ponad normę. ale też praktyka wskazuje na to, że kiedy te osoby mają możliwość stworzenia rodziny z partą, instytucją małżeństwa, to te zachowania, które są gdzieś tam niepożądane społecznie, w takim powszechnym odbiorze, one są niepożądane, bądź, jakby tego nie oceniać indywidualnie, no to one spadają wtedy, kiedy są małżeństwa homoseksualne, czyli właśnie to jest konserwatywny argument za tym, żeby te małżeństwa były, to znaczy społeczeństwo summa summarum, ostatecznym rozrachunku jest bardziej konserwatywne, kiedy są małżeństwa homoseksualne, niż jakich nie ma. Mówię oczywiście o społeczeństwach, które już istnieją i jakie można przeobrazić w sposób A lub w sposób B. Natomiast odnosząc się do Stanów, żeby nie czytać czata i się nie rozpraszać, bo wtedy nic nie powiem. Wiesz co, kwestia służby zdrowia na przykład. Kiedyś byłem bardzo mocnym zwolennikiem całkowitego sprywatyzowania służby zdrowia i tego, żeby to wszystko było jak najbardziej prywatne i tak dalej, ale zmieniłem swoje poglądy na przestrzeni czasu już wcześniej, ale zobaczyłem też, jak to wygląda z punktu widzenia osób, które przyjechały ze Stanów i to pokazuje tyle, że jeżeli w Europie idą pieniądze z podatków na służbę zdrowia, no to owszem, gdzieś tam po drodze ucierpi na tym to, że musi iść trochę na urzędników pieniędzy, oczywiście to są spore kwoty, jasne, szkoda, że musi iść na tych wszystkich urzędników, na te wszystkie NFZ-y i tak dalej. I czasami też ta organizacja służby zdrowia państwowa nie jest idealna, ale wierzcie mi, że w porównaniu nawet w Polsce, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, jakby tak uśrednić obywateli Stanów i Polski, to w Polsce jest nieporównywalnie lepsza służba zdrowia niż w Stanach Zjednoczonych, w biednej Polsce. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych, które są dużo bogatsze, mogą być one nieporównywalnie lepsze, gdyby była zorganizowana bardziej na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, czy stricte, żeby to była publiczna służba zdrowia. To jest po prostu horrorem. I to jest horrorem przez to, że argumenty przeciwników państwa są oczywiście takie, że te pieniądze idą do urzędników, ale w systemie prywatnym również mamy tych urzędników, to są pracownicy wszystkich korporacji, które gdzieś tam na tym zarabiają. Ja nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem korporacji i one mi też jakoś tam, czy tych, ogólnie tych firm, które na tym zarabiają, czy ludzi, którzy zarabiają, jasne. Tylko tam jest de facto zorganizowany cały system na to, żeby z tej służby zdrowia drenować te pieniądze w prywatne ręce biznesmenów. A biznesmeni są skuteczniejsi w drenowaniu pieniędzy niż urzędy skarbowe de facto, więc przez to, między innymi przez to, moim zdaniem, ta służba zdrowia tam jest taka droga. Aczkolwiek ja też nie znam świetnie jakiejś sytuacji w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, nie jestem w tej kwestii ekspertem, ale mówię gdzieś tam, co widzę, znam osoby bardziej kompetentne od siebie, które mogłyby dużo ciekawiej i lepiej tam opowiedzieć, więc nie chciałbym jakoś wypowiadać się z roli jakiegokolwiek autorytetu, bo w żadnym stopniu nie jestem, tylko mówię, dzielę się swoimi odczuciami, swoimi obserwacjami w tym momencie.
0: Powrócę na moment jeszcze do tematu związków homoseksualnych, tak bardziej na serio. No, jak wiecie, słuchacze, jestem zupełnie niekonserwatywny, ale też staram się nie dąć w jedną tubę tylko i tak zadam takie kontrowersyjne pytanie z grubej rury trochę. No bo tak, pierwsza sprawa, wiemy, że seksualne popędy są w nas bardzo silne i bardzo nas kierunkują, tak? To jest rzecz pewna. Obawiam się trochę, że wśród homoseksualistów może być bardzo wielu takich, którzy się ocierają, którzy mają skłonności do pederastii, czyli do lubienia młodych chłopców.
2: Mówisz o pedofilii.
0: No jest to coś jednak tak innego niż pedofilia, pederastia. No to jest
2: tylko taka jednostka chorobowa jak pederastia, nie słyszałem o tym.
0: Pederastia to lubisz po prostu młodych chłopców, niekoniecznie takich dziecięcych, ale powiedzmy jakiś tam nastolatek czy coś. Z tego można się pójść jeszcze dalej i pedofilem się stać, który lubi bardzo małych chłopców.
2: Aha, dobra, już rozumiem. Chodzi o chyba... Tak, był, podchodząc był, zupełnie no. do tego, to będzie chodziło pewnie o jakąś efebofilię czy coś takiego, tylko aha, tylko to się odnosi do chłopców. Dobra, okej, okay, dobra, już rozumiem.
0: No i zastanawiam się, bo nawet są od czasu do czasu takie skandale wybuchają. Ostatnio okazało się, że niemiecki rząd oddawał dzieci na wychowanie jakimś parom gejowskim i się zastanawiam, czy takie dzieci adoptowane przez pary gejów nie są właśnie bardziej narażone na jakieś takie zachowania pedofilskie, pedera.

0: to widział.
1: Wiesz, to super, że podałeś te przykłady, bo ja sobie również zdaję sprawę z tego, co ty mówisz i wiesz, ja nie jestem na pewno osobą, która ma do tego takie podejście jak chciałyby, nie wiem, ruchy LGBT, żeby wszyscy mieli. To znaczy, ja dostrzegam to, o czym ty mówisz i tak, tylko zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy w Polsce obecnie są pary homoseksualne wychowujące dzieci? No jest ich od cholery, jest bardzo dużo takich par. I znam takie pary, które mają po prostu swoje dzieci, na przykład z byłych małżeństw odeszły. Matki zwykle dostają opiekę nad dziećmi, więc jest masa lesbijskich związków, w których są dzieci, dwójka, trójka dzieci i proszę bardzo, istnieją. Takie osoby są w społeczeństwie i nie twierdzę, że to zawsze wygląda dobrze, bo mam taki przypadek w rodzinie, gdzie to wyglądało bardzo niefajnie i tylko to z drugiej strony wynikało to bardziej z tego, że te lesbijki po prostu nie były specjalnie fajnymi ludźmi. No, znaczy to jest argument przeciwko lesbijkom jako takim, tylko nie, to jest argument przeciwko niefajnym ludziom. No. I tyle. Ale tak, rozumiem, że co do pederastii, o której mówisz, no to nie wiem, czy to jest naukowe pojęcie, ale wiem natomiast, że ma pejoratywny wydźwięk w języku polskim, więc no ale dobra, no nieważne, to jest.
0: Nie, no u nas się mówi pederaści na homoseksualistów, co jest właśnie nieprawidłowe, bo to jest. Bo to nie o to tu chodzi, ale no muszę sobie po prostu poszukać chyba, czy jest jakaś korelacja między, wiesz, tą pederastią a homoseksualizmem. Może źle to powiedziałem, nie korelacja, tylko że po prostu, że jest większa skłonność do pederastii wśród homoseksualistów, bo jeśli tak, to bo jeśli tak, jeśli faktycznie jest większa skłonność, to logiczne jest też, że jest większe ryzyko wśród adoptowanych dzieci u par homoseksualnych, że coś tam będzie nie tak po prostu.
1: Jasne, tylko wiesz, zastanówmy się, czy co jest lepsze. Czy lepiej, żeby dziecko było, przepraszam, czy dziecko, żeby było adoptowane, czy żeby wychowywało się na przykład w domu dziecka, nie? No bo jeżeli mamy taki wybór, powiedzmy dzieckiem wychowującym się w rodzinie homoseksualnej, czy opartej o dwóch po prostu homoseksualistów, a w domu dziecka, no to ja zdecydowanie dla mojego dziecka, czy dla każdego dziecka, no życzyłbym, żeby to jednak były dwie osoby homoseksualne, nawet gdyby to miało determinować to, że to dziecko w przyszłości stanie się osobą homoseksualną, no bo wydaje mi się i z tego, co wiem i z informacji, jakie posiadam, wynika, że jednak osoby, które się wychowały w domu dziecka, no często mają dużo, dużo, dużo gorzej, jeżeli taka jest alternatywa. Jeżeli natomiast mamy wybór między adopcją przez parę heteroseksualną czy homoseksualną, ja mimo wszystko preferowałbym parę heteroseksualną. Uważam, że taka para powinna mieć absolutne pierwszeństwo, ponieważ wtedy takie dziecko ma te standardowe role społeczne, które gdzieś tam uważam, że lepiej wpływają na rozwój dziecka i z informacji, które posiadam gdzieś tam z drugiej ręki, czyli od znajomych psychologów i to o różnych poglądach, tak, wynikałoby, że faktycznie lepsze jest, kiedy dziecko ma ojca i matkę. Tylko mówię, są sytuacje, w których jak najbardziej czemu nie. No, jeżeli ma się wychować w domu dziecka, to lepiej, żeby wychowywała parę kochających mężczyzn się, czy kobiet. No, to nie jest jakieś coś strasznego. No, jeżeli ma się, nawet jak się ma jedną matkę, no jak się ma dwie, no to też nie jest nic przerażającego. Lepiej mieć dwie matki niż zero matek, no uważam. Albo dwóch ojców niż zero ojców i matek. No. Jest to gdzieś tam redukcja cierpienia po prostu dla mnie. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale jest tylko cierpienia mniej wtedy. To
0: właśnie,
1: tylko o to mi chodzi.
0: No ludzie są niedoskonali zawsze w przeróżnych grupach społecznych. Jesteśmy tylko ludźmi, wiele jest patologii, a chodzi właśnie o ograniczanie szkód, o zmniejszenie szkód i mogłoby się okazać, że nawet mimo tego, że okazało się, że jednak faktycznie są skłonności do zmolestowania tych małych chłopców częściej wśród tych homoseksualistów niż wśród hetero, czy się to częściej zdarza, prawdopodobnie tak może być. Myślę sobie, to nawet jest mniej szkód w tym przypadku, bo w domach dziecka jest bardzo dużo podobnych sytuacji, tylko że dzieci molestują inne dzieci, na przykład starsze, młodsze, bo w domach dziecka wydaje mi się robi się coś na kształt takiej subkultury więziennej trochę, no bo to jest takie więzienie trochę i w takich środowiskach, wie,

0: wiesz, budzą się takie zwierzęce instynkty, żeby pokazać komuś swoją dominację i zapiąć w pupę kogoś, nie? Że ja tu jestem, ja tu jestem szefem. No i podobnie jak w więzieniach to wygląda, mogłoby się okazać, że jest, że dużo gorzej jest, wypadają te statystyki molestowania w tych domach dziecka niż nawet u tych par gejowskich, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Wiesz co, na czacie padają, kurczę, no typowe nieuczciwe argumenty w rozmowie, które padają od typowych takich no idiotycznych alt-rightów, no bo są idiotyczne argumenty. Dlaczego nie dać przywilejom małżeństwu owczarka i kochającego człowieka? No kurwa, bo owczarek nie jest człowiekiem, nie jest przez prawo uważany za podmiot w takim sensie jak człowiek i tyle, no.
0: Jeżeli nie ma tu jakiejś świadomej zgody, też, nie ma tu miłości. To są idiotyczne i prymitywne argumenty, aż dziwię się, że adwokat, który jest inteligentnym gościem, tu się uzewnętrznia cały czas jak jakiś właśnie Janusz spod budki z piwem, ale może ma gorszy dzień albo coś, albo może nie wiem.
1: No może, też kojarzę adwokata jako osobę, która jest jednak na wyższym poziomie intelektualnym niż tego typu argumenty, bo nie chodzi mi o to, ja rozumiem, nie trzeba mieć takiej opinii jak ja na ten temat, bo ale tego typu argumenty są słabe. No, gdyby ktoś użył argumentów za moją tezą, które byłyby równie słabe, też bym powiedział, że są słabe i przyznał to drugiej stronie, że faktycznie macie rację, te argumenty są do dupy. Ale no sorry, w tym wypadku ten argument jest słaby. Tak samo jak to powiedzieć, że nie wiem, że rodzina alkoholików to jest praktycznie to samo, co rodzina gejów. No przepraszam, ale jednak zachowania związane z alkoholizmem są pewne i określone, zachowania związane z homoseksualizmem są też pewne i określone, to są zupełnie inne zachowania i alkoholizm jednoznacznie jest po prostu gdzieś tam no, groźny dla otoczenia i bardzo nieprzyjemny, wiążący się z wieloma różnymi kwestiami. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś mieszkać z alkoholikiem, przebywać z alkoholikiem, wychowywać się z alkoholikiem, a jednocześnie mając do czynienia z gejem. Porównaj sobie jedno i drugie. Jeżeli zrozumiesz różnicę, to zadaj to pytanie jeszcze raz i zastanów się, czy one w jakikolwiek sposób, nie wiem, nie mówię, że było mądre, ale chociaż nie było tak bezdennie głupie, jak jest w tym momencie. A może odejdźmy już od tego homoseksualizmu, bo nie wiem, no to też nie jest jakiś super chyba ważny dla nas wszystkich tutaj temat, albo na którym chcielibyśmy rozmawiać do rana. Ja wiem, że on jest emocjonujący, ale myślę, że są może jakieś też bardziej emocjonujące tematy.
0: Jasne. No, ja tylko jeszcze szybko dodam, że taką prostą oczywistość, że większość ludzi kojarzy sobie, tak imaginuje te homoseksualne, na przykład seks homoseksualny z filmów porno, tak? To nie jest tak, że pedzie się tylko tak zapinają w dupę i ryczą i w ogóle i napinają tam, tylko to pewnie trochę inaczej wygląda. No, słyszałem tam od znajomych, który tam obracał się w środowiskach gejowskich, że u nich to inaczej trochę wszystko wygląda, więc no tak myślę, że ludzie sobie dorabiają trochę. Ale dobra, faktycznie przejdźmy na inny temacik. Znalazłem w sieci przerażające statystyki. Proszę pana, w zeszłym roku lekarze zabili w szpitalach ponad 6300 ludzi na narządy, czyli prawie 20 osób dziennie. Źródło...
1: Na całym świecie, w Polsce, w Chinach?
0: W Polsce. Źródło Monitor Polski. Znasz taką stronę?
1: To było podłe z twojej strony. W sensie, nie tylko znam tą stronę, znam również bardzo dobrze Marka Podleckiego. Pozdrawiam przy okazji mojego wujka Marka Podleckiego. To jest moja bliska rodzina. Dosłownie, on jest moim wujkiem, jest kuzynem mojej mamy, Marek Podlecki.
0: Zdrów wujka. A co powiedz, bo wszystkich nurtuje to pytanie. Co się stało temu wujku?
1: Ja może wyjaśnię ostatnio. Najpierw zależności rodzinne, żebyśmy tak wszyscy się orientowali. To jest bardzo bliska zależność rodzinna, ponieważ mój dziadek ma siostrę, ta siostra ma syna, ten syn to Marek Podlecki. No, to mamy to już wyjaśnione. Jeżeli chodzi o Marka, no to wiesz co, no ja pamiętam stare dobre czasy, kiedy on jeszcze mieszkał w Stanach Zjednoczonych i on tropił Żydów wszędzie i w końcu ze Stanów się musiał wynieść, ponieważ miał już tyle przegranych procesów z tymi Żydami, żeby się nie wypłacił do końca życia. Przy okazji jeszcze zaczął tropić jakąś mafię. Ta mafia faktycznie była mafią i się trochę wkurwiła na niego. Więc też musiał, no, z tych powodów jednych i drugich, niezależnych od siebie, to nie była mafia żydowska, jakby na pewno niektórzy chcieli połączyć, musiał się ze Stanów wynosić, wrócił do Polski, ale wtedy był jeszcze w miarę normalny, znaczy w sensie tylko szukał Żydów, no hej, i mafii, to nie jest jeszcze taki skrajny odlot. Wiesz co, ja ostatni raz z Markiem byłem na piwie jakoś półtorej roku temu, może rok temu, już nie pamiętam dokładnie, to było latem, w Poznaniu byliśmy na piwie, też już zaczynał startować od ziemi ostro, już odlatywał nieźle, mówił, że spotykał się z jakimiś ludźmi z innych ras i tak dalej, ale jeszcze był w miarę przytomny. Ostatnimi czasy przestał mi odpisywać na maile, a mailowaliśmy ze sobą sporo i regularnie. Natomiast ostatnio, no, widzę również od was w audycji słuchałem, że no, z tym nanowahadełkiem to już poleciał. Słuchaj, no, u mnie w domu z moim dziadkiem czy w rodzinie, no, dużo rozmawialiśmy na temat tego nanowahadełka i było masa ubawu, szczególnie mój dziadek lubi rozmawiać o Marku, zawsze jest to stały temat, jak się spotykamy.
0: No właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, Marek Podlecki jest dziennikarzem w zasadzie, który zajmuje się różnymi spiskowymi tematami i no, jest bardzo cięty właśnie na żydowską mafię, ostatnio na żydowskich magów, też czarni żydowscy magowie. Nawet teraz sobie tu czytam na stronie, jest jedna postać potężniejsza od samego Lucyfera. To jest mag, czarny żydowski mag, nie wiem, może to Żyd wieczny tułacz, ten co się z Pana Jezusa śmiał, bo to on jest tak potężny, że Lucyfer się boi go nawet, on potrafi cofać czas, to jemu zawdzięczamy efekt Mandeli. Jest tajnym szefem Mossadu, zajmuje się magią. Jakiś Bibi, Baba, nie mogę znaleźć imienia. No w każdym razie tak powiedziało nano wahadełko i no, niestworzone rzeczy od pewnego czasu zaczął pisać Marek Podlecki. Tam dziwi się, że mu skasowali kanał na YouTubie. No też, kurczę, no i chodzą takie przypuszczenia, że być może to jest jakiś na przykład choroba Wilsona, czyli zatrucie miedzią, czyli od tego picia tych gansów z miedzi na przykład, kesze, tak? Bo no to są już takie rzeczy, no każdy wpis jest jak dobra książka science fiction, w ogóle jestem pod wrażeniem wyobraźni tego człowieka, to można by, można by naprawdę stworzyć niesamowite dzieło science fiction, gdzie są wędrówki dusz, kroniki Akaszy, żydowscy magowie, którzy świat opanowują, wielki wąż pod... gdzie on tam gdzieś w centralnej Polsce w podziemiach jakiś wielki znaczy ten Lucyfer pod postacią wielkiego węża w kilkukilometrowym takim pokoju, no niesamowite wizje, to naprawdę jeśli to choroba jest, no chodzą też, to naprawdę niesamowita wyobraźnia, ale spotkałem też się z takimi opiniami, że pan Marek udaje osobę taką zaburzoną, żeby być może żeby uniknąć jakichś konsekwencji prawnych na przykład, tak?
1: Wiesz co, no mówię, ja Marka znam dość dobrze, moja rodzina zna go bardzo dobrze od wielu lat. Marek na pewno nie jest osobą zaburzony, inaczej, na pewno nie robi tego na żartu. To chciałem powiedzieć, czy zaburzone jest to raczej w drugą stronę.
0: No, ja...
1: wiesz co, na pewno nie żartuje, on robi to wszystko bardzo poważnie, on wierzy w to wszystko. To jest na pewno bardzo, to jest bardzo w ogóle dobry człowiek, wbrew. Do tego jest mi żal też tego, że Marek jest jaki jest, bo to jest naprawdę bardzo dobry człowiek. Ja się z nim zawsze spotykałem, jest bardzo fajny, jest bardzo serdeczny i chętnie pomoże zawsze bliskim, jak tylko może. Jest bardzo fajnym człowiekiem i no, jako tak rodzinnie go bardzo, bardzo lubię, powiem szczerze, i raczej bym powiedział, że martwię się po prostu Marka i ten jego odlot, dlatego tak prosiłbym o umiarkowaną gdzieś tam wyrozumiałość wobec jego osoby, czy nie znęcanie się nad nim, czy zbytnie trollowanie, bo no jest to człowiek moim zdaniem po prostu z jakimiś tam problemami. I tyle, szczególnie po śmierci jego ojca też widzę, bardzo ją przeżył i się bardzo nasiliły te rzeczy u niego po śmierci jego ojca, tak teraz tak na to patrzę, to wzmocniło na pewno to, co się dzieje.
0: Czyli mówisz, że ogólnie sympatyczny człowiek, pomijając różne takie jazdy.
1: Nie no, odjazdowy gościu, słuchaj, no jak na piwo z nim pójść, to zrobi jaja, nie wiem, bezdomny idzie sobie załóżmy w knajpie, do knajpy przychodzi bezdomny na starym rynku, znaczy na rynku głównym w Krakowie, nie? I tam prosi ludzi jakieś drobne, podchodzi do stolików. No i ludzie oczywiście tam wkurwieni wszyscy i tak dalej. Na co Marek wyciąga 5 dych, daje temu żulowi te 5 dych, po czym chodzi 4 metry za nim i udaje też, że jest żulem i też zaczyna prosić ludzi o pieniądze. Mimo, że wszyscy wiedzą, że on tam przed chwilą dał mu tą kasę i jest dobrze ubrany i wiesz... I zrobi jaja, nie? Koleś jest zajebisty po prostu, jak tak prywatnie, nie? No
0: ciekawe rzeczy mówisz. Faktycznie często po kimś tak jedziemy, mieszamy z gównem, a nie znamy dobrze tej osoby. Jakbyśmy poznali, to by się okazało, że to sympatyczny i szczodry człowiek, tylko że coś mu tam się stało. Ja bym stawiał, że to może faktycznie ta choroba Wilsona, bo objawy takie właśnie są, że słyszysz jakieś głosy, że zaburza ci się cała percepcja rzeczywistości. I tak dalej, ale to trzeba mieć naprawdę już ostrą jazdę, żeby tym nanowahadełkiem odczytywać takie komunikaty, tak, z tej tabliczki z literami, z odpowiedziami, że na przykład 6300 ofiar lekarzy, że magowie żydowscy i ich imiona i tak dalej, odczytywać wszystko z tej tabliczki. Albo wiesz, że twój komputer cię zakłóca ci pracę nanowahadełka i fałszywe przekazy dostajesz i kosmici do ciebie mówią i wszystko naraz. No to niesamowite. Swoją drogą.
1: Wiesz co, no mówię, odkąd umarł jego ojciec 2 lata temu, to bardzo mu się to nasiliło. Wiem, że on, wiesz, to on opiekował się swoim ojcem, praktycznie poświęcił parę lat swojego życia w 100% zajmując się swoim ojcem, nic innego nie robił. No jeszcze poza tym gdzieś tam nagrywał te filmiki, ale od 2 lata wstecz do wcześniej przez 3 lata, mówię, siedział właściwie 90% swojego czasu spędzał z ojcem chorym bardzo mocno i będą miał padaczkę jego ojciec i tam coś jeszcze. W każdym razie gdzieś tam bardzo mocno się zajmował nim i bardzo dużo poświęcił i swojego czasu i też pieniędzy na to. Jakąś tam karierę swoją zawodową wstrzymał i tak dalej. Więc wiesz, no nie uważam, żeby to był człowiek, po którym można po prostu gdzieś tam tak jechać i nie zasługuje na wszystko, co najgorsze. Pomimo tego, że oczywiście poglądy, jakie ma, no to jest, pomijając, że oderwane od rzeczywistości, to często też no, głupie zwyczajnie, ale mówię, jest dobrym człowiekiem na pewno. I to,
0: no chyba, że jesteś Żydkiem na przykład, to wtedy może nie być miły dla ciebie, przypuszczam. Albo żydowskim magiem.
1: Nie, słuchaj, co do Żydów, to on też rozumie, że są różne odłamy Żydów, bo ja z nim rozmawiałem. On to niuansował, nie mówił, że wszyscy Żydzi są źle, tylko że sioniści są źle. Natomiast nie wszyscy Żydzi są źle, więc to widzisz, nie jest tak źle, bo natomiast jego mama jest antyżydówką taką 100%. Jego mama jest 100% antysemitką, ona jest bardzo radiomaryjna również i tak dalej. Wiesz, myślę, że to już może być po mamie, że tak powiem. Ona już też była dosyć mocno odjechana swego czasu. Chociaż miałem taką sytuację, że zaproponowałem jako po śmierci jego ojca, że przyjadę do nich na Wigilię, żeby nie siedzieli tak sami w dwójkę. On się tą mamą opiekuje, żeby jakoś razem spędzić tą Wigilię. No okej, fajnie, no ale usłyszałem, że w sumie to byłby problem, jakbym przyjechał, więc nie przyjechałem. Bo tam jej coś nie pasowało. Znaczy, po czym po 3 miesiącach dzwonię do nich, będąc w Krakowie, czy mógłbym do nich wpaść ich odwiedzić. A co słyszałem od jego mamy, że jako, że ja ich nie chcę nigdy odwiedzać i mam ich w dupie, to mam nie przyjeżdżać.
0: No, to
1: więc
0: kurczę,
1: wiesz, to jest fajnie, takie fajnie. Wiesz, oderwanie od rzeczywistości, nie? No niestety, ale to tyle. No dobra, no to kwestię monitora polskiego mam wyjaśnię. No, czy chciałbyś poruszyć jeszcze jakiś temat, prawda?
0: Tak, taki, że uważam, że to może coś w tym być, co mówi pan Marek Podlecki, i że napiszę chyba list do Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwołam konferencję na temat taki, co myślisz o takim temacie, czy reptiliańska technologia w rękach żydowskich czarnych magów może zakłócać pracę nanowahadełka?
1: Znaczy się, uważam, że to zależy, tak? To zależy, bo to jest przede wszystkim bardzo poważne pytanie. I wiesz, kiedy odpowiadamy na tego typu pytania, to Nie można sobie pozwolić na to, że po prostu się rzuci jakimś hasłem, bez odpowiedzialności się rzuci, bo się rzuci, się będzie, wiesz, mieliło tym jęzorem i tyle. No, przede wszystkim musimy wiedzieć, że nasza świadomość o tym, czy wpłynie, czy nie, również kreuje to, czy wpłynie, czy nie. Tak? Jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o fizyce kwantowej, czy o tym, jak zbudowany jest wszechświat i jak nasza świadomość jest połączona ze wszechświadomością, no to wszyscy wiecie, że nasza świadomość również kreuje rzeczywistość w takim sensie dosłownym, tak? Że mamy tą boską cząstkę, że wszyscy jesteśmy częścią takiego zdecentralizowanego Boga, takiego Boga immanentnego. Więc no, jeżeli będziemy uważali, że wpłynie, to wtedy zacznie wpływać, ponieważ wtedy stanie się cząstką takiego Boga transcendentnego. My jako immanentne części Boga tworzymy takiego transcendentnego Boga i wtedy naszą opinią my zmieniamy rzeczywistość, wpływamy naszą wolą i wtedy to wygląda inaczej niż gdyby wyglądało w świecie alternatywnym, który jednocześnie powstaje wtedy, kiedy my myślimy tak, ponieważ kiedy my podejmujemy jedną decyzję, tak, to powstają już dwa wszechświaty. Wszechświat, w którym podjęliśmy taką decyzję, w którym nie podjęliśmy tej decyzji. Więc de facto powstają dwa wszechświaty. My podejmujemy decyzję, zmieniamy coś, jednocześnie nic nie zmieniając, ponieważ wtedy stwarzamy świat, w którym nie podjęliśmy tej decyzji, a więc nic nie zmieniliśmy w nim, prawda? Tak samo, jeżeli podejmiemy decyzję, że nie zmieni, wtedy my stwarzamy wszechświat, którym zmienił, więc znowu de facto nie zmieniliśmy nic, ponieważ no, powstają to te dwie niezależne od siebie wszechświaty, więc innymi słowy można po prostu powiedzieć, że zarówno zmieni, jak i nie zmieni. Obydwie odpowiedzi są prawidłowe, ale czy zmieni w tym wszechświecie, którego jesteśmy świadomi, nie wiemy, ponieważ nie wiemy, do której z tych dwóch rzeczywistości trafimy. To jest tak samo jak z fotonami w tych wszystkich eksperymentach. Jeżeli ktoś wie, że foton może być w dwóch miejscach naraz, a jednocześnie tylko w jednym i jest świadomy tego, czy jest obserwowany. I jest tak samo, dokładnie tak samo z ludźmi, ich decyzjami i wolą, która wpływa na człowieka. I to chyba jest oczywiste, tak?
0: Aż się spociłem pod pachami z wrażenia. No mózg rozjebany, jak to mawiają. Ja już wiem, kogo tam wyślę na ten wykład i no po prostu wow. Niektórzy na czacie piszą, że za mocny staw troszeczkę.
1: Wiesz, to trochę się naczytałem takiego gościa, który swoją drogą część tego, co ja mówiłem, pisał serio. Jest bardzo ciekawy Ken Wilber, przy czym ja nie mam takich poglądów czy takie postrzegania rzeczywistości, jak przed chwilą oczywiście powiedziałem, ale to jest taki filozof.
0: Ale e-booka możesz napisać na ten temat.
1: Nie, to jest taki filozof religii, który też filozof, przepraszam, psychologii, który też dużo ciekawych rzeczy na temat świadomości pisze. Ale jednocześnie wtrąca różne takie rzeczy a propos tego, jak skonstruowany jest wszechświat i tak mnie naszło, żeby to wtrącić, bo pomyślałem, że w kontekście Marka Podleckiego to będzie pasowało.
0: Następny temacik ciekawy. Od teraz państwo PiS zachęca do donosicielstwa i promuje konfidentów. Uprzejmie donosimy, że tylko teraz, jeśli doniesiesz na swojego sąsiada, szefa, matkę, dzieci, na policję, CBA lub ABW, do hojnego wynagrodzenia, które otrzymasz, nie zapłacisz ani złotówki podatku od tego hojnego wynagrodzenia, a jeśli namówisz do kapowania bliską osobę, dostaniesz w prezencie podręczną pluskwę. Od samego rana rozmowa kontrolowana. Dobra zmiana! No, także donoście na swoich sąsiadów i no, od teraz nie zapłacicie podatku od nagrody, którą dostaniecie za kapowanie. Czy ty masz kogoś, na kogo mógłbyś donieść? Uprzejmie?
1: Słuchaj, ja mogę donieść na każdego, za kogo mi zapłacą. Proste, nie? Nie no, a poważnie, wiesz, ja jestem wbrew wszystkiemu, to jednak zostaje we mnie coś takiego, z takiego chłopaka z Jeżyc, nie? I po prostu, kurwa, no, rozjebałbym konfidenta, kurwa, nie?
0: No kurwa się wie.
1: Kurwa, wiadomo, nie? Kurwa, jebać takich śmieci, co donoszą, nie? No pojebany, kurwa, nie? Rozjebałbym, kurwa, tego, co tu uchwalił, nie?
0: Kurwa. Też bym połamał, kurwa, cwela, konfidenta.
1: No i chuj. No, proste, no,
0: kurwa. No, nie, ale coś takiego jest, taka jakaś niechęć, bo tak zawsze mi się kojarzy Confidence z takim szczurkiem jakimś takim. I zawsze sobie przypominam ten przypadek, że jakiś polski urzędnik spotkał na ulicy tu w Polsce dziecko, które sprzedawało jakieś stare swoje książki, żeby tam pomóc matce czy coś, żeby uzbierać pieniążki. I ten poszedł i doniósł do skarbówek. Że podatek
1: nie płaci. Nie, wiesz, strasznie nie lubię czegoś takiego.
0: Jak sobie wyobrażacie konfidenta, drodzy słuchacze? Bo ja taki mały, 1,50 m w kapeluszu, okularki, łysiejący, w garniturku takim, łaty na łokciach, teczka i wszystko musi mieć poukładane, długopisik ma wetknięty za kieszonkę i patrzy tylko, czy każdy płaci podatki. O, tu jest wykroczenie, proszę bardzo, dzwonimy. Albo ten, albo Rudy z blok ekipy, nie? To jest taki właśnie konfident.
1: Wiesz, co ci powiem, tak jak obserwuję ludzi, nie? I tak mi się wydaje, że ludzie potrafią być zaskakujący, to mi się wydaje, że takim konfidentem, takim donosicielem, to on nie ma twarzy ani nie ma żadnego wizerunku. To może być każdy, wiesz? Jak my zaczynamy wyobrażać, że to będzie jakiś tam najgorszy przegrywik gdzieś tam, to się może okazać, że zupełnie inaczej, nie? To nie może się tak wyobrażać. On nie ma twarzy, on nie jest kimś konkretnym. To właśnie, szczególnie, że jeżeli się szuka takich donosicieli, to domyślam się, że właśnie stara się nie wbić totalnie w ten stereotyp, jeżeli się jest w jakichś tam, wiesz, służbach czy coś, no bo to jest nieskuteczne, nie? To jest nieskuteczne. Jak ja bym szukał jakiegoś takiego konfidenta, nie wiem, w takim nocnym radiu, to ja bym zwerbował jakiegoś właśnie takiego adwokata, czy innego takiego najgłośniej mówiącego na wszystkich innych i tak dalej, nie? I ja bym poszedł troszkę w tym kierunku. Ja nic nie sugeruję, nie? Że adwokat jest na przykład konfidentem i donosi tutaj, no ale...
0: Nie, no nie jest, co ty. Ale mieliśmy tu ostatnio przypadek, ktoś tam chce donosić na mnie na radio tutaj. Bardzo taki praworządny człowiek, który...
1: Tak, prawda?
0: No. Nie wiem, może już to zrobił, bo tam miałem na mailu pogróżki, że zrobi, jak nie spełnię jego tam jakichś oczekiwań. No, to pogratulować. I coś się znajdzie zawsze.
1: Czym ci groził, że co?
0: No, że doniesie uprzejmie tam, gdzie
1: ale
0: trzeba.
1: Ale na co?
0: No, na co tam się znajdzie. No.
1: Czyli, że co, że tu promujecie jakieś coś niedobrego promujecie, czy że co?
0: No wiesz, no jak chcesz uderzyć złego wilka, to kij się zawsze znajdzie jakiś.
1: No w sumie tak, jak się doniesie wszędzie, to może coś się przyczepi, nie?
0: No, także to chodziło o wyciek danych osobowych, które dostał, otrzymał zły człowiek, mimo że ten człowiek jest współwłaścicielem radia i bardzo się słuchaczowi nie spodobało, że tam książkę wygrał coś i jego imię i nazwisko zostało zdradzone. Mimo że dostał maila z zapytaniem tam, czy się zgadza, czy coś, to nieważne, bo to tam, bo zdradziłem i można inne dane znaleźć w sieci. No nieważne, w każdym razie są też tacy ludzie. Myślę, że będzie ich więcej, bo im popularniejsze będzie radio, tym więcej będzie się pojawiało różnych, różnych panów uprzejmie donoszę.
1: Wiesz co, ja na to mam prosty sposób na liberalnych demokratach, na naszym fanpage'u. To po prostu blokuje takie osoby i tyle. I blokuje wystarczająco dużej ilości miejsc i tyle. Nie ma czasu, znaczy nie ma sensu marnować w ogóle energii na takie osoby, nie? Nawet jak coś zaczną działać, to w sumie zwykle i tak nic nie zdziałają. Nawet jak kurwa coś ci troszeczkę się stanie, to i tak się pod tym podniesiesz, a taki śmieć w końcu i tak zniknie z twojego życia, więc jebać leszczy po prostu.
0: No właśnie. A propos takich klimatów typu policja, to gdzieś tu miałem jeszcze... takiego newsa. A jeszcze w temacie energii okazuje się, że zniknęły moje napoje energetyczne, takie ulubione, w dużych butelkach. Nigdzie nie widzę napojów energetycznych w dużych butelkach. I mam
1: takich litrowych?
0: Słucham?
1: Takich litrowych można mieć.
0: Tak, takie w srebrnych butelkach charakterystyczne.
1: No, kojarzę. Takie były w Biedronce na przykład.
0: No w różnych sklepach były, a teraz nigdzie ich nie widzę i zastanawiam się, czy to przypadkiem nasza kochana Unia Europejska nie wprowadziła jakichś norm, bo wiadomo, że dba o nasze zdrowie i że nie wolno tak dużo pić i tylko w małych wolno sprzedawać. No i tak mam takie przypuszczenie, że to właśnie...
1: A swoją drogą wiesz, że akurat te energetyki są strasznie niezdrowe, nie?
0: A ja tu się dobrze czuję, po niech taki pobudzony i właśnie teraz mi siada troszkę energii.
1: Ale to już pomijam o tym, ale po prostu strasznie, jeżeli chodzi o wątrobę, żołądek, to są strasznie niedobre, tak, na serio. Tak.
0: Zauważyłem,
1: lepiej to zamienić, wiesz, jakimś, nie wiem, nawet jakieś te głupie yerba mate lepiej sobie kupić, to tam ten debil cejrowski to pije.
0: To może dobrze właśnie, że Unia dba o nasze zdrowie. Unio, nasza Unio, opiekunko nasza, dbasz o nasze zdrowie i by było dobrze krowie, by kafelki w stodole miała, by jej muzyczka piękna grała, o.
1: Znaczy, ja ci powiem, że akurat jeżeli chodzi o te niektóre takie normy, to jest gdzieś tam jeden z rzeczy, które w Unii Europejskiej, pomimo, że jestem jej fanem, to też za tym akurat nie przepadam. Ale to za mało, żeby przekreślić tak wspaniałą inicjatywę oczywiście.
0: No właśnie, a w temacie policyjnym to awantura w Polsat News ostatnio, bo w programie Państwo w Państwie zaproszono chłopaka, który miał traumatyczne przeżycia z policją. 27-letni Dawid Łukomski, jak miał 19 lat, został zatrzymany z kolegą na mieście. No i kolega tam nie wiadomo czemu prysnął, a wkurwieni policjanci z zemsty wywieźli tego Łukomskiego za miasto i tam go obili pałami dosyć mocno. Także chłopakowi śmierć zaglądnęła w oczy i on potem zrobił obdukcję, pozwał tych policjantów. Sąd oczywiście, jak to u nas, stwierdził niską szkodliwość społeczną i psiarskich uniewinnił, czyli standardowo. I teraz zaprosili tego Dawida, dzisiaj ma 27 lat, i on w tym programie polsatowskim rapuje. Dzisiaj ten też, przepraszam, jeszcze raz. Dzisiaj też sam jeden z i moja matula idziemy naprzeciw bandytom w mundurach. I były rzecznik policji, też zaproszony do programu, Krzysztof Hajdas, oburzył się i zaraz chciał tam wyjść ze studia, nastroszył wąsa. No, a może dobrze rapuje właśnie bandyci w mundurach? Co ty myślisz?
1: Znaczy, wiesz co... Czekaj, wiesz co... strasznie zabrzmi na podstawie tego przykładu. Znaczy się, ja mam bardzo mieszane zdanie co do policji. W sensie, bardzo doceniam rolę policji, jaka jest. Policja jest potrzebna i tak dalej. I uważam, że oczywiście, no takie przypadki są naganne, ale ja jestem zwolennikiem instytucjonalnej kontroli i wierzę w instytucje, i wierzę, bo jestem liberałem, dlatego wierzę w instytucje, a nie jestem jakimś antyliberałem, żeby uważać, że instytucje nie działają. To inne instytucje muszą skontrolować to, wiesz, ukarać i tak dalej. No do dupy jest to, że mamy sądy, jakie mamy, że one takich policjantów uniewinniają. To jest straszne, nie? Bo takie osoby, tacy policjanci powinni mieć wysokie wyroki i stracić pracę po prostu. Straszne jest również to, że wiesz, PiS, wprowadzając tak złe zmiany w sądach, jakie wprowadza, to uniemożliwia podjęcie reform, realnych, dobrych reform następnym ekipom rządowym, bo wtedy będzie się wytykało, że wy robicie to samo co PiS, też rozwalacie sądy, nie? Straszne jest to, że poprzednie rządy tych sądów nie zmieniły, a miały okazję, miały takie możliwości i mogły dużo zreformować w tych sądach. Szkoda, że Platformie się zwyczajnie nie chciało tego robić i dla nich to było zbytnie duże wyzwanie. I to jest wielką tragedią, że te instytucje w Polsce nie działają tak, jak powinny. A wiesz, o takie oddolne ruchy znowu, że jebać policję, bandyci w mundurach, no to też nie jest dobre ze społecznego punktu widzenia. W sensie to też sprawia, że policjanci mają gorsze nastawienie do obywateli, jeżeli obywatele mają gorsze do nich. No to działa w dwie strony po prostu. Jeżeli my się wzajemnie będziemy próbowali gdzieś tam szanować, ale też oczywiście mówię, karać przypadki wtedy, kiedy policjanci zachowują się jak gnoje, bo kurwa mać, jeżeli to są ludzie, którym my mamy ufać, to są ludzie, którym powierzamy swoje bezpieczeństwo, którym płacimy za to jako społeczeństwo, że to zrzucamy. To jest straszne skurwysyństwo, gdzieś tam nadwyrężać. I uważam, że to powinno być bardzo surowo karane z punktu widzenia prawa, kiedy takie coś zostanie nadużyte. Oczywiście i z tym się zgadzam. Nie popieram natomiast żadnych jakichś takich, no, oddolnych ruchów antypolicyjnych, jakiejś takiej antypolicyjnej propagandy czy coś takiego. ale uważam, że należy krytykować złe zjawiska jednocześnie, tak? Czyli nie żeby z jednej strony w ogóle nie krytykować policji, tylko nie mówić, że cała policja to są śmiecie, kurwy, rozjebać, zabić, tylko po prostu no, mówić, no, chwała tym policjantom, którzy są dzielni i są super i którzy naprawdę ciężko pracują dla naszego dobra, a jebać tych śmieci, którzy po prostu, kurwa, swoją pozycję no, nadużywają i później kogoś tak pobiją, tak? No, to jest straszne. Oczywiście, że skazywać, ale to są różne porządki, tak? Porządek instytucjonalny, to znaczy skazywać musi być ku temu odpowiednie dobre instytucje, żeby takie osoby skazywać. Musi być odpowiednia kontrola. To jest ważne, z drugiej strony społecznie musimy to krytykować, tak? No to jest wszystko. My razem, my społeczeństwo, państwo jesteśmy jednością w pewnym sensie. Przenikamy się, tak? No to nie jest tak, że państwo to jest jakaś, nie wiem, obca cywilizacja, że te instytucje to jest jakaś obca cywilizacja, które nas napadły i one nam to narzucają, a my biedni obywatele tylko sobie gdzieś tam żyjemy i w tym państwie nie uczestniczymy. Tylko uczestniczymy w tym państwie, no taka jest prawda. I każdy z nas może w tym państwie uczestniczyć i może w tych instytucjach w jakimś sensie uczestniczyć. Nawet do tego stopnia, że wiele z was mogłoby bez problemu na przykład zostać mediatorem sądowym, czyli aktywnie gdzieś w tym sądownictwie też brać udział, bo do tego wystarczy chyba mieć skończone jakiekolwiek studia na przykład. Czyli nie jest to jakoś tam strasznie obwarowane, później wystarczy przejść kurs. Więc możliwości jest dużo. Można się zacząć angażować w jakiejkolwiek partii politycznej, można jakiekolwiek, nie wiem, stowarzyszenie, cokolwiek można zacząć robić po prostu. A strasznie nie lubię ogólnie podejścia w stylu będę sobie tu siedział, pierdolił, jakie państwo jest nie takie, jakie wszystko jest straszne, jakie to jest okropne, ale nie będę w ogóle brał udziału w społeczeństwie, będę się kurwa alienował gdzieś. I na przykład, to jest tylko przykład, słuchał sobie nocnego radia i pierdolił, jak to jest wszystko straszne i niefajne i dlaczego tak jest. Jest takie, bo jesteś kurwa leniwym śmieciem, który nie poszedł i nie zaczął zmieniać świata, chociażby trochę lepsze, bo mamy wpływ i możemy zmienić rzeczywistość naprawdę i to jest możliwe. Ja nie mówię, że koniecznie w wielkim wymiarze, chociażby w minimalnym. Dobra.
0: Bardzo dobrze, bo tu zarzut, że skała nas obraża. Bardzo dobrze, bo musi być trochę ostrego języka i kontrowersji w tak wyważonej i racjonalnej, niejednostronnej opinii. To jest bardzo niepopularne dzisiaj tak właśnie podchodzić do sprawy. Dzisiaj to trzeba tych porozwieszać, te chuje się nakradły, porządek z nimi zrobić, spaliłbym ich wszystkich. No to tak trzeba dzisiaj. Taka czarno-biała rzeczywistość bardzo nam się zrobiła i takie opinie jak twoje to jest nuda w ogóle jakaś. W ogóle tak zasnąłem. Dlaczego nie chcesz porozwieszać tej psiarni na drzewach na przykład, albo ich coś tam rozjebać ich? Ale no już tak mówiąc serio, faktycznie bardziej się chyba boję spotkać w ciemnej uliczce takiego, który jest, wiesz, na HWDP nastawiony, niż kogoś takiego jak ty, kto podchodzi do sprawy bardziej tak normalnie.
1: Znaczy, wiesz, zabawne jest to, że właśnie na przykład, nie wiem, taki adwokat nazwie lewicowe poglądy. No nie, no, ja jestem centroprawicowy, tak? Ja nie jestem w żadnym wymiarze. Jestem po pierwsze liberalny gospodarczo, pod wieloma względami gospodarczo społecznie, a pod wieloma względami jestem też umiarkowanie konserwatywny. Naprawdę, no, w całym naszym kręgu kulturowym, w którym żyjemy, w 95% naszego kręgu kulturowego, w którym żyjemy, tylko jakiś margines mógłby nazwać mnie lewicowcem. Ja nie mówię, że margines społeczny, ale margines po prostu tego, co poglądów, osoby o takich poglądach no nieistotnych dla społeczeństwa mogą mnie tylko tak nazwać, więc tylko o tym chciałem się poinformować, że po prostu jako twoje poglądy są nieistotne z punktu widzenia społeczeństwa w tym momencie, ale też oczywiście możesz działać na to, żeby to zmieniać, bo do tego zachęcam oczywiście. Tylko chciałem powiedzieć, że to ja mówię z pozycji osoby, która gdzieś tam znajduje się w tym szerokim społecznym nurcie, a twój głos to jest malutki gdzieś tam głosik, jakiś ciekawostka fajna to usłyszeć, że być może to, co mówię, jest lewicowe, ale to jest tylko taka ciekawostka.
0: Takie etykiety, że tam lewak, czy katol, czy ktoś, to dają chyba ci, którzy mają mało do powiedzenia w sumie, bo to jest taka ucieczka od rozmowy, od dyskusji, od argumentów. Przypiąć komuś etykietkę. Ty jesteś lewak, spierdalaj, albo ty jesteś Żyd, spierdalaj, nie? i tyle. I nie trzeba już w ogóle niczego udowadniać, bo z kimś takim się przecież nie rozmawia w ogóle. Z lewakiem w ogóle nie ma o czym gadać, tak? A udało się to jakoś tutaj przełamać w nocnym radio. Przypominam bardzo ciekawe rozmowy, mimo że na przykład Wódz, który jest libertarianinem, kapitalistą, pełną gębą, mimo że początkowo był bardzo cięty na Błażeja, to w końcu tam zadzwonił i pogadali sobie, bo to jak już z kimś pogadasz, nawet wirtualnie przez tego Skype'a, to zaczyna być inna rozmowa, już nie tylko, już łatwiej jest kogoś po prostu tak zdyskredytować, przypiąć mu plakietkę jakąś na czacie, nie? Jak już trzeba zadzwonić, to już się robi inna rozmowa i w końcu były ciekawe różne rozmowy i to jest dla mnie największa wartość. Lubię słuchać takich rozmów, gdzie ścierają się różne światopoglądy. I też nie ma przypinania łatek, tylko jest rozmowa o konkretach. Co to w ogóle takie kategoryzowanie kogoś, że ty jesteś lewak, ty prawak? Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Na przykład Skała ma bardzo takie zróżnicowane poglądy, wydaje mi się, i wcale nie jest ani żadnym lewakiem, ani kimś tam, tylko po prostu może mu bliżej do jakiejś opcji, ale czy to oznacza, że trzeba od razu kogoś jakoś tam nazwać i to wszystko i już? No to tak słabo trochę, nie?
1: No, słuchaj, zarzucono mi tutaj bycie emocjonalnie podburzonym, to działa w drugą stronę. Ja po prostu daję emocje z siebie, żeby było ciekawiej, żeby te emocje wzbudzić również w słuchaczach. Tak zakładam, że wtedy jest ciekawiej, kiedy się zaczynają te emocje jakieś gdzieś tam w dyskusji pojawiać. Jeżeli też kogoś zbytnio uraziłem swoimi słowami, padło słowo, że jestem hamem, to też nie miałem tego do końca intencji, tylko wiecie, no żeby było trochę ikry gdzieś tam w rozmowie. Tak, do takiej maniery radiowej jestem przyzwyczajony, że jest jakieś trochę spięcie, że coś tam się dzieje. To też jest trochę takie, staram się, żeby było trochę to takie, nie wiem, no co się działo po prostu, tak? No, szczególnie, że nieraz miałem też wypowiedzi, które wiem, że mogły być troszeczkę gdzieś tam przynudnawe, więc cieszę się, że was z tego marazmu wyrwałem.
0: Jest tutaj prośba od jednego ze słuchaczy, żebyś wpadł do nas na Discorda kiedyś i pogadał sobie. Przypominam, że spotykamy się na platformie Discord. Dobrze sobie ściągnąć aplikację, zainstalować, wtedy to najlepiej działa i zawsze łączy, bo online w przeglądarce to różnie bywa. No i tam sobie toczymy różne takie luźniejsze, afterowe bardziej rozmowy, często bardzo ciekawe, więc zapraszam cię też, Skała.
1: Jasne, wiesz co, ale jak już myślę o dyskutowaniu z blachą, to mnie się odechciała, wiesz, mówiąc szczerze.
0: A skąd wiesz, że to blacha?
1: Ja wiem, że ta blacha się zawsze znajduje, bo słuchałem ostatnio, wiesz, waszej sylwestrowej audycji i ja nie mam nic do blachy, ja lubię blachę, ale po prostu męczy mnie rozmawianie z blachą. Ja go bardzo lubię, ale najlepiej jak przewinę jego wypowiedź jak w audycji, wtedy go lubię najbardziej, wiesz. To jest fajny gość, ale no jakoś tak, wiesz, no czasem coś męczy, prawda? Więc mam nadzieję, że blacha nie będzie mi tego miał za złe, że jest dla mnie strasznie męczącym człowiekiem, jeżeli chodzi o mówienie w radiu, może na żywo, domyślam się, że był pewnie fajniejszy. Ale jakoś tak bez zwizualizowania go i tak dalej, sam jego głos, jakoś, nie wiem, ton głosu, maniera mówienia, przywalanie się do wszystkich o jakieś totalne pierdoły i trzecie, czwartorzędne sprawy, no to takie, no ja tego nie rozumiem, ja tego nie kupuję, ale ogólnie to brakowałoby blachy oczywiście. Ja już sobie wyobrażam, że dwie audycje później blacha zadzwoni, jakoś się do tego pewnie odniesie, bo słucha wszystkiego. Pozdrawiam cię, blacha. No
0: cóż, no tak czasami bywa, że ktoś tam nam z jakichś tam powodów nie pasuje do końca, niekoniecznie czujemy do niego jakąś tam niechęć, ale po prostu nam jakoś tam nie pasuje, więc
1: tak, nic na
0: siłę. No dobra, spoko. Wiesz co, to może ja cię rozłączę, może jeszcze ktoś się tutaj przyłączy do rozmowy.
1: No wiesz, też chciałem powiedzieć, że też już kończę, bo słuchaj, ponad godzinę rozmawialiśmy. Fajnie się gadało, zawsze krawczy się z tym się fajnie rozmawia.
0: Wzajemnie, dziękuję.
1: No a ja słuchaj, chyba muszę się do ciebie z tą stroną odespać jeszcze.
0: No właśnie, rozmył nam się jakoś tak temat, to bardziej moja tutaj wina, chociaż tam coś już
1: moja
0: było
1: te,
0: jakby. No ale to dobra, to na priwa myślę, że
1: załatwimy. Ja tak dla żartu chciałem to zarzucić publicznie, wiesz, że było śmieszniej.
0: No. Ale fajnie, że wspomniałeś też o tym, to będzie mi łatwiej się teraz odezwać w tej sprawie.
1: Tak, już to przypomniałem sobie o tym w tym momencie, po prostu, że nie zapomniałem. Dobra, to na razie życzę wszystkim miłego wieczoru i cześć, pa.
0: Cześć, cześć. No i po rozmowie. Gdyby ktoś jeszcze chciał się przyłączyć, to zapraszam, jeszcze 15 minut audycji, a potem może faktycznie jakieś spotkanko na Discord. No właśnie, tutaj Etam pytał, bo jest etamowa akcja. Etam od pewnego czasu namawia do wpłacania nierównych kwot o różnych nominałach, które są takim komunikatem, czy chcecie na przykład więcej Etama, czy mniej Etama. No i powiem wam, że na razie wynik tej akcji jest zdecydowanie w kierunku, że więcej, albo że dużo więcej Etama, Etam super, Etam yeah, Etam wow. Były też głosy takie, że Etama w sam raz, a nie przypominam sobie tak, że nie podoba się Etam. No i jestem tutaj wdzięczny, bo akcja przyniosła rezultat. Niedługo tutaj napiszę dokładniej co i jak. A, bo dziś jest koniec akcji. No kurczę, no nie zdążyłem zrobić dokładnego rozeznania, ale obiecuję, że w najbliższej audycji pewnie Nocny Marek, dopiero w następnym Nocnym Marku powiem, jak się sprawy mają, chyba że będzie jakieś wcześniej spotkanie. Chcę teraz trochę więcej ponadawać, bo ostatnio miałem taki odpoczynek, trochę przerwę, więc było mniej tego nadawania. Przypominam też, że spoiler przynajmniej chwilowo wraca, więc zapraszam na sobotę. Jeszcze nie wiem, czy będzie o nowym Blade Runnerze, czy o... Mam jakby dwa tematy, które wziąłem na warsztat. Korona Królów versus Gra o Tron. To trochę tak humorystycznie, oczywiście. Wspomniałbym tam też o innych serialach historycznych, czy o filmach kostiumowych. I porównał to wszystko ze sobą. Jak słyszycie, poprawił się zdecydowanie ten dżingielek skajpowy. Teraz on brzmi trochę inaczej w tym nowym Skype'ie. A czy ty, blacha, masz już nowego Skype'a, czy jeszcze jedziesz na starym? Witam cię serdecznie.
2: Witam. No, od jakiegoś czasu już wcześniej, jeszcze zanim ty zauważyłeś nowego Skype'a, to ja już go miałem. Nowy Skype niestety, przynajmniej jak dla mnie, wygląda jak gówno. Sorry, ale po prostu ten interfejs jest totalnie nieintuicyjny. No ogólnie Skype staje się takim instrumentem wewnątrzradiowym, które mam wrażenie jest już coraz bardziej passé i ludzie zaczynają się rozglądać nad jakąś inną metodą komunikacji, bo no, stworzenie konferencji, przekierowania, to wszystko staje się gdzieś tam kłopotliwe. Natomiast tak, Skała, również cię pozdrawiam i myślę sobie tak, że lepsza jest otwarta niechęć niż hipokryzja.
0: No to właśnie nie była jakaś taka otwarta niechęć, po prostu wiesz, no jakoś tak mu się niekoniecznie dobrze ciebie słucha jako dzwoniącego, jako takiego w sumie nadającego trochę, bo ty jesteś taki stały słuchacz, w sumie taki często współtwórca audycji, biorąc pod uwagę, jak często się pojawiasz, więc myślę, że jesteś oceniany tutaj troszkę na tej samej zasadzie, jak różni słuchacze nie przepadają za niektórymi nadającymi, no czy tam ktoś nie lubi słuchać Krawca, czy Potrzebę nie trawi, nie? No to tak, to też trochę na tej samej zasadzie, a też podkreślał, że nie ma tu jakiejś niechęci do ciebie jako do osoby, nie?
2: Nie, no spoko, może zbyt ostrego słowa rzeczywiście użyłem, tak, natomiast natomiast ja z kolei w jednej rzeczy się ze Skałą zgadzam, którą powiedział na samym początku, mianowicie powiedział o tym, że brakuje ciebie w radiu solo. Ja już gdzieś tam kiedyś też wspominałem ci o tym bardziej na prywatnym kanale, że mi z kolei brakuje tej takiej godzinnej, 45-minutowej rozbiegówki, tak, gdzie ten moment jest, gdzie ta antena jest tylko i wyłącznie twoja, tak? Wiadomo, folklor radiowy też jest cenny, tak? Natomiast no, czasami bywa tak i tutaj no, ja też jakoś tam się do tego przyczyniam poniekąd, że ten dzwoniący rozbija ci temat, tak? I to jest troszeczkę taka dziwna sytuacja, tak? Bo wtedy, no, u ciebie przynajmniej ja jestem w stanie to wyczuć, tak? Że wbijam ci się w pewną intencję, tak? Wbijam ci się w poprzek pewnej intencji, tak? I to, myślę, jest jakaś taka bardzo niezdrowa sytuacja, bo ty masz jakąś intencję dotyczącą audycji, tak? Chcesz ją jakoś tam pokierować, tak? A tutaj dzwoni taki blacha, tak? Albo na przykład to mi to jeszcze przychodzi do głowy. Albo dzwoni taki Zenon, tak? Gdzieś tam zaczyna, że tak powiem, dryfować w swoim kierunku, tak?
0: Tutaj no jak najbardziej. Tak jest. Czasem tak bywa, to fakt, ale też równie często bywa tak, że w ogóle nie jestem przygotowany za bardzo, nawet ostatnio coraz częściej i po prostu improwizuję i wtedy jak się czasami kończą tematy, więc i wtedy właśnie fajnie, jak ktoś zadzwoni i pociągnie trochę audycję, nie? Więc to nie jest żadna nic, co psuje audycję, a raczej w drugą stronę, ale bywa i tak, ale wszystkie takie głosy sobie zawsze zapamiętuję. Im ich jest więcej, tym bardziej to się w głowie utrwala, więc każdy taki wasz głos jest jakimś tam kciukiem w górę, kciukiem w dół, który tworzy pewną tam statystykę w głowie i na pewno ma wpływ na tutaj na radio, nie?
2: A tak jeszcze odnośnie tego, co powiedział Skała, bo ja dzisiaj tylko krótko, zresztą chyba słychać, że gardło mi siada, to powiem tak, że może kiedyś, Paweł, będzie okazja do tego, żeby gdzieś tam wyjaśnić to, dlaczego ja się tak czepiam, tak? Poza tym pomyślcie sobie, i to jest taki mój komunikat do wszystkich słuchaczy, jaki świat byłby nudny, gdyby się nikt nie czepiał? Znaczy, to w ogóle nasza cywilizacja jest zbudowana na tym, że ktoś gdzieś tam w pewnym momencie zaczął się czepiać. I to niektórzy się czepiali bardzo, bardzo mocno, tak? Różnych rzeczy, tak? I w ogóle dzięki temu pewne rzeczy mają taki kształt, a nie inny. A tak to może jeszcze byśmy siedzieli przy ognisku w jakimś średniowieczu albo jeszcze w starożytności, tak? Właśnie przez to, że ktoś gdzieś tam się czepiał, tak? Taki Martin Luther też się bardzo czepiał. Ty też gdzieś tam, Krawiec, masz, jakby to powiedzieć, pewien wpływ na to, że się czepiasz, tak? Na przykład środowisk katolickich się czepiasz, tak? Zresztą ty, kogo ty się, za przeproszeniem, kogo ty się, kurwa, Krawiec, nie czepiasz, tak? Znaczy, właśnie. Tutaj można powiedzieć, że twój wkład z tej strony w rozwój cywilizacji jest naprawdę przeogromny, bo po prostu czepiasz się, no, absolutnie wszystkich, tak? Nawet tych, którzy gdzieś tam, że tak powiem, no, zasiadają z tobą przy jednym stole w zarządzie. Mam tutaj na myśli cyborga, tak? Mam tutaj na myśli też Kloda, tak? Kogo ty się nie czepiasz? Może warto by było zorganizować taki konkurs, kogo Krawiec się nie czepia? Albo kogo blacha się nie czepia?
0: No właśnie, a jak ktoś nie lubi takiego czepiarstwa i mu to jakoś uwłacza, jak to mawia adwokat, no to może sobie właśnie wspomnianego Kloda posłuchać. Tam w ostatniej audycji słuchałem sobie 4 godziny zachwycania się samymi sobą, się tam zachwycają, kadzą sobie, chwalą się, jacy to my jesteśmy oświeceni, a ci inni to głupki takie. No i to wspaniała audycja, po raz kolejny, bardzo interesujący temat, słucham z zaparciem i dziękuję ci za to, co robisz. No to ja zdecydowanie wolę czepianie się chyba, bo to coś wnosi i prowokuje różne dyskusje. Ciekawe, ktoś, kto jest krytykowany, ktoś mnie skrytykuje, to ja się staram jakoś wybronić i jest fajnie i nie czuję się, nienawidzę takiej atmosfery, powiem ci, takiego, wiesz, spijania sobie z dzióbków i kadzenia sobie, słodko pierdzenia, nienawidzę tego za bardzo. Jak tam ktoś pochwali, tak jak tam, czy dzisiaj, czy ktoś, to krótko i na temat i to już mi wystarcza, już jest wszystko fajnie i nie trzeba tego za bardzo rozwijać. Ty chyba też nie lubisz takiego słodkopierdzenia na antenie za bardzo, nie?
2: Nienawidzę wręcz. Ja uważam, że wiesz, że wojna radiowa musi trwać. Tutaj cały czas poligon jest otwarty, fruwają różne siekiery. Tak mi się wydaje, że ważne jest tylko to, żeby te siekiery były w miarę merytoryczne, tak? I żeby nie celować do siebie gdzieś tam poniżej pasa, tak? W sensie nie celować do siebie tak już z gruntu personalnie, tak? No bo nikt czegoś takiego nie lubi, tak? Celujmy do siebie tematycznie, nie personalnie, no bo ani ty, krawiec, nie wiesz jakieś tam rzeczy o moim życiu, tak? Ani ja nie wiem pewnych rzeczy o twoim życiu i ja i ty nie mamy za bardzo ochoty na ten temat mówić i myślę, że w większości przypadków tak jest. I to też tworzy taką, że tak powiem, no, atmosferę takiej patologicznej rodziny, tak? A to tak nawiązując jeszcze...
0: Może nie, przepraszam cię, no właśnie nie patologicznej. Zobacz sobie na rodzinę, w której nikt nikogo nie krytykuje i wszyscy kiszą w sobie, w środku coś, nie? I nikt nic nie powie, bo nie wolno krytykować, to tam właśnie się robi coś niezdrowego, a taka rodzina, w której ludzie mówią sobie szczerze, co myślą, kulturalnie w miarę, my tutaj przecież nie tak jak twierdzi jeden nadający, bo ostatnio tak podsumował, że są takie media, prawda, już nie powiem jakie, takie tam nocne, pamiętajcie, nie karmcie złego wilka, gdzie oni tam się kochają pałować, mówią, że jeb go pałom, jeb, tak lubią po prostu, mówią, że to bez tego to nie można, trzeba napierdalać się i tak lubią to. No to ja nie sądzę, żeby u nas był aż taki klimat. Czy my się tu jakoś żremy, czy jakaś jadowitość tu w nas jest? Wreszcie ja bardziej... nie jest bardzo przyjemny klimat najczęściej.
2: Tak, ja bardziej miałem na myśli, że powstaje patologiczna rodzina wtedy, kiedy odnosimy się do siebie tak bardzo personalnie, tak, i do jakichś faktów z naszego prywatnego życia, tak. To jest, powiedzmy, coś niezdrowego, tak. Natomiast jeżeli kłócimy się o ideę, kłócimy się o pomysły, kłócimy się o podejście do tematu, tak, kłócimy się o tą tak zwaną prawdę, tak, no to wtedy to ma jakiś sens, tak, i też z drugiej strony jest to ukłon, taki szeroki, horyzontalny ukłon w stronę tych, którzy nas słuchają, tak, no bo dzięki temu jest ciekawie, dzięki temu nie ma to wymiaru takiej herbatki przy bezach w TVN-ie, tak. Ja wiem, TVN-u słucha naprawdę sporo osób, to nie są gdzieś tam zasięgi, do jakich może aspirować to radio, czy w ogóle jakiekolwiek radia internetowe. Natomiast no, umówmy się, że te zasięgi nie do końca, że tak powiem, wynikają z tego, że ten content jest tak bardzo akceptowalny, tak? To po prostu jest gdzieś tam podane na tacy przez różnych pośredników, typu platformy dystrybucji telewizji satelitarnej. To stąd się bierze, a nie stąd, że i tak dalej, i tak dalej.
0: To ja ci, zgadzam się w zupełności. Bardzo mądrze mówisz, Jacku. Myślę, że to kolejny wspaniały głos w tej dyskusji, w której jak zwykle dużo wniosłeś, więcej takich telefonów.
2: Tak, i tutaj na koniec jeszcze powiem, że co ciekawe, jakby to powiedzieć, zupełnie było moim zaskoczeniem i zupełnie się tego nie spodziewałem i to było takie zaskoczenie bardzo pozytywne, że Skała również należy do fanów Złego Wilka, do fanów Cyborga. Absolutnie sojuszu, że tak powiem, z tej strony to kompletnie się nie spodziewałem, tak? No to po prostu jakby, że tak powiem, ktoś obok mnie ustawił dodatkową armatę wycelowaną w tym samym kierunku, tak?
0: No nie wiem, Skała też od czasu do czasu punktuje różnych tak zwanych szurów i to może łączy troszkę jakoś potrzebę i Skałę, ten temat. A ja polecę tutaj z temacikiem, bo teraz taki, myślę, jakiś dobry zwyczaj tu się robi, że każdemu dzwoniącemu podsuwam jakieś tematy, które tu na liście mam i sobie wspólnie komentujemy. To nawet jest okej, nie?
2: Tak, my jak najbardziej leć z temacikiem, bo mi gardło siada. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same Skały. Cześć.
0: Ale to ja chciałem z tobą pociągnąć ten temacik w sumie, no bo o tym tu mówię, że ludzie dzwonią i sobie coś omawiamy. No
2: ale... Krawiec, ale ja cię bardzo przepraszam, ale naprawdę gardło mi siada, nie jestem w najlepszej kondycji, tak?
0: No proszę, także... człowiek tyle dzwoni, że aż mu gardło siadło od rozmów w różnych radiach, bo on nas tu zdradza.
2: No powiedzmy, że... powiedzmy, że to od tego mi gardło siada. Niemniej, no to... wybacz.
0: Spoko,
2: do usłyszenia w przyszłości.
0: Cześć, cześć. To był Jacek Blacha, znany radiowiec. A jakby ktoś jeszcze chciał chwilę, może jeszcze posiedzę 15 minut, fajnie się z wami dzisiaj gadam, to zapraszam do dzwonienia profil Nocne Radio Skype'owy, a po audycji może uda się zebrać jakoś na Discordzie grupę słuchaczy i tam sobie pogadamy. A czytam teraz sobie na przykład o myśliwym, który... Sporo jest takich przypadków, co jakiś czas czytam takiego newsa, że myśliwy zastrzelił kolegę podczas polowania. Przepraszam, że się śmieję, a w sumie to nawet nie przepraszam, bo jakoś tak nie darzę sympatią tych współczesnych myśliwych, tak? No bo jeszcze taki myśliwy, jakiś Indianin, czy jakiś taki dzikus, nie? Dzikus.

0: No ale mi się bardziej myśliwy kojarzy właśnie z takim wąsatym czereśniakiem, mietkiem, jakimś Januszem w kurtce z kołnierzem z dzika, opitym, czerwony nos, no i siedzi na tej ambonie, gdzie jest absolutnie bezpieczny, żaden zwierz mu tam nie zagrozi i jak taki tchórz strzela z tej dwurury, słucha oczywiście Radia Maryja, ma Jana Pawła II na ścianie i jest przekonany, że właśnie jak to chrześcijanin, że zwierzęta zostały nam dane tu na nasz użytek, czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda, te sprawy. No i on napierdala, czasem się zwali z tej ambony i połamie się jak jest napruty, a czasem właśnie i zastrzeli kolegę niechcący. No i tak się stało też w gminie Miłakowo, województwo warmińsko-mazurskie, no gdzie jeden myśliwy do drugiego strzelił i ja się zastanawiam, skąd się biorą takie w ogóle przypadki, jak może dochodzić do takich wypadków, to, czy najebany, jak najebany to do domu, jak śpiewają bracia Figo Fagot.
1: Najebany to do domu.
0: No i a może na przykład ten zabity kolega też był najebany i szedł na czworakach sobie w wysokiej trawie, bełkocząc, no bo jak człowiek narąbany, to wiadomo, i miał na przykład na głowie futrzaną czapę też, tak jeszcze, co wzmocniło ten efekt, że wyglądał jak zwierz jakiś. I jeszcze mu na przykład kolega dzień wcześniej rogi przyprawił, to i to mogli go wziąć za łosia jakiegoś. I może jeszcze właśnie łosiem był. No i jeb z tej dwurury. No bo myślał, że to zwierz, no bo idzie jeden, no, ale słuchajcie, zadzwonił o wilku mowa i zadzwonił zły wilk. Ty jesteś złym wilkiem po prostu, szczerzysz zęby, warczysz na mnie dzisiaj tu na czacie. Co to ma być? Na zająca biednego?
2: Na zająca biednego, słuchaj, pozwól, że poczuję flow. Bo temat myśliwego pojawił się nagle, kiedy wróciłem.
0: Yo, check the flow.
2: Z łazienki, że tak się tutaj zacznę wdrażać w detale. Nie wiem, czy aż tak negatywnie to odbierasz?
0: Tak, jakoś tak. Nie wiem dlaczego, bo wiesz, kiedyś to myśliwy polował dla mięsa, żeby przeżyć, nie? Był kimś, zmagał się z tym zwierzęciem bardziej na wyrównanych zasadach bardziej, miał jakąś tam włócznię, nóż, wiesz, to jest ktoś, to jest wojownik, to, a taki siedzi taki najebany pan Czesio na ambonie, czeka aż locha z małymi, słodkimi kawai, tymi warchlaczkami, takimi słodkimi, sobie i idzie tam i mówi, chodźcie moje dzieci, chodźcie za mną, a ten jeb z tej dwurury.
2: Ja myślę, że myśliwi mają coś wspólnego z urzędnikami, zwłaszcza różnych takich instytucji, nadbudówek, które pojawiają się, żeby zlikwidować jakiś problem, co Korwin Mikke chyba tak mniej więcej przedstawia na przykładzie urzędów pracy, czy jakichś takich instytucji, które najpierw są powoływane, żeby rozwiązać jakiś problem, a potem robią wszystko, żeby ten problem przypadkiem nie zniknął. I myśliwi chyba są podobną grupą ludzi, którzy najpierw sobie ideologię, podbudówkę jakąś stworzyli, to taką, o której już wspomniałeś, to, że trzeba jakoś tam korygować liczbę zwierząt. No a potem
0: i dokarmiają je chyba, czy to bardziej leśniczy, bo leśniczy i myśliwy to jednak dwie różne profesje. Wydaje mi się, że karmią zwierzęta bardziej ci leśnicy, nie?
2: Zresztą nie chciałbym krzywdzić tutaj, bo łatwo się ponaśmiewać z jakiejś tam dziedziny, z jakiejś sfery życia, nie mając pełnej wiedzy na jej temat. I może od razu powiem, że wszystko co powiem to są żarty i żadne głębsze przemyślenia raczej za tym nie idą, bo mam znajomego, właśnie próbowałem sobie przed wykonaniem telefonu przypomnieć argumentację, jaką z kolei jego znajomy myśliwy podawał odnośnie tego, że oni muszą dbać o tam populację, o to, żeby nie było jakiegoś dużego przyrostu. Wydaje mi się, że to są takie trochę siłowe pomysły. Oczywiście żyjemy w takiej przestrzeni, gdzie przynajmniej w Europie nie ma dużych przestrzeni, w których zwierzęta mogą, że tak powiem,

0: funkcjonować zupełnie w oderwaniu od naszej infrastruktury tutaj. Więc te wszystkie lasy w końcu się są przecięte jakąś drogą i kontakt z samochodami, to wszystko jakby stanowi pewien problem. I taki łoś, który załóżmy nie zostanie odstrzelony, to był argument chyba ministra środowiska, czy jak on się tam nazywa, zapomniałem pana, ale w każdym razie...
1: Minister Szyszko chyba.
0: Szyszko, bo on w ogóle to zobrazował jak dla dzieci.
1: Szyszka, ale to zabawne, bo minister środowiska, pan Szyszka, minister powiedzmy tam...
0: No, właściwy człowiek na właściwym miejscu, słuchaj.
1: Tak, jak same nazwisko wskazuje.
0: Dokładnie. I on przedstawił taką sytuację. To było w radio, więc obrazowo starał się możliwie to przedstawić. Łosia, który stracił zęby, już nie może jeść, biedak, i tak dogorywa i w tym swoim całym cierpieniu dogorywa gdzieś tam koło drogi, koło wsi czy koło miasta i stanowić może problem. Rozumiesz, taki duży kawał mięsa, który leży i zdycha gdzieś tam bez zębów, głodny i cierpi. Dlatego lepiej jest zastosować rozwiązanie B, czyli strzał w głowę takiego zwierzaka. No i załóżmy, jeśli się tak przedstawi, no to faktycznie pomóżmy mu umrzeć po ludzku, czy z godnością.
1: Eutanazja taka na łosiu.
0: Tak, eutanazja.
1: Akt miłosierdzia.
0: A jeszcze katolicki to nam, czy tam innego wyznania, myśliwy może dorzucić taką historię, że on jeszcze się modli, zanim strzeli do tego zwierzaka i wtedy jest gwarantowane pójście do nieba na przykład. Co w naturze może być trudniejsze do osiągnięcia, więc myślę, że jest wtedy więcej głosów na takiego myśliwego, jeśli chodzi o społeczeństwo.
1: No nie wiem, może mam taki uraz do myśliwych, bo myśliwy właśnie w czerwonym kapturku zabił złego wilka. To może stąd mi się wzięło. Ale to myślę, że to jakimś takim pocieszeniem dla osób takich jak ja, źle nastawionych do myśliweczków, kochaneczków, jest to, że właśnie ci myśliwi, jak widać, regulują też własną populację w dużym stopniu.
0: A wiesz co? W ogóle tego aspektu nie dojrzałem i to ci powiem, no to faktycznie pokłon w stronę myśliwych. Czyli to jest tak, że stosują, że traktują zwierzęta na równi z człowiekiem. To jest niebezpieczne cywilizacyjnie, ale jakże ludzkie.
1: No i to oni naprawdę w dosyć dużym stopniu to regulują, bo tych wypadków jest dosyć sporo. A wspomniałem o tych myśliwych, dlatego że no mamy teraz taki czas właśnie Januszy i Włodków myśliwych i oni zyskują nowe uprawnienia, mianowicie takie, że mogą cię wypędzić. Nie masz przede wszystkim prawa im przeszkadzać, jak polują na twojej ziemi i mogą cię wyprosić z tej twojej ziemi, na przykład wygonić cię z niej. No tacy panowie lasu się zrobili teraz i weszło już w życie to prawo, tak trochę cichaczem oczywiście. I to się potwierdza, ty byś pewnie skłaniał się ku takiej trochę spiskowej teorii, bo ty taki jesteś troszeczkę spiskowy, że robią nam jakąś aferę o czymś tam, jakiś temat numer jeden, tak, wszyscy są nim zaaferowani, a gdzieś tam z boczku nam wrzucają takie kretyńskie i bardzo niewolnościowe, znaczy wolnościowe dla myśliwych, a bardzo niewolnościowe dla nas prawo, że myśliwy może wszystko i na twojej ziemi, może ci do domu nawet wejść pewnie i cię wywalić z tego domu, bo on poluje, musi mieć ambonę do strzelania przez okno.
0: Słuchaj, ja myślę, że my tu nawet w naszym tu środowisku mamy takich ludzi, którzy fałszywe tematy podrzucają o tym, że na przykład ktoś ci od pół roku wierci w bloku. Nie? To są fałszywe tematy, które później odwracają od istotnych rzeczy. A z tą ustawą, o której wspomniałeś, ja uważam, że to jest podkładka, żeby na ludzi polować po prostu. Będzie, wiesz, obszar, wyludnią obszar, każą wioskę zawinąć, gdzieś przesiedleńczą na tydzień do miasta, a później urządzą sobie polowanie na ludzi, tak, bez świadków.
1: Ale wiesz co, jakby wojna jakaś była, czy jakiś, by nam nastała trzecia wojna światowa, to taki oddział z myśliwych to jest bardzo duża siła, bo oni te dwurury to mają takie, wiesz, jakieś tam na łosia, na słonia,
0: to idzie
1: taka grupa i jak pierdolnie, to wiesz, to tam z drugiej strony to trup się ściele gęsto.
0: No, ale to krótki zasięg. Oni chyba mają takie o dużym rozrzucie często, wiesz. Na 20 metrów stanowią zagrożenie duże, ale potem już duża losowość jest, jeśli chodzi
1: o... Mogą się schować, bo oni potrafią się kryć w jakichś krzaczorach, pobuduje się im jakieś ambony i tam jacyś Niemcy czy Rosjanie idą, a tu nagle tak ze wszystkich stron takie pierdolnięcie z tych ich strzelb olbrzymich.
0: No ale to takie specyficzne jednostki. Bo faktycznie no, z bliska ciężej się strzela, jak się z myśliwym ma się długą broń. To jest dużo trudniejsze, więc to byłyby takie jednostki specjalne.
1: Eat this! I, psz, i leci na 10 metrów taki Niemiec do tyłu, jak na filmie. No. Takie no. Duke Nukemy, nasze oddział specjalny, takie, co ma największe pierdolnięcie, tylko trzeba go dobrze skryć w krzakach. Ja już tutaj, no coś... No.
0: Niemcy małe wojska mają, z tego co wiem. To nawet na tle całej Europy. My chyba mamy większą armię od niemieckiej, więc to może nie będą Niemcy.
1: No teraz mają zainwestować więcej w obronność i trochę się ja bym tego bał, bo wiesz, coś w tym narodzie jest takiego właśnie, że oni mogą znowu może ich najść, żeby poprzeć jakiegoś Hitlera. Przecież takiego Hitlera to popierało całe społeczeństwo. Oni tam orgazmów dostawali, wszyscy pracowali, szyli te flagi, mdleli jak Hitler się pojawił. Dumni byli, że mają takiego wodza i wzruszali się nim, płakali. Kobiety orgazmu dostawały, a faceci wieszali, nosili jego zdjęcie w portfelu.
0: Wiesz co, nie wiem czy wszyscy. No, ja wiem, że
1: większość.
0: Nie wiem, no nie będę tutaj może podbijał tego wątku.
1: Ja się trochę interesowałem tematem, to wiem, że znakomita większość takich, którzy go nie popierali, to był jakiś margines dosłownie, wiesz, promil. Tym bardziej, że dużo osób miało z tego zwyczajny zysk, tak? Dobrze się ludziom żyło, kobiety, żołnierzy dostawały kasiorę co miesiąc. Dobrze się obłowili na wojnie.
0: No, tylko wiesz, no. Jak już tak poważnie próbujesz ten wątek tutaj rozwijać, to miej na uwadze, że oni wcześniej mieli kryzysy i tam przecież ta sytuacja z dewaluacją w pieniądzach, gdzie kurczę, jeździłeś staczką forsy na kawę sobie do restauracji czy coś takiego, no to tam większy dramat w tle jest, więc to nie jest tak, żebyś tutaj u nas, czy w tej chwili Niemcom zaimplikował Hitlera takiego i to by tak zadziałało.
1: Na pewno jak się zrobi jakiś większy kryzys, to będą bardziej skorzy, bo zawsze tak jest, że jakiś lud, jak jest w sytuacji kryzysowej, to popiera największego krzykacza, który mówi, że się trzeba rozprawić z tymi i z tamtymi. W ogóle ostatnio naszła mnie taka myśl, że wszyscy się zachwycamy Wikingami, nie? I oglądamy seriale o Wikingach.
0: Ja nie.
1: Viking, no ty może nie, ty zawsze jesteś jakiś inny trochę. No ale jest takie przekonanie, że ten Wiking to jest wspaniały taki wojownik, a przecież to właśnie cały ten klimat wikiński zainspirował tych nazistów bardzo mocno, nie? No miało to wpływ na sztukę Wagnera, którym oni się tam, wiesz, oglądali to z wypiekami na twarzy, no i ci Ariowie, blond Włosi, im imponował im ten klimat. Jakby dzisiaj zobaczyli ten serial, jakby ci naziści wtedy mogli obejrzeć taki serial jak The Vikings, no to by tam chyba się zesrali po prostu z podniety. No i oni chcieli być takimi zdobywcami świata. Wikingami byli władcami mórz, oni chcieli być władcami też świata i rabować, gwałcić, robić to samo. Ginąć z bronią w ręku, wiesz, duma, honor i honor może mniej trochę tutaj, ale właśnie ta duma i wyniosłość i napadanie na innych, i ten klimat ogólnie strasznie im imponował, a wszyscy tak do Wikingów podchodzimy zupełnie inaczej niż do nazistów, mimo że filozofia bardzo zbliżona i klimat, nie? I inspiracja dla nazistów.
0: No tak, ale wiesz, to, że ktoś wykorzystał w niecnym celu inspirację, to nie jest powód, żeby ją od razu jakoś deklasować już do końca wszechświata. Nie wylewałbym kąpieli z mydełkiem i z gumową kaczką od razu.
1: I z dzieckiem.
0: No, i z jakimś tam dzieckiem, no.
1: Ale najważniejsze to mydełko i kaczuszka, a dziecko to tam...
0: Nie, no słuchaj, no nie, ja bym tak nie robił, kurczę, jakoś próbujesz tutaj wykastrować, wiesz, przyszłe pokolenia, no bo czym one będą miały się inspirować, skoro wszystkie, że tak powiem, wzorce męskie i przykłady jakiegoś jeszcze takiego, nie tyle bohaterstwa, ale jakiejś takiej...
1: Waleczności?
0: Jakiejś. Waleczności takiej, dokładnie, no dominacji, bo jednak dominacja to nie jest przecież jakaś bezmyślna przemoc zawsze, tylko nieraz jest to próba przeforsowania jakichś najlepszych pomysłów na rzeczywistość. No. A to, że tak powiem, najczęściej to promuje się te krwawe wątki, bo one są sensacyjne i człowiek jest je w stanie przyswoić w prosty sposób. Nikt jakiś nie zgłębia filozofii pokrętnych, bo to jest trudne, nudne i długie. To lepiej, że tak powiem, całą historię sprowadzać do krwistych obrazów scen walki. A tak nie było przecież.
1: Kurczę, takie w ogóle negowanie tej walki, właśnie wojowniczości też jest jakieś niezdrowe, bo popatrzmy sobie na Koronę Królów, o której dzisiaj wspominałem, czyli na nowy polski serial historyczny, historyczny, no to tam wykastrowano, tam nie ma w ogóle żadnych za bardzo walk, żadnej akcji, żadnej takiej przemocy. Z seksu tyle, co kot napłakał. Na początku pokazali tylko gołą dupę tej Aldony. Nie wiem też, czym się tak zachwycają, że taka zajebista dupa. No taka przeciętna dupa.
0: A podobno stringi odciśnięte miała na niej.
1: Wiesz co, taka bardzo przeciętna. No to jest to na pewno ładna dziewczyna, no ale bez przesady się zachwycać, że jedyne, co fajne, to muzyka i ta dupa tej Aldony. No bez przesady.
0: Cuchnie idiokracją, słuchaj, to co opowiadasz.
1: No i co? I tam nie ma właśnie tej akcji, nie ma walk, nie ma przemocy, no i to jest nudne i tego się nie chce oglądać. To musi jednak być. Przecież na wszystkich filmach musi być trochę tej akcji, nie? I rywalizacji jakiejś, walk i tak dalej, nie?
0: Wiesz co, zaczynam wyrastać z takiego podejścia do rzeczywistości. Filmy to gówno, ale no jest kilka dobrych, ale ta cała nasza cywilizacyjny dorobek w postaci kurna trylionów ton i kilometrów filmów na taśmach, to mam wrażenie, to jest gówno. No, naprawdę, wiesz, stworzenie filmu na zasadzie trochę pieprzenia, trochę krwi i masz dobry film, no to ileż takich rzeczy chcesz obejrzeć w życiu? I jeszcze komentować to i się zachwycać nad tym.
1: Czyli tak bardziej peace and love, man.
0: Nie, słuchaj, jeśli chcesz mieć wrażenia, to proponuję po prostu teraz na jakiś czas komuś dać w mordę, najlepiej komuś silniejszemu, wtedy będziesz miał większą gwarancję większych wrażeń i tyle, i bądź facet, mi jaja, dostań w te jaja raz kopa i poczuj, że żyjesz, a nie tam zachwycanie się efektami komputerowej.
1: No ale cała przyjemność właśnie na tym polega, że oglądamy sobie horror, ale nie musimy być tam w tym nawiedzonym, strasznym domu, tylko sobie w wygodnym fotelu oglądamy, jak kogo innego te zombiaki ścigają. Albo właśnie siedzimy sobie w wygodnym fotelu i patrzymy na dwóch samców alfa, jak się napierdalają, nie?
0: Wiesz co, no może i racja, ja to mówię z perspektywy gościa, który tutaj przechodzi przez pewną krawędź wiekową i tyle.
1: Tym, którzy przyszli dopiero teraz na sam koniec audycji, gdzie powinna już się skończyć nawet, to wyjaśniam. Nie cała audycja o wikingach. Było dużo innych tematów. Proszę przychodzić łaskawie na początek audycji, a nie na ostatnie dwie minuty. Dziękuję bardzo.
0: Ja nie śledzę seriali, to już pewnie część z was wie. I mam pytanie, czy to nie jest tak, że w serialu o wikingach to nie jest tak, że okazało się, że jednak wikingowie też byli gejami?
1: No nie, tam mało akcentów homoseksualnych, muszę cię zmartwić.
0: O kurczę, bo bym miał się nad czym pastwić, słuchaj, oglądałem kilka odcinków Wojny o Tron, Walki o Tron i takie mgliste wspomnienie, które po tym mam,

0: Że więc powtarzaj za mną, bo wiem, że to pierwsza twoja modlitwa. Także o wielki winny Zenonie,
1: O wielki winny Zenonie.
0: pozwól nam przeprowadzić tą audycję.
1: Pozwól nam przeprowadzić tą audycję.
0: Niech moc szczepionki nas zasili.
1: Niech moc szczepionki nas zasili.
0: Byśmy sprawili, że ludzie będą mieli bekę.
1: Byśmy sprawili, że ludzie będą mieli bekę.
0: Chwała Zenon.
1: Chwała Zenon! Chwała
0: No i możemy
1: Zenon.
0: zacząć audycję.
1: No dobra, to lecimy.

0: I witamy was tym razem witamy was w środę, trochę nietypowo, ale dzisiaj nie jestem sam, bo dzisiaj jest ze mną niepowtarzalna, absolutnie wspaniała, doskonała i fantastyczna Becia w jednym skrzyżowanie demona, diablicy, wiedźmy. Kogoś pominąłem?
1: No nie, no wszystko w jednym, siema.
0: Czołem. A dzisiaj mamy temat specjalny, ale zanim przejdziemy do tematu specjalnego, czy mogę wspomnieć o specjalnej okoliczności, bo to chyba warto, ponieważ Becia kończy dzisiaj 16 lat.
1: Tak, już coraz bliżej 18.
0: Dokładnie tak, także coraz więcej odpowiedzialności, sorry, nie przejdzie mi to przez gardło, nie kiedy myślę o tobie, ale skoro przy tym jesteśmy, słuchajcie, opłaca się zawsze robić audycje w urodziny, dlatego że tam pod spodem w opisie znajdziecie link do mojego Tipli. Natomiast, ponieważ jest to dzisiaj święto Beci, Beciu, powiedz co zrobisz z hajsem z dzisiejszych donate'ów.
1: No na pewno przepierdolę na głupoty, jak to ja. O.
0: Ja już się tak zastanawiałem, tak? Bo tak sobie myślę, bo tak kwiaty to pasę, ale jakąś taką roślinkę suszoną to myślę, że taką konkretną to na pewno ci ogarnę.
1: Jakieś roślinkę albo chemię.
0: O, coś na pewno wymyślimy. A tymczasem, no właśnie, słuchajcie, ponieważ temat, jak tutaj w tytule zostało zapowiedziane, kobiety kontra mężczyźni, który już, powiem szczerze, od czasu do czasu się w nocnym radiu przecież pojawia, zazwyczaj w wykonaniu ludzi, którzy, dla których jedyną bliskością z kobietą jest to, kiedy płacą gotówką w Biedronce. I myślę, że tutaj ten skład może nas trochę zaskoczyć. Oczywiście zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, ponieważ jesteśmy w formule całkowicie luźnogadkowej, więc będzie ciekawie, więc słuchajcie, sięgnijcie po te resztki piwa i wódki, które wam zostały po dzisiejszym meczu. Pozdrawiam naszą kochaną reprezentację Patałachów oraz sięgnijcie po portfele i zajrzyjcie do naszego Tipli. A tymczasem, no właśnie, będzie bardzo duży problem z tym, bo pomysł był taki, żebyśmy, no właśnie, żeby tutaj doszło do jakiegoś takiego starcia, żeby to od początku była kontra. Mi się wydaje, że może być trochę z tym problem, tak? Bo tak się nawet z nas śmiali, że ty bardzo męska, ja zniewieściały, to zupełnie pójdzie w zupełnie innym kierunku.
1: Nie no, moim zdaniem właśnie bardzo dobrze, że wiesz, facet będzie bronił kobiet, a kobieta będzie bronić mężczyzn, bo to jest właśnie wyjątkowe w tej audycji będzie. No i pewnie się tak skończy, no niestety próbowałam znaleźć. Niektóre rzeczy mogę obronić kobiety, bo no, w niektórych rzeczach je rozumiem. Ale jednak uważam, że no mężczyźni mają łatwiej i są lepszą płcią.
0: No czy lepszą, to się jeszcze okaże, bo pierwsza i najważniejsza rzecz, o jakiej tutaj warto i wypada wspomnieć, to jest to, że wy cholery żyjecie po prostu dłużej. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego takiego trybu życia, czy tego, że mężczyźni są zwyczajnie bardziej skłonni do ryzykownych zachowań, takich jak kładzenie eternitu albo praca w kopalni, albo wystrzeliwanie petardy w Sylwestra, trzymając petardę pośladkami. Czy być może to też jest kwestia jakiegoś tam trybu życia, czy bardziej takiej ostoi, takiej, wiesz, takiej matki Polki karmiącej, prawda? Bo to tak będziemy zarówno rozmawiać o podziałach męsko-damskich z naszej osobistej perspektywy, ale też warto zwrócić uwagę na wszystko, co nas otacza, na naszych znajomych, którzy tutaj co niektórzy dzieciaci, co niektórzy mężaci, co niektórzy to już po trzech rozwodach, więc jest to całkiem płynna historia, mi się wydaje, a czasy, jakie mamy, pozwalają nam na to, żeby i mężczyzna był tym, kim chce, nawet suszarką lokówką, jeżeli będzie miał na to ochotę, a i kobieta, jeżeli będzie tylko chciała, to nie wiem, może zatrudnić się w kopalni jako górnik strzałowy albo jeździć traktorem.
1: Nie wiem, no ja zawsze od facetów słyszałam teorię, że umierają szybciej, bo chcą.

0: bo z babami już nie mogą wytrzymać. A jak znowu samotniej, no to u nas na przykład w Polsce, no to szybko przepiją się, nie? Bo no w innych krajach, no to dłużej wytrzymują. No więc nie wiem, czym to idzie szczerze.
1: Ale wiesz, wszędzie jest taka, wszędzie na całym świecie jest taka dysproporcja, tak? Że nawet o ile w Polsce mamy trochę niższą średnią życia, długość...
2: Zenon.
1: Oho. 20 złotych.
2: Na nowe zaklęcia dla Beci.
0: Dzięki, dzięki.
1: No, także już zaczęliśmy z wysokiego C. Dzięki wielkie Zenon. Na pewno jakąś magię z tego skitramy. Zobaczymy, co wyjdzie. Wesoła szufladka i wesołe źródełka już zacierają ręce. Natomiast tak, o czym mówiłem, no właśnie, że w takich Włoszech czy w Japonii mamy oczywiście dużo dłuższą średnią życia, ale w każdym miejscu na świecie jest taka dysproporcja i wiesz co, wydaje mi się, że z jednej strony trochę masz rację, że nie mogą już wytrzymać z tymi babami, bo tak na starość sobie wyobraź, masz te powiedzmy 60-70 lat, już nie masz tego swojego młodzieńczego zdrowia, już nie masz tej całej ery.
3: Kakao.
2: Rados.
1: O.
2: 50 zł. Wszystkiego dobrego, Beciu.
1: No powiem ci szczerze, Becia, że zapierdalasz jak jasna cholera dzisiaj z tymi donatami.
0: Kurczę, mi się wyświetla po czasie, więc nie widzę, ale...
1: Tak.
0: Odświeżyć, ale dzięki ogólnie.
1: Także jak mówiłem, opłaca się zdecydowanie urodziny poświęcić na taką okoliczność. No ale wracając... Bo jednak, kiedy jesteśmy starzy, to chyba nie ma aż takiego znaczenia, jaka jest nasza płeć. I mężczyzna jest słaby, i kobieta jest słaba. Już się za bardzo ani do tańca, ani do różańca, no dobra, do różańca się nadają, ale do jakichkolwiek aktywności fizycznych. Są starzy, brzydcy, już nie ma tej werwy. A jednak to mimo wszystko mężczyźni padają szybciej. Może brak cierpliwości?
0: Właśnie, wiesz co, tak myślę, faceci zawsze no, robią coś, nie? Znaczy, no nie wiem, ale tak... Podam przykład z życia, jak tak widzę facetów, no to zawsze jednak coś tam, jak mają dom, no to tam, no nie wiem, zawsze grzebią przy nim, czy tam jakieś garaże, czy coś i zawsze jakiś mają cel, a jednak już im są starsi, no to mniej mogą, nie? A kobiety zawsze sobie zajęcie wymyślą, nawet, nie wiem, opiekowanie się tym facetem, gotowanie, jakieś myślenie o pierdołach, czy wczucie się w serial, a faceci lubią coś robić, więc może po prostu... Jak już wiek nie pozwala na robieniu tyle czynności, no to facet trochę wpada w taką depresję, że już nie może robić tyle, co robił. No nie oszukujmy się, faceci są bardziej jakby fizycznie przystosowani do tego, żeby cały czas albo pracować, albo coś grzebać, nie? I może to tym idzie.
1: Taki trochę syndrom kolibra mi się wydaje, bo kolibry, nie wiem na ile to jest mit, ale wydaje mi się, że w niewielkim stopniu kolibry, maleńkie ptaszki, które cały czas zapieprzają niczym pszczółki i też w sumie spijając ten nektar, trochę robią o bardzo małym stopniu, ale jako zapylacze. W momencie, kiedy te małe ptaszki się przez chwilę zatrzymają, przestaną machać tymi skrzydełkami, dostają zawału serca. Podobna historia też jest z chorobami głównie układu krążenia wśród młodych biznesmenów.
3: Kakao.
2: Komu i Gosia. 20 zł. Najlepszego pani redaktor Beciu na odrobinę suszonych kwiatków.
1: Jejku, no to słuchaj, 8 minut audycji, a już 9 dych pojechało. Dzięki wam wszystkim, dzięki wielkie.
0: Zadbamy o te pieniążki razem. Więc...
1: Tak, zdecydowanie.
3: No, zatkało kakao.
1: Kurde.
2: Krawiec. 21 zł. Baby są głupie, bo się nie interesują piłką nożną i chcą się całować, fu.
1: I Krawcowi również dziękujemy. Przebił to bój Gosie, więc ta złotówka będzie, jak coś zostanie. Jak coś zostanie, to na szklaną lówkę zostanie. O.
0: No, dzięki.
1: Także obiecujemy przeznaczyć to na smakołyki najwyższych lotów. Ale jest właśnie taki syndrom, że ci młodzi menedżerowie, którzy bardzo często bardzo dobrze zarabiają i to w wieku poniżej 30 lat, wypruwają, można powiedzieć, sobie żyły, żyją w niesamowitym stresie, jeżdżą po całej Polsce, latają po całym świecie i taki znam ze słyszenia kilka takich sytuacji, że taki młody menedżer, powiedzmy w wieku 26-27 lat, już wyprowadził swój...
3: Kakao.
2: Belkenes. 20 zł.
1: Ciężko będzie dzisiaj audycję
2: gdzie
1: prowadzić.
2: Chłop nie może, to mnie pośle. Pozdrawiam.
1: Belkenes, dziękujemy. Dzięki bardzo. No właśnie, więc taki menedżer wyjeżdża sobie na pierwszy w życiu urlop, tak w wieku mniej więcej 26-27 lat. Oczywiście, wiesz, prywatny jacht, albo jakaś prywatna wyspa, albo coś takiego. Siedzi na tym słońcu, smaży sobie dupę, popija te drinki z palemką i co? I dostaje zawału serca.
3: No, bo... zatkało kakao.
2: Matsumiko, 45 zł.
1: Co to się
2: na
1: wyczynia?
0: O. To zaklęcie z początku, wielki Zenon czuwa.
1: No właśnie, a może za wszystkimi donatami stoi Zenon i tak naprawdę tylko używa tych innych ksywek i tam pobiera ludziom pieniądze z konta i potem się dowiemy, tak?
0: Czyli warto modły składać. Mamy dowód.
1: Kurczę, to jest jedyna modlitwa, która cokolwiek w życiu, nie wiem, widziałem, żeby zadziałała, wiesz?
0: No widzisz?
1: Ty to kurde masz talent. A i właśnie...
3: Zatkało kakao.
2: Flavored Gumball, 20 zł. Najlepszego chyba, nie wiem co się dzisiaj mówi.
1: Dzisiaj się mówi chwała Zenonowi. Tak, już chciałem powiedzieć coś o Atrze, ale już może nie będę reanimował tego trupa. Fufu na czacie
0: Zenon
1: pisze.
0: Zenon ma kozę, nie? A kozioł, wiesz, diabeł, Bohamed, też kozioł, nie? Więc niech żeby coś i też jest winny, a szatan zawsze jest winny, także no podejrzany.
1: No właśnie, to spróbuję powrócić do tematu, choć łatwe to nie będzie, rozpraszany co chwila, więc być może to jest właśnie ten problem, że babki potrafią mieć zwyczajnie bardziej wyjebane niż faceci. Potrafią sobie zluzować, odpocząć, nie wiem.
0: Chuja, prawda.
1: No dawaj.
0: Moim zdaniem kobiety w ogóle nie umieją się zrelaksować właśnie. Zawsze się przejmują milionami różnych innych rzeczy i nawet to nie chodzi, że one chcą, tylko te nasze hormony raz w miesiącu nie pozwalają nam się nie przejmować. I moim zdaniem właśnie kobiety bardziej się wszystkim stresują. Faceci potrafią się skupić na jednej rzeczy. No niby powinno być tak, że właśnie przez ten stres to baby powinny szybciej umierać i w ogóle, nie? Ale tak nie jest. Moim zdaniem baby są bardziej myślące, bardziej przejmujące się. Dlatego więcej narzekają, bo skupiają się na większych fragmentach rzeczywistości. No i te hormony, które mi pomagają, naprawdę, tak jak czasem ciężko mi zrozumieć kobiety, tak naprawdę raz w miesiącu, no nie da się jakoś, jak mówią kobiety, nie wiem o co mi chodzi, czy coś takiego, to naprawdę kobietom często, serio, po prostu nie wiadomo o co chodzi, ale masz na przykład zepsuty humor, to facetom ciężko na przykład to zrozumieć, więc faceci powinni mieć niby lżej przez to.
1: A może, tutaj jeszcze ten wątek pociągnę, bo bardzo mi się podoba, może właśnie ze względu na to, że kobiety będąc biologicznie dużo częściej na ten stres wystawione, to jednak są do niego przyzwyczajone, tak jak wiesz, tak jak jakiś, no może nie powiem piłkarz, bo w dniu dzisiejszym to lepiej nie rozmawiajmy o piłce nożnej, tylko jakiś dajmy na to żołnierz, czy jakiś komandos, który odebrał zajebiście dobry trening, ćwiczył na poligonie przez 2 lata i potem pojechał gdzieś tam, wiesz, i pod potężnym stresem, ale on jest chłodny, bo on już wie, on jest wyćwiczony, tak? A faceci tutaj, wiesz, całe życie kontrola, całe życie tutaj nic ci z rąk nie wypada, wszystko ładnie, pięknie, a potem zaczyna się ta słynna starość. I nagle się okazuje, że ta ręka, koordynacja ręka-oko już nie jest do końca taka, już nagle się okazuje, że ciężko jest wejść po schodach, nagle się okazuje, że może być problem z podniesieniem szklanki i to jest powód, w którym jako facet na pewno zacząłbym panikować, bo jestem przyzwyczajony do tego, żeby swoje problemy, niektóre, jeżeli mogę je unikać i nie są bardzo pilne, to będę je odkładał po prostu w nieskończoność. Nie dam sobie nawet możliwości, żeby jakoś sobie, nie wiem, rozkminić, tak sobie przeżyć po prostu w głowie, tylko udać po prostu, że nic się nie dzieje i tyle. Więc być może to jest taka trochę przewaga, być może to jest jakiś taki trening na suchym lodzie i być może właśnie dlatego, o stresie to za chwilkę jeszcze porozmawiamy, bo przyszedł mi ciekawy wątek do głowy, ale może to jest właśnie ten trening. Powiedz mi tak z własnego doświadczenia, czy ta burza hormonalna jakoś tak z wiekiem się zmienia, że powiedzmy ten wkurw, który masz w tym momencie kilka lat.
2: KGB IERUT 20 zł. AWSATANA
1: Awe satana, KG Bierut się również dzisiaj dorzucił. Kurczę, normalnie szaleństwo to, co dzisiaj się dzieje. No właśnie, więc czy ta burza hormonalna u ciebie z wiekiem się zmieniła? Czy może jesteś spokojniejsza dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak? Czy może mniej spokojna niż kiedyś?
0: Ciężko powiedzieć, bo ja mam jeszcze wiek taki pobuntowniczy, więc no, na pewno wtedy mniej byłam spokojna. Ale no, są różne fazy właśnie, bo ja mam zazwyczaj przerwy, które kobiety bardziej w czasie mają jakieś nastroje. I to, no, to naprawdę bardzo zależy od kobiety, nie? Ale czy mniej, czy bardziej? No to jest właśnie niekontrolowane, nie? Czasem potrafię mieć po prostu tak smutny czas przed tym, że po prostu no, depresja, a czasem taki wkurs, no że mnie wkurzy wszystko, nie? Tylko spojrzysz na mnie, napiszesz coś i już jestem wkurwiona, nie? Więc coś może być w tym, że właśnie przez to, że kobiety są przyzwyczajone do większego stresu, do emocjonalnego przeżywania, bo to nawet nie chodzi właśnie tak jak tu WB napisała, że bardziej rozmawiają o tym czy coś. Nie, tylko to bardziej właśnie jest przeżywanie wewnętrzne. Faceci to właśnie jak się wkurzą czy mają stres, to mi się wydaje, że wyładują to fizycznie, a kobiety bardziej jakoś emocjonalnie, myślicielsko do tego podchodzą. Bardziej skrycie nawet, bardziej wewnętrznie. I to może w sumie spowodować, że na przykład organizm jest bardziej przyzwyczajony do takich bodźców i dzięki temu już na starość bardziej się jest przyzwyczajonych do takich stanów.
1: W międzyczasie tutaj zadzwonił Robert, ale Robercie, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, nawywijałeś, weź sobie,
4: potrzeba,
1: nie wiem,
4: może stać
1: a, weź sobie, pójść spać albo coś, nie mam najmniejszej ochoty.
2: 5 złotych.
1: Robert, proszę cię, nie dzwoń.
2: Dorzucamy piątkę, żeby przebić krawca twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
0: Innego dnia napisz albo zadzwoń. Tak. No nie dzisiaj, bo przesadziłeś.
1: No, tak, dokładnie mi się... A w międzyczasie kolejny donate od Tobu i Gosi. Już się zaczyna, wiesz, licytacja donate'ami. Za chwilę będą się tutaj... Każdy sobie tak z notesikiem będzie siedział, nie? I będzie się przebijał. No, ale cóż, no ja tylko... Możemy tylko zacierać rączki. A no właśnie, wracając do tego, że kurczę, no może właśnie ta irracjonalność, tak? Bo za tymi emocjami, za tymi, można powiedzieć, problemami, zdenerwowaniem, tak, które stoją za tymi hormonami, stoi tylko i wyłącznie irracjonalność. I w momencie, kiedy masz realną sytuację, nie wiem, dajmy na to, coś ci się tam przewróciło i trzeba posprzątać, albo w, nie wiem, w karabinie maszynowym zaciął ci się zamek i musisz tutaj dokonać drobnej naprawy, to wtedy możesz, będąc tak, mając takie doświadczenie w swoich irracjonalnych emocjach, nagle zobaczyć, o, wreszcie coś, co ma początek i koniec, czym sensownie będę mogła się zająć. I to by całkiem dobrze mi tłumaczyło, tak, że jednak tę całą długowieczność kobiet.
0: No, możliwe. Nie wiem, ale może to mieć wpływ, na pewno jakiś tak, bo widzę tak po bliskich, czy tam po babci nawet, czy coś, no to jednak no najbardziej właśnie to, że... Nie wiem, kobieta się szybciej przygotowuje, bo o, menopauza to jest taki początek już starzenia się i kobieta szybciej się przygotowuje do tego, a facet zazwyczaj tak nagle przestaje, nie? Domagać, przestaje mieć możliwości wyładowania się fizycznego i to może zmęczyć, nie?
1: Warto też zaznaczyć, że tutaj przygotowanie mężczyzny zaczyna się od kupna motocykla albo kabrioletu, tak? Tak zwany kryzys.
0: No tak, a u kobiet, no jednak, nie wiem, jakieś poty, no nadal hormonalne, nadal
4: potrzeba
0: fizyczne
4: może
0: objawy,
4: stać
0: nie?
4: Za,
0: a facet to tylko tam
4: za
0: może coś odwali.
2: Co to za patologiczna karena?
0: Daje normalnie wszystko sobie
2: żył,
0: no to nagle stwierdzi, że chce drugą młodość.
2: Co używa cały
0: przeżyć,
2: czas na końcu zdania słowa nie?
0: Zaproś
2: nie wreszcie Krzyśka Kononowicza albo Majora Suchodolskiego do programu, to będzie ciekawiem.
1: Tutaj jeszcze w międzyczasie dostaliśmy donate'a od kogoś, kto się podpisał. Co to za patologiczna Karyna? Okej, okay. No dobra, tutaj miałem jakiś pomysł, a sobie go nie zanotowałem na boku właśnie pod kątem, kiedy mówiłem o tych biznesmenach. Sekundka, zaraz sobie być może przypomnę, zanim przejdę do kolejnego, kurde, no nie wiem. Zgubiłem się na chwilę. Dobra, ale słuchaj, mniejsza o to. Wydaje
0: dzięki Gosia i wszystkim innym też za życzenia, bo tu widzę.
1: No, oj tak. Dzisiaj to się naprawdę pięknie rozkręciło. Ale właśnie, z tak drugiej strony, samo to kobiety kontra mężczyźni, zakłada to pewną rywalizację, którą słychać, można powiedzieć, cały czas w podobnych dyskusjach. Tym bardziej są zabawne dyskusje, w których, dajmy na to, kilku mężczyzn opowiada o tym, jakie to baby nie są, albo kilka kobiet też. I tutaj nie mówię na radiu, tak? Tutaj akurat nikogo nie będę ciągnął za owłosiony język, tak? Tylko bardziej mówię o jakimś, nie wiem, spotkaniu w knajpie, przy piwie, czy czymś takim, czy jakiejś domówce, gdzie robi się nagle takie, nie wiem, takie wylewanie, obrabianie dupy i takie tłumaczenie, jakie to baby złe, jacy to ci faceci są niezrozumiali, coś właśnie na zasadzie swego rodzaju rywalizacji. No i tutaj warto zadać to trudne pytanie, na które już trochę odpowiedziałaś, tak? Kto jest lepszy, kobieta czy mężczyzna? No wiadomo, że mężczyzna, tak? No tylko pytanie, czy co by sobie ten mężczyzna zrobił sam, gdyby nie miał tego drugiego pierwiastka, dajmy na to, nie wiem, chaosu zmieszanego ze stabilizacją, to też bardzo zależy od charakteru. Jeżeli byśmy mieli zamienić, nie wiem, takiego domowego mężczyznę na jakieś inne domowe zwierzę, to jakie zwierzę byś wybrała?
0: Znaczy, odpowiem może inaczej, bo no tak, to prawda, że potrzeba no, tej płci i tej. I może nie, że faceci są lepsi, tylko może mają łatwiejszy umysł, nie? U nich jest wszystko łatwiejsze, a kobiety znowu, no nie wszystkie oczywiście, ale jednak zauważam to, że często działają na tej zasadzie domyśl się. I nawet jak mówią wprost, to nie jest takie wprost, jak facet by powiedział. A faceci znowu, jak to słyszą, to nie chcą zbytnio o tym gadać, się zamykają. Ja nie mówię, że wszyscy, bo to jest ciężko opisać każdego oczywiście, ale mówię o takich kluczowych przypadkach, że na przykład baba się o coś obrazi, nie powie, a chciałaby, żeby facet się domyślił, a facet to się wkurzy, to woli pójść na piwo z kumplami, żeby odstresować się. I to zawsze robi takie bariery, nie? Takie właśnie, które doprowadzają do takich sporów płciowych, zamiast no, normalnie sobie pogadać i dogadać się, bo zauważyłam, że takie związki, w których ma się trochę relację bardziej taką ziomkową, to też widzę przy swoich znajomych bardziej, bo może to jest różnica pokoleniowa, ale widzę już jednak, jak bardziej właśnie, czy moi rodzice, czy tam właśnie tak znajomych rodziców, czy moi znajomi, jak już się do siebie odzywają. I widzę, że te relacje moich znajomych, które są już bardziej kumpelskie, czyli pogadamy sobie wszystko, nawet wykrzyczymy sobie wszystko, ale nie obrazimy się o to, o siebie, bo wiemy, że to tylko emocje, są dłuższe, lepsze i bardziej się zrozumieją. A jednak wcześniej były bardziej takie bariery, tak? Że nie wiem, kobieta to w domu, koleżaneczki, ma się tak zachowywać, musi mówić jakimiś takimi niedosłownymi, tak? Nie może wykrzyczeć i powyzywać męża, tylko musi na przykład logicznie albo domysłami rozmawiać, tak? A facet to też nie może pokrzyczeć, bo od razu, że to zły facet. Tylko widzę na przykład przy swoich znajomych, że nawet sobie pokrzyczą, nawet, nie wiem, wygardzą sobie dosłownie, wszystko powyzywają się, ale jednak to jest takie bardziej kumpelskie i dzięki temu na przykład te relacje są bardziej szczere, bardziej zrozumiałe i każdy wie, o co chodzi. I wtedy już te granice płciowe są takie, no, mniejsze po prostu, nie? No i teraz starsi mogą powiedzieć znowu, o, kobiety się robią męskie, a faceci to znowu robią się bardziej kobiety. Ale no, dzięki temu, że jakoś dochodzi do tej równowagi, to można się lepiej dogadać. I ja widzę w tym same plusy.
1: No dokładnie tak. Tutaj kultura i wychowanie i w ogóle miejsce i czas, w którym żyjemy, trochę nam wmówiło nam pewne takie określone role, które wyciągnęliśmy, czy to nie wiem, gdzieś ze szkoły podstawowej, czy z wychowania przez rodziców, czy to też z wychowania przez podwórko, bo te role jednak, jeżeli mówimy o dzieciakach, których wychowuje nie tyle ulica, co bardziej piaskownica jeszcze, to jednak te role w dalszym ciągu są w pewien sposób zamknięte. No nie przystoi, prawda, młodemu chłopcu się bawić lalkami, tak? A młodej dziewczynce budować, nie wiem, tam gwiazdę śmierci z piasku. I w pewnym momencie, wiesz, w pewnym momencie zauważasz, że to jest wszystko, wiesz, jakieś tam oszustwo, jakieś... Ktoś się na coś takiego umówił, może to działa, może nie, ale ty nie masz obowiązku żyć według tego schematu, który został ci narzucony. Ale tutaj poruszyłaś dość istotną kwestię, czyli takiego ukrywania tego, co chcesz powiedzieć. I mam taką jedną znajomą, tak, która, że tak powiem, jak ją poznawałem, naprawdę bardzo, że tak powiem, powiedziałbym ładnie wychowana. Bardzo tak powiedzmy po staropolsku, bardzo tak niesamowicie gościnna dziewczyna, ale z drugiej strony też z niesamowitym poczuciem humoru. Kiedyś o niej opowiadałem na audycji. Jest to dziewczyna bardzo wierząca, która kiedyś gdy rozmawialiśmy o hentajach, tak, to sama powiedziała, że przecież nigdzie w piśmie nie jest napisane, że nie można tasować do hentajców. Więc sobie tę tradycję i wiarę w pewien sposób jest w stanie dobrze pogodzić z codziennym życiem. Natomiast problem jest taki, że kiedy tam trochę przez chwilę mieliśmy się bardziej ku sobie, ale to naprawdę przez bardzo krótką chwilę, bo wystrzeliłem stamtąd jak z procy, to nagle się okazało, że im bardziej jej zależało, tym bardziej zaczynało brakować tej szczerości, tym bardziej zaczęło brakować tej bezpośredniości. I nie doszedłem nigdy do tego, w jaki sposób, na jakiej podstawie by to ten charakter się zmienił, bo tak jakby, nie wiem, jakby w momencie, jeżeli ci zależy bardziej na drugim człowieku, to wtedy bardziej się boisz, żeby powiedzieć coś, co mu się nie spodoba, albo go nie skrzywdzisz. I włączył się właśnie ten protokół, o którym mówisz, że właśnie...
0: Domyśl się.
1: Tak, tego domyśl się, tego, że pewnych rzeczy nie można powiedzieć, ale właśnie z drugiej strony od czasu do czasu to wszystko pierdolnie, wybuchnie i dostaje zjebę za coś, co się stało 3 tygodnie temu, o czym nie wiedziałem, że ją wkurwi, ale no, po 3 tygodniach no już nie mam wpływu na to, już tego czasu nie cofnę i nie odkręcę tego wszystkiego. To jest, nie wiem, no nie powiem, czy niedojrzałe, natomiast jest bardzo kobiece.
0: No możliwe, nie? No, wiesz, no, mi ciężko powiedzieć, no bo ja w związkach z facetami, ale to prawda, jest, znaczy, może nie u wszystkich oczywiście kobiet, ale jest coś takiego, że kobieta nagle jak zaczyna coś wymagać więcej, to myśli, no znamy się już tyle, to facet się domyśli, to chce taką, nie wiem, więcej właśnie takiego wkładu od facetów, a właśnie to jest taka chyba największa różnica między facetami a kobietami, że facet często się nie domyśli. Bo tak jak kobieta na początku coś mówi, zauważa, pokazuje i facet tak nie rozkłada tego wszystkiego na czynniki pierwsze, a kobieta właśnie może zauważyć jakiś tam w małym szczególe coś, co jej nie pasuje, ale właśnie nie powie, bo stwierdzi, no teraz już jesteśmy razem, to już powinno mu na tyle zależeć, że już wie, o co mi chodzi, nie? I później przez to sam głównie spory i to jest fakt i ja to widziałam tyle razy już w takich jakichś związkowych schematach, że no chyba musi to być kobieca cecha, nie? I czasem nawet też zauważam to w sobie, tylko ja jednak właśnie zawsze staram się zrozumieć facetów i po prostu domyślam się, że kobiety no jednak są bardziej skomplikowane. Nawet nie chodzi jakoś bardzo, że różnice są jakoś wielkie, tylko myśleniowo czasem szukają więcej problemów i rozkładają i na czynniki pierwsze i niektóre elementy są dla nich bardziej ważne niż dla tych facetów, że dla faceta może być wszystko super, a dla kobiety jednak przyczepi się do tego takiego małego, do takiej małej, drobnej rzeczy, na którą się
1: którą sobie rozkminia i tutaj kurde też mam bardzo dobry przykład, że nie wiem, jestem ogólnie człowiekiem, który za dużo się uśmiecha. To znaczy nie wiem, czy za dużo, ale na pewno dużo się śmieję, bo życie to tylko przejażdżka i jedno wielkie kręcenie beki. Uśmiecham się, rzucam żartami na lewo i prawo i też mi się zdarzyło. I to za każdym razem właśnie było ze strony kobiecej, że właśnie rzuciłem jakimś żartem. No i tak wiesz, tam później gdzieś tam rozmowa, gdzieś, nie wiem, jakiś taki żart na imprezie czy coś tak, nawet nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale bierze mnie tak, a nie, ty, ale o co ci chodziło? Ty chciałeś coś przez to przekazać? No nie, to był tylko żart. Nie, ale weź po... Nie, to był tylko żart. Nie, ale ja wiem, że coś w tym było, powiedz mi co to było, bo ja wiem, tylko brakuje mi tego jednego puzelka i weź mi powiedz co to... Ale to był tylko żart, ja nawet nie wiem o co mi chodziło w momencie, kiedy o tym mówimy. A, czyli nie chcesz mi powiedzieć. No dobra, no to taki z ciebie kolega, nie? A tak siedzę, kurde, i tak szczenę spod bogi zbieram. Cak. I to też jest bardzo, bardzo kobieca cecha.
0: Tak, tak. Ja dlatego... Nie, że faceci są lepsi czy coś, ale na przykład ja wolę sobie z kolegami pogadać, bo chociaż wiem, teraz zauważyłam z wiekiem, że też się przyczepiam do niektórych żartów takich zbyt chamskich, albo nie, no tak najbardziej to mi się nie podobają właśnie takie typowo ruchaczowe żarty, nie? Mhm. O, ale ją wyjebałem, albo coś, nie? Bo wiem po prostu, ile razy kumple się chwalili i mieli w dupie tą klientkę i to nie były żarty. Więc czasem ciężko u facetów wychwycić, kiedy to jest tylko takie, a, bo z wami się czuję na luzie, to sobie fajnie gadam, a kiedy jest to chwalenie się, tak? Że wyjebałem klientkę, jest super. Więc do takich żartów czasem mam coraz mniejszy dystans, ale wiem, że wiele właśnie faceci sobie po prostu tak żartują, nie? I lubię ten luz, bo wiem, że właśnie kobiety często się obrażają o takie rzeczy, nie? Dlatego ja może jestem kobietą, ale lubię sobie też pożartować, ale też lubię cycki w ogóle, więc po prostu bardziej wczuwam się w ten ich styl i wiem, że często faceci mają większy właśnie do tego dystans, a kobiety to biorą bardzo personalnie.
1: I to właśnie też jest taki model, bo tutaj muszę sobie wspomnieć, żebym nie zapomniał, czyli też tych takich ról społecznych. Od czasu do czasu zdarza mi się poznać jakąś, nie wiem, zajebiście interesującą osobę i prędzej czy później, zazwyczaj jeżeli taką zajebiście interesującą osobę, bo to musi być ktoś wyrazisty, no mimo wszystko, życie jest za krótkie, żebym tracił je na nudnych ludzi. Prędzej czy później, zawsze, ale to absolutnie po prostu mógłbym zegarek nastawiać według tego, ktoś gdzieś z tego otoczenia, w którym z tą daną kobietą przebywa, wam powie, ty, ale ona tak przeklina, to do kobiety nie przystoi tak przeklinać. Ja tak patrzę, o chuj ci chodzi.
0: Nienawidzę tego. Ja to słyszałam już tyle razy to. No ogólnie, no nie można ukrywać, jestem bardziej męska trochę niż damska w niektórych zachowaniach. I po prostu tak tego nienawidzę. Ja słyszałam to już naprawdę od podstawówki prawie, że dziewczynie to nie wypada. Dziewczyna musi się uczyć ładnie i być grzeczna, ułożona, nie przeklinać, bo chłopak to chłopak, to mu wolno, ale kobiecie nie, kobieta to nie można, nie? I to mnie tak wkurza i dlatego te czasy może są popierdolone trochę ilością tam tych płci czy w ogóle, ale teraz chociaż można być serio już bardziej, jest to naturalne, że nie wiem, kobiety są niektóre bardziej męskie, bo właśnie facetowi zawsze wszystko można było, dlatego zawsze chciałam być facetem, bo serio wszystko przychodziło płazem i chłopakowi to okej, on może się skończyć na budowie, a kobieta to musi, wiadomo, skończyć studia, być ułożona, nie przeklinać, bo przekleństwa i fajka to jest tak brzydko przy kobiecie, nie? To mnie tak wkurzało i teraz już to zanika powoli, ale nadal jest, ale w takich moich latach młodzieńczych to bardzo dobitnie było. Może dlatego czasem jestem bardzo wyszczekana, bo po prostu mi to zostało, bo jak mi tacy ludzie tak mówili, to ja tym bardziej na złość im byłam bardziej męska, bo no mnie tak to wkurwia, bo co to za różnica tak naprawdę, nie? I dopiero te granice teraz tak naprawdę przypadają, bo tak to kobieta miała być przy garach, tak? W domu, wychowywać dzieci, więc musiała być mądrzejsza, zachowywać się, bo miała być przykładem. Facet mógł zdradzać, mógł bić, wszystko robić tak naprawdę, bo jest facetem, który zarabia. Dopiero teraz, jak kobiety też już dbają, idą do tej pracy, czy no jednak zanikły trochę takie bariery, co kto ma robić, to dopiero jakoś jest to bardziej akceptowalne. Chociaż no nie powiem, no wiele razy co idę z tatuażami, z energetykiem i z fajką w ręce, nadal patrzą się na mnie bardziej niż jak idzie kurwa jakiś typ, tak? Czy żul, czy coś. A jak kobiety się żulice spotka, to nadal to jest bardziej takie, o Jezu, jak ona mogła się tak stoczyć. Ja też to chuj, nie? Najebany alkus i pójdą dalej, nic nie skomentują. A kobieta jednak, no, średnio. Jak mogła tak skończyć?
1: Może nie wiem, może to jest jakaś taka kulturowa wizja, że kobiety są ostatnią szansą dla gatunku ludzkiego, że my faceci już po prostu wszystko zjebaliśmy, ale to dobrze przynajmniej, że są takie te, które tam nam tutaj ten świat naprawią, no bo jednak nie oszukujmy się. Jest bardzo ważny archetyp matki, tak? O ile archetyp ojca istnieje i w pewien sposób wpływa, a oczywiście wpływa na życie każdego z nas, no to w dalszym ciągu jest jednak to, że to matka nas spłodziła i że rzekomo według tego archetypu, tak? Według tego kulturowego tworu, to matka jest tutaj tą taką, wiesz, tą taką główną siłą, tą taką bardziej ważną, z którą jesteśmy bardziej związani. Sam nie wiem, jak to określić, bo mam zajebistą kosę ze swojej bistaryby i to najpierw się pożarłem z matką, a z ojcem akurat mam całkiem dobre stosunki. Natomiast tutaj jest coś takiego, że zawsze, czy to nawet w jakiejś, czy to w jakichkolwiek, nie wiem, tam wyzwiskach, dyskusjach i innych głupotach, to nie, mama to jest świętość, tak? Tam z cudzego ojca się można pośmiać, ale powiesz jakiś żart na temat, no i to zazwyczaj niewybredny żart na temat jego matki, o to nie, kurwa, to cię dojadę, nie, bo mamusi się nie rusza, nie, mamusia robi kotleciki pyszne, nie, to tak nie wolno. I chyba trochę, kurde, babki nas tutaj oszukałyście pod tym względem, że wdrukowałyście nam, wszystkim ludziom na całej ziemi, tę wyższość. Nasze, od której zależy przecież nasze życie, no bo to w końcu kobieta mnie urodziła, a nie facet.
0: Nie wiem, znaczy no, może być coś takiego, że skoro kobieta, wiesz, trzyma w brzuchu to dziecko, to może jest w stanie bardziej się do tego dziecka poświęcić i to, wiesz, to nawet nie chodzi, że kobiety to wygrały, tylko historię, nie? Bo zauważ, ile... Nie, kurwa, Janusz, nie? Karyna pod sklepem, kurwa. Ale się odzywam, nie? Jeszcze beknę, poczekaj. Kurwa, nie umiem beknąć na zawołanie jednak, no ale chuj.
1: Mam wrażenie, że z dzisiejszej audycji powstanie kilka shotów, które będą sobie krążyć. A z tego beknięcia to chyba sobie sam zrobię dżingielka i go wepnę gdzieś tam w donate od 50 zł na cześć i chwałę dzisiejszej audycji.
0: Poczekaj, później może przez przypadek wyjdzie lepszy. Przed audycją, zawsze przed audycją cię jak mam zadzwonić, to lepiej mi się beknie, nie? A później już nie mam z tego. W każdym razie, faceci albo wyszli na wojnę, albo gdzieś tam no statkiem płynęli, no nie wiem gdzie, no w każdym razie gdzieś opuszczali z jakichś powodów, tak? I matka zawsze była jednak, bo musiała. To był powód wręcz, no nawet to było zmuszenie, tak? Bo facet jednak fizycznie napierdala się, ma siłę, więc może iść. A kobieta jednak trzyma to dziecko w brzuchu, więc no nie pójdzie, tak? No nie pójdzie na wojnę czy coś, więc musi z tym dzieckiem być, no. Później nawet karmić to dziecko, więc jakby fizycznie jest zmuszona zostać z tym dzieckiem. Więc to nawet nie tak, że kobiety to wgrały czy coś, tylko po prostu fizycznie, no jednak kobiety są do tego przystosowane. I nie da się tego olać. Jeżeli później będzie, nie wiem, nauka do tego przystosowana, żeby dzieci jakoś tam, nie wiem, jakiś tam inaczej rozmnażać się niż przez kobietę, tam faceci będą mogli być w ciąży, no to dobra, pójdą, nie? Mało to jest... Naziści są zazwyczaj cudowni. No, naziści chuj, nie? No, Awe, Hitler. W każdym razie... nie no, nie zaczynam. No w każdym razie to jest po prostu fizycznie. A druga rzecz, to kobiety wgrały. Kobiety dopiero niedawno są szanowane, tak? Zawsze były napierdalane. Zawsze były, że faceci mógł się napierdolić, iść na tą wojnę, a kobieta musiała zostać. I to nie jest tak, że my tego chciałyśmy. To nie jest tak. I dlaczego teraz wiele kobiet zmienia płeć, czy nie chce dzieci? Bo po prostu nie chce tego poświęcenia, bo właśnie to faceci mają fajnie, że faceci zawsze mogą odejść, zawsze mogą sobie pójść, zawsze mogą zostawić. No niech płacą nawet te alimenty, ale możesz pójść, bo to nie jest tak, że to dziecko jest w tobie. To nie jest tak, że ty musisz je usuwać. To nie jest tak, że ty jak oddasz, to ty się już zżyłeś nawet nie emocjonalnie, ale nawet fizycznie po prostu, to jest więcej, to jest natura. To nie oszukasz tego genów, że nagle zżyjesz się z dzieckiem, to nie jest jakoś tam psychicznie nastawione, bo facet tego nie ma, bo nie ma tego dziecka w sobie. I to nie, po prostu są niektóre rzeczy, których no nie masz na nie wpływ.
1: No ale wiesz co, w sumie, kurde, tak dla samego eksperymentu. Jeżeli moja hipoteza, że po śmierci zostanę sam Bogiem i będę miał swoją planetę, to w taki sposób tam zakręcę na tej planecie, żeby sprowokować wojnę, ale wojnę, na którą będą mogły iść kobiety. Tylko i wyłącznie kobiety i tylko i wyłącznie posiadające dzieci do lat 2. Chciałbym naprawdę zobaczyć taką wielką scenę batalistyczną, bez względu na to, jaka to epoka by nie była. Dajmy na to, niech to będzie Wielka Wojna albo Druga Wojna Światowa, gdzie te biedne kobiety ze swoimi brajankami w tym okopie siedzą, płaczą i nagle się rozlega taka wielka syrena I teraz jest pora karmienia. Teraz jest pora karmienia, tutaj co najwyżej, nie wiem, jakieś tam sanitariuszki będą zbierały ciała i tak dalej, ale wszyscy przez chwilkę usiądą na dupie i zajmą się, kurde, zajmą się tym, co jest ważne istotą bliską jej, a nie jakimiś tam durnymi granicami, podziałami, religiami i innymi pierdołami. Ale tutaj też w dalszym ciągu jednak będę podkreślał, że wydaje mi się, że to jest, no nie, to już jest kolejne oszustwo, że ten facet musi zarabiać, że on musi iść na wojnę, no też nie do końca. On w pewien sposób to wybiera. On chce, każdy jest architektem swojego losu i to też jest taka trudna decyzja, tak? Bo z jednej strony być z dzieckiem jest fajnie, tak patrząc z perspektywy, wczuwam się w jakiegoś tam młodego ojca, fajnie by było z tym dzieckiem spędzić trochę czasu, ale też fajnie byłoby mu zapewnić dobrobyt. I tutaj między tobą jest, przed tym facetem jest taka bardzo trudna decyzja. Czy być z tym dzieckiem i zapewnić mu chujowe finanse, czy na przykład nie być tym dzieckiem, być dla niego bardziej obcym niż jakiś tam wujek, który odwiedza cię na raz na dwa tygodnie, ale przynajmniej zapewnić mu kasę i przyszłość. To jest cholernie trudna decyzja.
0: Znaczy, ogólnie to nie jest tak, że ktoś właśnie wybiera, nie? Drugie dno, proszę zakało, bardzo, jak chcesz dzwonić.
2: Matsumiko,
0: i
2: 20
0: złotych. I wojna to nie jest z wyboru kobiet czy facetów, tylko to gdzieś wyżej ktoś wybiera, tak?
1: Cicho. Donate na Space Cake. Kolejne dwie dyszki. Ja tymczasem próbowałem odebrać Przemka, który zawiesił mi Skype'a, z tego co widzę. Także moja propozycja jest taka.

0: konferencyjkę i być może to wyjdzie, jakbym chciał. No właśnie, a oprócz tego mamy również, proszę wyłączyć kamerkę. Oprócz tego mamy link do Discorda naszego niebożego w opisie, na który zapraszamy, no i oczywiście do dzwonienia zapraszamy, ale to za chwilkę, ponieważ jest z nami Przemek Drugie Dno. Czołem!
1: Czołem, czołem. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ale pewnie dobrze.
0: Słychać świetnie. Czy czujesz się bardziej kobietą czy mężczyzną?
1: Kurwa, pytanie zadałeś takie trochę... Znaczy, nie podoba mi się narracja tej pani i twoja też mi się nie podoba, bo powiem wprost, faceci idą na wojnę nie po to, żeby tam sobie poodpoczywać, tylko oni walczą za te rodziny, które zostawili w domu, żeby one były bezpieczne i trochę nie rozumiecie pewnych kwestii, tak? Jeżeli o to chodzi. I nie będę się z tobą zgadzał. Ja podejrzewam, że ty w wojsku nawet nie byłeś, ale to nie umniejsza twojej roli jako faceta. I powiem ci, rozłąka jest czymś strasznym. I jeżeli pani Beata twierdzi, że to jest takie fajne, bo my możemy sobie wybierać, nie zawsze możemy. Z reguły to jest narzucane przez rządy i tak dalej.
0: Znaczy ja powiedziałem o tym wyborze.
1: Tam nie masz wyboru. Musisz iść już.
0: No. W sensie wojsku. Nie, mówiłem tutaj o rozłące finansowo-zawodowej. Mhm.
1: Znaczy wiesz co, czasami jest tak, że my jako... Bo ojcy też pewnie nie jesteś, nie?
0: Nie jestem.
1: To trochę... Wiesz, jak już będziesz, to trochę ci się zmieni światopogląd i
0: nie zupełnie... Będę.
1: Czas pokaże.
0: Nie będziesz. Nie będę.
1: Nie będziesz?
0: Nie będę. Nie nadaję się na ojca. Bym się nadawał na dziadka, ale to jest zbyt duży koszt. Cenię sobie swoją niezależność i chcę ją zachować i jestem gotów bardzo dużo poświęcić, żeby ją zachować.
1: Okej. Czas pokaże. Jak ja to mówię, wiesz. Czasami mówimy, że nie będziemy, a potem nagle dzieją się dziwne rzeczy i zostajemy tak sklasyfikowani w jakąś tam i tak dalej.
0: Okej, okay, ale to jest w dalszym ciągu pewna koncepcja, bo to, że taki poborowy idzie z przymusu na front wojenny, to oczywiście no, nie jest jego decyzja, tak, ale to w dalszym ciągu, kurczę, no to w dalszym ciągu, jest wiesz co, jest trochę kwestia wyboru. Opowiem kawałek, małą anegdotkę z mojej historii rodzinnej, z tego w ogóle jak się rodzina Potrzebów znalazła na ziemiach polskich. Otóż znalazła się podczas Wielkiej Wojny, kiedy to mój prapradziadek, który szedł ze wschodu, zdezerterował, bo się zabujał w pannie w Polsce. Mhm. I jest to, powiedzmy, historia bardzo romantyczna, historia bardzo ciekawa, gdzie naprawdę zajebiście dużo ryzykował i to też jest bardzo istotny powód, dla którego tutaj w klimatach radiowych czy w tej tożsamości, którą sobie tutaj utrzymuję po stronie radia, nigdy nikomu nie powiem swojego nazwiska. Dlatego, że mój prapradziadek w momencie, kiedy dokonał tej dezercji, w papierach zmienił sobie jedną literkę nazwiska, tak żeby nie dało się go odszukać przez dokumenty, wobec czego, jeżeli spotkasz kogokolwiek o moim nazwisku, gdziekolwiek na świecie, to masz 100% pewności, że to jest mój bardzo bliski krewny.
1: Mhm. Znaczy tutaj, wiesz, bo trochę, nie powiem, trochę mi ciśnienie podniosła wasza debata na temat tego, co robili tutaj Niemcy, nie naziści, tylko Niemcy, to też trzeba zgłaszać, tak? Nie dajmy się, że wiesz, była jakaś grupa etniczna, która nazywała się naziści. Nie, to byli Niemcy, kurwa. Mówmy rzeczy po imieniu. I robili tutaj tak samo jak potem, że tak powiem, Rosjanie, tak? Którzy byli w Związku Radzieckim, ale to Rosjanie to robili, tak samo jak robili to Niemcy. Zrobili nam tu taki mały miszmasz, tak? I tyle. I tu dochodziło do takich krzywd, do takich mordów. Wkurza mnie to, że wy się z tego nabijacie, tak? Bo sorry, ale no, a potem naziści i tak dalej. Popatrzcie na tych ludzi.
0: Wiesz co
1: mi chodzi? Co, nie.
0: Czekaj, chwilkę ci przerwę, bo dzisiaj tego wątku za bardzo nawet nie podnosiliśmy, tylko tutaj Furiat napisał na czacie, że naziści są zazwyczaj cudowni i tylko przez chwilkę się do tego odnieśliśmy i ten wątek nie był poruszany, na pewno nie był poruszany w taki sposób, jak mówisz, i gdyby nie ten wpis Furiata, to pewnie by się dzisiaj nie pojawił.

0: postawił, więc tak trochę chochoła wystawiasz.
1: A tego znaczy, nie wiem, czy chochoła. Mogę to przewinąć i ci puścić, tak? Bo to zostało nagrane na tej audycji, także nie ma z tym problemu, tak? Jeżeli o to chodzi. Znaczy, wiesz co, chodzi mi o to, że kurde, my czasami bagatelizujemy sprawy, które naprawdę były ważne i są dla nas ważne i powinny być ważne, a media obecne robią wszystko, żebyśmy o tym zapomnieli. I ja jestem temu zupełnie przeciwny i może dlatego się tak irytuję trochę, jeżeli o tą kwestię chodzi.
2: A ja jestem bardzo za, żeby zapomnieć, bo to już jest z nami setki lat, że wiecznie się wspomina tą wojnę i wiecznie ten ból i tą wrogość do jakichś narodów. A moja połowa rodziny jest w Niemczech. Nie wyobrażam sobie być do nich źle nastawionych. Wiem, że uczynili źle, ale te osoby już dawno nie żyją. I można wspominać, oczywiście można mieć do tego szacunek, ale to nie znaczy, że trzeba to nadal jakoś wystawiać wyższość nad tym, co jest teraz. I nie widzę tego. I dla mnie to nigdy nie przemówi, bo jestem może młoda, już nie pamiętam jakoś aż takich czasów złych, ale moim zdaniem trzeba kiedyś o tym zapomnieć.
1: Mhm. Ja też jestem za tym, tylko jednak trzeba o tym pamiętać, żeby ponownie nie wpaść w to gówno, a obecnie sytuacja polityczna prowadzi nas do tego, co było w 1939 roku, dlatego mam takie, a nie inne podejście. Jeżeli patrzę na geopolitykę, tak, co się dzieje na świecie.
0: No tak, ale też z drugiej strony...
2: Dlatego my prowadzimy luźne gadki i prowadzimy takie powierzchowne opinie o kobietach i mężczyznach. Nie chcemy prowadzić o jakichś takich poważnych, tak? Takich... Wiem, że może poruszyliśmy tutaj o wojnie właśnie, że faceci poszli, ale no zaprzecz temu, że kobiety jednak zostały, bo były w tych ciążach. Wiesz, o co chodzi. Gdyby nie były i gdyby to było inaczej, to by pewnie faceci zostawali w tych domach, a kobiety by szły się bić.
1: Mhm. Ale kobiety zostały w domach, a faceci wyszli po to, żeby chronić te kobiety. I tu też jest taka zależność, tak? No nikt nie pójdzie, wiesz, oddawać z życia za coś, czego nie kocha. I może, wiesz, jeżeli facet kocha swoją rodzinę, to on dla niej zrobi wszystko i będzie tą tarczą, która ochroni właśnie ten dom rodzinny. I chyba o tym zapomnieliście.
2: Może tak, ale to jednak są takie rzeczy... które no, płciowo właśnie nie wybieramy, tak? Bo kobieta jednak musi zostać tym dzieckiem, a facet, jeżeli kocha, to musi iść na przykład na tą wojnę ochronić. I to nie są takie rzeczy, które my wybieramy, tylko to są jednak takie rzeczy nad wyraz płciowe, które no, jednak nie wybierzemy, żeby facet na przykład był w tej ciąży i został w domu, a kobieta poszła chronić tej rodziny. No nie da się, tak? I to są takie rzeczy, nad które no, niestety nad naturą nie wygrasz.
0: A tymczasem no,
1: natury,
0: w ramach...
1: Natury nie oszukasz, no.
0: Tymczasem...
3: Niech będzie pochylony.
0: Przybył i on! Modlitwy nasze zostały wysłuchane. Zenonie, rób czyń swą powinność. Tylko rozładujmy trochę atmosferę, bo to też nie do końca o to chodzi tutaj. Okay. No właśnie, to jeszcze tylko zaznaczę, bo tak zresztą z Becią mamy, że lubimy się śmiać i się śmiejemy z absolutnie wszystkiego, bo nawet w sytuacji bardzo krytycznej, bardzo ciężkiej, nawet w sytuacji wojny, jeżeli zabraknie nam tego luzu, jeżeli nam zabraknie tego uśmiechu, no to może być zwyczajnie ciężko. Ja sam sobie niedawno przeczytałem po raz kolejny dzienniki Anne Frank z dziewczynki, która ukrywała się w Holandii przed niemieckimi oprawcami, okupantami. I ten optymizm w całej tej sytuacji, ten optymizm, który z tych dzienników bije, absolutnie uwielbiam. Ja to absolutnie kocham i też staram się to w swoim życiu w pewien sposób krzewić, że nawet jeżeli jest chujowo, to staram się dostrzegać dobre rzeczy w tym, co mnie otacza. Nawet jeżeli mnie otacza tylko i wyłącznie szambo. A skoro o szambie mowa, cześć Zenon!
3: No hej, ale to jest udawane, kiedyś zrobię autentyczne. Przemysławie, powiedz mi Silwuple, znaczy ja wiem, że masz problem teraz z ogarnięciem gości na swój kanał, ale mam kilka pytań do ciebie, taką serię fajną. Czy masz więcej niż 30 lat?
1: Tak, mam więcej niż 30 lat.
3: Czy brałeś kiedyś antybiotyki i czy było to powiedzmy poniżej 10 roku życia?
1: Być może tak było, nie wiem.
3: Dobra, czy jesz chleb?
1: Okej, ale co to ma?
0: Do brzegu, Zenek, do brzegu.
3: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak, jesz chleb. To wszystko, co zapytałem teraz, to jest przykład na to, że oszukujesz naturę. Bycie człowiekiem i to, co nas odróżnia od zwierząt, to jest właśnie oszukiwanie natury. Świadome, bo zwierzęta też oszukują naturę. Na przykład bobry, tak? Robiąc żerenie. I to, że jest jakiś taki dziwny, że wiesz, fajnie gadasz ten argument pod tytułem, że no tam faceci bronili kobiet przed wojną i rzeczami. Tylko, że to zacząć od tego, że po pierwsze faceci te wojny robili, nie? Więc jak już, tak zabrzmi jak feministka trzeciej fali.
1: Więc to znaczy, wiesz co, ja tu nie chcę rozwijać tematu, kto rozpętał pierwszą drugą wojnę światową.
3: Nie chodzi o pierwszą, nie
1: wygląda,
3: chcesz rozwijać tematów. To wiem, ja wiem, ty nie lubisz rozwijać tematów, bo wtedy trzeba już coś wiedzieć. I to jest problem. Ja nie mówię o pierwszej wojnie światowej, ja mówię o pierwszej wojnie w ogóle jako takiej. I problem polega na tym, że owszem, jest różnica w sile układu kosmoszkieletowego mężczyzn i kobiet, to jest nawet 40-60% upper body strength tak zwanego, czyli siły pierdolnięcia z ręki, że tak powiem, w dużym uproszczeniu. To prawda. Natomiast nie zmienia to faktu, że Europę, najbardziej liberalna i najsilniejsza cywilizacja, która Europę póki co de facto zamieszkiwała, to była cywilizacja celtycka. Cywilizacja celtycka miała to do siebie, że jak przychodziło do wojny, to kobiety też walczyły. To, że my żyjemy w cywilizacji, w której wygrała cywilizacja rzymska, nie wchodźmy teraz w szczegóły o tym, kiedy zrobię audycję, to nie zmienia faktu, że pierwszą cywilizacją, która jako taką niemalże zjednoczyła kulturowo Europę, była cywilizacja celtycka i jej charakterystyczną cechą było to, że kobiety też walczyły. I to w czasach, kiedy nie było jeszcze broni takiej, która pozwalała mitygować tą przewagę mężczyzn nad kobietami. Tak? Kobiety celtyckie i germańskie też walczyły w sposób nieprzejednany i są na to zapiski w kronikach. No, to taka ciekawostka. Później to troszeczkę się zachowało jeszcze w krajach nordyckich, wiadomo, ze względu na prowiniencję odceltycką w taki dosyć długi sposób. Obecnie w Izraelu masz pobór wojskowy, obowiązkowy, który moim zdaniem powinien być zbrodnią przeciwko ludzkości, no ale jest i tyczy się też kobiet. Mało tego, kobiety celowo obsadza się w najbardziej morderczych działkach wojennych, no bo muzułmanin wierzy, że jeżeli go zabije kobieta, to nie pójdzie do nieba. No to Żydzi są na tyle cwani, że po prostu na przykład jeżeli chodzi o sterowanie rakietami, myśliwce, bombowce, helikoptery, do załóg.
1: Nie Żydzi, a syjoniści, także...
3: Nie, przepraszam.
1: Chcesz sprecyzować.
3: Żydzi. Jak, wiesz co, Błażej może nie prowadzi audycji, ale jak chcesz sobie pogadać z Żydem, ja ci to załatwię, nie?
0: A czekaj, bo tak przed chwilą było, że tutaj nie mówić naziści, tylko Niemcy, a tutaj nagle, że nie Żydzi, tylko syjoniści. To tak trochę mi się nie komputeruje.
3: No, także ten, także owszem, jest różnica fizyczna, natomiast ja wracam do początku. Istotą bycia człowiekiem jest oszukiwanie i okiełznanie natury. To jest to, co w największym stopniu nas różni od pozostałych zwierząt, bo też jesteśmy zwierzęciem. Ja, jak ci się to nie podoba, to powiedz mi, z której roślinki bierzesz internet?
1: Znaczy, wiesz co, fajne było to, że uznałeś mnie, że niczego nie wiem, nie? Że nie mam takiej wiedzy, żeby w ogóle się wypowiadać. To było dość takie cwane z twojej strony. To tyle.
3: Nie, to nie jest kwestia cwaności. Po prostu troszeczkę znam twój content i w bardzo cwany sposób to wszystko realizujesz, biorąc tych różnych ludzi, którzy mają troszeczkę pecha w życiu i opowiadają pierdoły. Jakoś to monetyzujesz. No z jednej strony to jest ciekawa strategia przetrwania, z drugiej strony ja bym tego nie nazwał profesjonalizmem, nie? Ale jak gdyby nie o tym dzisiaj. To...
0: Ale ponieważ robi nam się festiwal parówek, panowie, i robi się nam trochę tutaj dysproporcja, także do brzegu i siomi z anteny za chwilkę.
3: Dobra, nie, to pogadajmy o kobietach, nie? Czym się różni przemoc kobiet od przemocy mężczyzn może, no? Jak chcecie ciężej, jak już jesteśmy przy wojnach i przemocy, no to jak, no jak to... faceci jak mają konflikt, co robią kobiety jak mają konflikt?
0: To może Becia, bo tutaj mi współprowadząca znikła przez chwilkę, zagadaliście ją aż faceci, kurde, zupełnie, wyjdą, kurde, pomachają tutaj parówą, podniosą pachę na lewo, na prawo, broń chemiczna, nie ma tutaj miejsca. Beciu, jesteś z nami jeszcze?
2: Nie no, faceci na pewno walczą fizycznie, a kobiety psychicznie. Ja. I znęcanie się psychologiczne kobiet jest bardziej właśnie psychiczne, więc wykańczają bardziej facetów różną strategiczną grą psychologiczną. A faceci, no to jak się kurwią, no to po prostu przypierdolą. I co kobieta ma zrobić? No fizycznie jednak jesteśmy mniej do tego przystosowane. ale na pewno mamy jakąś większą przewagę psychiczną.
3: A jakbyś zrównała tak tą przemoc fizyczną i psychiczną, no kobiet i mężczyzn, jakbyś uznała, że równa się da być tak pomiędzy jednym i drugim, nie? To jak ci się wydaje, czy kto częściej inicjuje przemoc, tak? Ale zaznaczam, zarówno takie kobiece dramy, jak i walnięcie sobie w mordę i kłótnie, to wszystko zrównujemy całkowicie, nie? No to twoim zdaniem, kto częściej inicjuje przemoc?
0: To ja wiem, tylko odpowiem, najczęściej przemoc inicjuje Zenon. I to zawsze jest jego wina.
2: Tak, to przede wszystkim, ale no jestem jednak po stronie facetów, no jak już mówiłam na początku audycji, więc wiem, że znaczy, bo są po prostu pojebani faceci, którzy po prostu lubią napierdalać i kobieta obojętnie jak cudowna i ile zrobi, to i tak dostanie w pierdol, ale wiem, że czasem właśnie przez to, jak kobiety wymuszają na takie domyśl się i właśnie takie psychiczne wyładowania, no to wiem, że często po prostu facet już nie wytrzymuje i na przykład przypierdoli dopiero jak już jest psychicznie wykończony, a kobieta właśnie nie powie wprost, tylko psychicznie cały czas ładuje w tego mężczyzny i jakieś wymagania i jakieś takie gierki psychologiczne. I jestem tego świadoma, na przykład ja, no takie jest moje zdanie, ale no nie wiem, co jest gorsze.
0: To ja tutaj się jeszcze wbiję, tak, ze względu na to, że faktycznie ta przemoc jest zupełnie, zupełnie różna wśród płci i oczywiście przypieprzyć jest łatwo, tym bardziej jeżeli jesteś większy, jeżeli masz więcej mięśni, grubsze kości i jest to zwyczajnie łatwe i jest to zadanie pewnego cierpienia w krótkim czasie, co powoduje natychmiastową reakcję. Natomiast z drugiej strony sam znam, powiedzmy, że tak powiem, po znajomych historię dość ciekawej przemocy kobiet wobec ludzi, w tym przypadku przemoc psychiczna kobiet wobec swoich dzieci. Gdzie naprawdę taki cancel culture, o którym się tak dużo mówi, to ja znam osobiście ludzi, którzy przykładowo mając te, nie wiem, 7-14 lat, mieli sytuacje takie, że jeżeli mamuśka się wkurwiła, dajmy na to, to była historia, gdzie matka sama wychowywała dwójkę dzieci, no to zdarzało się, że w pewnym momencie to dziecko, które jej podpadło, było całkowicie przez nią ignorowane, niezauważane. Nie było talerza na obiad dla niej, dla niego, tak? Nie było rozmowy, nie było etamie, proszę zadzwoń później, bo tutaj mamy trochę tłok na antenie. Nie było tutaj za bardzo żadnej dyskusji i ta szkoda, moim zdaniem, która jest zadawana, wiesz, tak trochę na zasadzie może nie tyle pasożytnictwa, co pewnej nie do końca udanej symbiozy, potrafi być dużo bardziej szkodliwa. Bo wiesz, bo morda się zagoi, zęby można wstawić, a jeżeli będziesz miał zwichrowane pojęcie świata, no to stary, z tego naprawdę łatwo się nie będzie poskładać.
3: No, to prawda. I to są traumy takie, no wiesz, proporcjonalne do tej władzy, którą kobieta ma nad tym, nad dzieckiem, tak? Natomiast powiem krótko, nie? Jeżeli chodzi o tą dysproporcję władzy rodzicielskiej i tak dalej, to ja, znając ten temat ze wszystkich stron i tak dalej, bo teraz jest takie modne strasznie drzeć pizdę o to, że to 99% tam bzdura opieki nad dziećmi dostają kobiety i tak dalej i tym podobne, to ja muszę z przykrością stwierdzić, że częściej to faceci sobie dają siana, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. Nawet nie próbują coś w tej materii robić. A jeżeli próbują, to lwia część tych mężczyzn, którzy próbują coś zrobić z wychowaniem dzieci, to wychowują te dzieci na złość matce po prostu. Więc tutaj kamyczek do panów taki, że bo życie bardzo różnie się toczy. Gdyby wam się zdarzyło mieć takie rozbicie rodziny, to zastanówcie się, co będziecie robić i jak będziecie robić. Wiem, że można to zrobić cywilizowanie.
2: Zaznaczyć, że właśnie często agresja właśnie kobiet budzi się właśnie przez to, że facet na przykład ma w dupie to dziecko, nie? I wtedy u kobiety budzą się jakieś te instynkty takie pseudomęskie, że atakuje tego faceta, wymaga coraz więcej, jest agresywna, ale przez to, że po prostu chce zapewnić dobry byt dla dziecka.
3: To raz, dwa w ogóle, to też jest taki grubszy temat. Nie będę tutaj przytaczał dokładnie, jak to wygląda, bo też średnio pamiętam. Szkoda, że nasze koleżanki, które by mogły w tym dużo się wypowiedzieć ze względu tam na studia, no nie mogą zadzwonić. Natomiast w wielkim skrócie i weź się to with a pinch of salt, to wygląda tak, że w skrajnej sytuacji kobiety są zdolne do jeszcze bardziej skrajnych rzeczy niż mężczyźni, tak? I ja wiem, że teraz też jest kolejny mem, który mówi, że o, co kobiety myślą, jak będzie kryzys, i pokazują Katniss, Everdeen, jak tam z łuku strzela, a co będą faktycznie robiły, pokazują prostytutki. Nie, nie, nie. To też było badane gdzieś w okolicach I wojny światowej i okazuje się, że no, przeciętna kobieta jest w stanie zrobić takie rzeczy, jakie robił Czeryniak, taki nieźle zwichrowany, po to, żeby dzieci i rodzinę utrzymać. Szczególnie rodzeństwo, co ciekawe. Jeżeli
0: Ostatnio sobie z Becią rozmawialiśmy odnośnie sekt, gdzie liderem była kobieta. No i tutaj wspomniałem jej Nexiam, o której zrobiłem bez litości. Gdzie od razu, i to też Becia od razu zauważyła, że od razu babka przeszła do handlu ludźmi, tak? Do handlu, kurde, prostytutkami, nie?
3: Dokładnie. Alison Mack, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Ta słynna aktorka ze Smallville z serialu.
3: Taka puci, jaka miła dziewczyna. Nie?
0: No dokładnie. A, kurde, ale słuchajcie, to jest kolejny punkt, do którego zaraz chcę się odnieść, ale to już może bez was, panowie. Dobra. Także podziękuję.
3: Dziękuję.
0: Przemku, coś do dodania?
3: Najlepszego. Goodbye.
0: Dzięki wielkie, Zenek. Przemku, coś do dodania?
1: Nie mam nic. Dziękuję.
0: No okej, dzięki wielkie. Trzymaj się i do usłyszonka zapraszamy. Zapraszamy inną razą. Dzięki wielkie za telefon. No właśnie, więc to jest to, że kobietom dużo uchodzi na sucho, bo można powiedzieć, że w pewien sposób, czy to swoim wyglądem, czy swoim łagodnym usposobieniem, czy łagodnym głosem wręcz. No ja mam ten problem, mam bardzo charakterystyczny głos, brzmię jak brzmię, no jeżeli, nie wiem, gdzieś wrzasnę, czy nawet podniosę głos, czy gdzieś jakoś bardziej się postaram, to on idzie po prostu, nie potrafię zrobić tak, żeby mój głos był grzeczny, żeby mój głos był przyjemny, żeby mój głos był kochany. A ty z drugiej strony, Becia, masz w ogóle niesamowitą aparycję, tak jakbyś, nie wiem, się między 13 a 30 rokiem życia postawiła, to ile masz lat, ile powiesz, że masz lat, to wszyscy ci po prostu uwierzą. I nieważne, czy tam tatuaże, czy tam fajka w zębach, czy tam energetyk i tak dalej, wywijasz się z maksymalnie wielu spraw. No i sorry, jako facet tak lekko by ci w życiu nie było, więc tutaj mi się wydaje, że jest to ogromna taktyczna przewaga kobiet. Tak na zasadzie takiego łagodnego, kochanego kotka, który wyrośnie na potężną pumę.
2: Tak, to prawda. To prawda i tak jak zawsze chciałam być facetem, to jeżeli chodzi o to, ile można wygrać, jeżeli jest się kobietą, to jest po prostu no ogromnie dużo można, nie? I wiecie, dla mnie to jest na przykład śmieszne, bo tak jak ja mam, no załóżmy, nazwijmy to w cudzysłowie, duszę mężczyzny, to dla mnie to jest beka, jak na przykład trochę mam dekoltu, uśmiechnę się ładnie i mogę wygrać, wiecie, bo ja na przykład do was wyszłam bardzo szczerze, więc jestem wulgarna, mam bardzo moje poglądy wyraziste tutaj, ale na przykład w rzeczywistości to tak nie wygląda, nie? W rzeczywistości jestem bardziej skryta, bardziej skromna, bardziej cicha i naprawdę to, jak ludzie reagują czasem na mnie, no to jest beka po prostu totalna, nie? I to jest prawda i właśnie przez to kobiety, znaczy bo to nawet nie chodzi o płeć, tylko po prostu to, jak faceci zawsze reagują na kobiety, bo jednak kobiety na facetów, no to fajnie,
4: potrzeba
2: jak
4: może
2: jest postawny,
4: stać
2: okay,
4: za...
2: super,
4: cicho,
2: to
4: najdzie
2: jednak
4: tymi atakami.
5: Dom, 5 zł. Ale dziadostwo ten kanał, to już wolę słuchać Rymf FM i reklam na swąd cipy.
0: No to dziękujemy panu Tom, który właśnie wpłacił nam 5 zł, żeby powiedzieć, że to jest beznadziejny kanał. Dzięki takich ludzi potrzebujemy.
2: Google napisał, Becia, nie zgadzaj się tak. No kurde, nie umiem. Chciałam się z potrzebą cię pokłócić. Miał być dym. Ale nie, no po prostu faceci są bardzo mili dla kobiet i obojętnie jak się mówi, że tam faceci patola czy coś, to tak naprawdę no jednak jest dużo wychowanych facetów i jak widzą ładną dziewczynę, czy miłą, czy coś, to naprawdę dużo idzie wygrać, nawet nie wiem, w sklepie, w banku, czy coś. A kobiety dla kobiet, bo to nawet nie chodzi właśnie, jakie kobiety są dla facetów, tylko kobiety dla kobiet, jakie są. Ja na przykład Wolę chodzić do lekarzy facetów, do psychologów facetów, po prostu wszystkich. I bo facet, nie wiem, jakoś fajnie mnie zagada, jakoś inaczej to pójdzie. A kobieta jednak zawsze albo matczynie, albo wrednie, bo będzie zazdrosna o to, jak wyglądam, o to, jak się zachowuję, o cokolwiek, nie? I to jest naprawdę... nie wymyślam tego, tylko po prostu kobiety dla kobiet są naprawdę... często, bo nie mówię, że zawsze, ale często jednak nastawione tak jakoś negatywnie.
0: No właśnie to jest, bo tutaj też już jakiś czas temu w audycjach innych prowadzących, nie powiem u kogo, żeby się Krawcowi czasami przykro nie zrobiło, jest taki powtarzalny schemat, że jeżeli pojawi się kobieta na czacie, to jeszcze tam pół biedy, nie? To ale jeżeli już kobieta zadzwoni, to od razu i się zmienia, wiesz, tembr głosu, prowadzenie, sposób prowadzenia dyskusji i w ogóle już temat w ogóle nie istnieje tutaj, bo to kobieta zadzwoniła do radia, no to tutaj trzeba się bardziej, wiesz, tak pokłonić, nie? Tutaj tę pelerynkę zdjąć, tak tutaj może ogrzać, może tutaj ten, kawki zrobić, może oddać wszystko, co tylko mam i... Od początku i do dnia dzisiejszego strasznie mnie to mierzi, strasznie mnie to wkurwia i staram się podchodzić do po prostu do ludzi, tak? Nie do mężczyzn czy kobiet, tylko podchodzić do nich tak jak, tak po prostu po ludzku, na równym poziomie, no bo w końcu wszyscy zaczynamy, prawda, z równego poziomu, z jakiegoś tam kredytu zaufania, który można rozszerzyć, ewentualnie go stracić, jak też wielu osobom się zdarza. Więc ty, jako osoba, która ma doświadczenie w tym, że wykorzystujesz i wiesz, jak wykorzystywać to, że jesteś kobietą, żeby coś sobie więcej do tego ugrać. Jak się czujesz z tym, jeżeli ktoś nagle tak, wiesz, tak, no spoko, no cześć, nie? I tak traktuje cię na równi, jak faceta. I te wszystkie twoje magiczne sztuczki po prostu nie działają.
2: Jak się czuję zajebiście, przecież z tobą tak było, tak? Znaczy myślę, że jak zadzwoniłam, to normalnie mnie traktowałeś i akurat no, muszę podać ten przykład, ale u Łękiego jednak kobiety są bardzo szanowane i tak nie wiem, jakoś wierszowo wręcz przywitane przez Łękiego, a tu było normalnie, tak? I no nie wiem, no czułam z tobą się jak gadałabym z ziomem i na przykład ja przez to, że jestem taka trochę pół kobieca, pół męska, to ja się czuję zajebiście, jak facet mnie traktuje normalnie. Tylko czasem na przykład facetom dużo mnie kolegów traktuje jako kumpla i zajebiście się z tym czuję, tylko na przykład tak jak dzisiaj mieliśmy przykład Robercika, czasem żarciki są za mocne i wtedy czuję się kobietą, tak? Bo wyzwana być od suki nie jest czymś fajnym i tak jak koledzy się wyzywają i jest okej, ale jednak no, są niektóre granice, w których nadal jestem kobietą, czy jakieś tam właśnie jak są takie żarciki seksualne, o ale ją przeruchałem, ale ją zaliczyłem, ale fajna szmata, a później idzie do niej i ją całuje i kwiatuszku i w ogóle, nie? No to jednak jestem tą kobietą, więc no nie szanuję czasem takich zachowań, ale to nawet nie chodzi o to, że jestem kobietą, tylko po prostu lubię, jak ktoś jest fair, tak?
0: No to też mi się wydaje, że to też jest takie powiedzmy ludzkie, tak? Ze względu, no bo akurat tutaj no z Robercikiem, tak? Zdarzyło się, Robercikowi się ulało i zaczął wyzywać od suk, bo mu się nie podobał wynik meczu. Tak to mniej więcej wyglądało, no i sytuacja bardzo patologiczna, na którą miejsca niestety być nie może, Discord nie jest
2: nie,
0: dla wszystkich.
2: Bo wczoraj powiedziałam, tam w poniedziałek powiedziałam, że zawsze jak jestem za kimś, to przegrywa, więc powiedziałam, że jestem za grupą przeciwną, bo mi kazał, więc napisał, o suko, wykrakałaś, nie?
0: A pierdole. O, nie,
2: i kurde, pierwszy raz wygrali ci, za którym byłam, kurde, pierwszy raz.
0: No i widzisz...
2: Chyba nadłość mu.
0: No widzisz, potrafisz zaczarować rzeczywistość. No ale to kurde, słuchajcie, panowie, słuchajcie, siedźcie na dupie i róbcie notatki, bo wygląda na to, że takie słodko pierdzące podejście wcale się aż tak dobrze nie sprawdza, bo to, wiesz co, mimo wszystko wydaje mi się, że jest to pewne znowu kłamstwo ze strony, nie wiem, faceta, który w ten sposób podchodzi do kobiety, bo prędzej czy później, jeżeli ta relacja, dajmy na to, się zacieśni, to prędzej czy później wylezie to z niego. Nie wyobrażam sobie, tak, żeby istniał chociaż jeden taki rycerz na białym koniu, który jest w ogóle cały tylko i wyłącznie w skowronkach za swoją dulcyneą będzie biegał i walczył z wiatrakami. No nie, no wszyscy kurde tak, mamy emocje, dokładnie. Wszyscy od czasu do czasu się wkurwimy.
2: Dokładnie i to jest właśnie tak, że tak, kobiety no są jakie są od początku, nie? Ale później właśnie dlatego wymagają, że facet się domyśli, bo na przykład facet na początku się domyśla. Często też tak jest, że facet właśnie się stara, że tu ją zaprosi, da te kwiaty, że bardzo się z nią cacka, więc pamięta, co ona mówi, a później dochodzi do tej rzeczywistości. I on ma to w dupie, bo on woli się z kąplami beknąć sobie, zapomnieć o tym. I na przykład ta kobieta, która już jest przyzwyczajona do tych początków, wymaga od niego, oczekuje, że on się domyśli, że ona nadal chce te kwiaty, że on nadal chce iść na randkę, że ona nadal pamięta to, jak on wszystko pamiętał, a on nagle stwierdzi, to już jest, no to chuj, nie, no to już wiadomo, to już jestem ja, więc musi się przyzwyczaić, nie? Zamiast od razu przyzwyczajać. I to mnie wkurza, i to nie jest, chodzi o to, że kobiety czy faceci, bo kobiety też niektóre pindżą się na początku, tak? A później nagle tu pierną, tu się w dres ubiorą i już nie jest ten piękny czar. I to mam taki żal do mężczyzn i do facetów, że udają kogoś, kim nie są. Ja lubię szczerość od początku, która jest naprawdę, daje czystość relacji i wtedy naprawdę nie ma jakichś takich wymagań, bo wiesz, z kim jesteś, z kim masz do czynienia i nie trzeba właśnie udawać, czy nagle się wysilać jakoś więcej, bo pokazujesz od razu siebie z tej szczerej relacji. Tak jak, nie wiem, chcesz wybić ludzkość, to mówisz, że chcesz wybić ludzkość, że masz to wszystko w dupie. I spoko, tak? I ta druga osoba wie, że ty tego chcesz, a nie udajesz, a jestem dobrym człowiekiem i lubię kwiatki i w ogóle, a po miesiącu, no w sumie mam ich wszystkich w dupie i bym wszystkich wybiła, nie? No nie, no bo wtedy ta druga osoba ma takie zdziwko, tak? I szok i wtedy są nieporozumienia, do których przez to są kłótnie, przez to są udawania, przez to są właśnie takie domyśl się.
0: A tutaj Floki w stylu rumby pisze, ja pindrzyłam się od początku i będę się pindrzyć do końca. Ale właśnie o to chodzi. Chodzi o pewną taką spójność, konsystencję, tak? Że składasz każde okrążenie wokół planety w pewnym jednym stylu, tak? Tutaj akurat w stylu rumby. Ale skoro jest to dla ciebie charakterystyczne, to niech to będzie, niech to tobie towarzyszy. Każdy z nas ma jakiś tam, nie wiem, swój konik, czy może nie tyle konik, co bardziej sposób na bycie wyrazistym.
2: Życie.
0: Tak, znaczy się sposób...
2: Jakbyś nagle była cały czas w dresie i nagle zaczęła się pindrzyć, no to on by się też pewnie zdziwił i stwierdził, kurde, to nie to, ja chciałem dziewczynę w dresie.
0: Wiesz co, ja bym się ostrał, jeżeli pannica, z którą się bujam, nagle zmienia gwałtownie swoje zachowania, bo bym naprawdę się spodziewał, że kurde, no tutaj ktoś się do tego naszego gniazdka podłączył, bo nagle tutaj, wiesz, nagle zmiana, nie? Ludzie nie lubią zmian.
1: Mogę? Słuchaj, potrzeba ja tak tylko przez mnie na chwilę, bo słuchajcie, czasami jest problem w tym, że my mamy zbyt wysokie oczekiwanie co do drugiej strony i tak samo też udajemy pewne, nie wiem, zachowania, tak, że ja jestem taki wyjątkowy, o czym Becia tutaj mówiła, a chyba chodzi o to, żeby być szczerym, tak? Zawsze szczerym i mimo, że mamy swoje wady, to pokazywać je. Słuchaj, no tu nie jestem doskonały w tym aspekcie. No to też mi się nie spina. I to mi się nie spina, ale tu jestem fajny, tu jestem dobry i tak dalej. I wtedy my mamy okazję poznać partnera, który to doceni. Doceni przede wszystkim naszą szczerość. I to chyba jest... coś, czego my po prostu nam brakuje, tak? Bo media bombardują nas, wiesz, przez, że każdy musi być idealny, ale my nie jesteśmy idealni i my mamy z tego wielkie poczucie winy, a jednocześnie staramy się to jakoś tam zapełnić, tak? I teraz, kiedy my jesteśmy wobec swojego partnera, partnerki, tak, szczerzy i ona to zaakceptuje, tak samo my zaakceptujemy ją, to wtedy wychodzi fajny związek. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Tutaj jeszcze bym dodał, że to niekoniecznie musi dotyczyć związku. To może dotyczyć przyjaźni, to może dotyczyć relacji biznesowych i nie zwalałbym winy na media, bo ludzie są skurwielami i nie potrzebują do tego TVP. Czy TVN-u, czy Gazety Wyborczej, to towarzyszy nam od zarania dziejów, od zarania źródeł historycznych, które tylko istnieją. Wszędzie są zdrajcy, wszędzie są parówy, wszędzie są ludzie, którzy będą chcieli więcej dla siebie ugrać, ewentualnie ludzie, którzy będą chcieli wprowadzić trochę więcej chaosu. Dlaczego? No, dla zabawy, bo im się coś we łbie odkleiło i to nie jest absolutnie wina mediów i to, że te media są, to co najwyżej dają nam okazję, żeby szybciej rozpoznać osoby, które, tak jak wiesz, tak jak indukowana schizofrenia, że jeżeli masz w swojej rodzinie historię ze schizofrenią i zaczniesz za bardzo napieprzać marihuanę, to jest duża szansa, że i w tobie ta schizofrenia się uruchomi. Więc to jest tak samo, wiesz, że jeżeli jesteś taką parówą, taką protoparówą i łykniesz trochę tych mediów, to z ciebie wyjdzie. Ale podejrzewam, że to i tak by z ciebie wyszło, nawet gdybyś tej telewizji nie miał. Być może wyjdzie tylko i wyłącznie wcześniej i będziesz lepiej do tego, wyjdzie ci to zwyczajnie, nie wiem, słabiej.
2: Tak, i to można doczepić do dwóch płci, bo to właśnie nie jest tak, że kobiety bardziej kłamią, czy faceci bardziej kłamią. Ludzie po prostu kłamią. Ludzie lubią robić pozory, lubią jak nowe osoby zachwycą się nami, tak, bo fajnie jest poznać kogoś, kto stwierdzi, że jesteśmy zajebiści. Ale to nie jesteśmy my. Bo często udajemy, nie wiem, faceci zapraszają wszędzie kobiety, są eleganccy w garniturach i super ekstra. Kobiety też wypindżone i w ogóle. A później dochodzi ta rzeczywistość, że nie wiem, oboje pierdzimy, tak? I lubimy nawpierdalać się maka i fajnie. Ale to jesteśmy my, tak? I to jest błąd obu płci, że nie jesteśmy ze sobą szczerzy, że lubimy mieć te pozory, w których fajnie jesteśmy, gramy tak naprawdę. I to nie jest właśnie tak, że kobiety bardziej kłamią, czy faceci. Wiadomo, że robią to właśnie tajta płeć, żeby uzyskać to, co chcemy, bo niektórzy faceci kłamią, żeby zaruchać, kobiety, żeby, nie wiem, mieć fajne jakieś pieniądze, czy cokolwiek. I to po prostu jest cecha ludzka taka, nie? A gdyby wszyscy byli ze sobą szczerzy, to by były głębsze relacje, fajne relacje i to nawet nie, że związki, tylko nawet właśnie przyjaźnie, koleżeństwo. Ale po prostu, nawet szczera rozmowa czasem da więcej niż właśnie jakieś takie sztuczne gierki.
1: Do tego poniekąd zmierzałem. Także właśnie chodzi mi o to, że czasami ta szczerość jest masakrowana. Tutaj potrzeba się z tobą nie zgodzę, bo o tym telewizja nie mówi, żeby być szczerym. Ona po prostu sieje propagandę, ale to już wszyscy wiemy. Dla mnie to jest, nie wiem, coś ważnego, tak? Ja potrafię przyznać się do błędów, że coś tam, nie wiem, spieprzyłem i tak dalej i tyle. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i ktoś mnie z tego w jakiś sposób tam wyśmiewa, no to jest okej, tak? To jest jego zdanie i tak dalej, tak? Ale ja myślę, że propagując takie zachowanie, bądźmy szczerzy, pokażmy swoje błędy. Nie mówię, żeby to, wiesz, a słuchaj, bo ja dzisiaj to zjebałem i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale wiemy, że one są. I czasami jest tak, że właśnie w przypadku relacji to też mamy chwilę słabości. I o tym często zapominamy, że bo tutaj jest taka narracja w tej audycji taka, że bo facet to świnia, nie? Teoretycznie, w cudzysłowie powiem.
0: No tak nie do końca, no ale kontynuuj.
1: Ale czekaj, czy kobieta też próbuje jakoś tam w jakiś sposób wykorzystać faceta, tak, jeżeli chodzi o nie wiem, o kasę, o pieniądze i tak dalej. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy inni. Zupełnie zróżnicowani, że kobieta ma zupełnie inne zadania, facet ma zupełnie inne zadania i zawsze to przez 1000 lat dziesiątki tysięcy lat, tak, to grało i to działało, a teraz ktoś to próbuje na siłę zmienić i ja jestem temu przeciwny, jeżeli o to chodzi, bo gdyby tak było, to ja nie mówię, że kobieta ma stać przy garach, żeby była jasność, tak, ona też się ma rozwijać, ona facetowi daje olbrzymią siłę, tak, facetowi się bardziej chce i tyle. Ja miałem ostatnią audycję z pewną panią
4: i za tymi atakami.
1: Ona mi to wprost powiedziała, ja już to wiedziałem i tak dalej. I 5 zł. Sami czasami wiemy, że jak mamy fajną partnerkę, która nas,
5: jestem szczerym sobą, pierdek,
1: w cudzysłowie powiem, mobilizuje, to my możemy zrobić prawo i lewo, wszystko tylko praktycznie. To jest wiele, wiele, sobą, wiele, nie wiele więcej niż, i ubieranie niż gdybyśmy byli i sami. Się tak. Z kulturą. I...
2: Ale przepraszam, mam do ciebie pytanie, dlaczego, nie wiem, nie zgadzasz się z potrzebą? Znaczy, co on powiedział innego niż ty, bo nie rozumiem tego, naprawdę. I rozumiem, dlaczego potrzeba jest tak atakowany, jakby, nie wiem, nie mógł się przyznać do błędu albo nie akceptował tego, skoro narrację on ma taką jak ja. Nie zaatakowałeś mnie, a go. Jakby on powiedział, że faceci są górą i nie wiadomo co. Więc możesz mi to wytłumaczyć, dlaczego tak, nie wiem, uważasz?
1: Znaczy, dlaczego atakuje potrzeby, tak? No właśnie, nie atakuje potrzeby. Ja po prostu przedstawiam swój punkt widzenia. O, może tak.
0: Znaczy zarzuciłem.
2: Bo mi się tak wydawało, jakbyś właśnie zarzucił potrzebie coś, bo powiedziałeś, nie zgadzam się z tobą, potrzeba, i rzuciłeś argumenty. Dlatego się pytam, nie? Ale skoro spoko, jak nie masz nic do potrzeby, to okej.
0: Okay. Okej, okay, ale to znaczy... tak... No, no dobra, zostawmy to może. Tak, bo tutaj wspominasz, że obce siły, jeżeli dobrze zrozumiałem, chcą nam coś narzucić, zmienić ten istniejący porządek świata i ty temu się przeciwstawiasz. Dobrze to zrozumiałem, tak? Dobrze to parafrazuję.
1: Dokładnie tak.
0: I pytanie do ciebie. Świat się zmienia, zgodzimy się z tym. To nie było pytanie. Świat się zmienia, mam nadzieję, że się w tym zgodzimy, i zmieniają się też warunki. Ta płeć jako gender, jako konstrukt społeczny, to nie skupia się na tym, żebyś sobie mógł chodzić w kietce po ulicy, chociaż myślę, że w to nasze gorące lato spokojnie by było całkiem fajne, no ale być może jest to zwyczajnie znak naszych czasów. Zupełnie inaczej wyglądały role kobiet i mężczyzn dzisiaj, a wyglądały w wieku XVIII, w wieku XV, czy w czasach Juliusza Cezara. Świat ewoluuje, świat się zmienia i być może... Tak tylko rzucam. Czy dopuszczasz taką myśl, że jest to zwyczajnie znak czasów, że nagle jednak są osoby, którym ta rola zwyczajnie nie odpowiada i chcą zostać zauważone, chcą zostać wysłuchane i chcą wyrwać dla siebie trochę tej przestrzeni, której nam w świecie brakuje?
1: Mhm. To ja może zadam ci takie jedno pytanie. To co, gdybyśmy chcieli, żeby ptaki zaczęły być rybami?
0: Ale jeżeli ptaki stwierdzą, że zaczną tutaj sobie bardziej mieszkać w wodzie i zaczną same sobie hodować płetwy, no to jest ich sprawa i nic mi do tego, że taką drogę ewolucji sobie odebrały, tak? Zresztą mamy przykład choćby Walenii, które bardzo blisko ewolucyjnie są naszych krów, tak? Które były na Ziemi, które mają podobny układ kostny, które mają podobne organizmy i są bardzo bliskie właśnie naszemu źródłu burgera. Ale to jest ich sprawa, a mam takie wrażenie, że tutaj sprzeciwiając się, tak jak to określiłeś, właśnie sprzeciwiając się wobec tej siły, która chce coś ci narzucić, no nikt ci nie każe nagle, nie wiem, sypiać z mężczyzną albo malować sobie powieki, nikt cię do tego nie zmusza, to jest ich wybór, i porównując to do tych ptaków, tak, które zachciały być rybami, to co mamy teraz, to mam wrażenie, że to jest jakbyśmy wzięli zespół myśliwych i strzelali do tych ptaków, które chcą tutaj wrócić do oceanu.
1: Mhm. No ale poniekąd tak jest. Strzelałem do tych mężczyzn, którzy mają, że tak powiem, swoją wizję świata, tak, która działała do tej pory. A teraz zobacz sobie, nagle wymyślono tam 50 kilka płci, tak, i tyle, tak, i my się mamy do tego dostosować, tak. Oczywiście można to w fajny sposób wykorzystać i tak dalej, ale Problem leży w kontroli taki, że jeżeli rozwalisz podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, to w pełni możesz to kontrolować. I to robi, że tak powiem, cały świat w tym momencie.
2: Ale pierdolisz, kurwa, moja rodzina jest rozłamana i ja sobie zdecydowałam, co ja chcę żyć, więc to jest bardziej świadomość. I jeżeli ktoś się dostosowuje do tego, co jest w telewizji albo na Netflixie, że są gejostwo i ja dlatego mam być lesbą, to jest słaba psychika. I to nie jest tak, że oni narzucają. Może chcą to wgrać, ale to jest kurwa człowieka jednak psychika. I obojętnie, jak ja będę z rozjebanej rodziny, z jakimi przeżyciami, to jest mój wybór, czy ja chcę się dostosować do rządu, do tego, co oni chcą nam wbić, czy nie. I czy ja chcę być szczera, czy nie, bo jestem w chuj szczera w relacjach, obojętnie, jaka rzeczywistość jest wokół, a zwłaszcza, że jestem z tego młodego pokolenia, na którym się wychowałam, na telewizji, na internecie, na tym, co rząd, czy telewizja, czy filmy chcą mi wbić do głowy, ale i tak jestem sobą, więc wiesz, to jest takie tylko gadanie, że oni chcą to zrobić, mogą chcieć to robić, robią, jeżeli ktoś jest słaby, okej, okay. Ale ja jednak jestem za silnymi istotami, które same decydują, nie? A reszta mam to w dupie, niech umrą dla mnie.
0: A tymczasem witamy na antenie Gambola, który w międzyczasie się pojawił, czołem, siema.
6: Cześć. I ja tak zawsze słyszę te rozmowy pokroju kobiety kontra mężczyźni, mężczyźni kontra kobiety, prawda, i takie różne rzeczy, że płciowe walki, ale zastanawiam się, czy to jest wszystko potrzebne, bo dla mnie konstrukt płci jest bardzo prosty i upraszcza według mnie wiele rzeczy. Dużo osób się nie zgadza z tym, ale ja uważam, że po prostu jest to co mamy na dole. Czy mamy tam rzecz, którą wkładamy, lub rzecz, do której wkładamy. I wszystko inne, pokrój naszej osobowości, naszej budowy ciała, bo jak wiecie, niedługo to i
4: potrzeba
6: nawet to
4: może
6: będzie
4: stać
6: można
4: za...
6: zmienić.
4: Cicho. Okay. Za tymi atakami.
6: Okay. Jest potrzebne, że...
5: Cicho. 5 złotych. Ochobeatkę argument ugryzł w dupę i się odpaliła xddd.
0: Okej, okay, robi się ciekawie. Dobra, kontynuuj.
6: Wszystko, co tak naprawdę nie tyczy się tego, to jest po prostu nasza osobowość i są kobiety, które są silniejsze, prawda, są mężczyźni, którzy są słabsi. Ja uważam, że tutaj niepotrzebna jest jakaś wojna płciowa, bo ja uważam, że to jest tylko to, co mamy na dole. Jasne, jeszcze wchodzi w to biologia, jak ktoś powie, że są jakieś różnice między tymi płciami, czyli powiedzmy, że kobieta jest tam słabsza, ale wcale nie musi być, bo może być kurwa silniejsza ode mnie, może przyjść kobieta, która mi spuści w pierdziel, a może być mężczyzna, no wiadomo. I ja uważam, że to raczej rozchodzi się tylko o to i ta taka cała wojna już niedługo, powiem, że przestanie istnieć, bo jeżeli ktoś będzie chciał być taki, to prawdopodobnie sobie zmieni swoje ciało, bo kurwa będą takie opcje jak w cyberpunku, więc ja czuję, że to już niedługo i jedyną właśnie określeniem płci będzie to, co się ma na dole i tyle.
0: Czyli w takim razie cybernetyczne koto dziewczynki są przyszłością naszej cywilizacji. Ale nie, wydaje mi się, Gumball, że trochę tutaj przestrzeliwujesz, tak? Ze względu na to, że bez względu na to, co ci tam dynda lub nie między nogami, to w dalszym ciągu jest bardzo duża różnica charakterów, tak? I mamy zniewieściałych mężczyzn, mamy zmaskulinizowane kobiety i to pokazuje taki gender fluid, że tak powiem, tak? Jak choćby właśnie nasza Becia, tak, która jasno, mimo wszystko, co ma między nogami, to ma, tak, ale jednak bardziej się identyfikuje z facetami, tak, więc...
6: No i to jest jej osobowość. I ja uważam, że to jest osobowość i to wiele nie zmienia. I ja uważam, po prostu chodzi mi, że to uprościłoby wiele rzeczy, że tu chodzi o to, że osoba, która jest kobietą, może zachowywać się jak chce i robi co chce. I ja po prostu nie nadawałbym tym słowom kobieta, mężczyzna jakichś dodatkowych znaczeń. I to byłoby naprawdę fajne. I nawet do tego stopnia, że jeżeli ktoś chciałby na przykład używać tych innych, tych zaimków, bo to im się podoba, to niech używa. No po prostu to, że to jest kobieta czy mężczyzna, to jest po prostu dosłownie to, co jest na dole i tyle. I nawet to nie tyczyłoby się w tym wypadku nawet określeń takich, wiesz, pokroju on, ona.
0: W sumie nie jestem pewien, dokąd to zmierza. Przemku, może chciałbyś się do tego odnieść?
1: To może Becia się wypowie. W końcu ma od dzisiaj urodziny.
0: A no właśnie, Przemek, gdzie jest donate od ciebie?
2: 100 lat, nie żyje, żyje krótko Becia nam. 100 lat.
6: Ja zapomniałem złożyć życzeń, przepraszam, donate'a wysłałem. Ale to też złożę życzenia tutaj, to najlepszego. Ja nie umiem składać życzeń, także no, najlepszego.
2: W ogóle ja też nie umiem. Nie wiem, z którą stronę już ta rozmowa poszła. Nie wypowiem.
0: No dobra. No dobra. Skoro główny wątek zagubiliśmy, to może zrobimy sobie małe wietrzenie anteny. Panowie, to jest kurde też specyficzna sytuacja, o którą zaraz zapytam Becie, jak was tylko się pozbędę. Także dzięki Gumball, dzięki Przemku.
6: Cześć. Dobrej nocy. Może mnie ktoś wyrzucić?
0: Jeszcze jak. No właśnie, więc może przejdźmy tutaj trochę na perspektywę naszego Radyjka, bo zauważ, że tutaj wszyscy mają coś bardzo ważnego do powiedzenia. Zenon, Przemek, Gumball, Etam w międzyczasie dzwonił, ale z Etamem to wiadomo jak jest, się wbija kiedy nie trzeba, a kiedy go potrzeba, to już zapomni o tym, żeby mógł się wbić. No i trochę tych babek nam brakuje na naszym radiu, a przynajmniej na pewno brakuje ich jako dzwoniących. Jeszcze jedną sobie statystykę odpalę, ze względu na to, że Google bardzo dokładnie trakuje wasz wiek, waszą płeć i wasze zainteresowania, dzięki czemu jestem w stanie sobie zobaczyć, jak wyglądają statystyki dotyczące płci tego, kto tutaj słucha nocnego radia. I za chwilkę, jak mój się złom tylko uruchomi, natomiast widać bardzo dużą dysproporcję. O ile, no właśnie, to też jest zabawne, że o ile wśród donatujących jest pewna, no może nie powiem nadreprezentacja kobiet, na pewno jest nadreprezentacja wobec całej skali słuchania nocnego radia, którą za chwilkę sobie odpalę i wam przytoczę. Natomiast czemu babki tak bardzo się boją zadzwonić i z nami pogadać? Czy my być może jakoś się odstraszamy tymi naszymi dziwnymi rozkminkami na różne tematy? I to nie mówię tutaj, wiesz, nie mówię tutaj tylko o dzisiejszej audycji, tylko o nocnym radiu, które już sporo poznałaś, które już sporo audycji odsłuchałaś, no a jednak tam kobiet nie ma. Dlaczego tak jest?
2: Kurde, patrzę na księżyc z jednej strony, jest kurwa ciemniejszy. Ciekawe, czy to nie kosmici. Kurde. Nie wiem, jestem kobietą i dzwonię, więc nie mam pojęcia. Bardziej się wstydzą, bardziej nie chcą, a może to chmura. Bardziej boję się opinii, a zwłaszcza, że właśnie zadzwoni się i nie wiem, zadzwoni trzech chłopów, którzy zaatakują jakoś w jakiś sposób. Więc może boję się krytyki, może nie chcą słyszeć swojego głosu, bo bardziej jednak starają się o to, jak wypadną. Nie wiem, bo jestem kobietą dzwoniącą, więc trzeba byłoby zapytać kobiety na czacie, dlaczego nie dzwonią.
0: Floki, już wiemy, czemu nie dzwoni. To nie wiem, może jaką tutaj Gosię na pewno widziałem. Balbinę naszą, przepraszam, nie znam francuskiego i nawet nie będę się kompromitował, zapytać jak to... albo na przykład naszą Milficję, która być może do nas zadzwoni i powie nam, jak to wygląda, dlaczego tak to jest. Otworzyłem sobie statystyki. 29% słuchaczy nocnego radia w ciągu ostatniego miesiąca to były kobiety. Więc wydaje mi się, że stanowiąc niemalże 1/3 tutaj głosu, no jest niesamowita niedoreprezentacja kobiet właśnie wśród dzwoniących, ale coś w tym może być. Czy to, no nie wiem, z jednej strony fajnie się słucha, tak, okej, rozumiem to, też lubię słuchać rzeczy, ale nie do końca zawsze chcesz się angażować, nie do końca... A kurde tutaj, no właśnie, a może nie do końca chcesz się otworzyć? Może nie pasuje ten klimat takiej tutaj mimo wszystko szczerości, który mamy w nocnym radiu?
2: Wiesz, no pytasz złej osoby, nie? No bo ja jestem na tyle szczera, że ciężko mi ocenić, dlaczego mógłby ktoś nie. Zwłaszcza, że naprawdę ja ze swoją szczerością to uderzam bardzo szeroko tutaj na audycjach. Czasem zapominam się, że tyle osób nie słucha, więc jestem zbyt szczera. No i nie wiem, nie mam pojęcia. No, ja na przykład wcześniej, jak nie dzwoniłam tak do ludzi, czy tak gdzieś na audycję, no to się po prostu wstydziłam, że powiem coś głupiego, że ktoś mnie coś tam zaatakuje, a ja nie będę wiedziała, co powiedzieć, zacznę się jąkać. To zawsze, no ale to taki chyba ludzki strach, nie? Nie wiem, może pierwsze telefony facetów są zawsze jak popiją czy coś, a kobiety mniej piją, może... Ale nie wiem, no akurat to pytanie do mnie jest średnie, nie? No bo jednak ja dzwonię i od początku bardzo szczere i dobitne tezy i opinie swoje głoszę, więc ciężko mi ocenić.
0: Tutaj Bierut pisze, pindrują się i nie dzwonią.
2: No, ja się nie maluję, nie pindrzę, więc mam czas jakby i ochotę i szczerość.
0: Ty akurat nie musisz, ty akurat nie musisz.
2: No, więc no nie wiem, no ja na przykład jak dzwonię, no to staram się zapomnieć, ile osób tego słucha i że to trafia w internet, to też jest złe. A może inne dziewczyny, właśnie kobiety, bardziej się nad tym zastanawiałem, nie? Że to jednak, nie wiem, nawet może 900 osób odsłuchać, że może to gdzieś źle trafić, że mogą powiedzieć coś złego i albo będą się śmiać, albo źle to trafi, albo wytną sobie kawałek i może być to użytko przeciwko nim użyte. A ja no nie mam takich lęków i może to sprawia, że się nie stresuję i dzwonię, nie?
0: No mów.
2: Nie,
0: To bardzo się dodaje do tego, co poruszyliśmy na samym początku audycji, mianowicie tego dodatkowego rozkminiania przez kobiety absolutnie każdego istniejącego fragmentu rzeczywistości, które je tylko otacza. Do takiej, no powiedzmy, stereotypowej, modelowej kobiety już tutaj tego do ciebie nie będę przytrzymywał, tak? Tylko właśnie, że wiesz, że czytasz coś między wierszami, nawet jeżeli tam nic nie ma, są jakieś tam, nie wiem, kropki z drukarni, które gdzieś tam maszyna po prostu wypluła trochę tuszu, gdzieś te kropki będziesz próbować sobie połączyć i z tego ci wyjdzie nagle, że na tym kanale, który ma te 2,5, prawie 3000 subskrypcji, odsłuchuje tam, nie wiem, powiedzmy tam 50 na żywo, tam 1000 powiedzmy na ofie, że to gdzieś trafi. Jakby to w ogóle gdzieś miało jakiekolwiek znaczenie. No dopóki, nie wiem, dopóki nie jesteś Krystyną Pawłowicz, no to podejrzewam, że raczej nie ma szansy na to, żeby gdzieś to w jakiś sposób, jakiekolwiek z naszych słów, nawet jak najbardziej radykalne, wpłynęło...
2: Jest to 537, nasz pan, czy jak to tam, Jezus stanął, a ktoś tam stanął, a jebać, zjebałam. Ale nie, no, ja to...

0: słów. I najlepsze jest to, że 15 minut temu napisałem do Beci na priwie, że czy śpiewamy o 21.37 barkę, ale to ona przypomniała, bo miałem to z tyłu głowy i gdyby nie Becia, to bym o tym zapomniał.
1: A ja mam tu w dupie, idę po piwo, że tak powiem. Mam urodziny, mam się najebać. Tyle donatów dostaliśmy, że mam prawo i chuj. Coś miałam powiedzieć wcześniej, ale zapomniałam, o czym tam pierdoliłeś, już nie pamiętam. I będę przeklinać, będę knąć, będę bekać, bo mam prawo, bo jestem człowiekiem wolnym. I nie jestem, że kobietą czy mężczyzną, jestem po prostu człowiekiem. I mam kurwa prawo beknąć, pierdnąć i wszystko zrobić, bo to jest kurwa ludzkie, rozumiecie kurwa to?
0: No chyba to jest taki fundamentalny problem. Dobra, leć po piwo, ja tutaj w międzyczasie gawieć sobie zabawię. No właśnie, to kurde, kobiety kontra mężczyźni. Mieliśmy się tutaj dzisiaj odrobinkę pokłócić, ale koniec końców wydaje mi się, że no może jeszcze nie końcowy wniosek, bo jeszcze trochę ze sobą dzisiaj posiedzimy, ale jednak warto zauważyć jedną sprawę, że za bardzo skupiamy się nad tym konfliktem. Jak tutaj właśnie wcześniej Etam pisał na czacie, że kobiety są z innego świata, kobiety są z innej planety. O, se poszło to sobie. Dobra. I to już w zasadzie tak zaczyna ten cały konflikt, który tak naprawdę jest całkowicie niepotrzebny. Wobec czego taki podstawowy problem, tak? I to jest też coś, co podejmowałem przy okazji wątku tego zachowania redaktora w momencie, kiedy dzwoni kobieta. I traktowanie jako zupełnie inna osoba, jako zupełnie ktoś, nie wiem, ktoś obcy, jakby do nas zadzwonił jakiś szarak z Zeta Reticuli albo nie wiem, jakaś dziwna, obca istota świetlisto-kulista, no to jest czymś dziwnym. Bardzo chciałbym tutaj, przynajmniej na czacie, usłyszeć również głos naszych słuchaczek, które by trochę rozwinęły ten wątek. W jaki sposób się czujecie, jeżeli podchodzi do was mężczyzna, którego, nie wiem, albo świeżo poznaliście, albo już trochę jakiś tam kumpel, trochę go znacie, który, nie wiem, siedzi sobie w knajpie ze znajomymi, tutaj wszystko ładnie, pięknie i nagle wchodzicie między nich i no rączki całuję, nóżki podziwiam i pokłaniam się, czy może ci tutaj tutaj pomóc? Ja bym się tak osobiście czuł jak osoba, nie wiem, w pewien sposób upośledzona. Jako ktoś, kto nie potrafi sobie, nie wiem, kupić piwa, zapalić sobie papierosa albo znaleźć sobie miejsca siedzącego. Zawsze, od zawsze mnie to niesamowicie mierdziło, niesamowicie mnie denerwowało i kompletnie nie rozumiałem takiego podejścia, które widzę wśród nas, facetów, że w momencie, jeżeli pojawia się kobieta, to nagle zmienia się narracja, nagle ta atmosfera robi się w pewien sposób inna, jakaś taka bardziej miękka, jakaś taka bardziej pluszowa. Pamiętam sytuację sprzed niemal 10 lat, kiedy to w poprzedniej pracy, też jako programista, gdzie padł kiedyś pewien pomysł, kiedy zatrudniliśmy pewną nową graficzkę, żeby tę graficzkę posadzić w pomieszczeniu, gdzie pracuje tam 8 programistów. Dlaczego? Dlatego, żeby się skończyły takie trochę, można powiedzieć, męskie żarty, ale to nie były

To też jest takie jakieś, nie wiem, wprowadzenie dziwnej roli kulturowej, czy kultywowanie tejże roli kulturowej, która współcześnie jest nam absolutnie ani trochę potrzebna. Ewentualnie może być też tak, że zadziałał efekt setnej małpy i owa dziewczyna zwyczajnie się tak bardzo źle czuła w naszym towarzystwie, że postanowiła dołączyć do tych skończonych idiotów, ale z tego co pamiętam, to całkiem dobrze jej się z tym czuła. Oblechy. No i właśnie to jest też trochę takie, kto z kim przestaje, takim się staje. I no być może, nie wiem, być może, czego tutaj nam brakuje? Trzeba to sobie zadać pytanie, a na pewno brakuje nam Beci, która właśnie wróciła sobie ze świeżym piwem czołem. Beciu, wracamy na antenę. Halo? Becia? Becia, coś cię nie słyszę? Sekundka. Okej, czy teraz mnie słyszysz? Coś ci się nie urwało od mikrofonu? Czekaj, wiesz co, ja sobie tutaj... Nie widzę, żeby ci się tutaj zaświeciło. Nie wiem, czy mnie... Czekaj, ja sobie tutaj zrobię jeden mały test na wypadek, jeżeli by mi się coś rozłączyło, w co akurat wątpię. Tak, u mnie jest wszystko w porządku, więc jeszcze raz sobie spróbujmy. Być może Becia się po prostu wyjebała o kable niczym księżniczka na ziarnku grochu. Okej, czy się słyszymy? Czy się słyszymy? No nie, Becia, tutaj coś musiałaś popsuć u siebie. Połączenie jest zbyt słabe, więc chyba internet Beci się skończył, więc korzystając z okazji... Tak. Wiem, tutaj są jakieś problemy z internetem, ale mam jeszcze jeden pomysł. Jeżeli to nie zadziała, zaraz zobaczymy, czy teraz cię usłyszę, czy nie. Ale niestety cię, Beciu, nie słyszę. Masz coś... Ja jeszcze sobie dla świętego spokoju zresetuję Skype'a, ale to nie powinno pomóc. Nie wiem, zobacz tam, zadzwoń sobie na Echo i zobacz, czy tam ci działa, na Echo raz, dwa, trzy. I za chwilkę do tematu wrócimy. Ja w międzyczasie sobie zrestartuję Skype'a. No właśnie, więc tak to widzicie, właśnie jest jeszcze bez problemów technicznych. Audycja nie mogłaby się udać, ale przynajmniej było to po zaśpiewaniu Barki. I ten sztuczny konflikt, o którym mówię, jeszcze sobie tutaj jeden test wrzucę na sam koniec dla weryfikacji wszystkiego, co tutaj mam. No nie, powinno być wszystko w porządku, więc zadzwonimy sobie do Beci i zobaczymy, jak to działa. Czy cię słyszymy? Użytkownik Becia jest niedostępny. O jejku. A i tak ładnie żarło, o i tak ładnie produkowało. Becia raziła stare baby prądem i zrobiło jej zwarcie. Czy teraz? Czy... No nie, nawet się nie podświetla. Coś ci się popsuło. Wiesz co? Mam pewien pomysł, jak to na szybko... Nie mam dobrego pomysłu, jak to na szybko podrutować. Czy ja tutaj mam coś, co mógłbym... Dobra, słuchajcie. Zrobimy sobie kilka minut przerwy. Zobaczymy, co tutaj się w międzyczasie będzie mogło zadziać. Ja was zapraszam do utworu, który już wcześniej wam puszczałem, Dane Whisper, i wracam do was już za kilka minut.

0: A tymczasem udało się rozwiązać nasze techniczne problemy, moi kochani, i wracamy już z najlepszym składem, waszym ulubionym, czyli nie kto inny, a Becia.
1: Modły do Zenona stawiała, i od razu zadziałało. Mówię wam, jak chcecie coś, to modły do Zenona i od razu wszystko działa.
0: Coś tam sobie trochę kabelkami za bardzo mieszasz, to tam weź tak ten... Spokojnie.
1: A poczekaj, już wiem, teraz będzie git.
0: Okej, raz, dwa, trzy, 50, powie coś?
1: No, coś mówię.
0: Okej, idealnie.
1: No, tak myślałam. No sorry, jestem nietrzeźwa, mam urodziny, mam was w dupie.
0: Padło tutaj, jeszcze tutaj wracam do myśli, którą nam sprzedał Gumball, mianowicie tego, że są to, jeżeli dobrze rozumiem, tak, płeć jest tylko i wyłącznie tym, co mamy między nogami, a to, co jest ponad, nie ma tak naprawdę szczególnego znaczenia, tak, i te osobowości spokojnie mogą się przenikać i nie ma w tym absolutnie nic złego. Więc co by było, gdybym był, nie wiem, mężczyzną, który się identyfikuje jako kobieta, ale lubi panienki, więc jestem lesbijką. W dalszym ciągu, nie wiem, jakoś tak się w tym wszystkim zamyka? Nie jestem pewien. Nie do końca rozumiem tych klimatów, więc wiesz.
1: Ja jestem kobietą, która lubi kobietki. Byłam kiedyś biseksualna, teraz może mniej, ale no nadal mi się podobają kobiece ciała. Tak nie wyobrażam sobie na przykład życia z kobietą, nie. Bardziej wolę faceta, więc to jest mój pierwiastek kobiecości, że wolę faceta, który gdzieś tam jest bardziej męski, mnie zdominuje, bo gdzieś tam, gdzie próbowałam lesbijskie związki, to zawsze właśnie moja męskość wygrywała i to ja musiałam być dominująca i być facetem, co mi się nie podoba właśnie w taki sposób. I to jeszcze wytłumaczyć. No jest to ciężkie na przykład, nie? Bo nie jestem do końca kobieca, daleko mi do tego, ale jednocześnie mam bardzo dużo kobiecych cech i nie wiem, ktoś mi się kiedyś zapytał, dlaczego nie zmienię płci i właśnie ja miałam coś takiego, że nigdy nie chciałam, znaczy chciałam być facetem, bo gdzieś tam bardziej może mi było kiedyś bliżej do tego i czułabym się zajebiście, ale psychiki się nie oszuka i jestem nadal kobietą, nie? Więc tak jak gdzieś mi tam z niektórymi rzeczami do facetów bliżej i rozumiem ich tok myślenia prosty. Czasem nie rozumiem kobiet i nie jestem jakoś taka pindrząca się czy pusta, czy no ogólnie bardzo taka kobieca, no naprawdę taka książkowa kobiecość. No nie, daleko mi do tego, ale jednocześnie nadal mam tą psychikę taką skomplikowaną, komplikującą. Czasem działam na zasadzie domyśl się, tylko ja to widzę po prostu, nie? Więc nawet jakbym zmieniła tą płeć, no to to nic nie zmieni. I to mi się nie będzie oświadczyć, my już jesteśmy dawno po małżeństwie.
0: Tak, dokładnie tak. Już Bierutek nam urządził ślub przed samym szatanem. No właśnie, a taka hipotetyczna sytuacja. Wyobraź sobie, że gdzieś nagle, nie wiem, czy spod ziemi wychodzą jakieś enki, czy z kosmosu zanieczyszczonego przyjeżdżają do nas kosmici i mówią, słuchajcie ludzie, jest taka sprawa, trzeba wybić jedną z waszych płci. Damy wam technologię, dzięki której będziecie mogli się rozmnażać, ale wy musicie wybrać, która płeć zostanie wyeksterminowana z ziemi. Bez cierpienia po prostu wyłączymy mózgi wszystkim osobom o danej płci. Kogo byś wymordowała? Mężczyzn czy kobiety?
1: Nie, no ciężkie pytanie. Myślę, że obie są potrzebne. Więc aż tak drastyczna nie jestem, żeby zostawić jedną, bo myślę, że gdyby zostali sami faceci, byłoby nudno. Wszystko by się albo wybili, albo zbyt było poważnie, prosto. A kobiety jednak, nie wiem, dodają trochę piękna, trochę inności, trochę szaleństwa, trochę niezdecydowania, ale to daje taki zawsze kontrast, takiej ułożoności. Więc nie jestem za tym, żeby została którekolwiek. Ja jestem za tym, żeby ci kosmici od razu wybili dwie płcie.
0: Miałem to na końcu języka powiedzieć. Dobra, zabijcie wszystkich.
1: Ale to już wiesz, to już... Nasze fetysze.
0: Ale to już wie, ale to jest, wiesz, to jest równouprawnienie. Jeżeli dochodzi do zagłady, to właśnie, żeby nie dzielić tutaj na lepszych i gorszych, tylko właśnie na pewnym współistnieniu. No i właśnie tutaj po raz kolejny, dobra, nie będę aż takiego loba robił. Wydaje mi się, że mężczyźni od kobiet, kobiety od mężczyzn mogą się zajebiście dużo od siebie nawzajem nauczyć. Na temat pojmowania świata, na temat procesu podejmowania decyzji, na temat podejścia do rzeczy, które spotykają nas na co dzień, licząc to od zbitej szklanki do jakiejś, nie wiem, katastrofy lotniczej. Mamy bardzo wiele do nauczenia się i wydaje mi się, jest to taka moja bardzo robocza hipoteza, że człowiek jest w pewien sposób ułomny, człowiek jest w pewien sposób bardzo skończony, i nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego i być może właśnie dlatego ten dymorfizm płciowy wśród zaawansowanych bardziej organizmów istnieje, że tych płci są dwie, dlatego żeby przekazać, nie wiem, czy może genetycznie, czy kulturowo nawet, pewne zasady jednej części, pewne zasady drugiej części, bo nie oszukujmy się, nie wydaje mi się, żeby było możliwe, żeby zaistniała taka osoba, która będzie łączyła zalety mężczyzn, jak, nie wiem, konsekwencja, chciałbym powiedzieć bystrość, taka, powiedzmy, rychliwość, zaczepność, siła, z drugiej strony właśnie te cechy bardziej związane, przypisywane kobietom, czyli opiekuńczość, dostrzeganie szczegółów, bo te cechy bardzo często wzajemnie się wykluczają.
1: No nie chcę mówić, że jesteśmy zajebiście, ale na przykład właśnie my z potrzebą...
0: Ale jesteśmy.
1: ...sobie właśnie pokazujemy te różnice charakterów, w sensie nie charakterów, może płci.
0: To zabrzmiało dziwnie.
1: My często gadamy o tym samym, obojętnie jak ludziom się wydaje, że nie. Tylko ja mówię właśnie z kobiecego, filozoficznego, może metaforycznego sposobu, czyli emocjonalnego bardziej. A potrzeba bezemocjonalnego, bardziej naukowego, ale no gadamy o tym samym tak naprawdę i dzięki temu uczymy się dużo od siebie. I właśnie myślę, że takie są relacje zajebiste, że kobieta i mężczyzna właśnie uczą się od siebie czegoś. I tak jak właśnie potrzeba to samo powiedział przed chwilą, że właśnie o to chodzi. I gdybyśmy nie skupiali się na walce czy na romansach, w sensie takim, że czego my wymagamy, tylko widzieli w partnerze znajomym, czy partnerze fizycznym, czy partnerze emocjonalnym.
0: Becia?
1: Jeszcze życzenia do mnie złożą. W każdym razie, no widzieli po prostu osobę. Wiecie, jesteśmy ludźmi i naprawdę człowiek jest człowiekiem. Tylko, że kobiety mają trochę inne cechy, faceci mają inne cechy i razem, wspólnie można się tak od siebie nauczyć. Tylko, żeby właśnie nie patrzeć na siebie tak sceptycznie, że od razu, nie wiem, ja powinnam od potrzeby wymagać nie wiadomo czego, on ode mnie, tylko patrzymy na siebie, czego możemy się od siebie nauczyć i spróbować się zrozumieć, bo nagle dochodzi, że obojętnie jakich on używa słów, a jakich ja używam słów, mówimy o tym samym.
0: No tutaj przypomina mi się parę komentarzy, które pojawiło się na czacie, ale też telefon Przemka, tak? Że ja tutaj zaraz wam wszystko wyjaśnię i powiem wam, na czym to wszystko polega. Jest to pewna tylko, nie wiem, taka marginalna wizja rzeczywistości, która może być dla ciebie całkiem dobra. I fajnie, i spoko, czuj się z nią dobrze, żyjemy wszyscy w wolnym świecie. Tylko, że właśnie z drugiej strony, tak podchodząc do jakiejkolwiek kobiety na całym świecie, nie tylko do Beci, to bardziej właśnie czegoś się nauczyć, a nie czegoś ją nauczyć. I myślę, że tutaj naszej samczej braci pod tym względem mam całkiem sporo do zarzucenia. Bo my nauczamy, bo my wszystko wyjaśniamy, bo my robimy to... Okej, to przechodzi w pewnym momencie do pewnego mema, do mansplainingu. Ja pamiętam, na studiach się bujałem z taką typiarą, która w pewnym momencie się przyznała, że jeżeli coś jej tam, nie wiem, tłumaczę coś tam z IT czy coś takiego, to nawet jeżeli ona to wie, nawet jeżeli ona rozumie, to będzie udawała głupią tylko dlatego, że lubi, jak jej tłumaczę. I kurde, jak mnie to wtedy ukuło. Bo ja tutaj tracę czas, ja tutaj tracę energię, żeby opowiedzieć o pewnych rzeczach, a nie, bo jej się to podoba, że wręcz tą poetycko opowiadam. Jest, kurde, no nie, no, no, tak, no, no nie, to niedobre. Więc wydaje mi się, że no właśnie, za dużo mniej gadania, więcej wsłuchiwania się w drugą osobę.
1: No, a od kobiet, no to właśnie, żeby nie udawać jakichś takich uległych i biednych i słabych, tylko pokazać tę swoją twardość, pokazać właśnie facetom, że też dużo wiemy i nie jesteśmy od nich zależne, tylko chcemy się od nich uczyć i nie, że chcemy się od nich uczyć, bo jesteśmy uległe, bo podziwiamy ich męskość, tylko chcemy, bo jesteśmy też silne. I tego, myślę, brakuje obu płciom. Jednej, żeby słuchała, żeby trochę pokazała swojej słabości, a druga, żeby pokazała swoje siły. I dzięki temu taka wymiana przez rozmowę, przez, nie wiem, nauczanie się, tak dużo daje tak naprawdę. Naprawdę ludzie by tak daleko poszli dalej, osiągnęliby więcej, gdyby właśnie nie robić tych jakichś różnic. Tak jak nawet różnic koloru skóry. Dla mnie to jest chore, tak? Że nadal na przykład musimy o tym gadać, nie? Że bo biali, czarni, kurwa, jesteśmy ludźmi. I faceci, mężczyźni, jesteśmy kurwa ludźmi. I naprawdę, kurwa. Nie mam... Zawsze mnie to wkurwia, ale gdyby nie było tych podziałów, gdybyśmy po prostu patrzyli na wszystkich jako człowieka, tak jak my jesteśmy człowiekiem, to by tak dużo dało, moglibyśmy tak dużo osiągnąć, tyle się od siebie nauczyć.
0: No. A tymczasem żyjemy w chlewie obsranym głównym zwanym planetą Ziemią i musimy sobie jakoś z tym radzić, bo mimo wszystko nie... Wiesz co, tak sobie tak, taka mała prawie że quasi filozoficzna rozkminka, że ta nasza dzisiejsza pogadanka nikogo niczego nie nauczyła. Nic sensownego nikomu nie przekazaliśmy. Będzie to potraktowane jako nasza tutaj wizja, tak? Nawet tutaj sobie zaglądam na czata, nie w tym akurat momencie, ale nawet wcześniej, że wszyscy tak naprawdę, wszyscy, absolutnie wszyscy 47 słuchaczy, którzy są teraz na YouTubie plus coś tam, nie wiem nawet ile, którzy są na iSkaście, wszyscy jesteśmy okopani, wszyscy już wiemy, jak to działa i jesteśmy w 100% przekonani, że nasza racja jest zwyczajnie słuszna, więc...
1: No dlaczego? No to jest nasza różnica. Ja na przykład wierzę, że jakby ktoś chciał, to by wyciągnął coś z tego i że do niego by to nie dotarło z naszej rozmowy. Dlaczego by nie? Chociaż jedna osoba z tych, które nas wysłuchają? Dlaczego by nie?
0: Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było, ale mam bardzo małą wiarę w ludzi. Niestety.
1: A mi została jeszcze wiara w ludzi, ale to może być różnica wieku. Ja gdzieś tam wierzę nadal w ludzi, że gdyby chcieli, to każdy mógłby zostać Bogiem i zrozumieć sens w ogóle istnienia, sens zrozumienia innych. Bo to nawet nie chodzi o to, żeby zrozumieć wszystko wokół, bo każdego dnia rozumiemy coraz więcej. Tak jak nauka jest coraz bardziej pojemna i filozofia jest coraz bardziej rozszerzona. Ale chodzi o to, żeby rozmawiać i zrozumieć drugiego człowieka. I czy to jest aż tak ciężkie? Naprawdę? Czy to jest aż tak ciężkie? No okej, okay, jeżeli chcecie wierzyć w to, co wierzycie i nie rozszerzać tego głębiej, szerzej i widzieć człowieka w człowieku, nieważne jaki ma kolor skóry, ani jaką ma płeć, no to już jest wasz problem, tylko ile tracicie, nie?
0: No tak, można zacytować wielkiego Jana Pawła II świętego. A jak Pan Jezus powiedział? Ale wiesz co, przez chwilę miałem taką i być może to kiedyś zrealizujemy, bo tutaj dzisiaj mamy taki konflikt rzekomy kobiety kontra mężczyźni, ale między nami też jest taki dość ciekawa różnica pokoleniowa, co też się, myślę, przebija w tym, w jaki sposób mówimy, jakie wątki podejmujemy, jak dochodzimy do pewnych rzeczy i myślę, że to jest pewien potencjał na jakąś taką drugą część dzisiejszej naszej pogadanki. Wiesz co, bo przypomina mi się, jeżeli tutaj w ogóle chodzi o kwestię pokoleniową. Pamiętam, kiedy byłem na studiach i spotykałem się z taką dziewczyną, kiedy byłem na trzecim roku, ona była na roku pierwszym. I wówczas tak bardzo widziałem tę przepaść pokoleniową, inne bajki, na których się wychowywaliśmy, inną muzykę, którą słuchaliśmy za młodu, inne podejście do absolutnie wszystkiego. Trochę się zestarzałem, trochę sobie tutaj przestrzeni zrobiłem i nagle tego po prostu nie ma. Więc wydaje mi się, że im bliżej, tak, im ta różnica wieku jest mniejsza, tym bardziej będziemy czuli ten konflikt, tę różnicę pokoleniową. I być może tutaj właśnie w kwestii naszej dzisiejszej pseudowojenki kobiety kontra mężczyźni To mam to szczęście, że jesteś bardzo męska, a ja jestem zdeko sfeminizowany, wobec czego mamy tę część wspólną. I brakuje w ogóle jakiejkolwiek osi, o którą moglibyśmy się pokłócić.
1: No to było oczywiste, że się nie pokłócimy.
0: Mimo starań, ale jeszcze spróbujemy.
1: Możemy się pokłócić, nie wiem, o szurskie tematy, a te o naukę, no to chyba jest jedyne. Tylko, że ja kurwa nadal szanuję naukę, więc to jest ciężkie, żeby tak się pokłócić. No nie damy rady, trudno, no, próbowaliśmy, no, po prostu jesteśmy zbyt zgodni. Ale ja mogę się tu bardziej pokłócić z kimś, że podobno jestem, udaję faceta na siłę, że jestem niezależna, silna, że to powtarzam. Czy ja to powtarzam? Ja po prostu mówię, że mam to w dupie, ale to jest mój charakter i to nie jest męska część mnie. Po prostu taka jestem, więc to, że często to powtarzam, żeby do ludzi dotarło, a nie żeby mi pisali, że to jest sztuczne. Ale spoko. Ale to nie, no to wiesz, bez komentarza, nie?
0: Myślę, że jeżeli tematem jest kobiety kontra mężczyźni, to ciężko by było uniknąć w ogóle takiego powtarzania i zakładania pewnych, zarysowania pewnego pola gry, tak, zarysowania pewnej szachownicy.
1: Ale to właśnie to, co powiedziałeś, że my się nie możemy pokłócić. Mnie to kurwa rozpierdala i powiem to publicznie. Ja jestem takim szurem, że nie wiem, wierzę w magię, jestem kobietą, nie wiem, no cokolwiek. Potrzeba jest taki naukowy, co wiele osób tego krytykuje. Dlaczego my się dogadujemy? Proszę, niech mi ktoś to wytłumaczy, bo nie rozumiem. Tak jak dużo rzeczy rozumiem, tak nie wiem, jak my się z potrzebą dogadujemy. I że tak naprawdę chodzi nam o to samo, chociaż mówimy innymi słowami. No kurwa, nie rozumiem.
0: A ja ci zaraz to bardzo wszystko, bardzo, bardzo szybko wyjaśnię. Dlatego, że nie masz syndromu oblężonej twierdzy. Nie, w momencie, kiedy, nie wiem, opowiadam o czymkolwiek, co jest albo sprzeczne z tym, co wiesz, w co wierzysz, to ty się na to nie zamykasz, ty tego wysłuchasz. I nawet jeżeli to odrzucisz, spoko, super, ale się nie zamykasz, nie odbierasz tego jako atak. Bo to jest ten problem, tak, z tym całym moim pseudo-hejtem, o ile on istnieje, bo w sumie ostatnio mało hejterów miałem, także tęsknię trochę za wami, hejterzy moi kochani. Wydaje mi się, że...
1: Wystraszyli się mnie, bo ostatnio powiedziałam, że jak się hejtuje, to on będzie miał przejęcie. Czyli boją się mnie, więc jestem kobietą, a się mnie boją, widzicie? Ale jestem kobieta, kurwa, udaję mężczyznę płyn.
0: No, więc to jest ten problem, że jesteśmy otwarci, słuchamy i nie traktujemy opinii, która jest rozbieżna z naszą, jako atak, i to jest chyba klucz do absolutnie wszystkiego w komunikacji międzyludzkiej, tak? Żeby nie brać tego tak bardzo na poważnie. Słuchajcie, ludzie, kurwa, kochani, życie to tylko przejażdżka w parku rozrywki. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Urodziliśmy się? Dobra, fajnie. 8 miliardów ludzi prawie w tym momencie się urodziło i cały czas żyje. Macie dzieci? Okej, fajnie, super. Dobra, spoko. Mamy miliardy dzieci na całym świecie. Osiągnęliście coś w życiu? Super. Wszyscy to osiągnęli. Nie jesteście pierdoloną królową angielską. Życie to tylko przejażdżka.
1: Zenon napisał, nie ma za co. O, wielki Zenonie, dziękujemy ci za tą łaskę. O kurwa. No, tak się tam.
0: No to co? To chyba będziemy powoli kończyli. Myślę, że... Ale wiesz co? Chciałbym zrobić z tobą taką osobną audycję dotyczącą podziału pokoleń. Bo dzieli nas mimo wszystko prawie że dekada. To nie jest w kij dmuchał i no właśnie, choćby bajki, na których się wychowywaliśmy, muzyka, na której się wychowywaliśmy, czy nie wiem, zabawy na podwórku, na którym się wychowywaliśmy, wyglądały zupełnie inaczej. No to też będzie ciekawe. Też myślę, że trochę tutaj za bardzo będziemy się dogadywali, ale myślę, że jest pewien potencjał.
1: A, winny za nie. Dobra, okej, wiem o co chodzi. Tak potrzeba, no wiesz, ja jestem z tobą chętna zawsze na audycję. Myślę, że jak na razie każdy nam wychodzi, więc jak chcesz. Ja na razie myślę, że kończę ze swoimi. Dużo rzeczy nie mogę mówić, więc zresztą moje opinie są zbyt wyraziste, jak na to radio i szkoda. Nie chcę dostawać krytyki, w sensie może nie krytyki, ale Po prostu nie, więc no spoko. Potrzeba, mogę z tobą robić audycję kontynuujące. Na razie sama nie będę raczej robić.
0: No, także będziemy kończyli floki w stylu rumby. Tutaj się dopytuje, nie kończcie, jest super, no wiem, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym i zostawić tutaj taką pewną, nie wiem, pewne takie pole do komentarzy, które na pewno się pojawią, do rzeczy, których nie poruszyliśmy i których wy nie poruszyliście, wy wszyscy, którzy się z nami nie zgadzacie, a dzisiaj nie zadzwoniliście, ale to będzie pewien dalszy wątek, który... jeszcze wielokrotnie sobie tutaj rozpatrzymy. To co?
1: No, dzięki wszystkim.
0: Dziękujemy. Dziękujemy wam za dzisiaj.
1: No. Jakaś, fajnie było.
0: Jakaś, nie wiem, może jakaś modlitwa na koniec albo jakieś zaklęcie.
1: Kurczę, nie przygotowałam nic.
0: A tak wiesz, a tak od startu z głowy.
1: Od serca jestem najebana, więc was kocham wszystkich, jesteście zajebiści i w ogóle chwała wielkiemu Zenonowi, chwała nocnemu radiu, Awe i Szatan i niech wszystkich was prowadzi Lucyfer w świetle pełni księżyca, dziękuję.
0: Ja tak się zastanawiam, czy przypadkiem Zenon nie powinien zostać zapisany w piśmie jako nowe imię Lucyfera.
1: No, ja jestem, no trzeba gdzieś tam go wtrącić, nie? Ja jestem w trakcie pisania Biblii, więc jeżeli ktoś chce zostać wpisany, zapraszam do komentowania albo na Discordzie pisania, kim się chce być, ponieważ jestem w trakcie zapisywania Księgi Najświętszej ze wszystkich świętych, nieświętych pism.
0: I Arki... dobra, miałbym o tym nie mówić.
1: Tak. Nie no, Arki Hitlera, no przede wszystkim Woodstock globalny i takie tam, no... więc szykujcie się.
0: No tak. No dobra, to w tym momencie... Jeszcze kurde, mam taką fajną anegdotkę, która dosłownie dzisiaj mi wpadła w ręce odnośnie Woodstocku i tak zupełnie, to jest już zupełnie off topic, już zupełnie na samym końcu. Ja pamiętam, kiedy to było bodajże w roku 2017 albo 2018, kiedy moja siostra po raz pierwszy jechała na Woodstock, czy to nawet, nie wiem, czy to wcześniej było, nie pamiętam, ale tak mniej więcej 2017. No i pamiętam, że chciałem jej tak pokazać ten Woodstock tak od samego początku, więc jedziemy pociągiem. No i taka była koncepcja. No i ogólnie rzecz biorąc, sytuacja trochę krzywa, tak, bo tutaj mnóstwo ludzi dookoła kompletnie napierdolonych, tak. Tutaj jakiś typ zeruje jabola, tutaj jakiś typek do mnie podchodzi i pyta, czy chce kupić heroinę. Tam patrzę trochę dalej, nie, jakiś typek zapida typiarę, która jest kompletnie nieprzytomna, po czym się zamienia ze swoim kolegą. Tak patrzę wokół, ktoś tam rzuca jakieś petardy. Ktoś, nie wiem, jakieś w ogóle dziwne akcje. Wszędzie śmieci, jakieś potłuczone butelki, puszki po piwie, a to był dopiero dworzec Łódź Kaliska. Więc z tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję i myślę, że w tym składzie jeszcze się pojawimy i myślę, że nie raz.
1: Tak, od początku widzicie już potrzeba wykrakał, że nie raz będziemy gadać, więc nie raz już jesteśmy nierozłączni. No, także ten. Dzięki za donaty, dzięki za słuchanie. Dzięki za obecność. No i do zobaczenia, usłyszenia i takie tam.
0: Okej. Dzięki wielkie, do usłyszonka. Na razie, trzymaj się cieplutko. No i jeszcze te 2 godziny urodzin ci zostało. Wykorzystaj je dobrze.
1: Napierdolę się.
0: Brzmi jak plan.
1: No.
0: A tymczasem ja też na dzisiaj kończę. Nie wiem, czy tam będzie jakiś afterek czy coś. Natomiast słuchajcie, zaczynam jutro taki mikro urlop, więc będzie to związane z moją ograniczoną działalnością na antenie nocno-radiowej, więc czwartek jutro i czwartek za tydzień jest wolny i do wzięcia i też sam będę trochę bardziej niedostępny. Natomiast już niedługo, bo w pierwszej połowie lipca wracam do was w czwartki z nową audycją zagramy sobie w RPGa, zagramy sobie w Cthulhu Dark, więc obserwujcie, przyglądajcie się tutaj nocnemu radyjku i będzie, mam nadzieję, fajnie. Także już niedługo na antenie nocnego radia trzech śmiałków zmierzy się z Cthulhu opartym w Polsce lat 90. Zapraszam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dzięki wam wszystkim, że z nami byliście, że tutaj z nami sobie pogadaliście. Mieliśmy się pokłócić, ale nie wyszło. To przynajmniej rzucę jakieś pierdolnięcie na koniec. Dobranoc, zuchy.

0: Witajcie wszystkie nocniki! Dziś będę nadawał jak Alex Jones! Obudź się, Polsko!
1: Co? Alex? Co? Ale powiedz mi, jak to było z tymi żabami gejami?
0: Nie wiem nic o żabach gejach! Wiem natomiast, że poprzez technologię 5G chcą nam znowu wcisnąć całą masę niepotrzebnego gówna! Kupuj e-buty, które policzą twoje kroki i powiedzą ci, gdzie chodzisz!
2: My zawsze zapraszamy do naszego sklepiku internetowego pod adresem www.infowars.com, gdzie możecie kupić tabletki, które uchronią was przed wpływem diabelnej sieci 5G.
3: No, tak śmichy chichy, ale ja słuchałem dzisiaj sobie ciekawego wywiadu z pewnym jegomościem, który się nazywa Zbigniew Gelzok i to jest były monter instalacji 5G, który twierdzi, że praca przy tych urządzeniach zrujnowała mu zdrowie. I on się sądzi w ogóle z tymi operatorami całymi i nawet wygrał już jakieś procesy. Dużo ciekawych informacji mam na...
2: Dezinformacji.
3: No właśnie, a czy dezinformacją jest to, że w Polsce nagle nie możesz liczyć na specjalistów w sądzie, którzy wykażą, czy to jest szkodliwe, czy nieszkodliwe? Czy fikcją są te wszystkie nieprawidłowości przy zdobywaniu pozwolenia na budowanie tych masztów? Na przykład, że podaje się zaniżoną siłę tych urządzeń, a potem jak już się pozwolenie dostanie, to się dokłada nowe talerze, nowe nadajniki. To jest takie oszukiwanie prawa na różne sposoby. Na przykład deklaruje się, że to tylko do testów te maszty na razie, a potem jak już się zdobędzie, jak już się postawi, to się to rozbudowuje. Cała masa różnych nieprawidłowości. Albo jakieś wykorzystywanie kruczków prawnych, że inne dane podajesz do Urzędu Ochrony Środowiska, inne do Urzędu Nadzoru Budownictwa. I mógłbym tutaj wymieniać przez pół audycji, ale nie chcę was zanudzać, ale zachęcam was, żebyście się zainteresowali na przykład Stowarzyszeniem Prawo do Życia. Chociaż zauważyłem, że to słowo życie to się często pojawia w tych różnych fundacjach, stowarzyszeniach. Żyj!
2: Prawo do życia, prawda was wyzwoli, no to jest taki, wiesz, taka czujka, która podejrzewam może nam skutecznie pokazać, że tutaj jest coś nie do końca tak, ale bardzo chętnie się z tobą zmierzę, możemy sobie przygotować jakieś takie czasy ostateczne w technologii 5G, gdzie obaj się przygotujemy, tak jak wiesz, zawsze mówiłem ci, że jeżeli no, rzucamy sobie tematy, które chcemy poruszyć, tak żeby każdy mógł się przygotować odpowiednie argumenty, zetrzeć się na antenie i zobaczyć, co z tego starcia wyjdzie.
3: Tylko z czym tu polemizować właściwie? Jak ja ci powiem, że w Szczecinie jest taka pani, która wydaje te pozwolenia nie dostając żadnych parametrów technicznych, na przykład i rozdała już ich kilkadziesiąt.
2: Bo to są dwie zupełnie osobne normy prawne. Jeżeli masz jakiś budynek, na przykład figurę Chrystusa w Świebodzinie, to nie potrzebujesz pozwolenia na budowę, żeby założyć mu w koronie nadajniki, stacje bazowe telefonii komórkowej. Natomiast są osobne normy, według których nie możesz przekraczać pewnych właśnie ustalonych norm i tutaj właśnie Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem właściwym, który powinien to weryfikować, a twoim obowiązkiem jest zwyczajnie tego pilnować. No i faktycznie niedawno była kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która pokazała, że nie jest to szczególnie pilnowane. Ale jeżeli chcesz sobie, nie wiem, na bloku założyć właśnie taką antenę bazową, no to nie potrzebujesz nawet za bardzo pozwolenia. Jeżeli chcesz wybudować maszt w ślepym, w szczerym polu, to wtedy tak, to wtedy potrzebujesz pozwolenia, ale w innym przypadku nie.
3: No tak, oczywiście. Masz rację. Mhm, aha, tak. No, a na przykład taka sprawa, że... Nie no, kurczę, aż się boję podejmować ten temat, bo cała audycja nam zejdzie na 5G w sumie, a już mieliśmy trochę takich audycji. Faktycznie, spotkajmy się kiedyś. Ja no wiem, że nie ma żadnych badań epidemiologicznych na przykład, a tylko takie badania, to są badania konkretne, gdzie jest określone natężenie, czas ekspozycji, czyli wystawienia na promieniowanie elektromagnetyczne, mikrofalowe. nie ma u nas czegoś takiego i specjaliści nagle poznikali, a czy znajdą się, jak będzie na przykład wojna i wróg użyje przeciwko nam broni elektromagnetycznej, która zakłóci nasze urządzenia, też nie będzie specjalistów, czy nagle cudem wyjdą z podziemi?
2: Znaczy, czy specjaliści poznikali, to tutaj trzeba, to jest duże if, tutaj trzeba, wiesz, czy faktycznie specjaliści poznikali, bo pytanie, od czego to mają być specjaliści, no to są fizycy, tak, no zasadniczo fizycy i medycy, tak, więc jakoś nie widzę, żeby nastała astrologiczna jesień i nam populacja fizyków i medyków w jakikolwiek sposób się zmniejszyła. A broń elektromagnetyczna to jest coś zupełnie innego niż transfer danych na poziomie właśnie sieci komórkowej.
3: No, są niby jacyś specjaliści, na przykład pani Alicja Bortkiewicz. Kurczę, zarówno ten pan Zbigniew, jak i pani Alicja wydają mi się te osoby, wiesz, wiarygodne i takie, które nie lecą na szmal, na popularność, nic mi nie wciskają, w odróżnieniu od tych pierdolonych korporacji, które mi cały czas coś wciskają i nie jest, i zwykle są to rzeczy, zwykle jest to gówno zapakowane w sreberko. No, ale i to jest pani profesor, która jest związana z takim czasopismem Medycyna Pracy. Swoje prace naukowe publikowała, no niestety, tylko w zagranicznych różnych branżowych pismach, bo w Polsce jakoś dziwnie się takich ludzi wyszydza i pomija i ich w ogóle nie ma, znikają gdzieś nagle, bo wiesz, bo nie poszły na układ, nie, z korporacjami.
2: No ale kto ci zniknął, kurde? Hubert Czerniak ci zniknął, Jerzy Jaśkowski ci zniknął, oni się mają dobrze, tylko że sobie zmienili po prostu target, tak? Tej pani Alicji Bortkiewicz co prawda nie znam, no ale to no właśnie, zostawmy to, bo żebyśmy się zwyczajnie uczciwie do tego przygotowali, bo myślę, że tak przerzucać się nie ma sensu. Sam mam coś tam z tyłu głowy, tak? Sam na pewno też chciałbyś, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób będę cię obalał, żeby to, wiesz, żeby to była zwyczajnie uczciwa dyskusja, a nie takie tam przerzucanie się gównem w szambie.
3: No. Dzisiaj tylko takie pitu-pitu. No,
2: taki
3: ale
2: sparing. Ważenie zawodników i patrzenie sobie w oczy.
3: Tak się nie chcemy walczyć, ale tak sobie z plaskacza, tak lekko, tak pach, pach, pach, tak szczypiemy się. Tak. No, ale to się dobrze przygotuj na przykład z tego, co w Radomsku się działo. To się dobrze przygotuj, gdzie mieszkańcy całych bloków nie mogli spać, źle się czuli i zlikwidowano potem na przykład dwie stacje przekaźnikowe, które się okazały nielegalne, to z tego też się przygotuj.
2: No dobra, okej. To jest to NTV robił reportaż?
3: Nie wiem, czy robił. Pewnie robił, bo oni się zajmują tym tematem i chwała im za to. Bardzo dobrze, że się zajmują, bo tak to by się nikt chyba nie zajmował. Dziwnym trafem nikogo to nie interesuje. Nie ma badań. Właściwie trochę w ciemno idziemy w tą fantastyczną technologię, która jest psu na budę tak naprawdę, bo sprowadza się to tylko do tego, żeby nam sprzedać w internecie rzeczy kolejne, cudowności, e-buty, e-grzebień, który policzy nasze głosy i od razu wrzuci na Facebooka i inne gówna. Nikt tego nie chce tak naprawdę, ale,
2: co? Ja
3: ale będzie.
2: Jak nikt tego nie chce? Po pierwsze... Nie, nawet nie chcę mi się uruchamiać, bo potem się będę powtarzał. No.
3: Broń korporacji biednych.
2: No, to nie jest kwestia korporacji, tylko to jest kwestia postępu, tak? Ponieważ no już w tej chwili, jeżeli masz łącze 20 megabitów na sekundę po kablu, tak, no to ono ci wystarczy. Tylko że kiedy dostaniesz 2 gigabity po kablu, no to wtedy zobaczysz, że jest dużo wygodniej korzystać z internetu, tak jak to byłby dysk twardy twojego własnego komputera. To różnica jest to tak samo jak z dokładaniem RAMu do komputera. Dlaczego nie ma badań? No, nie tyle nie ma badań, co technologia 5G nie jest w żaden sposób rewolucyjna wobec wcześniejszych technologii, na podstawie których mamy nasze telefony komórkowe i w dalszym ciągu znajduje się w dawce promieniowania niejonizującego, więc technicznie nie ma fizycznego mechanizmu, który mógłby wpłynąć w negatywny sposób na czy to żywe komórki, czy to na, nie wiem, powstawanie wolnych rodników w organizmie. Więc wiesz, więc te badania, które mieliśmy przy sieciach 1G, 2G, 3G, 4G, one cały czas są aktualne, bo to jest cały czas ta sama technologia, tylko ta bardziej wyśrubowana. To jest dołożony RAM do komputera.
3: A że, tak, wiesz, a tylko, że się okazało, że właściwie pod znakiem zapytania stoi bezpieczeństwo właśnie tych wcześniejszych technologii jeszcze.
2: No, w sumie tak. Ale to jest taki cykl życia, że używasz sieci 2G, żeby się sprzeciwiać przeciwko 3G, używasz sieci 3G, żeby się sprzeciwiać wobec 4G i tak dalej. No a co do samych badań, to też pamiętaj, że no nie ma jakoś, nie wiem, badań dotyczących wpływu stężenia kociego gówna w żwirku na zdrowie osoby, która śpi koło tej kuwety, a mimo to nie ma żadnego, wiesz, żadnego urzędnika czy kogoś, kto by tutaj nam narzucał jakieś dodatkowe prawa. Mamy normy, te normy sobie istnieją. No, mógłbym naprawdę tutaj dużo z samej głowy już teraz poruszyć, ale no, nie chcę się uruchamiać, bo to będzie niedopowiedziane, może coś tutaj źle powiem, czego bym wolał też nie robić, żeby nie wprowadzać zbędnej dezinformacji, tylko niezbędną oczywiście. Więc myślę, że tutaj przystopuję. Chcę tylko powiedzieć, kto na tym zyskuje, tak? Kto zyskuje na tym, że w Polsce i w zachodnim świecie jest takie spiskowe myślenie dotyczące technologii 5G. I to nie jest tylko Alex Jones, bo to się wszystko zaczęło od Russia Today, od propagandówki putinowskiej, gdzie Rosja sama wprowadza 5G, ponieważ będzie to rewolucyjne dla jej gospodarki, to będzie rewolucyjne dla jej przemysłu i kto pierwszy, ten wygra, tak? Izrael wprowadza 5G, Chiny wprowadzają 5G, Rosja wprowadza 5G, Stany Zjednoczone i Kanada również. I Rosji bardzo, bardzo zależy, żebyśmy byli te przynajmniej pół roku z tyłu, bo wiedzą, że to będzie kickstart.
3: A może, faktycznie, to by się trochę trzymało kupy. No bo sytuacja, w której wszyscy to wprowadzają, to nie sugeruje, że jest to aż tak niebezpieczne. Chociaż jestem w stanie przyjąć taką opcję, że zwiększająca się liczba nowotworów, tych glejaków od trzymania komórki przy uchu i ogólnie chorowanie ludzi jest rozłożone na długi okres. No, odczujemy to powiedzmy za 15 lat, to już nie będzie dawno tych firm, które to zakładały, zmienią nazwy, a jak coś się wysypie, to znajdzie się jakiś kozioł ofiarny i powiedzą, to on, nie? To on. I nie podoba mi się to i nawet się zastanawiam, czy nie zacząć niszczyć tych nadajników. Mam już plan z kolegą, jak to można by zrobić. Taki pistolet specjalny, ale nie będę mówił. Żartowałem, tak.
2: No, normalnie boki zrywać. No jak mówię, jest to technologia, która tak naprawdę nie jest, to znaczy jest ona rewolucyjna w użytkowaniu, ponieważ już mamy dostatecznie szybkie procesory, dostatecznie szybkie kwarce i inne oscylatory, które są w stanie wyprodukować i odczytać tak bardzo zgromadzone mocno informacje. I tak samo jak istnieją technologie udostępniania internetu po kablu miedzianym, tak, po zwykłym RF-ie i w zależności od tego, jaką technologię użyjesz, jaką tam będziesz miał modulację w tle, to na tym samym kablu, który w latach 80. wystarczył, żeby poprowadzić jedną rozmowę telefoniczną, przy użyciu, nie wiem, tam DOCSIS 3.1 możesz w tej chwili zrobić łącze 1 giga downloadu, więc to po prostu cała technologia poszła naprzód, wobec czego poszczególne technologie, które nie mogą się rozwijać tak płynnie jak nasze komputery, które sobie zmieniamy często, które można rozbudowywać w pewien sposób, to jest inne, bo to musisz, wiesz, to robisz potężną inwestycję na cały kraj albo nawet na cały świat i to kosztuje, tak? Dlatego te technologie są robione skokowo. Tak samo, nie wiem, technologia telewizyjna, Full HD, 4K, 8K, 16K i tak dalej. Tutaj też masz takie skoki, no bo nie dołożysz RAMu albo nie wymienisz procesora w telewizorze, prawda? Więc to będzie takie skokowe i być może gdyby to działało trochę inaczej, gdybyśmy płacili więcej za rachunki telefoniczne, ale żebyśmy nie mieli tego skoku rozwojowego, to byśmy nawet nie zauważyli, że tutaj zaczynają nas smażyć coraz bardziej, tak wiesz, z taką gotującą się żabą, że musisz powoli zwiększać temperaturę, żeby żaba się nie skapnęła, że jest gotowana. Więc tutaj tylko to, że jest, wiesz, jest coś nowego i się tego boimy, tak naprawdę nie ma się czego bać, bo to jest po pierwsze zrozumiałe, jest zmierzone, jest weryfikowalne, ta technologia. No, to jest dokładnie to samo, co 1G, tylko na wyższych częstotliwościach i na mniejszym i konsekwentnie na mniejszym zasięgu i konsekwentnie daje nam dużo wyższą przepustowość, co otwiera nam bardzo dużo w przemyśle, bardzo dużo w automatyce wszelkiego rodzaju, także tutaj gadanie, że to chodzi o to, żeby ci się szybciej film ściągał, no nie. Ale żeby twój samochód, no ja wiem, że z perspektywy człowieka, który nie ma samochodu i nawet nie bardzo stara się, żeby sobie na niego odłożyć, bo ma jakieś inne rzeczy, to jest trochę śmieszne, tak? No ale no, nie odmawiajmy ludziom, którzy chcą mieć inteligentny dom, żeby ten inteligentny dom mieli, jeżeli wiemy, że to nie będzie na nas negatywnie wpływało. A sieci komórkowe, no jakby nie były, już są z nami bardzo, bardzo długo, a to, że jest więcej nowotworów, bo jest więcej, to nie jest dlatego, że nie, dobra, to też jest dlatego, przede wszystkim dlatego, że się głupio odżywiamy, tak, już zanim do jakiejkolwiek sieci komórkowej dojdziemy, ale też przede wszystkim dlatego, że żyjemy coraz dłużej i takie rzeczy jak gruźlica, zapalenie płuc i tak dalej wyeliminowaliśmy praktycznie całkowicie, przynajmniej w tym świecie tak w miarę bogatym, no to się okazuje, że wiesz, że prędzej czy później organizm zaczyna się sypać ze starości, no ale starość nie jest sama w sobie przyczyną śmierci, natomiast mutacje, które mogą powstać przy każdym naszym podziale komórki, mogą wystąpić i im dłużej żyjemy, tym większa szansa, że taka mutacja się pojawi i dostaniemy tego raka. Więc to, że mamy teraz epidemię nowotworów, a w 1900 roku tego jeszcze nie mieliśmy, to po pierwsze wykrywanie tych nowotworów, a po drugie to, że żyjemy dużo dłużej.
3: Się nagadał. Na szczęście słuchacze wiedzą, kto mówi prawdę. Jestem to ja właśnie, a nie ten korpo wypiernek na pasku skorumpowanych grup kapitałowych, przekupionych sędziów, prokuratorów i fachowców z Bożej łaski, którzy wzięli w łapę. Nie słuchajcie tego nasłanego przez Mossad albo ruskich śmiecia.
2: No, weź się, nie wiem, napij wody czy coś takiego. No właśnie, może się wytłumaczę, co tutaj się stało, bo dzisiaj jesteśmy wyjątkowo tylko i wyłącznie na YouTube. Mianowicie, jesteśmy pierwszym radiem kwantowym, Krawiec. Nasz serwer uzyskał stan kwantowy, znajduje się w stanie superpozycji. Robiliśmy, jak wiecie, niedawno mieliśmy awarię macierzy dyskowej, musieliśmy się przywracać z backupu, co trochę nas zmęczyło, trochę tutaj było downtime'u, no ale wszystko ładnie się udało i w związku z tym, że stało się to, co się stało, udało się u naszego obsydianowego sponsora Grześka, pozdrawiamy serdecznie, wyżebrać właśnie trochę więcej przestrzeni dyskowej i trochę lepsze te macierze dyskowe, po prostu pakiet wyżej w serwerowni, gdzie to się wszystko dzieje. No i dokonywaliśmy tychże operacji. No i niby wszystko poszło pięknie, w piątek tam zacząłem tę pracę z administratorem od Grześka. No i ten dysk się nie pojawił. No nie miałem za bardzo czasu przez weekend, no to w takim razie dobra, wrócę do tego w poniedziałek. Dzisiaj spróbowaliśmy drugi raz. No i loguję się na serwer i patrzę, oj, pojawił się, tak, mamy dodatkową przestrzeń dyskową, możemy z powrotem wrzucać te wszystkie zaległe MP3-ki. Po czym serwer mi zerwał połączenie. Loguję się ponownie i patrzę, że mamy serwer tylko, że jakiś tak z 10 września mniej więcej, nie? I tak drapię się po głowie, nawet do krwi się nie zacząłem dodrapywać. Serwer mnie wyrzucił. Loguję się ponownie. Widzę nowy serwer z bieżącego stanu i z podłączonym dyskiem. Miałem 3 minuty sru. Wyrzuciło mnie i widzę stary serwer, więc mamy naprawdę serwer Schrödingera. Zostało to... No, także naprawdę, no admin, który swoją wiedzę ma i jak najbardziej dobrze sobie radzi na swoim stanowisku, tak coś tam pogadaliśmy, w końcu musiało to się stać, wkleił obrazek Foxa Muldera z otwartą legitymacją FBI, tak, potrzebujemy ich.
3: Słuchaj, komentarz na czacie, no... Tylko dzisiaj YouTube'owym, tylko na YouTube'owy patrzę, bo skoro nie nadajemy na streamie radiowym, to niespecjalnie patrzę na czata naszego wewnętrznego na stronie nocneradio.pl, ale taki komentarz, że Alex Jones mi słabo wychodzi. No, kurde, to jestem niepocieszony. Chciałbym nawet nadawać tak jak Alex Jones, mieć taki power, ale to musiałbym grubszy być trochę. To potrzeba, byś się nadawał na polskiego Alexa Jonesa.
2: Jak to ja bym się nadawał? Jak ty próbujesz mi takie rzeczy wmówić? Człowieku, jestem wolny, rozumiesz? Jestem wolnym człowiekiem. Jestem człowiekiem świadomym. Patrzę w niebo i wiesz, co widzę? Widzę handrace, ale wziąłem swoje tabletki, które za jedyne 49,99
4: 9 możecie kupić w moim sklepiku i też się przed chemtrails ochronić. I co, myślisz, że jesteś lepszy dlatego, że twój internet jest po kablu? Ja mam internet po dwóch kablach i jestem lepszy, i bo mam go otoczonego folią aluminiową i wszystko mam otoczone folią aluminiową. Kupiłem sobie telewizor, 50 cali, ale widzę, że to jest ten Smart TV, więc co zrobiłem? Oblepiłem go folią aluminiową i teraz tylko słyszę telewizję i widzę, co tutaj się pojawia pomiędzy jej poszczególnymi warstwami i co? I jestem chroniony, jestem gotowy na tych cholernych Bilderbergów. Pojadę do nich i powiem im prosto w twarz, jak bardzo ich nienawidzę, jak bardzo niszczą nasz świat, jak bardzo powinniśmy ich wszystkich zniszczyć.
3: No całkiem niezły Alex Jones. Ale żeby brzmieć jak Alex Jones, trzeba po angielsku jednak wrzeszczeć do mikrofonu i mieć odpowiednio ustawiony mikrofon, który przesterów nie robi. Wtedy można sobie krzyczeć: I'm in case Magellan is much cooler than Justin Bieber!
2: A się zastanawiam, kurde, jaki on ma tam setup mikrofonowy, bo może to są jakieś takie, wiesz, jakieś pojemnościówki, takie jak ustawiasz wokół perkusji, gdzie masz bardzo dużą dynamikę dźwięku, żeby to mniej więcej jakoś nad tym zapanować. I wiesz, i tak jak się robi strojenie perkusji przed koncertami, gdzie każdy tam, wiesz, tak pf, pf, pf. Dobra, Alex Jones, Alex, powiedz coś spokojnie. Okej, okay. Teraz powiedz, jakbyś był bardzo wkurzony. Dobra, okej, okay, tutaj na mikserze proszę drugi kanał, trochę ciszej i więcej basu. Powiedz jeszcze raz. O, teraz doskonale.
3: Ciekawe, jak Alex Jones zamawia coś w sklepie, albo tam prosi: poproszę dwa mleka i dwie bułeczki. Może kiedyś zrobimy całą audycję, ale obawiam się, że gardło by wysiadło. No to trzeba jednak mieć warunki, żeby tak wrzeszczeć.
2: Ja bym musiał tutaj jakąś taką piankę akustyczną na drzwiach i wszędzie dookoła porobić, żeby mnie sąsiedzi nie zabili potem.
3: No do mnie chyba zaraz przyjdą, bo to w sumie już po ciszy nocnej. Od której jest cisza nocna? 21 czy 22?
2: Nie wiem.
3: Ale dzisiaj słuchałem już ujadania kundla przez cały dzień, to się zemszczę przynajmniej.
2: No właśnie, mam tutaj jednego newsa dotyczącego kundli, kundelków, już sobie tylko go otworzę. No właśnie, jak myślicie, co się dzieje ze zwierzątkami, które są w schroniskach i których nikt nie chce? Czy kiedyś kupiliście psa albo kota i nie pomyśleliście, albo kiedyś oddaliście zwierzę do schroniska, bo tutaj wujek kupił synkowi, a synek jeszcze był za młody. No mamy... Zostało opublikowane niedawno pismo od burmistrza do Iłżeckiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Cytuję: w związku z tym, że w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w RODO przebywa obecnie 39 psów, tylko w dniu dzisiejszym odłowiono i przewieziono do przytuliska 8 szczeniąt, informuje, że zgodnie z umową 3 psy najdłużej przebywające w przytulisku zostaną przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Janik SPZO z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Więc tak.
3: Bracia mniejsi jako odpady. No ładnie, ładnie. Ciekawe, czy standardy w tym temacie są wszędzie takie same na świecie. Bo wiesz, co mnie boli na przykład? Że w Polsce nie za bardzo widzę na YouTubie takie filmiki, których jest bardzo dużo na anglojęzycznym YouTubie, gdzie jakaś grupa ludzi wyławia z ulicy bezdomne psy, koty i od razu szukają im nowych właścicieli, dysponują jakimiś takimi domami na tymczasowe przechowanie, zawożą te psy do lecznicy, gdzie je odratowują szybko, sprawnie i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Fajnie się to ogląda, te historie się dobrze kończą, a u nas ja nie widzę czegoś takiego. Polski YouTube to oczywiście żyje czymś innym, śmianiem się z niepełnosprawnego grubasa i patrzeniem, jak pysznie je, to nas bawi.
2: No dobra, no ale to jest YouTube, tak? To nie jest to nawet nie jest przekrój społeczeństwa, tylko przekrój jakiegoś szaleństwa bardziej.
3: Ale to, że nie ma u nas takich organizacji, które tak działają, bo gdyby były, to chyba też by nagrywały.
2: Są, oczywiście, że są, tylko że to się nie przebija i one to robią po cichu. Między innymi w projektach budżetów obywatelskich w większych miastach, co rusz się pokazują takie właśnie projekty, że na przykład bezpłatna właśnie sterylizacja i kastracja zwierząt odłowionych, żeby one się przynajmniej nie mnożyły, tak? Niech one sobie nawet żyją dziko, nawet jeżeli ich nikt nie weźmie, to niech się one przynajmniej nie mnożą, no bo one nie mają edukacji seksualnej, tak? No i będą się po prostu mnożyły jak nie powiem, no zwierzęta, tak? Więc wiesz, więc nie jest tragicznie, Zauważ, że jeżeli wyjdziesz na ulicę jakiegoś tam głównego miasta, no to rzadko się spotyka jakiegoś bezdomnego psa, czy kota częściej, tak? Ale psa bardzo rzadko. Więc no nie jest źle, a jeżeli sobie spojrzymy gdzieś tam na wschód, czy na jakieś Indie, czy coś takiego, to tam kurde jest no zupełnie inaczej.
3: Ale czy u nas są tacy właśnie chycle z ludzką twarzą, że tak ich nazwę, nie tacy, którzy tam siłowo te zwierzęta biedne w jakąś sieć łapią, szamoczą się, wrzucają do ciężarówki i wywożą do schroniska, tylko tacy chycle, którzy wiesz, robią to z sercem, którzy nie krzywdzą tych zwierząt, łapią je jakimiś tam chytrymi sposobami na smakołyka, czasami poświęcają na to wiele dni, żeby jakiegoś psa, który jest wyjątkowo ciężkim przypadkiem, bo nie da się złapać, jest sprytny, żeby go w końcu jakoś wyłowić. I czy wiesz, i czy jest taka machina u nas, czy to raczej taka bezduszna?
2: To znaczy wiesz, no mamy Animal Patrol, który jest komórką Straży Miejskiej, mamy fundację na przykład Viva, czy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w większości głównych miast, które no, robią co mogą, tak? No bo z czego te organizacje się utrzymują, no z datków przede wszystkim, tak, no jeżeli wiesz, jeżeli ktoś wymyśli, żeby w budżecie miasta przewidzieć trochę hajsu na to, żeby właśnie zadbać o schronisko, żeby właśnie zadbać o te fundacje, które zajmują się odławianiem tych zwierząt, no to jest fajnie, a jeżeli nie, no to srupieska do spalarni i tyle.
3: W strasznym stanie są często te zwierzęta i widać tutaj różnice kulturowe, jednak w Indiach, no to te bezdomne psiaki, bezdomne koty jakoś o wiele gorzej mają, są w o wiele gorszym stanie po prostu, nie? Niż w jakimś cywilizowanym miejscu, jak na przykład Stany. No tak oceniam po tych filmikach. Tak więc jeśli nie chcielibyście na przykład wspomóc Nocnego Radia, to zachęcam, żeby wspomóc jakąś tego typu fundację. Na przykład Hope for Puffs. Wpiszcie sobie, w ogóle pooglądajcie, to są niesamowite historie, jak te psy potem odżywają na przykład, nie? Jak były smutne, nieszczęśliwe, a potem się cieszą, biegają, wymyte, wykąpane, szczęśliwe i rodzinę szybko znajdują, nie? Nie ma tam w ogóle czegoś takiego. No są też jakieś takie schroniska, ale takie jak u nas, ale to tak jakby na chwilę tylko, nie? Szybko ktoś to bierze pod swoje skrzydła takiego psa.
2: No ale wiesz, no, ale oni ci nie pokażą w tym filmiku jakiejś takiej brutalnej prawdy, że jest po prostu 40 zwierząt, które trzeba zlikwidować, bo skończyły się pieniądze na schronisko i nikt tego, bo nie chcemy takich rzeczy oglądać. Wiesz, bardzo lubimy oglądać informacje o tym, że ktoś kogoś zamordował, że ktoś wypadł z okna, że ktoś miał śmiertelny wypadek, że gdzieś tutaj jest wojna, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, to nie chcemy oglądać takich informacji, one się dobrze nie sprzedają. Więc to jest, wiesz, to jest cichy dramat,

0: przyjechali, ja pierdzielnie, co tutaj się kurwa stało? A wiesz, a ona miała oczywiście jak najbardziej czyste intencje, bo chciała odratować te zwierzątka, żeby nie poszły na futra. No tylko, że no niestety, tak to się kończy. Teraz też miałem w newsach do poprzedniego Nocnego Marka, co mi się nie zmieściło w ramówce, ale więc z pamięci przytoczę, że jakiś gdzieś, nie wiem, gdzieś za granicą i to nie wiem, czy przypadkiem właśnie Stany Zjednoczone nie były, że ekoaktywiści, ekoterroryści zaatakowali jakąś fermę królików, no i wyrwali tam 3 króliki, zabijając 17 po drodze.
1: No, wiadomo, że się zdarzają takie przypadki. No zawsze można znaleźć jakiś przykład takiej misji, która się nie udała, nie? I zdyskredytować różnych eko-działaczy.
0: Nie no. Nie wiem, wiesz, świat nie jest czarno-biały, tak? Tutaj jest bardzo wiele odcieni szarości i nawet jeżeli prowadzisz taką fundację, nawet kurde, nie musisz prowadzić fundacji, tak? Jeżeli masz u siebie zwierzątko, swoje własne, które kochasz, tulisz, karmisz i tak dalej, odkładasz sobie od ryja, żeby ono mogło sobie zjeść mięsko na obiad, no to w pewnym momencie to zwierzątko będzie chore i to zwierzątko być może trzeba będzie uśpić i tu musisz podjąć bardzo ważną decyzję, no po prostu wiesz, tak? Uniknąć, wiesz, ograniczyć może trochę mu cierpienie i to nie są łatwe decyzje, więc wyobraź sobie, że wiesz, że masz taką kociarnię na 180 kotów i codziennie musisz do wysłać 20.
1: O, tutaj ktoś podpisujący się jako Polska bardzo fajne komentarze zapodaje, które mi się podobają. Cała praca administracyjna jest po to, by pobierać pensję. Każdemu urzędnikowi zależy na pensji, a nie na pracy. Ja też tak myślę. Chodzi o to, żeby robić, a nie żeby zrobić. No i dodaję też, owocem obecnej cywilizacji jest wszystko, co najgorsze, zapakowane we wszystko, co najlepsze. Też tak to postrzegam trochę. Jest cywilizacja upadła na dobrą sprawę. Niewykluczone, że po naszym wyginięciu będzie się wspominało tą cywilizację jako taki dziwny twór. Ludzi, którym się wydawało, że żyją sobie wygodnie, bezpiecznie, ale płacili za to straszliwą cenę, a właściwie to płaciły właśnie zwierzęta, płacili ci, którym się nie udało, a ci trochę wyżej sobie żyli wygodnie, dostatnio. No, może to być po prostu bardzo krytycznie oceniona ta nasza cywilizacja przez następców, ale potrzeba się nie zgodzi na pewno i stwierdzi, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach.
0: Myślę, że żyjemy w całkiem fajnych czasach, ponieważ mamy naprawdę bardzo dużo ludzi na całym świecie i te różnice, ten taki, wiesz, wschód, zachód, biedni, bogaci i tak dalej, to się, wiesz, to się, jak się okazuje, bardzo zaciera, tak? Jeżeli myślimy sobie, nie wiem, dzisiaj Iran, tak? To się okazuje, że mimo tych politycznych konfliktów, to tam jest bardzo duża świadomość społeczna, tam przed ślubem cywilnym masz obowiązkowe nauki przez świeckiego seks-edukatora, żeby ci powiedział, w jaki sposób sobie tutaj, wiesz, ułożyć życie i przypadkiem nie mieć 140 tysięcy dzieci. Czy nie wiem, czy jeżeli spojrzymy sobie na kraje afrykańskie, tak, gdzie zawsze pamiętamy, w naszym dzieciństwie pokazywano takie sceny, że jest jakiś tam czarny chłopczyk, wygłodniały i tak dalej, nagle się okazuje, że te kraje afrykańskie rozwijają się nawet trzykrotnie szybciej niż Polska, ponieważ my już weszliśmy na taki poziom rozwoju, gdzie tak niedużo, no wiesz, stać nas, no może nie ciebie, ale stać nas jako społeczeństwo na to, żeby sobie wyjechać za granicę, żeby sobie kupić jakiś samochód nie za drogi, żeby sobie uzbierać tam, nie wiem, na mieszkanie. Czy wiesz, czy po prostu, żeby żyć dostatnie życie i się nie przejmować tym, że pojutrze nie będziesz miał co do garnka włożyć. Więc tutaj oczywiście cały czas jest skrajna bieda. Cały czas istnieją państwa, w których dostęp do kanalizacji czy wody bieżącej to jest wiesz, takie wow, science fiction. To jest tak jakby dla nas mieć Ferrari i prywatną asystentkę, która będzie nam robiła loda co 15 minut, nie? A dla nich coś takiego, no to żeby studnia była we wsi, a nie w tej wsi 15 kilometrów dalej. Albo żeby przynajmniej kupić sobie jedno wiadro więcej, żeby móc więcej wody przynieść. Także ta skrajna bieda w dalszym ciągu istnieje, ale statystycznie rzecz biorąc jest jej o rzędy wielkości mniej. Oprócz tego, patrząc na taką bardzo fajną statystykę, która bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób żyje dane państwo, czyli śmiertelność dzieci. śmiertelność dzieci od 0 do 5 lat, tak? Gdzie jeszcze, wiesz, gdzie, no powiedzmy teraz gdzieś w jakimś afrykańskim kraju mamy poziom śmiertelności, no, w takim kraju, nie pamiętam, miałem to wynotowane, ale na inną okazję, więc będę mówił z pamięci.

0: że ta śmiertelność oczywiście jest tam wysoka, bo wynosi tam, nie wiem, 144 dzieci na 1000 urodzeń, ale się okazuje, że dokładnie w tym miejscu była Szwecja 70 lat temu. I wiesz, i tak z naszej perspektywy może to trochę inaczej wyglądać, bo my tego nie zaznaliśmy, ale jeżeli wiesz, jeżeli porozmawiać z naszymi babciami, prababciami i tak dalej, no to się okazuje, że ten świat naprawdę skoczył bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Mamy, wiesz, elektryczność, kanalizację, elektryczność, dostęp do elektryczności, jak wiele zmienia. To, że możesz cokolwiek robić po zmroku, a nie zimową porą kłaść się o 16, no bo co, no bo na świece cię nie stać, a wiesz, a tutaj za bardzo nic innego nie możesz zrobić, więc to jest straszne demonizowanie, że nic się nie zmieniło. To, że w dalszym ciągu istnieją te kraje z tymi murzyńskimi dziećmi, które głodują, tak istnieją, ale ich skala zjawiskowości zmniejszyła się tak dobre dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich 50 lat.
1: Może mi bardziej chodzi, wiesz, niekoniecznie o ekonomiczny aspekt, o to, czy ile mamy, czy nam się żyje dostatnio, czy jesteśmy najedzeni, ale tak może bardziej o mentalność człowieka, jak się zmieniła. No, czy dzisiaj się liczą w ogóle takie rzeczy jak honor, dane słowo, czy jakieś, wiesz, czy ktoś staje w obronie słabszego, czy ludzie są głupi, często zastraszeni, bierni. Trochę mi o takie rzeczy chodzi, nie? I tutaj, no, tak obserwuję ludzi, to widzę jakieś takie schamienie, zidiocenie, kult agresji, jakaś taka fascynacja złem, nie? Tym, co prymitywne, agresywne. Dzieci, jak się zachowują, no, też... Wychowanie zeszło na psy. Dziś nie uczy się szacunku dla osób starszych. A do wielu rzeczy mógłbym się przyczepić i dlatego nie wydaje mi się, żeby to taka super była ta cywilizacja, co jest teraz. Już nie mówiąc o tym, jak jesteśmy opodatkowani, jak i ile nam zostało z wolności. Tego typu sprawy to też się liczy, wiadomo, no ale tak, wiesz, wszystko ogół, a nie tylko, że mamy kibelek, prąd, że sobie siedzimy wygodnie przy komputerku.
0: Ale jedno z drugim się nierozerwalnie wiąże, bo zauważ, że jeżeli masz ten problem, że nie masz co do gara włożyć i masz trójkę, czy tam szóstkę, czy dwunastkę dzieci, to ty widząc, że masz po drugiej stronie chatę swojej sąsiadki, która jest dużo starsza i słabsza od ciebie, to do niej pójdziesz, może ją zabijesz, może nie zabijesz, tam ukradniesz wszystkie dobra i tak dalej. Więc wiesz, więc przede wszystkim mamy luksus taki, że możemy się w ogóle nad tym zastanowić. Nie ma jako takiego, nie wiem, wielkiego upadku moralności, ponieważ tej moralności jeszcze nawet się nie nauczyliśmy, tak? W czasach powojennych, gdzie no, Polska się odbudowywała z ruin, gdzie w zasadzie cała zachodnia Europa się odbudowywała z ruin, dochodziło do wielu różnych dziwnych aktów przemocy, które były podyktowane przetrwaniem. I problem po prostu jest taki, że jest pewna grupa ludzi, która dalej cały czas obcuje z tym instynktem przemocy, tylko że już nie wie do końca po co. Natomiast to wymaga zmiany pokoleniowej, to takiej, wiesz, 100-200 lat i bez względu na to, jak szczęśliwy kraj byś nie spojrzał, to zawsze będą starzy, którzy powiedzą, no za naszych czasów to było wow, a teraz to tych dzieciaków to gówno uczą i se iPhony tylko kupują i w ogóle to będzie, to za moich czasów tak nie było. No nie, no za twoich czasów było tak, że jeżeli ci się, nie wiem, że jeżeli komuś się nie spodobałeś na ulicy, to po prostu umierałeś wrzucony do rzeki i nawet cię nikt nie znalazł, tak? A teraz się zmieniło to, no zmieniło się bardzo dużo na lepsze i ja wiem, że to co mówię jest kontrowersyjne, no ale nie tak dawno temu przeczytałem fajną rzecz i się z niej bardzo wiele nauczyłem i spoglądam na świat może nie w bardziej różowych okularach, ale w mniej ciemnych przede wszystkim, tak.
1: Chyba mówisz o książce, która cię ostatnio zafascynowała, to może w którejś audycji więcej o tym coś opowiesz?
0: No myślę, że wypadałoby.
1: Skoro taka ciekawa. No ale konsumpcjonizm, to jest problem. Dzisiaj ludzie, no na przykład polskie dziewczyny, już wiele przykładów znam takich z opowieści różnych znajomych, że polskie dziewczyny są strasznie, wiesz, za kasiorą, nie? I taki temat numer jeden i nastawienie takie roszczeniowe, że wiesz, mieć. Każda chce być księżniczką i dostawać prezenty. I to ją interesuje, a przyjeżdża na przykład dziewczyna z jakiegoś kraju niedotkniętego tak bardzo tą zachodnią konsumpcyjną kulturą i ona jest dużo fajniejsza na przykład i inne rzeczy ją interesują, ale to taki temat może nie na dzisiaj. Ja wspomnę na przykład o debilu, co oślepił laserkiem lekarza z lotniczego pogotowia ratunkowego. Ponoć takich przypadków jest bardzo, bardzo, całkiem sporo, wiesz, że po prostu bawią się tymi laserkami debile, to jakim trzeba być bezmózgiem, żeby się bawić, żeby to była dla ciebie zabawa, nie? To pewnie jakieś gnoje, nie? Się bawią w ten sposób, bo ciężko mi uwierzyć, że dorosły człowiek ma takie hobby.
0: Tutaj na czacie się pojawiło, ten kolega Krawca, co obecnie gada na antenie, dobrze gada, polać mu Krawcze, słucham tego radia już ponad 10 lat, może zaproponuj koledze jakąś audycję, 10 na 10, naprawdę.
1: Kolega, to żaden mój kolega, nie znam tego człowieka, żartuję. Nie, ten kolega faktycznie, on się nadaje do radia, ja już od dawna to zauważyłem i są takie plany, żeby dostał nawet swoją audycję. Zobaczymy, czy sobie na to zasłuży.
0: No za jakieś kolejne 10-12 lat może mi się uda. No, mam nadzieję, że dostąpię tych właśnie wysokich progów. No debilizm oczywiście, ale czy to jest taki aż tak duży problem teraz, to nie jestem przekonany, bo pamiętam jak to wyglądało gdzieś na przełomie lat 90. i 2000, gdzie te laserki były czymś naprawdę nowym, czymś naprawdę fajnym. Tylko że teraz zmieniły się czasy. W tej chwili możesz bez problemu sobie ściągnąć z AliExpress laserek, który potrafi zapalić zapałkę. Ja pamiętam sobie kiedyś tam przy jakichś zakupach na AliExpress właśnie wrzuciłem do koszyka taki laserek, jak go zapaliłem. Jezus Maria, nie.
1: Też się bawiłeś laserkiem.
0: To był laser do zabawy dla kota, nie? I tak włączyłem, przecież mi to kurwa kota przepołowi.
1: No, to zabawka dla debila, tak samo jak fajerwerki, nie? No, weźmie, rzuci sobie, hukun narobi i się cieszy, prymityw, no, takie chamisko właśnie.
0: Cywilizowany
1: człowiek to sobie sięgnie po książkę, pójdzie do kina, spotka się, coś w grę sobie pogra, obejrzy fajny film, a debil właśnie ma laserek, albo ma korsarza jakiegoś i strzela sobie z niego. To jest, nie wiem, to powinno się gdzieś zamykać, jakieś obozy porobić, dać im tam w tym obozie ten laserek, ale, jak się bawią.
0: Dobra, ale nie lubisz oglądać pokazów fajerwerków albo pokazu laserów?
1: Nie. Denerwuje mnie hałas, mam bardzo wrażliwy słuch, mam Aspergera i wszystkie dźwięki zbyt intensywne mnie denerwują, irytują.
0: No dobra, ale takie pokazy, na przykład pokazy pirotechniczne, no to są, wiesz, w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, na jakiejś otwartej przestrzeni, w Szczecinie jest taki festiwal Pyromagic, gdzie właśnie co roku jakoś w sierpniu, z tego co pamiętam, się zbierają takie eventowe profesjonaliści, nie? Którzy robią piękne pokazy fajerwerków połączone z muzyką i tak dalej. No to jest ten problem, że wiesz, że masz ten, no masz petardę, która sama w sobie nie jest zła. Pytanie, kto ją użyje, tak? Tak samo masz, nie wiem, książkę i możesz sobie przeczytać książkę, kurde, Jerzego Zięby, możesz sobie przeczytać Penrose'a, tak? Więc no... To, że coś, że nie, tak strasznie generalizujesz, że bo matko.
1: Bo trzeba generalizować. Dość już tego, no, tego wszystkiego, całe te. Nie, ale po prostu nie bawi mnie to. Jestem też troszkę empatyczny i szkoda mi tych zwierząt, które bardzo cierpią, jak debil sobie strzela.
0: Ale to debil sobie strzela, to nie petarda jest zła, tylko człowiek jest zły, tak? Bo jeżeli masz profesjonalnie przygotowany pokaz, nie wiem, na Sylwestra czy coś tam, to wtedy masz w odpowiednim miejscu położoną tę całą baterię, z której to wszystko strzela i to jest, wiesz, to jest odpowiednio zabezpieczone, żeby tam nikomu ręki nie urwało, w odpowiednim miejscu, żeby nawet za bardzo nie przeszkadzało odbiorcom, bo ten taki huk, usłyszeć go tuż koło ucha, no to okej, on jest fajny, kiedy ma się 8 lat, nie, a nie kiedy ma się lat 28, więc nie technologia jest zła, tylko ludzie są źli.
1: Nie wiem, czy powinno się ludzi odzwyczajać od takich prymitywnych rozrywek, albo porobić jakieś enklawy dla takich, dla patologii, co lubi sobie właśnie porozbijać butelki, strzelić z fajerwerka, potem strzelić kogoś w ryj. Tacy ludzie zostawiają po sobie śmieci. Nie lubię, odcinam się. Nie chcę, nie lubię. Jak widzę, to uciekam i do widzenia. No, ale w sumie, jak tak sobie przypomnę, to jako gówniarz też się tak bawiłem, czasami głupio trochę, na przykład jakieś robiło się żarty przez domofon, no ileś lat później dorwałem takiego, co robił sobie żarty przez domofon, zaprowadziłem do rodziców, a rodzice od razu, pamiętam, się patrzyli, jak pedofil by jakiś przyprowadził ich dziecko, tak to dziecko za plecy schowała matka i tak się patrzyła wystraszona, to wiesz, już dzisiaj nie wolno, tam już aż mi się głupio zrobiło, się jak poczułem nieswojo, bo zaraz na policję zadzwoni czy coś, bo bąbelek przecież musi porobić jajca przez domofon, nie?
0: Proszę pana, a dlaczego pan mnie tutaj, mojego Brianusza, tak krytykuje? Co, pan nigdy nie był dzieckiem? Pan nigdy nie podpalił psa?
1: Proszę pana, domofony są po to, żeby dzwonić, tak? Bo bąbelek musi trochę podzwonić. Co ma robić? Nie ma co robić teraz. Nuda jest. Od czego to zrobione? To właśnie, żeby dzwonić, proszę pana, jest. No i tak usłyszysz takie coś i tak ci wtedy ręce opadają, tak się odwracasz i odchodzisz, tak. Nie ma, nie warto, nie ma co, to bez sensu.
0: To jest ten problem, że tutaj to rozwarstwienie dużo bardziej nam widać, że osoby, które, nie wiem, które potrafią sobie zorganizować czas, nie wiem, dla mnie w ogóle niepojęte jest coś takiego jak nuda i zawsze było dla mnie niepojęte, a teraz w dorosłości to już zupełnie, tak? Bardziej bym się wolał przeprowadzić na Marsa, gdzie doba jest trochę dłuższa, ale to no pytanie właśnie, czy to zostanie jakoś przyjęte i przeprowadzone jakoś sensownie, no bo też postaw się w skórze rodzica, że przychodzi jakiś obcy facet i poucza ci, jak masz wychowywać swojego bąbelka. No nie.
1: Jak nie wychowałaś, sama nie umiałaś wychować szmaciugo, wyczochrana, to ktoś musi ci pomóc w tym, nie? Ja bym z plaskacza tak strzelił, ale się boję, bo zaraz będzie Janusz, mordują! I wyjdzie taki dwumetrowy kafar napakowany, o dwie głowy wyższy ode mnie. Ja coś nie wiem, tu jacyś strasznie dorodni w tej Środzie Śląskiej sami faceci. Ja tak idę i się głupio czuję, bo ty, dosłownie każdy jakiś taki przypakowany, o głowę większy ode mnie. Nie wiem, czy w takich małych miasteczkach to jest tak, że wszyscy są tacy, kurde, wielcy?
0: Nie wiem, może to jest taka, wiesz, rada, że powinieneś coś ze sobą zrobić, nie wiem, ruszyć się, pobiegać, na rower pójść, na siłownię.
1: No to chyba nie urosnę od tego o głowę i nie będę miał nagle, kurczę, trzy razy szerszej łapy, nie?
0: No dobra, jesteś stary, tak? No nie jesteś stary, ale to już nie ten czas. Ty w sumie kurdupel jesteś, nie?
1: Nie, mam 1,85 m.
0: Ja pierdziele, nie wyglądałeś.
1: No, dość wysoki jestem, dość, nie garbię się. Okej, okay, w sumie sylwetka do pozazdroszczenia.
0: Czyli czekaj, jeszcze raz, czyli masz 1,85 m i są ludzie, tam są w większości ludzie więksi o głowę, tym, to może jakieś eksperymenty genetyczne podczas II wojny światowej?
1: No ja nie wiem, autentycznie jestem zdziwiony. Same takie wielkoludy, no i każdy jakiś taki wielki w barach, przypakowany, jakby wszyscy młodzi ludzie chodzili tu na siłkę po prostu i urodzili się wielkoludami. Może to potomkowie gigantów jakiś. Nie wiem, muszę jakieś legendy poczytać związane ze Środą Śląską. Na razie wiem tylko, że się tu jakiś Żyd skarb zachował i ludzie to poznajdowali i tak rozszabrowali i się wzbogacili wszyscy na tym skarbie od Żyda.
0: I cyk, hormon wzrostu.
1: I urośli od tego, nie wiem.
0: No nie wiem, może coś tam w wodzie było, że wiesz, że dzieci tak rosną, bo to wiesz, ze wzrostem za bardzo nie ma co dyskutować.
1: No nie wiem, muszę zbadać ten temat. To potomkowie gigantów, jacyś środowici lechici, kurczę, sami tutaj są. No tacy, no może w małych miasteczkach tak, jest taki zwyczaj, że wszyscy chodzą na siłownię i dużo jedzą, bo tu, nie wiem, mają jakieś gospodarstwa, dużo jedzą.
0: Ja myślę, że to jest kolebka cywilizacji i tam właśnie wylądowali ci Anunaki i właśnie tam się jakaś kobita puściła z tymi gigantami, no i tak te geny po prostu zostały.
1: No może. Co tu jeszcze ciekawego będzie podatek od cukru prawdopodobnie.
0: I bardzo dobrze.
1: W sumie też nawet nie jestem przeciwny. Jak już opodatkowywać, no to coś takiego, co się przysłuży zdrowiu. No cukier jest bardzo niezdrowy, a Polacy podobno żrą na potęgę ten cukier i jesteśmy gdzieś tam w statystykach na samej górze, jeśli chodzi o spożycie tego cukru. No a wiadomo, że nikt nam nie zafunduje jakiejś kampanii antycukrowej, nikt nie będzie zlecał jakichś badań szkodliwości cukru. Tak samo jak, nie wiem, nikt nie będzie zainteresowany robieniem badań takich, które mogą zmniejszyć zyski.
0: Ale tutaj zyski na cukrze, to znaczy dobra, na tych wszystkich rzeczach przetworzonych, no to zyski są oczywiście ogromne. Cukier uwielbiamy ewolucyjnie, tak? Ponieważ jeszcze te 12-20 tysięcy lat temu, a nawet jeszcze dawniej, no tak, na pewno jeszcze dawniej, bo 12 tysięcy lat temu to już kota udomowiliśmy, no ale tak powiedzmy 100 tysięcy lat temu, kiedy dożynaliśmy neandertalczyków, no to w sytuacji, kiedy nawpieprzałeś się cukru, no to miałeś bardzo dużo energii i to ci, wiesz, to było potrzebne, więc ewolucyjnie wiadomo, że ci, którzy bardzo lubili cukier, przetrwali, a ci, którzy nie lubili, no to zdechli z głodu, bo nie wiedzieli, że trzeba jeść cukierki i batony, nie? No i wiesz, no i to jest nawet te 100 tysięcy lat to trochę za mało dla ewolucji, żeby nas tego oduczyć, no i zostały nam gdzieś w genach takie niechlubne punkty uwielbienia rzeczy, które niekoniecznie powinny, z których niekoniecznie powinniśmy korzystać. Natomiast z tego, co pamiętam, to był, no, że nikt nie przeprowadza badań dotyczących cukru. No, dlaczego mielibyśmy badać coś, co zostało już przebadane na wszystkie możliwe sposoby i gdzie udowodniono, że wpieprzanie cukru pod korek jest zwyczajnie dla człowieka szkodliwe, tak? Dla człowieka cywilizowanego, który się właśnie siedzi w domu, czy tam porusza tramwajem nawet, czy samochodem, nie musi iść 15 kilometrów do drugiej wioski, żeby sobie tam walnąć maczugą jakąś panienkę i ją zaciągnąć za włosy do swojej jaskini. A żyjemy w bardzo komfortowych czasach, gdzie tego cukru zwyczajnie aż tak dużo nie potrzebujemy. No i okazuje się, że faktycznie takie podatki, czy nie wiem, jakieś akcyzy dotyczące no, zwiększenia ceny tych produktów cukrowych sprawiły, że ludzie zaczęli żreć tego mniej.
1: No ale jak tak sobie, ostatnio staram się właśnie już od dłuższego czasu mniej cukru spożywać. Piję na przykład zdrowe, pyszne energy drinki bez cukru.
0: Za aspartamem, polecam. Nie, naprawdę polecam.
1: No wiem, że ty polecasz. No, ale tu też artykuł wkleił Dajmi o szkodliwości ołowiu, że jakieś nowe badania... że to jednak bardzo groźny ten ołów jest, no ale z tego co wiem, to już się chyba nie dodaje ołowiu, to chyba nie robi się rur wodociągowych, to chyba w starożytnym Rzymie robiono kanalizację z ołowiem i dlatego
0: trochę później
1: się chorowali.
0: Główny problem z ołowiem to jest benzyna ołowiowa, gdzie ołów był czynnikiem zapobiegającym spalaniu stukowemu, czyli czymś, co zwyczajnie uszkadza silnik i zmniejsza jego moc. No i jeżeli mnie pamięć nie myśli, to ten sam koleś, który wynalazł, jak to się nazywało, kurde, nagrywamy o tym dzisiaj odcinek, freony, tak, jest nowy odcinek, sprawdzam, nie ma go na razie na stronie Nocnego Radia, dopóki strona nie wyjdzie z superpozycji, ale jest dostępny na YouTube, to ten sam człowiek właśnie wpadł na pomysł, żeby do benzyny dodawać ołów, żeby zapobiec temu spalaniu stukowemu, no i ten ołów się wydmuchiwał do naszej atmosfery przez te 40-50 lat. No i tutaj też w momencie, kiedy pojawiły się badania, informacje na ten temat, no to faktycznie zrezygnowano z tego, no i no, co się nawdychaliśmy, co wypierdzieliśmy do tej atmosfery, to nasze, już nic z tym się nie zrobi, no ale przynajmniej jest tego mniej, no nikt nigdy nie mówił, że ołów jest, dobra, za mojego życia, nikt nigdy nie mówił, że ołów jest dobry, ale chyba jak byłem mały, jak sobie rodzice kupili, dostali od babci Fiata dużego, to była właśnie ta benzyna żółta, i była bezołowiowa 95. I ona była droższa, nie? I tutaj nikt nie chciał jej kupować, aż w końcu się skończyło. No, w obecnych czasach nie jest zaskoczeniem, że ołów jest bardzo szkodliwy, no i nie korzystamy z niego za bardzo, oprócz takich przemysłowych zastosowań jak, nie wiem, kurtki ołowiane, które ci zakładają, jeżeli jesteś w gabinecie rentgenowskim.
1: No, ołów jest niebiodegradowalny i się odkłada w organizmach żywych i w ogóle no, jest wstrętny. No, nawet jak masz kulę to ja tam się nie znam na broni palnej zbyt dobrze, no ale kula jest z ołowiu, nie? Sam pocisk jakby jest z ołowiu i dlatego trzeba go wyjąć, bo jak on zostanie w organizmie, to tam zatruje ten organizm.
0: To znaczy nie, akurat wyjmowanie to jest inna sprawa, bo dopóki masz ciało obce, no to wtedy organizm inaczej reaguje, tak? On próbuje właśnie jakoś, wiesz, rozłożyć tę kulę, rozłożyć ten ołów, tak? No nie uda mu się to, no bo to jest metal, tak? No, to amelinium, tego nie pomalujesz, nie? Dopiero kiedy tę kulę wyjmiesz, no to wtedy organizm ma szansę, żeby zacząć się regenerować, bo już nie ma obcego ciała, już wie mniej więcej, w jaki sposób przywrócić czynności życiowe w tej uszkodzonej tkance, więc no tutaj zatrucie jest bardzo trzeciorzędną kwestią.
1: No w ogóle jak tam coś wejdzie w ciało, jakieś szkło nam się wbije, czy pocisk, to zawsze widzę, że kurczę, jak najszybciej trzeba to wyjąć. Nie można tego zostawiać, bo się straszne powikłania robią, nie?
0: Zasadniczo tak.
1: Łukasz pisze, ołów był powodem ogromnej fali przestępstw w Nowym Jorku na przykład. Może to w ogóle metale w organizmie, no to powodują jakieś i choroby psychiczne. No, wspominaliśmy o chorobie Wilsona spowodowanej właśnie zbyt dużą ilością miedzi w organizmie, nie? No. Też i halucynacje można potem mieć i na pewno ma to, skoro miedź tak działa, no to ołów może też powodować
0: srebrzyca, kiedy srebro kumuluje się w organizmie, tak, no i w końcu po długim przyjmowaniu srebra, na przykład przez to, że pracowałeś w kopalni srebra, jesteś papą smerfem, masz niebieską skórę. No i tam oprócz tego, wiesz, bardzo szybko umierasz, ale fajnie wyglądasz.
1: W ogóle musimy sobie znaleźć jakąś nową planetę, czystą, gdzie wszystko zaczniemy od nowa.
0: Tak, może jest znajdźmy takie nową planetę do zniszczenia. Tak,
1: ja od jutra zaczynam szukać nowej planety. Wkurzyłem się, zaczynam szukać nowej planety i nie powstrzymacie mnie. Bo wcześniej tutaj napisał Polska właśnie też taki ciekawy komentarz, że cywilizację tworzy natura i że chce się nas w pewnym momencie pozbyć stąd, jak taka mama z domu dziecko może wygania i może natura będzie nas, my będziemy to brali, że kataklizmy, świat się kończy, a natura tam będzie takiego kopa dawała, no idź w końcu stąd, no kolonizuj w końcu, no idź i kolonizuj, no to będziesz wiecznie na tej matce ziemi żerował, a my jak takie...
0: Znajdź pracę i wynajmij sobie planetę, potem weź kredyt i sobie kup drugą.
1: A my powiemy, nie, ale nie ma w kosmosie planety dla ludzi z naszym wykształceniem.
0: Ale wiesz, możemy się śmiać, ale tak naprawdę wracamy do zarania naszej cywilizacji, gdzie zamiast się osiedlić, tak naprawdę chodziliśmy z miejsca na miejsce. Jak coś, wiesz, jak coś rosło, jak coś było, to wyżeraliśmy to do zera, tak? Wszystko wycinaliśmy i tak dalej. Zabrakło, no to idziemy po prostu dalej. I tak przechodzimy, aż w końcu człowiek nauczył się rolnictwa. Tylko że z rolnictwem jest taki problem, kiedyś gdzieś dawno temu czytałem, nie wiem, to była jakaś książka czy publikacja, nie pamiętam dokładnie, ale coś w tytule miało w stylu rolnictwo największe oszustwo świata, czy coś takiego, bo w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że zamiast chodzić do nowych terenów i pozyskiwać, no to weźmy te nasiona i weźmy to sobie zasiejmy. No i w ten sposób powstały pierwsze osady, później oczywiście miasta, tylko że już wtedy się zaczęło to, że zaczęło się nasze społeczeństwo rozwarstwiać, bo jeżeli miałeś jakieś pole, tak, no to wtedy miałeś te ziarna i tak dalej, miałeś więcej jedzenia, za które mogłeś sprzedać i dostawałeś wtedy inne dobra. No, potem się oczywiście pojawił jakiś mądry, który stwierdził, że no to tutaj zrobimy taki wielki silos główny, nie, i tutaj będzie to całe ziarno i będzie każdemu wydawane, a ja będę sobie wpierdalał chlebka, ile tylko będzie mi się podobało. I wiesz, w sytuacji, kiedy jesteśmy takim wędrownym plemieniem, które liczy tam 200-500 osób nawet i sobie idziemy z punktu A do punktu B, to bardzo ciężko, żeby się pojawił, no nie wiem, może jakiś wódz plemienia, może jakiś szaman, który tam zna jakieś, wiesz, ziółka, nie, medyczne, i niemedyczne też, jeżeli chcesz się oderwać od rzeczywistości. Ale w sytuacji, kiedy już usiedliśmy na dupie, no to wtedy zaczyna się bardzo duży problem. I to właśnie przez rolnictwo zaczął się ten cały podział na biednych i bogatych. No bo tak na chłopski rozum, jeżeli jesteś plemieniem zbieraczołowieckim, no to sorry, no tutaj nie ma nierówności. Jedyna nierówność jest taka, że mężczyźni chodzą polować, a kobiety opiekują się dziećmi, ale to też jest, wiesz, wyrównane, bo oni muszą oddawać to tym dzieciom i kobietom, no bo inaczej no plemię dalej nie przetrwa. Więc nawet jeżeli masz łuk albo jakąś tam dzidę, to i tak nie jesteś w żaden sposób lepszy. Masz jakąś rolę w bardzo wyrównanym społeczeństwie. I zauważ tutaj bardzo ciekawą analogię, że my dokładnie to samo robimy teraz z planetą. Wracamy do tego, że wiesz, że jesteśmy na tej planecie i wykorzystujemy ją bardzo, bardzo cholernie mocno. No i nagle trzeba będzie tak stwierdzić, ej, słuchajcie, to trzeba gdzieś tam polecieć, nie? Tutaj już za bardzo nic nie ma. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ile planet będziemy musieli zniszczyć, żeby w końcu gdzieś tak się osiedlić i tak żyć mniej więcej w zgodzie, żeby za bardzo nie przeszkadzać naturze, nie za bardzo jej pomagać, żebyśmy nie byli wrzodem na dupie, tylko jakimiś tam małpami z Borneo, tak?
1: Ta planeta nie jest nasza. Ta planeta należy do Rockefellerów, Rothschildów i innych Bilderbergów. To jest ich, a nie twoje. No się zastanów. A słyszałeś o pancernym Marianie, może?
0: Nie, pierwsze słyszę.
2: Pancerny Marian, proszę ciebie. To jest taki cwany gość. No był, to jest były minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.
0: Pseudonim
2: Moro.
1: No nie, bo teraz kolejna super afera w Superwizjerze pokazali, że w jednej z kamienic należącej do Mariana Banasia jest burdel. No i tak, kurczę, ta partia PiS, to niektórzy to mówią, że to właśnie porno i seks, taki skrót, bo ciągle jakieś takie seksualne, a tutaj jakieś agencje na Podkarpaciu i tam z dziećmi, a tutaj burdele, a tutaj chłopcy zamawiani dla Kaczyńskiego, młodzi, dorodni, tak pan Stonoga takie rewelacje przedstawiał, który przy okazji warto wspomnieć, wyszedł z pierdla tak. Za kaucją około 300 tysięcy. No i wiesz, i ciągle jakieś takie seksualne afery. Ja nie wiem, skąd to się bierze, czy to ciągle, no ja wiem, że seks i kasa rządzą światem, no ale to w głowach mają ciągle tam, wiesz, jakieś tego typu jakieś seksualne skandale. W ogóle w naszej polityce dużo, całkiem sporo seksualnych skandali. To pamiętam, taka jedna ze starszych afer, co pamiętam, to seksafera w samoobronie, ale wcześniej też pewnie dużo tego było. No w ogóle, wiesz, zawsze można było haki też zbierać na różnych księży i polityków. Właśnie to służby się tym zajmowały i też właśnie podtykano dziewczynki,
0: wiesz, bo to jest ten nasz problem, że jeżeli jesteśmy takim kościółkowym, żyjącym w czystości społeczeństwie, tylko jedna żona, tylko jeden mąż, od ślubu do grobowej deski i w ogóle seksu przed ślubem to nie i w ogóle nie wolno mówić o tego słowa nasy, bo tutaj nasy jest, czekaj, bo nasy mi kot włączył Siri. Nie wolno mówić tego słowa nasy i nie wolno o tym rozmawiać i to pod kołdrą i w ogóle, no słuchaj, no to są naturalne czynności, jeżeli wiesz, jeżeli się z tym pogodzisz, jeżeli potrafisz z tym o tym rozmawiać, no oczywiście nie mówię, żebyśmy się tutaj zaraz uzewnętrzniali, ale nie wiem, że jeżeli spotykasz się z jakąś kobietą, no to ten temat prędzej czy później naturalnie wyjdzie, żeby sobie porozmawiać o swoich preferencjach, o swoich, nie wiem, o swoich potrzebach, które sobie nawzajem spełnimy, no bo to są potrzeby, które są przecież bardzo zwierzęce, których nie jesteśmy w stanie zagłuszyć i powstrzymać. A im bardziej będziesz sobie budował taką sztuczną ścianę we łbie i nie wolno mi myśleć w ogóle o seksie, to jest coś takiego, jakbyś sobie, nie wiem, był gdzieś w środku miasta, miał 2 kilometry do domu i ci się zachciało sikać. I co? I wtedy powiesz, nie chce mi się sikać? Nie, zeszczasz się, kurde, w pierwszej bramie albo w gacie popuścisz, bo to jest coś naturalnego, tak? To jest coś, co jest na poziomie instynktów zwierzęcych. Więc im bardziej udajesz, że seks to nie istnieje i to jest taki, wiesz, tak, to znaczy to słowo na S nie istnieje i to jest tylko, żeby dzieci robić, no, gówno prawda. Im bardziej to ukrywasz, tym bardziej to w tobie wybuchnie. I więc się nie dziwię, że jeżeli ktoś aż tak bardzo musi trzymać maskę przed społeczeństwem, przed kamerami, no to wtedy, no niestety, wybuchnie jeszcze bardziej. Bo to jest taki, wiesz, dokręcony zawór. To ciśnienie się, wiesz, rozwala, tak? Jeżeli masz ten zawór trochę odkręcony, coś tam sobie od czasu do czasu ulżysz, bezwstydnie się zmasturbujesz wieczorem, no to będzie ci lepiej, tak?
1: To znaczy, wydaje mi się, że takie społeczeństwo purytańskie, prawdziwe, w jakichś mniejszych społecznościach ma jeszcze jakiś sens i można to wszystko jakoś kontrolować i żyć, wiesz, skromnie i w sposób taki, wiesz, właśnie nierozseksualizowany, ale w takiej cywilizacji, gdzie pokusy czyhają na każdym kroku różne i ta, wiesz, różne gazetki, internet, wszystko, dziewczyny chodzą sobie skąpo ubrane dookoła ciebie, no to w takim społeczeństwie to życie w jakimś zakłamaniu i ukrywanie czegoś albo tłamszenie w sobie, no to będzie skazane na porażkę i tak się kończy właśnie celibat u księży, że jest dużo afer seksualnych. No, kończy udawanie u prawicowców, że są takimi świętoszkami, a potem to wybucha ze zdwojoną siłą. Jak u muzułmanów, którzy też niby nie piją alkoholu, a co innego widać po na przykład emigrantach żyjących sobie na niemieckich wsiach, o czym mówi youtuber ten Maciej.
0: Za dużo czasu na YouTubie spędzasz. Naprawdę, to się leczy. Wiesz, no, pustynne państwa, które bardzo często są właśnie purystyczne i właśnie oprócz tego mają tę sztuczną religię narzuconą, no to wiesz, oni nie muszą jechać do Europy, żeby... Muszą jechać do Europy, żebyśmy my się o tym dowiedzieli, ale to, że wiesz, to, że naturalnym i normalnym i akceptowalnym jest seks ze zwierzętami, bo sobie musisz ulżyć, tak? No to sorry, stary, no tak to się kończy, jeżeli jesteś zamknięty... Jak to... Kurde, to chyba w Matrixie, tak? W Matrixie jedynce Maus powiedział, zaprzeczając swoim odruchom, wyrzekamy się człowieczeństwa. Tak to było.
1: Słuchaj, no ale wiesz, ty mówisz za dużo na YouTubie. No skąd mam brać informacje o emigrantach na niemieckiej wsi? No to słucham sobie Macieja Binerta, fajny ma kanał. No, lepiej jak sobie posłucham relacji osób, które tam żyją i tam przebywają, mają jakieś doświadczenia, niż miałbym, nie wiem, sobie gdybać albo wyssać z dupy. A na pewno tam nie pojadę, bo mnie nie stać na przeprowadzkę i poza tym nie będę się przeprowadzał, żeby zasięgnąć informacji. No to zbieram sobie informacje z różnych źródeł, z blogów, z YouTube'a, z artykułów prasowych. Skąd mam jako dziennikarz brać... Nie jestem zawodowym dziennikarzem, nie pracuję dla TVN-u i nie wsiadam sobie do wozu i nie jadę z kierowcą i kamerzystą, żeby zrobić reportaż, tylko sobie gmeram po internecie, nie?
0: Nie twierdzę, że YouTube, czy internet, czy blogi same sobie w sobie są złe, natomiast twierdzę, że pokazują atrakcyjny wycinek rzeczywistości. Bo jeżeli jesteś dziennikarzem, dokumentalistą, który robi film dokumentalny, no to masz pewien plan, pokazujesz trochę pełniejszy obrazek, ale w dalszym ciągu on nie będzie kompletny. No tutaj musiałbyś sobie przeczytać 10 książek napisanych jedną przez kogoś z UNICEF-u, drugi tam od Lekarzy Bez Granic, trzecią książkę historyczną dotyczącą Arabii Saudyjskiej, a czwartą książkę historyczną dotyczącą Niemiec i z tego sobie zrobić pewną kompilację. I to samo w sobie nie jest złe, natomiast jeżeli sobie bierzesz właśnie, nie wiem, jeden czy dwa, czy nawet trzy filmy na YouTube, które ci pokazują mniej niż 1 promil społeczeństwa, każde z nich, jakiś taki określony wycinek, który nie jest zaprojektowany w ten sposób, żeby on był wierny i rzeczowy, tylko żeby był atrakcyjny medialnie.
1: No właśnie nie, staram się sobie źródła, wiesz, w miarę wiarygodne i obiektywne wynajdować, a nie jakieś takie, że ktoś sobie robi show albo traktuje temat po łebkach. No w tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który tam długo mieszkał i pokazuje na kamerze, jak tam wyglądają ulice, jak ci Niemcy nie poradzili sobie zdecydowanie z tą integracją, jak tutaj też pisze Garland. No nie wiem, wydaje mi się to potwierdzoną informacją, że tam tak po prostu jest, że państwo dało dupy, siedzą w tych obozach dla emigrantów, nie ma dla nich pracy, znaczy wiesz, nie oferuje się im pracy, dostają kasę i się rozbestwili. No już pomijam fakt, że jak ktoś przyjedzie z jakiegoś bardziej dzikiego kraju i gdzie się na przykład kobiety nie odsłaniają i nagle się znajdzie w miejscu, gdzie frajerzy dają mu kasę za darmo, gdzie kobiety jego zdaniem wyglądają jak ladacznice i same się proszą. I jeszcze on pochodzi z takiego kraju, gdzie się powiedzmy sprawy załatwia, wiesz, pięścią czy maczetą i do trochę innej cywilizacji przybył, no to są problemy z takim człowiekiem, nie? No jest to też logiczne w sumie, że tak będzie, że tak to się skończy. A ty co, uważasz, że muzułmanie spoko, nie? I...
0: Znaczy, muzułmanie jako religię, ja nie lubię każdej religii, tak? Każda religia powinna zostać zniszczona, na szczęście wojna z religiami istnieje i ma się całkiem dobrze i nazywa się postęp. Natomiast zdecydowanie nie lubię jakiejkolwiek religii. Przy czym weźmy sobie, nie wiem, jakiegoś tam kolesia, który, nie wiem, uciekł z tej Syrii, przyjechał do Niemiec, dostał się, skończył szkołę średnią i założył piekarnię. Nikt o tym nie zrobi odcinku na YouTube, bo nikt nie będzie chciał tego oglądać, a i też takiego człowieka ciężko znaleźć, bo nikt nie huczy, że oj, tutaj Ahmed zrobił piekarnię. Nie, tutaj słychać, że Ahmed kogoś pobił albo zgwałcił
1: dzieciaka,
0: nie?
1: Byłyby takie materiały, tylko coś ciężko znaleźć chyba Ahmeda, który piekarnię otworzył, faktycznie ciężko chyba znaleźć,
3: no,
1: tak
3: witam.
1: Mi się wydaje. Max
0: siemano.
1: Do nas dołączył. Cześć, Maxie.
4: Cześć, w ogóle jesteśmy na antenie?
1: No
0: tak,
1: a co,
0: jest.
1: A nie słuchasz audycji?
4: Tak, właśnie ja włączyłem Słuchaj Radia i była jakaś powtórka, kurde.
0: Bo jesteśmy dzisiaj tylko na YouTube, bo nasz serwer radiowy uzyskał kwantową superpozycję. Nieważne,
4: wow.
0: Nie będę ja raz jeszcze tłumaczył.
4: Wow. Dobra, to przepraszam, nie słyszałem na YouTubie, ale to pozwolę wam, chłopaki, gadać i może się dołączę w międzyczasie, co? O czym gadaliście?
0: O muzułmanach i imigrantach. Ty tutaj jesteś człowiek, chłopak światowy, no to mógłbyś się tutaj wbić. Czy znasz jakiegoś Ahmeda, który by założył piekarnię?
4: Znam paru Ahmedów, ale nie wiem, czy założyliby piekarnię. Myślę, że jakby ich zmusić, to pewnie by założyli.
1: A znasz jakichś wybitnych romskich naukowców cygańskich, na przykład ludzi kultury, oprócz Don Wasyla?
5: Mój dziadek, moja babcia, jego ojciec, jego pradziad, tak wiesz, wszyscy, no. Wszyscy takie geniusze są.
4: Ale szczerze mówiąc, to nie.
1: Chyba akurat nam zeszło na temat innych kultur, jak one się tu adoptują, na przykład w zachodnich cywilizacjach.
4: Halo?
1: No, jesteś tam?
4: Jestem, przepraszam, no.
1: Mówię, że sobie akurat gadamy o, na przykład o muzułmanach, jak oni się integrują z zachodnim światem i mi się wydaje, że się nie integrują. I znowu tutaj się powołam na nagrania z YouTube'a, no bo nie latam prywatnym odrzutowcem akurat po świecie, nie planuję w najbliższym czasie kupić takowego, no to sobie oglądam, jakie tam fajne zamieszki są na świecie i jak oni ciągle wychodzą na ulicę i dewastują na przykład kolejne dzielnice i to tak w sumie bez powodu chyba, bo tak im się nudzi po prostu, no taki kult siły, nie wiem, że chcą zaznaczyć, że tu są i coś. No, a są tacy, którzy bronią tych islamistów i no, nie wiem.
4: No powiem ci, że ja mam w pracy dużo, nie chcę powiedzieć Arabów, no ale takich osoby, które posługują się językiem arabskim, a niektóre po prostu świetnie mówią nawet po polsku, więc to są też takie przykłady ludzi, którzy tak naprawdę dobrze rokują na to, żeby po prostu żyć w tym kraju i myślę, że zasługują na to, ponieważ się integrują. I też przyjechali tutaj, bo po prostu mają lepiej, nie? Bo nie reprezentują tego samego, co właśnie tamci, którzy właśnie są w tych krajach i których się, że tak powiem, pokazuje, nie? Więc ja nie chcę nikogo bronić, ale po prostu mówię to, co widzę. Oczywiście jest bardzo łatwo, bo my mówimy tutaj o, wiesz, wolnych mediach i o niemanipulowaniu, wiesz, społecznością, a niestety sami wchodzimy w taki dialog trochę, oczywiście ze strachu, no bo emocje są zajebiste, nie? Więc na to trzeba też uważać, ale z przyjemnością zaproszę może do audycji jakiegoś jednego z naszych tutaj Arabów, żeby po prostu powiedział
0: bardzo
4: i odpowiedział na parę pytań, bo mamy tutaj paru takich fajnych chętnych i fajnie gadam po polsku, więc myślę, że sam jestem ciekaw po prostu, co by tutaj nam naopowiadali.
1: Zaprosimy rzecz... Araba i Żyda do jednej audycji na przykład. No. I będzie dialog.
0: Okrutnik.
1: A tutaj Foliarz Al pisze, właśnie potwierdza to, o czym mówił Maciej Binert, że jeśli chodzi o Niemcy, no to głównie właśnie Turcy. I oni się jakoś jeszcze integrują. Oni są w ogóle takimi spokojniejszymi muzułmanami. No ale... U nich spokojniejszy to też nie zawsze oznacza, że spokojny. Po prostu no tacy mniej agresywni trochę i chyba lepiej integrujący się. Ale dodaje tutaj Foliarz Al, że nowa fala po 2000 roku to już nie bardzo się integruje. No...
0: No, nie mamy aż tak dobrze udokumentowanej tej fali tureckiej. Nie mamy, wiesz, nie mieliśmy wtedy YouTube'a, nie mieliśmy wtedy kamery HD w kieszeni każdego człowieka. Natomiast to, do czego zmierzam, to jest, że stereotypizacja i stygmatyzacja człowieka w ten sposób może nam utrudnić to i utrudnić asymilację tych imigrantów. I ten Ahmed, który by założył piekarnię, który, wiesz, który na co dzień jest tam kopany, pluty, popychany, bo jest Arabem, czy tam sobie chodzi w turbanie, czy coś takiego, no to stwierdzi, no kurde, no jednak Zachód to faktycznie jest gówno, o którym mówił mi mój imam, o którym mówił mi mój imam, czy ktoś tam gdzieś tam u mnie w Arabii. Faktycznie ich trzeba zabijać, bo oni są tutaj bardzo złymi ludźmi.
1: No to jakaś abstrakcja to, o czym ty mówisz, bo jest zupełnie przeciwnie. Właśnie z nimi się cały świat cacka. W Niemczech nie powiesz złego słowa na muzułmanina, bo zaraz się będą krzywo na ciebie wszyscy patrzeć i wiesz, i po prostu jak z jajeczkiem wszędzie się do nich podchodzi, a ty tutaj mówisz, że no tylko nie mówmy nic złego, bo się zniechęcą. No to jakiś...
4: Bo
0: znaczy, mówmy źle o złych ludziach. Ja tutaj akurat z osobistej perspektywy odnośnie paru imigrantów z Ukrainy, którzy się pojawili w Polsce po wielkiej aferze
4: paru?
0: Donbaskiej.
4: Przepraszam, tak? Paru?
0: No nie,
4: paru milionach.
0: Nie, ale paru tych ludzi, którzy znam osobiście, którzy naszą ksenofobię po prostu odczuli, tak? Że wiesz, że dziewczyna ma agencję reklamową, mówi naprawdę świetnie po polsku, ale ma bardzo, wiesz, taką ukraińską urodę i trochę tego wschodu w jej języku słychać. I wiesz, i się spotyka z takimi rzeczami, że no teraz już może mniej, ale że nie wiem, że jest na jakiejś konferencji, no i no ty nie możesz występować, bo ty jesteś Ukrainką.
4: Serio? Takie rzeczy się wydarzają.
0: Mhm. Więc chodzi...
4: Te Ukrainki nie mają jakiejś takiej urody innej od naszych, może są nawet czasami ładniejsze, więc...
0: No ale wiesz, ale...
4: To jest zazdrość, ty.
0: Ale trochę, wiesz, trochę tego zaciągania w języku zostaje, nie? Mimo wszystko, że ona już tutaj ładnych parę lat jest i zresztą biegle mówi w 6 językach. I ma do tego naprawdę niezły dryk, natomiast się spotykała z czymś takim, tak? A ona sama po prostu uciekła, kiedy żołnierze weszli do jej wsi.
4: No to najwyższy moment.
1: Kiedy żołnierze wchodzą do twojej wsi, to wiedz, że coś się dzieje.
4: Chyba jest czas. Nie, no poczekajmy jeszcze 5 minut.
0: Może mnie zgwałcą.
1: Kochanie, jakiś tłum z pochodniami, siekierami i widłami i żołnierze za oknem.
0: Ciekawe, o co im chodzi. Wysłuchajmy ich. Bo każdego... Każdego trzeba wysłuchać. Wysłuchajmy ich, co mają do powiedzenia.
1: A można by tak zdziwić, przychodzi do ciebie jakiś tłum takich tych, jakichś żołnierzy zbuntowanych, jakichś partyzantów głodnych, którzy chcą mordować, siekiery, widły, a ty do nich wychodzisz z ciastem. Witam, sąsiadu.
0: Ale to kiedyś opowiadałem, ale bardzo dawno tę historię, kiedy mój dawny znajomy był na podróży autostopowej przez całą Europę, jeszcze w latach 90. Pamiętam, jak opowiadał, że stopa z Polski do Niemiec złapali w ten sposób, że jakiś tam Niemiec powiedział, że ich bardzo chętnie przewiezie, gdzie tylko chcą do Niemiec, tylko muszą sobie papierosów napchać w torby i ten i pomóc mu w przemycie. Ale opowiadał historię, jak był w Amsterdamie, jeżeli mnie pamięć nie myli, i nie mieli za bardzo hajsu, a było takie ładne niebo, no to prześpią się w parku. No i śpią sobie na ławkach w parku, no i nagle czuje, że ktoś go szturcha. Tak wiesz, koleś otwiera oczy, nie? A nad nim taki dwumetrowy, wytatuowany, cały w ogóle, wiesz, na twarzy i na rękach, kark z maczetą, tak wiesz, tak nad nim stoi, nie? I mówi tylko, o kurwa. A koleś, o Polacy, nie, to słuchajcie, chodźcie, bo to jest bardzo niebezpieczne miejsce.
1: Międzynarodowe słowo, kurwa.
4: Słowa.
0: No, się okazało, że ta bojówka była w 100% polska, no i tam wskazali im jakiś w ogóle pustostan z łóżkami nieobszczanymi przez bezdomnych, także wszystko się fajnie udało. No, wygląda na to, że dobrze jest być Polakiem za granicą.
1: Amsterdam, miło wspominam.
4: Ale to chyba w wyobraźni, Krawiec.
0: Nie, no był przecież.
4: Tak?
1: No był. No,
0: był.
1: Szkoda, że miał hajs, bym się zaraz tam przeprowadził.
4: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, Krawiec. Wiesz o tym.
1: Nie, no, wszędzie dobrze, gdzie masz dostęp do fajnych substancji, gdzie czujesz się wolnym człowiekiem, gdzie fajne laseczki ci tańczą przed nosem, nagłusieńkie, jakie pan Bucek stworzył. I w ogóle miły klimat, podobało mi się bardzo.
4: A w ogóle tak mniej więcej też co mnie sprowokowało, żeby do was zadzwonić, chłopaki? Bo akurat sprawdzam sobie newsy i przypomniała mi się pewna audycja, oglądając newsy. Przypomniała mi się audycja z takim panem, który reklamował tak zwanego Dascoina.
0: No.
4: I teraz się okazuje, że Dascoin pikuje i jest strona w dupie. Właśnie wtedy starałem się bardzo grzecznie, jak to w moim stylu, powiedzieć, że no, może to jest taki pomysł, nad którym powinniśmy się zastanowić, ale oczywiście każdy ma swoje sumienie, żeby nie wchodzić tak jakby w taką narrację po prostu typu nie rób to, bo ja wiem lepiej, bo ja to ile rozumów zjadłem, no ale wiecie, no. Się okazuje, że rzeczywiście to była taka sprawa, która po prostu była oczywista, tylko no, trzeba było po prostu, no czas pokaże, nie, jak to się mówi, no i czas pokazał.
1: A ty się interesujesz kryptowalutami? Inwestujesz
4: w to? Ja nie. Ja nie inwestuję, ale ja sobie kupię jakąś jedną czy dwie, po prostu jak to się mówi, żeby każdej waluty mieć po trochu, nie?
1: Tak bez sensu trochę.
4: Chyba. No ale zaargumentuj.
1: Bo tak, żeby po trochu mieć z każdej, to tak fajnie.
4: No
1: to, wiesz, nie wyczuwam w tobie jakiegoś zmysłu inwestora po prostu, tylko tak chcę mieć tak po trochu, żeby tak każdy
0: ale
1: trochę...
0: On nie jest inwestorem, on chce zagrać zachowawczo, tylko że inwestując w krypto, no to sorry, to jest pieniądz oparty na zaufaniu, a zaufanie moje do Dascoina jest ujemne i nawet jeżeli on teraz jest... ktoś mówi, że to jest po 18 euro za Dascoina, to ja widzę w tym...
4: Ale okazja!
0: Sztucznie napompowaną, wiesz, że to jest okazja, że to będzie rosło, a potem, no sorry, no, jest Bitcoin, jest Litecoin, jest Ethereum, jest
1: Ether,
0: Monero.
1: Taka waluta też, Ether.
0: Tak. Tak, no i tutaj...
4: Wiesz, no, żeby zainwestować w Bitcoina, no nie wiem, czy możesz kupować jakieś cząstki Bitcoina.
0: No tak.
4: No to spoko, no bo ja po prostu bardziej bym sobie albo kupił, nie wiem, jednego, albo jakieś tam cząstki i sobie to kupował po prostu każdej po trochu, a potem jak to się mówi, czas pokaże, czy będę miał z tego, wiesz, zysk, czy po prostu będę miał stratę, ale dalej będę miał, nie? Bo na przykład są różne typy inwestycji, ja też inwestuję w kontrakty i kontrakty są, no, bardzo ryzykowną inwestycją, ale są, no, są też tak jakby też ciekawym.
0: No, tylko, no. że kontrakty są instrumentem, który jest nadzorowany, gdzie tak. Tutaj oczywiście jest spekulacja, jak najbardziej, rozumiem. Sam kiedyś się w to bawiłem. Wyszedłem na tym, powiedzmy, średnio. Nie żałuję, ale koszt siwizny na mojej głowie, który się wówczas pojawił, nie był tego warty, bo musisz bardzo śledzić wszystkie doniesienia, no 24/7 tak naprawdę.
4: Prawda.
0: Więc dopóki jesteś młody, no to życzę szczęścia, przyda ci się. Nie żałuję, to znaczy jedyne, czego żałuję, że faktycznie to, co zyskałem, nie odzwierciedlało pracy, którą w to włożyłem. Natomiast, wiesz, jeżeli chcesz tak sobie właśnie zachowawczo zainwestować tak, żeby potem, nie wiem, na emeryturze zajrzeć do tego swojego portfela, no to problem jest taki, że jeżeli sobie, nie wiem, kupisz złote czy srebrne monety, no to one tam będą i one będą na pewno coś warte, a jeżeli to będzie tam Dascoin czy nawet Bitcoin, to sorry, nie, to nie jest coś, w co można, wiesz, włożyć pieniądze i się nie przejmować. Także jeżeli już, to nie wiem, wejść sobie na giełdę papierów wartościowych, zainwestować w jakąś spółkę farmaceutyczną, bo to będzie zawsze rosło, albo właśnie w kontraktach wrzucić w złoto czy w ropę, która zawsze będzie, wiesz, się pompowała mimo wszystko, no i za 20 lat wypłacisz i się okazuje, że z 20 zł masz 200 tysięcy. Dobra, przesadziłem. zaskoczyłem trochę, ale na pewno będziesz miał coś, co cię zadowoli. A krypto, bez względu na to, czy to jest Bitcoin, który ma już pewne zaufanie, to w dalszym ciągu wystarczy, że sobie, nie wiem, FBI otworzy kluczyk i wrzuci na rynek to wszystko, co ukradła co ukradła z Silk Roadu, to wtedy nagle Bitcoin traci na wartości tak bardzo, że wiesz, nikt się tutaj nie spodziewa i nie będzie żadnej machiny finansowej. Jak możemy sobie pluć na te machiny finansowe, na korporacje? No ale jeżeli dzieje się coś dziwnego, no to ktoś wyciąga wtyczkę i tyle. Zobaczmy, co tutaj się stało, bo tak nie powinno być. Ktoś tutaj coś zakombinował. W przypadku kryptowalut takiego czegoś nie ma. Więc po raz kolejny kochana ręka państwa i korporacji może uratować człowieka przed stratą.
1: No bo ja już nie gadajmy o tych bitcoinach, mi się źle kojarzy ten temat.
4: No, a w ogóle jak się macie? Jak tam w ogóle podcast potrzeba? Bo ja obserwuję nie tylko ten twój podcast, jakie odcinki wrzucasz, ale też jakie posty i uważam, że bardzo, bardzo fajnie, spokojnie, stabilnie się rozwijasz i chciałbym ci złożyć gratulacje.
0: Dziękuję bardzo. Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą, także podcast no, nie jest może w top 1, ale spokojnie na takiej liście Spotify jestem gdzieś w okolicy 56 pozycji, kiedy ostatnio sprawdzałem, więc jest naprawdę fajnie, także wziąć tę piłę i ją ostrzyć, ostrzyć tak w kółko.
1: A Nocne Radio tam w ogóle zareklamowałeś choć raz?
0: No, albo to jeden?
1: To dobrze.
0: No. Także fajnie, co prawda wiesz, bo tutaj podejrzewam, to znaczy nie tyle podejrzewam, to jest któryś tam mój kolejny projekt z kolei, tak? Zresztą sprawdzam, zaczęło się od 2 odcinków na YouTube i potem pół roku nic, bo się okazało, że nie chce mi się edytować wideo i trafiłem na bardzo płodny właśnie czas. I tak, to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć podcast, ale też żeby to zrobić z głową, bo jest konkurencja bardzo duża. Natomiast słuchając tego, co tutaj robimy, też można się wiele nauczyć, że no okej, ważny jest pomysł, ważny jest content, tak? No, nikt nie będzie cię słuchał, jeżeli opowiadasz o swoim życiu, bo twoje życie jest takie samo jak życie 600 milionów innych ludzi na całym świecie, ale jeżeli będziesz opowiadał o swoim życiu przez jakiś wartościowy content, no to prędzej czy później ci słuchacze tak powoli, jak kula śniegowa, aż kiedyś cię w końcu kopnie sława w dupę i nawet nie zauważysz, jak bardzo się wywindujesz w górę.
1: Ja chciałbym się dowiedzieć, który tutaj dał łapkę w górę, cztery łapki w dół. Który to taki mądry cwaniak? Przyznać się. I co wam nie pasi, może tak się spytam. Co wam nie pasuje tutaj w audycji? Super audycja jest, a już cztery łapki w dół.
4: To... Panie, ja pamiętam też jedno swoje wideo, które ma najwięcej dislike'ów na YouTubie i to było wideo, w którym mówiłem o Diablo 4, które ma przyjść tam w 2021 czy 2020 roku. Także uważam, że wideo generalnie zostało zrobione jakoś dobrze, bo też były takie wejścia ze strony Blizzarda, generalnie jakieś takie też szybkie, no bo ja szanuję ludzki czas, nie będę, wiesz, 20 minut nagadywał coś, co można skończyć, wiesz, w 3 minuty. Natomiast po prostu niektórym ludziom się nie podobało to, że jest chyba Diablo 4 i że ono będzie na strony mobilne i za to dostałem dislike'a. Także naprawdę trzeba jeszcze bardzo dostrzegać temat, na który się mówi. Szczególnie na przykład jeżeli chodzi o politykę, bo to dużo emocji, wiesz, daje, nie?
0: No tutaj emocje to bardzo dobra rzecz, ponieważ odkąd Krawiec powiedział, że są cztery łapki w dół, pojawiło się 5 kolejnych, tylko po to, żeby go jeszcze bardziej striggerować i napompować.
4: No właśnie,
0: i żeby się
4: po
0: tutaj...
4: co to?
0: Ale
1: walcie się na ryj!
0: Ale słuchaj, to nie jest złe, bo każda interakcja, którą robicie z naszym wideo, czy to będzie wejście, czy to będzie kliknięcie subskrybuj, czy to będzie łapka w górę, w dół, czy komentarz na czacie YouTube'owym, to daje nam dodatkowe punkty na skali wyświetleń, tak? I to zwiększa prawdopodobieństwo, że ten film będzie po prostu bardziej promowany, bo YouTube, widzę po swoim, nie wiem, mam taki film, sprawdzam o rol aktorcyjnych, który ma bardzo dużo wyświetleń, który jest złapkowany w dół maksymalnie, ale jest to najpopularniejszy film na moim kanale i on jest polecany ludziom, ponieważ YouTube stwierdził, że skoro wywołuje kontrowersję, no to dajmy go ludziom i to się sprawdza. Więc na kontrowersji też się można wybić.
4: No to prawda. I też jedną rzecz zauważyłem, bo generalnie miałem już taką sytuację, że normalnie totalnie prawie się poddałem i tam z YouTube'em. I no wiecie, wakacje naprawdę odświeżają troszkę też człowieka i później zagaduje do mnie kolega, taki, który pracuje w agencji marketingowej i mówi do mnie: Max, słuchaj, widziałem twój film, nie, że on był taki emocjonalny, że tam się żaliłeś i tak dalej. Generalnie żale są zawsze najgorsze, no ale są szczere. I mówi: no słuchaj, wiesz co, bo mamy, ja tak mówię: ej, dawno nie gadaliśmy, może jakieś spotkanko? A on mówi: no coś w tym stylu, nie? I on mówi: no bo moja agencja marketingowa, która współpracuje z takimi influencerami, organizuje wydarzenie i mogę ci załatwić wejściówkę, nie?
0: No.
4: Generalnie wejściówki tam kosztują takie, nie wiem, 70-80 zł, więc mówię: ej, zajebiście, nie? Bardzo miło z jego strony. Tylko on mówi: słuchaj, ty nie dostaniesz wejściówki normalnej, tylko dostaniesz wejściówkę na meet and greet.
0: No.
4: Czyli nie czekasz w kolejce 3 godziny do jednego influencera, co ma, nie wiem, 3 miliony, tylko jesteś na meet and greet, czyli jesteś pierwszy w kolejce i taki bilet kosztuje 500. I gościu, przez to, że się w sumie troszkę wyżaliłem w wideo,

0: lubi, wiecie, jak się długo ogląda i tak dalej, ale to była minuta i to jest film, który w całej karierze, w cudzysłowie, mojej na YouTubie zrobił najwięcej wyświetleń, najwięcej czasu się
1: Czyli
0: go
1: ile jest
0: oglądało,
1: 100?
0: nie?
1: 100 wyświetleń?
0: No, jakieś tam 500, więc, a ja na 500 na przykład z każdym filmem, no, nie wiem, dwa filmy może mają 500 wyświetleń, więc jestem mega, mega, mega wdzięczny za to po prostu, że miałem taką przyjemność, nie?
1: Dlatego jak tak sobie
0: Trzeba
1: włączam na
0: uważać.
1: przykład Majora Suchodolskiego i widzę, że on nagrywa odcinek, w którym nic, nawet gęby nie otwiera, tylko tak je po prostu bigos i tak się patrzy do kamery i otwiera gębę, wkłada. Nie, i jedyne co powie przez te 20 minut, co nagrywa, to no i tak to jest właśnie. I znowu do japy tam bigosik. I on ma jakieś tam 20 tysięcy, 40 tysięcy odsłon.
0: A to ten major, co mówi, że koniec świata jest?
1: Nie, inny. I tak się, nie, on tylko je i kłóci się z Kononowiczem.
2: No, I wącha rozpuszczalnik.
1: I tak się zastanawiam, jaka jest tajemnica popularności i co by tu zrobić, żeby dorównać.
2: No, major się wychował na Kononowiczu, tak? Kononowicz zdobył swoją popularność hen daleko i gdyby nie Kononowicz, no to wtedy by nie było majora, więc to, co Krawiec musisz zrobić, to po pierwsze zacząć wąchać rozpuszczalnik, po drugie zamieszkać u Kononowicza.
1: Może zapraszamy. I zamieszkam. To ja jadę na szkolną w takim razie i zobaczycie mnie niedługo na szkolnej.
0: Albo na cmentarnej.
1: A to musiałbym się opiekować Kononowiczem, tak? A to no, jest jednak byś... trudne zadanie, bo on się robi coraz bardziej taki roszczeniowy w stosunku do tych, którzy się nim opiekują. Pod koniec to już się drze na taką osobę i ją beszta przy każdej okazji. No słabość ma tylko do majora.
0: Słabość.
1: Niektórzy właśnie twierdzą, że jest to podszyte jakimś erotycznym tutaj... erotycznym tematem, no nie wiem.
0: Myślę,
1: sam.
0: Że to jest jakaś teoria spiskowa, że panowie lubią sobie podetykać dżądra?
1: No tak niektórzy twierdzą, że właśnie, że major liże loda dla Kononowicza, jak to tam...
0: Ale no lizać loda można sobie z takiego ze sklepu, nie? Panie.
2: No. Dobra. To jest Białystok, tam nie ma takich.
1: Maksie, dzięki za telefonik, może ktoś jeszcze do nas zadzwoni.
0: Właśnie, nie zajmuję linii panowie miego.
2: Dzięki Trzymaj na razie się. I dzięki cześć, wielkie cześć. Za
0: na YouTubie,
2: się.
0: Tak? Tylko na tak. YouTubie.
1: Tak, tylko na YouTubie dzisiaj na żywo.
0: Dobra. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Na razie, cześć. A Ciao. Skoro jesteśmy przy antyludzkim państwie i agencjach towarzyskich otwieranych przez ministrów, nie tak dawno temu, ponieważ wczoraj, przedwczoraj Radio Z donosiło, że posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, przewodnicząca Nowoczesnej, dostała informację, telefon z policji, żeby nie wychodziła ze swojego pokoju w hotelu sejmowym. Ponieważ wcześniej policja dostała informację o tym, że ktoś jej groził śmiercią i między innymi tam było coś takiego, że trzeba cię zabić jak tego złodzieja Adamowicza. No i no okej, okay, wszystko ładnie, pięknie, dostać taki telefon, wiesz, wyobraź sobie, dzień dobry, starszy sierżant posterunkowy Marian Bagieta, panie Krawcze, proszę nie wychodzić, bo tutaj widzę, że morderca jest na pana klatce schodowej. No to okej, okay, wszystko niby w porządku, tylko jak się okazuje, ta osoba oczywiście została zatrzymana, jest to funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej Sejmu.
1: Elity. My to mamy elity po prostu. No, co jeden to lepszy, nie?
2: No, także to jest, wiesz, to nie wiem, czy w momencie, kiedy się zapisujesz do tego całego systemu polityczno-społecznego, no politycznego, tak, to tak, nie wiem, wchodzisz i dobra, to kogo chcesz zabić, co? Kogo chcesz zabić? Ale jak to? Jeżeli nie powiesz, kogo chcesz zabić, to powiem, że chcesz zabić Jarosława Kaczyńskiego. A, okej, okay, rozumiem. No to chcę tutaj ten... Jak to kurde jest... Wiesz, człowiek, którego tak naprawdę pracą jest no ochrona i wiesz, no i Jarosława Kaczyńskiego i Katarzyny Lubnauer i z czymś takim wyskakuje, jak bardzo, nie wiem, jakiś taki... Brakuje mi w tych ludziach pomyślunku, że... Że wpadł na pomysł, że to będzie coś fajnego, że jemu to ujdzie na sucho, że jest przyzwolenie na coś takiego. No, nie wiem, na ile realistyczne były te groźby. Nie wiem, czy Straż Marszałkowska chodzi z bronią. Jeżeli tak, to tym bardziej bym się przeraził. No, ale też pokazuje taki...

0: wiesz, taki poziom zepsucia nie tylko tej tkanki politycznej, ale też tkanki społecznej, że jest na coś tak, że we współczesnych czasach ktoś pomyślał, że to może być dobry pomysł, tak, wysłać taki list do TVN-u, bo to był list do TVN-u, gdzie on składał te wszystkie, czy wiadomość do TVN-u, a dobra, okej, maila z podgróżkami wysłał na adres redakcji TVN podczas jej wywiadu w Kawie na Ławę. No i że coś takiego przejdzie, że coś takiego będzie, no a tam przymkniemy, to wiesz, bawią się internetem, nie? Co jest nie tak z nami? Ja pierdzielę, gdzie popełniliśmy błąd?
1: No, co jest nie tak? Myślę, że połowa społeczeństwa, tak mniej więcej, pi razy drzwi, to są po prostu chamy bez szkoły. A nasze elity to tak z 90% to są chamy i pszenno-buraczane, serowo-cebulowe. No i cham przyciąga innych chamów i zatrudnia chamów. I mamy chamów. O, donate przyszedł. Zobaczymy. O, 5 zł.
2: Kajko, 5 ok na piwo, 5 zł.
1: Kajko wysłał na 5 zł na piwo. Dzięki, Kajko. Może
0: to teraz czekamy jeszcze, tak, kokosz drugą piątkę i będziemy mieli 4 paka.
1: Jeszcze potem Mirmił, Lubawa, Łamignat. No, Łamignat to może więcej, bo zbój to bogaty. No, dzięki. No, po prostu taki naród chamski trochę jest niestety. Wiesz, ktoś opowiada, że za granicą to jak widzi gościa, co bez koszulki biega po sklepie i klnie, i kurwa, i co, i zwrócisz mu uwagę, a co, mnie nie wolno? A co, bo co mi zrobisz, kurwa? No to właśnie to, no to Polak nie, takie sceny robi tylko raczej. Ja wiem, że to jest bardzo niemodne pluć na Polskę, kalać gniazdo nasze, orła białego dymać.
0: Ojczyznę
1: tak?
0: Jana Pawła II. Jak
1: no,
0: możesz?
1: To właśnie,
0: ja rozumiem, ja wiesz, orła białego, tak, ale ojczyznę Jana Pawła II? Jak ci nie wstyd?
1: Skoro jesteśmy nie lękajcie się stawać w prawdzie.
0: Godne to i sprawiedliwe. Skoro jesteśmy przy Polakach i różnych dziwnych sytuacjach, mam tutaj mały wycinek z konwersacji między project managerem a prawnikiem pewnej firmy, o której... No dobra, zacytuję. Panie Piotrze, wczoraj zmarł El Borodo w samym środku projektu. To stawia nas w katastrofalnym położeniu. Czy istnieją jakieś środki prawne, żeby pozwać jego spadkobierców, rodzinę o odszkodowanie? Panie Andrzeju, z całym szacunkiem, ale odradzałbym nawet próby takiego działania. Mogłoby to wyrządzić bardzo poważne szkody wizerunkowe dla firmy. Uczynił szkodę i to ja będę decydował, co będzie stratą wizerunkową, a nie pan. Wrócimy do tematu jutro na spotkaniu. Także być może niedługo szambo wybije.
1: Dlatego nie przepadam za pracą w korpo, może dlatego właśnie. No też gadam sobie z kolegami, którzy też niespecjalnie jakoś dobrze się czują pracując w korpo, mimo że nieźle zarabiają, ale cały czas myślą, jak tu się wyrwać z tego. Ale znałem też takich, którzy sobie bardzo chwalili na przykład i odpowiadało im korporacyjne życie, więc to różnie bywa.
0: Korpo nierówne, tak, bo to korpo tworzą ludzie i jeżeli wiesz, jeżeli masz jakichś takich roszczeniowych bydlaków, zresztą nie jestem przekonany, że to by pochodziło z korpo, bo jeżeli jesteś w korpo, to w każdym to korpo myśli o tym, że ty możesz pewnego dnia umrzeć i że trzeba cię będzie bardzo szybko zastąpić i jeżeli jesteś kluczową postacią w jakimś projekcie, no to wtedy będziesz miał jakiegoś wspólnika, bo no, wypadki się zdarzają, o takich rzeczach się myśli, o nich się głośno nie mówi, to jest prawdopodobnie jakaś właśnie taka agencja interaktywna na 20 osób, która wiesz, która dla, gdzie, no nie wiem, no nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie ktoś z mojego teamu nagle umiera i jest wielka ruchawka, bo tutaj wszystko po prostu padło, tak? Wszystko nie istnieje. Nawet, kurde, na poziomie prezesury prezes ma swój bardzo mocny backup, tak? Więc to jest może jakaś właśnie, jakaś taka gównofiremka, ale że to coś takiego mogło przyjść do głowy, to tylko w Polsce.
1: No takie spotkania, wiesz, to się raczej robi w korpo, nie? Nie w małych firemkach. W małych firemkach takie
0: nie,
1: spotkania
0: oczywiście. Oczywiście. No pewnie. Nawet bardziej, bo oni co sobie tam wdrażają jakiegoś skruma albo coś takiego i myślą, że no, my tutaj sobie wprowadzimy ład korporacyjny na nasze całe 14 osób, wliczając w to dwa szczury w łazience i sprzątaczkę.
1: No oczywiście zależy, co mamy na myśli, mówiąc korpo, nie? Ja mogę mieć na przykład na myśli dużą agencję interaktywną, która jakąś tam największą we Wrocławiu, co pracowałem przez jakiś czas. Bo chodzi mi bardziej o korporacyjny styl zarządzania, nie? A nie, że korporacja jakaś duża za tym stoi, czy coś takiego, nie?
0: No ale wiesz, no z gówna bicza nie ukręcisz, więc mi się wydaje, że ład korporacyjny można wprowadzać w firmie, która ma, dajmy na to, 100-150 pracowników. Nie mniej.
1: No tam było mniej i był ład korporacyjny styl bycia, zarządzania, filozofia i tak dalej.
0: Dopóki El Borodo nie umrze w trakcie projektu.
1: No. O, donate. O, Enki.
2: Enki jeźdźców apokalipsy 7 zł.
1: Jeźdźców apokalipsy 7 zł. Ale to jakiś tajemniczy, enigmatyczny donate. Nie wiem, o co chodzi.
0: Nie no, Enki jeźdźców apokalipsy. To jest, wiesz, to jest jedno zdanie. Enki jeźdźców apokalipsy. Żeby nie pomylić go z tym Enkim od Nibiru.
1: Aha, ale to myślisz, że to jest ten Enki, co mówił ostatnio, że jest marksistowsko-leninowskie nocne radio wylęgarnia troli oraz pijaków, żuli, narkomanów?
0: Oczywiście i tak samo jestem przekonany, że poprzedni donate to był od tego Kajka z komiksu.
1: Ale tu się na czacie pojawił Antoni Enki. No, nie wiem, czy to jest... Może mu się odwidziało. Opisze, że zmienił zdanie. No, to ciekawe.
0: A widzisz, uderz w stół i nożyce się odezwą. Ale tak jak właśnie Max mówił, jeżeli wam niewygodnie, czy jeżeli coś was bawi, pochwalcie się tym, podzielcie się tym, bo to jest fajne. Ale żeby tak nie pluć, żebyśmy pluli porówno... mam kolejny news, tym razem nie będzie plucia na Polaków, ponieważ dawno, dawno temu w Nocnym Marku zapowiadałem, że planowany jest szturm na strefę 51 w Stanach Zjednoczonych. No i mój drogi, było to w piątek.
1: Odbył się jednak?
0: Odbył się i służby musiały interweniować.
1: Ja słyszałem takie rady, że trzeba biec trzymając ręce z tyłu, jak w Naruto, i wtedy można unikać kul.
0: Ale nie, służby musiały zainterweniować niestety, no. No dobra, no przejdę od razu. Zebrało się 100 osób. Tam w ogóle jakiś zespół muzyczny rozstawił scenę, zrobił koncert. Nikt nie ruszył w kierunku strefy 51, a służby zainterweniowały, ponieważ jedna z osób dostała mandat za sikanie w miejscu publicznym.
1: No to epickie wydarzenie, naprawdę.
0: Ja powiem tylko jedno, tylko się muszę wczuć w postać. Gdzie był Alex Jones? Przecież on tam powinien być pierwszy, który biegnie z kamerą. Ale on by kurwa zawał serca po drodze.
1: Co z wami, ludzie? Zamiast przypuścić szturm, rozwalić te bramy kłamstwa. Tylko jeden z was oddał mocz tam, gdzie nie wolno, tylko na to was stać.
0: Ale pamiętajcie, już teraz w moim sklepiku infowars.com jest dostępny suplement diety, który zmniejszy waszą potrzebę oddawania moczu. To by było zajebiste. Wprowadzić taką tabletkę na trzymanie moczu przed szturmem na strefę 51. No, wiesz,
1: ale to pytanie, bo mógłby też oddać mocz na elektryczny płot.
0: Nie, to wszystko działo się na miejscu tego koncertu. No i ogólnie, wiesz, z tego, co widziałem z relacji, wyszło całkiem fajnie, bo się zebrała grupka fanatyków, porozmawiali sobie o tym całym lore wokół UFO, wokół całej ufologii. No, fanatycy pewnego tematu się spotkali w jednym miejscu, jakiś właśnie tam zespół sobie wyerektował scenę i zrobił koncert, więc też się w pewien sposób wypromował na pewnym fajnym wydarzeniu. Kurde, gdyby to było w Polsce, to my powinniśmy tam pojechać jako nocne radio i zrobić takiego nocnego Marka live, że wiesz, że stoi sobie stoliczek, dwa fotele, kawusia, piweczko, nie? I tak sobie, wiesz, tak sobie gadamy do mikrofonu, nie? I tak się podpiąć pod coś. Bo zauważ, jak bardzo to było popularne. No tutaj głównym zwycięzcą tego był właśnie ten zespół muzyczny, którego nazwy nie pamiętam, ale nie byłem aż tak bardzo zaangażowany w całą sprawę, żeby to w tej chwili sobie mieć pod ręką, ale zrobili naprawdę zajebistą robotę, bo się podpięli pod bardzo popularny event, na który każdy mógł sobie wejść i z poziomu, wiesz, od zera słuchaczy do 100 słuchaczy, no to jest naprawdę niezły skok, a oprócz tego media na całym świecie o tobie mówią. Bardzo fajnie to wszystko rozegrano. Dobra, to kiedy robimy szturm na więzienie w Clay Cutach?
1: Albo uwolnić stonogę, zróbmy szturm na więzienie, gdzie jak zamkną znowu stonogę, to zróbmy szturm, żeby go uwolnić. On namawiał zresztą, ludzie, ratujcie mnie, wy głupie chuje. ale to, a może jak ja bym nasikał na elektryczny płot, to w końcu stałbym się znany. Tak czuję, że stałbym się znany. Dostałbym pośmiertnie nagrodę Darwina, tak?
0: Z tego, co wiem, to nie, nie jestem pewien, ale nie jestem pewien, czy to by się udało.
1: Bo być może bym przeżył i by się nie udało, nie?
0: Podejrzewam, że mógłbyś przeżyć. Nie jestem pewien, skąd to kojarzę, ale wydaje mi się, że... Bo wiesz, bo ludzki mocz to nie jest taki, wiesz, taki jeden strumień. To jest po prostu ileś tam różnych dziwnych kropelek i żeby te elektrony tak dobrze przeskoczyły, żeby cię w chuja pogryźć, no to muszą się naprawdę postarać. Więc nie wiem, sprawdzę, czekajcie. Czekajcie, pójdę pod najbliższe.
1: Na toster nasikaj, na toster to mniej więcej to samo będzie, przekonamy się. No ja, słuchajcie, swoją wiedzę o fizyce, o życiu generalnie czerpię głównie z kreskówek. No i tutaj był kultowy odcinek kreskówki Ren i Stimpy, którą bardzo sobie cenię, gdzie Stimpy ze swoim przygłupim kuzynem grali sobie w grę planszową, która się nazywała Don't Whiz on Electric Fence, czyli nie sikaj na elektryczny płot. No i Ren chciał bardzo dopiec tym dwóm przygłupom, którzy mu zrujnowali dom, zniszczyli jego kolekcję kamieni i tak dalej i nasikał na tą grę planszową i to był koniec odcinka. Chyba przeżył, bo widziałem potem kolejne części były i żył. I pamiętajcie, don't whiz on electric fence.
0: Słuchajcie, sikanie do tostera nie jest najlepszym pomysłem, nie róbcie. Ale pogotowie? Tak, nasikałem do elektrycznej. Wyślijcie karetkę, błaga. Pierwsze. O Jezu. O.
1: Musisz jeszcze wytrzymać 15 minut. Tyle trwa.
0: Ale stary, ja ale stary w całym życiu nie czułem tyle energii między nogami.
1: No, to teraz będziesz miał erekcję bardzo długo. Już wieczną, permanentną. Ale to ja się cieszę, słuchajcie, bo mu odpłynie trochę krwi z mózgu, już nie będzie taki mądrala i wtedy ja tu zabłysnę. No.
0: Wiesz co, uwielbiam takie bardzo czyste przejścia od tematu do tematu, że wiesz, że łapię coś, nie? Że rozmawiamy na przykład o świniach, no to mówię, to dobra, to teraz porozmawiajmy o Polakach. I to jest bardzo takie, wiesz, płynne, czyste, że... kontynuujemy ten sam przebieg myślowy i jest taka kotwica zarzucona do poprzedniego tematu. No i skoro mówimy o penisach,
1: to... Znowu o polityce, znowu o partii rządzącej. Nie, proszę, nie. Już nie pluj na nich. Oni dobrze chcą, tylko im nie wychodzi, bo lewactwo dokonuje wściekłych ataków.
0: Marek Michałowski, osoba, której raczej nie znacie, bo jest aktywistą warszawskiego ruchu antyłowieckiego, o którym dowiedziałem się dzisiaj, opublikował satyryczny rysunek na portalu marki Facebook. No i wziął sobie lasy, czekajcie, może to mi się uda wrzucić, może mi się to nawet uda wrzucić, tylko sobie...
1: Lasy, moje lasy...
0: Ja to wyślę do Krawca, a Krawiec to wrzuci na YouTube'a, żeby to ładnie wyglądało. Tylko czat. No właśnie, zrobił na podstawie lasów państwowych kutasy państwowe i zamienił jeden fragment piłą i penisem. No i jak się dowiadujemy na portalu warszawskiej wyborczej, zostały mu postawione lasy państwowe, kutasy państwowe. Przeróbka nie spodobała się lasom państwowym, które pozwały aktywisty za naruszenie dóbr osobistych. Domagają się przeprosin na Facebooku i piśmie Echa Leśne oraz spłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomoc Leśnikom. W pozwie podkreślają, że post miał charakter publiczny, a skoro Facebook ma w Polsce prawie 17 milionów użytkowników, obraźliwe logo mogło dotrzeć aż do 44%. Czaj, 44% ogółu ludności.
1: Kurczę, jak to... można się wkopać i procesy, i wszyscy tacy delikutaśni tutaj, nomen omen. No ale kurczę, to ta, popatrz, u nas tylko tak ogólnie to wulgarnie się ludzie wypowiadają, włączysz sobie jakiś stand-up, to też kurwa, chuje, kurwa, pierdolicie, jebać, kurwa, kurwa. No i tak ja to tak wyłączam po trzech sekundach, bo nie mogę znieść takiego stopnia wulgarności. Ale nagle wszyscy tacy delikutaśni i maniery, mój drogi panie, gdzie savoir vivre? No i tacy się robią wszyscy nagle, a myślę, że to trochę takie zakłamanie. No w kraju, gdzie tylu prostaków i chamów, tacy wszyscy się obrażają o kutasy państwowe, ale to bardzo dobrze. Jest tu piła, jest kutas, czyli jest rżnięcie. No i kutasy państwowe, to ja bym takie logo przylepił, kurczę, wszystkim posłom, kutasy państwowe i urzędnikom. I,
0: ale sobie, sobie wyobraź, prokurator, który przemawia, co pan sobie myślałeś, że pan sobie jaja robisz? Nie, penis.
1: Ja bym od razu poprosił o uniewinnienie ze względu na niską szkodliwość społeczną. Planuję, jeśli kiedyś mnie złapią z jakimś jointem czy coś, to tak powiem właśnie. Proszę o uniewinnienie ze względu na niską szkodliwość społeczną. W przeciwnym wypadku proszę Wysoki Sąd o wskazanie, czym mój występek przyczynił się do czegokolwiek złego lub jakichkolwiek strat. Proszę wskazać poszkodowanych, a inaczej proszę o uniewinnienie ze względu na niską szkodliwość społeczną. Dziękuję bardzo.
0: A pan Bagieza tak patrzy na ciebie i tak wtedy zauważasz, że on ma taki czerwony przycisk na swoim stole. Wciska i się otwiera pod tobą taka zapadnia. A tam na dole jesteś otoczony telewizorami z telewizją Trwam.
1: A Jan Paweł II zażywał na przykład dużo różnych substancji, dzięki temu tak się świetnie trzymał, tak słyszałem. Prawda to,
0: no,
1: to myślisz?
0: Każdy starszy człowiek zażywa bardzo, nie wiem czy amfetaminka, wątpię, on raczej nie wyglądał na szczególnie naspidowanego.
1: No ale słuchaj, on miał Parkinsona, a wiesz, a normalnie jego musieli tam tak naszprycować wszystkim, co wiesz, ja sam bym chciał taką apteczkę mieć, co miał Jan Paweł II.
0: No kurde, każdy chciałby.
1: No, ale to trzeba w Watykanie mieszkać.
0: No, właśnie, to tutaj trzeba się odrobinkę postarać. No nie wiem, no każdy starszy człowiek, odpowiednio dobrze sytuowany, no nasze ciało w pewnym momencie się poddaje, wszyscy umrzemy i tutaj no chyba się zgodzimy, że nie będzie nigdy inaczej. Zawsze wszyscy będziemy umierać. Być może, no na pewno jeszcze trochę da się nasze życie przedłużyć, no ale jedynym sposobem na nieśmiertelność jest jakoś, nie wiem, skopiowanie naszego umysłu do komputera, bo innej sobie rzeczywistości nie wyobrażam, ponieważ wszystko, co żyje, kiedyś umiera. Tak został stworzony świat. No i tyle, tak? Więc ludzie, którzy, wiesz, tacy szaraczkowie jak my, tam umierają w wieku 50-60 lat, nie jest to szczególnie fajne, no ale jeżeli mielibyśmy właśnie, wiesz, dostęp do prywatnej opieki medycznej, własnego lekarza, który ci przybiegnie, wiesz, tak dzwonisz dzwoneczkiem, nie? I tak patrzysz, nie, przychodzi taki młody, 20-letni doktor, lekarz, znaczy się po wyższej szkole kultury społecznej i medialnej i mówisz do niego: ej, wiesz co, Mateusz? Zbadaj mi prostatę. ale Ojcze Święty, badałem ci przedwczoraj. Wiem, ale sądzę, że potrzebuję tego raz jeszcze.
1: Wampir z Wadowic zażywał adrenochronu z krwi wiadomo czyjej, podobno, pisze Foliarz Al. A czemu tu się Foliarz Al śmieje, że Hazary, jak krawiec ich nazywa, a jak mam nazywać Hazarów? Przybyli Hazary pod okienko. Także w Watykanie fajnie byłoby sobie pomieszkiwać. Ja nawet żałuję, że nie poszedłem też na księdza. Może historia mogła się trochę inaczej potoczyć, i moja, i twoja, i obaj byśmy się gdzieś spotkali właśnie w takiej sytuacji, jak
0: w Radiu Maryja. Nie, spotkalibyśmy się w Radiu Maryjo, naprawdę. No nie, bo to wiesz, bo to jednak... To
1: do
0: jest
1: radia
0: coś,
1: ciągnie,
0: robimy...
1: do radia na
0: tak,
1: nas, no.
0: I zauważ, że wiesz, że to jesteśmy z zupełnie różnej gliny ulepieni, a jednak mimo wszystko znaleźliśmy się mniej więcej w tym samym miejscu i jakoś tam całkiem sensownie zresztą się dogadujemy, tak? Więc i wiesz, i przede wszystkim to nie jest tak, że skończyliśmy dziennikarstwo. To jest coś, co robimy z pasji, coś, co robimy z naszego takiego oddolnego zaangażowania, więc ty, ale sobie wyobraź, jakby zajebiście było być takim papieżem, że siadasz sobie 21. Ej, no, nie, żadnych audiencji, teraz nocny Marek.
1: No, papieżowi myślę, że obcinano też i paznokcie, i tam i fryzowano go. On przecież, słuchaj, jak byle jakiś biskup, kardynał ma służbę, gosposie, wszystko tam robią, wiesz, szorują mu pięty, no to Janowi Pawłowi też na pewno, nie?
0: Myślę, że to też jest trochę kwestia wyboru. Pamiętam, jak robiłem odcinek Sprawdzam o Janie Pawle I, gdzie tam była właśnie afera, że jako pierwszy nie chciał skorzystać z lektyki. No to, czy wiesz, że jest pewna taka...
1: Bo chciał samochodzikiem elektrycznym, ja też bym wolał. Można sobie pokierować samemu.
0: Nie, on się po prostu nie chciał wywyższać, nie? Tylko że powiedzieli mu, że no w takim razie cię wierni nie będą widzieli, więc siadaj na dupie i rób to, co ci każemy. Ale wiesz, ale no, jeżeli wchodzisz, nie wiem, na stanowisko, czy to właśnie prezydenta, czy papieża, no to jest pewne utarte coś, bo wchodzisz do pewnego środowiska, które jest cały czas, które przeżyło już dwóch papieży i cały czas im szoruje stopy. No i myślę, że wiesz, że no, jeżeli byś nie chciał, no to spokojnie możesz sobie odmienić tę tradycję.
1: O, Foliarz Al pisze, Czarnogłowi lepiej pasuje, w sumie sami się tak nazwali, Sumerowie równa się Czarnogłowi, no ale chyba Sumerowie to chyba Hazarowie nie pochodzili od Sumerów, Sumerowie to Sumerowie, a Hazarowie to Hazarowie, nie? Ja nie wiem, muszę sprawdzić.
0: Nawet mi się nie chce.
1: A czego ci się nie chce?
0: Uruchamiać się, bo to jest tak bardzo skomplikowane, jak wyglądała nasza przeszłość. W podcaście Nerdy Nocą jest to bardzo sensownie rozłożone na chyba już 5 odcinków, a póki co doszli chyba do piramid czy czegoś takiego. Więc to jest tak bardzo złożone, tak bardzo skomplikowane, że uprościć to do takiego prostego Hazarowie to Sumerowie albo coś takiego, to jest tak śmieszne, tak beznadziejnie głupie, że szkoda gadać. Szkoda strzępić.
1: Dziękuję. Jestem tak beznadziejnie głupi, że szkoda na mnie szczępić ryja. Retro ja, gameplay...
0: Naprawdę polecam podcast Nerdy Nocą, gdzie jest już chyba 4 albo 5 właśnie odcinków o tym, skąd się wzięli ludzie i między innymi możemy się stamtąd dowiedzieć, że już 100 tysięcy lat temu nawet neandertalczkrawce robiły coś takiego jak biżuteria albo malunki na skanach, na skanach.
1: Takie starożytne skanery mieli z kamienia i tak, komputery także... przy świeczkach jeszcze, no to
0: jedno, co mi bardzo, wiesz, co mi bardzo, im bardziej się o tym dowiaduje, bo to nie jest coś, czego się nauczyliśmy na lekcji historii, bo to nie było w podstawie programowej, ale że bardzo nie doceniamy tych naszych praprzodków, bardzo nie doceniamy tych cywilizacji, z których wyrośliśmy i teraz, wiesz, i teraz mamy pomysł, że no, oni nie mogli zbudować piramidy, bo to było za trudne, więc to musieli być kosmici. Oni byli tak zajebistymi inżynierami, że ty teraz po szkole średniej nie byłbyś w stanie im pięt czyścić. Byś im nawet do kostek nie dorastał.
1: A to Etam tutaj pisze, że akurat wszedł na YouTube'a i znowu o kościele. No to nie nasza wina, że akurat jak zaczęliśmy przez ostatnie 10 minut audycji mówić o kościele, to ty akurat wszedłeś. Specjalnie tak wchodzisz, żeby wtedy, kiedy my o kościele, żeby potem nas skrytykować. A tak sobie myślę teraz o starożytnych komputerach, takich wiesz, jeszcze z miedzi na wajchę, które przeliczały, tam trzeba było przekładnie różne tam zaprogramować, poustawiać odpowiednio, pociągnąć za wajchę i ci komputer liczył, to ile na takim komputerze starożytnym by trwało wyrenderowanie jednego filmu?
0: No to chyba nie do końca aż tak to działa, bo żeby wyrenderować, żeby przeprowadzać jakieś operacje logiczne, ale myślę, że coś takiego spokojnie już istniało w starożytnym Egipcie. Natomiast coś, co się datuje na 100 lat przed naszą erą, mechanizm z antyki Tiry, który był kompletnym modelem naszego Układu Słonecznego, napędzany właśnie takim kołem zębatym, na podstawie którego można było wyliczyć to, że na przykład będzie zaćmienie słońca. Wiesz, jesteś sobie jakimś tam, wiesz, jakimś tam szamanem w starożytnej Grecji, bo to akurat z tego, co pamiętam, znaleziono koło Krety i wiesz, i budujesz sobie coś takiego, nie? I tak sobie kręcisz i idziesz do swojego tam władcy i mówisz, ej, ale wiesz co, będzie zaćmienie, zróbmy zajebistą imprezę i powiedzmy, że to ty je wymyśliłeś.
1: No, właśnie. No, kurczę, ja pamiętam jeszcze takie maszyny liczące mechaniczne. Pamiętam, bawiłem się jeszcze mechanicznym kalkulatorem, a ty miałeś coś takiego w ręku? Były za PRL-u, wiesz, takie wynalazki jak mechaniczny kalkulator, który miał normalnie jakąś korbę, jakiś tam, wiesz, skomplikowany mechanizm w sobie i liczył. Fajne, nie?
0: Wiesz co, mechanicznego kalkulatora nie kojarzę. Najbardziej takie starożytne urządzenie, z jakiego korzystałem, to suwak logarytmiczny.
1: A to ja nie wiem właśnie, co zapomniałem, co to jest ten suwak.
0: Dobra, to nie jest aż tak szczególnie stare, bo to miało, nie wiem, gdzieś tak w latach 80. XX wieku chyba powstało, co pozwalało nam na zrobienie podstawowych operacji potęgowania i właśnie logarytmów.
1: No.
0: Przy użyciu zwyczajnego mechanizmu fizycznego.
1: Kurczę, ciekawe, co będzie, jak cywilizacja nasza wyginie i różne artefakty takie zostaną, jak będą ludzie to traktowali, takie różne wynalazki, gdzieś tam wygrzebią, no wtedy to lepiej by się sprawdził taki mechaniczny kalkulator, on działa bez prądu, w sumie pod niektórymi względami jest lepszy niż elektroniczny kalkulator, który ci przestanie działać po miesiącu, bo się bateryjka wyczerpie, a żeby zdobyć nową, musisz pokonać armię kanibali, no i coś tam i odbyć długą podróż, no a tutaj zawsze ci działa. Albo taka latarka, która się ładuje na korbę, taką jaką ma bohater bodajże gry Metro, można sobie na korbę właśnie, Ruscy mają takie wynalazki, nie? Kręcisz sobie korbą, ładujesz sobie latarkę, no świetny wynalazek, do wiele lepszy w pewnych warunkach niż taka latarka na baterię, nie?
0: No zasadniczo tak, bo zauważ, jak bardzo my jesteśmy w tym momencie uzależnieni od elektryczności, jeżeli to rozmawialiśmy nawet nie tak dawno temu o tym, że jeżeli by doszło do takiego blackoutu, który by trwał raptem, nie wiem, kilka godzin w dużym mieście, no to wtedy już jest źle, już mamy zamieszki, już mamy ludzi umierających w szpitalach, bo ten prąd jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Ale tutaj chciałbym jeszcze zacytować, to jest bodajże Fakt czy Super Express, nie jestem pewien. Mianowicie norweski wędkarz złowił rybę, która połknęła, miała w sobie wielkiego kutasa sztucznego, wibrator. I artykuł ma wdzięczny tytuł Dildorsz. I o ile możemy się śmiać, no to jednak to pokazuje nam bardzo poważny problem zaśmiecania tych naszych oceanów, więc ilekroć wyrzucicie patyczek do uszu, do swojego kibla, który później spłynie w rzece i popłynie do morza, potem się zmiesza i pójdzie do oceanu, no to możecie urodzić Dildorsza w ten sposób.
1: No to taki news troszeczkę tej samej mańki, co w Bandich. Czasami też pojawiały się takie newsy z brukowców. Na przykład rolnik z Oklahomy twierdzi, że palenie nie musi szkodzić. I taki news. Wspaniały.
0: No a to jest, wiesz, to jest stan polskich mediów na dziś. Tutaj tylko mi mignęło dzisiaj, to się pojawiło dzisiaj w Super Ekspresie pod właśnie komentarzem stan polskich mediów na dziś. Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci swojego męża zmieniła fryzurę.
1: Tak. No, ale dzięki partii rządzącej PiS już niedługo czeka nas naprawa mediów. Będzie specjalna rada, która orzeknie, kto może być dziennikarzem, a kto nie. No i tak już mówiąc serio, to mówi się, że będzie oceniana też moralność poglądów, coś takiego, moralność poglądów. Jak to usłyszałem, to fiknąłem po prostu kozła. I no to nie kojarzy mi się to za dobrze. Tak trochę z Orwellem, trochę z Nowym Wspaniałym Światem, trochę z jakimiś innymi dystopiami. Będą oceniali, czy twoje poglądy są moralne na przykład i jak, no, czy moje to chyba nie miałbym za dużych szans w sumie, bo tak pluję i pluję na takie autorytety, jak na przykład nasz wielki rodak Kuba Rozpruwacz, bo to był Polak. Nie wolno na Polaków pluć na Kuba Rozpruwacz, był Polakiem, nie wiem, czy wiecie. A Janosik nie.
0: Tak, ale no...
1: Nie, to był Żyd tak naprawdę, żartowałem. Kuba Rozpruwacz, właśnie nie wiadomo, czy to był polski Żyd chyba był.
0: Nie, z tego co pamiętam, to był jakiś koleś, który wyemigrował do Chicago i potem właśnie sobie przyjeżdżał na polowania. Ale nie jest to na 100% ustalone, więc nie będę się tutaj uruchamiał. Wiesz, całe szczęście, i to bardzo mi się podoba, że nasza władza miłościwie nam panująca gdzieś może dopiero za 40 lat zauważy, że jest coś takiego jak internet i że nie trzeba mieć studiów dziennikarskich, żeby robić dziennikarstwo. Zresztą jak sobie popatrzymy na ściek, który płynie w TVP, no to mamy tych ludzi po wyższej szkole kultury społecznej i medialnej od Rydzyka, którzy... No, co ja mogę wam mówić? Sami państwo ocencie, no jajku.
1: Śmieszni oni są. Sweterek, wąsik, tak, szczęść Boże.
0: No dobra, ale oni są takimi, wiesz, takimi katolickimi influencerami, tak?
1: A to w filmie Wegi było, w ostatnim filmie Wegi było pokazane, była przedstawiona taka, było przedstawione, że Rydzyk w pewnym momencie wymusił jakby zatrudnienie swoich tych uczniów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gdzieś tam na wysokich stanowiskach związane, nie, to chyba w TVP, ich wtrynił do TVP, tych swoich uczniów tych w sweterkach. No, ciekawe, trzeba by zbadać.
0: Znaczy, wiesz, możemy się tutaj śmiać, ale ja tutaj, gdzie nie jestem na co dzień spiskowcem, ale ja tu widzę bardzo szeroko zakrojony plan, że ta szkoła powstała ileś tam, nie wiem, 10 pewnie ponad lat temu, wychowała pewne pokolenie patodziennikarzy, potem PiS przejął władzę, tak, gdzie już miał tę bazę i to wszystko się, wiesz, to wszystko się układa w jakiś taki jeden plan, nie wiem, dążący do wojny domowej, czy nie wiem, jak to inaczej określić, tak? Ale wiesz, strasznie mi się nie chce wierzyć, że tak nagle się to okazało, że ten narybek z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nagle znalazł w TVP takie piękne miejsce, taki piękny wodopój, taką piękną oazę, gdzie oni wszyscy tam mogą trafić i że to się tak ładnie w czasie spięło.
1: No, takie, każdy, no co kraj to obyczaj, no i akurat taki mamy klimat, jak to powiedziała jakaś tam posłanka po powodzi, kiedy ludzie się domagali odszkodowań. No, ale to co, my musimy być dziennikarzami koniecznie, a nie możemy sobie gadać na YouTubie? Ja nie jestem dziennikarzem, ja jestem klaunem alkoholikiem na przykład.
0: Ja jestem cyborgiem, więc mnie wasze ziemskie prawa nie obowiązują.
1: No, a mnie to w ogóle, ja jestem obywatelem wszechświata. Gwiżdżę na wasze prawa ziemskie, jestem gwiezdne dziecię, indygo, i dzięki mechanizmowi Keshe mogę być wszędzie, nie muszę jeść, nie muszę spać. No nie, chyba wolę być jednak klaunem alkoholikiem. Dzieciaki! Siusiu, paciorek i wynocha mi z tego YouTube'a.
0: Pluję.
1: Koniec audycji.
0: Pluję w waszym ogólnym kierunku. Wasza matka była chomikiem, a wasz ojciec śmierdział z kisłymi jagodami.
1: No właśnie. A to trzeba być w ogóle dziennikarzem. W ogóle z tym dziennikarstwem to jest trochę zagmatwana sprawa, bo legitymacja dziennikarska to właściwie można sobie na drukarce zrobić i to jest uznawane, ale jest, może być, wiesz, może nie wzbudzać takiego szacunku jak prawdziwa legitymacja dziennikarska, w cudzysłowie prawdziwa, no bo wiesz, no po prostu taka lepsza, bardziej oficjalna, którą dostajesz jak należysz do jakiegoś tam związku dziennikarzy polskich. Nie,
0: wiesz, bo to powinno mieć podpis redaktora naczelnego, tak? I nie ma ustalonego wzoru. Zresztą przypominam, że mi 8 lat temu obiecałeś zrobienie legitymacji dziennikarskiej Nocnego Radia i do dzisiaj jej nie dostałem, ale przecież taki Bajtiter, z tego co pamiętam, miał legitymację dziennikarską kontestacji i całkiem sobie dobrze z nią radził.
1: No ja też mam legitymację dziennikarską kontestacji.
0: No a gdzie moja legitymacja dziennikarska Nocnego Radia?
1: Ale chcesz być na pewno dziennikarzem?
0: No, wiesz co?
1: Nie wiem, czy byś chciał.
0: Nie wiem, ale wiesz,
1: ale to, się to się przydaje. Tak się zastanawiam, czy to, że mnie nie pobili kiedyś na posterunku, to nie zawdzięczam właśnie tego, że zobaczyli, że mam legitymację dziennikarską.
0: No i właśnie do tego zmierzam. Krawiec, zrób mi tę legitymację dziennikarską.
1: Trzeba będzie zrobić jednak, faktycznie. No. Ja się podpiszę jako redaktor naczelny, czy ty jako redaktor naczelny?
0: Nie, to jesteś redaktor naczelny, ja jestem tutaj, wiesz, ja jestem tutaj...
1: Zastępca redaktora naczelnego.
0: Ja jestem troll opłacony przez służby. To jest, jest takie stanowisko w korporacji na przykład. Zawieramy z panem umowa o pracę. Stanowisko troll opłacony przez służby. A, opłacony przez służby, to panu już nie trzeba płacić. Właśnie, Krawiec, kiedy się rozliczymy?
1: 23 nam nastała, a to znak, że trzeba kończyć audycję. Fajnie się gadało. Fajnie się z wami gadało.
0: Trzeszczy
1: tutaj. Coś szumi.
0: Pieniądze.
1: Nie, to papierki od gum, to nie pieniądze, nie ciesz się. Ale coś, to zobaczymy, no tam się ty też ze mną możesz się rozliczyć, jak chcesz, z Patronite'a. No.
0: Patronite już jesteś? Nie jesteśmy. Okej, dobra, tak. No dobra, no to co? Kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. No i przepraszamy za nasz serwer radiowy. Jeszcze tutaj od admina, ani od naszej serwerowni. Nie dostałem informacji, ale tak, strona główna Nocnego Radia dzisiaj działa jak kierunkowskaz i absolutnie jej nie ufajcie. I nie ufajcie nikomu i z tą myślą zostawiam was do najbliższego poniedziałku, a może coś tam po drodze też. Któryś z nas się pewnie odezwie. Do usłyszenia, misiaki. Cześć, trzymajcie się.
1: Cześć, cześć. No, a to, czy się któryś z nas pokaże w tygodniu, to zależy od was. You know what I mean. No, nie pobili, bo zjarali prawie pół kilo zioła, co miałeś, dlatego na rozprawie sędzia czytała 50 gram. Nie 50 gram, tylko 11 gram i faktycznie było mniej, jak ważyli, więc myślę, że mi trochę... zakorbili mi troszeczkę. No, ale to jak można wolnemu człowiekowi, który chce się zrelaksować, kupił sobie coś fajnego, idzie sobie do domku. No i akurat przypadkiem się znalazł w takiej dzielnicy, gdzie dealerzy ponoć chodzą. No właśnie. 77 osób na YouTubie. Proszę. Ale 10 kciuków w dół. Tak mnie to ciekawi właśnie. Za co te kciuki w dół? Co takiego strasznego powiedzieliśmy dzisiaj? Czy nuda była jakaś? No tyle różnych tematów, to chyba każdy coś znajdzie ciekawego. I pożartowaliśmy sobie. I specjalnie nawet nikogo nie obraziliśmy, chyba że ktoś jest pisiorem na przykład. I tak, no, 9 teraz z 10. Ktoś odkciukował w dół. No, dziękuję, no, chociaż jedna osoba się zreflektowała. O, i druga też. Dziękuję bardzo. No, nigdy nie jest za późno na... O, i znowu 9. No, to jednak ktoś się... Jednak... I 10 znowu. No, bardzo śmieszne. No, tak, tacy właśnie ludzie są. Tacy są, tak... Tacy jesteście wy, a jak ja zostanę prezydentem, to nie będzie czegoś takiego. Nie będzie dawania kciuków w dół pod moimi audycjami. Ja napiszę pismo do YouTube'a i w wszystkich was wsadzą, was wszystkich wywącham, wsadzą was za kratki i będziecie pierdzieć w pasiak. Nie będzie czegoś takiego, bo to są źli ludzie, właśnie tacy okrutni, którzy ani Matki Boskiej nie chwalą, ani nic. Ja zlikwiduję, jak wy będziecie dalej dawać kciuki w dół, to ja zrobię tak, że zlikwiduję cały internet. Ja już napisałem pismo w tej sprawie do Ministerstwa Informatyzacji. Nie będzie internetu, nie będzie niczego. Dziennik Zachodni. Ksiądz z Zawiercia uprawiał seks, ale nie z dzieckiem. Ale news! Słuchajcie! No, nie, no tak żartuję. Księża przecież chodzą na prostytutki. To nie jest wcale takie śmieszne. No, wy ogólnie jedziecie po mnie jak po maśle, jak tu nocny cieć z Choroszczy napisał. Pozdrawiam, żebyś zawsze ogółem był uśmiechnięty, radosny. No, są i dobrzy też ludzie, którzy lubią, jak ja nadaję. I no, to chyba tyle będzie, bo nie mogą być za długie audycje. I tak to jest właśnie na tym świecie. No, także widzicie. Za to, że tak szybko kończycie. To 2 godziny, no. 2 godziny. Ja jeszcze chwilę posiedzę. Może ktoś wejdzie na antenę. Ostatnio czasami nocne marki są z bonusikiem. Po prostu nie chce mi się wracać do pracy. Po prostu powiem szczerze. No, nie chce mi się i szukam pretekstu, żeby tego nie robić. No. Ostatnio nawet puszczałem na YouTubie parę utworów i zaskoczyło mnie, że Content ID tutaj nie zadziałało. YouTube nie wykrył, że kilka jest utworków muzycznych. Wykrył jeden, Huntera. No, Hunter widać już, komercha. Jak YouTube wykrywa, to komercha. Także tak. No, może ktoś zadzwoni, żeby na siłę tak przedłużyć.

0: Może zrobię tak jak jeden popularny prowadzący z jednej popularnej audycji. Nie powiem o jakiej, jaką audycję mam na myśli, bo to nie o to chodzi, żeby mówić. Ale jest taki jeden, który właśnie ma taki sposób, że puszcza jeden ten sam utwór muzyczny. Znaczy ma dwa chyba takie na zmianę puszcza od 10 lat. I te same dżingle. Ale i tak pozdrawiam, szanuję i w ogóle cały ten, no. Chyba jedynym sposobem, żeby YouTube nie dał strajka, ale wiecie, nawet tego Huntera wykrył, no i po prostu jest tylko przyblokowane zarabianie, którego i tak nie mamy, bo nie mamy włączonych reklam. Powinniście nas za to po stopach niemytych całować, że nie włączamy reklam, nie katujemy was. Jak niektórzy inni popularni nadający, nie powiem jacy, brodaci tacy, z zieloną poświatą, to co mają po 20 reklam na filmik i co chwilę was... Przywita się reklama. Przypomnij, że tak naprawdę nie wierzy w to, co mówi i reklama. Poprosi o lajki, łapki w górę i subskrypcję i reklama. I po trzech reklamach coś do was powie. Parę słów w temacie i reklama. Czyżby chodziło o... I tutaj wymienił imię słuchacz. A nie powiem. Nie powiem, czy chodzi akurat o niego, bo nie chcę już tutaj drążyć tematu. Chociaż... Wielkie pustki w moim sercu uczynił i skrzywdził mnie w pupę i będę o tym wspominał jeszcze do usranej śmierci będę to wypominał w każdej audycji. Nagram specjalny dżingiel o koledze, który mnie skrzywdził w pupę. Będę go puszczał o smutnym krawcu, legendę zrobię tutaj, będę puszczał i przypominał o tym, jak zostałem skrzywdzony. No. Tak zrobię. No, ale chciałem powiedzieć, że jedyny sposób to puszczać może utwory z Amigi, albo z Commodore, albo ze Spectruma wam coś zaraz zapodam. Jakiś taki... jakich reklam? Ja nic nie widzę. No właśnie, nie widzisz, bo nie ma, no. Nie ma reklam. Nie jesteśmy takimi materialistami. No dobra, chodzi o to, że przy takiej liczbie odsłon i tak byśmy nic nie zarobili, no niech wam będzie. Ale nie, myślę, że nawet jakbyśmy mieli więcej, to byśmy i tak nie włączali, nie katowali was reklamami. Zresztą to psuje jakoś, nie wiem, ja lubię sobie posłuchać na przykład czegoś dla klimatu, żeby się wyciszyć trochę, a tu słuchasz, wkręcisz się, zainteresujesz się czymś, a tu nagle... Nowy środek na przeczyszczenie. Działa bez przerywania snu. I kurczę, cymbałki jakieś. Jakie tam były reklamy w dniu świra? Jakiś tam Provaginex Max stymuluje mięśnie odbytu. I tak sobie ogląda ten biedny Adaś Miałczyński te reklamy, z których każda jest albo o wyciągu z fiuta, nowe perfumy, wyciąg z fiuta, albo środek na sraczkę, albo jakiś Vaginex Max stymuluje mięśnie odbytu. No i tak on sobie kanapeczkę je, nie? No to tak faktycznie trochę. No, tu niektórzy się chwalą, że mają adblocka. No to ty zły człowieku, uszczuplasz dochody ciężko pracujących youtuberów, którzy w pocie i znoju przygotowują dla was content, a ty włączasz adblocka. Jesteś zwykłym siusiakiem. A na antenie witam Grześka. Cześć Grzechu.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór, cześć.
1: Właśnie włączyłem audycję jakieś 3 minuty temu i chciałem zapytać się, jaki jest temat audycji. Nie, że
0: siusiak.
1: Odsłucham sobie, bo ci nie wierzę. Dobra, z ofa, ale zacząłeś mówić o tych reklamach. No to pomyślałem, że zadzwonię. Bo się zastanawiam i może ktoś słucha, czy na czacie rzuci, czy ty rzucisz. Znaczy nawet nie radę, tylko może mi wytłumaczysz. Jak oni wyceniają te koncerny, że im się opłaca z jakąś częstotliwością dawać reklamę na którymś tam określonym kanale i tak dalej? Kto z was kiedykolwiek kupił coś, nie wiem, bo zobaczył reklamę na YouTubie?
0: To nie chodzi, wiesz, o takie zachęcenie ciebie, żebyś zaraz pobiegł do sklepu, tylko o to, żebyś się naoglądał, żeby ci się wryło to jakby do podświadomości i żebyś odruchowo potem w sklepie sięgnął po proszek taki, a nie owaki, albo żebyś, kiedy się zastanawiasz, jaki właściwie środek w tej aptece wziąć, to żebyś wymienił nazwę, którą znasz, bo człowiek, co coś takiego ma, że lubi się pochwalić, że zna jakąś nazwę, że wie, o co mu chodzi, wiesz, nie musisz się pytać, tylko gdzieś tam ci w głowie kołacze, a ten Vaginex, poproszę ten Vaginex, nie?
1: Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie reklamy działają w ten sposób, o którym mówiłeś, jednak żeby to jeszcze dotyczyło prostych produktów i właśnie masz na półce trzy batoniki i faktycznie jestem w stanie się przyznać, że na pewno jak się naglądam, to częściej chętniej wezmę ten, a nie inny. Ale to tam są skomplikowane bardziej reklamy wycieczek zagranicznych, no przeróżne, tak? Niektóre są naprawdę srogie te reklamy, jakby to powiedzieć.
0: No czasem nie wiem,
1: albo Stargate może nie trafiają akurat do mnie, jakoś algorytm nie łapie. Ale
0: różne są, wiesz, jakby motywy, znaczy systemy działania. Nieraz może chodzić po prostu o wydanie pewnej kasy, która jest przeznaczona w budżecie na działania reklamowe i jakaś duża korporacja po prostu ma to przeznaczone, wydaje i tak już, to tak, wiesz, troszkę z rozpędu. Kwestie wizerunkowe też, no nieobecność w reklamach jakiejś znanej marki, to jest trochę już tak siara, nie? Że wszyscy inni się reklamują, no a ciebie nie ma i z jakiego powodu ciebie nie ma i tutaj ci trochę siada wizerunek. Nie wiem, jak ja bym teraz robił jakąś reklamę, to postawiłbym na fajną, muzyczną, śpiewaną reklamę, która wprawi człowieka w pozytywny nastrój, ale nazwa produktu jest wymieniana często i stąd się wryje w podświadomość. No, byłaby to reklama i taka bezinwazyjna, i nieprostacka, wiesz, nienachalna, przyjemna dla widza, a odnosząca skutek, bo nazwa by była wymieniona tam z kilka razy, żeby ktoś zapamiętał, no i można i tak. Kiedyś podchodzono do reklam, do tworzenia reklam, no jeszcze w latach 90. na przykład, tak bardzo na zasadzie radosnej twórczości, jeszcze nie analizowano, tak wiesz, grupa docelowa, skuteczność, a tu jakie kolory i tak dalej, czy brand ma się eksponowanie brandu, jakieś tutaj musimy młodych ludzi zadowolonych pokazać, bla, bla, bla, tylko po prostu szli trochę na żywioł, nie? Wymyślano jakiś tam scenariusz, robiono przeróbkę z krzyżaków i było ojciec prać, ale tylko w proszku Polena 2000.
1: Tak.
0: Nie, to nie krzyżacy, tylko ten potop, tak?
1: Potop.
0: Czy w ogóle, no tak.
1: Dobry by było potop na ten Kargold. Że był kamień w pralce, zalało całe mieszkanie, potop.
0: No, można by sięgnąć po jakieś stare, no jakiś na przykład, nie wiem, no Paweł i Gaweł, że tam zalało gawła i co właśnie robisz? Ryby sobie łowię, ale nową wędką marki tam z Dzichpol, no nie wiem. Macie jakieś pomysły, ludzie, na fajne reklamy? Wymyślcie jakiś temat, to my z Grześkiem tutaj zareklamujemy. Wymyślimy na żywo, online, tutaj w czasie rzeczywistym reklamę dla produktu, który tutaj nam podrzucicie. Im głupszy, tym lepiej, im bardziej kontrowersyjnie, tym lepiej, im większa beka, tym lepiej. No, podrzućcie nam coś tutaj na YouTube'owym czacie, bo już mam siłę tylko patrzeć na jeden czat. Jest to czat YouTube'owy.
1: Rama jest. Ktoś napisał. Mariangie.
0: No, rama, margaryna. I co?
1: No, reklama. Dajesz.
0: Reklama. Nie, rama to...
1: Za prosta.
0: Deparchator Turbo XL. Porfiri podrzuca. Zaległy ci się parchy? Zaległy ci się parchy? Nic strasznego, nic straconego. Nowy Deparchator XL Plus zabija parchy dwa razy skuteczniej. Na śmierć. Albo źli kosmici z innej gęstości przejęli twoją rodzinę? Kup Deparchator. deperchator poprawia stosunki z teśćmi i jest kompatybilny z technologią cache.
1: Poprawia stosunki z teśćmi i kosmitami.
0: No, teściowie mogą być też kosmitami. Co, nie oglądałeś horrorów?
1: Był taki film. Kurde, co z nasion ludzie wyrastali. Na końcu języka mam. Był remake i był też taki stary z 50 lat.
0: Inwazja porywaczy tak, ciał.
1: Dokładnie.
0: Fajny nawet horror, taki straszny, nie? Wyobraź sobie, że wiesz, że kosmici tutaj, że parchy jakieś ci podmieniają, twoich bliskich, dzieci, matkę, żonę, babkę, kochankę, co najgorsze. I kurczę, i potem wiesz, ty tak... A ty nagle się orientujesz, a oni się zorientowali nagle, że ty wiesz, i palcami tak wszyscy na ciebie pokazują i...
1: Do połowy ten film jest bardzo straszny, jak kobieta mówi, że jej męża podmienili, nikt jej nie wierzył. I to straszne. No wyobraź sobie, że żyjesz z kimś tak długo i coś jest z nim nie tak i nie możesz się nikomu poskarżyć, bo znasz tą drugą połówkę najbardziej, twierdzisz, że jest podmieniona, a nikt inny tego nie może stwierdzić, bo nie zna go tak dobrze, czy jej. No straszne.
0: No. Kurczę, aż fajny pomysł zrobić reklamę deperchatora. Może by to była reklama wiralowa dla Nocnego Radia. Zrobię gratis dla pana Marka. Może mu wpłynie na sprzedaż. Ale nie, ja jestem tak dobrym grafikiem, animatorem i kreatywnym człowiekiem, że jak zrobię, to mu jeszcze wzrośnie sprzedaż i się wzbogaci i będę mu zazdrościł, bo to stanie się milionerem, a mi będzie łyso, że... Nie wiem.
1: Tak.
0: Teraz możesz kupić także nano deperchator przyczepiany do ręki jako bransoletka. Nadaje się świetnie na prezent dla dziewczyny. Albo pioseneczka jakaś. Deperchator.
1: No, odłóż gościu ten wibrator. Teraz w modzie deperchator. Dobra, ja chciałem na reklamy ponarzekać, ale deperchator to za wysoka liga na mnie. A właśnie chciałem oglądać konferencję Konfederacji, bo taką zrobili tam 3-4 godziny i nie dałem rady, bo po 16 minutach chyba to już była 10 czy któraś reklama i po dwie cały czas i wyłączyłem. Pierwszy raz mi się zdarzyło na YouTubie coś wyłączyć. Chociaż coś, co chciałem obejrzeć i nie dałem rady przez reklamy.
0: No, to pierwszy raz tak ci się zdarzyło?
1: Pierwszy raz tak mi się zdarzyło, bo zawsze jakoś, jak coś mnie interesuje, no to jednak tam klikam po tych 5 sekundach i patrzę. Ale pierwszy raz tak miałem, że nawet coś mnie co interesowało, nie dałem rady.
0: A jakbyś Nocne Radio zareklamował?
1: Próbowałem, wiesz, ludzi, wiem, że chodzi

0: Tylko w Nocnym Radio.
1: Tutaj Kamil na czacie napisał bardzo ładną reklamę, myślę. Radio dla samotników, Nocne Radio, nie jesteś sam.
0: No, nie jesteś sam, no, ale to hasło obawiam się, że ktoś już użył, bo takie zgrabne, chwytliwe. Już nawet było coś tam, nie jesteś sam, jakieś fundacje tam. Albo nakarm głodnego krawca i taki biednie, biegnie taki rozczochrany w dziurawych spodniach. I muzyczka smutna. Czy wiesz, że co sekundę umiera jeden głodny krawiec? Czy wiesz, że setki krawców są przechowywane w straszliwych warunkach i wywożone do rzeźni? Właśnie. O. Chyba się ten internet zresetował. Jesteś, Grzesiek?
1: Tak.
0: OBS się rozłączył. Nie wiem, tak czasami OBS robi takie siupy, że się rozłącza i połącza. I włącza.
1: No ale, ale jakoś to może tam tylko jakieś diody, bo działa, tak. To nie wiem.
0: Darmowe radio dla ubogich. No dziękuję bardzo. No to w ogóle hasło mojego nie. Wujka, który po zjedzonym obiedzie przygotowanym przez moją mamę tak wyciąga brzuch, się uśmiecha błogo i mówi: dobre, bo za darmo.
1: Nie stać się na RMF FM, włącz Nocne Radio.
0: I hasło: dobre, bo za darmo.
1: Dobre, bo za darmo. Okej, to taki bonus, to zadzwoniłem tak bonusowo, no bo bonus do audycji mówiłeś, to zadzwoniłem i może jeszcze ktoś przedłuży bonus do audycji i zadzwoni.
0: No jakbyś był grubszy trochę, to byś nawet przypominał trochę bonusa BGC. Też tak troszkę mi się skojarzysz z wyglądu.
1: Nie znam.
0: No nie znasz bonusa BGC? No, to nie ma w ogóle co z tobą gadać.
1: Pato streamer?
0: Fighter, Fame MMA. Tylko że nie wygrał jeszcze ani jednej walki, ale być może teraz wygra, bo chyba będzie walczył z Najmanem. I to dziwne zjawisko, bo jak to ładnie ktoś podsumował, któryś z nich w końcu wygra. Proszę państwa, któryś z nich w końcu wygra. No i tak się wszyscy głowią, co to będzie.
1: No. To Najman tak nisko upadł, no proszę.
0: Kiedyś nagrałem bajkę o Pudzianetto i Najmanokio, że sobie wystrugał Pudzianetto Najmanokia do napierdalania takiego manekina. No, to były bajki MMA dla dzieci. Jak ktoś chce wychować swoje dziecko na fightera MMA, to polecam Strefę Premium, tam jest Lorem Ipsum i tam są takie głupoty. No, dobra, to dzięki Grzesiek za telefon, że podtrzymałeś trochę audycję, słuchacze też się pewnie cieszą, że coś się dzieje, wiatru nie ma, tak. W dupę wieje, no, to był Grzesiek ten od pizzy, tak?
1: Tak, podtrzymujący audycję.
0: Dobra, no to
1: na razie.
0: Hej, hej.
1: Cześć.
0: To był Grzesiek. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, taka bajka była. A ten worek piasku to jest nasz budżet. Z którego się wysypuje cały czas coś. O, ale coś tu nachmęciłem. Dobra, niech se leci cokolwiek. Mam tutaj właśnie amigowe remiksy, to żeby mi Content ID nie wyłapał.

pisze tutaj Kamil, u nas Grześ to największy podpierdalacz w firmie. No widzisz, a u nas Grześ to największy dobroczyńca w radiu. Jak to różnie bywa z tymi Grzesiami. A przed chwilą też był całkiem sympatyczny Grześ, który często dzwoni i można sobie pogadać w końcu z kimś.

No, już niektórzy słuchacze sobie poszli. Było 77 osób, a jest 61. I niektórzy po prostu sobie pomyśleli, no, skończyła się audycja, już nie będzie nic ciekawego. Ja jednak jestem nastawiony na merytoryczne informacje. Chciałbym się czegoś z audycji dowiedzieć, a takie bla, bla, bla, to mnie w ogóle nie interesuje. Jakieś takie głupkowate gadanie na antenie, to sobie wolę włączyć jakąś audycję popularno-naukową albo sięgnąć po jakąś ciekawą książkę, z której coś wyniosę, a ten klaun, alkoholik, jak trafnie sam siebie nazwał, jak mu tam było, krawiec niejaki, no to po prostu to jest zakała, uważam, i słuchanie czegoś takiego tylko odmóżdża człowieka i go degraduje. Umysłowo.

0: Muzyka to jest takie dziwo, bo to jest remix, w którym faktycznie słychać ścieżkę dźwiękową o kilka dolarów więcej. No i z tłudem w każdym razie. Trylogia dolarowa, nie? Za garść dolarów więcej i dobry, zły i brzydki. To taka trylogia w sumie. Ale te sample zostały użyte do zrobienia muzyki do gry Turrican na Amigę. To były takie czasy, że po prostu brali, samplowali. No to jak dzisiaj hip-hopowcy sobie biorą, co chcą, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale jak posłuchacie sobie starego Kalibra, to tam macie sample z Bravehearta, z bajek dla dzieci, jakieś sample powyciągano i tam brali na potęgę, się nie przejmowali. No, i tak już zostało hip-hopowcom. A wysłuchacie sobie bonusowej części Nocnego Marka, takiej luźno-gadkowej. Czekam na jakieś telefony, a jak nie, to sobie idę, bo jestem obrażony za te 7 łapek w dół. Nikt mnie jeszcze tak nie potraktował po prostu. Ja myślałem, że będzie tak z 4, 3, a tu 7. To pałka się przegła, że tak powiem. Kończę, oddaję jutro mikser do Lombardu, tym razem nie żartuję. Dostanę za niego, no z 7 lat ma, to dużo nie dostanę. Swoją drogą ostatnio jeden popularny prowadzący z audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, nie powiem celowo o kogo chodzi, bo to nie o to chodzi, żeby mówić, ale mówił, że Behringery to dobre, ale szybko się psują. No to faktycznie, mój Behringer z 7 lat albo i z 8 już sobie działa i jest cały czas włączony, wyobraźcie sobie, bo on nie ma wyłącznika. Więc jest cały czas się lampka świeci, cały czas do kontaktu włączony i działa, nie? Co prawda tutaj na equalizerze się jedna dioda tylko pali, jak gadam, a powinny dwie. No, chyba słychać mnie na dwóch kanałach, nie? Także, no, potwierdzam, tak, bardzo szybko się psują. Co masz za mikser? Ile chcesz? Dogadamy się. 30 ton zielska. No to wyślij zielsko, to może oddam za nie mikser, panie zielsko. Klodowi wszystko się psuje, krawiec. A skąd wiedziałeś, że ja o Klodzie, o Klodu mówię? No, wcale nie. No dobra, o niego mi chodzi, bo faktycznie tak mówił, że Behringery się szybko psują. No to jak to szybko? Jeszcze mój taki zasyfiony, bo ja go nie czyszczę, brudny taki, obskurwiały, jak to młodzi mawiają, no... I działa, widzicie. Cały czas włączony, brudny, nie dbam o niego, w ogóle na chama wsadzam te wtyki mikrofonowe i już. No, już kolejna łapka w dół, kolejna. I co, zadowolony jesteś? Ty nieudaczniku życiowy, ty... który swoje frustracje tutaj odreagowujesz, dając mi, o, 10, 11 dajcie, no proszę, zróbcie mi tą przyjemność. Bardzo się przejmuję waszymi łapkami w górę, w dół. Wcale się nie przejmuję, mam w dupie. O, 12, proszę bardzo. Niech będzie i 13, moja szczęśliwa liczba. O, 15 łapek w dół. Super, czy będzie 16? Czy będzie 16? Kochani, czy dotrwamy? Czy dojdziemy do 16? Apeluję teraz do wszystkich ludzi złej woli. Łapki w dół, to wasz obowiązek. Dać teraz, właśnie teraz. Nie jutro i nie wczoraj. Łapkę w dół. O, i mamy 16! Nie mogę! Kochani, rekord! Czy będzie rekord? Jest 17! 17! Tak! 17 łapek... Spadło do 16, ktoś się zawahał, ktoś się bał. O, 15 spadło. No i spadają emocje, widzicie, no im więcej... O, jest 16, 17, czekamy na 17, jest 17, rekord! Jeszcze nigdy nie miałem tyle łapek w górę, kochani, aleluja i do tyłu. A ja już tu odruchowo, chciałem dodać, a odjąłem. Widzicie, zawsze miałem problemy z dodawaniem i odejmowaniem. Zadzwoń jeszcze raz Leniuchu, słyszysz? Leniuch, radio do Leniucha, zadzwoń jeszcze raz. Czy jest z nami Leniuch? Leniuch, over, czy mnie słyszysz? Leniuchu. Chyba wyłączył radio. A mi teraz ciężko tutaj dodać, bo w sumie nie wiem jak dodać, jak jestem sam trochę. Wiem jak dodać, jak gadam z kimś. To spróbuję, zaryzykuję. Jest taka opcja, że niechcący dodam, no tak, że dodam Etama od razu. Musicie brać Leniucha z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z Etamem od razu. No. Noż kurde. A nie, no to ja po prostu... Ja już jakiś zakręcony jestem, czekajcie. Ja tu znajdę zaraz Leniucha. O. Zadzwoń. Za darmo. O, dobre, bo za darmo. Skype jest dobry, bo za darmo. Odzwaniamy do Leniucha. Nie dodam Etama, nie będę z nienacka, z partyzanta kogoś dodawał, to hamuwa tak. To komercyjne radia tak dzwonią. Dzień dobry, czy rozmawiam z panem Zdzisławem? Panie Zdzisławie, mam przyjemność zakomunikować panu, że ma pan szansę wygrać... Gówno zawinięte w sreberko. No, zniknął Leniuch. Może się obraził po prostu i że go nie odebrałem od razu i poszedł sobie. Buzia w podkówkę, taki zły i poszedł sobie. No, trudno, no co ja poradzę, no. Wielu tu było i się obraziło. Taki głupi jestem, zawsze coś powiem takiego, że się ktoś obrazi. Gdybym chciał tak gadać, żeby się nikt nie obraził, to musiałbym nadawać audycję w stylu jutro będzie grzało słońce. Ale to pewnie by do mnie jakiś Eskimos zadzwonił i powiedział wtedy, czy pan sobie zdaje sprawę, że nam Eskimosom jest bardzo, bardzo źle się czujemy, kiedy słońce grzeje, a pan z taką, tak sobie lekko o tym mówi, że będzie tu słońce grzało? Proszę pana, pan jesteś chujem, proszę pana. I by się na mnie wydarł, Eskimos. Kciuk w dół za to, że jesteś. O, dziękuję. To zaraz, a jak zniknę, to dasz w górę? Leniuch zasnął zażygany przed monitorem z ręką na myszce. No gdzie ten, no. A teraz z kolei nieodebrane od Etama. No ale teraz jak odbiorę Etama, jeszcze raz dzwonię do Leniucha, bo teraz odbiorę Etama, to Leniuch sobie pomyśli, włączy za chwilę, o, mnie nie odebrał, a Etama odebrał. A są równi i równiejsi w tym radio, jak widać. No, nie odbiera. Uciekł. Był i znikł, bo go wezwał Nick. W takim razie spróbuję Etama. Halo?
1: Raz.
0: Dwa,
1: no,
0: trzy,
1: chyba,
0: pięć.
1: No, chyba się udało. Połapałeś się, że to nie Leniuch dzwonił, tylko ja.
0: Nie, no wcześniej dzwonił Leniuch.
1: Nie, to ja dzwoniłem. Tylko nie wiem, dlaczego tobie wyświetlał się Leniuch. Bo mi się też wyświetlało, że dzwoni jako Leniuch. Nie wiem, czy niechcący zhakowałem jego konto, o co w tym Skype'ie biega, ale po prostu dzwoniłem jako Leniuch. Nie wiem, jak.
0: Podszyłeś się pod Leniucha, krótko mówiąc.
1: Może niech Leniuch napisze na czacie albo coś, czy jest, czy go nie ma, bo aż jestem zdziwiony, dlaczego dzwoniłem jako Leniuch. Nigdy ale... w życiu nie dotarłem hasła od Leniucha do Skype'a z jego.
0: Skype robi psikusy jakieś, ale to ciekawe, no ale to ta teoria może być nawet prawdziwa, ponieważ Leniucha z nami nie ma i wygląda na to, że nie było go cały czas, nie odbiera, Więc to, co mówi Etam, ta wersja, którą przedstawia, może być właśnie prawdziwa, że to on dzwonił jako leniuch. Tak faktycznie było. Podszył się pod leniucha. Ale dlaczego on to zrobił? Jaki miał w tym
1: to
0: cel?
1: Znaczy, ja nie wiem, ja nie wiem.
0: Jaki miałeś w tym cel? Ale przyznaj się, już sprawa się rypła. Przyznaj się, jaki ty miałeś cel, żeby dzwonić jako leniuch, żeby nie jako ty, tylko się podszywać pod innego
1: chciałem
0: słuchacza.
1: kontrolować jako leniuch. No nie udało mi się zhakować Kloda, to zhakowałem leniucha. Lepiej. No, tak się już się wydało, to trudno.
0: Teraz fałszywa flaga, fałszywa flaga,
1: wiecie,
0: krótko mówiąc.
1: Tutaj potrafił włamywać się na konta Skype'owe bezproblemowo. Ale leniuch ma proste hasło 1, 2, 3, więc nie było to jakieś specjalnie trudne. Nie? No. Słyszałem, że tam puszczałeś tematy amigowe, to się poczułem w obowiązku zadzwonić, bo wiesz, że Amiga to tylko i wyłącznie ja. Znaczy, no nie tylko ja, sam też miałeś do czynienia, ale rozmawialiście o reklamach, a reklama to jest taka rzecz, którą ostatnio właśnie słuchałem trochę rekinów biznesu i co się szykuje w najbliższym czasie w temacie reklam. Otóż na przykład będą się nagrywać takie ciasteczka, czy one się już nagrywają, tylko jeszcze nie takie, jakie będą dopiero w najnowszej generacji telefonów, bo już coraz nowsze wchodzą i zmuszają nas, żeby zaktualizować te systemy. Będą takie ciasteczka, to co teraz wisi na sklepach, że wchodząc do sklepu wyrażamy zgodę na jak gdyby informowanie, jakie mamy chipy RFID, tak? Przechodząc przez te różne bramki magnetyczne i tak dalej. Teraz jak będziesz wchodził do windy, to będzie jakby taka strefa udostępniona przez twoje urządzenie mobilne, czyli przez twój osobisty chip. Jeżeli szukałeś jakiegoś produktu, to będzie wyliczany czas jazdy windą i będzie ci się na drzwiach i na ścianie tylnej wyświetlała reklama z tym, co aktualnie szukasz, albo masz produkty w siatce, bo to jest taka możliwość, że będzie sam ten sczytywany. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo windę to wytrzymasz, nie? Ale gorsze jest to, co się szykuje, bo już podobno jest w Korei, w Japonii, oni przodują w tym, że jak pójdziesz do toalety miejskiej i zamkniesz drzwi, usiądziesz sobie wygodnie, to albo na małysza to jeszcze lepiej. Będziesz twarzą miał taki ekranik bezpośrednio przed sobą na drzwiach. I tam będzie ci się reklama wyświetlała, nie?
0: Jeszcze na strajtaśmie, potem jak chcesz sobie tyłek podreszczać, to też nie wiem jak ty masz, ja tak odruchowo zawsze se patrzę na papierek, zanim go przytknę w wiadome miejsce, to tak sobie go przelatuję wzrokiem, nie wiem czemu, taki odruch, no to też można by tam dać jakąś reklamkę.
1: Czy wiesz, to by było trochę niefajne, myślę, że do tego akurat nie dojdzie, bo wiesz, podcieranie sobie tą firmą tyłka, to tak by było nie za bardzo,
0: no, oj tam.
1: W sumie i możliwe, nie? Natomiast na przykład śpiewająca reklamy deska klozetowa podczas dłuższego posiedzenia, przecież ja bym dostał od razu zaparcie, jak to mówił ten Bandy podczas oglądania Opry. No a wiesz... No,
0: jak spuszczasz wodę, to zamiast zwykłego takiego to właśnie jakiś dżingielek.
1: Jeszcze dopóki nie ocenisz reklamy łapką odpowiednią, to cię nie wypuszczą, drzwi automatycznie zamykane. Nie? Także jak najbardziej i za to na przykład toaleta w kinie i toaleta miejska byłaby za darmo. Zamiast za złotówkę, tak? Czy tam za jakąś drobną opłatą.
0: To podpowiadasz tutaj dobre metody, bo ludzie by się skusili, jak mają do wyboru zapłacić 2 złote, za toaletę miejską, a obejrzeć reklamę, dać kciuka w górę, wiesz, i wypełnić ankietkę szybko. No teraz już tak czasami takie artykuły są na portalach, że musisz, żeby przeczytać dalszą część artykułu, to musisz odpowiedzieć na pytanie w ankietce, takie bardzo proste, które nawiązuje do treści banerka reklamowego. Że na przykład teraz w Castoramie zniżka o 15% na deski. No to jest pytanie, o ile w Castoramie jest jaka zniżka? No i masz do wyboru tam 10, 15 i 20. A chodzi o to, żebyś po prostu zerknął jednak na tą reklamę, a nie przerzucił, nie? Jakoś ją... Żeby się nie ominął wzrokiem przypadkiem, tylko żebyś się zapoznał.
1: Znaczy, widzisz, ja na przykład jestem zdania, że skoro na przykład w autobusach miejskich i tramwajach pojawiły się ekrany reklamowe, bo są takie w Szczecinie, w większości właściwie, to powinna być jazda bez biletu. Wczoraj zresztą notabene był słynny dzień bez samochodu, był europejski dzień bez samochodu. To taki znak szczególny komunizmu, że właśnie się robi różne dni górnika, hutnika, nauczyciela i dzień bez samochodu. Teraz będzie chyba bez papierosa, z tego co pamiętam, jakoś w najbliższych dniach. Także to coś dla ciebie, nie?
0: No, nie wiem, czy wytrzymam. No, my cały rok obchodzimy dzień bez samochodu. A co myślisz, na przykład pojawił się temat stonogi tutaj, który wypełzł spod więziennego kamienia, nasza stonoga. No i on ostatnio tam opowiada właśnie, co, jak go traktowali w tym więzieniu. No i moim zdaniem, jaki by nie był ten stonoga, może nawet próbował upozorować tam, że go źle traktują, ale wiesz, to nie jest powodem, żeby uznać go ogólnie, że on ściemnia. Po prostu człowiek w takiej desperacji, jak mu się, ciągle go dręczyli tam, tak, że kazali mu się rozbierać 18 razy dziennie i ubierać. Jak miał gdzieś tam pójść na komunię, gdzieś tam do dziecka, to pierw mu dawali to pozwolenie, a potem w ostatni dzień mu je odbierali i tak cały czas go dręczyli, nie? No to wiesz, to człowiek może sięgnąć po metody takie, że faktycznie chce wrobić ich, że go tam pobili czy coś. Ja myślę, że ta władza jest zdolna do tego. I jak system zobaczył, że za stonogą się nikt nie wstawi za bardzo, to już sobie zaczęli tam pozwalać, nie? I to jest taka tragiczna postać, bo raz, że jego matkę w sumie doprowadzili poprzez jakieś tam przeszukania odbytnicze, mind control, ona przez to zawału dostała, bo to jakaś starsza kobieta była, której tam nagle, wiesz, zaglądają w dupę czy coś, no to wiesz, to się od tego rozchorowała, zawału dostała, a teraz jego tak traktują, nie? No, mi się to strasznie nie podoba, coś takiego.
1: Ja mam proste rozwiązanie tego problemu w dzisiejszych czasach, szczególnie, że mamy do czynienia z powszechną inwigilacją, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby w każdej takiej celi, szczególnie jeśli jest osoba jakaś publicznie znana, znajdowała się szerokokątna na całą celę kamera i wejście online na YouTubie, żeby każdy mógł sobie wejść i zobaczyć, co się dzieje w tym momencie. Myślę, że wielu takich YouTuberów czy tam innych znanych właśnie, jak stonoga, by się zgodzili na to, żeby cela była cały czas monitorowana przez społeczność jakiegoś Facebooka czy właśnie YouTube'a, nie? Myślę, że to by w zupełności wystarczyło. To jest jedna z takich moich propozycji po słynnej katastrofie smoleńskiej. O, będziemy mieć dziesięciolecie teraz w 2020 roku. Ciekawe, jak będą obchodzić. Na pewno będą syreny rano o godzinie 9 z minutami w całej Polsce. To już taka tradycja świecka. Natomiast gdyby tam w tym samolocie były cztery kamery, przecież popatrz, samolot kosztuje kupę kasy, nie? I nie wiem, tam parę milionów na pewno dolarów. Przecież ile było, żeby cztery kamery zamontować, rejestrator, jeszcze obrazu, co się tak naprawdę dzieje. Mielibyśmy jasną sprawę, nie?
0: Dokładnie. No. Ale dziwnym trafem zawsze te kamery, jak są właśnie gdzieś potrzebne, to ich nie ma, nie? I albo się zepsuły, albo ich nie ma, a tylko my, tacy szarzy, zwykli obywatele, to jesteśmy cały czas nagrywani i te kamery zawsze działają na ulicach, gdzieś koło sklepów, to nas się tylko nagrywa, a tam w jakichś urzędach, w instytucjach, czy właśnie w samolocie, no dzisiaj też jest zwyczaj, że kierowcy mają bardzo często kamery, co okazało się dobre, bo nagrywa się często, kiedy gliniarz nadużywa swoich uprawnień, co jest u nas nagminne. Nagrywa się piratów drogowych, wariatów różnych, którzy stwarzają niebezpieczeństwo. No, przydatna rzecz.
1: Na podstawie takiej kamerki akurat wczoraj się tym tematem zająłem, chociaż nie mam samochodu, ale trafiłem na parę ciekawych kanałów, gdzie ludzie właśnie się bronili w ten sposób, że pomiary, jak wiadomo, u nas policja wykonuje radarem Iskra 1, który jest bardzo kiepskim urządzeniem, pokazuje zupełnie fikcyjne prędkości albo zupełnie inne pojazdy, które jadą w tle. Także jest to podstawa do podważenia często właśnie wideorejestrator, gdzie na przykład znając prędkość klatek na sekundę nagrania, możemy bardzo łatwo pokazać prędkość, tak,
0: pojazdu. No nie bardzo chyba to się nadaje, żeby pokazać to potem przed sądem.
1: I już są
0: rozprawy. Tego nie uwzględni chyba raczej.
1: Nie, już są uwzględnione, już są wyroki. Już są wyroki, które dzięki wideorejestratorowi facet wygrywał sprawy. Tak?
0: Najprościej się powołać na to, że Iskra nie ma homologacji i wykazać liczne przypadki, kiedy można sfałszować wynik badania tym złomem. Na przykład skierujesz na samochód, który ma włączoną klimatyzację i zaraz tam ci pokazuje, że on mimo, że stoi w miejscu, to jedzie 50 na godzinę, bo się w nim temperatura zmieniła czy coś.
1: No tak, to akurat jest taki typowy błąd pomiarowy technologii, która jest w nim zastosowana. Natomiast sądy już o tym wiedzą. Natomiast z tego, że nie ma homologacji, ja jak miliony Polaków mają na kaloryferach podzielniki tak ciepła, które też nie mają homologacji, to są miliony urządzeń, w każdym mieszkaniu jest kilka, a mimo to system działa. I co z tego, że nie mają homologacji? Wszyscy o tym wiedzą. Wystarczy wejść na elektrodę i poczytać sobie. Nie ma to homologacji na podzielniki ciepła. Poza tym Unia nakazała pomierniki ciepła, a nie podzielniki ciepła. To są dwie różne rzeczy, jak ktoś wczyta. Nie? A to chodzi, liczą i płacą ludzie. Te dopłaty mają. I popatrz jaki przekręt. Nie? Ostatnio polecam właśnie posłuchać naszego Leniucha podcastu, bo właśnie opowiada o tym, jak tam woda została wprowadzona i on płacił za tą wodę i potem mu zwrócili za wodę. No, a u nas na przykład, gdyby się okazało, że to wszystko jest fałszywe, tak, całe pomiary, akurat by zwrócili. Nie? Jak się okaże, że ZUS jest oszustwem, to akurat zwrócą wszystkim pieniądze. Nie?
0: Z Gdyż państwem pamiętasz... to się nie wygra. Państwo może nas oszukiwać, może łamać prawo, można traktować jak śmiecia, a rzadko kiedy się z nim wygra, bo jest takie jakieś przyzwolenie na łamanie prawa przez aparat państwowy tak zwany, przez urzędasów. I jakie urzędasy nasze tu w Polsce ponosiły jakiekolwiek konsekwencje, jak doprowadzali firmy całe do upadku? Nie ma takich przypadków. U nas jest po prostu bezkarność. Jeśli chodzi o państwo, to jest całkowita bezkarność i stanie ponad prawem. I ludzie się pogodzili jakoś z tym, że tak ma być, że tak może być po prostu, bo tak jest trudno. Znaczy, i to jest największy dramat tego kraju właśnie.
1: Ja myślę, że sprawa jest dlatego taka, że pomimo tego takiego monopolu na władzę, bezczelnego monopolu na władzę, którą sobie rości właśnie państwo polskie, ci państwo polscy sobie, to są ci państwo, tak, oni działają po to, żeby nam było lepiej, czyli im było lepiej, bo oni mają na myśli siebie, nie? To wiesz, to po prostu myślę, że albo nie są nagłośnione te sprawy, brakuje po prostu samosądów zwyczajnie, takich ktoś jak stracił firmę, jak Kluska na przykład. No. Jego było stać na to, żeby komando sobie zgromadzić i po prostu sprawę załatwić. No, niestety, po prostu brakuje. Pamiętam kiedyś takiego ministra jakiegoś systemu bezpieczeństwa, czego się chyba Sikorski nazywał. Nie, mogę się teraz mylić co do nazwiska, ale pamiętam, jak on pięknie powiedział, że państwo ma monopol na przemoc. Otóż nie ma monopolu na przemoc. Ma monopol na przemoc tylko do czasu, kiedy nikt tej przemocy przeciwko innym nie użyje. No jeżeli na przykład policjant jest nietykalny, tak, no to z założenia on powinien zawsze przestrzegać prawa. Wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że jest na co dzień bardzo dużo wykroczeń wykonywanych przez policję, tak, popełnianych przez policję. No i teraz pytanie, czy obywatel, jeżeli jest świadkiem przestępstwa wykonanego przez policjanta na służbie, ma prawo użyć ujęcia obywatelskiego względem funkcjonariusza? Czy wtedy ważniejsza jest jego nietykalność, czy ważniejsza jest praworządność?
0: No to ciekawe pytanie. Czy można dokonać zatrzymania obywatelskiego gliniarza, policjanta, psa.
1: Nierzadko przecież tak jest, że się czepiają na przykład tam, że ktoś pasów nie zapiął i tak dalej, nie? Ale sami jeżdżą bez na przykład.
0: Nie? Tak, stają w zakazanych miejscach, gdzie parkować nie wolno, nie wyłączają samochodu, do czego zmusza się obywatela zwykłego. Kłamią też często, że nie wolno ich nagrywać. Można funkcjonariusza publicznego umundurowanego można nagrywać i publikować. Nie wiem, zdaje się, że jak on sobie tam zażyczy, że nie wolno go publikować, to chyba trzeba to uwzględnić, ale jak sobie wyraźnie zażyczy, Nie wiem dokładnie, musiałbym to przeczytać, ale wiem, że urzędników państwowych można nagrywać dość swobodnie, jak i wszelkie osoby, które w pracy są, które nie są jako osoba fizyczna, jako zwykły przechodzień, który właśnie może sobie chyba, z tego co pamiętam, zażyczyć, że możesz go standardowo nagrywać, a on sobie może zażyczyć, że nie chce być nagrywany i wtedy musisz przestać, ale to się nie tyczy właśnie funkcjonariuszy publicznych, pracowników urzędów i ogólnie osób, które w pracy są, nie? Inna sprawa trochę z ujawnianiem danych osobowych, bo tutaj to jest jeszcze inaczej, nie? Trochę.
1: Ustawa mówi o tak zwanym szerokim planie w miejscu publicznym, nie? Generalnie, jeżeli dana osoba nie stanowi jak gdyby celu nagrywania, nie? Natomiast i tak można nagrywać każdą rozmowę, jeżeli jej celem, jeżeli jesteś w stanie wykazać, że jej celem jest na przykład wykazanie niekompetencji, to co kiedyś mówiłem na temat na przykład administracji, tak? Która na przykład robi jakiś unik, na przykład w przypadku moich słynnych rur, nie? Także można takie rozmowy nagrać dla dobra, że tak powiem, sprawy, gdzie ujawnia się niekompetencje, nie?
0: Natomiast ludzie ale właśnie nie wiem, Porfiri, który się chyba zna trochę na prawie, pisze, że nagrywać można, publikować nie. Ale co, urzędnika i policjanta nie wolno publikować? Tu bym się, nie wiem, no wydaje mi się, że można. Zresztą tych nagrań są setki, jak nie tysiące, gdzie po prostu się nagrywa, czy to policjanta, czy kogoś właśnie, czy znaczy, urzędnika. Jeszcze kwestia tego, czy zamarzesz twarz, nie? I czy zniekształcisz głos, czy podajesz dane osobowe, no nie wiem, to jest chyba skomplikowana sprawa trochę jest w sumie.
1: Prawdopodobnie ma rację. To nagranie oczywiście można wykorzystać później w sądzie i tak dalej, natomiast co do publikacji, to musiałbym sprawdzić artykuł, bo nie pamiętam tego. Czytałem to kiedyś, ale już nie wiem, czy to nie uległo jakiejś nowelizacji, bo jak wiadomo, u nas mają 150 pomysłów na rok i po prostu to mogło się w międzyczasie też pozmieniać w jakimś tam stopniu, nie? Ale na przykład jak ja oglądam kanały tych ludzi, którzy nagrywają i publikują, to oni niepotrzebnie drażnią tych policjantów, jeżeli już idą z takim zamiarem nagrywania funkcjonariuszy, to powinni mieć bardzo subtelnie schowane kamery. Dziś są tak naprawdę urządzenia minimalistyczne, jeśli chodzi o rozmiary, że można to ukryć dosłownie w jakiejś odznaczce, czy w kieszeni jako długopis i po prostu nawet się nie zorientuje taka osoba, że jest nagrywana. Nie? Oczywiście, jeżeli zamiarem jest wykazanie jakiejś niekompetencji, bo to przecież nie o to chodzi, żeby na siłę wszystkich filmować. Tak? Mamy i tak do kupy tych kamer. Ja ostatnio zacząłem liczyć tak na ulicy. Może w sumie osiedle takie sypialniowe, to naprawdę jest tego bardzo dużo. Tak na dobrą sprawę, to w zasadzie pod każdym kątem, gdzie byś się nie ustawił, to jesteś pod jakąś kamerą widoczny. Nie? I jeżeli to jest połączone w jeden system i jeszcze do tego dodać to, że one są wysokiej rozdzielczości i śledzenie twarzy, tak? No to teoretycznie praktycznie się nie ma gdzie schować, nie?
0: No, czasami te kamery to są fejki, to są takie kamery, które udają prawdziwe kamery, a nimi nie są, takie atrapy. Pisze tutaj Foliarz Al, krawiec nie osób, które są w pracy, tylko osób publicznych, a osoby publiczne to przykładowo urzędnik, nauczyciel, milicjant, konduktor, ale przykładowo baba na kasie w Biedrze już nie. No, jeszcze warto wspomnieć o sytuacji, w której informujemy lub nie kogoś, że jest nagrywany, tak? Nas się cały czas informuje, że jeśli nie wyraża pani zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie, nie? Jak często to słyszymy, więc jest też kwestia poinformowania kogoś, czy jest nagrywany.
1: No tak, no, dzisiaj niestety rozmowy telefoniczne, czyli łamanie tajemnicy korespondencji. Mniejsza o to, czy to jest jakiś sposób wykorzystywany, bo nie ma chyba raczej możliwości, żeby ktoś to fizycznie żywy przesłuchał wszystko, co się gromadzi, ale one są gromadzone. Wbrew pozorom dzisiejsze pojemności dysków na to pozwalają i to nie są jakieś ogromne ilości danych, aż żeby nie gromadzić wszystkiego, na przykład 20-30 lat wstecz, odkąd telefonia komórkowa istnieje, także nie jest to jakiś wielki problem.
0: No trochę może jest, jednak materiały wideo sporo na przykład zajmują, nie? I trzymanie tego, to jakichś nagrań sprzed lat, no to wymagałoby naprawdę dzień w dzień, nagrywany, wiesz, dzień w dzień nagrywany, 24 na dobę, nie, no to, to musiałaby być ogromna serwerownia jakaś, żeby, żeby to się pomieściło wszystko. I pytanie też,
1: znaczy,
0: jaka
1: miałem
0: kompresja
1: kiedyś do czynienia z materiałem policyjnym, który znajomy mi udostępnił z kamer policyjnych, bo samochód mu skradli taki dostawczy i policja mu udostępniła nagrania z kamer właśnie ulicznych, to powiem szczerze, że tam jest taki kodek, który dzięki temu, że kamera jest nieruchomo umieszczona, on ma bardzo wydajną kompresję. Natomiast powiem tak, że wtedy, tu gdzieś myślę rok 2009, może nawet ciut wcześniej, wtedy rozdzielczość tej kamery była taka no, 640 na 480 podejrzewam.
0: No to malutko.
1: Niewiele było na niej widać. Niewiele na niej.
0: A już jak chcesz zbliżenie jakieś zrobić czy coś, no to lipa troszeczkę. No a z tymi kodykami, co bazują na właśnie na oszczędności wynikającej z niezmieniającego się obrazu, to one lubią kiełbasić ci czasami. Nie wiem, czy no, z takimi się spotkałem, nie, że jest coś nieruchome, nieruchome, nagle się ruszy i się kompresja kiełbasi i kodek robi błędy, nie? I foliarze myślą, że to reptilianin, no, że to reptilianin, bo mu się twarz zmieniła.
1: Znaczy wiesz, no myślę, że to, co jest, widziałem w tramwajach na przykład, gdzie te kamerki nie są jakieś super wysokiej rozdzielczości, natomiast widziałem taki rejestrator czterokamerowy i ten obraz jest prawdopodobnie HD albo coś blisko HD, natomiast on jest HD dlatego, że cztery obrazy pół HD są złożone po prostu w jeden, nie? Ale powiem tak, one filmują tak na oko dwie klatki na sekundę mniej więcej i ten obraz jest dosyć dobrej jakości, czyli ten kodek jest bardzo oszczędny, ale daje dobrej jakości obraz. To pewnie jest jakiś motion JPEG, MP2, coś takiego. Naprawdę wyraźnie widać i bardzo, bardzo wyostrzony jest ten obraz.
0: No to prawda, jak chcecie sobie przetwarzać filmy na przykład na YouTube'a, i macie takie nagrania, no jak nasze na przykład, że jest plansza tylko, nieruchoma, to bardzo drastycznie zmniejsza się czas liczenia takiego filmu, renderowania, jak zmienicie sobie na przykład z 30 klatek czy z 24 na jedną albo dwie, nie? To wtedy się robi o wiele, wiele mniejszy plik, krócej czekacie i opłaca się, a dla YouTube'a to bez różnicy. I co ciekawe, dźwięk będzie normalnie odtwarzany przy takim filmie, nie? No i to, no. Ale się zastanawiam, czy YouTube przypadkiem nie obcina z automatu bardzo zasięgów takim nagraniom, w których jest statyczna plansza. Stąd te różne takie próby wzbogacania obrazu, że coś jednak tam miga, coś się rusza, nawet jeśli to jest czerwony kwadrat na zielonym tle i powiększa się i zmniejsza, żeby tylko coś się ruszało, nie? I wtedy algorytmy widzą, że to jest jakieś wideo, a nie zwykła plansza i nagranie, nie?
1: No trudno powiedzieć, jak to wygląda od strony YouTube'a, bo to wiesz, pewnie jest zasnute trochę nutką tajemniczości, żebyśmy też tak ze wszystkiego nie wiedzieli. Nie? No ale na przykład gdybyś zamiast, tak jak masz tutaj tą statyczną, taką trochę koszmarną planszę, to te oczka by na przykład się mrygały, na przykład jak zepsuta ta, no zepsuta lampa halogenowa, nie halogenowa, tylko ta jarzeniowa. No to troszeczkę miało być większe obciążenie, ale rzeczywiście coś by się działo. Nie? No i klimat byłby inny.
0: Nie, no zawsze trzeba patrzeć na czas, jaki jest wymagany, żeby przygotować coś takiego. To ja będę siedział tu dwie godziny i robił animację,
1: no pewnie,
0: żeby
1: że tak.
0: Coś migało. To wiesz.
1: No pewnie, że tak.
0: No to ty
1: i
0: tak
1: potem
0: masz.
1: Jeszcze, że I lubisz. Potem jeszcze dodać do tego behind scenes, nie? Przed każdą audycją, ile czasu się poświęciło na przygotowanie. I wtedy nie łapki w górę i w dół liczyć, tylko liczyć złotówki, które tam są, że tak powiem, przez... No widzisz.
0: Kalipay ja pisze, nie, streamy są pokrzywdzone z urzędu. Aha, czyli jak jest na żywo nadawane, to zmniejsza się tam coś. No,
1: no właśnie, ciekaw jestem właśnie, kiedyś chcę zrobić taki eksperyment, teraz już nie bardzo mogę, bo nie mam już kulki z rybkami, ale na przykład taki właśnie stream cały czas z akwarium na żywo. Ciekawe, czy to miałoby oglądalność. Jeszcze nawet tam, bo można zapłacić YouTube'owi tam z parę dolarów za taką promocję tego materiału. Ciekawe, jaką to by miało oglądalność, jakieś rybki właśnie. Albo, nie wiem, no coś takiego, co jak kwiatek rośnie, nie? No jak kwiatek rośnie, to może nie. Ale niebo nad Szczecinem dzisiaj było strasznie zasypiałe.
0: Jak kwiatek rośnie, to ktoś wymyślił.
1: No, to ja wymyśliłem, bo ja robię często kwiatkom zdjęcia, to znaczy zdjęcia lapstime. Jak słońce się przemieszcza, to kwiatki się obracają razem ze słońcem. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. Ja przypadkiem kiedyś wyłapałem, to znaczy to jest powszechna wiedza wśród ludzi, botaników, tak? Natomiast ja to wychwyciłem przypadkiem na jednym nagraniu i potem fajną zabawę z tego miałem, bo sobie właśnie odsłaniałem tutaj na południową stronę okno, kwiatki sobie stoją i robiłem sobie filmy co 2 sekundy zdjęcie, nie? I przyspieszałem to potem. No także różne można rzeczy niechcące odkryć, które wszyscy niby wiedzą, ale na co dzień się no, nie zwraca na to uwagi po prostu. Ale takie rybki właśnie kiedyś myślałem, że właśnie rybki w akwarium, kamerka, na dole taki pasek z płynącym tekstem o donatach, rybki sobie zarabiały taki żebrotronik właśnie filmowy, który niewiele by, że tak powiem, wymagał pracy od nas, a pokazywał na przykład życie w akwarium. Nie? No i dać im imiona tym rybkom, i byliby fani, którzy by śledzili po prostu, co się tam dzieje przez całą dobę.
0: A to nie lepiej takiego żebraka po prostu wziąć zdjęcie takiego żebraka z wyciągniętymi rękami, takiego brodatego, brudnego i żeby donaty dawali. Ale to on by po każdym donacie musiał podziękować. To ja bym zrobił taką animację i spację bym wciskał i żebrak wtedy dziękuję, Bóg zapłać.
1: No nie, ja kiedyś oglądałem przez chwilę oczywiście, bo to jest nudne, ale oglądałem jednego ze znanych streamerów tej naszych polskich, to znaczy tego, co mu nogę złamali, jak on się tam nazywał, Daniel Magical, jak spał, transmitował w takim zielonym, nie wiem, czy on miał noktowizor, czy to było tak przerobione tylko przez komórkę, jak spał, no i 755 zł zabrał, pamiętam, przez 8 godzin. No,
0: O.
1: także, no, wiesz,
0: Także
1: zrób coś takiego.
0: jeden, tak, nie, no to jak ja bym spał, to ja się boję, że tyle by zaczęli wpłacać, żebym milionerem był. No, a tak to za takie
1: Wiesz,
0: głupoty,
1: albo
0: że tu gadamy do was 3 godziny, no to się nie należy za dużo. No to i tak dziękuję, że dzisiaj dostaliśmy z 10 zł tutaj, to aż
1: był
0: nad to,
1: jakiś donate?
0: aż nad to, tak.
1: Ja nie
0: No.
1: pamiętam, ale już zapomniałem, czy nie słuchałem od początku, bo
0: Wpłacajcie
1: ja tak.
0: lepiej tym, co śpią. To jest świetny content i ktoś się musi dużo napracować, ustawić kamerę, położyć się spać. No, a my tu tak pierdu, to nie ma co sponsorować.
1: No, ale w każdym razie widzisz, szkoda, że nie zrobiłem, no wtedy jeszcze streamy nie były takie popularne, jak ja miałem kulkę właśnie z rybkami, one tam żyły swoim życiem. Właśnie coś takiego, ale coś pomyślę takiego, właśnie kwiatki mi tutaj chodziły po głowie, ale mówię, to trzeba było w przyspieszeniu, to się nie za bardzo da. Ale może na przykład, nie wiem, na swoją kanapę, jak ja siedzę i tutaj robię różne rzeczy przy komputerze, w końcu siedzę prawie cały dzień, także wiesz,
0: No,
1: było.
0: jak jesz schabowego, nagraj to. Przy 7 to już ludzie będą pod wrażeniem i zaczną wpłacać, żebyś zjadł jeszcze 8.
1: Albo będę się szczerzył swoją szczerze pod kamerą. Popatrz, widzisz, wszystko, co się gada, to gdzieś tam wokół tych pieniędzy ciągle krąży. Ja już jestem tym zmęczony, wiesz, naprawdę, kurde. Dzisiaj jak słuchałem chwilkę o Korei Północnej, bo był gościem konkurencyjnej kontestacji, był chłopak, którego subskrybuję na kanale Pozdrowska RLD. Opowiadał, to tak się, kurde, tam tak fajnie jest, bo oni dostają na jedzenie pieniądze, to mają tylko na dodatkowe rzeczy. Fajna sprawa w sumie. Kurczę, nikt nic nie chce dać w ogóle. No, nie wiem, jak to jest. Dostałeś coś kiedyś od jakichś zasiłek, cokolwiek? Udało ci się? Już raz.
0: Nie.
1: Nie, no to widzisz, to ja jestem bardziej do przodu, bo raz dostałem zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku i 2 razy dostałem dobry start, czyli 300 zł na książkę. To troszeczkę mi się udało. Ale kurde, mało tego.
0: To i tak
1: Widzę
0: masz
1: te
0: lepiej, jak
1: rodziny.
0: dostałeś 300 zł na książkę. Ja słuchałem o jakimś milionerze, o Chińczyku, który dzisiaj jest jakimś miliarderem, a zaczynał tak, że pracował, jakąś trawę sprzedawał, nosił, zrywał trawę, sprzedawał i przez 2 lata sobie odkładał na encyklopedię, żeby sobie kupić, żeby się dokształcić. Tak zaczynał.
1: No widzisz, to pewnie ten od tego, od AliExpressu, taki
0: Może.
1: znany człowiek ostatnio, jakaś konferencja z nim była. No, także widzisz, no my jesteśmy biedni, ale musimy jeszcze My jesteśmy młodzi. Jeszcze jesteśmy młodzi, jeszcze wszystko przed nami. Mamy jeszcze szansę się wybić.
0: No, może trzeba coś kontrowersyjnego zrobić. Coś, co ludzi chwyci za jaja, wiesz, albo za serce. To musi być coś takiego... Ludzie lubią mieć wpływ też na coś. Jak na przykład mieliby jakąś opcję, że ich wpłata spowoduje, że się tu pokłócimy o te 3 złote na przykład, czy coś, to zaraz by chętnie tu wpłacali i patrzyli, ale się żrą, pa, ale mu dogadał, pa, a jeszcze damy 3 złote, to się jeszcze zaczną żreć o te 3 złote. I by się cieszyli wtedy, a tak, to wiesz, tak, wpłacić to tak słabo.
1: My jesteśmy mimo wszystko zbyt normalni jak na wariatów, po prostu no. I tyle. No, właśnie tak kiedyś pomyślałem o takim streamie z teleskopu i udostępnić ten teleskop, bo są takie kamery na świecie, kamerki.pl to chyba strona się nazywa, czy com.pl, gdzie można sobie obracać tą kamerką przez 2-3 minuty, tam się ustawia kolejka chętnych, to pomyślałem o takim teleskopie, ale gdyby człowiek miał mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje, to zamienić ten teleskop na wiatrówkę z sterownikiem, żeby strzelać na odległości.
0: Taki ten snajper, tak? Stream. Że ludzie sobie obserwują, jak celujesz do kogoś i mogą wpłacić donata, żebyś ustrzelił albo darował życie i wcielają się w takiego Cezara, który albo kogoś uratuje, kciuk w górę i kciuk w dół, już jest tutaj, to można dać. Czy etam ma odstrzelić delikwenta, czy nie? Łapka w górę, łapka w dół.
1: Sterowanie byłoby na stronie i to oni by mogli wcisnąć przycisk fire. W tym właśnie cała rzecz. No. A ja tylko udostępniłem, ja nie miałem nic z tym wspólnego. No. Także wiesz, no to trzeba też zdjąć z siebie odpowiedzialność. Oczywiście na stronie byłoby napisane, że strzelając bierzesz na siebie odpowiedzialność prawną. Wyrażasz zgodę i regulamin, podpis, flaga taka do zaznaczenia i dopiero wtedy można wejść. Nie? No, jeszcze by trzeba było mieć adwokata odpowiedniego, który by tam tą sprawę od strony prawnej załatwił. No, no, wiesz co, nie powinni gadać takich głupich pomysłów na YouTubie, bo jeszcze ktoś to zrobi.
0: No, albo zaraz nas tu zbanują za mowę nienawiści. Albo tutaj Kamil pisze, że skąd my wiemy, że ktoś sobie nie wymyślił takiej opowieści o tym, jak zaczynał, jak biedny był. No, może my wymyślimy taką opowieść, jak zaczynaliśmy tutaj. No, miałem mikrofon zrobiony z drucika i gumki od majtek, ale...
1: No i ja miałem mikrofon z zabawkowych organek. To jest fakt. No, wpiszcie sobie na YouTubie Etam V-Blog przez 3E. I zobaczycie, jak przez taki mikrofonik gadam. To jest mój pierwszy vlog, który kręciłem. Właśnie mikrofon z organek chińskich, zrobiony z plastiku i nadal go mam, tylko go przerobiłem go na taki fajniejszy z kartoniku, mu zrobiłem dłuższą rączkę, żeby profesjonalnie wyglądał.
0: Ja pierwsze audycje nadawałem, kochani, nie miałem komputera, w Domu Kultury był komputer, taki stary PC, to tam szedłem. I nadawałem, no, i co by tu wymyślić jeszcze, no, obdarty, brudny, bo nie było mnie stać na mydło i odkładałem 10 lat na ten mikrofon, co mam teraz.
1: No. Przez ten pierwsi słuchacze, przez pocztę dostawali kasety z podcastami, żeby odsłuchać, a potem był czas pirackiego radia nadawanego przez ten, w samochodzie, w maluchu. Z anteną jeździłeś po osiedlu, nie? Nie złapali cię nigdy i dopiero kiedy nastał czas wolności internetu, który zresztą za chwileczkę może być przykręcony, bo tak już jak o tych firmach słuchałem Jarka, co on gadał, że jak ktoś nie jest w stanie prowadzić firmy w tych warunkach, to znaczy, że się do prowadzenia tej firmy nie nadaje, to może być za chwilę, że jeżeli ktoś nie jest w stanie korzystać z internetu, w tych warunkach paszportu internetowego i dowodu osobistego internetowego, to znaczy, że się do korzystania z polskiego internetu nie nadaje. I nawet wymyśliłem nazwę, że to by się nazywało PiSnet. Czemu nie?
0: No niech se zrobią taki właśnie PiSnet. To bym się ucieszył, żeby te pisiory wszystkie i ich przydupasy poszli sobie tam do PiSnetu. To by było wspaniałe miejsce. naprawdę. Niech sobie tam siedzą. No. Wiesz co, będziemy kończyć, bo ja już pół do pierwszej, ja trochę padam na ryj. Nie ma żadnego donate'a, widzisz. Nie wpływasz dobrze na donate'y chyba, Etamie, drogi. Jak
1: nie,
0: kiedyś Leniuch przyszedł, to
1: tak
0: zaczął mi ściągać donate'y jak pierunochron pioruny, wiesz. A ty widzisz, no, nie bardzo, nie bardzo.
1: Tym razem nie powiedziałem regułki, że się przestanę mówić za 500 zł, nie? Zawsze się reklamować, ale mówię, sam dzisiaj zawaliłeś sprawę, bo zacząłeś gadać o łapkach w dół zamiast o pieniądzach w górę, nie? Wiesz, trzeba, musisz jakiś taki mieć uniwersalny dżingiel, który byś puszczał. Daj krawcowi parę złotych i okej.
0: Daj krawcowi parę stówek i okej.
1: Jak zaleka ci w kieszeni i cię w jajka coś tam drapie, nie? Lepiej wrzuć to coś na radio, krawiec chętnie grosza złapie, a on widzisz, o, że myślał, jakowskie rymy, ale są.
0: Rzuć w Etama jajkiem, a on zje. No.
1: Albo nie. Wiesz co, pomyślimy nad tym. W ogóle brakuje dżingli w tym radiu. Nie ma dżingli. Dlaczego nie ma dżingli w radiu, takich fajnych właśnie, zachęcających do czegoś?
0: Słuchajcie, jak chcecie, żebym rozłączył Etama, to rzućcie donate'a. Może to zadziała.
1: Przestanę. To było tak, przestanę śpiewać za 30 centów. To było u Bandiego.
0: Ale ty kiedyś to zadziałało. Kiedyś to zadziałało, ty pamiętasz? Kiedyś rzuciłem taki tekst i faktycznie wpadł chyba donate z 5 dych, żeby rozłączyć Etama.
1: Wtedy wpadło 300 zł, bo to było kilka tych donate'ów. Nie było 5 dych, mi nie doceniasz tutaj.
0: No, jakoś tak więcej, no. Faktycznie. Tutaj by się... Nie, 300 to nie, ale tak chyba ze stówka to była.
1: Znaczy, ja
0: znowu coś tu rozłącza. Chyba teraz OBS tak działa, że coraz częściej rozłącza. Wiesz, bo widzę, że tu czat został odłączony i to tak co chwilę.
1: Nie, działa, nadal mam podgląd i cały czas chodzi. Także jest okej.
0: Okay. Natomiast... K tutaj przypomina 105 zł, żeby Etam zniknął, ale potem ktoś przelicytował i wpłacił 130, żeby został. Przepraszam, nie pamiętam, kim byli ci darczyńcy, wspaniali, ale popatrz, jak ludzie potrafią w konkretnym celu, widzisz, coś zasponsorować, nie? Żeby okazać tylko swoją tam miłość albo niechęć do jakiegoś nadającego.
1: Ja nie wiem, ile osób patrzy się na ekran, ale gdybyś był w stanie wrzucić kamerkę ze Skype'a, to się wyszczerzę do kamery i gwarantuję ci, że żebym się przestał szczerzyć, to natychmiast do donate.
0: No mogę włączyć kamerkę, jakbyś włączył tu na Skype'ie, to mogę retransmitować.
1: Chcesz tego?
0: Etam bez zęba na przedzie?
1: No to nie całego, pół. Nie mam pół, ale kozacko wygląda.
0: Ty masz tak zęba ułamanego, jak w Głupim i Głupszym miał ten Lloyd, tak?
1: Coś w tym stylu.
0: To jeszcze ze fryzurę taką zrób, jaką ma. On ma.
1: Tylko jest bardziej poharatany. Jest bardziej poharatany, a ten obok, kolega jego, ma taką paskudną dziurę z czarną prostą.
0: A tu Kay przypominasz, że to on był tym co tu wpłacał w tym... szczytnym celu, tylko nie pamiętam, czy żeby został Etam, czy żeby zniknął Etam, no to Kay, K lub K.
1: Są po prostu wszyscy obojętni na to, także już tak wszyscy słuchają pewnie do poduszki bardziej. Przyznać się na czacie, kto jutro wstaje do pracy o godzinie, no ja zawsze mówię na siódmą to trzeba wstać o szóstej, chociaż jak chodziłem na godzinę siódmą około do pracy, to ja wstawałem o godzinie 6:35. Już miałem wszystkie rzeczy wcześniej przygotowane i tylko wstawałem, nawet nie myłem się nic, tylko po prostu wstawałem, ubierałem się w to i szedłem, nie? Żeby jak najszybciej dotrzeć, bo od razu chciałem się położyć spać, jak tam przyjdę. No ja takim człowiekiem jestem, więc na to nie poradzę.
0: No widzisz pan, jak to jest.
1: W ogóle denerwują mnie oferty pracy, wiesz co? Nie wiem, zaglądam tam czasem, tak patrzę i mówię, kurde, no naprawdę, to jest jakieś takie złośliwe są te oferty, bym powiedział. Jeszcze serwis zablokował rubrykę cena, wprowadził ją sam i zablokował teraz. Nie ma, żeby przypadkiem ktoś nie wpisywał tu widełek. Jak tak można zrobić w ogóle, ja nie wiem, wprowadzić coś i nagle zablokować? To jeszcze nie to, żeby zdjęli, tylko zamazali, nie? Tak jakby szczerze. To jest tak, jakbyś ty zamazał przycisk play na nocnym radiu, nie? No, czyli jesteś, możesz wejść na radio, ale nic nie możesz słuchać, nie? Dosłownie. Muszę w ogóle to zgłosić gdzieś, kurczę, bo tak wpadłem na pomysł, może by jakaś inicjatywa, bo jest coś takiego jak jakiś rzecznik od inicjatyw obywatelskich, gdzie jednoosobowo można, ale to chyba jest przy Unii Europejskiej niestety, przy Parlamencie Europejskim, także trzeba biegle władać językiem angielskim albo francuskim, bo w Brukseli to oni tam po francusku gadają. I można zgłaszać takie jednoosobowe inicjatywy i właśnie ja bym taką inicjatywę zgłosił, żeby każda oferta pracy była opatrzona płacą po prostu. Takie proste jest i takie oczywiste. A u nas nie ma tego. No i co? I co zrobisz? Miałem dzwonić po tych ofertach pracy i się pośmiać trochę, ale ostatnio, szczerze mówiąc, już mi nawet to zbrzydło. Już po prostu przeładowałem się tym. Już po prostu już na pepełen jestem. Już nie mam ochoty na to, bo to jest po prostu nudne zwyczajnie. Ciągle te same odpowiedzi, ciągle ten sam strach. Najlepsze jest, jak się zapytasz, zadzwoń kiedyś, że tak dla szpasu na jakąś ofertę pracy i się zapytaj, czy pod stołem by nie mogli płacić za to więcej. To od razu przerywają rozmowę, bo się boją. Wszyscy wszystkiego boją po prostu. Kiedyś Hugo mówił na kontestacji, że nas się wszyscy przejmują wszystkim. I jakoś tak dziwnie właśnie mamy taki w sobie wybudowany taki filtr prewencyjny. Właśnie, że wszystkiego się obawiamy tutaj, kurczę, bo tutaj na czerwonym ja nie przejdę, bo może być milicjant za słupem. Nie? No, nie wiem, czy też tak masz, ale ja na przykład często przechodzę na czerwonym. Oczywiście najpierw sprawdzę, czy nie sprowadzam zagrożenia na innych uczestników ruchu, nie? Ale jak widzę, że nic nie jedzie i mam pewność, że nic nie jedzie, to sobie przechodzę po prostu. Zresztą ludzie się dziwnie na mnie wtedy patrzą, szczególnie na bardzo ruchliwych takich jakichś skrzyżowaniach. Się wszyscy na mnie gapią wtedy. Nagle, nie? Masz to takie uczucie wzroku wszystkich ludzi na sobie, nie? Że idziesz po tym czerwonym. Nie?
0: No czasami tak, czasami się patrzą na mnie ludzie, ale to może z tego powodu, że czasem wyglądam trochę niewyjściowo, bo tam się nie przejmuję, biorę, ubieram jakieś pierwsze z brzegu galoty, jakieś tam łapcie i se idę taki rozczochrany, nieogolony, a dzisiaj to wszyscy tacy wypidrzeni jak geje jacyś.
1: No ja teraz chodzę w przepoconej czapeczce, no ona mi się tak fajnie przepociła, że wygląda by moro było na niej. No, także się gapią czasami o tą czapeczkę moją przepoconą. Ale ten człowiek się tam będzie przejmował się, kurde. Kiedyś wypiorę przecież.
0: Przepocona w ogóle, czapeczka.
1: W ogóle widzisz, my jacyś tacy dziwni jesteśmy obaj, nie, kurczę. Takie jakieś ewenementy, kurde. Skąd się tacy biorą? Sam się sobie dziwię, bo ja na przykład siebie bym samego do pracy nigdy nie zatrudnił. Nie? Ty chociaż szczerze mówisz, że na przykład dzisiaj chciałeś posiedzieć, bo ci się nie chce robić, nie? Masz chyba też takie coś, że po prostu coś

0: jak wstanę, to sprzątnę łóżko, położę poduszkę i się położę tak na tapczanie i słucham sobie różnych starych rzeczy, jakieś
1: O.
0: audycje albo YouTube'a sobie słucham. O, to najlepiej, nie? Czasami się zmuszę, żeby pójść sobie jakąś herbatę zrobić. O, czasami jakieś tam jedzenie, ale też tylko takie najprostsze, żeby było gotowe. Na przykład ostatnie no, 3 tygodnie, ale to jestem zmuszony przez mój ząb. Szybko wyjmuję mikser, wrzucam 3 banany, 0,5 litra mleka, trochę mleka w proszku, jakieś tam owsianki, miksuję sobie i wypijam ten posiłek po prostu. I nawet nie myję tej szklanki, tylko tego kufla, w którym to robię, to w kufle od piwa robię, tylko go zamaczam wodą i dopiero jak będę następną robił, to dopiero wtedy go umyję pod to zrobienie kolejne. Już takie totalne lenistwo. Nawet przyznam się szczerze, bo tak ostatnio mówiłeś o tej desce, notabene, czy kupiłeś sobie tą deskę, jestem ciekaw.
1: Nie.
0: No, tak też myślałem. No, ja jestem na tyle leniwy, że nie chcę mi się, słuchaj, schylać, żeby deskę klozetową podnosić. To robię to i staję na jednej nodze, a drugą nogą podnoszę deskę. I tak samo ją kładę nogą, żeby się nie schylać. Czy to nie jest szczyt lenistwa?
1: No mamy dysprację chyba. Jesteśmy mocno chorzy na dysprację. I to się
0: Czekaj.
1: wielu osobom bardzo nie podoba. Tu kolejna łapka w dół się pojawiła. Wiesz, czemu ludzi tak wkurza czasami to nasze nastawienie, że tak sobie wiesz, że pracujemy sobie tak w domu, na własne konto, kiedy chcemy. Ludzi to wkurza, bo oni z rana, wiesz, o 6 już tam zęby szorują, śniadanie przygotowują, stoją gdzieś tam na przystanku albo samochodem w korku, cały dzień zapierdalają, przychodzą tacy zmęczeni do domu, muszą się jeszcze tam zająć rodziną, coś, a my sobie wstajemy tam o 12, kubka mi się nie chce mieć, to sobie w brudnym się napiję.
0: Zazdrość.
1: I wiesz, i oni są wściekli, jak to słyszą, że ktoś tak wie, że ja tak ciężko pracuję. I szukają jakichś powodów, żeby nas wyszydzić. I tam ty, biedaku, ty, niezaradny życiowo. A nie bierzecie pod uwagę tego, że my właściwie mamy taki spoko life, że sobie możemy posłuchać z rana jakiegoś podcastu, na słoneczku sobie poleżeć gdzieś tam na balkoniku. Na
0: Czy
1: spacerek pójść.
0: z rana ja ci w 1:30 wstałem.
1: Ty żulu, pisze tutaj Edisony. No.
0: Bo on pewnie do tej deski pije nogą podnoszoną. Ja nie podnoszę i nie kładę tej deski dlatego, że mi się nie chce schylić. Nie zrozumieliście. Jakbym ją dotknął ręką, musiał w ręce umyć, a tak nie muszę. Pewnie teraz się zastanawiają. Jak ja siku robię, że jeszcze trzeba dotknąć ptaszka. Nieprawda, nie trzeba dotknąć. Puszcza się go na wolność i się robi.
1: Przypomina mi się Garfield, który w jednym z komiksików tych sobie leży na posłanku, ten kot, i na suficie ma poprzybijany, tak pracochłonnie widać, że dużo pracy w to włożył, telewizor do sufitu ma poprzybijany i myśli sobie, ile to się człowiek musi napracować, żeby nic nie robić. Albo tak zapiernicza Garfield, zapiernicza, gdzieś widać, że mu się strasznie spieszy. Biegnie na złamanie karku, rzuca się na posłankę, na posłanko swoje i myśl taka, uff, prawie się spóźniłem na popołudniową drzemkę.
0: No widzisz, ja też tak dzisiaj miałem zaplanowane na kartce, bo ja to analogowo, jak się przyznaję, długopisem sobie na kartkach robię, żeby żaden system nie wiedział, co ja tam robię. Także wszystko analogowo sobie notuję i dzisiaj wykonałem czynność numer jeden, którą zapisałem na liście na kilka chyba dni, bo miało być to na dzisiaj, ale wykonałem tylko dlatego, że scedowałem ją na kogoś innego. Także musiałem tylko wykonać telefon do tej osoby. No, ale jedną rzecz zrobiłem, mogę wykreślić z dzienniczka, reszta jutro, nie?
1: To, co możesz zrobić jutro, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego.
0: No dokładnie, dokładnie. Ja na przykład jestem za tym, żeby były wolne środy, bo to popatrz, jak dużo lepiej by się ludziom pracowało, gdyby mieli w perspektywie po 2 dniach, poniedziałku i wtorku, taki krótki weekend środowy, nie? Nawet skompresować ten czas pracy do tych 8 godzin. Niech będzie już to 8 godzin, dobra. Ja jestem za 6-godzinnym dniem pracy, ale niech będzie 8. 6 pracujemy, 2 udajemy, że pracujemy. Środa wolna i czwartek, piątek. Nie? To wszystko by się dało zrobić. Naprawdę. Ja na przykład nie widzę. tego problemu z tymi sobotami,

0: niedzielami tam, niedzielami, sobotami, tylko niedzielami bez sklepu. Ludzie jakiś problem mają. Walą do tej Żabki Otwartej, pełno tam ludzi, tłum, taka kolejka, że się ledwo przycisnąć można. No ale przecież no, można zrobić zakupy dzień wcześniej, no jaki to problem. Szczecy niezaradni są strasznie dzisiaj ludzie. Kiedyś była sobota, bez sklepów, niedziela, bez sklepów jakoś się żyło. Jechało się do miasta po zakupy, a dzisiaj są trzy markety pod nosem. Jeszcze jakieś Biedronki, Netta i tak dalej.
1: Ludzie to mają taki system, że cały tydzień pracują, a w weekend sobie odpoczywają. A ja mam odwrotnie.
0: Wiesz, że w sumie ja też podobnie. Łatwiej mi się jakoś... Wiem, że niedziela to ten dzień wypoczynku, ale jakoś tak najwięcej rzeczy to ja w niedzielę zrobię. Jakieś garki pozmywam z całego tygodnia. Albo nie wiem, wyleję miskę spod zlewu, gdzie cieknie kran. Zawsze w ten śmieci wyjmę ze śmietnika. Czy to muszek teraz pełno mam, bo one cały tydzień leżały. Skórki od bananów. No także ten, także wiesz, no tak oczywiście tak, że jakoś odwróciliśmy chyba to wszystko. 7 dni, 2 dni pracujące, 5 dni odpoczynku.
1: I to taką pracę to ja rozumiem. A tutaj pisze Porfiri, że wysłał donata i nie doszedł. Nie wiem, czy nie wysłałeś na to stare, nieaktualne tip and donation. No aktualne jest w opisie. No, jakiś czas temu się zmieniło. To co prawda nie zginie tam, no ale się nie wyświetli też. Już lukam tutaj na tip and donation, loguję się na to właściwe, aktualne. No, jeśli brałeś numer, znaczy ten link z dawnych czasów, masz jeszcze gdzieś tam zapisany, no to pewnie był to ten stary, ale ja już tutaj się loguję, już sprawdzamy, czy doszło. Możesz napisać tutaj, Porfiri, czy... No nie, ostatni tutaj na liście po zalogowaniu się do panelu mam od Enkiego 7 zł. Tak więc chyba wysłałeś na starego i nie mam tu na myśli twojego szanownego tatę, tylko na starego wysłałeś w sensie takim, że na starego linka. No.
0: No, niestety. Także ten. Także myślę, że powinniście się skupić, zamiast się tu denerwować i donatować, żebyśmy mogli spijać lenistwo, żebyście mogli spijać lenistwo nami, że tak powiem, z życia.
1: Tak, zalogowałem się na starego i nie mam tu na myśli, że na konto ojca. Tylko na stary profil Tip and Donation jest tutaj od Porfiriego donejcik. Byłoby 50, ale donaty też na 60%. Niech żyje etam. 30 zł.
0: No. A wiesz, ja teraz tak się głaszczę po karku i odkryłem coś dziwnego, wiesz, tak już odchodząc od kwestii pieniężnych. Znaczy, to jest związane z kwestiami pieniężnymi. Słuchaj, miałem już takie długie włosy i taką kitkę i teraz patrzę, kurde, nie mam tej kitki, o co chodzi? I przypomniałem sobie, że sobie nożem włosy poobcinałem przed lustrem. Uważnie mówię. Się nie mogę wybrać do fryzjera od 2,5 roku.
1: No ja też taki chodzę tak żulowaty trochę. Mam taką fryzurę trochę jak ten z Walking Dead. Jak się nazywał ten, co jeździł na motorze?
0: Daryl,
1: no to tak jak wyszukajcie sobie Daryla, to zobaczycie jaką mam fryzurę. Jak postapokaliptyczna, jak w świecie, gdzie fryzjerzy się zamienili w zombie. Zaraz jeszcze wpiszę tu Daryla.
0: No taki posklejany ten. Znaczy ja sobie umyłem te włosy przed cięciem, ale...
1: Właśnie, to ja.
0: Złapałem kitę w ręce i po prostu ciachłem i tyle. A potem podrównałem sobie nożyczkami z szuflady, z widelcami. Takie znalazłem nożyczki, które dobrze tną. Takie dla dzieci, takie do szkoły, co są, ale bardzo ostre. I sobie obciąłem. Tylko muszę jutro jeszcze podrównać, bo teraz czuję, że przy uchu mam dłuższe. Nie wiem, kiedyś muszę się wybrać do fryzjera. Mam maszynkę, ale podobno to samemu jest ciężko. Znaczy, ja kiedyś próbowałem, to od razu musiałem iść do fryzjera po tym swoim własnym.
1: No, to jest niebezpieczne, bo to ciężko samemu się ostrzyc. Ja muszę jakiś sposób opracować na samodzielne strzyżenie się, bo mi się nie chce chodzić do fryzjera.
0: Czy jest sposób, wiesz, obciąć się na centymetr albo na tam 5 mm i potem co miesiąc przejeżdżać maszynką z taką nakładką 5 mm czy 8 mm, tak jak miałeś obcięte, i to wtedy wyjdzie, nie, jak masz takie krótkie włosy. Tylko to trzeba być regularnym po prostu, pamiętać o tym. No a ja niestety golę się i obcinam wtedy, kiedy już jest naprawdę ekstremalnie. Naprawdę już mi po prostu włosy garściami wychodziły, bo się osłabiły na tyle. Po tym to zacząłem po prostu coś kombinować. Teraz sobie przypomniałem właśnie, jak się głaszczę po tyle, że mi brakuje mojej końskiej kity. No i po prostu, no, ja czuję tutaj na szyi, jak ja ogłosione, to dlatego się na mnie tak gapią, nie na tą czapkę, ja myślałem, że o czapkę. Po prostu szyję.
1: Po prostu masz niewyjściową fryzurkę.
0: Dokładnie. Dzisiaj mnie tak wzrokiem śledziła pewna fryzjerka u osiedlowego fryzjera, która wyszła na papierosa, tak z politowaniem się patrzyła, a przy koło niej przychodziłem. Czyli widziałem, po prostu jak głowa się obraca i patrzy się na mój tył głowy. Właśnie to dlatego, że
1: się załamała
0: na szyi.
1: A ja ostatnio mi się nie chciało majtek prać, to zacząłem chodzić bez majtek. Na wszystko jest sposób, widzicie. Tylko się trochę boję, bo jak mi się na przykład suwak zepsuje albo zsunie kiedyś, no czasami się rozporek rozepnie, nie? No to tak wyobraź sobie, w sklepie idziesz i tak spindolem na wierzchu, nie?
0: Mój się cały czas rozpina, ale ja mam tę metodę. I na majtki też mam metodę, tylko nie wiem, czy chcecie tego usłyszeć. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to moje spodnie jedyne aktualnie, które mam pasujące na mnie się już przetarły w kroku.
1: Jacy my jesteśmy obleśni po prostu.
0: I muszę mieć majtki, dlatego jak już nie mam, brakuje mi, a nie ukrywam, że oszczędzam. Na praniu robię to raz w miesiącu, jak już tam wszystko do kupy wkładam, wszystko czarne, białe, tam kolorowe. Dzielę, ja to wszystko po prostu wkładam. Mam jeszcze swój sposób tam prania, ale to długi opis by był. Natomiast z majtkami mam prostszą sprawę. Po prostu trzymam je na tyłku przez kilka dni i tyle mam.
1: Nie no, w sumie mam troszkę krótsze włosy niż Daryl jeszcze. Ale to już niedługo będę tak wyglądał.
0: Nie no, ja po tym...
1: W sumie trochę tak zaczynam wyglądać.
0: Po tym ciachaniu, co teraz zrobimy, jak to sobie ręką macam szyję, to teraz widzę, że będzie wstyd iść do fryzjera. Ja to będę musiał mu jakoś wytłumaczyć, dlaczego ja takie mam włosy z tyłu.
1: Proszę się wytłumaczyć, dlaczego pan tak wygląda, proszę pana. Krawiec bez gaci, w klapkach Kubota na czerwonym świetle. I się tu śmieją. Bez gaci, tak, iluminaci chodzą bez gaci, no.
0: Znaczy nie, nasz, do takiego czegoś to jeszcze nie doszło. Ja staram się mieć dużo par majtek. Chociaż też przyznam, że niektóre się przetarły, ale tak szkoda mi wyrzucać, wiesz, cerować tak za bardzo nie mogę, nie dlatego, że nie umiem, tylko ciężko jest już na igłę nawlec nitkę w tym wieku. Kiedyś myślałem o tym, żeby je zszywać jakoś zszywaczem, ale to kurczę, może być nieprzyjemne potem, jak się gdzieś wybije. Dlatego ostatnio sobie przyznam szczerze, kupiłem w sklepie trzy pary skarpetek, mam na zimę będę miał. Takie trzy paki były, nie? Promocji. Bo kurde, wszystkie, autentycznie wszystkie pary, które miałem w skarpet, poza jedną taką typowo zimową, bo takiego grubego materiału, mam po prostu podarte, nie? Także napięta.
1: Ja mam wszystkie nie do pary. Nie wiem, jak to się stało, ale mam po prostu nie mogę skompletować żadnej pary. Zawsze mam jedną taką, drugą taką skarpetkę.
0: Ty źle pierzesz. Trzeba zawsze jedną skarpetę w drugą i wrzucić do pralki po prostu. Wtedy zawsze się znajdzie para, bo będzie jedna skarpetka, a druga będzie w środku. Nie?
1: Już za późno trochę.
0: No a potem trzymać się też tak w szafce. Nie? Także to
1: jeszcze czego. Ja ciuchy to sobie rzucam ten. Mam taką stertę ciuchów. Po prostu rzucam na stertę.
0: Ja też. Szczerze mówiąc, już parę razy ją pokazywałem do kamery na dyskotece. A w każdym razie ale to nie dlatego, że ja lubię mieć poukładane rzeczy fajnie, tylko mam tak ciasne szafki, że jak po prostu te moje szafki, bo resztę mi zajęły kobiety, także jak ja wyciągam z tej szafki, to wszystko razem wylatuje od razu. Mimo, że jest ułożone ładnie, nie w kosteczkę leży. Także tutaj jest ten problem, więc profilaktycznie ich nie chowam wszystkich rzeczy, tylko te aktualnie noszone są jedna na drugiej powieszone na taborecie, czy na jakimś krześle. A jak śpisz? Pod kocem? Pod pościelą normalną czy pierzyną? To jest ciekawe.
1: Nie, no właśnie nie używam prześcieradła, po prostu się kładę na łóżku.
0: Ja teraz mam trochę
1: i to trzeba będzie potem zainwestować w czyszczenie kanapy, no bo to wiesz, zapierdzisz to, zapocisz, to potem trzeba wezwać takiego kogoś,
0: nie mów, ja siedzę właśnie na tym kancie, gdzie jest na brązowo ufarbowana i nie żartuję. Po prostu plet, który miałem tutaj, taki gruby plet, jeszcze od mamy mojej dostałem, jak żyła. Na tym tapczanie bardzo fajnie się spełniał swoją rolę, bo po prostu wszystkie brudy w niego wchodziły i sobie prałem co jakiś czas. No, zużyłem właśnie na ratowanie sytuacji podczas powodzi w kuchni, bo ja, to był gruby taki koc z takim włosiem. Ja go po prostu na cztery złożyłem i jak gąbką wciągnąłem tą całą wodę z podłogi. Także musiałem wrócić, bo chyba ze 40 kilo ważył, jak ja podniosłem z podłogi i trafiło od razu do śmieci. No i teraz muszę coś kupić, nie? Ale patrzę, kurczę, po sklepach, to nie są tanie rzeczy, panie, to kurczę, kilkadziesiąt złotych kosztuje taki koc, pokrycie, nie? Także na razie mam, na razie siedzę na kanapie, nie? Ale też będę musiał pomyśleć, żeby ją trochę jakimś, nie wiem, czym to wyszoruję, pewnie wodą z mydłem zwyczajną, nie będę kupował tam jakiś waniszów, ani innych wynalazków.
1: Weź takiego, że do domu przychodzi z takim specjalnym odkurzaczem, co na mokro ci po prostu pierze, wiesz.
0: To trzeba zapłacić.
1: Ale to nie drogo. No. Ja zawsze jak oddaję mieszkanie, to zamawiam takiego właśnie, żeby wyprał kanapę, coś tutaj, wiesz. I muszę gniazda pousuwać. Kurczę, nie usunąłem gniazda i pojawiło się drugie. I mam w drugim pokoju dwa gniazda. W nieużywanym pokoju. Ja tam tego nie kontrolowałem i ostatnio dostaję SMS-a od właściciela. Panie krawiec, proszę umyć okna. I tak wchodzę tam, a tam takie obsrane te okna z góry na dół. Muszę umyć.
0: O, wiesz co, u mnie okna nie były myte od 3 lat chyba. No, będzie ze 3 lata.
1: Jest niebezpieczne, coś... można wypaść, kurczę.
0: Nie, ale tutaj nie ma problemu, no, bo balkonowe to na stałe zamknięte, więc tylko na balkon wyjść. Te pozostałe są takie, że można otwierać, z czego jedno jest nówka, nie? Także spoko. Najbardziej mnie martwi to, wiesz, że tak trzeba zdać sprawę, że ja tak zawsze myślałem o wymianie tego okna balkonowego, nie? Bo to jest kupę hajsu. Teraz już zdałem sprawę z tego, że koszt wymiany zęba, jednego zęba na przedzie, to jest koszt wymiany okna balkonowego. To dopiero uświadamia mi, jak droga jest ta służba zdrowia.
1: No. Człowiek musi zarabiać miesiąc na wymianę zęba i pod warunkiem, że będzie żył jedząc tynk ze ściany i pił wodę z kałuży.
0: To tylko dlatego, że się poszczęściło, że mi korzenia całego nie wyrwała, bo jakby poszło z korzeniem, to bym zapłacił 6,5 tysiąca za nowy ząb. Bo tyle kosztuje jedynka do wstawienia. Taka porządna, nowa na śrubie tytanowej. O ile by nie odrzucił organizm.
1: Zupełnie nieadekwatne są ceny niektórych usług do zarobków w Polsce.
0: No. Także powiem.
1: Ale
0: szczerze,
1: nie przejmujmy się. PiS podniesie cenę minimalną do 4000 i będzie super.
0: I wiesz co?
1: Ja bym na ich miejscu od razu podniósł do 10 000. To będziemy bogatym krajem. Będą ludzie tyle pieniążków zarabiali. Należy się.
0: Wiesz, co się będzie działo? Tacy biedacy jak my, którzy jeszcze dzisiaj dają radę, dostaną w dupę, bo przecież my będziemy żyć już z resztek w tym momencie. Jak płaca minimalna podejdzie, to właśnie my najbardziej dostaniemy w dupie. Wiesz, jakie będą ceny w sklepie? Słuchaj, ja mówiłem o tym chlebie, co z dnia na dzień podrożał z złoty 99 na 2,99. Słynny szczeciński z Netto kupiony. Ale to było 2 tygodnie temu. On już teraz kosztuje 3,45.
1: No i ludzie będą zarabiali sobie po 4000, a nam klient powie: kurwa, panie, 100 zł za logo, kurwa. To mi kuzyn na tym całym ten pint, tak? To mi to zrobi za 50 zł, panie, kurwa.
0: No wiesz, ja ostatnio przeglądałem takie oferty tam na tych oferiach i tego, to tak ludzie robią, studenci po 50, po 30 zł. Oferta, żeby była animacja jak w TVN-ie za 100 zł budżet był. Także nie,
1: No, jak ktoś jest tak, jak ktoś nie widzi różnicy między logiem czy animacją zrobioną przez studenta, który sobie chce dorobić, a profesjonalnym grafikiem, animatorem czy projektantem brandów, logosów, no to, to niech sobie płaci tyle. To ja nie chcę nawet takiego klienta, szczerze mówiąc.
0: Z drugiej strony, wiesz co, warto używać, myślę, tych ułatwiaczy, bo dzisiaj właściwie dzisiaj projektowanie takich prostych rzeczy typu lotki, loga, wizytówki czy takie jakieś różne mniejsze rzeczy są właściwie na tablecie możliwe, czy na komórce nawet. Jest taka masa aplikacji z tysiącami tych templary files takich już gotowych do wykorzystania, że
1: tak, właściwie... jak ktoś ma biznes taki, że sprzedaje ogórki kiszone na straganniku, to proszę bardzo. Ale wiesz co, zawsze jak patrzę na jakieś ulotki, foldery, wizytówki tu w Polsce, a porównuję je z zagranicznymi, to różnice widzę od razu, jakoś tak dziwnie.
0: Ale
1: może
0: na
1: właśnie
0: korzyść,
1: przez to, o czym mówisz.
0: Na korzyść zagranicy.
1: No, oczywiście. Niby Polska nieźle stoi, jeśli chodzi o design, o projektowanie, ale to wiesz, to jak ktoś coś właśnie z trochę wyższej półki zamawia, ale niestety wielu idzie tą drogą, którą, tą niedobrą drogą, którą ty proponujesz. Panie, kurwa, programik do gazetki, kurwa, logo jak ta lala, kurwa, się błyszczy, kurwa, jak psu jajca, hehehe, kurwa.
0: No, czy wiesz, ja ci powiem, że akurat ta moja ślamazarność w robieniu czegokolwiek tutaj się dosyć dobrze sprawdza, bo ja sobie na przykład podłubię trochę, w połowie mi się przestanie chcieć, prześpię się z tym, a drugi dzień ten pomysł jak gdyby uzupełniam. W związku z czym rzeczy, które ja robię, są ładne, po prostu są ładne. No, nawet jeżeli czasami nie są oryginalne, nie? To są całkiem fajne. Jestem zadowolony z siebie, jak generalnie zrobię na 80, powiedzmy, procent, nie? Bo zrobić 40 w jeden dzień, 40 w drugi dzień. Ważne, żeby się przeleżało przez noc. Wiesz, to jest tak jak z książką, którą się czyta, czy tam jakąś nauką czegoś. Nie? Książka pod poduszkę i na drugi dzień dalej. Nie? Chyba coś w tym jest takiego, że tak, żeby się przespać z pomysłem i dalej. No teraz chcę pójść w drony, bo to mnie zainteresowało i wizualizację dla deweloperów z lotu ptaka.
1: No, dobry biznesik.
0: No. Zastanawiam się nad tym, tylko sobie przeliczam w tej chwili, bo ceny, które są aktualnie na polskim rynku, są dziesięciokrotnie niższe niż w Europie. I jak z wszystkim zresztą. A tutaj akurat jest przebicie około 10 razy. No to na drona typu Falcon sobie nie pozwolę. Nie muszę coś tańszego znaleźć. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie Chińczycy, którzy robią te drony takie bardzo tanie i modułowe. To znaczy,
1: i całkiem niezłe z tego, co słyszałem, bo są w tym po prostu dobrzy w robieniu dronów.
0: Tak, znaczy one są, w ogóle wszystkie są z Chin, nie tylko są różne półki tego, ale nawet te trochę tańsze, które są jakby zamiennikami odpowiedników modeli droższych, mają modułową budowę, czyli na przykład możesz sobie kupić takiego drona, a później kamerkę dostosować taką, jaką ty chcesz do tego. Nie chodzi mi o kamerę typu GoPro, tylko chodzi mi o taką całkowicie malusieńką kamerkę, która jest taka specjalna szyna, tak jak ustandaryzowane są w pistoletach szyny tak zwane RIS, czyli może ten tam celownik laserowy dać, latarkę i takie tam różne gadżety. Tak tutaj jest taka specjalna szyna na kamery. I tą kamerę sobie samemu dokupić, czyli kupisz drona powiedzmy nie za 30, nie za 3000, a za 300 zł i kupisz do tego kamerę na przykład osobno za drugie 300, nie? I ci wyjdzie 600 dron, który będzie miał jakość obrazu mniej więcej podobną do tego za 6000, na przykład za 3000. Takiej półce mniej więcej jest lepsze.
1: Adam pisze, że DJI Air Spark.
0: Spark, oczywiście.
1: Za
0: znam te modele, teraz aktualnie jestem, przerabiam te tematy, tak, tutaj są też zamienniki tego DJ-a, natomiast one są zresztą dokładnie tak samo wykonane, co więcej jest firma chińska, która robi modele, które są w pięknym etui dodatkowo dane, mają świetną rzecz, mianowicie doskonale nadają się zarówno do robienia fotografii, są stabilne w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na dworzu. Jedynym ich właśnie mankamentem jest to, że nie posiadają w wersji standardowej kamery, która dawała możliwość nagrywania na karcie, która będzie na pokładowej karcie. Czyli nagrywasz to, co widzisz w smartfonie lub w tablecie, którym sterujesz, czyli zrzut ekranu jak gdyby nagrywasz, co powoduje pewne lagi. I tutaj właśnie ta modułowość przychodzi z pomocą, czyli możesz sobie kamerę wymienić na taką, która będzie miała tą kartę, bo on w standardzie nie ma ten zamiennik. Nie? No i ma fajną rzecz, że można na przykład zamiast cięższej kamery dać lżejszą kamerę i dać dwie baterie na pokład. Nie? Także są takie naprawdę fajne udogodnienia, Chińczycy wymyślają. No, tak najlepszym udogodnieniem, znaczy w ogóle takim pomysłem, jaki się spotkałem, to było przy moim pierwszym urządzeniu latającym helikopterze, który kupiłem z Chin, gdzie Chińczycy wpadli po prostu na tak banalnie prosty pomysł z instrukcją obsługi. Otóż instrukcja była na płycie wideo CD. I na lewym kanale ścieżki stereofonicznej nagrali po chińsku, a na prawym kanale po angielsku. W związku z czym wystarczyło zrobić balans na lewy kanał, żeby mieć instrukcję po chińsku, a na prawy, żeby po angielsku mieć. Także takie pomysły. Prościutkie, nie?
1: No. A myślę, że na pewno przyda się dobry aparat ze stabilizacją obrazu przy dronie, nie? To zdecydowanie dobry system stabilizacji obrazu. Fajnie można nagrywać, to niezły sposób na zarobek, bo takim dronem można nagrywać jakieś ujęcia z lotu ptaka na miasto i potem wrzucać to na stoki, nie? To dość, myślę, popularne są nagranka i ludzie będą chętnie kupowali takie rzeczy. Tylko to musi być już w wyższej rozdzielczości, bo jak na stoku nie dasz tam w 4K, no to wiesz, to siara, że
0: zgadza się, to znaczy wiesz co, ja akurat myślę bardziej o modelowaniu, robieniu z kilku ujęć kamery, bo są programy, które pozwalają zmodelować tak z kilku różnych ujęć całą powierzchnię jak gdyby terenu, taki teragen tak zwany 3D, nie? Od razu robią. To jest w Google'ach zrobiony, pokazany w Google Earth. Bardzo fajnie można zobaczyć, jak to wygląda. To nie są super precyzyjne obiekty, tak? Natomiast to są obiekty, które pozwalają zrobić jakąś wstępną wizualizację i w miarę precyzyjną nawet, jak na te możliwości. Także i potem na przykład rzucić na stronę dewelopera czy biura nieruchomości, które się zajmuje sprzedażą. Plus oczywiście filmiki 360 stopni, to wtedy, kiedy sobie dronem wlecimy. Że tu sobie można akurat poradzić bez drona, ale o wiele łatwiej jest dronem wlecieć po pomieszczeniach. Mieć kamerkę, która ma tak zwaną kopułkę, taką lustrzaną kopułkę i wtedy robi 360 stopni i możesz sobie obracać, jak gdyby klient może sobie obracać, tak jak na Google Street, coś w tym rodzaju, tylko że film w ruchu, nie?
1: No dobrze? Jak, także tak, no. Jak wejdą nam, jak nam nastaną czasy poapokaliptyczne, postapokaliptyczne, to może będzie jak w grze Division, że dronów będzie można używać jako całkiem niezłej broni, no bo taki dron może mieć przyczepioną jakąś spluwę, zrzucić jakąś bombkę albo jakąś broń chemiczną, granat dymny, no i można sobie z tabletu gdzieś tam sterować, wlecieć, narobić zniszczeń. Także całkiem fajna broń może być, nie?
0: Taki dron. No do zwiadu takiego, powiedzmy, jak są takie małe oddziały 2-3-osobowe, to armia izraelska już od dawna ma. Jeden z żołnierzy ma na plecaku drona właśnie małego i na przykład, żeby zobaczyć coś za wzgórzem, tak? To takim malusieńkim dronem sobie latają. To kiedyś było w programie telewizyjnym na Discovery pokazane. I to jest, można do tego zastosować naprawdę drona za 300-400 zł. To nie trzeba super drogiego urządzenia. Nawet im mniejszy, im bardziej taki filigranowy, tym trudniej go zestrzelić, nie?
1: No, w Tom Clancy's Division właśnie z tego, co pamiętam, gracze mogą się dzielić na takich, którzy grają tradycyjnie, biegają tam swoim bohaterem, strzelają i na tych, którzy uczestniczą w tej całej grze Multimassive Online właśnie z tabletu swojego i sterują dronem. Więc całkiem fajna zabawa, nie? Nie trzeba wcale siedzieć przy komputerze, tylko można sobie przy tablecie sterować się jakimś dronem i wspomagać swoją drużynę z powietrza. Także fajna zabawa. Druga część wyszła tam niedawno chyba. Division. Fajny trailer w ogóle jest, ale do pierwszej części mi się podobał. Jest pokazane, jak właśnie świat niszczeje, jak wszystko się zmienia. Nie ma w ogóle ludzi na początku, nie widać. Widać tylko, jak się zmienia świat, jak samochody niszczeją. To wszystko tak płynnie przechodzi, nie? Jak pokój się jest zabarykadowywany, tylko to robi jakby taki niewidzialny człowiek, którego nie widać, to wszystko się samo dzieje. Mm-hmm. I bardzo fajnie to wygląda, słychać tylko odgłosy jakichś tam płaczu, strzałów. Taka dosyć wiarygodna w sumie... tutaj pen, koci mnie troluje chyba, bo robi tutaj... komplementuje mnie tak jak Toadie trochę. Taki, o, to wszystko, co bym nie robił, to o, krawiec, najlepszy, bóg YouTube'a, gracz wspaniały, krynica wiedzy. Jaja ze mnie robi, dzięki bardzo. Podśmiechujki
0: sobie robią. Teraz tym tak powiem, udowodni 1-0-0 100 zł na donata dla krawca.
1: Tak, akurat. No. On po prostu tak sobie robi jajca.
0: Nie no, jakby stówę przelał, to bym mu uwierzył, nie? Że tak jest. Także chcesz przekonać Etama? Stówę dawaj. I tyle. Krawiec im potem przyśle ten, no jak to się nazywa, odcinek z paskiem wydrukowany, że tak było, nie?
1: A korci mnie trochę, żeby zrobić jedną audycję, gdzie pokazałbym jakieś nowsze tytuły, w które niekoniecznie grałem, ale po prostu opowiedział o tym, co tam w branży ciekawego. Co tam ciekawego się ukazuje, bo naprawdę ciekawe tytuły wychodzą, nie? A to jakaś gra, gdzie marihuany hodujesz. A to taka gra, w której jesteś jakby... zaczynasz jako małpolud i ewoluujesz, nie? Po prostu no i musisz tam walczyć o przetrwanie. Przyroda się zmienia, ty się zmieniasz jako bohater, jest taka płynna ewolucja. Dużo gier indie fajnych wychodzi, takich retro, stylizowanych na retro, ale dużo lepszych. Wyszła gra twórców Castlevanii, która jest najlepszą, która nie jest oficjalnie Castlevanią, ale posiada wszystkie jej cechy i jest w zasadzie najlepszą Castlevanią, chociaż się tak nie nazywa. Kurczę, no dziesiątki fajnych tytułów wychodzi się, ukazuje. Gdybym miał kasiorę, to bym kupował sobie grę za grą i bym grał, a ja niestety muszę się ograniczyć do troszkę starszych tytułów. Ostatnio więcej pograłem w Heroes of Might and Magic 3. To chyba, z tego co ludzie mówią, najlepsza odsłona tej serii. Bardzo fajnie mi się grało. Też sobie trochę pogiercowałem w Dead Island od wrocławskiego Techlandu. Uważam, że naprawdę świetna gra FPP. No mordowanie tych zombiaków jest przewspaniałe, kurde, jak dla mnie. I to polska gra, więc wspieram tutaj polski przemysł, mimo że grę dostałem z gazetką za darmo, ale wspieram. No i gra w ogóle zakazana w Niemczech na przykład całkowicie, bo za brutalna, bo oprócz tego, że można maczetą ciąć na kawałki te zombiaki, to jeszcze czasami zwykli ludzie, bandyci się pojawiają i też ich tą maczetą tniesz na kawałki. Ręce, ręka, noga, mózg na ścianie, w ogóle wszystko odpada. A streamy czasami robiłem z grami, tylko raczej ze starszymi grami, na przykład na emulatorkach, nie?
0: No ja sobie kupiłem specjalnie tutaj program do streamowania, mam też DigiTeaser kupiony, ale mówiąc szczerze, to tak średnio mi się chce to robić. Znaczy ja po prostu chyba wyrosłem już z gier zupełnie. Nawet już te retro gierki. Znaczy jest jedna gra, co gram, ale to jest moja gra toaletowa, czyli z FIFA. No i mówiąc szczerze, to nieraz klnę w tej łazience, bo mi tam coś nie wyjdzie, akcja czy coś. Zanerwowy jestem po prostu. Zresztą córa może potwierdzić, bo jak była mniejsza, to żeśmy trochę pogrywali sobie w gry typu Spore na przykład. Taka gra cywilizacyjna bardziej. Zresztą cywilizację też żeśmy grali, jedynkę nawet. No i przy takich gierkach zręcznościowych szczególnie, jak na przykład Kangurę K.O., gdzie jakiś był etap, gdzie nie mogłem przejść, to po prostu potrafiłem klawiaturę walić.
1: Twój ulubiony tytuł, Kangurek K.O. Nawet jedna z audycji się nazywała Złamanie zasady Kangurka K.O. To też chyba tam coś mówiłeś o Kangurku K.O. No, a wiesz co widziałem ostatnio w sklepie? Na licencji Bolka i Lolka Orężada Agrestowa. Bardzo dobra ci powiem. Oczywiście wylało mi się pół dziwnym trafem, bo mi reklamówka upadła i wypiłem tylko pół, ale strasznie dobra. Agrestowa Orężada, naprawdę pyszna. Ale to tylko jeden ze smaków, bo tam są trzy tam z Bolkiem i Lolkiem, jedna była herbatka jakaś, to nie chcę, bo to pewnie takie jak Iced Tea, coś drugie, jakieś gówno, zwykła oranżada, ale ta agrestowa z Lolkiem chyba była, pyszna. W ogóle, ale jakieś gry robili na licencji tam Reksia, Bolka i Lolka, ale strasznie słabo to wyszło w Polsce. Nie potrafili użyć tych licencji w ogóle za dobrze jakoś, nie? A to fajne są licencje. W Polsce niezły biznes można zrobić, bo ludzie to starzy to kupią swoim dzieciom, bo pamiętają, nie?
0: No, widzisz, taką grę bardzo życiową byśmy mogli z tej podpowiedzieć, może ktoś wykorzysta pomysł, że zakładasz internetowe radio, nie? Kupujesz mikser, tam zaczynasz zbierać słuchaczy. Taka bardzo, bardzo życiowa gra.
1: Krawiec na 100% wybrał postać Murzyna DJ-a. To a propos Dead Island, tak? Yo, man, dobrze gadasz, człowieku! Właśnie taką postać wybrałem, yo! No, nie, żartuję, naprawdę grałem Murzynką. Bo lubię się wcierać w kobiety. Myślałem, że będę sobie, że to gra... Third person perspective i że będę się gapił na pupę Murzynki, dlatego wybrałem.
0: Ale wiesz co, tak myślę, jak tak gadamy o tym, co fajnego można by zrobić, że kiedyś coś fajnego zrobimy. Kiedyś. Coś na pewno nam fajnego wyjdzie. Wymsknie nam się coś fajnego. Ja może podłączę teleskop do kamery. Kurde, patrz, ja to mogę zrobić. Ciągle to mogę zrobić. A to o tym mówię od 3 lat. Nie? Jeszcze jak Max żył. Kurczę, ciągle o tym gadałem na spacerach, że gwiazdy widać, że tutaj tego podłączę lornetkę albo teleskop, tutaj kurde będę streamował. Kurde, i mogę to w każdej chwili zrobić, a patrz, a nie robię tego, bo o tym mówię, no. To jest coś najgorsze, nie? Człowiek tak sobie powie, wiesz co, właściwie to jakby się zamknąć w swoich myślach, to w myślach mamy taki nieraz, stajemy się, no może nie superbohaterami, a coś robimy w tych myślach i czerpiemy z tego satysfakcję. Masz coś takiego? Czasami sobie rozmyślasz, że coś zrobiłeś super, zajebiście, nie? Wszyscy cię chwalą, taka epickość taka tego. I teraz sobie wyobraź, że te myśli są takie realne, jak nieraz sen masz taki realny, nie? Jeżeli masz takie realne sny. Kurde, i to by nam wystarczy w tym momencie właśnie. Dlatego mówię, zawsze trzeba zrobić, nic nie mów, tylko kurde, zrób, bo inaczej to się skończy na gadaniu tylko, nie?
1: No to może to w drugą stronę działa i powiedz sobie na przykład... Mam zamiar nie zarobić $1,000,000 i będzie w drugą stronę i zarobisz właśnie.
0: Czy wiesz co?
1: Na złość ci życie.
0: Mnie męczy mnie słowo zarobić.
1: My też.
0: Dostaję od razu od kolenia.
1: Się kojarzy z pracą. Bardzo źle mi się kojarzy.
0: Z pracą, słowem na P. Słowem na P.
1: Na P, właśnie nie wymawiajmy tego słowa, bo to jest nieprzyzwoite słowo.
0: Pójść do ZUS-u i złożyć na tą moją desperację, czyli ergofobię, złożyć ten taki wniosek o rentę. No i po prostu jak lekarz by mówił P, to w tym momencie jak się zwijać albo
1: o, proszę przestać. O.
0: Niech pan nie mówi słowa na P i się rzucić na tą komisję jeszcze.
1: Niech pan nie wymawia przy mnie tego słowa. Nie słucham pana.
0: Ciekawe, jakbyś tak człowiek położył na tej komisji i powiedział, nie wstanę, tak będę leżał. Ciekawe, co on by zrobił.
1: No wiesz co, miałem kiedyś znajomego, co pracował w ZUS-ie, czy gdzieś, nie, w urzędzie zatrudnienia coś tam. No i tam, wiesz, przychodzili na przykład bezrobotne żule, takie, co nie chcą pracy, żeby nie chcą być na zasiłku, ale nie chcą, żeby im znaleźć pracę. To taki pan żul sobie siadał na krześle i tak z błogą miną sobie pod siebie, wiesz? I tam ze szmatą potem muszą przyjść, posprzątać, pan żul sobie wychodzi. No.
0: Znaczy, wiesz co, to jest trochę, może to był MOPS, nie urząd pracy, bo w urzędach pracy generalnie nie wypłacają zasiłków. To znaczy, to jest bardzo krótki okres, tam jakieś 5% bezrobotnych dostaje zasiłki, nie więcej. W tej chwili słyszałem, że to jest nawet poniżej 1%. Jak to powiedziała jedna pani pośredniczka pracy, czy jak to się nazywa, konsultantka pracy, że w tej chwili, proszę pana, bezrobocie nie istnieje.
1: Jak?
0: Także chce pracować, ten będzie pracował.
1: No jak to? A jak to? Przecież no nie wierzę, że jest znikome, a przecież jest masa takich, którym się nie chce pracować, a chcą zasiłek. Na pewno.
0: No, co więcej, są tacy, którzy bardzo by chcieli pracować, ale nie mogą słuchać słowa na P w ogóle. Przecież ja nie idę, ja specjalnie nie idę do pracy, tylko już nie robię tego specjalnie, tylko robię to dla bezpieczeństwa pracodawcy. No. Powinno się to docenić i to jest, wręcz bym powiedział, pewnego rodzaju heroizm z mojej strony. Wiesz, gdyby mi normalnie zapłacili tam 6 tysięcy złotych, dali pracę na 13 do 18 powiedzmy i wygodne stanowisko pracy, gdzie mógłbym oglądać YouTube'a, ja bym bardzo chętnie poszedł. Nie ma problemu. Nie no, bo się nie oszukujmy, tylko złodziej i idiota pracuje za 6 tysięcy złotych, a cytuję przecież komisarz unijną, czyli panią Pieńkowską. No, zresztą ona siedzi właśnie za te słowa, jako komisarz unijna siedzi.
1: No, piękna to była wypowiedź. Gratulujemy. Ale ci posłowie nasi, oni są niestety troszkę oderwani od rzeczywistości i często coś chlapną, bo oni żyją, oni mają inny świat. Oni, ich świat to jest, wiesz, pójść, posiedzieć, zbesztać kogoś na mównicy, dać się sfotografować, czy taka garsonka, czy siaka garsonka, przeczytać prasę, zobaczyć to, co tam na temat partii znowu ta wybiórcza napisała i oni to sobie tak spędzają dzień, no to i wszędzie ich tam wozi szofer samochodem albo ktoś inny, albo sami w ogóle tylko dojeżdżają i wiesz, w ogóle nie mają kontaktu z takim przeciętnym, normalnym, zwyczajnym człowiekiem, z Kowalskim, tylko mają swoją taką bańkę, w której sobie żyją, no to co oni tam mogą wiedzieć?
0: Oni sobie po prostu nie zdają sprawy, a poza tym ja myślę, że oni zupełnie poważnie myślą, że to im się należy po prostu, że takie jest życie.
1: No oni tak się jest czują, takimi wybrańcami się czują, nie?
0: To jest tak, jakbyś się urodził na przykład, nie wiem, młodym paniczem na dworze, nie? I wiesz, dla ciebie to jest po prostu normalne zupełnie, że jesteś paniczem, że wszyscy się kłaniają. Myślę, że jest taki syndrom po prostu. Tak jak ja mam ten syndrom, że praca to po prostu, ja się boję podjąć pracy, to oni mają taki syndrom, że oni po prostu myślą, że to jest norma, nie? Że każdy tak żyje. Że każdy jest takim celebrytą, tutaj telewizja do nich przychodzi, nie, panie pośle, panie tam ministrze i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo taki Kaczyński nawet. Przecież on nigdy nie musiał pójść do normalnej pracy. Zawsze to gdzieś tam do późnego wieku, jak matka żyła, to wiesz, to kanapeczki tam zrobi, coś. On jest od myślenia, on jest ten... On jest ten wybraniec w rodzinie i on ma myśleć, on ma dumać, jak uratować kraj. No to wiesz, mamusia tam przynosi mu kanapeczki, nawet jak już tam stary był. To on wszystko mu kupuje, bo on nie ma głowy tam do ubrań, coś, to mu tam mama pokupowała ubrania, nawet jak dorosły był, pewnie mu kupowała. I on się tylko zajmował właśnie tam knuciem i politykowaniem i wystąpieniami, i wygłaszaniem expose, nie? No to jest jego świat. No, no tam troszkę jak Jacka Placka grali, no to tam troszkę się zetknęli z jakąś tam pracą normalną, ale tak to nie znają, no wiesz, normalnego świata za bardzo.
0: No w sumie ja też nie.
1: Ja trochę może kiedyś aktywniejszy byłem, to trochę tam znam, ale teraz faktycznie żyję jak Kaczyński trochę.
0: Ja też nie byłem.
1: O, jest pytanie, czy zagłosuję na Kononowicza, bo faktycznie Kononowicz ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta, ale już nie tylko prezydenta Białegostoku, ale ogólnie na prezydenta kraju. Zagłosujesz na pana Krzysztofa?
0: Ja bym chciał, żeby on wygrał, czy nie zagłosuję, bo ja na wybory nie chodzę i nikt mnie do tego nie zmusi, chyba że będą przymusowe i będzie, nie wiem, będą przychodzić pod drzwi, żeby głos oddać. Nie mam pojęcia, by to mogli wymyśleć. Natomiast ja nie zagłosuję, bo ja po prostu nie uważam tego za... Mnie denerwuje, jak ktoś mówi, że to jest jakiś obywatelski obowiązek, bo to jest tylko przywilej, a nie obowiązek. Po prostu nie chcę uczestniczyć w coś, co nie wierzę zwyczajnie. Po prostu dla mnie to jest jeden wielki teatr i tyle. Ja, jak mówię, wiem, że PiS zdobędzie między 45 a 47%, a Konfederacja 4,95%. Ja, że się dużo nie mylę tutaj.
1: pewnie tak. No tu mi niektórzy zarzucają, że przyganiał kocioł garnkowi i że krawiec to taki kaczor w sumie trochę. No ale zauważcie, że ja kiedyś w wielu różnych pracach pracowałem. Od 16 roku życia chodziłem już do pracy. Jeszcze się uczyłem, a chodziłem normalnie do pracy. Potem następna praca, następna. W kilku różnych firmach pracowałem. Normalnie wstawałem, chodziłem, jeździłem. Za granicą też pracowałem i się utrzymuję sam z uczciwie zarobionych pieniędzy, a nie z jakichś tam, kurczę, no nie wiem, jak tam te posły, co oni tam dostają za jakieś dodatki na biuro, na tamto, na sramto.
0: Oni dostają zgodnie z prawem. Są zgodnie z prawem zarobione pieniądze, a to jest uczciwie zarobione pieniądze. To jest ta różnica.
1: I też jakby kontakt z ludźmi miałem jednak mimo wszystko trochę lepszy i z życiem normalnym. A to, że teraz sobie tak żyję życiem człowieka mało aktywnego, no to inna sprawa. No to już jestem w sumie stary, to mi wolno. Już nie wolno mi nie czerpać jakiejś wielkiej przyjemności z chodzenia na imprezki. Co, jak będę, co, taki wujek przyjdzie na imprezkę też, nie? Co, nie, no to też mam swoje lata. Kiedyś normalnie bardziej żyłem, jak większość z was pewnie, tak, coś w tym stylu.
0: No, ja zawsze byłem samotnikiem, mówiąc szczerze. Zawsze tam wolałem sobie przy Amidze posiedzieć, robić jakieś rzeczy na scenę komputerową, czy komercyjne nawet rzeczy, ale po prostu zawsze gdzieś tam dłubałem. Ale taka prawda też jest, że kiedyś też miałem więcej kontaktu z ludźmi, a teraz mam kontakt z ludźmi na czacie. To jest ta różnica. Substytut, tak jak mówiłem, towarzyski. Także ten, ale powiem szczerze, że uzupełniam to, bo aktywnie uczestniczę właśnie w życiu szkoły, jakaś rada rodziców, takie rzeczy, które z kolei większość ludzi stara się schować jak najbardziej. Tam gdzieś proponują, żeby ktoś się zgłosił, czy coś, to się nikt nie zgłosi. Ja w takich rzeczach uczestniczę. Byłem nawet w kółku organizacyjnym Komunii Świętej jako jedyny mężczyzna. To był szok w ogóle, bo zawsze kobiety się same zgłaszały. Nie? A ja byłem i nawet obserwowałem, jaka była kłótnia, alba czy sukienka. To było takie zabawne na zachrystii, jak się kłóciły kobiety. Pogodziłem je, ale to już kiedyś opowiadałem, jak to się stało. No, w każdym razie polecam. Jak macie możliwość na zebraniach, zawsze śmiało do trójki klasowej. Ja zresztą uwielbiam. No, nie mam tej fobii społecznej, mam taką odwrotność właśnie, że ja uwielbiam tych swoich respondentów widzieć, czyli nie wolałbym, żeby ci wszyscy na czacie byli przede mną, sobie stali, ja bym do nich mówił i widział reakcję po twarzach na to, co mówię, a tym większe mam radochę, jak kogoś szokuję. Także dla mnie powiedzenie, żeby pani nauczycielka nie uczyła o pedałach na przykład na głos, nie jest żadnym problemem, nie? Albo że nauczyciele są chyba pojebani, że zadają tyle lekcji, dosłownie używam takich słów, nie? Jak chcecie, mogę wam kiedyś nagrać takie zebranie.
1: Słuchajcie, jako 16-latek zarabiałem jako freelancer, grafik. Już nie robiłem różne takie rzeczy graficzne. Ale jakoś tak krótko, nie wiem, 17 lat miałem, to już byłem normalnie zatrudniony w normalnej agencji interaktywnej i robiłem stronki internetowe, nie? Wcześniej zacząłem pracować i w sumie bez przerwy pracuję. Nie robię sobie nawet wakacji za bardzo, więc... Tak jak tu właśnie napisał prawilnie i uczciwie słuchacz PN Koci, ja to jestem taki męczennik dla was. Nagrywam, a w zamian co dostaję? Figę z makiem!
0: No tak. Dlatego ja zawsze jak coś gadam. No, dzisiaj słuchałem, to mi się rzadko zdarza, słuchałem. Jak montowałem, to słuchałem tego, co gadałem. I tak sobie mówię, kurde, po co ja to montuję w ogóle, nie? Właściwie to mógłbym to posklejać, ale wolałem to przesłuchać. I tak liczyłem sobie, ile razy wspomniałem o tym, bo tam zaczęli mnie nazywać, że jestem klakierem krawca. Ja mówię, kurde, policzę sobie. I tak rzeczywiście, tak mi wyszło na jakieś, ja nie wiem, ile przerobiłem, 10 godzin nagrania, jakieś 4 albo 6 razy. Już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba z 6 razy. Zacząłem mówić coś tam na ten temat, żebyście radio wspierali, bo żeby tworzyć radio potrzebne są pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Nie? No, sobie też pochwał, to może mi tam coś rzucić. Mam złoty 95 rzucone, także jest fajnie.
1: No ale faktycznie, możesz sobie czasem tam darować zachęcanie do wspomagania, bo słuchacze i tak rzadko się, wiesz, tym przejmą trochę, tak brutalnie powiem.
0: Ja, to wiesz, człowiek po prostu, ja mówię to, co mam akurat na języku, no. Długo nie pożyję, jak jest na moim języku. No w każdym bądź razie czasami tam przypomnę. No, na koniec najczęściej, jak sobie już w końcu klikam, a jest mi ciężko przerwać. Wiesz, że jest taki moment, że na przykład jak się rozgadasz, to ci jest ciężko przerwać to gadanie. Nie? I tak ciężko powiedzieć stop, a jak już zrobisz ten stop na tym playerze, tam transmitterze, to taka pustka następuje nagle. Jesteś sam w tym domu, nie? W tej swojej samotni. Ten pustelnik taki i tak cicho i tak kurde głupio, nie? Wróciłoby się na chwilę znowu. Ja już coś takiego mam. Nie wiem, czy ty pewnie bardziej, bo dłużej się bawisz w nadawanie. Ale ja już mam coś takiego, że nagle taka pustka, nie? Wszyscy opuścili, wyszli goście, nie?
1: No, czy ja wiem, trochę może czasami, no. Chociaż nie wiem, ja to nadaję tak, wiesz, trochę do oporu, nie? Jak już się zmęczę i już mi się nie chce, to przestaję. No popatrz, dzisiaj, kurczę, już 5 godzin. Nie, 4 godziny i 20 minut. No. Także no. Trochę już zmęczony w sumie jestem i chyba będziemy kończyli. No cóż, nie ma donejcików. Można wysłać paczki do Krawca lub lepiej Etama? Pyta PN Koci. Do Etama coś wyślijcie, niech chłopak też coś ma od życia. Tylko wiecie, co on lubi. On lubi na przykład klasyczne konsolki do gier, możecie mu wysłać jakieś...
0: No, ten, jakby ktoś chciał wysłać mi Atari albo Amigę, to na ten na paczkomat by. Ja się ukrywam, nie? Ostatnio tak kobietę mówi do mnie, tak jak wychodziłem z nienacka, wychodzę o 22, nie? Bo to akurat powiem, że jak u mnie zalało, to sąsiadce nade mną też zalało, nie? I tak. W ogóle muszę jeszcze się tam usprawiedliwić, bo jeszcze nie dodałem finału tego konkursu, co tam u mnie z tym załatwianiem spraw w sprawie tego powybijania wody. W każdym razie zrobiłem mniej niż powiedziałem jak zwykle. A to tylko dlatego, że inne problemy się, że tak powiem, wrześniowe pojawiły na drodze i nie mam ochoty zwyczajnie się szarpać. Natomiast no, uzupełnię to jeszcze. Natomiast no, ten kobieta tak powiedziała, gdzie ty tak wychodzisz, nienacko? Ja mówię, cicho, jakby cię przesłuchiwali, to jestem Dudek. Musi być konspiracja.
1: Jest pytanie też, czy wolisz chłopskie, czy dziecięce rozrobione?
0: Ale co takiego chłopskie, czy dziecięce?
1: Gówno. Żeby ci w palce wysłać chyba, jak Kononowiczowi.
0: A nie, znaczy ja bym na przykład chciał, dostałbym chętnie, co ja bym chciał dostać? Ja wam powiem, co ja bym chciał dostać. Jakie małe marzenia, które mógłbym spełnić w każdej chwili, natomiast ich nie spełniam tylko dlatego, że po prostu szkoda mi tych paru złotych. Chciałbym dostać Fujitsu Siemens V6555 model dokładnie, nie mylę się, z 4 GB pamięci i dyskiem SSD 160 MB, bo to rozwiązałoby dużo problemów tutaj związanych u mnie z kablami. Taki mały komputerek, ale 15-calowy ekran. Albo bym chciał dostać lunetkę Panda 3250 chińską z AliExpressu, albo bym chciał dostać, słuchajcie, telefon Duji X6, który jest w MediaMarku. Teraz dokładnie nie pamiętam tego modelu, czy to był X6 czy X7. Duji, pisze się.
1: A Mali nie może być, tylko Duji?
0: Duji.
1: To teraz to małe telefony są właśnie, a nie Duji.
0: A to jest Duji, który jest naprawdę Duji, bo ma 6-calowy ekran. Full HD i w ogóle jakiegoś super nowego Androida, który pewnie śledzi wszystko i podsłuchuje. Ale wczoraj oglądałem tych złodziei, taka audycja na TVN Turbo. Oglądałem tam, to jest świetny kurde w ogóle instruktaż dla młodych ludzi, którzy na YouTube to sobie mogą obejrzeć. Jak po prostu zrobić ludzi na kasę. Jest między innymi jedna taka pokazana, znaczy oni nie powiedzieli nazwy tej aplikacji, ja ją znam, ponieważ kiedyś pożyczyłem sobie z MediaMarktu telefon, czy pożyczyłem, kupiłem go, a potem go oddałem.
1: Pożyczyłem.
0: Nie, kupiłem, zapłaciłem normalnie. Znaczy ja bym mógł go wynieść, ale kupiłem. Zainstalowałem tam rosyjską aplikację, sprawdziłem, czy czyta NFC, czy czyta wszystkie RFID, które są w banknotach, na przykład umieszczałem, czyta rzeczywiście te numery. I potem oddałem, że mi się nie działa. Nie? Znaczy, że mi swoją kartą nie działa. Uwierzyli. W każdym razie ten. W każdym razie to rzeczywiście funkcjonuje i też tak coś było, nie? Że oni tam pokazują. Znaczy ja podejrzewam, że to z większości ustawki, bo myślę, że przy paru tych akcjach, które oni tam zrobili, to mieliby sprawy sądowe założone zwyczajnie przez tych ludzi. Na przykład jak zwinęli facetowi samochód i on tam po prostu mało z nerwów nie padł, bo to był nie jego samochód. Przynajmniej taka była historia pokazana, nie? Także myślę, że to są ustawki, no ale pokazują niesamowitą ilość przy okazji metod na to, jak, że tak powiem, wzbogacić się czyjąś naiwnością. Jest tego bardzo dużo. Program Złodzieje TVN Turbo.
1: Także TVN polecam. Złodzieje. To no. Bardzo dobry tytuł. TVN Złodzieje. A ja nie wiem, co ja bym chciał od was. W sumie wszystko mam. A tak skromnie możecie mi jednego tam bitcoinika wysłać, to mi wystarczy.
0: O, właśnie. Albo pół bitcoina, chociaż złamanego tak zwanego
1: bitcoina. Złamanego bitcoina.
0: Albo... Na przykład jak ktoś ma... Ja mam, wiesz co? Złoty sygnet. Taki tam 10-gramowy z 24-karatowego złota z oczkiem. Z sygnetem chodzi. Z wygrawerowanym N. R.
1: Ty, wiesz, że teraz faktycznie leci chyba ten sam podkład, co w konkurencyjnym radio?
0: Ale w którym?
1: Takim, co nazwy nie ma. Po prostu ma radio.
0: Pracy. Aha, radio FM.
1: Faktycznie, ten sam podkładzik. Muszę sobie zapamiętać, będę tak złośliwie
0: puszczał. Ale wiesz co, ja ci powiem, że jestem zdziwiony, że taka skromna strona jest. Znaczy ja nie mówię tego ze
1: złośliwością. Wypasiona, co ty tam skromna.
0: Ze złośliwością żadną, absolutnie. Natomiast gdybym ja wiedział, że taka będzie strona, to ja bym Kludowi zrobił sam stronę szybciej, bo ona jest zrobiona z templary w tych faili normalnie.
1: Dobre,
0: one są dostępne. Znaczy tak mi się wydaje, że gdzieś tego templara miałem okazję gdzieś przewinąć. Bo jest strasznie dużo na internecie takich stron, ale powiem szczerze, że nie udało mi się uruchomić playera, bo chciałem posłuchać kiedyś, jak to działa, ten stream. Nie wiem, coś mnie nie zakrzaczyło, muszę obadać to dokładnie tam.
1: Był flashowy player, ale jest już teraz profesjonalny, HTML-owy. Myślę, że to wszystko idzie ku lepszemu i się rozwija. Już całkiem profesjonalnie teraz jest po podmianie tego playerka. No stronka myślę, że całkiem zawodowa, taka prosta, minimalistyczna bardzo. Ale jest wszystko, co trzeba. No,
0: ale cię teraz zaskoczę. Wiesz, że klot mi się przypomniało.
1: Śnił ci się, wiem.
0: 3 dni temu mi się śnił klot, bo nie, 2 dni temu śniła mi się koleżanka.
1: I uprawialiście seks, tak?
0: Nie. Jadła obiad z kimś i nie poczęstowała mnie. Natomiast klot mi się śnił i coś mówił, ale nie pamiętam dokładnie co. Natomiast poprzednio jak mi się śnił klot, to wyście się rozstali, więc teraz jak się śnił mi drugi raz klot, to powinniście się zejść. Według statystyki, nie? Takie ping-pong, znaczy tam ping-jak.
1: Pokryć się powinniśmy. No, a ja się zgadzam tutaj z tym, co napisał PN Koci, że właśnie tam ten sam podkładzik, co u Kloda jest, to jest idealny i on doskonale pasuje do wszystkiego. Tak Klod go bardzo starannie wybrał. Pasuje do mówienia właśnie o spiskach, ale też taki... kojarzy się z wakacjami na wyspie i też można przy nim jeść. No, idealny jest, jest po prostu bardzo to profesjonalnie, dzięki temu wszystko brzmi. No już nie mówiąc o tym, że jednak trochę lepszy sprzęt, ciepły mikrofon lampowy, to jednak robi swoje, nie? To, no i po prostu też czuje się ten klimat, jakby ten nastrój, bo to jest jakby najważniejsze, nastrój, klimat i to się udało w 100%. Ciekawe telefony też są, no i też różne towarzystwo. No Klot miał rację, że u nas to tak gejowsko, że faceci tylko sami, to ja się no też muszę tutaj niestety zgodzić. U niego wiesz, jest jednak sporo słuchaczek płci przeciwnej.
0: Była Edyta, ale żeście my ją przestraszyli.
1: No u nas tak, u nas jedna tylko była dziewczyna do tej pory. Skromnie bardzo. No, tak gejowsko. U nas tak smutno, smutno ogólnie, wiesz, monotematycznie, smutno, mało ciekawie, troszkę takie nudy, tego się słuchać praktycznie nie da, no co innego tam, no tam to po prostu jest, no chciałbym osiągnąć taki poziom, mówię to bez cienia sarkazmu, w ogóle tak nie ukrywam, że zazdroszczę trochę i tak głupio mi troszeczkę, wiesz, głupio mi, bo
0: muszę
1: to co...
0: Aż mi słów brakuje. Na pudelku założyć konto i jakieś kontrowersyjne rzeczy na temat kobiet powypisywać, że będę o tym mówił w któryś wolny

0: też u Michała takie ciekawi goście byli, na przykład pan Łoniak był ostatnio znany bardzo, też ciekawie. Była prezentacja jego sylwetki, dzięki czemu się dowiedzieliśmy, kim jest, co robi. No, w ogóle tak, no, nie wiem, będę się starał jakby dociągnąć do poziomu tego, który jest tam. To jest taki dla mnie trochę wzór, nie ukrywam, nie, że tak jakby wzoruję się mocno. Staram się jakby, no to taki, tak nieudolnie może trochę, ale będę się starał jednak ten poziom jakby do tego dążyć, no dążyć. Wiem, że to się nie uda. No. Klot kiedyś powiedział, że jedyne, czego się w nocnym radio da słuchać, to Etam, wiesz?
1: No tak słyszałem, że tak podobno powiedział, ale kiedyś dzwonił, robiłem coś, co się nazywało nie teoria chaosu, tylko praktyka porządku, czyli odwróciłem teorię chaosu. W ogóle mam taką ochotę, że jak teraz poznikali ci wszyscy nadający, bo no nie oszukujmy się, jakoś znikają strasznie szybko i zniknął, kto tutaj był we wtorek i był Bajt, nie ma Bajta, nie? Znaczy Bajt jest, tylko Bajt jest w środę teraz i jest w bardziej ekonomicznych tematach, natomiast nie na nocnym radiu. W środę było lewe oko, tak, lewym okiem, no to ja chcę teraz lewym uchem, żeby takie coś było, tylko ciągle się zbieram za to, mam tematy przygotowane, takie już sobie w głowie poukładałem, ale brakuje mi jeszcze odwagi, żeby tak wejść zamiast, nie? W czwartek był, co kto był w czwartek?
0: No i dużo różnych było, ale wszyscy podchodzili, no bo to zimne medium.
1: Max był w czwartek.
0: Słabo wszystko tak wyszło, to poszli. No.
1: Bajery Maxa to będą bariery Etama. Nie? Bariery, zaznaczam, nie bajery. Jakie mam bariery, bo mam dość pewne bariery, których nie przekraczam.
0: Nie, no ale to myślę, że na pastisze to...
1: Myślę, nie, chodzi
0: niekoniecznie to może dobry pomysł, coś swojego zrób, nie? A nie tam, że przerobisz tytuł i tam i zrobisz tego.
1: No trochę się
0: jeszcze gorsze nasze radio już w ogóle się nie będzie dało słuchać, jak tego.
1: Trochę się tego właśnie boję, że ja nic swojego nie zrobię takiego, co by się dało. Spacery z Maxem były bardzo oryginalne, ale słynne kubkę zrób, no ale no niestety no, odszedł Maxiu, także co zrobić?
0: No niestety. Świętej pamięci, członek załogi w zasadzie.
1: Natomiast, no tak, ostatnio spotkałem sąsiadkę właśnie z pieskiem, tak żeśmy gadali, ona mówi, no kiedy nowy piesek? Ja mówię, wie pani co, no musi z rok minąć przynajmniej, nie? Także jeszcze zbyt świeża sprawa. Ale może się zdarzy, tylko teraz właśnie nie wiem, jakbym go nazwał, czy Max Junior, czy jakoś inaczej, bo Max miał był kilku imion. Miał Simba, przez które nadano. Miał nadane też imię Mufinek, na niego mówiłem czasami, i Misiek. Także było kilku imion i na wszystkie reagował. Smutno bez niego. Nie mam jeszcze jego portretu na ścianie, ale już sobie szykuję. Zrobiłem sobie za to dwa zdjęcia, nie trzy w sumie, zdjęcia 3D, takie, które można oglądać na ekranie 3D albo w kasku tym wirtualnym, tak mi się telefon wkłada.
0: Zrób takie malutkie zdjęcie na ścianie, takie malusieńkie żony i takie wielkie Maxia.
1: Znaczy, nie.
0: Koło siebie.
1: Mam lepszy pomysł, że ja będę miał tylko Maxia.
0: Propozycja, żebyś nowego psa nazwał Krawiec.
1: Nie, to by było trochę głupie. Kiedyś myślałem, żeby psa nazwać Żyd, ale to by było trochę głupie, nie? Moim zdaniem.
0: No skoro można... Murzyn, to można i Żyd.
1: Ale przez RZ i te na końcu.
0: Albo Allah go nazwi.
1: Nie, w religijne sprawy to ja się nie pcham. Natomiast nie, jakiś taki oryginal, żeby było bardzo, nie. Znaczy fajne było w 40-latku Ugryź, to był zajebisty pies Ugryź.
0: Ugryź. A jakbyś nazwał Allah i poszedł gdzieś do jakiejś na kebabasę, gdzieś do jakiegoś tego. Allah.
1: Z Maxiem chodziłem
0: na kebaba. Allah.
1: Z Maxiem chodziłem na kebaba i tak tam dwóch takich Turków prowadziło, nie? I on Maxiu tam czekał zawsze przed drzwiami na mnie. Także było takie sceny. Mógł go uspokajać wtedy w ten sposób, bo to się denerwuje zwierzę, że właściciel jest w środku. Nie wiem, na razie jestem na pupila jeszcze nie gotowy. Poza tym mam za dużo teraz aktualnie takich.

0: bieżących problemów, żeby jeszcze sobie dokładać kwestie spacerków i tak dalej. Szczególnie, że z maluchem, a chciałbym mieć odszczeniaczka, jest trochę roboty, bo jednak przez pół roku mniej więcej siusia co chwilę i to trzeba za nim ze szmatką latać. No, ale kiedyś może. Kiedyś może. No. Ale brakuje mi psiaka, muszę powiedzieć. Człowiek się przyzwyczai przez tyle lat.
1: Wojtyła go nazwij.
0: Nie, no coś.
1: Nie? Słabe? Wojtyła.
0: Karol, tak? Karol. Och, Karol. No, nie, ja wiesz,
1: to ciekawe, czy nazwanie psa na przykład Jan Paweł II to by było jakoś źle widziane w Polsce.
0: No, po kolędzie, jakby przyszedł ksiądz, wiesz. No,
1: proszę poczekać, wiesz, bo muszę zamknąć w łazience Jana Pawła II, bo strasznie jest cięty na tej. Na nie, panów sukienkę.
0: Wiesz, ja jestem, pamiętaj, że jestem daleki od takich tam obraz, uczuć i tak dalej. No chyba, że gej, to wtedy mogę, nie, ale... No,
1: czy to umniejsza jakoś Janowi Pawłowi II, że ktoś nazwał tak psa, albo czy Murzynowi, czy Żydowi? No pies to też stworzenie Boże i nie jest jakoś niegodne wielce. Psy są bardzo mądre, są często lepsze od ludzi, bardziej empatyczne. Szczere są wspaniałe stworzenia i myślę, że to taka nobilitacja raczej, a nie obraza. Tak dla uczczenia na przykład Jana Pawła II, bo ja bym nazwał psa Jan Paweł II, tak dla uczczenia, a nie żeby dopiec czy tam coś. Dlatego nie nazwę tak właśnie. Bo nie chcę.
0: Więc szczerze to myślałem też o zrealizowaniu sobie swojego marzenia, kiedy Pippi Langstrum oglądałem, jak byłem dzieckiem jeszcze. Wtedy była dosyć popularna u nas. I sobie kupić kapucynkę, nie? One są podobno dość kłopotliwe, jeśli chodzi o te charakterne, nie? No bo to jednak naczelne i takie mają bardziej ludzkie zachowania niż jednak czworonogi. No, pytałem się nawet kiedyś w małym zoo, czy taka kapucynka jest możliwa do nabycia. No, z wystawy tak bezpośrednio nie, bo nie mają, ale na zamówienie jak najbardziej od 4 do 7 tysięcy złotych kosztuje zawsze. Taki gatunek, odmiana, wielkość i tam jeszcze parę innych parametrów. I coś z rodowodem, z jakimś paszportem, czy z czymś tam, no można, jak ktoś chce, to nie ma problemu. Na zamówienie, jak się ma hajs, to bez problemu, bo notabene 4 tysiące, gdyby to kosztowało, to nie jest wcale mniej dużo niż York, bo York w tej chwili chodzi po 3 tysiące, czy Yorkski chodzą. Także...
1: Tu taki brzydki komentarz od takiego niesfornego słuchacza, że diabeł z Wadowic nie zasługuje na taką nobilitację, żeby pies nosił jego imię. Tak brzydko napisał. Oj, ty. Nieładnie tak pisać.
0: No, to będzie zgłoszone na pewno przez bota, który śledzi ten czat, bo trzeba pamiętać o tym, że YouTube to nie tylko śledzenie słów, które się na nim pojawiają. Ba, my teraz jesteśmy śledzeni poprzez Skype, przez Google system, bo ja przez Google teraz gadam, i jeszcze przez YouTube'a, nie? Każde słowo jest analizowane, zmieniane na tekst i trafia do bota lub do ludzkiego analizatora, a tym bardziej czat, który jest pisany.
1: Także... No nie wiem, jest gdzieś pasta na YouTubie Bestia z Wadowic, jest takie opowiadanie i jakoś nie skasowało.
0: W każdym bądź razie ja tam mówię, jestem daleki od tam obrażania muzułmanów. Zresztą akurat mówiąc szczerze, to mi się akurat islam jako taki w sumie podoba. No jest to jednak jakaś cywilizacja.
1: To jeszcze jaka, wspaniała.
0: Mi tak samo mi się podobają.
1: Ruchanie małych dzieci, wycinanie małym dziewczynkom łechtaczek. Jak ktoś ci się nie podoba, to maczetą go łubi. Ciach, wysadzanie się. Dość wspaniała kultura.
0: Ale są też plusy, no, na przykład kamieniowanie niewiernej żony, czy przywiązywanie jej do słupka na rynku, jak nie spełnia swoich funkcji. No, patrz na plusy, a nie tylko na minusy. No, wśród Żydów na przykład, no zajebista kurczę cywilizacja, no, dbają zajebiście o swoich. No, potrafią wygenerować takich, którzy dbają o ich interesy. No, trzeba właśnie czerpać te najlepsze.
1: taka cecha, że tam dbają o swoich, to przypuszczam, że u jakiegoś, wiesz, u Mongołów też może by się można to patrzeć, że też dbają o swoich.
0: Nie? Oj, dumny naród, wiesz, Mongolia, powierzchnia prawie połowa Chin, kurczę. No, nie wiem, czy wiesz, że to jest tylko 1 700 000 mieszkańców, z czego 500 000 Ulan Bator, stolica. Nie?
1: U Cyganów tak. Też pewnie też jest, że dbają o swoich.
0: No, Romowie, jak kiedyś widziałem ślub taki ten, to tam kasy dają na państwa młode, takie zwoje kasy tam idą.
1: I podziwiają tego, kto najwięcej właśnie nakradł. Nie wiem, czy wiesz, ale większość z tych przestępstw na wnuczka to swego czasu w ogóle prawie całym tym przedsięwzięciem rządził jeden Cygan. I ocyganił wszystkich na wnuczka. I w ogóle to była wielka siatka taka, wiesz, on miał swoich ludzi w całym kraju. I no.
0: Nie wiem, ja akurat miałem okazję, bo na ulicy, gdzie szkoła moja podstawowa była, tam było dużo rodzin romskich, które chodziły dzieciaki do szkoły normalnie, także się z nimi miało interakcję i tacy byli naprawdę bystre chłopaki. Nie? Widać było taką trochę wścibskość, nie wiem jak to nazwać, takie cwaniactwo pewne. To
1: Cygany?
0: Tak.
1: No tak, cwaniaki, pewnie, że tak.
0: Ale to bardzo pozytywne cechy były, jak najbardziej. Bardzo. Znaczy z naszego punktu widzenia to może negatywne, nie, ale oni bardzo dobrze tam się potrafili poruszać i w ogóle ustawić.
1: Pewnie, że tak.
0: Osoby w dużym stopniu zintegrowane. Oni oczywiście się tak całkowicie nie asymilują, mają tam swoją kulturę i swoje jakieś
1: no tak
0: tam...
1: całkowicie to nie, to faktycznie się tak nie asymilują tak całkowicie.
0: No ale jakoś tam w szkole żeśmy wspólnie żyli, nie było problemu. Czy jak to, w klasie jak
1: w szkole miałem. Miałeś cygana? Cygan chodził do szkoły?
0: No to
1: jakiś chyba wielki intelektualista cygański był, że do szkoły
0: Nie, no normalnie tam mieliśmy na ulicy, gdzie moja szkoła była. Tam było trochę tych takich romskich rodzin. Zresztą nawet w klatce u mojej babci zdaje się była chyba jedna romska rodzina. Już teraz nie jestem dokładnie pewien, czy to było w tej samej klatce, ale w każdym razie miałem dzieci też, byli Romowie tacy, albo półromowie. No nie wiem, trudno powiedzieć mi w tej chwili, bo już to było zbyt dawno temu. Tak. No ale było trochę takich dzieciaków w szkole i tam nie było jakiegoś wielkiego problemu. No.
1: Ciekawe. No nie wiem, czy to... Nie ginęły kapcie? Tak się spytam.
0: Znaczy u mnie w szkole to kanapki ginęły nawet, ale to po prostu
1: to
0: było
1: ja
0: normalne.
1: Wiem, kto to
0: było
1: być.
0: Też dużo dzieciaków z Melin, nie? Które po prostu nie miały kanapek. Nie? Wszystko, co się tam w tamtych czasach, to w strach było w ogóle cokolwiek przynosić do szkoły.
1: jak cygana kiedyś, miałeś w szkole, no to strach.
0: Kolega ukradł klej i zaczął go jeść. Taki klej do papieru. No bo nie było słodyczy, a ten klej do papieru taki komunistyczny, w stópki wyciskany to był słodki.
1: Ten cygan, tak?
0: Nie, kolega z klasy. W klasie u mnie nie było z romskich rodzin. Przynajmniej ja nie wiem, żeby było. Był jakiś.
1: W szkole.
0: Z nimi Polak normalnie, nie?
1: Ja miałem jednego chyba cygana w szkole, ale wszyscy go brali za Ruska i się go trochę tak bali, bo gdzieś tam właśnie... Cały czas kradł, się bił i taki był jeden. W takiej trudnej klasie był. Mnie też chcieli do tej klasy przenieść w sumie, ale się skończyło tak, że nie przenieśli. Mało brakowało, a chodziłbym z cyganem do innej klasy.
0: Na przykład moja
1: kiedyś się tego cygana... to była chyba 6. klasa, coś takiego, to pani się, nauczycielka się pytała, co różne dzieci chcą robić w przyszłości. No to tam jeden tam... coś tam komputery, ten strażakiem, ten coś tam, ten biznesmenem, a ten cygan powiedział, że chce mieć burdel.
0: A tu jest pytanie do mnie, czy miałem fluoryzację albo twoje dzieci? Otóż, no cóż, za komuny niestety miałem fluoryzację szwajcarskim preparatem stężonym z fluorem, który pani kazała dobrze wypłukać. Miałem chyba raz albo dwa szczoteczki do zębów trzeba było przynosić. Natomiast już na szczęście ja, jak były fluoryzacje u młodej, nie pozwoliłem na to, bo już miałem tą wiedzę, że tego nie wolno absolutnie robić. Jest to zresztą zupełnie zbędne, ponieważ fluor w taki stężony, nic poza tym, że zatruje organizm, nie pomoże na żadne tam próchnice, nic takiego. Na próchnicę tylko woda przesycony roztwór soli i tym myć zęby, to jest najlepsze, żaden tam fluor. Ale mówię, to tylko dzięki temu, że u mnie w klasie była taka dwójka braci, których matka interesowała się szczepieniami. Ja się przy okazji wtedy dowiedziałem, bo to tak zawsze jest przy okazji. Przy okazji dowiedziałem się o radiach internetowych, przy okazji się dowiedziałem o podcastach i o tej fluoryzacji właśnie i o szczepionkach też. Nie? Te dzieci były takie właśnie, ci chłopacy, znaczy oni byli normalni, ale tak jakby lekko autystyczni, takie coś w nich takiego było. Nie? I ja podejrzewam, że to od szczepień, bo ta mama się interesowała bardzo mocno tym tematem. Nie? I tam zaczęła opowiadać kiedyś właśnie ten temat. Ja się wtedy dopiero... Czyli tak już trochę za późno, nie? Bo już tych szczepień trochę młode dostała, ale od tamtej pory nie dostała już żadnego.
1: Kurde, ja sobie tutaj chciałem wyszukać na YouTubie dowcipy o cyganach i tak, uruchomiłem jedną stronę, to mi się alarm antywirusowy włączył, że zawirusowana, zachifiona, jakaś zarażona strona cygańska. Uruchomiłem drugą stronę, to żeby przeczytać dowcip muszę się, kliknąłem, muszę się zalogować, to pewnie mi wykradnie dane osobowe zaraz. Strona cygańska znowu jakaś. Uruchamiam trzecią stronę. No i w końcu się udało, są tutaj. Dlaczego w Polsce jest mało łabędzi? Bo cygany szybciej po chleb dopływają. A, to głupie słabo.
0: Pomyślałem, że pewnie dowcipy będą. No.
1: Co robi cygan na imprezie? Rozkręca poloneza.
0: A, to stereotypy z kolumnami są po prostu i tyle. No, w każdym bądź razie, wiesz, z tymi danymi osobowymi to trzeba naprawdę uważać, bo wiesz, ja już tam opowiadałem o tych dowodach w banku, jak ja się zachowałem, że nie pozwoliłem absolutnie, ale przecież przy ubezpieczeniu też chcieli akt własności mieszkania kserować, żeby im wysyłać na ten. Oczywiście odmówiłem na centrali tej całej tam zgłoszeniowej, im wszystko wyjaśniłem, jakie artykuły i w ogóle i wszystko po kolei. No i dostałem pieniądze oczywiście bez wysyłania im tego niby koniecznego dla procedury ubezpieczeniowej aktu własności. Po prostu wytłumaczyłem im jak pastuch krowie na rowie, że dla mnie ubezpieczenie, czyli ten weksel podpisany i opłacony jest biletem do otrzymania odszkodowania i tyle. I bez żadnych problemów, także.
1: Pisze tutaj pan Koci, że Polacy w UK zjedli łabędzia, to prawda, no, z głodu zjedli łabędzia. A Foliarz pisze, że tak jak my mówimy o cyganach, tak o nas mówią u Niemca.
0: No. Czy tak, były takie dowcipy właśnie, że jak były Mistrzostwa Świata w Niemczech w 2006 bodaj roku, kiedy nasi dzielni kopacze pojechali przegrać dwa mecze, to był dowcip, że Niemcy zobaczą z powrotem wszystkie swoje sprzedane samochody. Nie? Na przykład taki był dowcip tam krążył. Zresztą potem rząd niemiecki przepraszał za ten dowcip, bo to gdzieś w gazecie jakiś się tam...
1: Publicznie taki dowcip? To trzeba tak. Było im odpowiedzieć też publicznie, że Polaku, jedź do Niemiec, wasze dzieła sztuki już tam są. Coś w tym stylu, nie?
0: Dokładnie. Albo przestań szorować dupę tym wnukom, chciałem powiedzieć, dziadkom, którzy strzelali do naszych dziadków. Nie? Bo przecież większość opieki nad Niemcami to Polacy robią. Bo żaden Niemiec się tego podjąć nie chce w tych domach. W domach ich opieki. Nie?
1: No to jest smutne bardzo.
0: No ja w ogóle mówię, kiedyś miałem taki pomysł, taką inicjatywę obywatelską, żeby podjąć ustawę polskiego Sejmu, znaczy przez Unię by to musiało przejść, żeby żadne niemieckie dziecko nie dostało matury, dopóki nie odpracuje 3 miesięcy praktyk w domu kombatanta w Polsce. Nie? No. Czy polskich tych. No bo to jest ich od historii, tak, że tam nasi dziadkowie już nie żyją, tak, którzy walczyli z Niemcami, a tamci się jest, jako staruszkowie, mają teraz opiekę Polaków, do których strzelali, tak, czy wnuków tych dziadków, do których strzelali. No jest to okropne po prostu. Zwyczajnie. No,
1: kochali tego wujka Adiego swojego, mdleli na jego widok, kobiety orgazmu dostawały, milionowe tłumy hajlowały, a teraz to nie, ja to byłem Wallenrodem tam i tego, i to ja prawie zamach na Hitlera przeszykowałem, tak, i strasznie się męczyłem i chciałem uciec i tak, i ja miałem wielu przyjaciół Żydów, tak, teraz każdy niewinny.
0: Jak my jedziemy do Niemiec, znaczy ja mam blisko, ale mimo to nie jeżdżę, ja byłem w Niemczech raptem ile tam razy, 4 w życiu. W Niemczech byłem, mieszkam 5 kilometrów od granicy raptem. To zawsze mówię, to wy macie mieć głowę do góry, ja tu jestem Polakiem, jestem u siebie, żeście wojny przegrali, jestem tu u siebie. Jak Niemiec do was mówi, to czapkę z głowy i pan ma się w glebę patrzeć. Oczy nisko, nigdy w oczy. Taki ma być.
1: Dokładnie. Morderczy, wstrętny naród z językiem takim, że do pornoli się tylko nadaje, jak to kiedyś ładnie podsumowałeś. No, faktycznie to jest paskudne. Paskudne. Kurde, no po angielsku masz słowo na przykład piękne sista, siostra, a po niemiecku? Szwasta!
0: I Silliben iść, tak, czy Iśliben iść, ja cię kocham.
1: No, i dubbing jak podkładają, to jakby, kurczę, ten, żarli coś, no, jakby im z gęby coś się wylatywało, mlaskają, sapią, jakby orgazmu dostawali.
0: Tak, tam jest jakaś ustawa w Niemczech, ona chyba od dawna obowiązuje, że wszystkie materiały, te filmy i tak dalej muszą być dubbingowane, bo ja pamiętam jeszcze antenę satelitarną, kiedy Astrę wystrzelili, tam taką bardzo popularną satelitę, gdzie u nas się nagle pojawiły, jak już nie trzeba było mieć pozwolenia na talerz, bo w 80-tych latach trzeba było mieć, to nie wiem, czy wiecie na czacie, że trzeba było mieć pozwolenie, żeby mieć antenę satelitarną. Natomiast później już tak od 88-89 roku można było sobie normalnie talerz powiesić, nie? Na tym. Na Astrę właśnie. Astra to była taka pierwsza popularna satelita, bo ona nie wymagała dużej średnicy talerza, tam chyba 60 cm wystarczyło. No ja miałem właśnie Amstrada na Astrę, taki zestaw. I te wszystkie ProSieben, Sat 1, te wtedy programy, Telefynf był też taki program, tam wszystko, Star Trek i nie Star Trek sobie oglądałem, bo mieli bardzo dużo tych właśnie filmów, których u nas nie było jeszcze wtedy. I wszystko po niemiecku, nie?
1: Ja się zgodzę z tobą w zupełności. Oni tu powinni być naszymi niewolnikami teraz. Powinien być przywiązany do budy taki Szwab łańcuchem albo drutem jakimś kolczastym. Za to, co nam zrobili, to by nie była jakaś bardzo sroga kara, bo sroga powinniśmy ich kroić i solić albo powyżynać, a my byśmy się wykazali tutaj wielkodusznością i pozwolili im nam usługiwać, nie? I wynosić jakieś gówna czy coś, to by było sprawiedliwe. Ja tak uważam. Każdy naród powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. No chcieli zawładnąć światem i co? Nie udało im się i co? I mają nie ponieść żadnej kary? No to spróbują może jeszcze kiedyś za jakiś czas, nie? I co? Znowu im się nie uda i znowu będzie dobry niemiaszek? Powinni po prostu dostać tak w dupę, żeby ten naród po prostu skarlał, zwinął się w kłębek i srał pod siebie po prostu przez dziesięciolecia i wtedy bylibyśmy kwita ewentualnie, no ale niestety tak się nie stało. Nawet Żydzi jakoś tak z szacunkiem się do Niemców odnoszą. No Polak to co innego, to gnój, parch, nie? I takie i śmieć, ale Niemiec to Niemiec, no bo Żyd szanuje, że bogaty, że zaradny, to Żydowi imponuje. Nieważne, że wymordowali prawie całą ich nację, no ale bogaty to,
0: znaczy,
1: to dobry.
0: To jest właśnie podstawowy błąd, że nie nację, bo 3 miliony tutaj, znaczy podobno 6 milionów, tak nie wolno tego, jak to się mówi, podważać. To kiedyś Korwin pisał, że nie, że 6 milionów, tylko 6 milionów, 1, 2, 3 i tak sobie odliczał, nie? Natomiast ci Żydzi, którzy byli Polakami, obywatelami polskimi, to była nacja polska, to nie była nacja żydowska. Bo tutaj nacja to jest kwestia przywiązania do konkretnego państwa. Natomiast mnie dziwi to podliczanie, takie strasznie długo się bawią w to podliczenie, ile ci Niemcy są nam winni reparacji wojennych. których nam nie zapłacili, na których nie ma żadnych dokumentów, żebyśmy my się zrzekli.
1: Jakieś tam ochłapy zapłacili, ale to i tak nam buchnął, zapierdolił, za przeproszeniem, Związek Radziecki swego czasu.
0: Układ był taki, że Związek Radziecki miał się rozliczyć za nich dla nas, natomiast oni brali węgiel taki.
1: Oni nam postawili takie warunki jakieś dziwne, że my będziemy od was brali węgiel za to czy coś, i od nas szło tego węgla z takie ilości, że to, wiesz, miliardy, że to po prostu kosmiczne sumy, a oni i tak nam za to jakieś grosze dawali, jedną dziesiątą wartości czy jakoś tak.
0: Poza tym oni się rozliczali w rublach transferowych, a my mieliśmy zakaz wydawania tych rubli, więc no, nikt inny nie przyjmował, znaczy Amerykanie nie przyjmowali rubli transferowych. Takie tam różne popierdółki były. W każdym razie w końcu rząd polski się zrzekł tego odszkodowania od Rosjan, bo już miał nawet tak. Komuchy miały dość tego, że ich okradają z Katowic, czyli ze dawnego Stalinogrodu. Tak to się na początku nazywało.
1: Drugi wspaniały przyjaciel się w naszym imieniu zrzekł. I dzisiaj niektóre parchy śmią to przedstawiać jako dowód na potwierdzenie swojej jakiejś teorii, że my już się wyrzekliśmy i że nie będzie, bo się już wyrzekliśmy. No super, nie? Takich, którzy tak mówią, to powinno się o jakąś zdradę stanu na dobrą sprawę oskarżyć, nie? I kula za zdradę, kula w łeb i już, nie? W ogóle mamy coś pecha do sąsiadów. Z jednej strony morderczy naród wstrętny, z drugiej mordercy też, którzy też popierali tyrana, jeszcze większego mordercę niż Hitler chyba, i też wujaszek, dziadzia. Ja ten dziadzia ich mordował na potęgę, że ich zabił, nie wiem, 40 milionów ich wymordował. Mordował ich hurtowo, za co mu tam przyszło do głowy, a wyroki śmierci to sobie podpisywali w ogóle, ścigali się, kto więcej podpisze na godzinę, i mordowali. Fajnie, no i dobrze, mają za swoje. W ogóle mi nie szkoda tych kacapów.
0: Znaczy, wiesz, prawdziwi Rosjanie tam są niewiele winni, nie? To też, chociaż z drugiej strony też można powiedzieć, że prawdziwi Niemcy są niewiele winni, nie? Na dobrą sprawę. No bo tak właściwie to dzisiaj to tam już niewiele z tych osób żyje, nie? To najgorsze jest, że no, tam historii prawdziwej nie uczą, z tego co słyszałem, nie? Właśnie są takie filmy typu właśnie nasze matki, nasi ojcowie. Ja bym od razu jako Polak w Ministerstwie Kultury nakręcił na wasze babki, wasze dziadkowie, gdzie bym pokazał odwrotnie dokładnie, i nakazałbym CDF-owi kupić ten film i wyemitować. W ogóle popatrz, co za popierdoleńcy byli przy władzy u nas, że kupili ten film i pokazali w najlepszym czasie antenowym w Polsce. Przecież to była masakra. Jak można było taki film pokazać w Polsce? Kupili od Niemców i pokazali to. Czy Niemcy wykupili od nas film pokazujący zbrodnie niemieckie?
1: A w ogóle szkoda gadać. A jeszcze zobaczycie, jeszcze przyjdzie taki czas, że znowu nas napadną. I może znowu jedni z jednej strony, drudzy z drugiej. Jak my mamy wygrać w ogóle, jak i pomocy znikąd, nie? I skończy się na deklaracjach, że nasi wielcy przyjaciele, wielcy sojusznicy znowu nie kiwną palcem.
0: Ale to już ma miejsce. To już ma miejsce. Przecież zobacz, ile jest tych sklepów niemieckich tutaj, w kółko dookoła. Przecież płacą 1/4 tego, co u siebie. No to jest obóz pracy, nie?
1: Ja bym zakazał w ogóle jakiegokolwiek kapitału niemieckiego tutaj.
0: Znaczy ja bym nie zakazał.
1: Ja bym zrobił takie warunki, że mogą coś tutaj zainwestować, mogą przywieźć trochę kasy, mogą w coś tu mogą wyłożyć, ale żeby jak najgorsze te warunki mieli, żeby nie czuli się tutaj zapewnie. Nie lubię, w ogóle mnie to odrzucają ci Niemcy jakoś, wiesz, napatrzyłem się na tych niemiaszków zadowolonych w pytę z siebie, co przyjeżdżali na przykład do mojego wujasa, który... To jakiś syndrom sztokholmski. On pracował przymusowo u Niemca, traktowany jak śmieć, a potem, wiesz, już na starość gości tych Niemców, nie? Oni też nic się nie nauczą po polsku, oczywiście, to my się musimy uczyć. Jedynie moja ciotka jakoś, wiesz, miała zdrowe tu podejście i nie lubiła tych Niemców tak za bardzo. I mówiła, niech się oni polskiego uczą. Miała takie nastawienie zdrowe.
0: No powiem ci, że zobaczymy, jak się skończy sprawa tej starszej pani, taka, nie pamiętam nazwiska, która występowała niedawno w sieci, oczywiście tylko w internecie ją pokazują. Ona jako dziecko była w obozie przez 3 miesiące i za każdy miesiąc żąda 1 000 000 złotych odszkodowania w tej chwili. Nie? Zobaczymy, jak się skończy ten wyrok, ponieważ ja mam papiery na dziadka, który siedział przez 3 lata, więc w tym momencie wytoczy sprawę o 36 milionów. Mam dokumenty, że był w Auschwitz, także jak najbardziej. Jeżeli tam się sprawa zakończy tym 1 000 000 za miesiąc, to złożymy pozew na 36 milionów.
1: A co tam, śmierć Polaka, to śmierć jak śmierć, ale jak Żyd umierał, to była mistyczna sprawa. Kto to powiedział? Jakaś Żydówka ważna, tak?
0: Nie mam pojęcia, słyszałem to też, ale wiesz co, nie pamiętam tych wszystkich cytatów.
1: Ja starałem się to jakoś tłumaczyć na początku, że to może chodziło o to, że Polacy szli na śmierć bardziej tak, wiesz, godząc się na nią, a Żyd to bardziej przeżywał, ale tak po czasie sobie pomyślałem, tak patrząc na to w zestawieniu z innymi zachowaniami, wypowiedziami Żydów, to pewnie jest to obraźliwe i po prostu brak szacunku jednak, tak stwierdzam, bo wiesz, liczy się czasami całokształt, nie? To jak ktoś nas ogólnie traktuje, jak podchodzi do nas i wtedy się troszkę może warto inaczej popatrzeć i nie tłumaczyć tak na siłę, bo tłumaczyć na siłę można kogoś, kogo się lubi, wiesz, kto coś dla ciebie zrobił, komu coś zawdzięczasz, to można powiedzieć jak o przyjacielu, nie? No, chlapnął coś, ale kogoś, kto cały czas nas znieważa, kto nas szantażuje, kto ma jakąś postawę roszczeniową, kosmiczną i ciągle od nas coś chce, nic dobrego o nas nie powie, wiesz, no to kogoś takiego tłumaczyć, szanować, tłumaczyć swoich Polaków, rodaków, to tak, a nie jakichś obcych, którzy nas mają w dupie, to jak będziemy tacy grzeczni, to nigdy jako naród do niczego nie dojdziemy, bo będziemy cały czas za grzeczni dla wszystkich i nikt nas nie będzie szanował. Bo jest wiele takich narodów, które mają taką chamską mentalność, że szanują tylko silnego, nie? No to właśnie Żydzi, muzułmanie, Ruscy, pewnie Niemcy też. Wiele takich jest, szanują silnego. W sumie chyba większość tak ma, nie? To tylko my się jakoś wyłamujemy i staramy się być fair tak ogólnie wobec świata, nie? I tutaj Polacy całkiem nieźle wypadają. My się, może jesteśmy trochę nieokrzesani czasami, ale tak ogólnie to wypadamy, wiesz, na tle innych nieźle. Gdzie kolonializm jakiś, wiesz, tu polski, gdzie niewolnictwo, gdzie eksperymenty na ludziach, gdzie, wiesz, mordowanie na skalę przemysłową i tak dalej, długo można by wymieniać, nie? My jakoś w miarę się trzymamy, jeśli chodzi o moralność.
0: No my jesteśmy ogólnie sprawiedliwi wśród narodów. Nie? Nawet w sobie widzę taką czasami blokadę przez to całe otoczenie, przez tą presję, żeby na przykład właśnie coś złego powiedzieć tam o jakimś narodzie czy coś, bo ja sobie też doskonale zdaję sprawę, że to są jakieś tam pewne grupy, tak? Jest tak jak na przykład my w Polsce mamy taką tendencję, że nie mamy szczęścia do generowania elit, tak? Mamy te takie elity, które sobie szukają jak gdyby szukają sobie pana swojego jeszcze gdzieś indziej, nie? Jakby poza obszarem tutaj naszym, zamiast służyć Polakom, to właśnie w wierze takiej, że być na czyichś posługach, tak? Że jak miał przyjechać ten cały Trump, to tam już się kolejka już się ustawiła do zrobienia laski, nie? A ten sobie olał po prostu, bo wichura zawiała. A najlepsze jest to, że taka sytuacja miała miejsce przecież już. To jest powtórka z rozrywki. No kiedy coś takiego było? No przecież jak Kaczyńskiego po tej katastrofie tam mieli złożyć na tym Wawelu, to była dokładnie ta sama sytuacja. Cała elita nie przyjechała, bo wulkan wystrzelił na Islandii. Wiesz, to jest powtórka z rozrywki. Dokładnie. A teraz ten syn nie przyjechał, bo wichura tam wiała, nie? A przecież tutaj taka pompa miała być, ojejku, tutaj miała być już tam, kurde, orgazmu dostawali po prostu.
1: Dziwnym trafem my zawsze zostajemy potraktowani jak taki gorszy, nie? Tak dziwnym trafem tak się jakoś układa.
0: Na ten
1: przyroda
0: nasz teraz
1: nawet temu sprzyja.
0: Tam przecież nie do Stanów. Znaczy ja nie jestem na bieżąco, bo ja nie śledzę polityki, ja się specjalnie przestałem interesować polityką, bo mnie ona już zaczęła denerwować zwyczajnie. Nie chcę się ani wypowiadać za bardzo, ani się tym interesować. Mówię, zerowy wpływ mam na to. Ale ten nasz prezydent przecież poleciał teraz tam znowu. Znowu gdzieś tego.
1: Lizać.
0: Gdzieś tam w tych Stanach
1: Dupę.
0: jest. Nie wiem, może coś musi kupić znowu, nie? Nie wiem.
1: To jest. Ten prezydent to jest jakiś ułomny. On nic, on mało co mówi, a się uśmiecha cały czas. Zauważyłeś? Jak taki
0: wiesz
1: kretyn,
0: co?
1: jak
0: Generalnie
1: Jaś
0: ci
1: Fasola
0: powiem,
1: taki
0: że
1: trochę.
0: wrażenie, Duda, wrażenie sprawia dosyć dobre, tak generalnie, ale jak dopiero w szczegółach, jak zacznie się przyglądać pewnym sprawom, a właśnie przede wszystkim ta uległość do tych Stanów, to mi przypomina, to jest dokładnie odwrócenie tylko roli, jak to było za komuny w stosunku do ruskich. To jest dokładnie to samo. Takie właśnie, zamiast samemu, tak jak nawet ten Orban, na którego wszyscy tam psioczą dookoła, nie? On jednak potrafi mimo wszystko się tam obrócić odpowiednio. To takie Węgry, takie małe państewko, oni mają 10 milionów ludzi, 1/4 Polski, tak?
1: I
0: Zobacz, on
1: Stany w
0: potrafi,
1: sumie
0: nie?
1: nas traktują trochę jak komuniści też, no bo a tu wam damy, mamy stare takie, ale dobre jeszcze, całkiem się nadaje jeszcze do użycia, tylko takie zepsute musicie naprawić, takie trochę rozklekotane. Tylko warunek, że my będziemy mieli kody sterujące i sami nie uruchomicie bez nas tutaj, no i u nas będziecie zamawiali tutaj naprawę. No, ale wam damy coś tam, wam odpalimy. To komuniści też nam takie prezenty potrafili zrobić. A to jakieś tam stare czołgi nam dali, a to coś, wiesz, niepotrzebne już. Tak nas traktują trochę i my podchodzimy faktycznie do Stanów.
0: Kupuje, jeżeli w Polsce obowiązuje doktryna obronna, kto kupuje samoloty, które służą do agresywnego ataku, bo to są samoloty typowo agresywne, tak? Właśnie do pierwszego uderzenia, tak? To nie jest defense, tylko to jest właśnie atak, nie? Także to bez sensu w ogóle moim zdaniem. No co będziemy tymi samolotami robić? Żeby jeszcze gdyby ich było tyle w armii amerykańskiej, ja czytałem na ten temat na Wikipedii to, co jest dostępne. Oni mają zamówienie na 2000 chyba 300 sztuk tych samolotów, a u nas 30, nie? No, jak to brzmi, 30 sztuk. I to jeszcze będzie kanibalizm na 10, żeby części wymieniać pewnie jak z tych F-16.
1: Jak dojdzie do jakiejś wojny, czy do jakiegoś wielkiego konfliktu, to się skończy tak, że jakiś ultra nowoczesny ruski, czy niemiecki, czy jakikolwiek samolot wystrzeli jedną rakietę, ona się w powietrzu rozdzieli na te 30 kawałków i każdy trafi w ten nasz samolocik. I,
0: tak jest,
1: albo zakłócą jakąś bronią EMP, wiesz, w ogóle i to będzie... To jest bez sensu. W ogóle Polska powinna iść w jakieś ekonomiczne zależności, stwarzać takie warunki, żeby dbanie o stosunki z nami było po prostu opłacalne, a nie machać starą szabelką, czy tam zamawiać jakiś złom stary. I tak się jakoś nie obronimy. Wiesz, to jest bez sensu. No.
0: Znaczy, wiesz, z tego, co czytałem trochę o polskim wojsku, to my mamy troszeczkę takich różnych ciekawych broni, na przykład broń termobaryczną mamy. Tylko, że my mamy na przykład, tak jak Amerykanie mają 200-tonową, to my mamy 300-kilową, nie? Bombę termobaryczną. Ta ich to jest równoważnik mniej więcej 1/10 bomby z Hiroszymy, nie? I to jest konwencjonalna bomba, tak zwana paliwowa, nie? I tutaj jest pole do popisu. Gdybyśmy kupili takiego Moaba właśnie amerykańskiego, który ma 1/10 mocy bomby atomowej i powiedzmy 200 sztuk, nie? Tego nie musimy mieć broni jądrowej, wystarczy broń termobaryczna.
1: Ale moglibyśmy, tak samo jak Izrael zrobił, że sobie po prostu broń atomową jakoś, wiesz, sobie zrobił i już. A jak ktoś potem protestował, to antysemityzm... Że my nie możemy, a czemu? No i się wyłgali i mają, nie? To Polska też tak powinna postawić świat przed faktem dokonanym, w końcu by machnęli ręką i mielibyśmy też.
0: Znaczy wiesz, u nas nie ma problemu, ponieważ u nas są kopalnie uranu. Teraz kwestia tylko wzbogacenia, jest potrzebny reaktor. Pod Łodzią jest reaktor. Niewiele osób o tym wie, malutki, ale mamy jeden reaktor. To jest na jakimś Uniwersytecie Atomistyki. Mogę się mylić, że to pod Łodzią jest, ale gdzieś w Polsce centralnej się znajduje i można wzbogacać ten uran, nie ma problemu, nie? I sobie zrobić tam, nie mówię o jakichś tam bombach termojądrowych, ale na przykład o zwykłych atomówkach takich taktycznych, które by miały jakieś proste środki przenoszenia i traktować to typowo jako równowagę odstraszającą, tak? Jak to się taktycznie nazywało kiedyś. No, bo przecież my mamy akurat takie położenie, że no niestety jesteśmy na tym punkcie takim najbardziej przebiegowym, jeśli chodzi o wszystkie przemarsze wojsk. Także tutaj powinniśmy, a w ogóle ogłosić, kurczę, tak jak Szwajcaria ogłosić, czy Szwecja, neutralność. Nie? No. Problem tylko w tym, że tej neutralności nikt nie uzna. Nie? To jest najgorsze.
1: No, niektórzy właśnie sobie taką taktykę przybrali, że oddali zaraz swój kraj Hitlerowi na przykład, nie? I już, i niech inni walczą sobie. My tu przyjmiemy z kwiatami obce wojska, a jak się wszystko skończy, to co? To niech inni wygrają za nas tą wojnę i ponoszą straty, i niech ich mordują, a my sobie tu bezpiecznie się poddamy. Taka strategia tchórza czasami się sprawdza, jest na pewno bardzo opłacalna. Tylko że świat jakoś nie darzy potem ostracyzmem takiego tchórza, tylko po prostu no, normalna rzecz, że poddali się od razu, nie?
0: No, bohaterska Dania jeden dzień tak zajęli.
1: No oni jakoś jeszcze tam przynajmniej dzielnie walczyli ci Duńczycy.
0: Jak to nie? Oni się poddali. Był program na Discovery na ten temat, czego nie mogę znaleźć w internecie niestety, ale tam było powiedziane, że oni poddając się w jeden dzień uratowali dzięki temu 3000 Żydów na jakichś tych pontonach gdzieś tam i zrobili więcej niż gdyby walczyli. Norwegia też w Oslo wylądowali, jeden dzień była zajęta. Holandia, Belgia jeden dzień, dwa tygodnie Francja, bo uciekali Niemcy i do domu uciekała gdzieś na armia francuska. I w Paryżu po dwóch tygodniach. To nawet my żeśmy się zaatakowani z czterech stron, bo w sumie z czterech stron, z pięciu nawet, bo jeszcze w Gdańsku 80% ludności Niemcy mieli swoją taką wewnętrzną miastową armię, tak? I tam się właściwie zaczęło. To w sumie byliśmy tak, Niemcy, Słowacja, od strony Czech Niemcy, Królewiec, czyli tam też niemieckie wojska i Ruscy od 17 września. Nie poczekali, czy Londyn z Paryżem zainterweniują, nie? Także dookoła żeśmy zostali osaczeni. Dopiero 3 października podpisaliśmy bezwarunkową kapitulację, nie? Także popatrz, a Francuzi z linią Maginota, z największą armią w Europie chyba wtedy, dwa tygodnie zwiewali, po prostu zostawiali sprzęt. No ale za to mieli państwo Wisi, niepodległe państwo Wisi.
1: I Polaków się powinno po wojnie szanować za waleczność, za przepraszać za to, że się nie pomogło za bardzo i wiesz, a nic takiego nie ma, nie? Nas słabego się nigdy nie szanuje, taka jest prawda, takie jest prawo
0: natury. A paradoksalnie, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała okupacja we Francji, to paradoksalnie jest film brytyjski, śmieszny, alo, który rzeczywiście podobno świetnie pokazuje to, jak wyglądała okupacja niemiecka we Francji.
1: No. Że im przesłodzili herbatę Niemcowi, jak przyszedł do
0: coś tam.
1: Zamiast dwóch mu pięć łyżeczek cukru dali.
0: W tych małych miasteczkach, w knajpach kurewki i tak dalej. Takie właśnie. No, oczywiście to jest troszeczkę tam w krzywym zwierciadle, ale naprawdę podobno to mniej więcej tak wyglądało. Francuski ruch oporu, słynna partyzantka, komunistyczna i niekomunistyczna. Nie? Także alo film instruktażowy mniej więcej, historyczny. Jeszcze wtedy wolno było chyba mówić o tym w latach 80., kiedy to kręcili.
1: Jak dojdzie do jakiejś kolejnej takiej wojny, jak II wojna światowa, to powinniśmy uderzyć z taką największą determinacją, na jaką nas stać. Używać broni chemicznej, sabotaż, wiesz, partyzantka na całego po prostu, no partyzanta, który się dobrze ukryje i dobry ma plan, czasami ciężko jest wytropić, wyniszczyć. Po prostu, wiesz, nie cackać się, nie? I, wiesz, wyłapywać tych Żydów, mordować ich tak, żeby czuli, że umierają, jak to w Wiśniowieczki mówił ładnie.
0: Teraz to akurat jest z tego, bo teraz to my tutaj nie mamy takiej sytuacji, bo jednak przed wojną to jednak kupa takich zasymilowanych, znaczy tak mówimy Żydów, tak chodzi Polacy to byli katolicy, a to byli Żydzi w tym sensie, tak, że chodzi o wiarę. Nie? To mieliśmy chyba około 3 milionów obywateli właśnie z wyznania żydowskiego. Natomiast w tej chwili to podejrzewam, że nawet nie wiedzą ludzie, którzy są Żydami, że nawet nie wiedzą, podejrzewam, że są. Nie? Jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Także teraz to w ogóle, nie wiem, natomiast mamy w tej chwili zupełnie inną sytuację. My w tej chwili mamy 8 milionów w Europie partyzantów, Polaków, którzy wyjechali do pracy. My tam mamy armię, na miejscu. Muzułmanie muzułmanami, ale Polaków ile jest? Przecież około 8 milionów. To są oczywiście oficjalne, podają, że 3-4, ale bzdura jest bzdura. Więc bzdura, dużo więcej wyjechało. Jeszcze ilu robi jako gasarbeit, czyli dojeżdża i wraca na jakiś okres. Nie?
1: Oglądałem sobie ostatnio dokumenty o egzekutorach Armii Krajowej. Fajna praca, tropić jakiegoś tam Niemca, czy tam jakiegoś szmalcownika i pach, i nie ma. I ja bym się rwał do takiej roboty, a ty?
0: Znaczy, szczerze mówiąc, to już teraz nie, bo za stary jestem, ale trzeba pamiętać, że to byli ludzie młodzi, tak?
1: Oj tam. No młodzi, tak, to byli na przykład 20-parolatki, a ja bym i w wieku 40 lat, tak jak teraz, bym się rwał. I dałbym radę, bym się gdzieś tam przyczaił, chytre sposoby bym sobie wynajdował jeszcze i bym po prostu równo po prostu rzezał.
0: No wiesz co, nie róbmy kontrabandy na razie póki co, a kiedyś mówiłem, jak w Irlandii była, jak to się nazywało, IRA, tak? To w Polsce taką była Pola.
1: Pola, no.
0: Polska Armia Republikańska taka.
1: Zdrajców Polski to już ciężej byłoby mi, znaczy wiesz, po prostu rodaków to ciężej, ale takiego Niemca czy Ruska, po prostu to ja bym się cieszył, jeszcze bym się rwał do takiej roboty. Jak napadł, co to takiego, bandytę należy traktować tak, jak się bandytę traktuje, wszelkimi możliwymi sposobami likwidować po prostu i ja jeszcze w piecu bym palił nimi.
0: Do bandyty to tradycyjnie się strzela. To jest oczywiste, że jak jest bandyta, to się strzela. Po to jest broń, żeby się bronić, tak? A nie atakować. Natomiast u nas myślę, że już się zatraciło całkowicie to takie. No, przed jednak u ruskich na przykład nadal jest to wychowanie patriotyczne, taki odpowiednik naszego PO za czasów komuny. Czyli nie PO w sensie partii, tylko wychowania takiego właśnie obywatelskiego, obronnego, tak? Przysposobienia obronnego, tak to się nazywało. Natomiast u ruskich nadal to jest z tego egzamin i jednym z elementów tego egzaminu jest rozłożenie i złożenie kałasznikowa przez takiego 13-latka, nie? Na części. Także to jest w internecie, można znaleźć taki egzamin z wychowania patriotyckiego, coś tam, nie pamiętam już dokładnie.
1: Jakieś stare, dobre sposoby, siekiera, dobra. Trzeba pierwszy zdobyć oczywiście broń na wrogu, jak najszybciej. Jak najszybciej się zatroszyć o dobrą broń. No to wiesz, pacniesz siekierą takiego i po ptokach, tylko że parami chodzą. Musielibyśmy we dwóch się jakoś dogadać. Ty z jednej, ja z drugiej.
0: Jeszcze na razie tutaj odsyłam do kanału Brzydkiego Buraka. Jakie sobie kupić możemy legalnie z okresu wojny secesyjnej, takie westernowe, te kolty. Miałem ostatnio w ręku, bo byłem w sklepie i oglądałem sobie właśnie takiego kolta w rozsądnej cenie, czyli z takim w miarę już skompletowanym w zestawie ekwipunkiem. No, to jest i tak wydatek rzędu 2000 zł. Natomiast powiem szczerze, że no, ten taki model ekonomiczny mi nie leżał. Mam zbyt dużą dłoń do niego. Po prostu kurek mi opierał się o kciuka, jakbym go nie złapał. Także nie mógłbym się zabawić w kowboja szybko strzelającego. Musiałbym jednak kupić jakąś większą giwerkę. A to są już następne 1000 zł dodatkowo. No ale to można kupić w Polsce. Nie ma problemu. Można pójść po prostu kupić. Nawet nie ma żadnego problemu, żeby dostać w tej chwili w militariach od ręki, tak? Tylko tyle, że kupujesz cały zestaw, łącznie z tam z różnymi podkładami, jakimiś tam spłonkami i tak dalej, ale czego nie ma? Jak myślisz, czego nie można kupić?
1: No nie wiem.
0: W tym sklepie. Prochu. No bo No bo w przeciwieństwie do broni bocznej, czyli typowego Glocka na przykład, taka broń stara, właśnie czarnoprochowa, wymaga nabicia kulą ołowianą, tak? Ewentualnie można stalową zastąpić i prochem strzelniczym, nie? Także trzeba to załatwić, jak to mi powiedział pan, bo się podpytałem, nie? Mówię, wie pan co, no tak, kupuję teraz takie coś, no i po co mi to, nie? A on mówi, no proch to pan musi sobie na lewo załatwić od różnika, nie? Jakiegoś poznajomości z kółka strzeleckiego. Czyli krótko mówiąc, trzeba kombinować, jak to wszystko
1: ukazać. Samemu może się jakoś da zrobić.
0: Nie wiem, wiesz co.
1: Zaraz tak... gdzieś wyjdzie ze śmietnika pan władza i się aresztuje.
0: Pirotechniką się nie interesuje. Wiem, że jakiś sąsiad u mnie w bloku kiedyś miał beczkę prochu, to słyszałem od innego sąsiada. Nie wiem, czy był w jakimś kółku strzeleckim, czy czymś takim. W każdym razie nie doszedłem do tego, kto i co i jak, ale potem sobie pomyślałem, że w sumie to kurde, ja wiem mniej więcej, jak się obsługuje tego typu broń, chociaż nie miałem okazji strzelać. Miałem okazję strzelać z Waltera, miałem okazję strzelać z Glocka prawdziwego, z ostrej amunicji, natomiast no, akurat z czarnoprochowca nigdy. I powiem szczerze, że oglądałem bardzo dokładnie instruktaży, jak to wszystko się robi, to kurde, to jest no, takie trochę jakby z czasów napoleońskich.
1: No tak. Byś z taką bronią na wojnę poszedł, to by wołali, o, Kmicic idzie albo coś.
0: Znaczy to jest dobre bandolecie. Zdobycie w razie jakiegoś takiego konfliktu, to jest dobre jako zdobycie właśnie na wrogu. Tylko też
1: no właśnie
0: trzeba
1: nie. Do wroga to trzeba po cichu, wiesz, sprzątnąć. To lepsza by była kusza. Można naprawdę niezłą kuszę samemu zrobić, jak postarasz się.
0: Właśnie.
1: Albo wiesz, jakiś dobry miecz. Ja tam się lepiej z bronią białą jednak czuję, więc bym po prostu obcinał ręce, nogi, po prostu ciąłbym na kawałeczki i bym się śmiał ochryple.
0: Zaraz nas YouTube zakwalifikuje jako ci, no, nie chciałem powiedzieć protestanci, powstańcy.
1: No i tak. Niech się kwalifikuje.
0: My już stare dziady w YouTubie, już po prostu tylko sobie marzymy o młodych podbojach.
1: No, tak jak pisze Foliarz Al, jak kusza to bloczkowa, przebija kewlar na wylot ze 150 metrów. Dokładnie. Kiedyś znajomy starego sobie sam skonstruował kuszę, czy to starszy zrobił? To starszy chyba zrobił taką kuszę. Majstrował, był taki właśnie majsterkowicz. Zrobił tą kuszę. Tak, to on zrobił, bo potem strzelał do popiersia Lenina sobie na kominie ustawił i strzelał. Strzelił, to przebił drzwi garażu stalowe, nie? Jakoś to takie to miało power. Z jakiegoś pręta strzelał po prostu.
0: No to tak jak mój Crossman po przemianie tej sprężyny gazowej na mocniejszą przebija patelnię. No wiesz, patelnia to raczej twardy element. Jest taką zwykłą kulką, tylko że zamienioną z ołowiowej na stalową i podkalibrową, czyli zamiast 4,5 to 4,46. Także mogę dziurawić patelnię. No to jak dziurawi patelnię, to pewnie też by się w żel balistyczny, czyli krótko mówiąc, w mięso wbiło na 10-15 centymetrów.
1: No pewnie, że.
0: No, ale to jest, wiesz, to jest śmieszne w ogóle, bo kiedyś rozmawiałem z chłopakami w militariach i tak zacząłem gadać, nie, że w razie czego to można się obronić. A on mówi, proszę pana, nie wolno się tym bronić. Jak to nie wolno? Jak mnie ktoś napadnie, to mogę się wszystkim bronić. Nie, tym nie wolno, bo pana skażą za to, że pan się bronił wiatrówką. No i wiesz co, miał rację. Nie tak dawno w jakimś małym miasteczku pan starszy był kopany przez dwóch młodych ludzi, a miał przy sobie wiatrówkę i zaczął do nich strzelać. No i od razu się zajęła nim prokuratura. No, co ciekawe, też z Crossmana C11, czyli takiego samego jak ja mam.
1: To jest dramat po prostu, że jesteśmy niewolnikami we własnym kraju i w takich sytuacjach to się objawia najbardziej. Że wiesz, zwykłego dziadka zaatakowanego, kurczę, jeszcze zgnębi wymiar niesprawiedliwości. Szkoda gadać. Cały czas mi się wydaje, że te nasze sądy, ten nasz wymiar sprawiedliwości to jest jakaś kpina jedna wielka. Nie należy się przejmować. Jak ktoś nas atakuje, to trzeba się bronić bez względu na potem na konsekwencje, jakie mogą być. Lepiej dostać potem jakąś karę, jakieś zawiasy czy coś, niż skończyć bez oka, bez zębów.
0: Też tak myślę, bo zdaje się, że można się bronić bez ograniczeń, tak? Tylko jest jakiś artykuł, który mówi o tym, że obrona konieczna musi się odbyć przy pomocy narzędzi czy środków, które są odpowiednie do tego, jakie ma atakujący. Czyli w momencie, kiedy nas atakuje, mówi: stop, panie przestępco, czym będzie pan mnie atakował? Nie dostosuję sobie narzędzia do pana taktyki. Nie? A jakie to jest głupie. To jest absurd, nie? To jest jeden z tych absurdów, ale mówię, u nas się ten świat z Alternatyw 4 niewiele do dzisiaj zmienił. To pod każdym względem.
1: Gorzej, że mamy barej. Tam to raczej tak śmiesznie było, a teraz to tak tragikomicznie. Słyszałem, że można sobie na przykład taką broń w stylu Zoraki K5, która strzela gumowymi kulami.
0: Widziałem.
1: Odpalonymi przez takie te małe, wiesz, te kapiszony z prochem, nie? Ty czekaj, w tych małych hukowych nabojach przecież jest proch, to można by nakupować i wysypać, nie?
0: To znaczy nie, to nie jest tego typu, to jest coś bardziej takie jak sztuczne ognie, nie? W sztucznych ogniach też jest domieszka prochu.
1: No ale to ma power, skoro taki mały nabój hukowy potrafi ci wystrzelić gumową kulę z dosyć dużą siłą, nie?
0: Wiesz, teoretycznie rzecz biorąc, teraz są w militariach, jak sobie wejdziesz na stronę militaria.pl albo broń.pl, wejdziesz, to są do obrony takie specjalne właśnie pistolety, troszeczkę większe, one są niezbyt wygodne do noszenia, ale właśnie do samoobrony dopuszczone i one mają dwa rodzaje kul. To są kule gumowe, które są z twardej gumy, takiej wręcz pancernej, mi powiedział, którą można zresztą zamienić na kulę stalową od procy, bo proce są u nas też legalne i można je kupić. Proce bojowe są legalne. Bardzo dobra broń, tylko trzeba się nauczyć celnie strzelać. Nie?
1: No ale to wiesz, to nie trafisz raz, a poza tym jak ktoś ma gruby jakiś mundur, płaszcz, ten hełm, tak słaba. Tutaj pisze PN Koci, że najlepsza broń na sprężone powietrze. Też mi się wydaje, że można by zrobić na sprężone powietrze całkiem niezłą broń. Jakieś, wiesz, bardzo duże ciśnienie i wystrzeliwuje ci jakiś metalowy pręcik czy coś. A tego o tym Zorakim to chciałem powiedzieć, że podobno się da go przerobić na normalną broń 9 mm, tylko niestety trzeba się na rusznikarstwie troszkę znać, bo trzeba no tą lufę najlepiej wymienić, a jak się... bo ona po prostu nie jest przystosowana do trochę ma tam średnica jest za mała, chyba trzeba ją trochę poszerzyć.
0: Tak, to czy wiesz, w naszych sklepach militarnych, jeśli chodzi o wiatrówki lub ASG, karabinki, tak zwane repliki, są zarówno Makarow, czyli 9 mm taka damska broń, Makarow 9 mm wersji tej BB, czyli wiatrówka, jak i Kałasznikow AK-45 i 47 do ASG, metalowe wersje replik, to są montowane na tych samych taśmach, z tych samych części, co oryginały. Różnią się tylko mechanizmem, tam, że tam jest dorzucony ten mechanizm do wyrzucania kulek. Nie? Także są aż trzy rodzaje broni, które są robione na tych samych taśmach produkcyjnych, co na tych samych maszynach, co oryginały. Nie? Tylko mówię, sam mechanizm jest wymieniony, że nie ma tego magazynka i na kule i tak dalej.
1: Zawsze drukarki 3D też z pomocą przychodzą. No jak ktoś ma trochę więcej kapitału, może sobie sprawić taką drukarkę, która i z metalu ponoć już są takie, co robią, nie?
0: Ale wiesz co, bądźmy bardziej pozytywni, tak jak to kiedyś było w programie chyba u Tomasza Lisa, tak mi się wydaje, tam na temat samoobrony. Tam był jakaś psycholog, a mogę się mylić, może to było w innym programie. W każdym razie była jakaś pani psycholog. Co zrobić, jak nas bandyta atakuje? No nic, nawiązać z nim kontakt wzrokowy, patrzeć się prosto w oczy, może miał ciężkie dzieciństwo, uśmiechnąć się, rozładować napięcie. No takie było to.
1: Dowcip opowiedzieć na początku dla rozładowania napięcia, potem...
0: Jeżeli chce portfel, to go oddać po prostu i tak dalej.
1: Oddać,
0: tak dalej.
1: Powiedzieć, w czym jeszcze mogę pomóc, drogi przyjacielu. Na pewno wiele w życiu przyszedłeś, ja to rozumiem, no, nawiązać nić porozumienia.
0: Takie społeczeństwo elfów, nie?
1: Elfy to zabijaki też potrafią być, nie? Co ty,
0: ja wiem,
1: Władcy
0: wiem.
1: Pierścieni nie oglądał?
0: Ale ja mówię o takich elfikach, co były w tym. Była taka elfiątko, takie dziewczynka w tym. Dzwoneczek się nazywa, w czym to było? Pietusiu Panu.
1: A to są fairy.
0: O, no. No to takie właśnie, takie drobne z kwiatuszków, nie? Takie właśnie społeczeństwo.
1: Z felfy takie.
0: Dokładnie, no i nas to po prostu na takie, no to ta hodowla, no taka hodowla baranków, po prostu wełna nam urośnie, to ustrzygą psy, po bokach szczekają kapo, takie kurczę. No niestety tak to wygląda i obawiam się, że to nie idzie u nas przynajmniej

0: bo to nie jest nasza władza, to nie jest nasz rząd, to nie są nasze służby, to już nie jest nasz kraj w dużej części. Ja tak uważam, przepraszam bardzo, ale tak uważam, bo nasi rodacy by nie dopuścili do takiej sytuacji. To są jacyś obcy ludzie tu przyszli i niestety, no tak to wygląda.
1: Pamiętam,
0: a z broni to, to myślę, że jakieś koktajle Mołotowa. Rzucisz taki koktajl Mołotowa w grupę wrogów, to się zajmą ogniem, a ty się zajmiesz
1: wykańczaniem. Powiem ci więcej, jak ktoś się interesował tematem, to jak są takie syfony stare, jeszcze kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, za komuny były takie syfony, że się taki napój z gazem się wkręcało, no, i gazowało wodę, nie? To w takim koktajlu zagazować ten płyn łatwopalny i wtedy jest jeszcze lepszy efekt, bo jest z dwutlenkiem węgla, on rozsadza w powietrze, nie? To jest jeszcze lepszy efekt. No,
0: także... ja bym chyba stawiał tak jak foliarz Al na kuszę. Dodatkowo bym nosił sobie na plecach mieczyk, kilka noży, z dwa noże dobre i po cichu bym likwidował. Dobre buty, zakradałbym się, kurczę, i łapał takiego Helmuta za gębę.
1: No, w każdym razie taka finalnie taka nasza porada, jeśli chodzi o taką samoobronę, to najlepiej pracuj spokojnie, płać podatki, bądź przykładnym obywatelem i nie wychylaj się, idź i głosuj. Tak. To jest najlepszy sposób
0: samoobrony. A inni będą cię szanować wtedy, inne tak narody, twój własny rząd będą cię szanować wtedy, jak będziesz tak robił.
1: Oglądaj dziennik telewizyjny, Wiadomości Polsatu i Fakty.
0: Koniecznie.
1: Kupuj gazetę wyborczą oraz Fakty i jeszcze do tego szanuj żonę, chodź do kościoła przykładnie, ale nie za bardzo, żeby tak też nie drażnić tych, którzy są, żeby się nie poczuli ten. I zawsze toleruj odmienność, wszelkie odmienności, popieraj wszelkie mniejszości, bądź zawsze cichy i spokojny, nigdzie nie należ. O.
0: Nie wiem, czy wszystko... Dobre rady. Nie wiem, co dodać jeszcze można by było. I pamiętaj, że władza ma zawsze rację, a pan policjant wie najlepiej, co dla ciebie dobre.
1: Popieraj płatności zbliżeniowe, nie używaj gotówki.
0: Tak, bo bezgotówkowy w ogóle handel, jak wprowadzą, to będzie to dla nas bardzo wygodne. Ty, ja ostatnio do ekspedienta w knajpie, gdzie tam sobie żarcie zamawiałem, nie mogłem zapłacić kartą, tylko gotówką, bo akurat był gdzieś tam... w zastępstwie gości, nie mógł obsługiwać terminala i tam wywiązała się rozmowa i zeszło, że może niedługo wprowadzą handel bezgotówkowy, a koleś, no to bardzo wygodne będzie, fajnie, ja mówię, no tak i państwo będzie miało też bardzo wygodnie, będzie mogło zabrać ci pieniądze z całe swoje, a on tak chwilę się zastanowił, ty, no faktycznie.
1: No, ale co ważniejsze, to nie jest najważniejsze, że będzie całkowita kontrola, co jest właściwie głupotą, bo najpierw trzeba było usunąć tajemnicę bankową, co już zostało zrobione, a potem dopiero wprowadzić te płatności elektroniczne, co dopiero ma być zrobione, bo jak to powiedział pan Morawiecki, za 10 lat nie poznacie Polski, nie? No, także kto wie, no już jest pomysł, od półtora roku to miało być wprowadzone od roku 2020. Ja tak mówię, też jeszcze 2-3 lata, bo to zawsze jest takie 2-3 lata, nie już ten 2020, że będzie jedna karta chipowa, która będzie zintegrowana z systemem ogólnie i będziesz na przykład miał tam wszystko, receptę, to co ci dolega, jakie miałeś wizyty u lekarza, taka karta NFZ ma być wprowadzona elektroniczna. Teraz w tej chwili, nie wiem czy to już od tego roku, czy od 1 stycznia, ale jak będziesz wymieniał dowód, to już będzie dowód z warstwą elektroniczną, także będzie tam parę rzeczy zapisanych. Nie? No i nie będą się ciebie pytać, czy chcesz, czy nie chcesz. Nie będziesz musiał, ponieważ jak wiesz, w Polsce nieposiadanie dokumentu, odmowa posiadania dowodu, to jest mandat 12 tysięcy złotych. Także jest artykuł na ten temat. Nie? Także...
0: Najlepiej to

0: nic nie mieć i o to może chodzi niektórym tutaj, którzy nami rządzą i podają się za Polaków, żebyśmy, żebyśmy doszli do wniosku, że najbezpieczniej to jest nic nie mieć, spać na ziemi i karmić się promieniami słonecznymi tak, i wtedy będą tak, zadowoleni, że tak,
1: tak myślimy. Jak już 2 albo 3 lata temu mówiłem, przyszłość jest, będzie należała nie już do proletariatu czy prekariatu, jak kiedyś tutaj mówił Konrad, tylko to będzie socjał, który będzie żył z przydziału. I to jest przyszłość. Socjał, który żyje z przydziału. To, co ci przydzielą, to będziesz miał, będziesz socjałem, żyjącym z przydziału. No. To jest następny etap ewolucji.
0: I o, jeszcze jedną radę dodam do tych, które ty dałeś, Etamie. Nie oczekuj, że będziesz miał takie prawa, jak inne narody wspanialsze od ciebie, że będziesz miał, będziesz mógł sobie posiadać broń, jak Amerykanie, która sprawi, że władza będzie się miała na baczności, bo obywatele mają broń. Nie oczekuj, że ty Polaczku, cebulaczku, że będziesz jakieś wolności miał, że będziesz mógł się zrelaksować przy blanciku. Nie, to nie dla ciebie. Ty masz wódę pić i coraz głupszy się robić, bo jak będziesz głupszy, to będziesz grzeczniejszy też i będziesz łykał to, co ci powiemy też, a my lepiej wiemy, bo inaczej, bo ty i tak nie zrozumiesz tego, co my ci chcemy przekazać, więc lepiej, żebyś był głupi, bo wtedy się zgodzisz na to, na wszystko. No.
1: Ale pamiętaj, że jak pijesz alkohol, to sprawdź, czy częstujący cię ma butelkę z banderolą, która jest z orzełkiem. A jak nie, no to będziesz miał telefon zaufania, gdzie będziesz mógł zgłosić fakt, iż butelka, z której korzystałeś, banderoli nie posiadała. No.
0: Także... I broń Boże się nie... Tak, tak, bo inaczej będziesz uszczuplał skarb państwa. To jest bardzo wielki grzech. I też no, nie doskonal się za bardzo, zawodowo, nie prowadź własnego interesu. Są bracia starsi, mądrzejsi, którzy za ciebie zrobią interes tutaj i a ty w nagrodę, że jesteś grzeczny, będziesz mógł pracować u swoich braci starszych i mądrzejszych. Na przykład.
1: Szanuj premiera swego jak siebie samego. Tak jest. No. Bardzo mądre przysłowie.
0: I baw się tak, jak na to zasługujesz, przy dobrej muzyce disco polo, przy stand-upach wspaniałych polskich, śmiesznych i... To są dowcipy na ciebie, Polaku. Właśnie takie cipka, cycki, kurwa, mać. Dla ciebie to jest kabaret taki na poziomie twoim.
1: Zawsze ze świecącymi okularami i takimi różkami śmiesznymi, mrygającymi na głowie. Ja lubię tą publiczność. Jak można z siebie takich debili robić, ja pierdzielę.
0: I ty, Polaku, masz prawa inne co do własności prywatnej, co do obrony podczas zagrożenia. Masz inne, bo ty jesteś takim Polaczkiem tylko. Co ty byś chciał mieć, tak jak Amerykanin, jak Niemiec, jak Czech?
1: Jak coś znajdziesz na chodniku, na przykład 100 zł, to musisz oddać.
0: Tak, bo...
1: A myślisz, że teraz żartuję? No jeżeli znajdziesz banknot o nominale 50 zł zwyż, musisz oddać do Urzędu Miasta. Wiesz, przepis na to, jest.
0: Bo to nie twoje. Jak coś wykopiesz z ziemi, to pamiętaj, wszystko co wykopałeś z ziemi należy do państwa. Masz to oddać, masz w zębach zanieść i ciesz się, jak nie będziesz miał sprawy, że tak za wolno biegłeś.
1: No. A jak będziesz budował dom i przypadkiem okaże się, że są wykopaliska i to też nie jest żart. Są jakieś kopaliny takie archeologiczne. To urząd wysyła do ciebie grupę archeologiczną i na twój koszt ta grupa siedzi tam przez miesiące i dłubie w tym wszystkim. Na koszt właściciela działki. Ja się chyba nie mylę, bo zdaje się, że taki gdzieś artykuł czytałem też na ten temat. Znaczy nie artykuł w sensie ustawy, ale artykuł w gazecie, że gdzieś tam na jakimś polu, gdzie gość wykupił działkę i przekształcił ją zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działkę budowlaną, rozpoczął budowę, znaleźć jakieś fragmenty murów czy coś i on to zgłosił i nie wiedział niestety o tym, że na jego koszt będą archeolodzy tam siedzieć i grzebać tak długo, aż te mury. A on nie może w tym czasie nic robić i musi płacić, ponosić koszty tego jeszcze.
0: Ja to... No i dobrze. Co, tak właśnie... na to zasługujemy, a co ty chciałeś? No co?
1: Jak ci ropa
0: musisz
1: wytryśnie.
0: Być karny, grzeczny i opłacać wszystko i do urzędu skarbowego biegać codziennie najlepiej, wypełniać cały czas dokumenty, żebyś nie miał czasu, żeby jakieś interesy robić, bo ty nie o to chodzi, żebyś ty coś zarobił, to chodzi o to, żeby państwo zarobiło. Pamiętaj, że to jesteś dla urzędnika i dla państwa, a nie państwo dla ciebie, czy urzędnik dla ciebie. No.
1: Jak ci ropa wytryśnie na polu, to ci zabiorą. Znaczy nie ropę, tylko całe pole. Tak jest przecież.
0: Wiem. Jakby można by całą audycję zrobić w takim temacie, trochę jeszcze pogrzebać i by się okazało, że Polak to taki męczennik narodów, że wszystko ma najgorzej, nic mu nie wolno i zawsze najlepsze. Ma gorzej. No.
1: Wiesz, co jest najlepsze, że kiedyś spadł w Ameryce na samochód spadł resztka asteroidy czy meteorytu jakiegoś malutkiego takiego. On się spalił w większości, ale jak spadł, to miał średnicę koło metra, nie na samochód. I rozwalił samochód facetowi, bo wprawdzie facet stracił tam ileś tam tysięcy dolarów z tego samochodu, ale zarobił tam chyba pół miliona za ten meteoryt od jakiegoś instytutu naukowego w Stanach. A u nas to ci od razu zabiorą ten meteoryt, bo on też nie należy do ciebie, tylko do Skarbu Państwa. Bo to jest naukowe jakieś coś tam. Nie wiem dokładnie, już te też trzeba było pogrzebać. Artykuł o tym mówi, ale też to nie jest twoje, nie? Też nie możesz sobie go wziąć i o, tutaj mam meteoryt.
0: Nic nie jest twoje, to nawet jak coś jest twoje, to nie jest twoje. To ewentualnie jest ci użyczone, wydzierżawione przez państwo, nawet jak sobie kupiłeś sam, to nie jest twoje.
1: Także
0: też, no, jak wiesz, nie myśl se Polaczku, że se możesz na przykład na swojej działce jakieś wybuchy robić, czy pirotechniczne zabawy, jak youtuberzy amerykańscy, bo to co, że twoja działka, co ty musisz mieć zezwolenie, wtedy możesz na poligonie coś się ubiegać, żeby na poligonie ci pozwolili coś wysadzić, a i tak ci nie pozwolą. To ty nie myśl sobie, że tobie cokolwiek wolno w ogóle. Tobie wolno siedzieć i oglądać telewizję. Ci wolno.
1: No a teraz się zdziwisz, bo kupić, teraz wróćmy do tych dronów, kupisz drona i tak sobie będziesz latał tym dronem, nie? I wiesz o tym, że trzeba mieć mapkę, to jest aplikacja podobno w smartfonach udostępniona, gdzie są jakie obszary, do ilu metrów można ci tylko latać, bo tak to musisz prosić o zgodę, jak to się nazywa, Instytut Lotów, czy Agencja Lotów.
0: I musisz mieć w ogóle, chcieli zrobić, że musisz być, jakiś kurs przejść na dronowniczego w ogóle. Tutaj wszystko tutaj, na wszystko trzeba mieć kurs i przeszkolenie.
1: Jest już certyfikat pilota drona, oczywiście, że tak. I to jest od wysokości tam chyba 160 metrów, to jest jakaś tam pułap. Jest normalnie, jak chcesz robić, używać komercyjnie, firmę założysz z dronami, musisz mieć certyfikat. To nie jest taki hopsik. Ja nie wiem, od kiedy to miało być, funkcjonować, ale ja o tym bardzo dawno czytałem, więc już podejrzewam, to funkcjonuje. Nie?
0: To co także wolno, tutaj, jak nic nie wolno? Tak się zapytam. To co wolno,
1: ja
0: jak nic nie wolno?
1: Proponuję zmienić, ja jestem praktycznym człowiekiem, proponuję zmienić regułkę, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, zmienić na regułkę, co nie jest dozwolone, jest zakazane. To jest prosta sprawa, musisz się o każdą rzecz pytać, czy ci wolno. Nie?
0: Właśnie. Proste. A nawet jak ci powiedzą, że wolno, to się potem i tak może okazać, że ci źle powiedzieli, jednak ci nie wolno. Bo urzędnik był zmęczony i ci tak na oczepnego powiedział, że wolno. No, niektórzy tak robią, idą po jakieś tam zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że to, co robią, to im wolno, a potem się dowiadują, że jednak im nie wolno.
1: No ale popatrz, już tak nie jest, że już w tej chwili na przykład się jak coś chcesz zrobić, coś takiego poza wirtualem w internecie, nie? Że to się musisz, to już tak masz takie wbudowane, że intuicyjnie szukasz przepisów, czy co trzeba mieć, jaką zgodę, jakie pozwolenie, żeby to zrobić. Już takie jest w intuicję naszą taką, wiesz, samozachowawczą wbudowane już, nie? Zachowanie. Jeszcze tak nie ma w internecie, ale według tych projektów, które miały być jeszcze za Tuska, a być może teraz będą, bo tam o tych dziennikarzach na razie była tylko mowa, ale przecież za Tuska był pomysł, żeby wszyscy, to chyba dotyczyło również blogerów, musieli się rejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
0: No, bardzo chciał to
1: oczywiście,
0: wprowadzić. No.
1: Oczywiście na taką kartę trzeba zapłacić, bo ja miałem już dwu czy trzykrotnie rozmowę z KRIT, rozmawiałem, pytałem się o różne takie możliwości i nawet na takie drobiazgi jak wpuszczenie radia. Powiedzmy, że ja się dogadam z jakąś osiedlową kablówką i bym sobie radio chciał zrobić. Nie takie tam osiedlowe. W kablu, nie w eterze, w kablu. No to ja muszę koncesję wykupić. Muszę najpierw uzyskać zgodę tego właściciela tej kablówki i przyrzeczenie tak zwane na piśmie, że ten program zostanie umieszczony. Z tymi idę do Krajowej Rady. Tak mi to wytłumaczono, ja to tak zrozumiałem.
0: Przyrzeczenie? To przedszkole, przedszkolaki? To przyrzekam być grzeczny?
1: Zobowiązanie, że on mnie tam wpuści, tak? Da mi częstotliwość, aby w kablu, ja mówię o kablu cały czas. I teraz lecę z tym do Rady, tam do jakiejś pani Zosi, to zgłaszam i po do trzech miesięcy będzie wydana zgoda, ale ta zgoda musi być też podpisana moim z kolei zobowiązaniem, że tam nie będą poruszane sprawy polityczne i coś tam jeszcze, także będzie pewien jak gdyby przestrzał tych tematów zakazanych dla mnie i wtedy będę mógł to robić, ale będę płacił 750 zł rocznie za tą koncesję. Nie? Natomiast w przypadku eteru, czyli puszczenia radia takiego, z nadajnika takiego, który notabene nie jest drogi, bo kosztuje 540 zł, taki na 20 km, w promieniu 20 km, no to już muszę czytać, jakie są przetargi. I te przetargi często odbywają się tylko raz na 10 lat na dany teren, także trzeba taki przetarg wygrać. No tam trudno jest wygrać, bo tam są takie instytucje, które to widać po nazwach, że to są instytucje z milionowymi pieniędzmi i one występują, te koncesje najczęściej, nie? No więc także patrzyłem się na to, bo wchodziłem na ich stronę, patrzyłem na te przetargi i to się za głowę złapałem. Zresztą to nie ma szans w ogóle, żeby jakiś tam ten, jak to był, nie Maćko z Bogdańca, tylko kurde, jak się nazywał ten z Sycylii, ten gościu, kurde.
0: Zbyszko,
1: nie wiem, czy mówi się z Maćko z Bogdańca. Miał takie radio tam w Sycylii, w przystanku Alaska, Chris o poranku. To nie ma szans u nas na coś takiego. To w ogóle można sobie włożyć między bajki, żebyś takie radio otworzył. Eterowe.
0: No tak, nic nie wolno, nie można ani radia, domu se zbudować nie można, radia nie można. Jak pamiętaj, że jak się rozchorujesz, to idź do szpitala i się na korytarzu połóż, przynieś tylko swój koc, bo nie przysługuje ci i czekaj na przykład, aż ci noga odpadnie, to wtedy może przyjdzie zmęczony, umęczony lekarz, ale on cię poinformuje, że z NFZ-u ci nie przysługuje niestety to, co chcesz. I ci mogą tylko jedynkę i dwójkę wyremontować z zębów i nastawić skręconego palca.
1: Nie. Jedynkę, dwójkę i trójkę, ale mi, ponieważ uszkodziła się jedynka, ale uszkodziła się w sposób nieprzewidziany przez NFZ, to niestety mi ją tylko wyrwać.
0: Zawsze się tak kończy, że jednak nie.
1: Natomiast co do własnego koca, teraz się złapiesz za głowę, ale wyobraź sobie, że jeżeli ci wypiszą badanie holterowskie to jest EKG, które się robi przez całą dobę i to jest robione przy pomocy takiego aparaciku, który ci wisi na szyi i po prostu tam mierzy ci tam ciśnienie, takie rzeczy, nie, przez całą dobę. To żeby zrobić takie badanie, które oczywiście jest refundowane z NFZ-u, to musisz sobie kupić swoje baterie.
0: Co musisz kupić?
1: Baterie swoje kupić musisz.
0: Coś było. Ator kiedyś opowiadał, że skręcił sobie nogę i był w szpitalu i się okazało, że tam nie dają ci, jak przyjdziesz, cię przywiozą ze złamaną nogą, to nie, że dostajesz kulę, tylko musisz pójść tą złamaną nogą do sklepu, który jest, nie wiem, pół kilometra od szpitala i kupić sobie tą kulę sam.
1: Słuchaj, z tymi bateriami to jest fakt, bo ja kiedyś byłem na takim ogólnym badaniu, między innymi to ten, a USG tarczycy, to mi trakcie, bo tam się tylko leżało w tym szpitalu, nie? Takie tam te przeglądy były i tam po prostu trzymali, tam się leżało i dawali ci jakieś jedzenie. No to będę schudłem na nim 10 kilo przez 2 tygodnie. Natomiast ordynator zrobił mi badanie tarczycy, obiecał mi, bo coś mu komputer nawalił, a ponieważ ja tam się zajmowałem informatyką, no to pomogłem mu tam, zrobiłem, no i powiedział, o, to ja panu za to zbadam tarczycę.
0: Handel wymienny. Ja panu naprawię Windowsa, pan mi tarczycę obmacasz.
1: Najlepszy był ten holder. Mówi, proszę pana, teraz, o, to pan dostanie teraz takie badanie, że zrobimy tutaj, mamy taką możliwość, nie? Bo oni tak robili to, co mogli, nie? Po prostu nie było takiej zasadzie, wiesz, że tam jakieś kompleksowe coś, nie, tylko akurat mieli to wolne, to dawali, nie? I gościu mówi tak, idź pan do kiosku, no, chociaż nam nie wolno było z oddziału wychodzić, nie? Idź pan do kiosku, tam pan kupisz 3 bateryki. Ja mówię, po co? No bo trzeba swoje baterie kupić.
0: Za to najlepszą opiekę dostaniesz, jak władzy podpadniesz. To tak jak ten wspomniany przeze mnie dzisiaj pan Zbigniew Gelzok, który właśnie wykazuje szkodliwość technologii 5G. To wiesz co, jak on zaczął wojować tam po sądach, to go zaraz chcieli wysłać do psychiatryka. Zaraz cię zamkną w psychiatryku, jak fikasz. To jest ostatnio najlepsza metoda. Jak tylko jesteś, nie zgadzasz się z władzą, to od razu do psychiatryka, do choroszczy od razu cię chcą zamykać.
1: Tylko to jest bicz, który ma dwa końce. Kij, który ma dwa końce. Bo jak taki psychiatryk stwierdzi, że jesteś świrnięty i dostaniesz odpowiednie leki, to nosząc je przy sobie możesz wpaść w furię i jeszcze komuś krzywdę zrobić. I żaden sąd nie skaże. Także to nie jest dobre rozwiązanie wbrew pozorom. Bo jak ci dadzą jakieś, wiesz, na czubka jakieś leki i ty możesz być na nich i chodzić sobie po ulicy i nagle przedostaniesz szału i jakiegoś urzędnika udusisz po prostu. Też może być taka sytuacja, nie? Także wiesz, to wszystko ma, każdy kij ma swoje dwa końce w tym przypadku. Nie? Z drugiej strony, wiesz co, w tym kraju mieć żółte papiery to wcale nie jest głupie rozwiązanie, mi się wydaje. No. Po prostu na tak zwanego świata.
0: W ogóle, jak jesteś taki niepełnosprawny umysłowo trochę, na przykład jak Krzysztof Kononowicz, to zauważyłem, że strasznie się z nim tak cackają. Ci policjanci przyjeżdżają, panie Krzyśku, no ale panie Krzyśku, no a tam, panie strażaku, pan wypierdzielaj tu mi tu, bo ja se nie życzę se. A panie, no ależ panie Krzyśku, no. Panie Krzyśku, no. I tak wiesz, kochają go tam, uwielbiają, zdjęcia sobie robią z nim. I z Suchodolskim tam sobie zdjęcia pstrykają, to wiesz, idol tych gliniarzy, bo myślę, że na poziomie intelektualnym oni są zbliżeni troszeczkę. No i imponuje im po prostu pan Krzysztof, to jest skarb Białego Stoku przecież, nie? Tam był wszyscy.
1: No znają. Słuchaj, teraz. Popatrz. Wiem, że to się nie stanie, bo gdyby nawet się stało, to oczywiście zmienią wynik wyborów i on nie wygra, ale gdyby taki człowiek wygrał, powiedzmy, dla jaj by Polacy zagłosowali.
0: To by dobre było.
1: I pojechał do Trumpa, nie?
0: Panie Trumpek, pan mnie tutaj nie pierdziel głodne kawałki, bo ja swoje wiem i macie nam tu dać. No. Już.
1: Ale słuchaj, przecież kurde, był my naród, we the people, pamiętasz przemówienie, był Wałęsa przecież, no to czemu nie Kononowicz, też niech będzie. Co? Też
0: ja nie mówię po angielsku, bo ja z Polski przyjechałem i będę mówił po polsku, to wy się uczcie polskiego, panie tam Trumpek, czy jak tam się pan się nazywasz się. No chciałem powiedzieć, że Polska to wielki kraj i nie damy się tu wykorzystywać się. No i takie fajnie, tak to by było, cały świat by to oglądał z wypiekami na twarzy, wszyscy by gęby rozdziawili, Polska by sławna była, wiesz.
1: W tureckim swetrze.
0: No, taki z plamami jeszcze by pojechał.
1: Dali by mu do ręki uniwersalny translator ze Star Treka, czyli Google Translator, by mówił po angielsku przez translator. Dałoby się to załatwić, nie?
0: Może by tłumacza takiego samego miał jak Wałęsa, że właściwie ten tłumacz od nowa tworzył w czasie rzeczywistym przemówienie i zupełnie co innego tam mówił. Wałęsa tam swoje, wiesz, tam no, są prosy dodatnie, są panie prosy dodatnie, prosy ujemne i dlatego właśnie słońce się kręci wokół ziemi, a ja noblista tutaj przyjechałem, a tłumacz tam, no w związku z prężnym rozwojem naszej gospodarki chcemy tutaj zaoferować. No wiesz, i to dobre wrażenie robiło.
1: Ja nie mogę zapomnieć, jak on kiedyś w telewizji wystąpił, znaczy mówił o Wałęsie, nie? I on powiedział tak, że mamy takiego prezydenta, na jakiego sobie zasłużyliście. Jak był prezydentem. Ja po prostu tak się z tego śmiałem po prostu, ale wiesz co? wbrew pozorom ta postać właśnie, przez to może on taki, no, no wiadomo, no chłopek roztropek, no elektryk, tak, ale wbrew pozorom to naprawdę byli gorsi prezydenci od niego.
0: Nie było, wiesz, bo myślę, że wszystko to, że bardzo dużo tego syfu, co mamy, to on był twórcą tego tak naprawdę. On był człowiekiem, który miał zagwarantować poprzedniej władzy zachowanie wielu przywilejów. Stąd potem służby specjalne w biznesie, stąd, wiesz, pozostałości tych komuchów wszędzie, gdzie się da. Stąd ten cały syf, to Wałęsa, to on.
1: Wiesz co, ja już myślę, że w tej chwili to jest taki problem, że po prostu ta odpowiedzialność przez te 30, no już ile, 30 lat, tak? Już jest tak rozmyta, że tak naprawdę to już się w tej chwili nie dojdzie, co kto i jak. To już jest po prostu zbyt dużo czasu i zbyt dużo ludzi się przewinęło. Ja pamiętam taki czas, kiedy tych premierów tak zmieniali, to był jakiś przełom właśnie 90. lat, 2000. To już przy tym nawet nie potrafiłbym teraz wymienić, kto był premierem przez te 30 lat. To się tyle razy zmieniło. To pamiętam tego pierwszego, wiadomo, Mazowiecki, ale kto po nim był, to już nawet nie pamiętam. Suchocka chyba była.
0: Suchocka, potem chyba Miller.
1: Nie, jeszcze był przecież, jeszcze był Buzek, jeszcze
0: A
1: był
0: Buzek,
1: Pawlak.
0: Tak, premier Buzek.
1: No. Jeszcze był ten, no, Buzek, tego, ten, którego przewrót przecież zaraz po tym, po Suchocki, to był, no jak on się nazywał, ten, co Korwin, tą ustawę, co go wyrzucili. No, zapomniałem, no.
0: No, dzięki Suchockiej mamy takie cudo jak Konkordat, który nas kosztuje 19 miliardów rocznie.
1: Nie, to tam dwa samoloty F4, T-35.
0: Nie, to nawet w skali budżetu to jest sporo, nie? Już takie kwoty. A jeszcze dodatkowo, wiesz, ziemia, którą cały czas Kościół dostaje, różne inne przywileje, jakby to wszystko podsumować, to są, wiesz, bajońskie sumy. Ale ty, jakby Kononowicz byłby naszym prezydentem, to kto byłby pierwszą damą? Suchodolski?
1: Ja nie wiem, bo ja tam tego świata za bardzo.
0: Stałby tam z boku i. A, się chcesz mnie pozbyć? A ja ostatnio kiełbasę kupiłem i co? I kurwa nie ma. Zeżrzyj całą i tylko tam kiełbasą by go rzucał. Fajnie, wesoło by było, gorzej być już nie może. Ja myślę, że Kononowicz pod pewnymi względami jest inteligentniejszy od prezydenta Dudy, a już na pewno od Agaty Dudy, która się chyba ani razu podczas tej kadencji nie odezwała, tylko robi zawieszak i,
1: nie, no, takie
0: i
1: pokazuje pytanie,
0: te stroje takie, różne swoje.
1: Pytanie do ludzi na czacie. Komu byście stówę pożyczyli? Kononowiczowi czy Tuskowi? Ja bym was poprosił, daj pożyć stówę na miesiąc, nie?
0: No, ja nie wiem.
1: Ja oglądałem ze 2-3 filmiki tam z nim, jak w piłkę grał z jakimiś chłopakami, sport uprawiał, gimnastykę taką uprawiał i tam jeszcze robił paprykarz własnej produkcji. No, śmieszne to jest, ale tak nie za bardzo, szczerze mówiąc, dla mnie do oglądania. Ale myślę, że może kiedyś powstanie jakaś gra planszowa na przykład, albo nie wiem, albo jakaś gra na komórkę. W tym świecie uniwersum, jak to się nazywa teraz ładnie. Nie? Także kto wie. Myślę, że jakby tam był jakiś specjalista od komercji, to by to umiał dobrze opakować i sprzedać jeszcze, skoro to jest tak popularny program. Nie?
0: No, dobrze pisze PN Koci. Kononowicz przynajmniej sprawiedliwy by był i akuratny. O. Akuratny. Nie, no to tak naprawdę to on jest zagryziak. On by zaraz, wiesz, jak on jest teraz taki roszczeniowy i uważa, że wszystko mu dać i jemu się należy się, to jako prezydent to on by latał złotym samolotem. Mleko by mu przywozili, kurczę, gdzieś z Himalajów, specjalnie od kóz himalajskich, by codziennie dostawał.
1: Albo pełniłby
0: złoty.
1: Pełniłby, nie w Belweder, by przeniósł na szkolną.
0: No tak się mówi czasami na szkolną Belweder. Boży. Belweder tak, Boży.
1: Także wiesz, może by nie było lepiej, ale byłoby śmiesznie. O, tu już
0: ale powiem. On jest z kolei też i asertywny bardzo i on by się domagał dla Polski. On by walczył jak lwica o wszystko dla Polski. O reparacje, odszkodowania, wiesz, o różne rzeczy, o lepsze warunki, targowałby się, jak on się targować potrafi, wiesz, jak przychodzi co do czego, to on tak na bezczela nawet, panie, ja panu dam pół z tego, co pan chcesz, i koniec, i kwita, i już, ręka, już chce, wiesz, on jest śmiały w takich, jak czuje, że coś może tam wywalczyć, to walczy, to jest na pewno jego duża zaleta, w odróżnieniu od tych sprzedajnych szmat, które jadą nas gdzieś reprezentować i godzą się od razu na wszystko, jeszcze po non-stopach niemytych wycałują, wiesz, każdego, że pozwolił nam w ogóle interesy robić ze sobą. To nie, bez porównania. Konon by walczył o wszystko tutaj, by się targował, negocjował, załatwiał. To trzeba mu przyznać. Czyli byłby lepszy o wiele od naszych. Ja myślę, że intelektualnie Kononowicz nie jest jakoś specjalnie, nie wyróżnia się in minus w zestawieniu z naszymi rządzącymi, z wieloma. Przecież to są często sztajmesy, wiesz, czerwony nohal, czyta z kartki to, co mu tam przygotowali, jacyś specjaliści, co pozatrudnianych ma. Przecież to są prymitywy, chamy, buraki. To tak się ludziom wydaje, no bo w garnitur się ubrał, czyta z kartki, no to ludzie myślą, o, no coś tam reprezentuje, ale to jest takie chamisko, wiesz, dynamitem od pługa oderwany, wczoraj macał kury, dzisiaj jest ministrem finansów na przykład i dlatego oni tak się garną, mimo że mają wszystko, to i tak ich ciągnie, żeby jakiś burdel prowadzić właśnie, żeby jakieś, wiesz, wały robić, bo to jest ich świat, oni tak u siebie gdzieś tam na zabitej dechami w wiosce, czy tam, gdzie tak jak ich wychowali rodzice, no to oni tak się nauczyli, trzeba właśnie, dostali taką lekcję życiową, że nie dawaj sobie w kaszę dmuchać, jak dają, to bierz. To taką lekcję dostali od rodziców i tego się trzymają. No. Zachlane mordy sprzedajne, kurwy. Po prostu zero szacunku. Ja do Kononowicza mam mimo wszystko większy szacunek, mimo wszystkich jego wad, mimo że pazerny, że niewdzięczny i sto innych rzeczy, to większy mam do niego szacunek niż do polskiej poselskiej kurwy sprzedajnej.
1: No, widzisz, najgorsze jest to, że tych wszystkich właśnie takich posłów jest tutaj plus senatorów 560 sztuk, nie? Jest co dzielić. U mnie tutaj na osiedlu to tych sztandarów już powywieszanych, pełno tych uśmieszków takich, to wszystko na jedno kopyto zrobione, jakby to ten sam grafik robił, nie? Nieważne, która partia, tylko logo się zmienia. Jest wszystko dosłownie tak obklejone tutaj dookoła. A nie wiem, czy słyszałeś, jak tam chyba Ator opowiadał, jak gdzieś tam jakiemuś facetowi na wiosce przykleili na płot tam te wyborcze sztaby. I on zdjął to, bo tam sąsiedzi się zaczęli burzyć, że co ty popierasz, to nie tego, co trzeba, nie? I on zdjął i tam mu jakiś wyrok grozi za to, że on zdjął, że na jego płocie powiesili bez pozwolenia, nie?
0: Coś to jest było, dopiero... Tak. Dlatego jak najdalej się trzymajcie zawsze ludzie od wszystkiego, co państwowe, co z polityką związane. No chyba, że macie duszę cwaniaka, jakiegoś hachmenta, no to może coś tam wydrzecie pazurami dla siebie. Jak będziecie innych niszczyć, jak będziecie sprzedajnymi kurwami, to coś tam wywalczycie dla siebie, jakieś ochłapy. Ale tak, to zawsze wyjdziecie po prostu jak Zabłocki na mydle na interesach z państwem. Ilu było takich, co robili roboty jakieś dla państwa i im nie zapłacili w ogóle dla państwowych spółek. Takie TVP wykorzysta sobie wasze materiały bez żadnych praw, nie płacąc wam nic. Ja znam takie przypadki po prostu. Wszystko, co państwowe, jest zawsze do dupy w tym kraju. I tak było, jest i będzie. Od butów po służbę zdrowia.
1: Konkurs był w 2005 na 3D.pl, czy tam kat.pl, bo to była chyba ta sama strona, na logo i oprawę graficzną do TVP. I 2 miesiące ludzie produkowali, wysyłali tam, to takie forum 3D właśnie było, takich zaciętych freelancerów. No i ogłoszenie potem przyszło. Ja tak czytam, jak też chciałem zrobić, ale nie zrobiłem, bo mi się nie chciało. No i tak czytam, że żadna z prac, dziękujemy za przesłanie iluś tam set tych prac, żadna z prac jednak nie jest, komisja uznała, żadna z prac nie spełnia naszych norm, w związku z czym zlecimy wykonanie brandów graficznych w firmie zewnętrznej. Zrobili w chuja.
0: No, a pomysły zawsze na zbieranie. Zrobią.
1: Nazbierali ile trzeba tych pomysłów. a potem się okazuje, że takie logo za 100 tysięcy, nie, albo za ileś takie logo jest tak jak, czekaj, co to było to logo, co ja ostatnio za 12 tysięcy, bo szukałem właśnie, ile kosztowało logo, a już wiem, Polska Agencja Kosmiczna, ten trójkąt z wyciętą dziurką, takie logo i to 12 tysięcy podobno kosztowało, nie? Już nie mówiąc o olimpiadzie zimowej w Kraków, nie Kraków, przepraszam, Zakopane 2020, które tam kosztowało 60-80 tysięcy, a w ogóle nawet nie przystąpili do tego, żeby próbować się zgłosić do organizacji, ale logo zrobili.
0: No, jakbyś poszperał, to by się okazało, że to znajomi królika i pociotki jakieś, albo bobelek jakiegoś posła zrobił na pańcie i bardzo ładne i w ogóle.
1: Nie, to szwajcarska firma, bo oni powiedzieli, że w Polsce nie mogli znaleźć jakiegoś standardu. Gdzieś tam jakiś artykuł czytałem. No, także ta zajebiste, no, pięknie, Zakopane 2020 napisane, nie? A taki kurde, taki
0: fontem ukradzionym może jeszcze.
1: Słuchaj, za taki jedno logo to cały rok byś żył, nie? Takie dość, takich zleceń mieć. Ja mam prostą zasadę. Opierajmy zawsze w aktualną władzę. Jak teraz jest PiS, to do PiSu. Jak będzie PO, to powołał się napisać. I tak zawsze aktualną.
0: I niezgodność nie pozwala.
1: Proponować, że coś się za darmo zrobi, jako taki tam freelancer, że do portfolio, że tutaj do tego. To jest dobry pomysł. Popierać zawsze aktualną władzę i to jest i bezpieczne, i tak jak bym powiedział, na czasie by było się zawsze. No właściwie to co? No, obiektywnie rzecz biorąc, to aktualnie no, PiS ma poparcie, no ma poparcie.
0: Połowa tak. Polaków popiera. To no. mi w tym momencie ręce opadły i dziękuję i wypisuję się. Nie czuję się niestety tutaj, nie identyfikuję się z Polakami za bardzo. Jestem obywatelem kosmosu, dziękuję bardzo i robię to, co uznaję sam za słuszne i proszę mnie pocałować w dupę. A tutaj też pyta się słuchacz, mój przyjaciel z czasów podstawówki napisał, że chce się spotkać, pogadać, warto czy nie? Słuchaj, jak posłem na przykład jest, czy urzędasem, czy banksterem, to warto, spotkaj się, napluj mu w ryja, obal na ziemię, skop i oszczaj płaszcz. To myślę, że wtedy warto zdecydowanie.
1: No ale popatrz, obiektywnie rzecz biorąc, to i tak jest lepiej niż było, nie? Za tego PiS-u, bo jednak tam rozdają te pieniądze, ceny idą w górę, wiadomo czym się to skończy, że będzie hiperinflacja. Wcześniej czy później, nie? Ale będzie. No ale jednak coś tam zwracają, nie? No kurde, no, trudno mi jest tak zająć jednoznaczne stanowisko na nie. No, ja nie głosuję, po prostu mówię szczerze, nie głosuję, nie będę głosował na żadną partię. Po prostu nie czuję tego, nie będę z siebie robił idioty. Po prostu nikogo nie jestem w stanie popierać w tej chwili. Po prostu im nie wierzę i tyle. Ale obiektywnie no, nie jest źle. No, jeszcze jakieś tam najtańsze parówki można kupić, nie? Tak ja to mówiłem, parówkę za złotówkę, nie? Taką najtańszą. No, także jeszcze się dogada, co włożyć. Gorzej będzie, jak tylko będzie sam gar, bo nie będzie gara, nie? No, zobaczymy, jak to długo pociągnie ten cały system. Kurczę. 100 tysięcy na koncie mam, ZUS-owski. Dodam jeszcze, żebyście nie myśleli.
0: 125 tysięcy.
1: No, nie, na takim zwykłym to nie mam, bo ja już konta nie mam. Ale to będę musiał, jak będą chcieli ten elektroniczny wprowadzić, to trzeba będzie, właśnie tutaj się zastanawiam, bo pieniądz elektroniczny będzie pewien problem, jest pewien zgrzyt, bo będzie musiało być konto bankowe, a nie każdy musi mieć konto bankowe. Żeby przymusić do konta bankowego, trzeba by było zmienić konstytucję, bo to jest podstawowa wolność człowieka, nie tylko konstytucja, ale deklaracja praw człowieka. Nie można zmuszać człowieka do zakładania konta bankowego. To jest deklaracja praw człowieka. To będzie problem dopiero, jak oni to obejdą. No to będzie, ciekawych czasach żyjemy. Czy to przekleństwo, czy nie? Zobaczymy.
0: Zobaczymy, jakie podatki jeszcze wprowadzi nowe PiS. Gdzieś miałem, kurczę, listę wszystkich podatków nowych, które wprowadził PiS. Bardzo była długa ta lista, a już szykują się nowe i zamordystyczne różne ustawy, czyli regulacje dotyczące wszelkich zawodów, dziennikarza, artysty, no wszędzie tam, gdzie jeszcze się da wyregulować, na pewno będą się starali, żeby zamknąć mordę tym, co są, wiesz, co coś tutaj szemrają,
1: Może
0: jakieś pomroki.
1: YouTube'a uregulują jakoś.
0: O to im,
1: nie
0: im
1: będzie...
0: to bardzo doskwiera, tylko oni tak nie za bardzo wiedzą, jak to ugryźć, żeby tak zabronić. Oni by najchętniej zabronili internetu, bo po co to na powietrze iść sobie pobiegać, a nie przy tych te komputery całe te. Myślisz, że oni tam potrafią komputery obsługiwać, te posły? Jak taki Kaczyński, to ja wątpię, czy on w ogóle włączył kiedykolwiek komputer. On nie jest tak jak nasze mamy, czy coś, że jednak się, wiesz, siadły i nauczyły, tylko to jest po prostu taki starodawny człowiek trochę, nie? I on się nigdy tego nie nauczy, bo on nie rozumie takich rzeczy za bardzo.
1: Ja obstawiam, że umie nawet Windows zainstalować sam, także obstawiam.
0: Co?
1: Nawet
0: jaja sobie robisz?
1: Z samostartującej płytki. Spokojnie, myślę. No, nie wiem. Może
0: co,
1: kiedyś...
0: Coś tam dobrego, to może im się uda zmniejszyć ZUS, zrobić go po prostu, wiesz, skalowalny w zależności od dochodu, nie? Że będziesz płacił. No już coś tam szemrają, że to takie przedsiębiorca 500+, nie? Też dla przedsiębiorców.
1: No, ja też czytałem o 45+, więc coś, no jeszcze nie dla ciebie, ale już dla mnie 45+, dla tych takich starych, niepracujących oldtimerów, już to będzie takie 45+. Nie możesz znaleźć pracy, bo jesteś za stary, wykluczony, to wtedy tam to jakieś pieniądze. Nie? Ale ja ostatnio chłopakom na kontestacji mówiłem na temat 500+, że powinni zacząć myśleć, bo to już 3 lata chyba obowiązuje, nie? To wiesz, emerytury są przecież rewaloryzowane, a 500+ nie jest rewaloryzowane. A? Trzeba dodać, podnieść je. W Niemczech Hartz 4, czy na przykład ten Kinderwelt jest podnoszony co roku, a 500+ nie jest podnoszone, więc to powinno być już 515+, na przykład 560+, bo ceny poszły do góry. Co z tym zrobić?
0: To co tam, będziemy kończyli, nie?
1: A która to jest godzina? Ojej.
0: Trzecia w nocy.
1: No.
0: Jestem już na antenie z wami 6 godzin. To jeszcze nie jest rekord, ale już chyba blisko troszeczkę rekordu.
1: Ale nie, ale zapłacili za 2, nie? To jest najlepsze. Przypomnę słuchaczom, że zgodnie z ustawą robocza godzina w Polsce nie może być mniej płatna niż 12 zł netto, więc zobaczcie to. Że będzie krawiec, będzie poza prawem, że tak powiem, to nadawanie miał. Musicie dorzucić. A że ja też mówiłem, bo trzeba wcześniej mówić, zawsze ktoś coś mówił we dwóch, no to musicie podwoić tą stawkę, więc czekam na to, żeby tam krawiec mi napisze, potem poskarży się w mailu, czy było tyle, czy nie było tyle. A jak nie, to do Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Ja was zaskarżę, ja wyślę pismo. No. Także
1: fajnie się gadało.
0: Fajnie się gadało, wesołutko, czasami było,
1: ale
0: a czasami smutno.
1: Na zakończenie, bo to ja tak powiedziałem teraz, ale to nie jest z dupy wzięte. W Polsce obowiązuje umowa o domniemanie. My domniemaliśmy, że wy chcieliście słuchać, więc teraz musicie domniemać, że no to jest umowa o domniemanie. Przecież dajcie 76 rok, Zagierka wprowadzona. Tak jest. Także jest umowa o domniemanie.
0: Nie wiem, czy czytaliście regulamin Nocnego Radia. Jest tam do ściągnięcia ze strony. Takim małym druczkiem jest napisane, że godząc się na słuchanie, zobowiązujesz się zapłacić za audycję.
1: Nie.
0: 2000 zł za minutę. I ja jutro do prawnika idę. Mam już wasze IP.
1: Ja bym to nazwał inaczej. Słuchanie za utrzymanie. O, to by było najlepsze. Żeby tak ci wzięli na ten, na jak to się nazywa, mecenat, tak.
0: Albo ruchanie za słuchanie.
1: Mówię, nie mnie, chociaż krawca weźcie. Potem się pomyślimy o mnie. Krawca.
0: Ja do słuchaczek mam.
1: No.
0: Ruchanie za słuchanie.
1: Potrzeba to nie liczę, bo potrzeba tam jest, wiesz, on jest bogaty. Nie? Sam mówił coś.
0: Się nakradł, Żyd.
1: Nie, to ma... Ma konsolę Pro, no to przecież jakby nie był bogaty, to by nie miał Pro, tylko miałby zwykłą. To jest mój wyznacznik bogactwa. Jak ktoś mówi, że ma PS4, to ja po prostu od razu już wiem, że to bogaty. Nie?
0: On się tak dorobił kiedyś... na szkalowaniu zęby, wiesz? Jemu
1: nie,
0: służby
1: słuchaj,
0: płacą.
1: On kiedyś z samochodu dzwonił. O, ja pamiętam, że parkuje, coś tam było, to nie było. przypadkiem, no chyba, że z wypożyczalni, nie, to możesz tam...
0: No to co, nie mógł z komórki dzwonić?
1: Ale nie, nie, z samochodu. Znaczy w sensie, że z samochodu w aucie był kierował. No to tak.
0: No to komórka.
1: Nie o to, że... Nie, nie o to, że nie mógł z komórki, tylko że ma samochód. To
0: aha, że samochód ma.
1: A no widzisz. No.
0: Myślałem, że sugerujesz, że ma jakiś telefon specjalny, samochodowy, satelitarny.
1: Teraz ci zadam ci teraz niezręczne pytanie. Miałeś kiedyś samochód?
0: Można powiedzieć, że tak.
1: Ale tak ty, w sensie ty.
0: No w sumie tam, no tak, można tak powiedzieć, że miałem.
1: O, no to w sumie ja też jeden dzień miałem samochód. Oddałem go. Ale miałem jeden dzień, tak, zgodnie z umową miałem jeden dzień. Posiadaczem małego Fiata.
0: I ja umiem jeździć samochodem w sumie i motorem i tak dalej, tylko po prostu nie mam prawka i nie jeżdżę, bo mi się to zupełnie nie kalkuluje, żeby mieć samochód, płacić te wszystkie opłaty, ubezpieczenie, jakieś OC, wydać na zrobienie prawo jazdów, na sam samochód i to wszystko mi się nie opłaca, bo ja rzadko gdzieś jeżdżę, no to sobie jeżdżę, tak, jeżdżę sobie taryfą po prostu. Często, no, albo komunikacją, teraz
1: ja bym się dziwnie czuł jadąc samochodem, bo popatrz, jadę tym samochodem i trzy miejsca są wolne, a ludzie na przystankach stoją za tramwajem, bym się zatrzymywał i ich podwoził po prostu. No, głupio tak, kurczę, samemu jechać, jak mam cztery miejsca. Nie?
0: To PiS wprowadzi takie prawo, że jak masz dwa wolne miejsca, to masz obowiązek zabrać obywatela.
1: Staruszkę na przykład.
0: Bo to jest godne i sprawiedliwe. I no Kaczyński tak uważa. On mówił też właśnie w tym przemówieniu do przedsiębiorców, co wspominałeś, że przedsiębiorcy chyba zapominają, że są w tym kraju jeszcze inni ludzie, którzy... No. I zapomniał jeszcze dodać, bo ugryzł się w język, którzy bardziej zasługują na wasze pieniądze niż wy sami.
1: Ale on zapomniał powiedzieć tym, ja tam to chyba kawałek słuchałem, że tak on powinien bardziej to zaznaczyć, bo on dobrze mówił, tylko on się powinien zwrócić do tych przedsiębiorców korporacyjnych, tych dużych, zachodnich. Wprowadźmy płacę równą z płacami w waszych krajach.
0: Wszystkim porówno.
1: No, wszystkim porówno.
0: Dać tym, co nie mają, bo to nie może być tak, że jedni mają, a drudzy nic nie mają i są głodni.
1: To nie byłoby złe, słuchaj, Krawiec. Jakby wszystkim porówno dali, to my i tak mamy mniej ogólnie rzecz biorąc niż pozostali. Gdybyśmy dorównali to do średniej.
0: My zawsze będziemy mieli mniej i nic nam się nie będzie należało. Mi dodatkowo jeszcze bykowe wprowadzą pewnie i będę płacił za to, że kobiety, że baby nie mam i że się nie rozmnażam.
1: Znaleźć fikcyjną żonę. No albo będziesz udawał, że jesteś gejem, no to ewentualnie będziesz zwolnienia będą.
0: Właśnie, i oskarżę ich o to, że mnie atakują, moją seksualność, po prostu wykorzystują przeciw mnie, że nie mam jakiejś baby, to co gorszy od razu?
1: No widzisz, żeby tak wszystkich teraz pocieszyć, tych, którzy jutro do pracy idą, to widzicie, ja dzisiaj o 16 zjadłem pierwszy posiłek, za 7,50 kupiłem sobie zestaw kotlet mielony, Taka partia ziemniaczków.
0: A, ten biedronkowy jest... taki, o, ale to dobre tak. Jest całkiem.
1: No dobre.
0: Tylko balizną śmierdzi strasznie.
1: No wiem, ale
0: jak
1: tam
0: ty się tym najadasz, jak ja się tym nie najadam, to ty się tym najadasz?
1: Ale ja teraz jestem na diecie, bo wiesz, no. Jak się zaczyna ważyć koło 110, to już, to wiesz. No a potem zjadłem jeszcze sobie trzy parówki. Też
0: to jest etam na diecie. Zjada sobie jeden tylko skromny zestawik obiadowy, kilka paróweczek. Coś tam, lody na deser, ciastko. I to mu wystarcza na tej diecie. Skromniutko.
1: I po co
0: żebyś ty się nie zapadł
1: co
0: w sobie.
1: Powiedziałeś o ciastku. Przypomniałem sobie, że zjadłem dwa batoniki milki jeszcze.
0: Dieta etamowa. Jedz co chcesz, tylko troszkę mniej niż zwykle. Już nie jeden schabowy plus 7 zapasowych na talerzyku obok.
1: Jeszcze przymrożone kawki, przepraszam, zapomniałem. No dobra, no ale dwa tutaj mam obok siebie, dwie owsianki niezjedzone jeszcze, na jutro sobie zostawiłem. To już jutro sobie nic nie kupuję, bo mam jeszcze trzy bananki w lodówce. Będę sobie miks swój robił, kuflowy. No, tak,
0: Ej, foliarz, co ty tu, on pisze, że etam, co ty żresz śmieciową padlinę. Bardzo dobre są te zestawy biedronkowe. I 8 zł to nie są już takie grosze. No to jak pójdziecie sobie, zamówicie gdzieś jakiegoś kurczaka, to zapłacicie tam 14 zł na przykład, nie? Za kurczaczka, tak jak tu u mnie. Nie, chyba to no nie, 15 no ja
1: ogólnie czy coś. Ogólnie to dzisiaj na zakupy wydałem 50 zł, ale to ja dla siebie kupiłem takie byle co, ale resztę to kupiłem tutaj do domu. No. Także pewnie to nie jest tak. Dzisiaj trudno jest zrobić poniżej 50 zł zakupy tak naprawdę, żeby przynieść konkretną reklamówkę wypełnioną. Także nie ma tak hopsiu.
0: Ale coś w tym jest, że faktycznie przetworzone takie żarcie z konserwantami, z różnymi takimi substancjami chemicznymi, które sprawdzają, że to się nie psuje długo, no to nie jest to zdrowe. Lepiej samemu sobie coś przyrządzić, tylko no to czas. Niestety.
1: A kto ma czas?
0: No właśnie, kto, my... Ostatnio ktoś to tak się zdziwił, mówi, co, jak ci ludzie typu Kononowicz czy Suchodolski tak często mogą mówić, że ja nie mam czasu? Jakie oni takie zajęcia mają? Czym są tak strasznie zajęci tymi całymi dniami, że nie mają czasu? To do nas też można by to trochę tak przypasować, nie mam czasu.
1: Bo ja im to wytłumaczę na podstawie wczorajszego dnia. Położyłem się, potem wstałem o 12, nie? Poszedłem do sklepu, wróciłem, to już była pierwsza, to położyłem się spać, wstałem o 20, coś zjadłem, obejrzałem serial i koniec dnia.
0: Zadzwoniłem do Krawca, chcę pogadać.
1: No, a dzisiaj zrobiłem jeszcze mniej, nie? Scedowałem jedną czynność na kogoś innego. No, i tyle. No. Także to dzień minął jak z bicia strzeli po prostu. Już jest prawie czwarta, położę się, to wstanę jutro o 3 i co? No. Trzeba patrzeć realnie, pod czyimś kątem, a nie po sobie, nie? Zawsze, że tak powiem, trzeba się wczuć w tego drugiego człowieka, w jego problemy życia.
0: W jego styl bycia. A to, co ty, foliarz, tu piszesz, że za 8 zł połówka z piersi kuraka? Już tak drogo? To trochę drogo, nie? A ja tu mam za 10 chyba złotych, jakoś tak, pół kurczaka, połówkę kurczaka już upieczonego. W kurcze pieczone, taka fajna jest sieć. Oni te kurczaczki tam bez żadnej chemii, bez niczego, po prostu pieką na ruszcie, to ja wolę dopłacić 2 złote i mieć pół kurczaczka upieczonego, fajnie, przyprawionego, a nie kupować surowe i robić. Szczerze mówiąc,
1: te części kurczaka rzeczywiście nie są jakieś tam super drogie. Pierś kurczaka nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jest tym właśnie najdroższym elementem, a wcale nie jest najlepszym. Najlepsze są polędwiczki z kurczaka i filety z uda kurczaka, które są dużo tańsze. A jeszcze bardziej polecam serca i żołądki. To są podroby, które w ogóle prawie tłuszczu nie mają. I to jest najlepsze jedzenie, a ono jest najtańsze. Tam 3 złote tacka kosztuje. Tylko trzeba polubić serca i żołądki.
0: No, no i zdrowe są. A zestaw obiadowy tutaj w kurcze pieczone mam pod nosem, mam tam frytki z dobrą taką surówkę, wiecie, że tam jest ogórek, jakaś kapusta, przeróżne rzeczy, taka mieszanka surówek, polane to fajnie sosem, fryteczki i na przykład gyros z kurczaka albo właśnie kawałek kurczaka, albo polędwiczek kilka sztuk z kurczaka i to tylko raptem kilkanaście złotych kosztuje. No to ja sobie wolę takie coś gotowe, ciepłe już kupić, przyrządzone z suróweczką. Jakbym to wszystko kupował surowe, to bym chyba tyle zapłacił. Nie wiem, na czym oni zarabiają.
1: Z tym przyrządzaniem, co tutaj napisaliście na czacie, to ja mógłbym przyrządzać jedzenie, ale w sumie to po co? Wszystko jest. Jakoś tam dzięki temu mniej jem, a tak bym jadł więcej. Taniej by to troszeczkę wychodziło, ale niedużo, tak szczerze mówiąc. No, jak mi dietetyk zaleci, będę wtedy się bawił w kucharza. Tutaj sobie robił różne rzeczy, bo się chcę dostosować do porad dietetyka, bo chcę schudnąć. Ale to jeszcze za jakiś czas. Na razie jeszcze czekam z NFZ-u, to trochę trwa.
0: Za 14 zł mam chyba zestaw ze schabowym. Dzisiaj sobie kupiłem w Tai Hui, czy jak tam się nazywa ta sieć taka. Tai Chi, Tai Hui, jakieś takie ping-pong. No i tam różne są zestawy. Jest chińszczyzna, ale można też schaboszczaka normalnego wziąć. No, tam też kilkanaście złotych kosztuje. No to ja wolę schaboszczaka z ziemniaczkami, z surówką. Co? Jak kupię w sklepie, to zaoszczędzę 3 złote i muszę to wszystko robić godzinę, nie? To dziękuję bardzo.
1: Już wiem, dlaczego dlaczego się nie najadasz tym zestawem z Biedronki za 7,50, bo ja jeszcze do tego przed zjedzeniem wypijam kufel 0,7 herbaty posłodzonej, a po zjedzeniu wypijam drugi kufel 0,7 herbaty, także to się spuchnie, jestem pełny.
0: O Jezu, że ty się nie schaftujesz po takiej ilości herbaty, po herbacie się po dużej ilości chcesz żygać.
1: No ale wiesz, ja mam pojemny żołądek. No ja potrafię zjeść 8 do 10 pasztecików, więc nie ma problemu żadnego, jakbym chciał. Albo dwa kebaby, powiem, takie duże.
0: Ja już kebabu nie kupuję, jak ostatnio trafiłem na jakiś dziwny kawałek, niedobry taki, że mi w gardle stanął odruch wymiotny miałem, to już się zraziłem do kebabów.
1: Nie, ja z kolei nie mam czym gryźć. Także.
0: Foliarzu, no piszesz, że sam kupisz, to wiesz, co jesz. No jak, nie do końca też, bo przecież te piersi z kurczaka czy wędliny, co kupujesz sobie tam, czy coś do przyrządzenia, czy jakieś nawet mięso mielone, czy coś, to przecież też to wszystko już jest jakoś tam przetworzone, przygotowane i spreparowane często też.
1: Sączone jest tym soronkami.
0: Już. Nie mówiąc już o tym, że ten kurczak, co ja mam z sieciówki, tej kurcze pieczone z budki, to on może być lepszej jakości niż ten, co kupisz w sklepie, bo oni mogą mieć dobre jakieś po prostu źródła, mogą mieć dobrą umowę z jakimś w miarę ekologicznym rolnikiem, który o te kurki tam dba i nie faszeruje ich antybiotykami na przykład. Bo coś tam nawet się chwalą, że mają te kurczaki z dobrego bardzo źródła. No a takie sklepowe, wiesz, w hipermarkecie, to cholera wie, co to może być, to różnie, to ruletka trochę, nie?
1: No ja po 3 dniach treningu zyskałem 4 cm w bicepsie, jak na kurczakach jestem, także one są nie tylko w tym, ale też jest metanabolem albo innym testosteronem jest nawalone.
0: No, cycki ci wyrosną.
1: A nie, no cycki to mi wyrosły od soi. Także to, wyrosły, bo
0: nie czarujmy. No przepraszam, i już ma etam. Dasz pomacać?
1: Wszystkie skinki w domu są na mnie za małe. No.
0: Kobiety ci zazdroszczą.
1: No, w pewnym sensie tak. No, w każdym razie, dobra, słuchaj, kończymy, bo to już jest taka godzina, a ja jeszcze chciałem coś wypić na wieczór, zrobić sobie jakąś herbatę ziołową. To uspokojenie po naszych dzisiejszych rozmowach.
0: Dzisiaj wesolutko się pośmialiśmy.
1: No właśnie tak trochę, ale w takim kontekście niestety smutnym rzeczywistości. Alternatywnym, alternatywy 4. Niestety. Dobra.
0: Dzięki, że mi potowarzyszyłeś. Fajnie się gadało. I w ogóle.
1: Tobie i wszystkim. Hej.
0: Trzymaj się, cześć.

0: On młody jest, on by był dla ciebie akurat. Nie, nie, nie wiem, ze 25.
1: Nie podoba mi się.
0: Nie?
1: Nie.
0: A mi się podoba.
1: Znaczy jest okej. Okay,
0: ale jaja. Słyszałeś, Max?
2: Wszyscy won. Wszyscy won.
3: Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
4: To by było na tyle. Dziękuję bardzo, że słuchaliście. Dziękuję bardzo za donejciki. Im większe, tym bardziej dziękuję. Ale tym, co przysłali mało, to też takie skromne podziękowanko. Tak mrugnę wam, mogę wam oczko puścić. O, tak. No, dobra. A ja sobie idę 6 godzin w sumie. Jakie 6? 6,5. Prawie 7 godzin. O, to jak tego słuchacze nie docenią i nie będą mnie wychwalać pod niebiosa i mówić krawiec mistrz, to się obrażę już tym razem naprawdę i nie żartuję. Ja wam nie grożę, ja po prostu informuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć.

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, mówi Krawiec, audycja Spoiler o filmach w Nocnym Radio. A to był fragment muzyki.

0: Ja przepraszam, trochę jestem tu zaskoczony. Ja się nie spodziewałem, nie wiem, trochę mnie to zbiło z tropu. Może zrobimy dzisiaj jakąś inną audycję, jakiś luźny after pochodzenia. Żyd, no słuchajcie, Żyd. Ale jak to? Przecież ja sprawdzałem.
1: A te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów.
0: Nie wiem, ale... No, zastanówmy się, co w tej sytuacji zrobić, bo w tym radio, tu w Polsce, u nas, w naszym radio, ja nawet się wahałem, czy nie zmienić nazwy na nasze radio, tu tak mi podpowiadaliście trochę nasze radio i tutaj Żyd...
1: Nie jestem antysemitą, ale jak mnie Żyduwa nazywa Żydem, to za siebie nie ręczę.
0: Nie no, żartuję sobie w sumie. Nic nie mam do Żydów. Nawet kiedyś znałem Żydów i to takich ortodoksyjnych. A tu jest właśnie ciekawe pytanie, czy jakie są rodzaje tych Żydów, bo Sacha Baron Cohen tak mi nie pasuje do takiego mojego polskiego, rodzimego, ojczystego wyobrażenia Żyda właśnie. No bo co, w jego filmach roi się od lubieżności, od sprośności, od homoseksualistów, dyndających pindoli, pornoli, i to Żyd taki? Ja myślałem, że Żyd to taki, wiecie, czarne pejsy ma, mycka, suknia czarna i się kiwa i krzyczy Ajwej, Ajwej! Nie wiem. W każdym razie no, to jest właściwie człowiek, który ma dobre wykształcenie. Uczył się w dobrych, prywatnych szkołach. A karierę komika zaczynał jako student. To były jego początki. W teatrze się udzielał. Takim protoplastą postaci Borata jest Christo. Dziennikarz z nie z Kazachstanu, ale gdzieś te rejony. I to była taki pra Borat. Osobiście tego nie widziałem, ale nie zdążyłem jeszcze sprawdzić tego Christo. Ale no właśnie, ale co? Ale muszę jakiś podkład tu włączyć, bo tak gadam na sucho. No, ci, którzy przyszli dopiero teraz, to słyszą tylko o Żydach. I to nie jakichś Żydach, tylko o konkretnym Żydzie dzisiaj. Sacha Baron Cohen, śmiałem się, że komik żydowskiego pochodzenia. No tak, no matka Żydówka, ale z korzeniami perskimi. To ciekawostka. No i to ponoć się właśnie po matce, tak, dziedziczy. Bycie Żydem. No, a my bardziej patrzymy pewnie na Żyda jako wyznawcę judaizmu, ale może też no, o krew też chodzi, o rasę, co po niektórym. I... A patrzę, co tutaj piszecie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich czatowników. Przypominam, że można wejść na naszego czata na stronie nocneradio.pl i tam sobie klikamy w czat i możemy sobie pogadać z innymi słuchaczami, których tu no, trochę jest, to jest. To jest aktywna społeczność i można też dzwonić do audycji, pogadać ze mną. Na Nocne Radio taki jest Skype, trzeba sobie dodać taki profil do znajomych i już można tu dryndać, dzwonić, zagajać i wypowiedzieć się na przykład na temat filmów z udziałem Saszy Barona Cohena. Ali G, czyli taka pierwsza znana postać, w którą wcielił się wspomniany aktor. Potem Borat, Bruno, Dyktator. No, Dyktator też świetna postać. Film jakoś nie zdobył uznania krytyków tutaj w Polsce, ani też i publiczności, chyba sądząc po ocenach, po komentarzach. A to jest naprawdę niezły film, moim zdaniem, który też jest bardzo aktualny. Mówi o takich rzeczach jak feminizm, jak terroryzm, jak dyktatura. Czy są jakieś ważniejsze teraz dużo...

Znaczy jest dużo innych ważnych spraw dookoła nas, tak? Że to są jakieś głupoty może? Że to płytki film, jak o tym jest? Chyba nie, no. Jak dla mnie Sacha Baron Cohen to jest komik formatu Charlie Chaplin, Jim Carrey i jakoś no, też go postrzegam jako kogoś o tego formatu. Simply pisze, Krawiec, gadamy teraz o historii marksizmu, nie przeszkadzaj. Ćwiczcie sobie wielofunkcyjność. Jedna półkula, ta lewa, będzie właśnie rozmyślać o marksizmie, a ta prawa będzie słuchać nocnego radia. I potem wam się, tylko co tam się wylęgnie po środku, potem to aż się boję myśleć. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy nie są na czacie, bo ja tak się zawsze skupiam tu na czatownikach, ale ogólnie wszyscy słuchacze nocnego radia. Ostatnio tu się sporo dzieje, różne audycje, różne aftery, nieoczekiwane retransmisje, tak jak było wczoraj na przykład, retransmisja z Radia Wolne Wilno, teoria twarogu, no to po prostu coś niesamowitego i to mówię całkowicie bez cienia sarkazmu w tym momencie. No a ostatnio wyobraźcie sobie, że lider zespołu U2, Bono, poszedł do parlamentu i zaproponował politykom nową broń w walce z terroryzmem, z ekstremistami muzułmańskimi i tak dalej. Otóż właśnie humor. Humor, bomba śmiechowa. No, gadaliśmy już o cywilizacji, o grze cywilizacja i o bombie kulturowej, tak, którą odpalamy na terytorium wroga. No i co, no a dlaczego o tym wspominam? Bo właśnie Bono zaproponował, żeby tam Sachę Barona Cohena wysłać gdzieś na wschód i niech robi show, nie? Ja myślę, że terroryści mogą nie mieć poczucia humoru, a tylko kałachy w dłoniach i to może być koniec kariery. Zaproponował Bono jeszcze dwie inne postacie, w tym jakąś aktorkę komediową, chyba z tego co pamiętam, i ona to skomentowała tylko tak, że holy shit! Tak jej się spodobała perspektywa wyjazdu gdzieś, no... i uświadamianiu i uczeniu poczucia humoru panów odzianych w długie białe tuniki, w rękach kałasz. No, wiemy, że nic tak nie odstrasza jak seria z kałasza, także komika, więc się nie dziwię, że reakcje chłodne. Jak takie jakieś dłuższe macie dla mnie informacje tutaj, tak jak Zenon właśnie mi tu pisze na czacie, to najlepiej zadzwońcie i wspomnijcie o tym. Oczywiście przy okazji dzielenia się swoimi opiniami na temat Sachy Barona Cohena. No i właśnie, też taka plotka chodzi po internecie, że Donald Trump to jest kolejne wcielenie Sachy Barona Cohena. Jak się zastanowić, no i spojrzeć na przykład na cytaty tego jegomościa, to można dojść do takiego wniosku, że to jest taka kolejna komiksowa, przerysowana postać, po prostu polityka, który się zachowuje trochę jak Borat. No bo co powiecie na to? Gdyby Iwanka nie była moją córką, chętnie bym się z nią przespał. No to takie właśnie w stylu high five, jak się masz? To moja siostra daje dupy w naszej wiosce? No to takie właśnie taki Borat znowu trochę wychodzi. W ogóle to przedstawienie też, wracając do postaci Borata, czyli dziennikarza z Kazachstanu, który wyjeżdża do USA, żeby tam podpatrywać różne rzeczy i je potem przekazać w swoim kraju. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Nie było
To znaczy tam jest, to jest tak bardzo umownie, był taki reportaż oglądałem, w którym mieszkańcy tej rzekomo rodzimej wioski Borata się wypowiadają i no w ogóle tam w intro jest pokazany nie Kazachstan, tylko jakieś inne miejsce. On oczywiście tych wszystkich, no to wiadomo było, że on tych, te postacie, które tam nagrywa, to też przedstawia w krzywym zwierciadle na zasadzie to jest nasz mechanik, zajmuje się aborcjami, no, albo mówi, to jest nasze przedszkole, a tam taka zagroda dla świn, nie? I dzieciaki powtykane. To jest wszystko bardzo mocno przerysowane. Mieszkańcom tej wioski zostały... mieszkańcy zostali przedstawieni w sposób groteskowy i oni się na to żalą trochę, bo też nie zarobili na tym ani grosza. Oni pewnie zostali z tego, co tam słyszałem, skuszeni jakąś tam obietnicą, że no takie wiecie, krzywe trochę kwaśne sprawy się pojawiają, że oczywiście pojawił się tam z ekipy producentów ktoś, kto obiecywał, naobiecywał, tak, że tu będzie droga, wiecie, ja tu pogadam z waszym sołtysem i do burmistrza nawet pójdę i do prezydenta, wiecie, będzie dobrze, tu jak będziecie sławni, to wiecie, my tu kręcimy film, to będzie w całej Ameryce popularne, a w cały świat was zobaczy, wiecie co tu będzie, kochany, no ale na razie nie dostaniecie od nas ani grosza, oczywiście nie mamy funduszy, ale te perspektywy, proszę pana, no i tak skusił tych prostych, biednych takich ludzi w tych sweterkach, w tych gumofilcach, co świata nie widzieli, znają tylko swoją kozę, swoją lepiankę. Nie no, przesadzam oczywiście, ale no tacy biedni, prości ludzie, którzy, no, których pewnie jest łatwo omamić i oni się skarżyli w tym reportażu mocno. No w gruncie rzeczy cały świat dzisiaj ich ogląda i się z nich śmieje, tak? Że to jest wioska Borata. Taka sława, niesława, niedźwiedzia przysługa, nie? Zrobił z nich słynną wioskę Borata. Żyją tak, jak żyli, w gnoju, no bo muszą to w końcu, są wioską Borata, nie? No i taki to jest świat, nie? Właśnie. No ale śmiejemy się wszyscy z tego, najbardziej chyba z tego właśnie wcielenia Saszy Barona Cohena. Borat, który jest wcieleniem i kwintesencją po prostu obciachu i takiego widocznego zapóźnienia cywilizacyjnego, tak? Niemodne ubieranie się w staroświecki garnitur, wieśniacki jakiś strój, słynny oczywiście strój kąpielowy Borata, który dzisiaj można kupić na Allegro w wielu różnych odmianach, wersjach i kolorach. I... No i to w ogóle te wąsy oczywiście, Borat w swojej kurnej chacie, jak z taką dumą opowiada, że ma, że jego wideo to jest z nagrywaniem, nie? VCI recording. No i widać taką dumę, to jest właściwie szydzenie z czyjegoś zapóźnienia cywilizacyjnego. Chodzi oczywiście o mieszkańców wschodu, o różnych tam Arabusów i muslimów. Okej, nie? Właśnie dużo jest takiego też humoru, ale to ogólnie u Cohena jest seksu, właśnie fiutów, cycków też, nagości, takiej prowokacji. To jest aktor, który się absolutnie nie boi łamać tabu, prowokować i to maksymalnie, wręcz na granicy skandalu. No, słynne sceny z Borata, gdzie on właściwie cały na golasa z dyndającym ptakiem, jeszcze ze swoim takim obleśnym kumplem, grubasem, który też biega na golasa, no biegają po hotelu, tak, gdzie są jakieś imprezy, gdzie jest cała sala osób i widać no, raczej, że ludzie są zaskoczeni. Zastanawiałem się właśnie, jak to jest organizowane, tak? No bo wiemy, że przecież można pozwać potem, bo można coś. Ja myślę, że to jest taka mieszana, taka trochę się po cichu dogadują. Wiecie, jak to jest, kto ma wiedzieć, ten wie. Krążą jakieś plotki, że będzie jakiś aktor, że się wygłupi, żeby nie panikować być może, tak? No oczywiście to chodzi tylko o to, żeby na kamerze to wyglądało wiarygodnie, że ludzie są zaskoczeni, że jest straszny skandal. No bo słuchajcie, wszyscy w garniturach, tak? Jakaś impreza ważna. No, Borat się spotykał też ze znanymi różnymi postaciami i zastanawiam się, na ile jest taka strategia, że producenci nie ujawniali różnym, czy politykom znanym w Wielkiej Brytanii,
czy innym osobistościom ze świata, że to jest po prostu aktor. Na ile oni myśleli, że to jest faktycznie jakiś dziennikarz z Kazachstanu? Ta wyrozumiałość jakaś taka i konsternacja na twarzach większości ludzi i taki lęk przed, widać też lęk przed zachowaniem się niewłaściwie, przed urazą uczuć, tak, obcokrajowca, który jest na maksa egzotyczny. Przecież Borat szokuje na każdym kroku. Jak wita się z jakąś grupą, która go przyjmuje, to się obcałowywuje z facetem, a kobiecie tak podaje rękę i to tak od niechcenia i śledziucha takiego, nie, że jakby gardził nią trochę. I ta pogarda oczywiście potem też to jest rozwijane przez komika, także on właściwie to do kobiet to ma, ma stosunek taki, że baba to jest do garów i do pługa i do zaspokajania mężczyzny i nie powinna wyłazić w ogóle z domu, bo jest za głupia, żeby cokolwiek robić. No po prostu jest maksymalnym, jak się tylko da, szowinistą, a jeszcze o skłonnościach homoseksualnych. Borat oczywiście zaprzecza, jakoś sobie tam to tłumaczy po swojemu, ale on się po prostu, no, widać, że tam i komplementuje, jak na plaży zobaczy jakiegoś muskularnego tego tam mięśnie, mu tam maca i wa, nice, high five. No i jest tutaj dużo takich aktualnych właśnie też tematów, genderyzmy, geje, homoseksualiści, to zostało rozwinięte oczywiście przy okazji postaci Bruno. Bruno to jest z kolei ekscentryczny gej, zmanierowany maksymalnie po prostu, skoncentrowany na swojej seksualności, tak. No taki po prostu stereotypowy pedzio i to taki, no raczej taki, który nas zniesmacza lub wręcz budzi wrogość. Tylko że on jest tak przerysowany, że tu już głupiejemy, tak? I wariujemy trochę, bo już sami nie wiemy chyba, jak się zachować. I to jest właśnie geniusz w kreowaniu tych wszystkich postaci, tak samo jak Ali G. No, Bruno, o którym teraz mówię, pojawia się... Każdy z bohaterów ma swój specyficzny sposób ubierania się. Sasha Baron Cohen, przygotowując się do roli Borata, przygotowywał sobie też i garniturek swój. Taki szary garnitur, szara koszula, no wygląda bardzo szaro, jak mieszkaniec byłego bloku wschodniego. No i on tego nie prał. Chodził w tym garniturze bardzo długo, aż on był już przepocony czy coś, żeby wzmocnić efekt chyba tej konsternacji właśnie u różnych ludzi, z którymi potem będzie przeprowadzał wywiady. Właściwie te postacie są tak skonstruowane, żeby mógł właśnie rozmawiać z ludźmi, no bo Borat jest dziennikarzem, Ali G jest raperem, który prowadzi program, show i rozmawia z różnymi znanymi osobami. A Bruno to jest ktoś, kto w ogóle się dużo spotyka, bo lubi się spotykać. Ogólnie jest takim w ogóle showmanem, aktorem. Właściwie to nie pamiętam, kim był Bruno. Modelem chyba po prostu był, czyli no wypinał pupcie, a jak się pupcie wypina, to można też poznać różne osoby. No taki po prostu gej, no taki... To jest postać też, no, mnie ten film zaskoczył, bo tam są centralnie takie wulgarne już na maksa sceny, gdzie mamy zbliżenie na takiego majtającego się po prostu ptaka na wszystkie strony, nie? To jest jakieś tam chyba próba, nie wiem, ja staram się takie rzeczy wyprodukowane przez tych twórców, co wiem, że chcą coś ludziom powiedzieć, to się wtedy zastanawiam, co chcą nam przez to powiedzieć, nie? Co prawda autorzy, czyli Sacha Baron Cohen, który jest często autorem scenariusza i też no, współtworzy razem, ma tam do pomocy jeszcze, teraz nie pamiętam nazwiska innego reżysera i scenarzystę, no to... Zastanawiam się, co oni mówią, taki dyndający ptak, nie? No taki coś, no w ogóle ta nagość taka, te pornole,
Borat był w jednym odcinku leczony z homoseksualizmu, tak? Czy coś takiego. Ten temat się cały czas pojawia. Na pewno jest jakaś seksualizacja życia i twórcy chyba chcą nam to jakoś unaocznić, że ten świat może zwariował, nie? Raczej nie wygląda to jak zachęta, tylko na takie po prostu przerysowanie tego, co jest teraz, żeby to ukazać. To jest taki chyba najczęstszy zabieg u różnej maści twórców, nie? Czyli wyolbrzymienie, przejaskrawienie i przerysowanie jakiegoś tematu, żeby go unaocznić wszystkim i zapytać się, czy to nie jest szalone jakieś, nie? Że jest to takie skoncentrowanie się wśród wielu facetów, na przykład na wyglądzie, wydepilowane brewki, już malują się nawet faceci, tak? No, przecież cera musi być gładka i piękna. Wypachnieni, do fryzjera co parę dni chodzą i są tak zniewieścieli, że się zastanawiamy już, czy to gej, czy to nie gej, czy to może jakiś inny wynalazek, na przykład biseksualista, czy coś. Ale czy właściwie tak dużo jest takich osób? No na pewno w takich krajach jak Polska trochę mniej, nie? To jest właśnie też jakaś tam cecha niektórych. Myślę, że Bruno jest bardzo amerykański i Borat też. Może stąd ten humor nie zawsze pasuje, bo Borat często obnaża różne takie cechy Amerykanów, które mogą być uznane za niepoprawne politycznie. Czyli dziwny zabieg. Z jednej strony łamie sam bardzo mocno polityczną poprawność, a z drugiej jakby jednak miał misję pokazania ludziom, Amerykanom, że wy Amerykanie jesteście na przykład w dużej części antysemitami czy rasistami, bo niektóre właśnie wywiady Borata, reportaże pokazują te cechy u Amerykanów. Rasizm, jakieś takie też zapóźnienie, jeśli chodzi o wiedzę, o świecie, tak? Czyli Amerykanie są zbyt skoncentrowani na sobie i tak resztą świata się nie interesują. No tak ze strony geograficznej czy tam coś. Nie wiedzą, kto tam jest, kto na świecie. Widzą tylko, że jest Ameryka i reszta świata na przykład. No, nie trudno znaleźć w sumie zawsze prostych ludzi, których łatwo jest wyśmiać, ale myślę, że Borat tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia, bo łoi też równo Sacha Baron Cohen z tych dzianych i bogatych, tych z dobrego domu i tych ze slumsów i z czarnych i z białych. No, Ali G to raper szpaner, gangsta raper właściwie, na maksa pretensjonalny, na maksa też głupi w zasadzie. No taki prostak, ham, któremu się wydaje, że jest inteligentny. To jest najlepsze połączenie, jakie może być w ogóle. Ali G zaczynał w jakimś amerykańskim innym programie jako taki dodatek, potem doczekał się własnego show, a jak show się stało mega popularne, to nakręcono pełnometrażowe filmy. Z tego, co widziałem, chyba się ukazały 3. Ja widziałem 1 i całkiem mi się podobał. Bardzo taki komiksowy, przerysowany też i głupkowaty, na maksa żenujący też. To jest kolejna rzecz taka u komika, o którym dzisiaj mówię. Sacha Baron Cohen lubi posługiwać się żenadą i tworząc różne takie żenujące sceny na maksa, że aż nas ciary przechodzą i po prostu albo zaczynamy się głupkowato brechtać, albo zakrywamy twarz. To w zależności od charakteru, kto ma jaki. No to jest fajne. Ja lubię takie właśnie operowanie żenadą. No bo właściwie dużo jest tej żenady. Żenujące jest zachowanie, po prostu nieumiejętność dopasowania się, robienie wiochy tak zwane, tak? Albo zmuszenie wszystkich do 10 minut ciszy, tak? Wszyscy chcąc uczcić jakąś, uczcić pamięć jakiegoś zmarłego, się spotykają. No Borat tam jest też jednym z gości i zarządza 10 minut ciszy. No to się, wszyscy są bardzo zdziwieni, bo to raczej 10 sekund, nie? Ale tak czekają, taka żenująca, no żenujące obcałowywanie się, żenujące bieganie na golasa, żenujący dyktator, który na linie
z gołym fiutem, też taki rozkraczony, po prostu uderza w okno jakiejś kobiety przerażonej. Masa takich żenujących scen. Kopnięcie też, no, łamanie takich nie tyle tematów tabu, co takich granic, które nie każdy przekracza, w stylu na przykład kopnięcie dzieciaka w sklepie, tak, który się niewłaściwie zachowuje. Tak sprzedanie mu kopa, że on tam leci i się przewraca na pudła jakieś. Przemoc na dzieciach to jest też coś, czego się ludzie boją, a jak już myślą o komedii jakiejś zwariowanej, to sobie to odrzucają. Pewnie poszczególne osoby odpowiedzialne za film jak Gorącego Ziemniaka, bo to nie chcą mieć z tym po prostu nic wspólnego. Lepiej nie, tak? Lepiej nie. A tu widać, że twórcy się nie boją niczego. To, co im przyjdzie do głowy, to właściwie no to robią, tak? Ja lubię takich twórców, którzy są odważni. Tak też się mówi o Saszy Baronie Cohenie, że to jest gość, który ma jaja. I to jest jakiś jego trademark. Pomyślcie, to naprawdę nie jest takie proste. Ja teraz ogłosiłem na przykład akcję, żeby robić jakieś prankowe telefony, dowcipasy, prowokacje telefoniczne. Gdzieś zadzwonić, czy do pracodawcy, czy do jakiejś firmy, czy do Urzędu Skarbowego, czy do ZUS-u, gdziekolwiek, do prezydenta na przykład. Dzień dobry, chciałem z prezydentem rozmawiać. A kto mówi? On już będzie wiedział, kto mówi. No, dawać mi tu. Jakieś takie żarty można porobić i żeby to wysyłać tutaj, do nocnego radia, zrobimy jakiś konkurs na najfajniejsze nagranie. No i to już wymaga odwagi, tak? I jakiegoś przełamania się. Wyjście na ulicę, robienie jakichś pranków wymaga jeszcze większej odwagi jakiejś i takich jaj, tak? Żeby nie spękać, żeby nie być spiętym. Robić to na luzie. A jak jeszcze mamy sobie robić jajca i wiemy, że to będzie nagrywane z jakimiś znanymi osobami i po prostu zbłaźnić się albo sprowokować je, coś takiego powiedzieć, że wszystkim pójdzie w pięty, nie? Albo wszyscy się w ogóle wystraszą, to jest dopiero sztuka i to wymaga jakiegoś tam przygotowania, nie? Bycia takim aktorem wielkiego formatu, bo to nawet nie chodzi o to, że ktoś nam da w mordę, tylko to jest strach przed tym, że wyjdziemy na totalnego wiochmena takiego, nie? Co na przykład brzydko pachnie, nie umie się zachować, jest szowinistą i rasistą, bo Borat jest też rasistą, nienawidzi Żydów. Stąd może ten mój wtręt na początku tutaj, może nie każdy skumał, dlaczego, co tak o Żydach tu było. Nienawidzi Żydów, jest przekonany, że Żydzi, jego antysemityzm jest oczywiście przejaskrawiony i sparodiowany, no bo Borat myśli, że Żydzi mają szpony po prostu. Jest tak nauczony, bo u niego w wiosce jest na przykład święto takie, że się goni wielką figurę Żyda i się ją kopie, potem Żyd znosi jajo żydowskie i małe dzieci dopadają to jajo i kopią takie po prostu rozgrzane już do walki, po prostu się rzucają na to jajo i je tam masakrują. No, jest to pokazane mocno groteskowo wszystko. I no, była nawet jakaś taka afera, że wysoko postawione osoby z Kazachstanu się wypowiadały na ten temat i wyrażały swoją dezaprobatę, co jest taka batalia. Tu mamy z jednej strony komika, z którego się śmieje cały świat, który zdobywa nagrody, który jest zapraszany na największe imprezy jako osoba zapowiadająca, tak, że pojawia się super gość przez chwilę, Sacha Baron Cohen. Ktoś, kogo uwielbiają tłumy, ktoś inteligentny, wygadany, bo to jest bardzo mądry facet. Początkowo ciężko było znaleźć mi, kiedyś było ciężko znaleźć wywiady, gdzie był Sacha Baron Cohen as Sacha Baron Cohen. On jako on sam się pojawiał rzadko, potem to zostało jakoś tam zmienione, teraz już są różne wywiady, no i jak się go posłucha, naprawdę inteligentny facet. No i a co mamy z drugiej strony? Jakiegoś śmiesznego, łysiejącego polityka z Kazachstanu, który wyraża swoją dezaprobatę, że się z nich śmieją. Wszyscy jeszcze się głośniej zaczynają śmiać, jak wyjdzie taki, nie? I zastanawiam się, jak to działa, jaki to ma skutek, no bo cały świat się w pewnym momencie zainteresował tym Kazachstanem jakoś tam. Być może była to szansa na
tego, żeby... To by było bardzo nieoczekiwane, tak? Gdyby władze takiego kraju, jacyś tam dostojnicy nagle stwierdzili, że, była, że był to świetny film, że co prawda jest totalne pomieszanie z poplątaniem, to nie jest Kazachstan, ale chętnie zrobimy z tego jakoś tam też swoją markę, przyłączymy się do tego i zrobimy na przykład Park Borata, albo coś tam. Nie, no oczywiście to jest ciężko by było im to zrobić, ale znaleźć jakieś takie rozwiązanie, żeby się do tego dokleić, zainteresować świat Kazachstanem i trochę propagandy wysłać w świat, że to wcale nie jest takie złe miejsce, że cały świat myśli stereotypami, to może tak dawniej było, teraz to jest zupełnie inny kraj, zapraszamy inwestorów. Wiecie, można się albo obrazić, albo rżnąć głupa, mówiąc brzydko trochę, i starać się podłączyć, nie? I coś z tego torcika wykroić dla siebie. Być może to by była lepsza strategia. No tak czy owak, Borat jest już postacią trochę zamierzchłą, ale swego czasu był bardzo popularny i był na topie. Bruno jakoś tak mnie już nie zachwycił zbytnio. To jest taka szydera po prostu z gejów, ze świata show biznesu też, mody, z pewnego właśnie upadku, no zdaniem wielu z upadku kulturowego, tak, który... W skrócie, mówiąc najprościej, polega na tym, że facet przestaje być facetem, że jest pomieszanie wartości różnych, a dodatkowo seks staje się wartością jakąś taką mega ważną dla ludzi i hedonizm też, no, przyjemności, narcyzm, co, też, no, bo Bruno jest oczywiście wielką gwiazdą, skoncentrowaną na sobie oczywiście i na swojej seksualności. Zawsze się ubiera bardzo pretensjonalnie i w tak... no po prostu bardzo też dziwnie, no tak właśnie gejowsko, nie? Taka moda gejowska, jakby to powiedzieć, czyli jakieś wycięcia na dupie, jakieś podkoszuleczki, żeby mieć tu odsłonięte, ramionczka, tak? I przykrótkie tutaj i tu się jeszcze dynda coś, takie dyndadło i tu króciutko, tu żeby było wyeksponowana nóżka, No wiecie, i tak po prostu na maksa szydera, przerysowanie już czegoś, co wszyscy jakoś tam znamy, no i to takie gejostwo, które tych, co po niektórych heteryków, jak to mawiają właśnie sami geje, heteryków, drażni, tak? No i też fajny film, bo jakby tego nie odbierać, to jest to po prostu takie... oglądanie czegoś pod lupą, nie? Czegoś przejaskrawionego właśnie, wyolbrzymionego i pokazanego jak na dłoni. I możemy sobie to lepiej może dzięki temu poobserwować i zastanowić się, czy taka przesada w tym temacie, taki klimat, to czy to jest... Jak to odbierać, nie? A może to inaczej działa, może to rodzi tylko takie spowszednienie. No bo kto da więcej? Kto przebije Sacha Barona Cohena w byciu gejem, tak? Może tylko wielki gej Al z South Parka, ale to też nie wiem. Wręcz, no, facet chyba jest geniuszem, skoro tak łatwo, tworząc jedną postać, stał się wręcz ikoną jakiegoś takiego, jakiejś takiej gejowatości właśnie śmiesznej. Więc tylko nie wiem, czy to jest taka postać, której ktokolwiek chciałby używać do promowania siebie, nie? Czy na przykład sami homosie myślą teraz o tym, żeby takiego Bruno... ciekawe, jak oni się do tego ustosunkowują. Może to wpłynie, może też to zwróci uwagę pewnych środowisk, że się na przykład zachowują... Że no, my tacy jesteśmy, tak? I może to jest jakaś przesada już po prostu w takim zachowaniu. Sam nie wiem, ale ciekawi mnie, co wy o tym myślicie, wy, czyli słuchacze Nocnego Radia. Którzy to możecie właśnie, wy słuchacze, jak pięknie dzisiaj mówię, dzwonić na profil Nocne Radio na Skype'ie i sobie tu ze mną pogawędzić o... No, tak wracając do tego pomysłu, że humor przeciwko karabinom, kurczę, to naprawdę ma sens, no bo w Polsce się udało, tak? U nas się sprawdziło. Swego czasu kabarety, satyra cała na PRL, Bareja, Laskowik, Smoleń, kabarety typu Elita,
no, cały wielki przemysł satyryczny, trochę taki podziemny częściowo, a częściowo nie, to było coś, co moim zdaniem zdewastowało PRL. To był utrata prestiżu władzy, która prowadzi już, no to jest już początek końca, tak? Jak wszyscy się śmieją z króla, nawet dookoła błazny wszystkie się z niego śmieją, no to co królowi pozostało? Sznur. I myślę, że nawet bym tutaj powiedział, że być może przeceniamy trochę, że Jan Paweł II obalił komunizm. No tak, tak, no Jan Paweł II. No owszem, no przyszedł i powiedział, no, tam, niech wstąpi duch twój. Ale to moim zdaniem humor odegrał jeszcze większą rolę tutaj, właśnie satyra. Pokazanie ludziom, że absurdów rzeczywistości. I pomyślcie, humor, śmieszna scenka, jakiś show fajny, to jest coś, czym łatwo dotrzeć do każdego człowieka. I do inteligenta, i do człowieka prostego, i do wykształconego, niewykształconego, do każdego, będą się śmiali ludzie i coś tam i skumają, nie? Te absurdy. A jakby pan profesor wyszedł, no chyba lepiej to ludziom pewne rzeczy uświadamia, niż taki Korwin, czy ktoś, który tłumaczy zasady działania kapitalizmu, czy wolnego rynku. Chociaż tutaj akurat może zły przykład podałem, bo Korwin zawsze się śmiejemy. Może on taki ma plan właśnie, no kabareciarz z muszką się mówi czasami, nie? Czyli łączy politykę z humorem i wyszło mu, że jak doda to do siebie, to będzie efekt piorunujący, a wyszło trochę może nie tak jak miało, bo nikt nie chce głosować na tego, który jest jednocześnie politykiem i satyrykiem. A okazało się, że u nas lubimy tylko smutnych panów, być może w garniturach, którzy nawet im warga nie dygnie, jak mówią. Chociaż nie, no to ci nasi politycy to tacy roześmiani. I tak właśnie, pani redaktor, że tak powiem, tutaj oczywiście zabawnie pan to, że tak powiem, podsumował. No, to taki właśnie humor u naszych polityków jest. Taki, oprócz tego, że się śmieją, to nie ma nic śmiesznego na przykład. No bo to trzeba uważać, nie? Jak się powie coś za bardzo śmiesznego, to no tutaj pisze furiat, szczególnie Schetyna błazen. Pani, idź pan znowu, pani, rozwalę tą kamerę, idź, poszła ty dziennikaro, głupia, kopnę w tą kamerę, zobaczysz, ale będziesz miała, no. To taki pan. To mi się z Niesiołowskim pomylił. Czemu ja spodziewałem Niesiołowskiego, a Schetyna mi się... Schetyna jest zupełnie inny. Schetyna jest taki raczej cichy, po prostu tak mówi, co ma do powiedzenia. Po prostu dziękuję bardzo. To tyle miałem państwu do powiedzenia. Podejmiemy wszelkie kroki z wiedzy, jaką posiadam. No i to właśnie taki bardziej język chyba, nie? Zawsze ma banana na twarzy, ale to który? To Schetyna, tak? Ma zawsze banana na twarzy, tak? No nie wiem. No właśnie, a propos parodiowania głosów, różnych takich umiejętności, no to myślę, że Sacha Baron Cohen jest mistrzem. Właściwie każdy z jego bohaterów się wysławia inaczej. Ali G, czyli raper, gangsta raper, to jest też właśnie ciekawa postać, bo to jest coś, co może nie do końca do nas trafia, bo to jest, no taki gangsta raper to jest amerykański dresiarz taki. Z tego co wiem, to Amerykanie mniej więcej tak się śmieją z tych gangsta raperów, jak my z dresów, tak? Taki śmiech z jednej strony się ich boimy, z drugiej się z nich śmiejemy. No to on mówi zupełnie inaczej. Mówi, yo man, bitch! This is my terrain, bitch, motherfucker, yo, man! Tak mówi trochę. To jest zabawny efekt, bo znowu wpuszczamy po prostu gościa z Bronxu, który... To jest taka też żałosna i żenująca na swój sposób postać, bo on naucza jakieś dzieci małe,
jak radzić sobie w getcie. Jakieś takie szkołę ma absurdalną, ta szkoła zostaje zamknięta, on się miesza do polityki, niechcący, przez jakiś zbieg okoliczności, no i zaczyna być mega popularny. Okazuje się, że jego proste rozwiązania, że jemu się zawsze wszystko, jemu się koncentruje wszystko na laseczkach, na dragach, na spluwach. I on ma takie też rozwiązania na problemy nasze współczesne też. Czyli na przykład, jak poradzić sobie... Panie Ali G, jak by pan poradził sobie z problemem emigrantów? No, trzeba wpuszczać po prostu tylko ładne laseczki do naszego kraju i problem rozwiązany, yo! No, i takie ma... I wszyscy zaczynają go kochać, jako staje się idolem i bożyszczem. To też jakiś taki chichot właśnie z tego, że... Z tej naszej współczesnej historii. Współczesny chichot historii, tak... Tak dziwnie powiem, no bo to wszystko się dzieje, tak? Czasem mega głupki, tacy prości kolesie, tylko że są zabawni, na przykład są fajnymi showmanami, men, zostają jakimiś gwiazdami, tak? I wszyscy ich uwielbiamy i oglądamy ich, zamiast na przykład jakąś książkę fajną poczytać, mądrą, z której coś wyniesiemy, albo spędzić jakoś fajnie inaczej czas twórczo, coś zrobić, coś stworzyć, nie wiem. Albo już nawet, nie wiem, się sobie poimprezować, cokolwiek, to oglądamy jakiegoś głupka, nie? I jesteśmy jeszcze przekonani, że to jest mądry człowiek i a ten, kto uważa głupka za mądrego, to kim jest? No i duża część społeczeństwa niestety jest zapatrzona w różnych, no takich ludzi, których obdarzamy autorytetem może zbyt wielkim, niż na to zasługują. No i Ali G pojawia się też, jest jakaś impreza, wszyscy w garniturach, rozmawiają na jakieś, na poważne tematy, a tu się Ali G na mównicy. Ja to, coś gdzieś wyczytałem, że ponoć producenci jakoś tak to rozwiązywali, że wkręcali po prostu tych różnych ważniaków, że będzie jakby reprezentant środowiska hip-hop, który też chciałby coś tu powiedzieć. Czyli takich brali trochę pod przysłowiowego, prawda? No bo tamci musieli być zafascynowani. O, to bardzo dobrze, taka tutaj inne środowisko się wypowie, jakby z Bronxu biedota też wyrazi swoje oczekiwania. Dobrze, to pan zaplanował, to się ludziom spodoba, musimy jakby być otwarci, rozumie pan, te hip-hop, ja to kojarzę, proszę pana, mój syn też hip-hop, proszę pana, i hip, i hop. No i tak mogło to wyglądać trochę, taka rozmowa, a potem nagle wyskakuje Ali G i robi takie show, że ludzie zakrywają rękami oczy dosłownie, albo nie mogą się opanować, tak, bo ma takie właśnie proste... Kanye West chyba w South Parku jest też pokazany jako taki raper głupek, nie, który się pojawia i tam przy Benedykcie samym, gdzieś tam jakaś impreza, on też do mikrofonu i zaczyna jakieś tam mądrości swoje o Hobbicie, że w filmie Hobbit, stary, to tak było, to jest taka symbolika, man, jakoś tam nie pamiętam dokładnie, ale no, po prostu jakoś tak to wyglądało, że też taki jełop raper, to tak jakby u nas jakiś dres się spotkał z profesorem też, nie? Trochę tak to wygląda. I dres by tłumaczył coś profesorowi. Rozumie profesor po prostu. Profesor się zna tutaj na tym, a ja akurat to środowisko znam, wiem jak załatwić pewne rzeczy. No i po prostu, wiesz profesorze, ja szanuję jakby też, książka nie jest mi obca. No i to takie można by też u nas to tłumacząc na polski, nie? No takie... taka wojna światów trochę. To jest, myślę, takie hasło, które pasuje do wielu show właśnie. Wojna światów. Tu pozdrawiamy... Pozdrawiam Kubę oczywiście. Wojna światów. To jest taka też zabawa, którą zrobiliśmy. Internetowa, streamowa wideo z Kubą swego czasu. Bo można znaleźć tą audycję, dwie pierwsze części, trzecia też już jest do znalezienia w internecie, niebawem tu wkleję, też Wojna Światów. No i właśnie ta Wojna Światów, to jest też często tu pokazane. Tak samo przy Boracie, tak samo przy Bruno, tak samo przy Alim G.
Też jakieś takie wnioski są, że nie zawsze można stworzyć coś perfekcyjnego, no bo ten Christo, który był pierwszy, chyba go gdzieś widziałem, to nie było takie, to było słabsze. W ogóle na przykład Ali G na początku mówił w taki sposób jak Borat właściwie, potem to widać po prostu, że pewne rzeczy są doszlifowywane, nawet jak stoi za tym duża kasa, nawet jak jest to duże przedsięwzięcie, odpowiedzialne, specjaliści są, to zawsze projekt ewoluuje, nie? Czyli takie jakieś wnioski dla różnych twórców mogą tutaj być, że nie zawsze musi być idealnie od początku. Wszystko się zmienia, wszystko się ulepsza z czasem. No i też stare Boraty Ali G, jak oglądałem, to widać, że no, że komik się doskonali po prostu w tym trochę, nie? Na początku widać, że bardzo utalentowany gość, ten aktor, to jest zadziwiające, jak on jest normalnie spokojny, jak się zachowuje, no tak jakby widać, że wszystkie te postacie, to on nad nimi dużo pracuje i potrafi się całkowicie zmienić w postać, wcielić w tą postać, zapomnieć jakby o swoim charakterze, o swoich cechach i stworzyć na nowo, zupełnie nową postać, właśnie gangstera Pera, zapóźnionego, kontrowersyjnego Borata, zmanierowanego geja, albo dyktatora właśnie, no dyktator. Też to jest oczywiście tutaj jak, no taki trochę aktualny film, nie, można powiedzieć. Dużo się mówi ostatnio właśnie o ustrojach, o dyktaturach, o spodziewanych różnych wojnach, najazdy, tu mamy dyktatora, tu zabitego dyktatora, tu nowy dyktator, tu umarł dyktator, a jak postąpią te państwa, w których jest dyktator, tu dyktator grozi, że ma broń. Dużo z tego zostało sparodiowane. Broń masowej zagłady pokazana w dyktatorze, tak? Śmiesznie tak pokazane, jakby taka uwidoczniona autodestrukcja, która jest w tych ludziach. No, dyktator po prostu pozbywa się różnych kolejnych swoich specjalistów. Gdyby tego nie zrobił, to miałby super broń, ale on z byle powodu wszystkich skazuje na szafot. Z takich głupawych powodów, że ktoś go nie przepuścił na schodach, tak? I potem zaczyna, no, cierpi na tym, że nie ma wokół siebie tych ludzi, którzy mogliby się przydać. To jest film o nietolerancji, o różnorodności. Jest sparodiowany też ten taki ruch, który możemy nazwać współczesne takie ruchy feministyczno-lewicowe, feministki, zdrowy tryb życia, tak? Czyli weganie, wegetarianie też, no bo dziewczyna dyktatora jest z takiego środowiska, prowadzi sklepik ze zdrową żywnością, ekologiczną, jest taka właśnie bardzo zielona, można powiedzieć, zielona, różowa i przechodząca w czerwoną i nie goli się pod pachami, co dyktatorowi bardzo przeszkadza, bo on lubi jak są. To jest dla niego w ogóle najważniejsza sprawa właśnie to, czy to jest właściwie jak Kubuś Puchatek trochę. Nie zna, znajduje się w zupełnie, można powiedzieć, że trochę książę i żebrak, bo tutaj książę staje się żebrakiem. Dyktator ląduje na ulicy. To jest kolejna jakaś wariacja na temat słynnej baśni. I tutaj właśnie główny bohater zostaje na ulicach symbolicznie wręcz, bo w samych gaciach i do tego brudnych i pod koszulką brudnym. No i musi przeżyć, tak? Ale on się w ogóle nie przejmuje. To jest w nim fajne, że on jest taki bardzo pewny siebie, do przodu też, nie jest tak bardzo zagubiony w tym nowym świecie, w Ameryce, w której się znajduje bez brody. Zostaje mu obcięta broda. Film można powiedzieć, że jest, z jednej strony porusza ważne sprawy, z drugiej strony humor jest bardzo taki prosty, przaśny, rubaszny, wulgarny, więc taka hybryda trochę i zdaniem wielu jest to film taki na imprezę też, albo taki, który można sobie usiąść z popcornem, przytulić się do swojej drugiej połówki na przykład, albo się przytulić do swojego drugiego połówka, jak ktoś jest homoseksualny na przykład, albo się do psa przytulić, jak ktoś nie ma drugiej połówki, albo się samemu do siebie przytulić, jak ktoś jest samotny, albo się przytulić do swojego komputera, do swojej
Amigi, jak to się tak bardzo kocha, jak Etam na przykład. Pozdrawiam. No, różnie. W każdym razie ja myślę, że to jest jednak dość lekki film, mimo wszystko. To jest takie dzieło, które można odbierać lekko, a można sobie obejrzeć drugi raz i starać się tam coś więcej dopatrzeć. Dużo akcji, dużo efektów, świetnie nakręcone w ogóle, znakomita reżyseria, jajcarskie też takie z wyczuciem, fajnie zrobione, bo na przykład czołówki, różne takie infografika, intra do Borata, no te rzekomo wykonane jeszcze, jak rozumiem, w Kazachstanie. Na Amidze 500, przepraszam, tutaj się Etam się pogniewa na mnie. Tak właśnie wyglądają trochę jak zrobione na Amidze troszeczkę. I tak jeszcze wieśniackie, jakieś takie cienie pod czcionkami, te czcionki takie wypukłe, no wiecie, taki jak internet z lat 90., nie? Ja używam w ogóle słowa wieśniacki, to się proszę mieszkańcy wsi tutaj nie obrażać, no jako takie potoczne określenie tego, co jest jakoś tam nie na czasie trochę, tak? I takie właśnie przaśne, zrobione, no, takie wytanione, chodzi o taką po prostu niezbyt trendy grafikę, logo, efekty, to jest wszystko tak fajnie zrobione, jakby nagrane jakimś VHS-em, jakby zrobione jakimś programem takim do łatwego montażu wideo z efekcikami. No wiecie, po prostu ktoś fajnie to zrobił, że to jest śmieszne. No i co jeszcze można powiedzieć? No moim zdaniem każda kolejna rola Coena jest mega ważna. On w sumie też grał w Alicji w Krainie Czarów, też podobno świetna rola. Nie widziałem osobiście tej części Alicji akurat z Saszą Baronem. Czy on tam nie gra przypadkiem czasu? Czas? To znaczy to jest Alicja po drugiej stronie lustra chyba. Muszę tutaj coś sprawdzić. O właśnie, The Brothers Grimsby. To jest ostatni film z Saszą Baronem Cohenem. Bardzo fajny, widziałem. Cohen gra tam brata agenta specjalnego. No takiego super gościa, tak? Który jest muskularny, sprawny, charyzmatyczny, dobrze się bije, ma wszystko, ma rodzinę tam. Jakoś tak to, wiecie, taki po prostu ktoś, nie? A Sasza Baron Cohen gra takiego nieudacznika, takiego po prostu gostka, brata tego, nie? Taki niewydarzony brat po prostu. Brat, który wpędza ciągle w kłopoty, jest ciamajdą, lubi piłkę nożną, taki prosty chłopak, ma grubą żonę. No, świetna postać po prostu. Scott Adkins, aktor kina akcji, o którym wspominałem we spoilerze poświęconym właśnie współczesnym gwiazdom kina zabijacko-napodalskiego. Scott Adkins, no właśnie, bardzo zajebisty zabijaka, którego lubię strasznie za jego taki szczególny styl walki. On dużo robi różnych takich skoków dzikich, że robi salto, spada na przeciwnika, jakieś takie kopniaki poczwórne, poszóstne z wyskoku, w ogóle jakiś salta do tyłu, do przodu, tu kopnie. No taki w ogóle niesamowicie wysportowany kolo. I on zagrał w tym filmie razem z Saszą Baronem Cohenem The Brothers Grimsby. I dostał tam łomot od tego Scotta Adkinsa, ale taki tęgi po prostu. I to była też na swój sposób śmieszna scena, która mnie nieco zaskoczyła, ponieważ pierwszy raz widziałem, jak jest walka dwóch bohaterów, z których jeden się zupełnie nie umie bić i z jakąś tam rozbitą butelką biegnie w klapkach, a drugi jest jakby żywcem wyjęty z jakichś niezniszczalnych, nie? Po prostu walczy w sposób jakby Chucka Norrisa skrzyżować z Van Dammem i spuszcza tęgi łomot. To taka dziwna scena po prostu, no ale to jest typowe też dla Saszy Barona Cohena, że on potrafi też tak właśnie, no i ostatecznie ten zły zabijaka ginie po prostu od strzału w głowę. Tamten znajduje pistolet, strzela tamtemu w głowę i koniec. No taka głupkowata mega scena.
No ale widać też, że no to w ogóle jest też widoczne, często tego nie zauważamy u aktorów na przykład komediowych czy komików jak Cohen, że oni też muszą być nieźle wysportowani i wyćwiczeni. Przecież no widać tam było, że nie zastępuje Cohena dubler, a on tam no leci gdzieś na jakieś skrzynki, spada, jest tam tarmoszony, skopa dostaje w brzuch, nie? I to on też musi, też musi być trochę wysportowany, tak? Ja myślę, że taki aktor nawet, on też jakoś ćwiczy. Zresztą, no, widać, że budowę ciała ma taką, no, że też coś tam pewnie uprawia sport, tak? Więc do czego zmierzam, że po prostu taka praca aktora, no to też... Tak by się wydawało, że takie proste, że on sobie tylko gdzieś tam pójdzie, powygłupia się, no ale on tak musi ćwiczyć i aktorstwo trochę, przygotowywać się do roli. I często ci aktorzy się przygotowują do roli bardzo długo, wymyślają całą postać, ćwiczą, różne miny robią, tak? Bo nam się wydaje, że ktoś po prostu ma talent i tak mu to wychodzi. To też, ale jak ktoś nawet ma talent, ale olewa i się nie przygotowuje, to efekty są różne. Raz lepsze, raz gorsze, a raz nawet bardzo słabe. To jest coś, co mam chyba do zarzucenia polskim niektórym aktorom. Myślę, że taki Cezary Pazura mógłby się więcej na przykład przygotowywać do ról. Szczególnie w swoim późniejszym etapie kariery aktorskiej. Po prostu są tacy aktorzy, tacy showmeni, takie gwiazdy, tacy celebryci, którzy wychodzą z założenia po prostu, że są tak genialni, że są świetni w improwizacji, że zawsze jakoś tam będzie, coś wymyślę i będzie dobrze. A są tacy, którzy się przygotowują, którzy ćwiczą, którzy, przypuszczam, wręcz sobie tworzą różne takie sekwencje ruchowe, szczególnie ci aktorzy bardziej ekspresyjni, którzy pracują całym ciałem, tak, gestykulacją, dużo twarzą, na przykład jak Jim Carrey. Jim Carrey sam mówił, że dużo ćwiczy właśnie przed lustrem różne miny, bo on musi mieć te mięśnie twarzy w ogóle wygimnastykowane. Założę się, że wielu ruchów takich właśnie twarzowych nie powtórzycie Jima Carreya, po prostu nie macie tak wygimnastykowanej twarzy. Taki najprostszy test. Myślę, że żadne z was nie potrafi tak brwiami ruszać. Na przykład, że jedną do góry, drugą do dołu, a potem odwrotnie, tamtą do góry i tak, wiecie, tak na przemian. Taki E.T., przybysz z kosmosu E.T., nie uda wam się to, tak myślę. To mi wygląda na takie właśnie, a Jim Carrey to potrafi. Więc widać, że musiał długo ćwiczyć te swoje mięśnie twarzy. Albo ktoś powie, że może się urodził taki. Ja nie wiem, czy dzisiaj w nocnym radio przypadkiem się źle połączyłem i leci jakaś inna audycja, bo tu coś tak zerkam jednym okiem na czata. I nie wiem, czy tu coś było w ogóle a propos tematu, któregoś z tych filmów, nikt nie dzwoni dzisiaj, nikt nie pisze. Co jest z wami? Co to ma być? Czemu nikt do mnie nie dzwoni dzisiaj? Się tu rozgadali o jakimś marksizmie, o polityce. Jakaś sprawiedliwość boska, tutaj pisze Furiat. Furiat, jaka sprawiedliwość boska? Weź ty się, człowieku, uspokój. Majestat powracającego Chrystusa. Jezu, o czym wy tu gadacie, ludzie na tym czacie? Majestat powracającego Chrystusa w chwale każdego przytłoczy. Furiat, może ty stworzysz jakąś taką postać nową w stylu właśnie Borata, dyktatora, Alego G, taki chrześcijanin, który jest przekonany, że apokalipsa, że upadłe anioły, demony, że szatany się lęgną. Coś może tak... Coś w tym stylu na przykład. I spotka was kara Boża, która spadnie na was z góry. Taki, coś jakiś taki, nie wiem, taka postać właśnie. No bo ciągle te jakieś anioły upadłych, tutaj apokalipsy, jakieś demony. Ja nie wiem, ja nie wiem, co wy macie. Jakiś, no właśnie, taki Furiat 44 tutaj. Jak może się podpytam coś was po prostu. Czy na przykład uważacie, że
jest to przegięcie. Taki komik, który nie zna żadnych świętości, który żartuje sobie ze wszystkiego. Ze zwyczajów, z kultury, pierdoli, jak to się mówi, konwenanse wszelkie. Psuje innym imprezy, biega gdzieś na golasa, czym... On ma niektóre takie myki jak Andy Kaufman. Andy Kaufman kiedyś udawał, że zabił na scenie staruszkę niechcący, także ją tam zmusił, żeby tam tańcowała i ta babcia tam tańcowała, no i w końcu padła, łup na ziemię i cisza na sali. No, ludzie trochę wystraszeni, jakieś tam już słychać krzyki. Ale się okazało, że to było wszystko ustawione i Borat chyba trochę czerpie od Kaufmana, bo widziałem, że na jednej imprezie to też takie przygotowanie, jak wszystko musi być zgrane, jak się udać. Tak, że niby się wciela w czarnego Chaplina, tak chodzi śmiesznie i laseczką sobie wija tu tego, i nagle się potknął i babcie jakoś na wózku, która była też na scenie, jakaś taka ładnie ubrana tam przy mikrofonie, pchnął i ona łup na ziemię, nie? I leży, i nie wstaje. I tam ludzie się przy niej kręcą, sprawdzają puls, a on tam się pyta, umarła czy nie? No wiecie, to takie bardzo właśnie w stylu Andy'ego Kaufmana było, czyli takie właśnie prowokacje. Andy Kaufman to taki, no, pier,

komików, myślę, współczesnych. No, tak samo jak Jackie Chan, to jeden z najlepszych kaskaderów. Jak Bruce Lee, to jeden z najlepszych karateków. Czy tam mistrzów kung fu, no to myślę, że Sacha Baron Cohen też tutaj się może znaleźć w takim zestawieniu, w takim top 5 czy top 10 jakimś i wylądować na panteonie właśnie razem z największymi sławami. Też jego kariera trochę jest podobna, bo do Charlie'ego Chaplina, można powiedzieć, do innej znakomitości, który też nie stronił od wcielania się w jakieś role, które miały znaczenie polityczne. No bo film Dyktator też jest inny film Dyktator, nie? Z Charlie Chaplinem, gdzie się w Hitlera wcielił. Chyba nie pomyliłem tytułów, tak? No i tu mamy znowu Dyktator. Widać, że no skoro Sacha Baron Cohen czerpie trochę od Kaufmana, bo pomysł ze staruszką był, no myślę, że tak w dużej mierze zerżnięty. I to on pewnie też się inspiruje innymi komikami. Ale czy to jest coś takiego strasznego, inspirować się i to do tego najlepszymi i tworzyć coś opartego na pomyśle innym? No wiadomo, że nie zdobędziemy aż takiego szacunku i szacuna, takiego respektu, jakby to powiedział Ali G, no to i tak jest fajne show, tak? Fajny pomysł i ciekawy. Myślę, że warto jednak. Ucząc się rysunku, też kopiujemy dzieła wielkich mistrzów, a można powiedzieć, że dla aktora każda kolejna rola, każdy występ to jest jednocześnie nauka, no bo nie wszystkiego się nauczymy na kółku aktorskim, w szkole aktorskiej. To jest taki chyba zawód, że w praktyce się dużo uczymy jednak. Zawód komik to jest w ogóle niezła rzecz, no taki jeszcze popularny komik. Pomyślcie, cały czas macie fajną, wesołą atmosferę na planie, nie? Bierzecie udział w nagrywaniu jakichś tam scen, że tu sobie trochę pojeździcie na nartach wodnych, tu się pościgacie fajnym samochodem. Tu spotkacie jakichś innych ciekawych ludzi, aktorów. Wiadomo, że na pewno jest to trochę też ciężka praca, ale też no, na pewno przyjemniejsza trochę niż praca na planie filmów akcji, jak Niezniszczalni, nie? Tym bardziej, no, że tam widać, że no, popatrzcie, tutaj też niby hardkorowe tematy u Saszy Barona Cohena, ale myślę, że tam naprawdę było na planie wesoło. Muszę poszukać jakiś behind the scenes, zobaczyć, jak to wygląda. Ale może być ciężko w tym przypadku akurat. No a na planie takich Niezniszczalnych, no to co? Śmierć, tak? Jakiś tam kaskader zginął. No tragedie, no. To są takie już tragedie, po których nawet może być ciężko nagrywać dalej, tak? Bo aktor się musi śmiać, musi być wesoły. Ja nie wiem, Stallone w tym filmie, który na pewno go to mocno dotknęło, jeszcze syn mu umarł chyba podczas kręcenia trzeciej części Niezniszczalnych. No i patrzcie, no może tak zabrzmie trochę tutaj parapsychologicznie, jak Wróż Maciej czy coś, ale widać, że ta wojna, te strzelby, te karabiny, pistoleciki, czołgi, wybuchy przyciągają nieszczęścia, no i śmierć. Też jak się mówi o śmierci na planie, to wszystkie te mroczne filmy, tak? Kruk, też Brandon Lee zginął. Egzorcysta, też ktoś tam, nie wiem, czy dostał pierdolca, czy też umarł. Jakieś takie mroczne, ciężkie filmy, czy wojenne, czy coś. No wiadomo, jest to oczywiste i logiczne, że jak są bardzo duże wyzwania kaskaderskie, niebezpieczne sceny się kręci, no to się przyciąga nieszczęście też i śmierć. Ale to, no to jest jedno. Ale jakoś tak jest, że mroczne, takie złe, w ogóle też niektóre filmy to mogą przyciągać jakieś złe moce, być może, nie wiem, ja tam się nie znam, jestem raczej sceptolem, ale no i ateuszem, ateusz sceptol, bardzo mi przyjemnie. To też dopuszczam, że może coś jednak jest, może to jakoś działa, może to po prostu jest zgodne, może są jakieś rzeczy niezbadane, tajemnicze, mroczne,
ze świata wręcz duchów, demonów, ale są zgodne jednak z zasadami panującymi tutaj w naszej rzeczywistości. Kiedyś to, nie wiem, wyjaśnimy jeszcze nawet naukowo. Ale zostawmy jakieś tam ciężkie tematy.

dzisiaj komediowo, Sacha Baron Cohen, jeden z najwybitniejszych komików wszechczasów, można powiedzieć, no co to tak, no wszechczasów, no a kto taki dużo lepszy z wszechczasów. Możecie dzwonić i tutaj swoje propozycje też. A nie wiem, dzisiaj nikt do mnie nie dzwoni, coś się wam tutaj odwidziało. Albo taka ciekawa audycja, albo coś, nie macie humoru, albo nic do powiedzenia. No, ale to trudno. Zapamiętam to sobie, zapamiętam. Cohen zaczynał jakoś tak, tu mam zapisane, 94 i telewizja Channel 4, która szukała zastępstwa do programów z cyklu The World i ogłosiła, że poszukuje prezenterów. Baron Cohen tam się zgłosił i właśnie wtedy występował jako Christo. Reporter z Albanii, to pokrewne tutaj klimaty nasze, znajome, gang Albanii, prawda, i Popek słynny, no to można by tutaj nawet też przerobić i zrobić zamiast Alego G, który rozmawia z jakimś ważnym posłem, politykiem, to można by zrobić na przykład Popka, który rozmawia z Leszkiem Millerem i mu tłumaczy coś. Mała przerwa, ja sobie tutaj łyknę kawki i za chwilę jestem.

0: Tak, muzyka z filmu Borat jest znakomita. Ale jeszcze co z tym dyktatorem? Bardzo fajnie się też. To jest taki czarny humor trochę, bo film się też w ogóle kończy. Tak właśnie no w takim stylu, że jest czarny humor. Nie będę tutaj zdradzał, mimo że jest spoiler. Ale może to podsumuję tak, że dyktator zawsze pozostanie dyktatorem, tak? Jest zabawnie przedstawiony też ten świat dyktatorów, tak niby, że ci dyktatorzy to się tak znają wszyscy ze sobą tam. Osama wpada do tego Al-Adina. Właśnie główny bohater, ten, którego odgrywa Cohen, nazywa się Al-Adin. Podkreśla tam w filmie raz, że nie jest Arabem, co prawda, no ale widać, że to jest po prostu to fikcyjne państwo arabskie, które tam jest przedstawione, to jest właśnie to, tak? Jest przedstawione, to właśnie tak bardzo przerysowany jest ten kraj arabski, że jest tak, no, to jest pałac dyktatora, piękny, cały ze złota, dyktator ma samochody ze złota, pistolet ze złota, ubiera się w jakieś mundury, gdzie ma wszelkie możliwe odznaczenia. Jest też nawiązanie oczywiście do Korei Północnej, że wielki wódz jest oczywiście nieomylny, jest wynalazcą wszystkiego, nawet drążka do podciągania się. No to jest taki zlepek różnych jakby dyktatur, fikcyjne państwo, no ale klimatem to bardziej przypomina właśnie Arabusów, no bo są oczywiście kozy, jest głupi pastuch, który zna tylko świat kóz, zna świat wie co to jest koza, wie to co to jest namiot i to jest wszystko co wie w zasadzie i on staje się sobowtórem dyktatora, takim maksymalnym głupkiem. Ale śmiesznym, głupkiem i sympatycznym, którego to głupka oczywiście też odgrywa sam Sacha Baron Cohen. Dzięki efektom komputerowym widzimy dwóch naraz na ekranie oryginalnego dyktatora Al-Adina. Też fajne imię, Al-Adin, nie? Też taka zlewka trochę. No, pokazywane są kolejne zamachy na dyktatora, gdzie zabijani są oczywiście sobowtórzy. I już się pokończyli, popsuli się. Podkreślany jest i oczywiście pokazany z jajem. To też taki czarny humor, no bo całkowita pogarda dla życia u tego dyktatora, który no, jest zakochany sam w sobie, siebie uważa za wcielenie Boga na ziemi, wszystkimi innymi gardzi. A jednocześnie sam jest nie za mądry. Też. No, takim totalnym głupkiem nie jest. Jest raczej cwany. Jest raczej sprytny, cwany i bardzo pewny siebie. No, ta pewność siebie być może jest jego główną bronią, bo dzięki temu jakoś do przodu i nawet stosując swoje dyktatorskie metody udaje mu się świetnie zarządzać sklepikiem właśnie, w którym ląduje jako sprzedawca, jako jakiś tam zarządca, stosując dyktatorskie różne metody. Jest to tak śmiesznie pokazane, bo on kogoś tam z sanepidu bierze i zamyka w piwnicy i torturuje go tam prądem, go razi. Nie, przepraszam, komuś tego... pracownikowi sanepidu porwał rodzinę, przepraszam bardzo. No, czyli stosuje te metody, które zna. To jest jego świat właśnie. Kogoś tam porwać, torturować. Też wyśmiewa narzędzia tortur, którymi ma być dręczony przez gościa, który go porywa. Wydaje mu się to bardzo śmieszne, że on ma takie kiepskie te narzędzia tortur. Parasol analny bez błotnika, słuchajcie. Przecież to się ochlapiesz cały po prostu. No to. I zabijesz nas. No co to jest, wygląda jak z demobilu, no. Ze Związku Radzieckiego. Zupełnie no, nie na czasie. Jest zniesmaczony po prostu. Jest taka no, na maksa groteskowa postać, zabawna, która cały czas właściwie pozostaje wesoła. To jest fajne. fajne u komediowych bohaterów, że po nich wszystko spływa, nie? W zasadzie. Oczywiście, jeśli to jest taka komedia głębsza, to bohater może raz zapłakać na filmie, ale generalnie to wszystko po nim spływa. I zawsze wychodzi obronną ręką i prześlizguje się praktycznie przez życie swoje. No, chyba każdy chciałby być takim właśnie bohaterem, nie? Który... takim kimś właśnie, którego omijają, w zasadzie na którego się może zwalić budynek, a on wypełznie, otrzepie się i pogwizdując sobie pójdzie, rzucając jeszcze jakąś śmieszną uwagę, nie? No, na pewno miło by było być kimś takim. Jak się zastanowić, wszyscy ci wspomniani bohaterowie, w których się wciela komik, są takimi głuptekami maksymalnymi. Niektórzy wręcz są debilowaci. Sacha Baron Cohen. No, bardzo lubię. Wszystkich z nim filmów chyba nie widziałem. W Nędznikach też grał. Hugo i jego wynalazek. To co, to coś o kontestacji? To nie wiem. Hugo i jego wynalazek. Nie wiem. No, i ostatnio też się pojawił tak, jako czas, dobrze mówiłem, jako czas w Alicji po drugiej stronie lustra. Muszę zobaczyć, jestem ciekawy, jak wypadł aktor w roli, no, takiej wręcz nietypowej chyba dla siebie, bo to nie jest chyba rola komediowa raczej, jako czas. Czas to poważny chyba jest raczej, nie? No ale The Brothers Grimsby widziałem, bardzo mi się spodobał. Lekki film na sobotni wieczór, można sobie obejrzeć i pośmiać się. No i zarówno Dyktator, jak i Borat to jest właściwie satyra na muzułmanów w dużej części. Ja tak to postrzegam, nie? Na cały arabski właściwie świat, na sposób bycia, na tradycje, na kulturę, na zwyczaje. I dodatkowo jeszcze pokazanie, że to wszystko jest takie zapóźnione, barbarzyńskie. To zapóźnienie też jest jakby podkreślane, no bo na końcu Borata jest pokazane, że w Kazachstanie przeszli na chrześcijaństwo i jakiś biedny człowiek przywiązany do krzyża i go tam dźgają widłami, no to tak, no hardcore trochę, nie? No szczególnie tutaj dla nas, ale dzisiaj to wytwory kultury współczesnej tak łatwo się przemieszczają tutaj po naszym globie, że to, co się produkuje na świecie, no ogólnie no to jest przez cały świat też i odbierane, głównie za sprawą internetu, telewizji. Więc dzisiaj już w Polsce nie za bardzo można nie puścić Monty Pythona, nie puścić Borata, chociaż pewnie szczególnie ci, co teraz są u władzy, to by im zależało, żeby zrobić taką listę filmów zakazanych. I tu mówię całkiem poważnie. I to są chyba tacy ludzie, z których Borat miałby właśnie świetną polewkę i mógłby naprawdę naszą Polskę tutaj, Sacha Baron Cohen, może się wcieli kiedyś w jakiegoś, na przykład w kogo mógłby się wcielić, w turystę z Polski na przykład, zrobić taką postać, która by przypominała troszeczkę Borata. Wiecie co, niestety takie smutne mam też wnioski, że wiele z cech Borata, jego stosunek do mniejszości, jego taki rasizm jakiś, jego stosunek do kobiet, jego takie nieokrzesanie, jakoś to też nawiązuje do nas Polaków w małej części. My jesteśmy jakby trochę tym po prostu klimatem przesiąknięci, nie tak bardzo, ale coś mamy w sobie, o to mi chodzi, że mamy w sobie coś z tego Borata i być może jesteśmy też tak postrzegani na świecie, tak, że Polak to jest troszeczkę taki Borat, nie? Jak myślicie, czy jest coś w tym, co mówię? No dzisiaj nikt tu ze mną nie dyskutuje. A mnie właśnie ciekawi mnie serio to, jak wy to postrzegacie, czy jest tak, jak mi się wydaje, że trochę to jest, zresztą no Borat, pewnie ci, którzy widzieli, to wychwycili, że on się wita często, jak się masz, no to chyba nie jest po kazachsku, więc być może coś tutaj, o, ciąg Bolunga drynnie, fajnie, no, I myślę, że to jest ogólnie takie jajo z tego całego wschodu, tak? Zachód się śmieje ze wschodu. Oczywiście są jakieś tam akcenty na konkretne kultury, a to jest ogólnie taka właśnie szydera ze wschodu. Troszeczkę to, co wiedzą o nas, troszeczkę sobie to, jak sobie to wyobrażają Amerykanie czy Brytyjczycy. Zderzenie kultur. Taki jest chyba główny jakiś akcent, temat tych filmów. Zderzenie się kultur, prawda? Ale też można się z drugiej strony zastanowić, no bo film miał w zasadzie piętnować różne cechy Amerykanów, czy Brytyjczyków też. A z drugiej strony jest satyrą na ten wschód, tak? Więc no to ja już nie wiem. To jest tak ogólnie też w to jakoś wchodzą te byłe kraje demoludów, tak? To też są te rejony. I tak się sam się zastanawiam, czy to jest właśnie satyra na zgniły zachód, czy spleśniały wschód, nie? Może i jedno i drugie, to w ogóle idealnie i to by stanowiło o wielkości całego przedsięwzięcia, projektu, całego show, tak? Że jest to, że jest jedno dno, drugie dno, a dodatkowo jeszcze jest wyśmiewanie pewnych rzeczy z lewej, z prawej. No takie... Taka produkcja, która może trochę daje każdemu pstryczka w nos, nie? I to jest mistrzostwo, to jest mistrzostwo, to lubię. Jim Carrey to jest jednak inny rodzaj zabawy, nie? Teraz dopiero zauważam, jak taki Jim Carrey, mimo że jest super, że jest świetny, że go uwielbiam, że jest wielkim aktorem i komikiem, to jednak on jest grzeczny. On jest w gruncie rzeczy grzeczny. Bezinwazyjny. Jima Carreya można puścić w święta, tak? I z rodziną go sobie pooglądać. Borata nie puściłbym na święta. Nie oglądałbym go z babcią, czy z ciotką, czy z mamą. Raczej nie. No, to coś jednak zupełnie innego, nie? Obaj komicy są wielcy. Ale a Furiat tu pisze, lecz centrum Polska to królestwo. Wschód też skurwiały jest. A to coś mi tu podsuwasz pomysły, może zrobić takiego właśnie bohatera polskiego, taki Polak, który jest przekonany, że Polska to jest centrum świata, że to jest mesjański w ogóle kraj, który ocali ziemię, Polska górą, w ogóle wszyscy są głupi, szwaby, ruchole, Francuziki, sini, te muslimy, głupki, wszystkie te irole, no i tak nienawidzi całego świata i jest przekonany, że Polska to jest w ogóle najlepsza cywilizacja, że tu stąd wyjdzie w ogóle wszystko, ratunek dla świata, nie wiem, coś taka postać, nie? A i też, no, ubrany ciekawie, jakieś sandałki, skarpety, wąsy i reklamówka na przykład. Ma w reklamówce cały swój dobytek i gdzieś tam i wyrusza w świat, nie? Nie wiem. I taki jest bardzo bogobojny. Z jednej strony jest takim twardzielem, którego mało kto może pokonać, no bo to jest silny Polak, zresztą ma łapsko, nie? Jak trzepnie, to zabije. No a z drugiej strony tak się boi księdza i jak widzi księdza, to oj proszę księdza, ja tu wszystko, ja tu to, oj proszę dobra przy ojca. A z drugiej strony taki w ogóle jest twardziej. No też można by skonstruować jakąś takiego naszego polskiego Borata. A jest Ciąg Bolunga już tu ze mną. Cześć, witaj.
1: No, tak jak mówiłem.
0: Fajnie, że wpadłeś. I co powiesz na temat tej postaci, tych filmów, o których wspominałem?
1: Kurczę, akurat Coena tam znam od niedawna i tak naprawdę oglądałem tylko dwa filmy. Ale nawet po tych dwóch filmach, bo Borat i Dyktator, tych dwóch najbardziej charakterystycznych tak naprawdę, można już powiedzieć cokolwiek o tej postaci. Faktycznie jest to taki bezkompromisowy komik i to mi się bardzo podoba akurat. Chociaż nie zawsze lubię to, co ty mówisz, że lubisz, czyli to, że on jest taki żenujący momentami. Ja rozumiem, że to jest specjalnie, ale to czasami odstrasza.
0: No nie każdy lubi właśnie taki na maksa żenujący i dodatkowo często na przykład sprośny jeszcze humor, nie?
1: Sprośny może być. sprośne może być, ale ten żenujący po prostu, jak się to ogląda w stand-upach, jeżeli się ogląda jakieś żarty żenujące w stand-upach, to tak bardzo to nie odstrasza, ale jeżeli się ogląda fabułę, widzi się to postaci, to czasami, kurczę, nie, żeby on nie zrobił zaraz czegoś głupiego. No, to tak się troszeczkę inaczej na to patrzy wtedy, rozumiesz?
0: No. A słuchaj, a pomóż mi może zrobić z tej postaci, o której przed chwilą mówiłem, ten taki polski Borat, coś takiego bardziej lekkostrawnego, wiesz, bo ludzie obawiają się, że się wkurzą, jak myślę taką postać, że właśnie silny, głupi, z reklamówką. Czy da się to jakoś...
1: Się wkurzą?
0: Czy da się to jakoś przylukrować odrobinkę, żeby on był bardziej jakiś sympatyczny, żeby miał jakieś fajne cechy? Wiesz, no może się zawsze okazać, że to jego przekonanie, że Polska będzie mesjaszem... narodów i wielką cywilizacją, to okaże się to prawdą. I naprawdę tak jest, tak wiesz, to pokazać, że Polska tak urosła
1: w
0: siłę.
1: Wiesz co, to chyba najlepiej tak, jak to naprawdę wygląda, czyli że Polacy bardzo często, wiesz, mówią o tym patriotyzmie, są tacy, wiesz, my tutaj jesteśmy w centrum i tak dalej, a potem się okazuje, że to są takie potulne baranki, co do babci w niedzielę na obiad przychodzą, no.
0: A Furia tu napisał: sprytny, bystry, obrotny, rzutki, kreatywny, zaradny, zdolny, pracowity, myślący, kontemplujący. Polak.
1: No tak o sobie myślą Polacy. To akurat jeżeli o to chodzi, to może i tak, faktycznie. Tutaj w ogóle zapomniałeś o taki właśnie superbohater w stylu tych właśnie komedii Coena. To powinien wierzyć jeszcze... dość popularny ostatnio temat, czyli w Wielką Lechię. Słyszałeś coś o tym?
0: No, tak. Tak, polonocentryzm to jest chyba, tak?
1: Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest coś przepięknego po prostu. Jak czytam jakikolwiek artykuł o Wielkiej Lechii, to jest jakaś masakra. Oczywiście z tego już mnóstwo żartów wyrosło, że Lechici w końcu wylecieli w kosmos i tam założyli swoją cywilizację i w ogóle...
0: Wiesz, gdyby tak starać się faktycznie oddać jakoś ten charakter i przejaskrawić tak w sposób oczywiście, bo słuchajcie, nie gniewajcie się, tego typu jakieś uogólnienia, głupie nawet stereotypy czy coś, to jest coś, z czego trzeba zbudować, żeby postać przerysować i oddać jakiegoś ducha, tak? Więc można by zrobić tak, że ten polski Borat to jest taki bardzo... waleczny też, no bo jesteśmy jako naród odważni i waleczni. W czasie II wojny światowej walczyliśmy dzielnie, broniliśmy się jak mogliśmy, a niektórzy się tam, wiesz, nie chcieli bić i poddawali się, nie? I, taki, no nie wiem, taki w stylu Obelixa trochę by musiał być, nie? Czyli taki niezniszczalny ten Polak. I mówi się, że wiesz, na przykład, że głupi ma szczęście, no to ten by też był nie za mądry. Wiesz, słuchajcie, w ogóle fajnie się patrzy na bohatera głupka. Wszyscy wolimy Kokosza niż Kajka, tak? Wszyscy wolimy Obelixa, jest ciekawszy niż Asterix. Bohater pełen wad, to jest dopiero ciekawy bohater, więc to musi być taki bohater. To może być taki prosty koleś, ale sympatyczny, nie? Na przykład. Bardzo silny, niezniszczalny.
1: Poza tym lubimy, jak ktoś jest głupszy niż my, nie?
0: Taka kolejna cecha, że to jesteśmy strasznie skoncentrowani na Polsce często. Te filmiki wszystkie, gdzie Polak gada z obcokrajowcem i wypytuje się go o coś i pytania są oczywiście, czy lubisz pierogi? Co słyszałeś o Polsce? Czy podoba ci się Polska? Jak polskie dziewczyny? Czy znasz historię Polski? Czy wiesz, kto to był Kościuszko?
1: No, ale wiesz co, według mnie nawet nie trzeba by było takiego filmu robić. To, co zresztą mówiłeś, Borat strasznie mi się kojarzy. Takie było moje pierwsze skojarzenie, zanim w ogóle ogarnąłem, że to Kazachstan, że to o Polakach jest.
0: No bo to jest... Coś takiego właśnie jest, że Polak gdzieś pojedzie na zachód, to czasami narobi wiochy, tak? No tak się mówi. Nie mówię, że to tak, jakoś tak, że to tak zawsze jest. Jest wielu Polaków, którzy niczym się nie odróżniają od obcokrajowców, tak? Normalnie są jakimiś czy informatykami, czy naukowcami, czy kimś, no ale mówimy o takim przeciętnym jakimś, no taki Seba, taki łysy, no taki siwy, co jedzie gdzieś za granicę.
1: No ale zobacz, te wszystkie cechy, to bardzo często nieokrzesani, gdzieś w nieodpowiednim stroju idą gdzieś, uprzedzenia jakieś rasowe, i tak. To wszystko to jest Borat i to wszystko to mamy u Polaków, więc zgadza się. Ale tak jak zresztą tutaj skojarzyłeś, właśnie Cohen najbardziej mi się kojarzy mimo wszystko z Kaufmanem. To jest takie pierwsze skojarzenie. Być może też dużo się wzoruje.
0: No mówiłem o tym, a słuchałeś od początku czy od jakiegoś momentu? Bo wspominałem też o tym właśnie, że...
1: Znaczy, no ja wiem, słyszałem tutaj.
0: Aha.
1: Wspominałeś właśnie i naprawdę duże podobieństwo tutaj widać. Kaufman miał, też był totalnie bezkompromisowy. Miał gdzieś wszelki kanon komedii, jaki był. Potrafił po prostu wyjść na scenę i zacząć czytać angielską poezję. I mieć w dupie, że ma właśnie robić program komediowy.
0: No, to dobre było.
1: No właśnie.
0: Ale to był taki protest, wychodzić. Nie?
1: On
0: no
1: dalej
0: to był
1: czyta,
0: protest.
1: Nie?
0: No to był protest jeszcze, ale taki z klasą, fajny i pomysłowy.
1: No, potrafił udawać tego, to zresztą w filmie jest Człowiek z Księżyca. Tego piosenkarza beznadziejnego udawać. I różne inne rzeczy. To był właśnie ten humor w stylu Cohena. Czyli takie, mam to gdzie, czy ktoś będzie się z tego śmiał, ja chcę to zrobić.
0: I to jest to takie charakterystyczne, zupełne nieprzejmowanie się tym, co pomyślą sobie o tobie, no bo i Kaufman sobie przylepiał gluta, tak? Znaczy, tak jest pokazana scenka, tak jest on pokazany w filmie właśnie Człowiek z Księżyca, że przylepia sobie sztucznego gluta, a ktoś, kto gada z nim, myśli, że mu coś z nosa tam zwisa i że się, wiesz, i że nie wytarł sobie. I Cohen, on podobnie właśnie bawi się tym robieniem z siebie pośmiewiska i żenady takiej, nie? No bo ja bym się bał trochę, ja bym nie miał takiej odwagi, żeby, wiesz, żeby się ubrać w jakiś wieśniacki sweterek, w jakieś buty z komunii, garnitur, coś. I jeszcze, wiesz, się tam gdzieś potknąć i pokazać majtki obsrane, że się zesrałem jeszcze. No wiesz, no po prostu pewnych rzeczy bym nie przekroczył. Ty chyba też nie?
1: No też nie raczej, ale też ważna cecha, która według mnie tutaj też łączy Kaufmana i Cohena, to jest to, że te wszystkie postaci wychodzą poza tą, czy to sceniczną, czy to ekranową kreację. On je pokazuje też poza ekranem. Cohen, tak samo Kaufman, potrafił robić te wszystkie swoje trolle, jakże zacne, w ogóle nikomu nie mówiąc, że to przecież... Nawet po całym wydarzeniu nie było it's a prank, to po prostu on tylko to wiedział, tak naprawdę, i jego znajomi.
0: No właśnie, faktycznie. Te postacie żyją po prostu. No dzisiaj to jest bardziej zrozumiałe, bo postacie z filmów są często częścią jakiejś większej kampanii, że pokazują się w różnych miejscach, ale on już to stosował od początku i faktycznie robił to bardziej właśnie w stylu Kaufmana, że się wcielał w tego bohatera i nim żył, nie? Może stąd też wychodzi to, jak on się świetnie wciela w te postacie i jak je doskonale odgrywa, bo on się staje nimi jakby na jakiś czas, no, tak?
1: Dokładnie.
0: Wtapia
1: dokładnie
0: się w nie.
1: Borat to jest po prostu mistrzostwo, jeżeli chodzi o to, jak on się w to wcielił. Tam jest akcent, tam jest to całe zachowanie i tak dalej. To jest zupełnie inny człowiek, jak my na niego patrzymy na ekranie. To jest po prostu, ojeju, jak z komediowej postaci można zrobić majstersztyk.
0: On się musi wcielać, bo te jego homoseksualne takie zagrywy, że tam kogoś maca, komuś mięśnie, czy tam coś, i on tak cały czas tak się, wiesz, tak patrzy, tu łypie na jakieś ciałka męskie, co, ale torsik owłosiony, wiesz, a on na co dzień taki nie jest, bo jak oglądałem z nim wywiady, to nie dowcipkował sobie w taki sposób, że łapał za pupę, czy coś, czy całował w krocze kogoś. Albo strasznie mi się spodobał sketch, jak on dostał jakiś darmowy długopis od nowego swojego szefa, zwierzchnika, czy coś, no takie pióro, tak, że masz tu pióro tego, a on tak, wiesz, że mogę to zatrzymać i na zawsze, i tak, wiesz, i w ogóle tak się cieszył i tak jarał się tym piórem i zaczął się kłaniać w ogóle i tak odchodzić tyłem, jak taki sługa w ogóle, i wiesz, i taki był podniecony. No, genialne, nie?
1: No, dokładnie. Co tu dużo o nim mówisz?
0: Kurczę, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale dzwoni jakaś dziewczyna.
1: Odbierz.
0: Właśnie nie mogłem, bo nie dodała chyba sobie nocnego radia Paulina do znajomych, i nie mogę odebrać dwóch osób naraz. Dodaj, Paulino, najpierw sobie nocne radio do listy znajomych tutaj, żebym potwierdził. I wtedy mogę dodać... Albo też Skype ostatnio, jakieś psikusy takie płata, że nie można dodać do konferencji w ogóle. Coś tam się pozmieniało.
1: No być może.
0: To prosimy o telefonik po słuchaczu, po ciągu.
1: Mm-hmm, dokładnie. Ja zaraz schodzę, więc spokojnie. Tutaj jeszcze mówiłeś, że właśnie o tym różnych inspiracjach prawdopodobnych Coena. No ale pamiętajmy, że to, tak jak mówiłeś, to jest nic zdrożnego. Każdy gdzieś tam się wzoruje. Na przykład Bill Hicks to się wzorował na początku, w ogóle na początku jego pierwszy stand-up gdzieś tam na jakimś wyjeździe religijnym, to tak naprawdę w połowie był program Woody'ego Allena. Nie wiem, czy wiesz.
0: Ja już cię w ogóle nie słucham, bo dziewczyna do mnie zadzwoniła. Nice! Okay. I like!
1: Ojej, no to tutaj krawiec jest w siódmym niebie, widzę.
0: Ła. Ja już jestem w innym świecie, słuchajcie. Kobieta dzwoni do nocnego radia, to jest coś niesamowitego.
1: No to faktycznie, to jest wydarzenie. No.
0: Wydarzenie. To ja już cię pożegnam ciągu, mimo że fajnie się gada i w ogóle, ale to wiesz, ja muszę tu się zająć pylcią piękną.
1: Spoko, hej.
0: No, cześć. No właśnie, to był właśnie przykład żenady. Tak się buduje żenadę. To jestem tego najlepszym przykładem, mistrzem żenady, imbecylem i idiotą patentowanym, hamem zbuntowanym i idiotą drugiego stopnia. No i co? I nie dzwoni już. A to pewnie jakiś żart, pewnie ten wilczany do mnie dzwonią i głos se zmienią i ja się tu podniecę, umówię się na randkę, przyjdę, a tam usłyszę tylko z oddali, będą przez lornetkę się patrzeć i śmiać. Ha, ha, ha! No tak będzie. Dobra. Niepotrzebnie skończyłem z ciągiem gadać, bo jak już teraz... Proszę dzwonić, śmiało. Już teraz nawet można ewentualnie zadzwonić, nie dodając sobie nocnego radia do znajomych. Jak mam odebrać jedną osobę, to mogę normalnie. Po prostu nie mogłem dodać do konferencji, nie rozłączając drugiego słuchacza. A dzisiaj przypominam spoiler, audycja o filmach, taka inna trochę, bo widzicie tutaj o różnych aspektach twórczości filmowej rozprawiam. O samym aktorze, o jego kolejnych kreacjach. O czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? O wyglądzie mówiłem. No i z grubsza tyle chyba, o co ja będę tu jeszcze rozprawiał. Polecam wszystkim wszystkie filmy z Coenem. W ogóle to jest świetny aktor. Ma taką nietypową dosyć urodę. Taką żydowską. Żydostwo cholerne?
2: A te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów.
0: No, pozdrawiam wszystkich żydowskich słuchaczy Nocnego Radia Żydowskiego. Na naszym żydowskim czacie, tutaj na żydowskiej stronie, też czytam, co piszecie tutaj po hebrajsku. No i tyle. Z takich rzeczy jeszcze tutaj około radiowych, co mogę powiedzieć? Posłuchajcie sobie nagrania telefonicznego, rozmowa C. Bronsona z Windykacją. Zdenerwował się chłopak i wcale mu się nie dziwię. No bo tak to jest, jak się przez 5 miesięcy nie może czegoś załatwić kulturalnie, to w końcu się kończy kultura. Właśnie, no może odnajdziecie w sobie komika jakiegoś i nagracie jakąś śmieszną rozmowę. Sprowokujcie kogoś, strolujcie, podpuśćcie, podajcie się za kogoś innego. Czemu nie? Tylko niech to będzie w jakimś konkretnym celu, tak? Wtedy to jest najlepsze. Niech to obnaża jakieś nasze durnowate, wieloznaczne przepisy, głupkowate. Niech to obnaża czyjeś jakiś nepotyzm, kumoterstwo, głupotę ludzką, czy służalczość, czy poprawność polityczną, cokolwiek, wiecie o co chodzi, nie? Żeby to było jakaś podkładka, wtedy najlepszy efekt. Audycja bez litości była wczoraj, niebawem ją wrzucę, mam tu nagraną, jakoś dzisiaj, jutro, przepraszam, no tutaj pełno roboty, dzisiaj późno wstałem, bo pracowałem w nocy i tak jakoś wyszło, ale już się tutaj lada chwila pojawi, już z nową też poprawioną oprawą strony, troszeczkę tutaj nowe rzeczy się pojawią. I też za niedługo, myślę, już start na Patronite'a, bo to jest dobra chwila. Jednak jako radio, zobaczymy, co tam się wylęgnie. I a tutaj widzę, tematy zeszły dzisiaj na jakieś słowiańszczyznę teraz z kolei i no i wikingów. No właśnie, zachwycamy się wikingami, a słowiańszczyznę mamy w dupie, pisze tutaj Kłoni. Chyba niezupełnie, no słowiańszczyzna jest przecież modna teraz, nie? Odtwórstwo, te klimaty słowiańskie, rodzimowiercze i tak dalej, ale to no faktycznie może jakieś takie egzotyczne hobby troszeczkę jeszcze za bardzo, a fajnie by było, gdyby to na jakąś szeroką skalę było. W końcu to nasze korzenie, nie? Prawdziwe korzenie, te takie najgłębsze, no bo niektórzy to uznają, że chrześcijaństwo to nasz korzeń jedyny w ogóle, a inne to można powyrywać, spalić, tak, w ogóle. Więc nie, to i to mu musi być, wtedy będzie okej. Okay. Nie zapominajmy, skąd się, jakie były nasze początki i skąd się wywodzimy, i to jest też ważne, może nam dodać troszeczkę pewności siebie i takiej dumy, nie? Z tego, że jesteśmy starą cywilizacją, a nie taką, która ma kilkaset lat, nie? Jak Stany Zjednoczone. No i co tu jeszcze dla was się szykuje w radio? Rozmowy w nocy już będą za tydzień, myślę, no Kuba zapowiada, że będą i mówi, że fajne. Ostatni odcinek uważany przez niektórych za najlepszy, jaki był, więc no zdecydowanie polecam. Przemoc policji i gość zaproszony, pan Zenon. Posłuchajcie, i poniedziałek, nocny Marek, różne tematy polityczne, społeczne. Wtorek Epicentrum, środa rozmowy w nocy z Kubą. Wehikuł czasu, powoli, no tak ostatnio miałem puścić, przepraszam, że nie było, ale okazało się, że MP3, którą przygotowałem, jest o parę mega za duża, już bym nie zdążył przekompilować tam na, przeformatować na odpowiedni bitrate mniejszy, żeby jeszcze mniejszy był plik. I nie puściłem w rezultacie nic, ale się też waham, mimo że ktoś tu pisał, że fajnie, żeby został, to jednak no, słucha tego 5 osób na krzyż, no to ludzie, no nie wygłupiajmy się. To jest taka zapchaj dziura, nie oszukujmy się. Kto chce, to sobie znajdzie, i tak stare nagrania są w różnych miejscach, na chomikach, więc można sobie posłuchać. Bez litości jest co 2 tygodnie, przypominam, tak samo jak Tech Night. I już nawet zapomniałem, czy w tą niedzielę będzie, czy nie będzie. W każdym razie, no i spoiler, oczywiście sobota 21. Tak czy inaczej, i tak zaglądajcie na radio, bo często jest tak, że jak nie ma jakiejś audycji, to jest zastępstwo. I na przykład ja się pojawiam z jakąś luźną audycją, na przykład Luźne Gadki, gdzie bierzemy sobie jakiś temacik i sobie tutaj rozprawiamy, dyskutujemy. I też jest miło, nie? Więc tak, no, tak samo wczoraj nie było teorii chaosu, była teoria twarogu. Czyli często coś jest zamiast. Docencie, że tutaj dbamy o wasz czas i zasponsorujcie czasami radyjko. Dzięki wszystkim sponsorom aktualnym, ostatnim, ale też tym zamierzchłym. Apel do tych zamierzchłych, żeby się stali obecnymi. To taki mam. No, przepraszam, że tak nie dziękuję imiennie, ale ciągle jakoś nie jakoś tak to traktuję, że po prostu, no nie wiem, że jesteście spoko ludźmi i że tak nie łakniecie, żebym tutaj, że czytał, że Tomek, że Jasiek, że Zdzisiek, nie? Jestem wam wszystkim niesamowicie wdzięczny, każdą wpłatę tutaj kontempluję, widzę, że przyszło, sobie odbieram i się skłaniam ładnie uniżenie do monitora i wydaję na zbożne cele, takie jak stream, który właśnie muszę dzisiaj opłacić tutaj. No, tak więc nie zapominajcie o radyjku, czasami rzućcie jakimś grosiwem. No i bądźcie tutaj z nami, czekajcie, zaglądajcie na Facebooka, na stronkę, zawsze coś się tutaj nowego szykuje, albo już jest, jakaś fajna radiowa imprezka czasami, a czasami normalne audycje. No, no i chyba tyle. Wszystko. I oglądajcie filmy z Saszą Baronem Cohenem, bo są przezajebiste, przynajmniej moim zdaniem. Cześć, na razie.

0: Moje uszanowanie. Dzień dobry, dobry
1: Dzień
0: wieczór.
1: dobry. Dobry wieczór w sumie.
0: Dla ciebie dobry, dla innych wieczór, a u mnie jeszcze słońce nad horyzontem. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z Żelaznym Człowiekiem, czyli z panem Szpinakiem. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć. Ostatni odcinek był miesiąc temu. Mieliśmy audycję nagrywać w zeszłym tygodniu, ale tak wyszło, że nagrywamy dzisiaj. No i nie ma problemu z tym. Przypominam, że o ostatnim odcinku omawialiśmy, jakbym tak to nazwał ogólnie, jako służby cywilne, czyli mówiliśmy o służbie zdrowia, mówiliśmy o straży pożarnej, która nie tylko do pożarów, ale i do powodzi wyjeżdża. I mówiliśmy o policji, z tym, że chyba, nie wiem, czy o policji było dokończone, jak pamiętasz.
1: Chyba tylko poruszyliśmy delikatnie ten temat, bo głównie skupiliśmy się na służbie zdrowia, bo to jest najciekawsze w zasadzie. No policja to policja, prawda? Praw ma troszeczkę mniej pewnie niż w Polsce, ale nie ruszyliśmy tego tematu za dużo.
0: Okej, dobrze. To ja bym proponował dzisiaj kontynuować służby cywilne, tak jak to nazwałem, bo może się okaże, że jeszcze są jakieś inne. To znaczy bym tutaj po omówieniu policji, jeżeli wiesz coś na temat służb, chodzi mi o takie służby, które pomagają ludziom. Przepraszam, takie z Kansilu, czyli ktoś sobie coś nie radzi, ma problem z mieszkaniem, nie stać go, stracił pracę. Taka jakaś wsparcie, czy to spotkanie z jakimś psychologiem, rozmowa czy z kimś, zorientowanie się, pomoc takiemu człowiekowi, jeżeli znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji. I to wszystko. Jeżeli wystarczy czasu, to ja bym poprosił ciebie, żebyś troszeczkę opowiedział o sobie. To znaczy, chciałbym, żebyś, jeżeli wystarczy czasu, żebyś opowiedział o tym, bo pamiętamy, że rowery to już z tego, co pamiętam, to rowery twoje zaczęły się jeszcze z Polski, w Anglii czy w Anglii?
1: Dawno temu, za dzieciaka powiedzmy.
0: Jeszcze,
1: W liceum chyba.
0: Dobrze.
1: W szkole podstawowej, tak, więc tak. Można coś na ten temat ruszyć. Nie wiem, na ile nam wystarczy tak naprawdę tematu do rozmowy na temat służb, ale kilka rzeczy można.
0: Dobrze. Dobrze, to ja proponuję tak.
1: Opowiedzieć, bo jest na czasie, że tak powiem, ale to do tego dojdziemy.
0: Dobrze, kontynuujmy policję. W tej chwili, kiedyś to w Polsce była milicja obywatelska, teraz jest policja.

0: Policja w Nowej Zelandii jest też policja. O ile dla mnie, to znaczy ja mam jeszcze takie może stare przyzwyczajenia, bo ja jestem trochę troszeczkę starszy, więc dłużej mieszkałem w Polsce i to jest taka, generalnie ja mam takie odczucie, że Polacy raczej od policji stronią. Raczej jeżeli ktoś widzi wóz policyjny czy kiedyś milicyjny, no to pojechał samochodem nogę z gazu. Troszeczkę takie poddenerwowanie niespokojne, jeżeli ktoś szedł i z naprzeciwka szedł patrol policji, no to przechodził na drugą stronę albo no też tak człowiekowi jakoś się czuł nieswojo. To Polacy nie traktują służb takich mundurowych, czy może nie mundurowych, tylko służb porządkowych w postaci policji raczej jako przyjaciele, że to są przyjaźnie, tylko raczej, że jest to wróg. Natomiast w Anglii jest diametralnie inaczej. No i chciałbym zapytać ciebie, jak wygląda, jeżeli nie wiem, czy miałeś taką kontrolę drogową organizowaną przez policję, a jeżeli nie, czy ty może coś na ten temat słyszałeś, czy może było jakieś wydarzenie, czy coś w tym stylu?
1: Dobrze, że poruszyłeś właśnie to, że w Anglii jest troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo rzeczywiście nawet jak mieszkałem w Anglii kilka miesięcy, jeżeli nie kilka lat, tak naprawdę zajęło mi przestawienie tego
0: Cię,
1: myślenia, że jak
0: tak.
1: widzisz policjanta, to coś jest nie tak, prawda? Jest coś takiego w Polsce rzeczywiście, że raz, że policja budzi, można powiedzieć, niepokój, a z drugiej strony, to może zabrzmi źle, co powiem w tym momencie, ale wydaje mi się, że policja w Polsce nie ma szacunku. I jest traktowana jako zło konieczne, które musi być, a najlepiej jakby ich nie było i w ogóle czego od nas chcą. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy do końca jest to słuszne i może krzywdzące dla niektórych, ale szczególnie w porównaniu, jeżeli się właśnie wyprowadzimy, czy do Anglii, czy nawet tutaj, zauważyłem, że policję darzy się szacunkiem podobnym do właśnie straży, czy pogotowia, czy tego typu rzeczy. Są to ludzie, którzy no, w jakiś sposób mają nam pomagać, prawda?
0: Tak.
1: Nie wiem, czy to się bierze, nie wiem, czy to się bierze z czasów zamierzchłych tam przed 89, gdzie był to jednak aparat władzy, a nie pomocy obywatelowi.
0: Tak.
1: Myślę, to może zabrzmiało. Ale w tym momencie tutaj szczególnie też widzę, że policja darzy się szacunkiem. Nie ma czegoś takiego, że można powiedzieć psy, prawda?
0: Tak.
1: Jak często rozmawialiśmy z osobą, która z policją nie ma żadnej styczności, nie jest to osoba, która popełnia jakieś przestępstwa, ale i tak będzie mówiła o policji jako o psach, prawda? Czyli
0: Tak.
1: jakoś tam negatywnie, nawet wypowiedzi, żeby zaznaczyć, że a, nie lubi ich. No tutaj jest troszeczkę inaczej. Zauważyłem, że jakichś większych problemów nie ma. To może też wynika z tego, jak jest prawo skonstruowane, bo wiadomo, że na przykład jeżeli ruszylibyśmy się do Ameryki i zobaczylibyśmy, postaralibyśmy się zrozumieć, jak ta policja działa tam, to policjanci mają w dużej mierze szacunek z jednej strony, ale z drugiej strony pozwalają sobie na zbyt wiele i też jest wiele akcji, które mieć miejsca nie powinny. Ale wracając do Nowej Zelandii, nie widzi się policji jakoś tak za dużo na ulicach. Nie widzi się ich przeszkadzających, powiedzmy, w codziennym życiu. Mi się wydaje, że w Polsce może być problem od strony mandatów i od strony tych wszystkich fotoradarów, które tam tylko uprzykrzają życie, prawda? Wiele osób ma takie chyba podejście, że po co? Przecież jest prosta droga, do czego tu jest 90, będę jechał 130, złapię mandat, no i znowu psy wlepiły mandat. No, może to się z tej strony bierze. Jeśli chodzi o... chaotycznie mi to wychodzi, ale trudno. Jeśli
0: Poczekaj,
1: chodzi o...
0: poczekaj, to znaczy tak. Właśnie tutaj jest ta sprawa, może, że jakoś to wynika z wychowania od najmłodszych lat, że jeżeli są przepisy, to raczej ich się przestrzega, bo jeżeli ktoś ustawił na drodze taki znak ograniczenia prędkości, jeszcze tak przy okazji poproszę cię, jeżeli pamiętasz, jakie są ograniczenia w mieście i W ogóle zapomniałem, czy jest tam system jest taki metryczny czy calowy, jeżeli chodzi o prędkości i odległości, to powiedz to proszę cię. I jeszcze jedna rzecz właśnie.
1: Na szczęście metryczny.
0: Aha, czyli kilometry, metry, tak, nie ma mil.
1: Tak.
0: I po prostu, jeżeli ktoś ustawił taki znak na jakiejś drodze ograniczający prędkość, powiedzmy national speed limit, to jest dla samochodów osobowych, przepraszam, ile? 90 czy 110? Na single...
1: Stówka.
0: Stówka, tak. Jeżeli widzisz ograniczenie na przykład do 70, do 60, to automatycznie zwalniasz, bo technicy, którzy, czy ktoś, kto to obliczył, czy sprawdził, tak, zbudowana droga jest zakręt, droga jest tak, na takim pochyleniu i zakręt ma tyle stopni, że wiedzą o tym, że jeżeli wejdziesz w ten zakręt prędkością 60 na godzinę, to bezpiecznie ten zakręt pokonasz. Jeżeli będziesz jechał szybciej, to możesz się liczyć z tym, że z tego zakrętu wylecisz albo przejedziesz na sąsiedni pas i możesz doprowadzić do zderzenia. Natomiast w Polsce jest dużo przypadków takich, kiedy jest rzeczywiście prosta droga i jest to bez uzasadnienia, ponieważ miejscowość faktycznie zaczyna się dopiero za kilometr, gdzie uzasadnione wtedy jest zwolnienie do bezpiecznej prędkości, tam nie wiem, 30-50 km chyba na godzinę, czy do 60, jeżeli jest mniej zabudowań. Natomiast jeżeli jest pełno zabudowań, to jest całkiem normalne, bo należy się liczyć z tym, że może wylecieć piłka, a za piłką może wylecieć dziecko i wtedy długość, odległość od momentu zobaczenia tego przez kierowcę i zahamowania będzie bardzo długa i może dojść do nieszczęścia i tak dalej, prawda?
1: Mi się wydaje, że to akurat może wynikać z innej polskiej rzeczy, a mianowicie takiej, że chyba jesteśmy wszyscy wychowani w taki sposób, żeby szukać rozwiązań niekoniecznie w sposób proceduralny. Czyli jeżeli coś nie działa, to mamy coś takiego w sobie i to szczególnie widać w momencie, kiedy się wyprowadzimy, że bardzo łatwo przychodzi nam naprawienie tego, niekoniecznie zgodnie z procedurami, jak obowiązują. Czyli jeżeli właśnie tutaj widzimy ograniczenie do 90, a jest prosta droga i nic się nie dzieje, no to naprawiamy go sobie w głowie, myśląc, że no przecież to 90 nie ma sensu, więc 110 tutaj jest adekwatne. W normalnych warunkach proceduralnych wypadałoby zgłosić projekt zmiany tego ograniczenia prędkości czy do gminy, czy kogokolwiek, kto zajmuje się tym kawałkiem drogi i przejść przez te procedury. To widać w pracy, to widać wszędzie. Widzę to po sobie, widzę to po innych Polakach, z którymi pracowałem, że szczególnie na przykład w pracy, jeżeli chodzi o programowanie, gdzie te procedury powinny być zachowane z tego względu, że jakoś musi być dokumentacja na przyszłość i tak dalej. Też widzę po sobie, że bardzo często po prostu siądę, zrobię, jest zrobione i zapomnę o tym i pójdziemy dalej, gdzie wszyscy dookoła chcieliby, żeby była zachowana procedura, żeby była dokumentacja, żeby ktoś to podpisał i tak dalej. Więc to może być ta kwestia od polskiej strony. Natomiast jeśli chodzi o ograniczenia prędkości w Nowej Zelandii, jest tak, mamy ograniczenie 100 km na godzinę, to są tak zwane open road albo autostrady. Mamy 90 w miejscach, gdzie są jakieś większe wypadki, 80 na autostradach, które mają dużo punktów wlotowych i wylotowych i się krzyżuje kilka, także po prostu troszeczkę spowolnić ruch. Natomiast prędkość w mieście to jest 50. I generalnie prędkość jest przestrzegana przez wszystkich dookoła. Turyści bardzo często myślą sobie, że jeżeli przejadą, to mogą troszeczkę porządzić. Bardzo szybko to życie weryfikuje z tego względu, że nasze drogi są tutaj dosyć kręte i trudno się jeździ. Po prostu jest to męczące z tego względu, że jest dużo gór, takich niewielkich, ale wystarczających, żeby po prostu coś się cały czas działo. Drogi są wąskie, nie ma pobocza, odległości między miastami są cholernie duże, bo no tak jak wiemy, no w Nowej Zelandii jest tak naprawdę 5 większych aglomeracji miejskich, między nimi jest kilkaset kilometrów i bardzo często jest tak, że jedziemy przez 150 kilometrów i nie ma dosłownie nic poza polami uprawnymi i droga to jest jednopasmówka bez żadnego pobocza, więc nawet bardzo często ciężko jest te limity przekraczać z tego względu, że się fizycznie nie da. To jest jedna sprawa.
0: Ale poczekaj, bardzo... chwilę, jedną sekundeczkę. Czy jest jeszcze, jeżeli chodzi o miasto, są takie strefy tak zwanego uspokojonego ruchu osiedlowe, gdzie ograniczenie prędkości jest nawet więcej? Tutaj w Anglii to nawet jest, w Londynie teraz bardzo dużo też się pojawiło ograniczeń nawet do 20 mil, a tutaj na osiedlowych nawet do 15 mil. I są te progi zwalniające, to jest po pierwsze, a po drugie, jeżeli chodzi właśnie o tą kulturę jazdy, mówisz o tych jednopasmówkach takich, czy tu w Anglii spotkałem się z czymś takim, jeżeli przykładowo jedzie traktor, albo ktoś jedzie z jakimś ciężkim towarem, lub na przykład ktoś ciągnie przyczepę, jest pod górę, nawet taką kampingową, jest pod górę, widzi w lusterku, że za nim jest droga kręta, tak jak powiedziałeś, za nim jest sznur samochodów, to co jakiś czas są takie laybaye, są takie zatoczki i tak jest, że ci farmerzy na przykład jak jedzie tam traktorem, który no, ma wolniejszą prędkość przejazdową, zjeżdżają po to, żeby puścić tych pozostałych uczestników, czyli samochody osobowe, motocykle, czy kto tam jeszcze jedzie, żeby puścić ich, żeby nie hamować tego ruchu i później się włącza ponownie do ruchu.
1: Pierwsze pytanie o prędkość. Nie ma prędkości 30. Jeżeli są jakieś remonty, to jest tymczasowe ograniczenie do 30, gdzie w zasadzie nikt tego nie respektuje, mówiąc szczerze. No, chyba, że rzeczywiście remont jest taki, że nie ma nawierzchni, tylko jest piasek i szutr, to wtedy tak. Natomiast bardzo często jest coś takiego, że jest znak postawiony do 30 i na noc ktoś zapomni go zdjąć, a nic się nie dzieje dosłownie, nawet nie ma żadnego remontu w tym momencie prowadzonego. No tak to wygląda. Respektuje się go na egzaminie na prawo jazdy, bo trzeba te 30 wtedy zrobić. Jest ograniczenie do 40 w okolicach szkół i to jest ograniczenie czasowe.
0: Czyli mrugają światła na przykład, tak?
1: Są znaki elektronicznie włączone, że na przykład w tym momencie obowiązuje strefa school zone, gdzie mam ograniczenie do 40. I rzeczywiście to powiem szczerze, że to ograniczenie się przydaje, bo nawet różnica prędkości między 50 a 40 jest tak diametralnie odczuwalna, i rzeczywiście dzieciaki czasami chodzą po tych krawężnikach, no, wyskoczy ci to na drogę, przejedziesz i nawet się nie zorientujesz kiedy, prawda?
0: Tak.
1: Trzeba przyznać, że jest dosyć dobrze respektowane to, szczególnie w miastach większych, to ograniczenie. Natomiast ograniczeń takich stref wolnego ruchu nie ma. Jest dużo dróg, które mają progi zwalniające. I te progi zwalniające czasami są takie, że rzeczywiście można nimi śmignąć około 40. Czasami są takie, że jeżeli śmigniesz około 40, to sobie coś urwiesz. Więc warto mieć to na uwadze.
0: Przeważnie przy takich progach jest, bynajmniej tu w Anglii widać, bo są dwa rodzaje. Jedne są takie krótkie, z tworzywa sztucznego, a są też robione takie z asfaltu, takie troszeczkę jakby dłuższe te garby.
1: Tutaj są wszystkie asfaltowe. No, natomiast tak? jest kilka rodzajów tych garbów. Jest przed nimi zawsze postawiony znak sugerowanej prędkości przelotu przez te garby. Niektóre są takie, że chyba w Anglii też to jest, że pośrodku ich nie ma, także motocykl albo rower albo autobus nawet może wymierzyć tak, żeby nie musieć się za bardzo...
0: Odwrotnie, na środku będzie, a po bokach nie będzie, tylko że to jest na taką właśnie zrobione szerokość właśnie, żeby powiedzmy autobus, czy tak jak ty powiedziałeś, motocyklista czy rowerzysta sobie przejechał i autobus spokojnie przejechał, natomiast osobowy musi zahaczyć albo środkiem będzie jechał, czyli obydwoma kołami, jeżeli będzie jechał bardziej prawej się trzyma albo lewej, to wtedy jedną stroną samochodu zahaczy, tak. Ale chciałem powiedzieć tylko, że jest zryty po prostu ten asfalt. Czasami widać właśnie, że jest, że przypuszczam tak, że młodzi ludzie, którzy mają jakieś tam poprzerabiane samochody, jakieś obniżone zawieszenia albo jakieś porobione, no nie wiem, jakieś duże zderzaki czy coś, jest zawsze zryty przed i za, nie zawsze, ale przeważnie jest właśnie gdzieś, ktoś zapomni albo się zapomni, albo zignoruje ten znak, jak powiedziałeś i wtedy jest, że przywali przodem przeważnie. Albo w ten
1: co próg, albo... Co do zapominania się, to moja partnerka ma Suzuki Suwa, więc troszeczkę wyższy samochód i może sobie przez te progi po prostu śmigać. Natomiast kiedy wsiada do mojego samochodu, to jest Subaru Outback, czyli dosyć nisko zawieszony samochód, to przeważnie pierwszy próg jest bardzo nieprzyjemny do przejechania, bo rzeczywiście można się zapomnieć. No, czasami jak tak jedzie i zauważam, że nie zwalnia przed tym progiem, to zaczyna się lekki stres. Sam też czasem się zdarzy śmigać.

0: kurczę.
1: Na szczęście nie jest tak źle, nie jest tak źle, nie ma dziur w drogach, jest w porządku i te drogi są dosyć często remontowane. Natomiast no, czasami się coś złego trafi. Natomiast poruszyłeś temat wyprzedzania i jak są te drogi skonstruowane. Jest dużo zatoczek rzeczywiście do ominięcia dla wolnych pojazdów. Często są nawet nie zatoki, ale jest dodatkowy pas. Na przykład pod górę jest zrobiony dodatkowy pas dla wolnych samochodów. Jest dużo ruchu tutaj, tirów, jest dużo ruchu ludzi z przyczepami kempingowymi albo z wozami kempingowymi, więc rzeczywiście oni blokują ten ruch jest to tak skonstruowane, żeby można ich było wyprzedzić. W wielu miejscach na drogach są trzecie pasy do wyprzedzania. Czyli na przykład mamy drogę jednopasmową w każdą stronę. Pojawia się trzeci pas i przez kilka kilometrów jest dla jednej strony do wyprzedzania, przez kilka kilometrów jest dla drugiej strony do wyprzedzania. Więc może ten ruch jakoś rozładować. No niestety właśnie przez tą krętość tych dróg bardzo często jest dosyć ciężko wyprzedzić, z tego względu, że po prostu nie widzimy, co się dzieje z przodu.
0: Tak.
1: I lokalni mieszkańcy, to co zauważyłem, to boją się zjechać na pas przeciwległego ruchu. Czyli boją się wyprzedzać w sytuacji, kiedy nie powinniśmy. Co jest dobre, bo zwiększa troszeczkę bezpieczeństwo, ale no, pochwalę się, teraz miałem pierwszy przypadek takiego road rage w wykonaniu jakiegoś gówniarza. Jechałem sobie spokojnie około tam 50, w limicie 50, kilka dni temu, do dzisiaj jeszcze troszeczkę to gotuję. Limit 50, więc jadę około 50 i siedzi mi na dupie jakiś samochód. Tak,
0: Tak.
1: no tak pół metra po prostu. I w momencie, kiedy zaczyna się skrzyżowanie i na środku zaczyna się ten pas do skrętu w prawo, bo mamy ruch lewostronny,
0: Tak.
1: dodatkowo zaczyna się droga z limitem do 80, więc ja zaczynam przyspieszać i obok widzę gościa, który zaczyna cisnąć około stówki przez skrzyżowanie, bo no
0: Ojej.
1: przecież się spieszył, prawda? Pocisnąłem najpierw po hamulcach, żeby mnie nie zepchnął do rowu, bo to próbował zrobić.
0: Ojej.
1: Później po klaksonie, gość zatrzymuje na środku drogi, wychodzi i chciałby się bić. Natomiast
0: Ojej.
1: sobie podgłośniłem sobie muzyczkę, zablokowałem sobie drzwi, połączyłem się jak na idiotę za sznur samochodów. I tak pierwszy raz mi się to zdarzyło. Bardzo często oglądam te filmiki, montaże przy różnych sytuacji na drodze w Polsce. Tak się śmieję, że w Polsce bym się bał jeździć. To pierwszy raz zdarzyło mi się tutaj, więc nie jest źle. Poza tymi przypadkami od czasu do czasu. Pytałeś jeszcze o kontrole drogowe. Tak, staram się
0: Tak,
1: pamiętać o wszystkim,
0: tak,
1: co
0: tak, tak, tak,
1: poruszyliśmy.
0: tak, tak, tak.
1: Jak to wygląda tutaj? Zdarzyło mi się być skontrolowanym kilkukrotnie na motocyklu, i wtedy jest po prostu taka wyrywkowa kontrola, gdzie sprawdzają, czy motocykl ma przegląd i ma rejestrację. Z tego względu, że tego przeglądu na motocyklach nie widać, bo są pokrywane za rejestracjami albo
0: Aha.
1: pod bakami, pod siedzeniami itd., itd. I czasami zdarza się czy piliśmy jakiś alkohol. Ta kontrola wygląda tak, że mają te kontrolery, do których się mówi, nie na które się dmucha, który jest w stanie wybadać, czy jakiś tam alkohol mieliśmy, czy nie. To jest troszeczkę wyższy limit, bo chyba jest 0,4 albo 0,6. Wiem, że po dwóch piwach jeszcze można jechać. Tak może nie 5 minut po, ale można się troszeczkę napić i później jechać do domu. Chyba jest to spowodowane tym, że nie ma transportu miejskiego za dobrego, odległości są duże i gdyby był limit niższy, to nikt by go i nie respektował tak czy siak. Natomiast jest coś takiego jak ograniczenie w prawo jazdy do zera, jeżeli zostaniemy złapani na przekroczeniu tego limitu. Nie wiem ilukrotnie, możemy dostać wpis do naszego prawka albo dostajemy po prostu inne prawo jazdy, na które mamy zero limitów i wtedy nie możemy mieć w ogóle alkoholu
0: Aha.
1: wydychanym powietrzu.
0: To
1: To jest dla tych
0: fajnie.
1: osób, które nie respektują tego
0: To
1: dosyć
0: fajnie.
1: luźnego prawa.
0: A powiedziałeś, przepraszam, mówiłeś o road taxie, tak? Czyli tutaj, tak jak w Anglii, jeszcze płaci się podatek drogowy, tak?
1: Ten podatek jest ujęty

0: w paliwie nie ma czegoś takiego jak dodatkowy podatek, który byśmy płacili.
1: A co, to co tego, mówisz o tym ubezpieczeniu, które jest tam gdzieś chowane pod siedzeniem?
0: Nie ubezpieczenie, tylko przegląd i rejestracja.
1: Aha, aha, bo...
0: Przegląd tutaj jest dosyć restrykcyjny, bo dla starszych samochodów jest to przegląd co 6 miesięcy, który trzeba sobie zrobić. Dla nowszych samochodów jest to przegląd co rok. Samochody, które wychodzą z
1: fabryki,
0: są sprzedawane jako nowe z fabryki, mają przegląd na 3 lata. Później trzeba go robić co rok i rzeczywiście jak na razie bardzo często nawet mój samochód, który działa i nie ma żadnych problemów, on ten przegląd mi uwalą, bo na przykład coś tam zaczyna nie działać, to chcieliby, żebym wymienił, żebym to zrobił, tamto zrobił i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak.
0: Więc są dosyć restrykcyjni, są dosyć duże kary za jazdę bez przeglądu, co też jest według mnie dobre.
1: Ale przepraszam, tylko jeszcze jedno słóweczko, bo co to znaczy stary samochód? Bo wiesz, no w Polsce to przeważnie przewożą 10-letnie samochody i ci, którzy kupują, cieszą się i jeżdżą tymi samochodami przez następne 15 lat.
0: 10 lat, chyba 12 lat to już jest samochód, który wymaga 10 albo 12 lat, w tym momencie nie pamiętam, a nie chcę zaczynać pisać, bo będzie to dosyć głośno słychać na tej klawiaturze. 10 albo 12 lat to jest samochód, który już wymaga przeglądu co 6 miesięcy.
1: Rozumiem.
0: To jest w ogóle troszeczkę inne, troszeczkę fajne podejście z tego względu, że jak kupowałem swój pierwszy samochód, nie miałem jakoś za wiele pieniędzy na niego, więc kupiłem Honda CR-V. Taki SUV, chyba w Polsce jest CR-V niedostępna, albo w ogóle nie jest dosyć popularna.
1: To chyba japońska wersja, tak?
0: Tak, tak, tak. Tutaj wszystkie samochody są praktycznie japońskie, bo najbliżej. Kupiłem ją za chyba jakieś 3,5 tysiąca dolarów, więc dosyć tanio. Mhm. I przebiegu miała 120 tysięcy, mniej więcej. I na warunki nowozelandzkie, jeżeli samochód ma powyżej 100 przebiegu, to każdy na niego patrzy jako, że ten samochód już jest stary, to ja bym już nie chciał, bym wolał takiego z przebiegiem 30 może.
1: No tak, tak, tak.
0: Co mnie śmieszy, bo jak patrzyłem na te samochody, to wiesz, robisz serwis, wymieniasz pasek i to leci przez najbliższą stówkę.
1: Tak, tak.
0: Bez żadnego problemu, prawda? Ale tu jest takie podejście, że no to on już jest stary. I rzeczywiście jest ta granica, że samochody z przebiegiem poniżej 80 są dużo droższe niż samochody tam z przebiegiem około 100, gdzie tak naprawdę jest kilka miesięcy jazdy, więc nie powinno być większego znaczenia, no ale ma.
1: No to jest taka, w Anglii też tak jest, u was 100 tysięcy kilometrów, u nas 100 tysięcy mil, to jest taka właśnie
0: granica
1: taka magiczna właśnie, że to jest to samo, co ty mówisz, że wtedy po prostu, jeżeli mamy jakiś ulubiony samochód, który chcielibyśmy sobie kupić, to śmiało powinniśmy patrzeć na to, zrobić to, co ty mówisz, czego oni się boją, czyli wymienić tam pasek czy łańcuch, co tam jest do wymiany i dalej cieszyć się tym samochodem. Ale tak przy okazji, jeżeli kupowałeś, to powiedz mi, bo w Polsce to teraz to troszeczkę się zmieniło, kiedyś to była giełda samochodowa, teraz to już można przez internet kupować jakieś tam Odomoto, czy Allegro, czy, ale jeszcze funkcjonują takie rzeczy właśnie jak giełda i większość ludzi przykładowo też z ogłoszenia to powiedzmy, no jadą zobaczyć jak samochód wygląda i tak wygląda to kupowanie. Tak jak się słyszy, to no czasami w ogłoszeniu jest napisane, że samochód jest idealny albo coś tam, a w rzeczywistości taki nie jest. No i generalnie plagą w Polsce w tej chwili jest, co jest takim troszeczkę kuriozum, bo we Francji czy w Niemczech to są duże kary za cofanie licznika, chodzi mi o cofanie licznika. We Francji nawet można pójść do więzienia za to. W Anglii jest tak, że no samochód ja na przykład, no można kupić z ogłoszenia, ale ja troszeczkę się boję, bo można wdepnąć na minę, można kupić z aukcji, ale to też się kupuje, samochody są jakieś takie powiedzmy zabrane na przykład przez policję albo przez ubezpieczyciela, albo ktoś po prostu się nie interesował i samochód został na przykład wstępnie naprawiony w warsztacie, albo były robione naprawy i właściciel stwierdził, że mu się to nie opłaca, żeby oni już ten samochód jakoś tam utylizowali czy coś i warsztaty też przysyłają na aukcje takie samochody, albo na przykład gdzieś tam poleasingowe i jest aukcja i wtedy się kupuje, jak kto wylicytuje, to kupuje, ale kupuje się kota w worku, bo z zewnątrz możesz zobaczyć, jak wygląda, ale co w środku jest, to nie wiadomo. Natomiast co jest fajne, co mnie cieszy, to są większość dealerów, którzy sprzedają samochody, mają, załóżmy, że to jest dealer, który sprzedaje Fiaty. Oprócz tego on ma, na przykład ktoś przyprowadzi samochód, w rozliczeniu daje swojego Citroena czy Renówkę i bierze sobie nowego czy tam używanego Fiata. I ten dealer sprawdza samochód, jest tam taki, jest HPI, taki współczynnik, i to ma tam ileś punktów wymaganych jest do sprawdzenia przez mechanika czy kontrolera. I taki samochód jest, no właśnie mówią, że jest, że samochody są na przykład sprawdzone są i no i nawet dają, nawet na samochód powiedzmy taki, powiedzmy czteroletni czy sześcioletni, to nawet dają, wiesz, 3 miesiące dają gwarancji, albo jeżeli co, weź się przejedź, kup sobie ten samochód, jeżeli coś nie będzie pasowało, możesz w ciągu tygodnia przyjechać i wrócić i powiedzieć, dlaczego coś ci tam nie działa, albo coś w tym stylu, prawda? Mhm. A jak tam jest w Nowej Zelandii? Podobnie jak w Anglii?
0: To jest troszeczkę za mały rynek na to, z tego względu, że no, mieszka 4 miliony ludzi, więc masz kilka milionów samochodów łącznie, więc może nie do końca tak to wygląda. Bardzo wiele samochodów jest sprowadzanych z Japonii. Jako używki w zasadzie wszystkie są sprowadzane z Japonii.
1: Ale przepraszam, wiesz dlaczego tak jest?
0: Jest najbliżej.
1: Nie tylko, ale w Japonii są bardzo duże podatki za samochody właśnie starsze niż 3 lata. I tam każdego roku wzrasta, że Japończykom się nie opłaca przykładowo trzymać takiego 7 czy 10-letni samochód, czy jakiś pojazd, czy cokolwiek. Bo tam to wszystko bardzo drożeje.
0: Plusem jest właśnie to, że za wiele ulepów na szczęście nie ma, czyli składania samochodów z pięciu różnych, które miały wypadki w 5 różnych miejscach.
1: Ojej.
0: Na szczęście. Zdarza się to od czasu do czasu, ale generalnie jest w porządku. Samochody, które przyjeżdżają tutaj, przechodzą jakąś tam kontrolę celną na początku, przechodzą kontrolę pierwszą przed rejestracją. Jest coś takiego jak AA, to jest nie anonimowi alkoholicy, tylko chyba rządowa firma, która zajmuje się certyfikowaniem pojazdów, wydawaniem praw jazdy i tego typu rzeczy. I oni mogą nam przybić nalepkę, że mamy zweryfikowany licznik, że nie został jakoś tam kręcony. Gdzieś widziałem ostatnio jakąś ulotkę z informacją, że te japońskie samochody bardzo często są, mają jakieś tam problemy, że dobrze by było kupować właśnie przez dealera, który ma te
1: autoryzacje,
0: samochody
1: tak?
0: zweryfikowane. Aha. Tak, więc to jest jedna rzecz. Nie ma czegoś takiego tutaj jak właśnie lepienie aut z kilku części, więc jeżeli był wypadek i samochód rzeczywiście nadaje się do kasacji, no to idzie do kasacji i na tym się to kończy. Chociaż też jeździ trochę tego złomu po drogach, to przeważnie poza miastami, gdzie są jakieś biedniejsze rejony, no to trochę tego złomu jeździ.
1: Czyli farmerzy i pracownicy farm.
0: Tak, bez rejestracji, bez przeglądu, bez napraw. No takie gruchoty można kupić dosyć tanie, bo można kupić od 1000-1500 dolarów tak naprawdę i to przez chwilę będzie jeździło, więc nie jest jakieś, nie są to jakieś wielkie pieniądze. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o kupowanie jako takie, i bardzo wiele, może nie tyle giełd, co dealerów samochodowych tutaj jest. I większość samochodów będzie kupowanych właśnie przez dealera. Szczególnie tych, większość tych samochodów, które będą u dealera, to będą samochody nowo importowane. Czyli import z Japonii, który nie został jeszcze rejestrowany w Nowej Zelandii w ogóle. Więc tak to wygląda przez dealera. Jest kilka stron, tak naprawdę chyba ze 3, gdzie są wszystkie ogłoszenia w zasadzie zebrane i przez te strony się samochodu szuka. Mhm.
1: I tak ty tak szukałeś.
0: Samokupno jest dosyć proste z tego względu, że dogadujemy się ze sprzedawcą, żadnej papierologii praktycznie nie ma, można wszystko zrobić albo przez internet, albo kosztuje chyba jakieś $5, żeby zmienić właściciela i wyjeżdżamy samochodem i to jest w zasadzie wszystko. Więc jest to uproszczone maksymalnie. Mhm. Ja swój samochód zostawiałem w rozliczeniu ostatnim razem, więc tak naprawdę przyjechałem samochodem, wziąłem nowy samochód, podpisałem tylko papierek, przelałem pieniądze i to było wszystko.
1: A jak z ubezpieczeniem?
0: Ubezpieczenie samochodu jest niewymagane. I to jest bardzo fajne. Z jednej strony, z drugiej strony niekoniecznie. Tak naprawdę, co musisz mieć, to musisz mieć opłaconą rejestrację, gdzie dla samochodu jest to jakieś $80 na rok, dla motocykla jest to jakieś $500 na rok, z tego względu, że motocykliści się częściej rozpieprzają i są drożsi w utrzymaniu, więc łoją ich troszeczkę więcej na... A to jest dopłata do systemu zdrowotnego i wypadkowego. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie, no to ubezpieczenie jest niewymagane żadne, czy to OC, czy AC, czy następnie szczęśliwych wypadków. Kupujemy sobie w zależności, nie ma czegoś takiego, jak są trzy ubezpieczenia, tylko jest jedno ubezpieczenie na samochód i ma różne bonusy w sobie, czyli możemy mieć to podstawowe, które nas na przykład nie zabezpieczy przed kradzieżą albo przed jakimś tam przypadkowym spaleniem, ale zabezpieczy nas przed wypadkiem. Możemy sobie kupić troszeczkę bardziej rozbudowane, które będzie miało dodatkowo właśnie wypadki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o koszty, no to mój samochód, który jest z 2008 roku, płacę za ubezpieczenie chyba $80 miesięcznie.
1: Ale to wynika z pojemności, z wieku kierowcy czy z wieku pojazdu? Czy wszystko
0: tak,
1: razem?
0: Tak, i jeszcze z adresu, pod którym ten samochód będzie.
1: No właśnie to chciałem, powiedzieć, że...
0: Jaki to jest samochód, na przykład samochody, które są częściej kradzione, będą miały wyższe ubezpieczenie, samochody z większą pojemnością będą miały wyższe ubezpieczenie, starsze także będą miały wyższe ubezpieczenie, młodzi kierowcy będą mieli wyższe ubezpieczenie, no jeżeli mieliśmy jakieś tam problemy wcześniej, też będziemy mieli wyższe ubezpieczenie, no tak to działa.
1: Dobrze, ale bo właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj u nas jest tak, że w zależności w jakiej dzielnicy mieszkasz, to też mogą być różnice w cenie ubezpieczenia, ale ty mówisz, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe, to co się dzieje w przypadku, jeżeli ktoś spowoduje wypadek, a nie ma ubezpieczenia, to jak, no jak to on pokrywa wszystkie jakoś, nie wiem, bank siada mu na konto, czy jak?
0: W zasadzie tak, no, trzeba by było iść do sądu, otrzymać wyrok i iść do, nie ma czegoś takiego jak komornik, ale jest, jak się nazywa ta firma, która zajmuje się egzekwowaniem długów, nie pamiętam w tym momencie, do tej firmy i przez tą firmę spłacić. No, jeżeli mamy coś takiego, że przynajmniej jedna osoba ma ubezpieczenie, przeważnie w sytuacji wypadkowej nie dogadujemy się, nie działamy z uczestnikiem wypadku, tylko nasze firmy ubezpieczeniowe się tym zajmują. Czyli jeżeli z jednej strony jest firma ubezpieczeniowa, z drugiej strony nie ma, no to zakładałbym, że jeżeli miałem wypadek, ale nie ja go spowodowałem, tak, to moja firma ubezpieczeniowa pokryje koszty, a ta firma będzie się już rozliczać i szukać pieniędzy u sprawcy. Natomiast ubezpieczenie jest dosyć powszechne, powiedziałbym. Większość ludzi na to ubezpieczenie będzie miało z tego względu, że nie kosztuje jakichś kosmicznych pieniędzy. I tak samo jak z ubezpieczeniem domów i ubezpieczeniem zawartości domów jest to dosyć popularne i powszechne, tak samo ubezpieczenie samochodów, pomimo tego, że nie jest obowiązkowe, to jednak większość ludzi będzie miało.
1: No wynika to chyba może z praktyki, jeżeli większość ludzi to i cena tego ubezpieczenia, moim zdaniem, to wynika z tego właśnie, że ponieważ jest to bardzo powszechne, więc jest to jakby takie normalne, jeżeli kupujesz dom, to ubezpieczasz ten dom, bo chcesz mieć spokojną głowę i nie chcesz płacić dużych pieniędzy związanych z jakimś tam no, nieszczęśliwym wypadkiem, które może się przydarzyć, czy to w przypadku domu, czy to w przypadku samochodu. Tak mi się wydaje, że tak jest raczej, prawda?
0: Dokładnie, plus wiesz, jeżeli nie jest to obowiązkowe, to nikt ci do tego nie może zmusić. Jeżeli ci do tego nie może zmusić, to nie może ci nałożyć na to jakiejś kosmicznej opłaty, prawda? Mhm. Jeżeli ubezpieczenie OC na przykład jest wymagane, no to nie ma znaczenia, czy nie będzie kosztowało 100 zł czy 1000 zł przykładowo. No musisz je kupić, prawda? Tak. Więc wydaje mi się, że otwartość tego rynku, jeżeli chcesz, to masz, jeżeli nie chcesz, to nie masz, no to powoduje, że jest jakaś tam konkurencja i te ceny nie są windowane w kosmos bez sensu.
1: Czyli to takie libertariańskie, takie dowolność ubezpieczenia.
0: Troszeczkę, tak. Podobnie jest przecież z ubezpieczeniem zdrowotnym tak samo, prawda? Tym prywatnym. Chcesz, to masz, nie chcesz, to nie masz. No, masz jakiś tam publiczny dostęp do podstawowych usług i to wystarczy.
1: No podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Słyszałem opowieść takiego jednego człowieka, który po prostu zaryzykował i jak był w Stanach na początku, nie wykupywał tego ubezpieczenia zdrowotnego. Mówił, że to było jego ryzyko. Tam przez 5 lat chyba, czy ileś nie płacił tego, dzięki temu tam mógł te pieniądze zainwestować w coś tam, ale później już sobie takie ubezpieczenie wykupił i już później coś takiego miał. Powiedz mi taką rzecz, a jak jest właśnie taka, bo mówiłeś właśnie o radarach, a jak jest z radarami w Nowej Zelandii, czy z jakimiś, czy kamerami na skrzyżowaniach, czy coś takiego?
0: Jest ich niewiele, naprawdę niewiele i się można zdziwić czasami, że o, radar. Chyba dostałem jak na razie jeden mandat przez te kilka lat jazdy tutaj. To przez przypadek, bo zapomniałem, że tam stoi. Stoją w kilku miejscach, które są bardziej wypadkowe. Teraz otworzyli nowy tunel łączący dwie autostrady. No to są kamery przed i za tunelem, bo tunel ma ograniczenie do 80.
1: Tak.
0: Natomiast nie ma ich za wiele. No, jest na przykład na mojej trasie, gdzie jeżdżę do prasa dom, czy moja partnerka, to są dwie kamery łącznie.
1: A czyli to już nie ma co pytać, że czy stoi patrol z suszarką i tam...
0: Stoi bardziej zautomatyzowany, czyli stoi van, który ma w sobie kamerę, czyli nie ma patrolu,
1: tak,
0: ale stoi van, ma w sobie ma taka mobilna kamera i trzepie pieniądze. Od czasu do czasu się je spotyka, ale jakoś nie za często. Nie wiem, czy wpływy z mandatów są jakoś ujęte w budżecie policji tutaj w Nowej Zelandii. Wiem, że w Polsce na przykład są, prawda, dlatego tych mandatów trzeba wyrobić limit, a natomiast tutaj powiem szczerze, że nie orientowałem się, czy jakoś jest to zakładane w budżetach, czy nie.
1: Tak. Tak jest, tylko z tym, że tutaj w Anglii jest tak, że nawet jeżeli ktoś stoi z kamerą, tam policjant stoi z kamerą przy oku, albo tak jak ty powiedziałeś, że na poboczu stoi van, czy na wiadukcie stoi van i on filmuje, nie ma czegoś takiego, że jest zatrzymywany samochód od razu i tylko po prostu przychodzi na...
0: Przychodzi zdjęcie, tak.
1: Tak, na adres przychodzi, albo powiadomienie, że stanąłeś... Co jeszcze takiego jest, jak nie wiem, czy pamiętasz z Anglii, że zwłaszcza w Londynie, ale w innych miastach też, takich newralgicznych skrzyżowaniach, gdzie się korkują te drogi, czy to ronda, czy takie no, skrzyżowanie, są malowane żółte pasy i to są takie yellow boxy nazywane i nie możesz, musisz tak zastanowić się, czy zdążysz przejechać przez skrzyżowanie, żeby nie stanąć na tym yellow boxie, czy nie, bo jeżeli staniesz, to też kamera automatycznie robi zdjęcie i później to jest problem, zwłaszcza w Londynie dla kierowców, czy to jedzie z przyczepą kampingową, czy dla kierowców ciężarówek, jeżeli, ponieważ mały, to tam się zawsze wciśnie, natomiast ciężarówka ma problem i na przykład tył naczepy, ja mam kolegę, który właśnie dostał takie zdjęcie, przyszło powiadomienie, że musi zapłacić mandat w takiej wysokości, ponieważ niezgodnie z przepisami zajął miejsce na boksie, na tym yellow boksie, na skrzyżowaniu kawałek naczepą mu zostało i musiał zapłacić mandat. Ale tak jak mówię, że jest po prostu, jeżeli przekroczyłeś prędkość i zrobili ci zdjęcie, to nie jesteś tam zatrzymywany, nikt nie, z lizakiem nie wyskakuje, nie tamuje ruchu, nie robi zagrożenia na drodze, tylko po prostu przychodzi powiadomienie. I właśnie teraz się, u nas jeszcze w Anglii jest podatek drogowy, bo ty mówiłeś o tych kółkach właśnie i to też były właśnie takie kółka, które były na przedniej szybie, ale teraz już od tego odstąpili i przypuszczam, że policja została wyposażona w jakiś taki system, no, który wystarczy, że zczyta numer rejestracyjny i będzie wiadomo od razu, czy ten pojazd ma badania techniczne i czy ten pojazd ma opłacony właśnie podatek drogowy.
0: No to jest, żeby zostać zatrzymanym przez policję, to naprawdę trzeba przegiąć.
1: Tak.
0: Nocą na autostradzie jeździ patrol. W ciągu dnia praktycznie nie, no bo to na stole tak jest zakorkowane, więc się nie da przekraczać prędkości, ale nocą są te patrole i no to rzeczywiście trzeba było cisnąć tam około 130 pewnie, żeby nas zatrzymali. Nieraz mi się zdarzyło jechać powyżej stówki nocą, gdzie jest ograniczenie do stówki i nagle zauważyłem, że za mną jedzie policja, więc i jak zwolniłem do stówki, to mnie wyprzedzili, pojechali dalej. Więc no jak się nie zachowujesz jak idiota, no to cię nie zatrzymają, taka jest prawda.
1: Czyli można powiedzieć, że miałeś taką wirtualne pouczenie dostałeś.
0: Może tak. No, ostatnio mi się zdarzyło w mieście też, jadę sobie 60, bo było jakoś tak luźno i nagle patrzę w lusterko, no policja za mną jedzie. I jechał przez chwilę, no to się zaczyna zastanawiać, a czy jedzie po to, czy mnie zatrzymać, czy nie. Nie. W momencie, kiedy nie zachowuję się jak idiota, to na pewno nas nikt tutaj nie zatrzyma. Więc to akurat jest plus. Boksów nie ma namalowanych, są namalowane często takie bardziej wskaźniki, gdzie się skrzyżowanie kończy, gdzie nie. Natomiast nie zauważyłem, żeby ktoś mandat za coś takiego dostał, albo nie słyszałem przynajmniej.
1: No ja jeszcze tutaj przypomnę, to znaczy przytoczę taką opowieść. Kolega się przeprowadzał z dzielnicy na dzielnicę, no i wiesz, taką Audicą 80-ką przewoził, no i wreszcie przyszła pora na to, żeby załadować, wiesz, materac taki do spania, to taki popularny. Mhm. W Polsce to raczej to były łóżka albo wersalki, tutaj to jest popularne takie.
0: Tu jeszcze ma materace, tak?
1: Tak, takie właśnie, że jest rama drewniana czy metalowa i jest taki materac. No i nie miał bagażnika dachowego, wiesz, no i po prostu położył to na dachu, przełożył pasem, spiął to przy otwartych, uchylonych oknach i tak jechał, wiesz. I jechała za nim policja, w pewnym momencie go wyprzedzili, pokazali mu, żeby zjechał i zatrzymali się i słuchaj, i on cały był w strachu, a śmiał się, jak to opowiadał, wiesz, cały był w strachu, jak to tak mówię, tak jak z Polski, takie przyzwyczajenie, zatrzymała policja, no to coś, zaraz będzie mandat i tak dalej, nie? I był bardzo zdziwiony, ponieważ pani policjantka zobaczyła, że mieli małego synka, zobaczyli, że synek siedzi, bo akurat z tyłu było załadowane, no to on siedział z mamą z przodu na przednim siedzeniu. No i powiedzieli tak, że czy nie ma fotelika? On mówi, że no nie ma fotelika, generalnie fotelik ma, ale nie ma go, bo się teraz przeprowadza i fotelik już jest na nowym mieszkaniu, nie? To oni powiedzieli tak, to słuchaj, wyjęli ze swojego bagażnika, wyjęli ten fotelik, zamontowali w policyjnym samochodzie, powiedzieli, że żeby mama i syn się przesiedli do nich do pojazdu i pytali się, czy to jeszcze daleko. On mówi, że już niedaleko, jeszcze tam, wiesz, parę skrzyżowań już będzie na miejscu, bo to rzeczywiście była sąsiednia dzielnica. No i powiedzieli mu, żeby jak się przeprowadza, to żeby raczej takich rzeczy nie robił, bo to zagrożenie jest, bo mógłby spowodować wypadek. Ten materac na tym dachu to też tak nie jest do końca bezpieczny, że powinien raczej wypożyczyć sobie vana albo zapytać się kogoś znajomego. Tak, albo przyczepę, czy ma kogoś znajomego, żeby mu to raczej przewiózł, żeby nie powinien tak robić. No i oni powiedzieli, że oni go popilotują, bo no, troszeczkę tam większą prędkość rozwinął, ten materac się tak złożył, więc był takim, prawie takim, wiesz, takim żaglem na dachu, wiesz. No i był bardzo zdziwiony, że w ten sposób, wiesz, policja do tego podeszła, no mówi, że w Polsce to na pewno by już dostał mandat i w ogóle nie wie, czy nie zabraliby mu dowodu rejestracyjnego. Natomiast tutaj policja w pierwszym stopniu stara się pomagać, instruować, informować i tak dalej, wiesz, także to było takie.
0: I to jest to, o czym mówiłem na samym początku, czyli o tym, że policja w Polsce może nie mieć szacunku, natomiast policja tutaj w Anglii czy Nowej Zelandii jednak szacunkiem będzie darzona, ale to też wynika właśnie nie tylko z wychowania, ale z tego, jak się zachowują. No, można taką sytuację rozwiązać na dwa sposoby. Można w pierwszym sposobie wystawić mandat i powiedzieć, że nie możesz jechać, dopóki tego nie zmienisz. No to wiadomo, jakie taka osoba będzie miała zdanie. No znowu mi ktoś przeszkodził w tym, co robiłem, tak. A można właśnie pomóc. No, ktoś zrobił coś głupiego, bo no, nie powinien robić, zachować się tak, jak się zachował, no, ale no, to można to naprawić na kilka różnych sposobów, więc rzeczywiście takie podejście, gdzie pomagamy zamiast karać, jest troszeczkę lepsze.
1: No ja jeszcze też miałem takie zdarzenie, że tutaj akurat u nas swego czasu chyba za Brauna obcinany był budżet dla policji i ten przyszedł do nas, zapytał się, zapukał policjant i zapytał się, czy może z nami porozmawiać, czy nie mamy nic przeciwko temu. My, tak, zapraszamy, proszę uprzejmie. A, czy może wejść? Tak, zapraszamy, proszę wejść, śmiało. Ale mówi, że nie może, ponieważ jest na służbie, to nie może ściągać butów, bo zobaczył, że u nas jest tak czysto. Mówi, nie przeszkadza, w porządku, proszę siadać. No i mówi właśnie, że on jest tutaj na tej dzielnicy, że teraz informuje, że ten posterunek policji, który jest u nas w centrum w Nieporpagnel, już będzie nieczynny, tam jest numer telefonu, zostawił wizytówkę, mówi, gdyby się coś działo, czy jeżeli coś nas niepokoi, czy mamy w ogóle jakiekolwiek uwagi, czy coś chcielibyśmy przekazać, czy coś, to on może teraz wysłuchać, jeżeli nie, to tu zostawię wizytówkę, żeby zadzwonić i poinformować. I powiem Ci szczerze, że tak, no, byliśmy tak mile zaskoczeni, tak, tutaj tą jego opowieścią. I powiem Ci szczerze, że jest taka karność. Z jednej strony niektórzy się śmieją, że policjant brytyjski ma tylko tam pałkę czy kajdanki i jakiś tam gaz pieprzowy, ale tutaj, bo były jakieś zamieszki swego czasu tam w Londynie, chyba pół roku, czy rok temu, czy jakiś czas temu były zamieszki, ale powiem, że jest policja darzona jest dużym szacunkiem i nawet jeżeli tutaj z pubu młodzi ludzie gdzieś tam wychodzą teraz w sezonie wakacyjnym i gdzieś o pierwszej czy o drugiej głośno krzyczą czy coś, jak ktoś tylko z okna otworzy okno i powie, żeby się zamknęli, to bo zadzwoni na policję, to jak wiesz, ręką obciął, cisza kompletna zapada. Także tutaj jest jakby taka relacja, mam na myśli to, że wzajemna, prawda, jest szacunek policji i jednocześnie ludzie zwracają się często do policji o pomoc i tak to jest. Kto pierwszy przyjedzie, czy albo policja, czy karetka, to od razu policjanci też są wyposażeni, jeżeli jest wypadek, to są wyposażeni, oni pierwsi zabezpieczają, zanim przyjadą jakieś służby takie drogowe, przyjeżdżają, rozstawiają słupki, czy nawet stają policyjnym pojazdem w poprzek na autostradzie, czy gdzieś na drodze, jeżeli jest jakieś zagrożenie, czy cokolwiek tak jest, tak jak chyba u nas strażacy chyba, czy coś w tym stylu, wiesz?
0: Wiesz co, tak to powinno działać, że jeżeli jesteś osobą, która nie łamie prawa, to służby mundurowe powinny być dla ciebie pomocne. I nie powinieneś mieć w głowie czegoś takiego, że ojej, policja jedzie i co to będzie, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli prawo łamiesz, to twój wybór.
1: Dobrze. Jeszcze chciałem zapytać o te samochody. Ty powiedziałeś, że większość jest z Japonii. Czy można powiedzieć tak, że powiedzmy 70 czy 80% to są auta japońskie, a z Europy jest 30%?
0: O, ja bym powiedział chyba z 95% przynajmniej. Więc to nawet jeżeli idziesz robić przegląd w jakimś salonie, w jakimś warsztacie, który robi przeglądy wszystkich samochodów, nie tylko jakiejś tam konkretnej marki, to masz osobne cenniki dla samochodów japońskich i osobne cenniki dla samochodów normalnych i osobny cennik dla samochodów europejskich. Naprawdę bardzo mało ich widać. Czegoś takiego jak na przykład Peugeot czy Fiat, to praktycznie nie występuje. Ford tylko dlatego, że jest fabryka Forda w Australii i jest jakoś bliżej, więc Ford się tutaj pojawi, ale też się pojawi głównie Ranger, czyli pick-up.
1: A dobrze, w Stanach... Proszę mów.
0: Natomiast większość samochodów to będą samochody japońskie, które znowuż w Europie są za często niewidziane. Jest troszeczkę samochodów europejskich, jest troszeczkę BMW, widać troszeczkę Audi, ale to są już samochody droższe. Prawda? Czyli jeżeli kupujesz samochód europejski, to dlatego, że chcesz konkretną markę, że chcesz mieć na przykład BMW, albo chcesz mieć Audi, albo chcesz mieć na przykład Mercedesa, jeżeli to jest samochód amerykański. Natomiast jeżeli chcesz mieć po prostu samochód, no to większość z nich będą to samochody japońskie. Czy to nowe, czy używane, bo to też jest dużo dealerów tutaj nowych samochodów. Można sobie kupić na przykład nowy Subaru. Subaru jest bardzo popularną marką w Nowej Zelandii, gdzie w Polsce praktycznie nie występuje albo występuje w jakichś tak niewielkich ilościach. Tutaj widać je na każdym kroku. Można sobie znaleźć używki, można sobie znaleźć nowe. Natomiast jeśli chodzi o europejskie, tak jak mówię, no jest to dużo większy koszt.
1: Dobrze, czyli jeżeli chodzi o Mercedesa, powiedziałaś Audi czy BMW, to raczej sprowadzane ze Stanów, wersje takie amerykańskie, tak?
0: Wiesz co, powiedzisz, że nie wiem. Znaczy nie będzie to raczej wersja amerykańska z tego względu, że jest to kierownica po lewej stronie, więc po prawej stronie.
1: A, no tak, tak, przepraszam.
0: Drugiego strony, więc to będzie dopasowane do naszych tak. Warunków. Natomiast prędzej by było to sprowadzane, mi się wydaje, z Wielkiej Brytanii.
1: Tak,
0: w takiej sytuacji.
1: Tak.
0: Bo tak jak mówię, no, kierownica, ruch lewostronny. Natomiast powiem szczerze, że nie orientowałem się, jak to wygląda, jeśli chodzi o kupno przez dealera samochodu.
1: No,
0: Tesla się otwiera, bo nawet otworzyli chyba ostatnio, więc ten Model 3 niedługo zacznie być popularnym, myślę. Jest może kilkadziesiąt Tesli w Nowej Zelandii, tego modelu S. Od czasu do czasu się widzi, bez odległości są zbyt wielkie jeszcze.
1: Ale budują już stacje?
0: Nissan Leaf jest popularny.
1: Budują stacje do ładowania?
0: Jest troszeczkę stacji, ale nie ma chyba tych, nie ma jeszcze tych stacji teslowych, superchargers. Będą
1: Nie przerwało coś. Czekaj. To nie ja. Okej, dobra. Mała, krótka przerwa techniczna. Coś się stało, że nam przestało, zerwało nam połączenie. Kurczę, miały być trzy tematy, był tylko jeden. Dobrze. A to może u mnie nie ma internetu? O kur... Nie, no jest.

0: No co jest grane? Kurczę, radio nie lubi ciszy. Okej. Dobrze, już jest wszystko w porządku.
1: Halo,
0: Już jest wszystko w porządku.
1: halo?
0: Nie wiem, co to się stało, ale po czyjej to stronie, ale
1: No.
0: nieistotne.
1: Gdzie mnie urwało?
0: Mówiliśmy o tym.
1: O Tesli i
0: O Tesli, o
1: o
0: super,
1: ładowarkach.
0: tak, o ładowarkach, superchargerach. Ja właśnie byłem zaskoczony, bo tutaj u nas na stacji przy M1 Newport Pagnell to właśnie zobaczyłem, że też tam wygospodarowali, gdzie był taki pas zieleni. To teraz już pasa zieleni nie ma i ja wiem, z 8 stanowisk do super ładowania Tesli
1: No to
0: właśnie.
1: ja tutaj tak aż nie będzie chyba nigdy, ale jest jakiś tam projekt, nie wiem czy to jest projekt rządowy, czy to jest projekt jakiś obywatelski, gdzie mamy listę wszelkich miejsc, gdzie sobie można podładować te elektryczne samochody. Jest ich coraz więcej. No będzie się to na pewno rozwijać z tego względu, że no jednak te samochody elektryczne, szczególnie jeśli chodzi o miasto, to mi się wydaje, że są jednak przyszłością w transporcie, szczególnie, że ceny idą w dół cały czas. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy to było słuchajcie jeszcze, czy nie, że Nissan Leaf tutaj jest dość popularny, a kosztuje jakoś niewiele pieniędzy, bo kosztuje jakieś 25-30 tysięcy, a na miasto w zupełności wystarcza.
0: Ale a jak jest twoje zdanie na ten temat? Jak myślisz, że to, czy że ta, chodzi mi o to, że iść teraz w elektrykę to jest przyszłość? Czy to jest jakaś taka fanaberia? Czy będzie raczej, nie wiem, czy jest w ogóle napęd gazowy? Są pojazdy wyposażone w butlę gazową?
1: Wiesz co, jest LPG, gdzieś tam na niektórych stacjach można dostać, natomiast nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o popularność. Na pewno się nie przerabia samochodów na gaz tutaj. Z tego względu, że paliwo nie jest jakieś strasznie drogie. Paliwo kosztuje za litr jakieś niecałe 2 dolary, więc w porównaniu do zarobków to jeszcze nie jest tak źle. Jeśli chodzi o diesla, no to diesel kosztuje około dolara chyba za litr, ale jeśli mamy silnik diesla, to musimy tam mieć jakieś dodatkowe opłaty z powodu emisji spalin i tego,
0: Okej.
1: że to nie jest jakieś środowiskowo fajne. Natomiast jeśli chodzi o samochody elektryczne, no to nie, no to jest to przyszłość, nie oszukujmy się. Jeżeli mamy większość energii elektrycznej w Nowej Zelandii jest to energia ze źródeł odnawialnych, czy jest to wiatr,
0: Panele.
1: czy panele słoneczne, czy energia wodna. I to się tylko będzie rozwijało, więc myślę, że jak tylko będziemy mieli większą sieć ładowania i baterie będą o troszeczkę większej pojemności, to samochody elektryczne według mnie wyprą samochody spalinowe z tego względu, że po prostu nie ma sensu. Po co utrzymywać silnik spalinowy, który jest dosyć skomplikowany, jeżeli można go zastąpić bardzo prostym silnikiem elektrycznym i ogniwem?
0: No tak.
1: Jeżeli dopracujemy ten model, dopracujemy model baterii, które będą bardziej wytrzymałe i które będziemy umieli łatwo utylizować, a to, co się dzieje w tym momencie w Stanach z Teslą i z tym, co robi Musk, jeśli chodzi o baterie i ogniwa energii słonecznej, no to na pewno
0: Fotowoltaiczne.
1: jest to na pewno przyszłość, więc tutaj, jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, to wydaje mi się,
0: No,
1: że trzyma głowę w piasku.
0: u nas się już pojawiły nawet te autobusy, wiesz? No LPG to już nie wspomnę, bo już jest ich trochę jeździ, ale już się pojawiły właśnie autobusy elektryczne też. Widziałem dwa w Londynie i jeden taki na próbny tutaj w Milton nawet by był.
1: Ale
0: Także
1: chyba wcześniej chyba były hybrydowe dosyć długo, prawda?
0: tak.
1: No hybrydowych silników jest w cholerę. Praktycznie każda taksówka to jest Prius
0: No właśnie,
1: w Nowej Zelandii.
0: Japończycy rządzą na tym rynku.
1: Tak. I jest tego naprawdę dużo. Bardzo ciężko jest znaleźć taksówkę, która by nie była Priusem.
0: Tak.
1: Serio, z tego względu, że wiesz, spalanie dużo niższe, wydatek dużo niższy, więc nie ma się czemu dziwić. Myślę, że to tylko będzie szło w tym kierunku, no ale to już jest zupełnie inny temat.
0: Okej, dobra, kurczę, no i pękła godzina. Nie będę cię zatrzymywał. Mieliśmy jeszcze, chciałem jeszcze, mieliśmy porozmawiać o tych służbach właśnie tutaj, To jest bardzo ciekawy temat, bo ja teraz, no nie wiem, może dlatego, że tutaj w angielskiej radiu czy telewizji o tym właśnie się lubisz, przepraszam, o tym się właśnie mówi, że po tym, oni zauważyli, wiesz co, już tak na zakończenie, zauważyli, że ludzie zaczęli sobie nie radzić, jak był ten kryzys właśnie w tym czasie, kiedy ty wyjechałeś, to wtedy było takie tąpnięcie i dużo ludzi traciło pracę, dużo ludzi nie spłacało mortgage'u, domy były podawane pod licytację, ludzie musieli wynajmować, a nie mieli pieniędzy, więc tutaj council jakby jest jeden z benefitów, jest taki dla kogoś. O kurczę, chyba znowu tracę. Jesteś? Ojejku.

0: Chyba sprzęt nam.
1: Przepraszam, tym razem to u mnie coś, bo dostałem tutaj na stronie sygnał. Dostałem sygnał właśnie, że hub coś przestał funkcjonować. Dobrze, kończymy. Chodziło mi o to generalnie, że no, służby zaczęli się interesować tym, bo coś się, wiesz, no ludzie tacy troszeczkę jakby, wiesz, Polakom to jest troszeczkę trudno zrozumieć, ale tutaj rzeczywiście przez to takie wychowanie, takie niby tutaj, wiesz, kraj demokratyczny czy kabilistyczny, ale ten socjal, przez to, że jest tak rozwinięty, to niektórzy ludzie, wiesz, są tacy zagubieni, oni nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, wiesz, i także ciekaw jestem, czy u was też, jak działają te służby. I drugi temat, który chciałbym przygotować na następne spotkanie, chyba, kiedy my będziemy się słyszeć? We wrześniu mówiłeś, że nie będzie ciebie pierwszy tygodniu, tak?
0: Już patrzę, kiedy dokładnie lecę do Australii. Jakoś na początku września, ale dokładnie wrzesień. Nie, 8 lecę, więc w pierwszym tygodniu, pierwszego moglibyśmy się spotkać. Czy tam 31 będzie u ciebie czwartek?
1: Dobra, okej.
0: Okay, 1 września, jakoś tak.
1: I chciałbym
0: się było zgadać.
1: Dobrze, to chciałbym, byśmy pociągnęli ten temat służb takich tutaj już jakby takich cywilnych w tym sensie. I chciałbym, żebyś opowiedział, ponieważ wiemy, jakie jest twoje hobby. No, według mnie to jesteś człowiekiem twardym i stąpającym mocno po ziemi i chciałbym, żebyś opowiedział troszeczkę o sobie, jak to się stało i dlaczego się tak stało, że zająłeś się właśnie, ty jesteś komputerowcem, ale tak bliżej to, ja nie wiem, programistą czy grafikiem?
0: Programistą, zdecydowanie programistą, tak.
1: Programistą, to chciałbym, żebyś opowiedział swoją historię o swoich pierwszych komputerach i jaka była twoja droga. Bardzo serdecznie ci dziękuję za to spotkanie i zapraszam na następne już 31 sierpnia, czyli 1 września, tak?
0: Dzięki również. No tak, u mnie będzie pierwszy. Dzięki również i do usłyszenia.
1: Hej, cześć.
0: Na razie, hej.
1: No i to by było na tyle i zapraszamy do następnego.
2: Bierzemy dwa jajka,
3: obieramy mleko
2: i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
4: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
5: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetworzoną wodą, rozbieramy, kroimy i podsypujemy sosem. Mamy mleczka, dużą ilością galaretki z łososia. Mamy pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz rośnie nam czaso, kroimy, mieszamy i podajemy do stołu.
6: Słuchaj dalej, a nóż widelec przydać się to w kuchni.
1: Godzina 20 mojego czasu, czyli 21 waszego czasu. I już jesteśmy na antenie. No bynajmniej mam taką nadzieję. Czyli niedziela, godzina 21. Nadajemy audycję A nóż widelec. A nóż widelec. Audycję cykliczną o jedzeniu. Dzisiejszym gościem będzie pani, która jest... która jest współwłaścicielką, czy prowadzi catering. Prowadzi catering. Okej, łączymy się. Okej. Magda, która prowadzi... Cześć. No, która prowadzi firmę MK Vega Cat, wegański catering, także już ci innowiercy, odmieńcy, którzy odeszli od mięsa, są uratowani w razie, gdyby się okazało tak, że wracamy skądś i dostajemy miłą wiadomość, że kochanie, właśnie wylądowałam, czekajcie, zaraz będziemy, prawda? I chcemy kogoś zaprosić albo zorganizować jakąś imprezę, a jesteśmy właśnie weganami lub wegetarianami, to tutaj z pomocą idzie nam właśnie Magda ze swoim menu. Okej. Witam cię serdecznie, Magdo. Jak się masz?
7: Dobry wieczór. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Moje uszanowanie. I teraz tak, powiedz mi, kochana, co to się stało, że się zjawiła, że się pojawiliście, czy pojawiłaś się w Wielkiej Brytanii?
7: W Wielkiej Brytanii jesteśmy już prawie 4 lata. Jestem tutaj z moim partnerem Krzyśkiem i z naszym synkiem Michałkiem. Michałek niedługo kończy 5 lat.
1: Super.
7: Od ponad 3 lat mieszkamy w Milton.
1: Czyli to najpierw mieszkaliście gdzieś indziej, tak?
7: Tak, tak. Na początku mieszkaliśmy w Luton, potem po 8-9 miesiącach przeprowadziliśmy się do Milton, bo po raz pierwszy, kiedy zobaczyłam Milton, to się zakochałam w tym mieście, w tej zieleni, przestrzeni. Bardzo chciałam się tu przeprowadzić, więc zaczęłam poszukiwania pracy. Znalazłam pracę i bardzo szybko się przeprowadziliśmy. Także już ponad 3 lata jesteśmy w Milton.
1: Ekstra, super. To teraz tak, tak jak szukałaś pracy, mówisz, że znalazłaś pracę. W pewnym momencie wpadliście na pomysł, żeby otworzyć swoją firmę cateringową, tak?
7: Tak, tak. Firmę otworzyliśmy w tym roku, więc jesteśmy jeszcze bardzo młodą firmą. Mhm. To był luty. W lutym rozpoczęliśmy działalność tutaj na terenie Milton Keynes.
1: Okej. Okay. I jakie to były... A dobrze, powiedz mi, chciałem jeszcze się ciebie zapytać, czy od zawsze, bo to jest akurat taka specyficzna, catering, jakim do tej pory się spotkałem, był całkiem inny, ale nie wiem, jak tu jest w sumie generalnie z cateringiem w Wielkiej Brytanii, bo mówię o cateringu w Polsce. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, czy zawsze czy byliście weganami, czy wegetarianami?
7: Nie. Ja swoją przygodę z wegetarianizmem rozpoczęłam ponad 2 lata temu. Ja pochodzę z domu, gdzie mięso zawsze było dostępne, natomiast to było mięso, nie było to mięso kupowane w sklepie. Jestem z Zielonych Płuc Polski. Zawsze pamiętam, że tata, moi dziadkowie mieli swoje mięso, swój drób, swoje świnki.
1: Tak.
7: I zawsze mieliśmy na stole, no, można powiedzieć, dobrej jakości mięso, bo wiadomego pochodzenia i wiadomo, że to mięso było karmione dobrym pożywieniem. Więc w domu zawsze to mięso było. Potem jak urodził się mój synek, mieszkaliśmy jeszcze w Polsce, to pamiętam, że kupując kurczaka, który był prawie 3-krotnie droższy od takiego standardowego w sklepie, no ale miało znaczenie, że jest bio i super i eko i wspaniały i od szczęśliwych kurek. Pamiętam, że jak gotowałam tego kurczaka, to nad gankiem unosił się taki specyficzny zapach i miałam wrażenie, że jestem w szpitalu. Bardzo mnie ten zapach drażnił. No i tak wtedy się zaczęłam zastanawiać, co jest w tym mięsie i co jest z nim nie tak, że ono ma taki dość nieprzyjemny zapach, tak jakbym czuła leki. Tak. No i tak dojrzewałam powoli do tej decyzji i będąc już tutaj w Anglii, w pewnym momencie po prostu z dnia na dzień odstawiłam mięso. No moja decyzja była też poparta tym, że zaczęłam się bardziej interesować tym, jak wyglądają farmy, gdzie się hoduje kury, świnie czy krowy. I zarówno względy etyczne, jak i tak bardziej zainteresowanie swoim zdrowiem, chociaż nic mi nie dolegało, no ale tak, bardziej zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno to mięso jest mi potrzebne. Zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrzebuję, żeby jakieś istoty cierpiały po to, żebym ja mogła napełnić brzuch. Mm-hmm. Czy to jest absolutnie niezbędne. I pamiętam, że też moja znajoma poleciła mi film na YouTubie, to był wykład Garego Jurowskiego, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale ten wykład może zmienić życie bodajże. I też obejrzałam ten filmik i parę innych, filmiki z rzeźni jak najbardziej. I w pewnym momencie, po prostu pewnego ranka, to było 16 czerwca, pamiętam tę datę, wstałam rano i doszłam do wniosku, że po prostu nie będę więcej jadła mięsa. Więc już ponad 2 lata tego mięsa nie jadam i nie czuję potrzeby powrotu do jedzenia mięsa. Jest mi z tym absolutnie dobrze.
1: Fajnie to słyszeć. Ma się bardzo cieszę. Proszę, mów dalej.
7: Po prostu to przyszedł taki dzień, kiedy doszłam do wniosku, że ja naprawdę nie chcę tego, nie chcę już więcej przykładać się do rozwoju tego przemysłu, bo no jest to jakaś gałąź przemysłu, prawa, no hodowla tych zwierząt. Uważam, że jest mi to absolutnie niepotrzebne. Nie potrzebuję zjadać mięsa zwierząt, które ani nie widziały słońca,
1: Tak.
7: Są karmione, nie wiem, sama nie wiem czym, bo...
1: A z takim, takim premiksem. To wygląda jak pet i to jest taki zbiór tej tablicy Mendelejewa i trochę trocin.
7: Być może, nie wnikałam aż tak bardzo, czym te zwierzęta są karmione, natomiast jestem absolutnie pewna, że nie jest to żywność taka, którą ja bym na swoim stole chciała widzieć, więc dlaczego mam jeść coś, czego bym normalnie nie zjadła, dodatkowo trawione przez zwierzę, które nie widziało słońca, żyło krótko, smutno, cierpiało. Poza tym wiem, że zwierzęta też przecież cierpią podczas uboju, podczas zabijania ich i w ich organizmach też wytwarzają się różnego rodzaju hormony.
1: Tak.
7: I też uważam, że jest mi to absolutnie zbędne, bo ludzki organizm potrzebuje, wydaje mi się, innych hormonów niż tych, które pochodzą z mięsa. I po prostu... Nie jem mięsa i jest mi z tym bardzo dobrze.
1: Okej, dobrze. Czyli poprawił się twój stan zdrowia i samopoczucie. Tak? Wyłagodniałaś, bo słyszałem, że to jest takie powiedzenie, że mięsożercy są bardziej agresywni.
7: Muszę przyznać, że ja nigdy nie miałam jako takich problemów ze zdrowiem. Nigdy nie miałam problemów z trawieniem. Generalnie w domu, oprócz tego, że się mięso jadało, ale staraliśmy się jeść zdrowo, bo mieliśmy też warzywa dobrego pochodzenia. Mówię tutaj jeszcze o domu rodzinnym, więc nigdy nie cierpiałam na żadnego rodzaju choroby. Natomiast od 12 bądź 13 roku życia miałam duże problemy z cerą. Miałam po prostu trądzik. Jak wiadomo, nastolatka, trądzik młodzieńczy, nikt się tym bardzo mocno nie przejmował. Lekarze rozkładali ręce, przypisywali najwyżej jakieś coraz droższe leki, natomiast to nie przynosiło żadnego efektu. I w momencie, kiedy ja odstawiłam mięso ponad 2 lata temu, po jakichś 2-3 miesiącach zdałam sobie sprawę, że wychodzę do pracy nie malując się, bo po prostu tego nie potrzebuję. Wcześniej bywały takie momenty, że bardzo źle się czułam wychodząc bez makijażu, bo miałam ten trądzik, natomiast wraz z odstawieniem mięsa stan mojej cery się bardzo, bardzo polepszył i jestem pewna, że to ma związek. Bo naprawdę nie robiłam w tym czasie absolutnie nic innego, jak jedynie odstawiłam mięso i poza tym też dopiero po odstawieniu mięsa zdałam sobie sprawę, że dobre trawienie to dopiero teraz wiem, jak wygląda, chociaż ja naprawdę nigdy nie miałam żadnych problemów, ale wraz z odstawieniem mięsa też poczułam się dużo lżejsza, dużo, dużo lepiej się czuję i naprawdę polecam to każdemu, przynajmniej spróbować. I porównać, jak się czuje człowiek, kiedy ma normalną dietę, taką normalną, tak jak my to nazywamy w Polsce, bo wiadomo, w Polsce normalna dieta to zawiera mięso. I polecam każdemu po prostu spróbować, jak to będzie, jak się odstawi mięso, jak będzie organizm reagował. To nic nie kosztuje, a spróbować zawsze warto. Może na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że warto jednak to mięso przynajmniej ograniczyć w diecie.
1: Tak. Dobrze, to fajnie. To generalnie to jest bardzo miło mi to słyszeć z tego względu, że potwierdzasz to, co ja opowiadałem wielokrotnie ludziom, że boleję nad tym, ale mnie to nie dotyczy z jednej strony, a z drugiej strony boleję nad tym, jak młode mamy, to już pomijam o tej chemii, która w tej chwili jest zawarta w kosmetykach, ale młode mamy na przykład swoim córkom malują paznokcie lakierem dla osób dorosłych, gdzie dziecko ma powiedzmy 4 czy 5 lat, prawda? I wtedy też przyjmuje w pewnym sensie też oczywiście chemię. No i tak jak powiedziałaś, że jest taka hipokryzja, taka książka fajna napisana przez byłego dyrektora warszawskiego ZOO, który właśnie mówi o tej hipokryzji, że z jednej strony głaszczemy i tulimy, czy nasze dziecko tuli królika, a z drugiej strony inny królik w tym czasie jest wyciągany z klatki, idzie do ubojni, jest obdzierany ze skóry i tak dalej, wykrawany i sprzedawany później w sklepie.
7: I też tym królikiem karmi się to dziecko.
1: Tak, w postaci jakichś tam frankfurterek czy coś w tym stylu. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, właśnie nie zdajemy sobie sprawy, a nie, w sumie powiem o dwóch. Jedna to właśnie gościu opowiadał, że na przykład, bo ja nie byłem w Hiszpanii, to nie wiem, ale tak opowiadał, że tam w sklepach takich, czy na targach, czy w jakichś takich ekskluzywnych sklepach rzeźniczych są wystawione całe zwierzęta, czyli powiedzmy jest łeb świni, czy świnia jest przepołowiona, czy wisi nawet cała za nogi do góry i każdy klient, który przychodzi, może sobie tam zażyczyć, żeby mu wykroić taką czy inną część. A natomiast tutaj w Polsce raczej takich rzeczy nie zobaczysz na stoisku z mięsem, no bo to mogłoby kogoś zszokować, prawda?
7: To jest kompletna znieczulica po prostu. No. Nie wyobrażam sobie, jak można wejść do sklepu i pokazać palcem tu ten kawałek, proszę mi wyciąć.
1: No.
7: Straszne.
1: Na Majorce jak byliśmy, no to tam była na przykład noga sarny, prawda? I dla ciebie tam ktoś wycinał kawałek tego mięsa, a później tam było wędzone, smażone czy opiekane w jakikolwiek sposób. Ale wiesz co, i to mówię dlatego, że jemy to mięso z jakiegoś tam zwierzęcia w postaci kiełbasy. I właśnie chciałem powiedzieć o mleku, które jest przetwarzane w niesamowity sposób, gdzie kończy się, prawda, pudrem, który zastępuje nam mleko czy śmietanką. Ale są takie robione chocki klocki, że odciągany jest tłuszcz i wtłaczany tłuszcz, na przykład palmowy, bo jest tańszy. I takie mleko akurat się sprzedaje. I właśnie tak jak zadzwoniła jedna ze słuchaczek do tego programu, mówiła właśnie o tym, że żadne rodzic jeszcze dziecku nie mówi na temat tego, że skąd się bierze mleko, a mleko się bierze stąd, że krowa zostaje zapłodniona, po czym rodzi się cielak i cielak od razu jest zabierany.

0: krowy, kury, kaczki, świnki, koń i tak dalej. Krowy chodziły na pastwisko i były tam 2 razy dziennie dojone. To tutaj i były powiedzmy w naturalny sposób zapładniane, ponieważ pamiętam jak dziadek albo przyjeżdżał ktoś z bykiem do dziadka, albo dziadek gdzieś jechał czy prowadził swoją krowę do sąsiada. I to było powiedzmy w naturalny sposób zapładniane, natomiast tutaj jest zapładniane przez inseminatora. I taka krowa jest wtedy wydajna, jest opłacalna dla mleczarza, czy tego rolnika, który hoduje krowy po to, żeby sprzedawać mleko. Jest opłacalna tylko w tym okresie, prawda? Więc w
1: Jasne.
0: naturalny sposób krowa może, nie wiem, czy raz na rok, czy raz na 2, czy 3 lata może mieć cielaka w taki naturalny sposób. Natomiast tutaj jest krowa ponownie zapładniana jak najszybciej, żeby jej czas nieprodukcji, czy w pewnym sensie przestoju był jak najkrótszy. No i właśnie,
1: Jak najbardziej.
0: tak, i właśnie mało kto sobie zdaje sprawę, że człowiek zabiera temu zwierzęciu wszystko, co wyprodukuje, prawda?
1: Jak najbardziej. A proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że te krowy, które są podłączane do tych wszystkich maszyn, które odciągają mleko, no nie wiem na ile jest w tym prawdy, ale dotarłam do źródeł informacji, które mówią o tym, że jeśli ta krowa jest podłączona do maszyny i no nie ukrywajmy, producent nie zastanawia się nad tym, czy ta krowa jest w odpowiednim stanie zdrowotnym, czy nie jest. Razem z tym mlekiem płynie też ropa. Bo no wiadomo, przemysł jest przemysłem i jest nastawiony na zysk. I razem z tym mlekiem z wymion krowy, które są podpięte do dojarek, również no te wymiona są w pewnym momencie są otarte,
0: Tak,
1: są w złym
0: może
1: stanie
0: tak
1: i
0: być. Tak, może tak być,
1: to
0: ale.
1: mleko jest również z ropą i to jest również przerabiane i trafia do sklepów i nikt się też nad tym nie zastanawia.
0: A no to może. Ja tutaj, to znaczy tutaj w Anglii taki coś raczej się nie zdarzy, ponieważ ja akurat jeździłem po farmach, zbierałem mleko i z każdej farmy są podawane próbki i zanim mleko, które przywozi cysterna, wlewane jest do dużego zbiornika, bynajmniej tak jest w Arli. Albo w Arli i w Tarnersie oni dostarczają mleko dla Tesco, dla Asdy i Morrisona. I mleko, zanim, które przywiezie cysterna, zanim zostaje wlane do centralnego zbiornika, to są badane próbki. I jeżeli coś by takiego było, chyba że to jest w jakimś minimalnym procencie, ale gdyby coś takiego było, to wtedy mleko nie jest przyjmowane od tego farmera. I chciałem, wiesz co, dokończę tylko, i
1: Tak, jasne.
0: taka krowa z takiego gospodarstwa tradycyjnego potrafiła dożyć do 20-22 lat. Natomiast te krowy, które są w takich farmach, nazwijmy je przemysłowych, żyje 5 lat i potem już jej wydajność mleczna spada, więc idzie do
1: Do
0: rzeźni
1: rzeźni.
0: i zastępowane jest inną. Także no jest to pewien taki psychologiczny aspekt, że no jest, powiedzmy, na koniec już, jak Indianie się odżywiali, to jeżeli Indianie odprawiali najpierw modły i tańce przy ognisku, w wigilię wyprawy właśnie takiej na poszukiwanie tych bawołów, czyli wieczór przed, i później jak już zabili parę bawołów, to z tego bawołu wszystko było wykorzystywane w 100%, nawet czy z rogów, czy z kopyt były robione jakieś narzędzia, czy sprzączki, czy kółka, które były tam gdzieś wykorzystywane. Także taki bawół był cały wykorzystywany. Natomiast biały człowiek zabijał masowo, zdzierał skórę, a reszta zostawała na tym. Także to tak troszeczkę takie straszne. Ale okej, okay. Wróćmy do tego. Czyli cztery, czekaj, ile powiedziałeś? 2 lata temu, tak?
1: Dwa
0: Przestałaś?
1: lata,
0: 2 lata
1: tak.
0: temu przestałaś.
1: Tak.
0: Więc przestawił się twoje menu, bo właśnie tutaj chciałem zapytać ciebie, jak to wyglądało. Czy to było, bo że przestawiło cię, tak jak powiedziałeś, z dnia na dzień, to już wiem, ale jak to wyglądało z menu? Bo to tylko ty, czy cała pozostała część rodziny też przeszła? Czy gotujesz osobno dla siebie, a osobno dla pozostałych członków rodziny?
1: To znaczy, ja mam to szczęście, że mój partner Krzysiek, on jest kucharzem z wieloletnim doświadczeniem jeszcze z
0: A.
1: Polski
0: To super.
1: i gotowanie jest jego pasją. On uwielbia gotować i jest w stanie przygotować naprawdę każde danie, bo pracował z wieloma różnymi produktami. Mhm.

0: Natomiast wraz z moją decyzją o zaprzestaniu jedzenia mięsa zmienił się sposób gotowania Krzyśka, bo no, doszedł do wniosku, że przecież nie będzie gotował kilku różnych obiadów. Jeden dla mnie bezmięsny, drugi mięsny dla siebie, czy jakiś kawałek mięsa również dla syna. I tak. Z czasem i zarówno Krzysztof, jak i nasz synek Michałek, oni też bardzo ograniczyli ilość spożywanego mięsa. I tak jak kiedyś na przykład gotowało się zupę na mięsie, na jakimś kurczaku czy na jakichś żeberkach, tak. Od 2 lat na naszym stole nie gościła żadna mięsna zupa. I naprawdę nie ma jakiejś wielkiej różnicy w smaku zupy, która jest gotowana na mięsie, a jest gotowana bez mięsa, bo tłuszcz można zastąpić, nie wiem, cebulką podsmażoną w oleju i też mamy jakiś tłuszcz w tej zupie. Tak. Natomiast same walory smakowe zupy, proszę mi wierzyć, naprawdę się nie zmieniły. Zupa jest cały czas smaczna, cały czas jest pożywna, więc zupy mamy zawsze wegańskie, bezmięsne. Poza tym przez zdecydowaną większość tygodnia Krzysztof gotuje absolutnie bezmięsnie. Także to mięso, jeśli tutaj się pojawia na stole, to bardzo rzadko. Mhm. Więc, no ja zupełnie zrezygnowałam, natomiast no u nas czasem się to mięso pojawia. Ale no, na początku, jak zdecydowałam, że tego mięsa nie będę jadła, pamiętam, że po powrocie z pracy czekała na mnie kasza, nie pamiętam, prawdopodobnie gryczana z przepysznym gulaszem, z surówką. I tak. Ja powiedziałam, że no, od dzisiaj ja tego gulaszu, ja wiem, że jest przepyszny, natomiast ja już go więcej jeść nie będę, chyba że będzie bez mięsa. Zjadłam kaszę z surówką. No, na początku było to jakieś takie zdziwienie.
1: Tak.
0: Ale domownicy bardzo szybko się przyzwyczaili i tak zostało. I po prostu, tak jak mówię, króluje u nas kuchnia bezmięsna. Czy było mi na początku trudno? Nie pamiętam jakichś takich dużych trudności. Ja od początku nie czułam potrzeby zastąpienia tego mięsa. Ta moja decyzja to była taka naprawdę silna, wewnętrzna stop. Więcej nie jem. I naprawdę nie potrzebowałam jakiegoś zastępnika. Nie potrzebowałam kupować na przykład, nie wiem, sojowych parówek czy czegoś tego typu. Tak właściwie to ja od ponad 2 lat tych
1: kotlety sojowe chyba są, nie?
0: Nawet nie jadłam.
1: No, chyba są kotlety sojowe są takie też popularne, nie?
0: Tak, czasem kupujemy, czasem je przyrządzamy, natomiast one też były nam znane wcześniej, więc to nie był dla mnie jakiś nowy smak. Naprawdę jest mi bardzo... Ja potrafię się najeść wszystkim tym, co tutaj na stole mamy i naprawdę nie potrzebowałam czegoś, co by mi mięso zastąpiło.
1: No właśnie, wiesz, bo tak doszedłem do wniosku, jak tutaj się ogląda to te filmiki na YouTubie, czy czyta się jakieś tam poradniki, to chyba akurat ty nie miałaś tego, ale gro ludzi... szuka. Ja jeszcze, wiesz, tak opowiem ci pokrótce taką historyjkę, ale ludzi, którzy przechodzą właśnie na potrawy bezmięsne, szuka, tak nie wiem, czy podświadomie, czy niepodświadomie, czy jakiś zapach w powietrzu się przeleci, czy pojawi, szuka właśnie tych potraw, które były właśnie z, czy to mięsne, czy z produktami jakimiś odzwierzęcymi. I szuka, w pierwszym etapie szuka właśnie zamienników. I takim portalem właśnie jest na przykład, przepraszam, Atelier Smaku, gdzie są różnego rodzaju właśnie, czy to kaczka po sycuańsku, która jest bez kaczki, czy jakiś tam bigos, czy gulasz angielski, który wiadomo, że na mięsie, ale jest bezmięsny w ich przypadku. I tu właśnie chciałem opowiedzieć, wiesz co, swoją historię, która polega na tym, że ja jestem od urodzenia takim pierogowym potworem. Zawsze pierogi ruskie to moje życiowe number one, oprócz makaronu z serem, więc a w związku z tym, że zmieniłem dietę, więc mleko i produkty mleczne odpadają, a pierogi ruskie, jak wiadomo, są z białym serem.
0: Tak.
1: Więc bardzo się ucieszyłem, gdy natrafiłem właśnie na ten kanał, kupiłem książkę i zrobiliśmy właśnie pierogi, takie wegańskie właśnie, gdzie biały ser został zastąpiony przez ser robiony z orzechów takich podłużnych, brązowych, których się ściąga z kółek. Nie, z których ściągasz to
0: Migdały.
1: Migdały, o, bardzo ci dziękuję. Tak. Tak, z migdałów i sokiem tam z ogórków. Gabrysia zrobiła właśnie taki ser. No, cebula, ziemniaki nie były problemem. Jeszcze się pojawiło ciasto, no ale też żeśmy natrafili właśnie na taki portal, gdzie tam można było robić ciasto właśnie z mąki gryczanej albo mąki gryczanej mieszanej na przykład z kukurydzianą. No, tych mąk się teraz dużo pojawiło. Więc udało nam się zrobić. Miały troszeczkę inny smak, ale może przez to, że tak długo nie jadłem tych ruskich pierogów i jak żeśmy to w sumie chyba z 3 miesiące minęły, czy 4, jak zrobiliśmy te pierogi, no to mówiłem, że no wspaniałe są, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Z tym, że teraz łapiemy się, wiesz co, na czym? Łapiemy się na tym, że tak jak mówiłem na początku, że szukamy, robimy jakieś potrawy, które w pewnym sensie nam przypominają taką potrawę mięsną, to teraz po jakimś czasie tych, u nas mniej więcej też to było około 2 lata, może 2,5 roku, stwierdziliśmy, że już nie musimy szukać takich przepisów nowych, które się pojawiają, które właśnie imitują czy zastępują potrawę mięsną, żeby tak oczy i kubki smakowe myślały, że to jest takie ten, ale są bezmięsne. To już nam to jest niepotrzebne. A czy u ciebie też było coś takiego, że jakąś potrawę, Michał, tak? Twój partner?
0: Mój partner Krzysztof.
1: Krzysio. Czy Krzysiek tak zrobił jakąś taką potrawę, która, o której powiedzmy wiedział, że bardzo lubiła się w czasach, kiedy jadłaś mięso i może ci jej teraz brakuje. Czy było coś takiego?
0: Szczerze mówiąc nie, bo ja choć kiedyś mówiłam jeszcze dawno temu, że no jak można nie jeść mięsa.
1: No, rozumiem.
0: Natomiast ja nie miałam jakiejś takiej postawy, która by za mną chodziła i o której bym myślała, że po prostu dla tej potrawy to ja bym była w stanie zrezygnować z diety bezmięsnej. Nie, nie miałam. Natomiast chociażby tak jak te pierogi ruskie, tak jak pan mówi, Krzysiek też tutaj wielokrotnie przygotowywał różnego rodzaju pierogi, również ruskie i też były przepyszne. I jest naprawdę tak wiele możliwości przypraw dzisiaj. Mhm. Nie wiem, chociażby ser tofu, czy orzechy zmielone, zblendowane, tak, które naprawdę mogą tak wspaniale zastąpić, podmienić powiedzmy ten smak, że naprawdę rośliny, świat roślin jest tak wspaniały, możemy zrobić wszystko, co tylko możliwe. W tym roku przyszło mi na myśl, że a może byśmy tak zrobili kiełbasę wegańską. O. I zrobiliśmy raz czy dwa, raz była chyba, znaczy 2 razy była z fasoli, natomiast kombinowaliśmy i z przyprawami różnego rodzaju. Muszę przyznać, że ja nie pamiętam już tak naprawdę smaku kiełbasy i to, co ja jadłam, byłam pewna, że to nie jest ten smak, który ja pamiętam z czasów, kiedy to mięso jadałam.
1: Tak.
0: Natomiast kiełbasa była smaczna, okej, jak najbardziej. Była smaczna i tyle. Nie powtórzyliśmy tego przepisu ponownie, ponieważ ja nie odczuwam potrzeby zastąpienia, nie odczuwam potrzeby po prostu zjedzenia kiełbasy. Ja wraz z tym, jak odstawiłam mięso, to po kilku tygodniach też przestałam zupełnie pić mleko krowie, chociaż ja bardzo dużo go nie pijam, nigdy nie miałam problemów jakichś z trawieniem laktozy, ale po prostu smak zmienił mi się na tyle, że w ogóle przestałam odczuwać potrzebę picia mleka, jedzenia śmietany, jedzenia masła. Natomiast nigdy też nie byłam fanką żółtych serów, również serów twarogowych, więc to naprawdę nie był dla mnie żaden problem. I dzisiaj właściwie nie mam takiego dania, za którym tęsknię. Wszystko, co przygotowuje Krzysiek, jest tak pyszne, że no nie mam prawa wręcz tęsknić za mięsem.
1: A jak robicie potrawy, to przeważają surowe, czy robisz pół na pół, czy tak zróżnicowane, na przykład gotowane i osobno jako drugie danie surowe, czy coś w tym stylu, czy mieszacie?
0: Zawsze mamy do obiadu jakąś surówkę z warzyw, nie wiem, seler, marchewka, szpinak. Dodajemy bardzo często pestki. Ja uwielbiam pestki, zawsze lubiłam słonecznik i dynia przede wszystkim. Także zawsze jest jakaś potrawa surowa. I zwykle jest też coś gotowanego. My generalnie nie kupujemy żywności przetworzonej. No, zdarza się czasem, no nie wiem, chociażby jakiś ciecierzyca z puszki, czasem nam się zdarza, ale generalnie my gotujemy sami, więc zwykle jest to jakaś potrawa na ciepło, czy jest to gulasz, czy są to po prostu ziemniaki z koperkiem, czy coś takiego, i zawsze do tego mamy też surówkę.
1: No właśnie, właśnie to jest moje kolejne pytanie, które chciałem się ciebie zapytać. Może to akurat nie interesować naszych słuchaczy z Polski, ale ci, którzy będą mogli później sobie odsłuchać tego, czy teraz słuchają, albo odsłuchać tego później w postaci podcastu na stronie, a będą właśnie z okolic tutaj Milton Keynes, to ja właśnie chciałem się ciebie zapytać, i gdzie robisz zakupy? Jeszcze tylko tak, zanim odpowiesz, to chciałem powiedzieć a propos właśnie tego sera tofu, bo nam się, ja jestem w ogóle zauroczony, jak mogliśmy zastąpić właśnie jajka tak zwaną tofucznicą, gdzie właśnie ser tofu występuje. Mieliśmy kłopot, do tej pory mamy, trudno znaleźć nam jest ser tofu, który jest wędzony, który będzie bez tych różnych chemicznych dodatków, więc zrezygnowaliśmy z niego i no na razie nie ten, no i on podkreśla bardzo taką, powiedzmy, jak boczek, prawda? Podkreśla wędzoność tej potrawy, że ona byłaby taka, ale trudno nam po prostu, czasami się przemożemy i powiedzmy zrobimy pół na pół, czyli połowę porcji, która powinna być cała z tofu wędzonego, dajemy połowę niewędzonego, czyli białego, i dajemy połowę wędzonej, bo tego nie możemy przeskoczyć. I wracam jeszcze raz. Gdzie robicie zakupy?
0: Zakupy tutaj w Milton robimy, zdarza nam się robić w marketach. Staramy się wybierać te warzywa, które mają oznaczenie organik chociażby. Mhm. Nie wiem jak dużo jest w tym prawdy, natomiast no, staramy się wybierać jednak tego rodzaju warzywa.
1: Nie ma dużej różnicy między marchewką ekologiczną a zwykłą.
0: Pewnie tak, ale są też, czasem robimy zakupy tutaj w Milton, w centrum jest bazarek, więc też czasem tam zaglądamy. Robimy również zakupy w polskim sklepie, w jakichś takich mniejszych, lokalnych sklepach prowadzonych przez Azjatów. Jeśli chodzi o tofu, no, przyznam się szczerze, że nigdy nie robiliśmy tofucznicy. Ja nigdy nie byłam jakąś wybitną fanką jajecznicy, więc też nie potrzebowaliśmy zastępować. Jasne. Ale jest też bardzo duży, nie wiem czy to jest sklep, czy to już jest jakaś taka mała hurtownia, ale też z chińskimi produktami, więc jeśli Krzysztof potrzebuje tofu, to on się właściwie na tym lepiej zna, więc on akurat tego rodzaju zakupy robi.
1: Ale to przepraszam, jedną sekundeczkę. To o której mówisz hurtowni? Tej, która jest tam koło Wolvertonu niedaleko? Gdzie są te dwie stacje? Shell i BP?
0: Tak, na Bradwell Abbey, dokładnie.
1: Bradwell Abbey, tak. Bo w centrum, myśmy byli w tym chińskim sklepie w centrum, obok tego polskiego sklepu w centrum, co jest. Ale tam nie znaleźliśmy tego.
0: On jest słabiej zaopatrzony, jest dużo mniejszy, natomiast na Bradwell Abbey jest to naprawdę dość duży sklep i bardzo dużo produktów można tam znaleźć. Chociaż nie ukrywam, że bardzo często tam nie bywamy, bo poza serem tofu nie mamy jakiejś potrzeby wykupowania innych. Czasem kupujemy ryżowe takie płatki, to są takie blaty ryżowe, w których można zrobić sajgonki. Więc tego typu produkty tam czasem kupujemy.
1: Bo też można u nich kupić taki przezroczyste placki, które trzeba lekko namoczyć i z nich można zrobić na przykład gołąbki, prawda?
0: O tym właśnie mówię, tak.
1: Aha, dokładnie. To o tych mówisz. No. Tak. Bo jeszcze są, tak. No w sumie w Milton nie ma nigdzie, nie wiem, gdzie jest jakiś ekologiczny sklep. Jeżeli chodzi o ekologiczne rzeczy, to tylko chyba w tych dużych marketach, tak? Czy jest jakiś... Bo na Newport Pagnell jest sklep z taką ekologiczną żywnością, ale nie wiem, czy gdzieś jeszcze w Milton jest.
0: Nie trafiłam w Milton na jakiś taki wybitnie ekologiczny sklep, natomiast wiem, że są tutaj w pobliżu farmy, gdzie można dostać warzywa bardziej ekologiczne. Mam kilkoro znajomych mi tutaj podpowiadało, również z branży cateringowej z Milton, bo oczywiście mamy ze sobą kontakt i czasem dyskutujemy, gdzie na przykład coś kupujemy, jakieś produkty, więc wiem, że tutaj w pobliżu Milton też są farmy. Zdarzyło nam się któregoś razu przejazdem, tylko nie pamiętam jak się ta farma nazywała, ale...
1: A jak jedziesz gdzie? Na Buckingham, czy na Northampton, czy Olney?
0: To było w stronę właśnie chyba Olney, tak mi się wydaje, że myśmy po prostu tak zupełnie przypadkiem po drodze tam wjechali, więc to było już jakiś czas temu, ale tak, no zbyt często tam nie jeździmy, jest to kawałek zamilczony, my też pracujemy, mamy też swoje inne obowiązki, tak. Ale wiem, że w okolicy też można kupić żywność, która wydaje się być lepszej jakości.
1: Mhm. Ale wydaje ci się, czy jak jadłaś, to czułaś, że jest troszeczkę inna?
0: Na surowo jak najbardziej smak był, muszę przyznać, że trochę lepszy. Trochę lepszy ten smak był, ten pomidor smakował trochę inaczej. Mhm. Natomiast po przygotowaniu, powiedzmy po obróbce termicznej, jeśli to była jakaś zupa, czy to był jakiś gulasz, czy inne danie, no smak, no wiadomo, tutaj już przyprawy też robią swoją pracę, tak. I ten smak był dość podobny.
1: No właśnie, bo tak powiem szczerze, że no tutaj, tak jak powiedziałem, w Newport Pagnell jest sklep z taką ekologiczną żywnością i takimi różnymi, no olejem kokosowym, kilkanaście rodzajów mąk jest różnych, też są właśnie też, co mogę polecić, są takie fajne krążki, troszeczkę mniejsze od tych, o których mówiłem, tych przezroczystych, w których może zawinąć gołąbka, ale one są takie, powiedzmy, w wielkości jak mały talerzyk i one są właśnie z mąki ryżowej, ale gdy wrzucasz je na rozgrzany tłuszcz, to one ci się robią, wiesz co, jak powiedzmy, jak cienko ukrojony, jak ten ziemniak, że ta frytka taka płaska, okrągła, ona się szybko tak spieka i robi taką falę, wiesz? I to tak, jako przygryzkę, my stosujemy to jako przygryzkę do zupy krem, jak Gabrysia właśnie zrobi, czy to z dyni, czy z tam, no z czegokolwiek innego, wiesz? I w sumie tak, no rzeczywiście, na obrzeżach Milton można zobaczyć, że są niektóre takie chyba większe farmy, których można już się zaopatrzyć. Zresztą jak się jedzie M25, to jest też takie ogłoszenie, że mają farmę bez gluten free, prawda, bezglutenową.
0: Tak.
1: Także to jest popularne, że farmerzy, niektórzy więksi właśnie robią takie sklepiki. Czyli tam się zaopatrujecie.
0: Tak, tak. Czasem też zdarza nam się robić jakieś zakupy online. Nie wiem, jakieś większe opakowanie chociażby pestek bądź orzechów, więc też czasem poszukuję.
1: Wybierasz Amazona czy eBaya?
0: Słucham?
1: Chodzi mi o to, czy patrzysz sobie, porównujesz te ceny między Amazonem i eBayem, czy jeszcze jakiś inny sklep polecasz?
0: Nie, raczej szukam na eBayu bądź Amazonie. Bo zwykle też podczas poszukiwań wyszukiwarki Google też często przekierowują jednak na eBaya i Amazona. No, nie ukrywajmy, są to dość popularne miejsca, gdzie można coś nabyć, więc czasem też tam się zaopatrujemy.
1: Okej, okay, dobra. No dobrze, no to jak się zaopatrujecie, to powiedz mi, kochana, jak wygląda wasze menu? Co wy proponujecie? Powiedzmy, nie wiem, czy jak macie podzielone, to macie podzielone na śniadanie, obiad i kolację, czy jako takie menu ogólne? Jak to tak sobie
0: mamy, generalnie mamy ogólne menu. Teraz w okresie wakacyjnym troszeczkę zwolniliśmy, mamy troszkę mniejszy ruch, bo dużo ludzi jest też gdzieś na wyjazdach, tak. Więc też wiadomo, sporo osób wyjechało. Ale generalnie zwykle na początku tygodnia proponujemy jakieś takie menu na dany tydzień. Nie jest to podzielone na obiad, śniadanie i kolację. Jest to tak. Po prostu jakieś dania dostępne na dany tydzień. W zeszłym tygodniu bodajże mieliśmy tarty takie do obiadu, powiedzmy, do zjedzenia warzywne bądź coś na słodko. Tą stroną akurat zajmuje się Krzysztof, on bardzo lubi gotować, mam ogromną wiedzę, mam mnóstwo pomysłów, więc on sobie po prostu siada, przygotowuje, tak. Zastanawia się, jakie produkty są, mamy akurat dostępne, co ciekawego możemy przygotować, czego jeszcze nie było, co na przykład, nie wiem, jak szpinak tak bardziej zaczynał królować i się pojawiać, to mieliśmy menu szpinakowe. Mhm. Jak się pojawiły szparagi, to mieliśmy właśnie taką nutkę szparagową. Więc to są po prostu dania dostępne na dany tydzień. Natomiast zdarza nam się, że kiedy dzwoni nasz klient i mówi, że potrzebowałby jakiegoś konkretnego dania bądź kilku, to po prostu dyskutujemy, z czego klient potrzebuje i na tej podstawie przygotowujemy menu specjalnie dla tej osoby, która jest zainteresowana. Zdarzyło nam się też robić torty wegańskie.
1: O.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Czyli deser to... też robicie, tak?
0: Jak
1: czyli,
0: najbardziej.
1: Czyli jest to, powiedzmy, tak jakbyśmy to podzielili, to nie jest tylko pierwsze, drugie danie? Tylko nie, jak Krzysiek ja układa nie... listę, to tak do wyboru daje troszeczkę, tak?
0: To znaczy, przygotuję przede wszystkim większość dań to takich, powiedzmy, obiadowych bardziej. Chociaż no, wiadomo, czyli... można sobie zjeść na śniadanie i na kolację.
1: Oczywiście, czyli i... zupa na przykład krupnik z pieczarkami, tak? Jako drugie to leczo warzywa z ryżem, tak?
0: Teraz w okresie letnim raczej są to dania, raczej nie zupy, natomiast był na przykład tydzień z chłodnikami, więc można było sobie zamówić u nas chłodnik, ale generalnie są to takie dania bardziej obiadowe, bardziej w stronę drugiego dania z jakąś nutką czegoś słodkiego, coś na deser. Mhm.
1: Czyli zupy są, jak twoim zdaniem, zupy są popularne, czy raczej odchodzą do lamusa?
0: Raczej nie. Raczej, muszę przyznać, że raczej większym zainteresowaniem cieszą się potrawy bardziej stałe, że
1: stałe, tak
0: powiem.
1: Stałe,
0: takie, tak, bardziej drugie danie, coś takiego bardziej treściwego i sycącego. To się cieszy większym zainteresowaniem. I coś na deser do tego jak najbardziej też klienci chętnie sobie, jeśli zamawiają, to też chętnie, czy kawałek jakiegoś ciasta, czy jakąś tartę, czy jakiś właśnie taki deser też chętnie zamawiają.
1: A widzisz, no dobrze, no dobrze, to ale okej, dobrze, to teraz to podaj proszę cię z jakiejś, no takie, tak jak powiedziałaś, czyli chłodnik był na przykład?
0: Do tego były było, chłodniki,
1: na, tak. Drugie to był jakiś vegaburger.
0: Robiliśmy też burgery przez jakiś czas, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
1: Z pieczonymi ziemniakami na przykład, tak?
0: Tak, z pieczonymi ziemniaczkami. Burger był na przykład robiony z buraków i kaszy jaglanej, czy z kaszy gryczanej, z selera też był robiony, więc naprawdę pyszne. Do tego był robiony majonez wegański. Majonez wegański można zrobić tak naprawdę z wielu rzeczy. My robimy majonez z ryżu. Ryż się gotuje, blenduje się go na gładko, dodaje się odpowiednie przyprawy, w tym ocet jabłkowy, który ja sama już od bardzo dawna robię. Ja ocet jabłkowy zaczęłam robić jeszcze póki odstawiłam mięso w swojej diecie, ale uważam, że zrobienie swojego octu to ma zupełnie inny smak niż to, co można kupić.
1: Tak.
0: Więc do tego burgera na przykład był robiony też swój majonez. No kupiona była tylko bułka, reszta, no i wiadomo, warzywa, no i produkty, z których się szykuje danie, ale wszystko robiliśmy tutaj u siebie, łącznie z majonezem.
1: A widzisz, no to bardzo fajnie, to bardzo fajnie. No ja właśnie, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o desery teraz, to deser to będzie jakiś tak zwany cheesecake, czy marchewkowe raczej? Bez sera odkrowiego, czy jak?
0: Generalnie coś typu ciasto na przykład, jakieś marchewkowe, czy przepyszny piernik pomidorowy, który ma posmak takiego ciasta marchewkowego, czy właśnie jakaś tarta na słodko, coś tego typu, jakieś muffinki. Krzysztof jakiś czas temu robił muffinki szpinakowe, miały taki przepiękny zielony kolor, natomiast były zupełnie deserowe, były na słodko. I tak jak wspomniałam, też robiliśmy wegańskie torty. Z tymi tortami to też była taka ciekawa przygoda, bo nawet nie planowaliśmy, nigdy w życiu nie robiłam wegańskiego tortu, ale jedna z naszych klientek zadzwoniła do mnie i powiedziała, że potrzebuje tortu na urodzinowego na przyszły tydzień i nie może znaleźć nikogo, kto by się tego podjął i czy my byśmy to zrobili. No w pierwszej chwili przedyskutowaliśmy to z Krzyśkiem i Krzysztof stwierdził, że robienie tortu nie jest to może coś bardzo trudnego, ale nie jest to coś, co robiliśmy do tej pory i tak naprawdę nie wiemy za bardzo, jak się do tego zabrać. Ale moja ciekawość, jak to wyjdzie, zwyciężyła, więc znalazłam przepis na wegański biszkopt. Upiekłam go, wyszedł. Znalazłam przepisy na różne kremy, bo wcześniej nie robiłam żadnych kremów. I znalazłam przepisy na różnego rodzaju kremy. I od tamtej pory, no to był nasz pierwszy tort. Udał nam się, wyszedł, był smaczny, klientka była zadowolona. I od tamtej pory parę tortów zrobiliśmy, więc na przykład w piątek też przygotowałam ciasto, które też miało kremy tak właściwie tortowe. Można zrobić naprawdę przepyszne desery. Zmielone orzechy nerkowca. Tak. z cytryną, z czymś do dosłodzenia, naprawdę przepyszny krem, albo wcześniej wspominaliśmy też o mleku kokosowym.
1: Tak.
0: Też naprawdę można zrobić przepyszne kremy, mleko kokosowe z chia i naprawdę super. Bardzo polecam. I ciasta wegańskie niczym nie ustępują tradycyjnym biszkoptom z jajkiem, tradycyjnym kremom śmietanowym. Także tu też pełna dowolność.
1: To fajnie, to bardzo się cieszę. Okej, okay, czyli tak, zupa to na przykład chłodnik, czy jakoś tam pomidorówka na wywarze tak. Z
0: bądź
1: warzyw
0: krem,
1: na przykład.
0: Tak, bądź jakiś krem na przykład z dyni. Ogórkowa, pieczarkowa.
1: Szpinakowe też chyba z ziemniakami jest tak miksowane jako taka zupa krem, prawda?
0: Tak, też można jak najbardziej.
1: No i później już drugie danie to już jest ogromna dowolność, bo to wszelkiego rodzaju kasze strączkowe, niestrączkowe.
0: Tak, tak. My generalnie lubimy kasze, często jadamy, więc też mamy sporo potraw z kaszami. Kasze są naprawdę świetnie się sprawdzają z jakimiś gulaszami. Do gulaszu można dać wiele różnych rzeczy, dynia, różnego rodzaju warzywa, więc super.
1: Dobrze, opowiedz mi jeszcze, czy, bo tak, czyli robicie dania, to już wiemy, pierwsze, drugie i tam deser, to już wiemy, a tak. Powiedz mi, bo jeszcze tort to tort, ale czy robicie wypieki takie? Mam na myśli powiedzmy coś pieczonego, czyli nie wiem, chleb, czy jakieś tak. Bułki, albo jakieś, nie wiem, no, bo ten biszkop to był pieczony, tak? Rozumiem,
0: tak.
1: Był
0: robiony. Tak.
1: To powiedz mi, czy, tak. Jak jest z tym chlebem, czy bułkami?
0: Bułek do tej pory nie piekliśmy, natomiast piekliśmy chleby. Były to i tradycyjne chleby, takie po prostu z mąki, powiedzmy, żytniej, czy coś tego rodzaju, ale piekliśmy też chleb gryczany.
1: O.
0: Który, tak.
1: Czyli bezglutenowy.
0: Bezglutenowy chleb. Tak. Mieliśmy do tego dodatek płatków owsianych. Płatki owsiane kupiłam też bezglutenowe, bo tak, to były bezglutenowe, natomiast przepis znalazłam w internecie na blogu Kierunek Zdrowie, który bardzo też polecam, można tam znaleźć mnóstwo ciekawych przepisów i taki chlebek bezglutenowy też cieszył się dużym naprawdę zainteresowaniem, bo to coś innego. Wiadomo, ten chleb jest inny w smaku, ale też jest naprawdę pyszny.
1: Dobrze, czyli chleb jest, jakby coś to już jest chleb, tak. Na którym można coś ewentualnie pokroić i położyć jakieś to smarowidło.
0: Tak, również pasztety. Pasztety z soczewicy, pasztety fasolowe, na przykład z gruszką.
1: O.
0: Też ciekawe bardzo rzeczy, więc różnego rodzaju eksperymentujemy często.
1: Fajnie,
0: staram się jakieś nowe rzeczy próbować, sprawdzać, jak będą smakowały, jak będą wyglądały na talerzu.
1: Dobra, to powiedz mi teraz tak, jak wam idzie? Czy udaje wam się pozyskiwać, docierać do ludzi? Ludzie są zainteresowani?
0: Muszę przyznać, że nie ukrywajmy, ale większa część społeczeństwa jada mięso.
1: No niestety.
0: I zdecydowanie chętniej sięgają po potrawy mięsne. Natomiast mamy swoje grono klientów stałych, którzy zamawiają dość regularnie, którzy są to jednak klienci, którzy są przynajmniej wegetarianami, część z nich jest również weganami. Poza tym staramy się zamieszczać nasze ogłoszenia również na Facebooku. No teraz w okresie letnim, tak jak mówię, troszkę mniej, ale na Facebooku.
1: To bardzo, Madziu, bardzo proszę się to, żebyś teraz podała, jak te wszelkiego rodzaju adresy, jak to się z wami kontaktować, czy przez maila, czy ten i tak dalej, kiedy, ile, jakie wyprzedzenie, żebyś powiedziała, z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać i tak dalej, i tak dalej. Proszę cię.
0: Na Facebooku można nas, Facebook jest najbardziej aktualnym miejscem, gdzie można znaleźć informacje.
1: Najświeższe, tak.
0: Tak, na Facebooku jesteśmy dostępni jako MK Vek przez V, Cats, i tam można nas znaleźć. Tam są, wrzucamy tam nasze menu, wrzucamy zdjęcia, czasem jakieś inne ciekawostki. Poza tym mamy też stronę internetową, chociaż ona jest mniej aktualizowana. Jest to mkwekcat.co.uk. Można też do nas pisać na adres mailowy mkwekcat@gmail.com. No i również można do nas dzwonić. Wszelkie dane są na Facebooku do nas, jak się z nami skontaktować. Z jakim wyprzedzeniem? Ogólnie, jeśli ktoś potrzebuje, jeśli mamy menu na dany tydzień i ktoś chce zamówić danie właśnie, które jest po prostu zaplanowane na ten tydzień, to najłatwiej do nas napisać na Facebooku. Staramy się odpowiadać w ciągu godziny. No czasem wiadomo, ta wiadomość do nas dotrze chwilkę później.
1: To jeszcze, przepraszam cię, przypomnij jeszcze raz, jak jest z tym Facebookiem, jaki jest adres, przypomnij jeszcze raz, może ktoś chce zapisać sobie jeszcze.
0: Na Facebooku jesteśmy jako MK Vek przez V
1: tak.
0: Cat. Tak jak kot po angielsku.
1: Tak.
0: To Vek Cat to skrót od Vegan Catering, więc, więc tak dość łatwo zapamiętać. Tak. I można do nas pisać przez Facebook, można do nas dzwonić, pisać SMS-a, pisać maila. Jeśli ktoś potrzebuje dania na popołudnie i dość wcześnie rano do nas zadzwoni, to bądź napisze, jest szansa, że będziemy w stanie przygotować to danie na popołudnie, natomiast zamówienia złożone wieczorem na kolejny dzień bez żadnego problemu jesteśmy w stanie zrealizować. No chyba, że ta liczba będzie dość duża porcji, więc wtedy musimy się odpowiednio przygotować.
1: Czyli na przykład, przepraszam, czyli na przykład, jeżeli ktoś organizuje dla dziecka komunię, no w tej chwili już jest po czasie komunijnym, ale komunię, czy powiedzmy jakiś tam, no chce przygotować, ugościć urodziny, czegokolwiek innego, czyli to powiedzmy, jeżeli ma taką imprezę w sobotę, to wystarczy, że w poniedziałek do was zadzwoni i to... Na przykład załóżmy, że na 12 osób, no to nie jest wesele, to jest mniejsze spotkanie na 12 osób, to dla was nie ma problemu.
0: Jeśli to jest na przykład impreza na weekend, to takie tygodniowe wyprzedzenie jest dla nas absolutnie ok. My jesteśmy w tym stanie zarówno zaplanować razem z naszym klientem menu, czego potrzebuje, jak i nabyć odpowiednie produkty, zaplanować sobie, jak ta produkcja ma być, jak to gotowanie ma wyglądać i jak najbardziej tygodniowe, mniej więcej wyprzedzenie jest jak najbardziej ok.
1: A właśnie, bo możecie zrobić wegańskie i wegetariańskie, jeżeli tam ktoś dania, tak? Rozumiem.
0: To znaczy do tej pory mieliśmy jedną prośbę o przygotowanie komunii, natomiast mięsnej nie podjęliśmy się tego, nie przerabiamy mięsa na sprzedaż. My przygotowujemy tylko i wyłącznie wegańskie posiłki. Jeśli chodzi o wegetariańskie, to no, nie zmieniamy naszych receptur. Gotujemy tylko i wyłącznie wegańsko, jeśli chodzi o te produkty, które sprzedajemy.
1: Tak.
0: I tylko i wyłącznie tego rodzaju kuchnię prowadzimy. Mieliśmy kontrolę z Cansilu, my jesteśmy zarejestrowani jako firma wegańska. I nie, wegetariańskich, czyli z dodatkiem jajek bądź śmietany, nie przygotowujemy takich potraw. Tylko wegańskie, mamy 5 gwiazdek, Council potwierdził, że możemy produkować, wszystko jest super. Okej, ale to jest tylko i wyłącznie kuchnia wegańska.
1: A powiedz mi to, jak wyjdziesz na jakimś industriacie, wynajmujecie unit, czy w domu?
0: Nie, gotujemy w domu. Gotujemy w domu, mamy tutaj odpowiedni zapas miejsca.
1: Tak,
0: mamy odpowiednią lodówkę. Tak. Jeśli mamy do przygotowania jakąś większą imprezę, jeśli na przykład ktoś zamawia catering na większą ilość porcji, wiadomo, będzie więcej osób, to mamy dodatkową lodówkę, którą uruchamiamy i w ten sposób działamy. Natomiast do tej pory jeszcze nie wynajmowaliśmy żadnego obiektu. No, do tego potrzebujemy jeszcze troszkę więcej klientów, żebyśmy potrzebowali.
1: Ja rozumiem. No to świetnie. Tak. No to fajnie, że się tak rozwija, że udało się to załatwić. Czyli, bo tak jeszcze, wiesz, pociągnę ten temat przedsiębiorczości, czyli tutaj wasze doświadczenia z Urzędem Skarbowym jak najbardziej są pozytywne i ze strony, tak jak mówisz, Cansilu też nie było żadnych utrudnień, czy jakichś kłód, czy wymogów jakichś, tak jak tu słyszę z sanepidu. Znajoma, przepraszam, po powrocie z Anglii notabene otwierała lokal, no to się okazało, że tam kratka wentylacyjna nie jest takich rozmiarów, jak powinny być według nowych przepisów, że kuchenka jest za blisko tam jakiegoś czegoś i tak nie może być, musi być przestawione. I oni mieli, no miała troszeczkę kłopotów, bo musiała przebudowywać wszystko, bo no tak zrobił projektant, nie wiem jak to się stało, ale teraz powiedz waszą historię tutaj z tym.
0: Nasza historia, no tak jak mówiłam, myśmy zaczęli działać w lutym i tak naprawdę to po raz pierwszy przed świętami wpadłam na pomysł, żeby może przygotować wegańskie potrawy wigilijne i bardzo duża ilość naszych znajomych powiedziała swoim znajomym i po prostu mieliśmy przeogromny boom na święta i w tym momencie usiadliśmy sobie przy stole i mówię, Krzysiek, no nie będziemy działać tak zwanego partyzanta, bo absolutnie nie chcieliśmy tego robić. Po prostu zarejestrujmy firmę, zgłośmy się do kancilu, załatwmy wszystko tak jak trzeba i zacznijmy po prostu działać zupełnie legalnie ze wszystkimi pozwoleniami. I tak zrobiliśmy. W styczniu wysłałam zgłoszenie do kancilu, że chcemy otworzyć właśnie taką firmę, że będzie to kuchnia bezmięsna. Zarejestrowanie firmy w reweniu, no to tutaj już inna bajka, ale to też bardzo szybko i sprawnie poszło. Wizytę kancilu mieliśmy 1 marca tego roku. W związku z tym, że my mięsa nie przygotowujemy na sprzedaż, to bardzo wiele restrykcji nas omija tak naprawdę, bo chociażby te wszystkie paczki dokumentów, które musieliśmy uzupełnić przed rozpoczęciem działalności, bo to również trzeba uzupełnić różnego rodzaju dokumenty, trzeba przygotować swoje miejsce do gotowania, trzeba udowodnić, że tutaj wszystko jest w porządku. No wiele rzeczy nas po prostu ominęło, dlatego że my nie przerabiamy mięsa. Wiadomo, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, one psują się w inny sposób i one jak się psują, to mogą powodować różnego rodzaju schorzenia po spożyciu czegoś zepsutego. Więc tutaj bardzo wiele rzeczy nas nie dotyczyło tak naprawdę. No i również w związku z tym, że my gotujemy w domu, to też no, kancel inaczej podchodzi do przedsiębiorców, którzy mają taki mały biznes cateringowy prowadzony z domu. W porównaniu do tych biznesów, które są prowadzone w wynajętych warehouse'ach czy jakichś halach produkcyjnych, no tutaj są już inne restrykcje, tutaj są już inne zasady. Ja pracowałam przez jakiś czas w firmie, która no, zajmuje się produkcją żywności i wiem, jak wyglądały kontrole kancelu w takiej dużej firmie i no to jest duża różnica między tym, co się tutaj, jak się gotuje w domu i nie przerabia mięsa, a jak firma jest dużą po prostu jednostką i jest to jakaś hala produkcyjna.
1: To w pewnym sensie, to fajnie słyszę, to jest pozytyw tego w sumie.
0: Tak, to jest pozytyw, więc jeśli ktoś się zastanawia nad otwarciem jakiegoś biznesu, to ja naprawdę polecam zrobić to zgodnie z regułami, z zasadami. Nie kombinowanie, tylko zgłoszenie się do kancelu. Naprawdę kancel jest bardzo pomocny, przesłali informacje, gdzie zresztą na stronie kancelu w Milton Keynes też jest mnóstwo informacji, można sobie ściągnąć informacje, dokumenty, jak się przygotować do otworzenia działalności. Więc myśmy już zrobili wszystko krok po kroku, tak jak trzeba zrobić i polecam to każdemu.
1: To super. Myślę, że przed wyjazdem z Polski nigdy nie myślałaś o tym, że będziesz miała własną firmę.
0: Nie, zdecydowanie nie, już na pewno, że nie będzie to wegański catering.
1: Okej, dobrze. Powiedz mi, a jak rodzice do tego podeszli, że ty stałaś się bezmięsna? Bo tak jak ty mówisz, Polacy to w większości są jednak mięsożerni i ta idea się w pewnym sensie tak troszeczkę przebija, ale na szczęście coraz więcej. Akurat ja pochodzę z Wrocławia i we Wrocławiu to już chyba z 8 lokali jest takich właśnie wegetariańskich, a przynajmniej 2 z nich czy 3 mają również kuchnię wegańską. Tak jest na przykład w Rynku. Kiedyś był taki bar mleczny i na dole jest jedzenie wegetariańskie, a na piętrze jest jedzenie wegańskie.
0: Tak, córka super, że takie miejsca powstają, naprawdę bardzo się cieszę.
1: No i w Polsce też popularne są takie food trucki, tylko no akurat powiedzmy tam na 15 food trucków tylko jeden był i to nie był wegański, tylko wegetariański. Natomiast pozostałe, to tak jak powiedziałem niestety, ale to jest właśnie burgery przeważnie i kurwasy.
0: Czyli coś na szybko.
1: Tak. To takie oni gdzieś tam przycupną i rozkładają się. Akurat jak myśmy byli we Wrocławiu, to był taki festiwal. Oni się w byłej zajezdni spotkali, także tam było kilkanaście takich. Ale co wiesz, co jest fajnego, że jeżeli chodzi no, o ziemniaki, wiesz, o frytki, że nie sprzedają frytki, znaczy powiedzmy na te 15 food trucków to były tylko w dwóch były frytki, widać, że to były takie po prostu mrożone, prawda, wyjęte tam z zamrażalnika czy z lodówki, rzucone na głęboki tłuszcz. Natomiast pozostali mieli, po prostu kroili sami ziemniaki, co tu też zaczyna być popularne w Anglii właśnie.
0: Tak, tak.
1: Przyznasz, że tak jest, prawda?
0: Tak, tak, tak, faktycznie. Jeśli chodzi jeszcze, wracając o reakcję mojej rodziny, to
1: tak,
0: moi rodzice, moja mama od dawna interesowała się różnymi takimi nowinkami, takimi bardziej prozdrowotnymi. Ja pamiętam, jako nastolatka, to zaczęły się u nas pojawiać książki pana Michała Tombaka, Marka Bardadyna, Małachowa, także moja mama od jakiegoś czasu się interesowała, natomiast moi rodzice nadal mięso jadają. Moja decyzja była dla nich okej. Okay. Rozumiemy, przyjmujemy, nie namawiają mnie absolutnie do jedzenia mięsa. Natomiast ja muszę jeszcze wspomnieć, że moi dziadkowie ze strony mojej mamy od wielu lat są wegetarianami. Już myślę, że od ponad 25. Babcia była absolutnie bardzo zachwycona moją decyzją, natomiast babcia jest wegetarianką, no ja bardziej w stronę weganizmu tak. zmierzam, bo nie jestem czystą weganką, natomiast zmierzam bardziej w tę stronę.
1: Tak.
0: I ja widzę, no, moi dziadkowie ze strony mojego taty z kolei mięso jadają i też mam porównanie, jak wygląda zdrowie no, jednych dziadków i drugich. I moi dziadkowie, którzy są wegetarianami, zdecydowanie cieszą się o wiele lepszym zdrowiem, mają o wiele lepsze wyniki i są bardzo, bardzo aktywni fizycznie, również bardzo aktywni umysłowo. No po prostu to też jest dla mnie potwierdzenie, że warto. Że warto, bo jeśli osoby no już w starszym wieku, ponad 70 lat,
1: zmieniają
0: które stosują
1: menu.
0: Taką i które stosują, bo babcia to już od ponad 25 lat jest wegetarianką, dziadek troszkę krócej. I ja po prostu, ja mam w rodzinie przykład, jak wspaniale ta dieta działa i wpływa na zdrowie, więc...
1: No właśnie i ja tu jeszcze zauważyłem jedną rzecz, w sumie to nie jest do jedzenia, ale przydatne jest po jedzeniu, czyli pasta do zębów. Widzę, że
0: tak.
1: To jest chyba naturalny krok taki, że człowiek jak zmienia sposób odżywiania i interesuje się tym, czy w jedzeniu jest chemia, czy nie ma, zaczyna się zastanawiać, a dobrze, a czy ta pasta do zębów to jest chemia, a czy ten dezodorant to jest chemia?
0: No ja muszę przyznać, że pastę, tak samo jak i ocet jabłkowy, zaczęłam robić jeszcze przed zmianą mojego stylu żywienia.
1: Aha.
0: Ja od dawna też się interesowałam różnymi rzeczami, starałam się unikać chemii, tam gdzie mogę, no bo wiadomo, nie wszędzie mogę, nie wszystko przeskoczę,
1: tak.
0: Ale tam gdzie mogę, staram się robić coś sama i po prostu wiedzieć, jaki to ma skład. Także pasty kokosowej z glinką białą i z sodą czyszczoną używam naprawdę już bardzo długo. I tylko tej pasty używam. Mój synek, który ma 5 lat, również używa tej pasty od ponad 2 lat. Ma przepiękne białe ząbki, nic się z nimi nie dzieje. Zarówno i my, jak i Krzysiek też używa tej pasty i też jest nią zachwycony. Wszyscy nasi goście, którzy nas czasem odwiedzają, to tak z ciekawości zaglądają do tej pasty i się trochę ze mnie śmieją, natomiast po wyczyszczeniu ją zębów są zdziwieni, że kurczę, no faktycznie ta pasta działa i nie czują tak, jakby po prostu mieli olej w buzi, tylko no mają wrażenie, że te zęby są faktycznie wyczyszczone i o dziwo nic złego im się nie dzieje, choć na początku bardzo sceptycznie podchodzą. Ale mam też w łazience, no mam również jakieś takie produkty, które kupuję w sklepie, ale mam też w łazience płyn, który robię sama z wody i z octu i z olejku lawendowego, bo ja generalnie jestem fanką lawendy i do czego mogę, do tego dodaję lawendę, do sprzątania, do prania. Robię też sam ma no coś w stylu proszku do prania. Także staram się...
1: Kasztany, tak? Czy żołędzie? Co to tam się
0: mam kupione kasztany, natomiast ja też robię z płatków. Kupiłam sobie płatki mydlane, takie tarte. Kupiłam do tego jeszcze sodę i jeszcze jeden składnik, nie pamiętam, czy to jest boraks, czy to jest coś innego. I po prostu mieszam to, robię to z tego mieszankę. I dodaję do prania, szczególnie białego, i muszę przyznać, że to działa. Jest w porządku. Robię również dezodorant, który też też jest w porządku, pięknie pachnie i po prostu tam, gdzie mogę, tam staram się eksperymentować z jakimiś nowymi rzeczami i zastępować to, co można kupić w sklepie, tym, co mogę zrobić sama.
1: O, no to fajnie. No to widzicie, no to tak. Oprócz jedzenia jeszcze jest ekologiczna kosmetyka
0: staram
1: ciała.
0: Się. Tak, tak, staramy się.
1: No. No to nic dodać, nic ująć. No, okay.
0: Wielotorowo, po prostu wielotorowo. Tak. To u mnie to jest tak,
1: to
0: że
1: chyba
0: to nie
1: naturalne
0: jest,
1: wyłącznie. Prawda? To jest chyba naturalne.
0: Tak, tak. Po prostu jeśli... Wydaje mi się, że jeśli zaczynamy coś zmieniać w kierunku, nie wiem, czy ktoś chce być bardziej ekologiczny, to w pewnym momencie nie ominie go temat diety bezmięsnej. Jeśli ktoś zaczyna dietę bezmięsną, to